0: Wpływające bomby ekologiczne.
1: Zakończenie polskiej prezydencji w Radzie miało też bardzo widowiskowy akcent. W ramach ćwiczeń Orkan komandosi z Formozy i Gromu pokazali, jak odbija się z rąk wroga pasażerski prom. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: Scenariusz zakładał ewakuację 250 osób z pociągu na dworcu Łódź Fabryczna. To część ćwiczeń ochrony ludności i obrony cywilnej organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż we współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, Policją i Strażą Pożarną.
3: Komuś jest słabo? Ktoś się źle czuje?
4: Mamy ewakuację około 250 osób, które przyjechały do nas z Poluszek. Michał Siemiński, dyrektor Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK. Wymagają wsparcia i członkowie grup pomocy humanitarnej PCK w tym momencie zajmują się, przeprowadzają ich do bezpiecznych stref.
3: Ma ktoś wodę?
5: Jest to głównie młodzież z łódzkich szkół. Kamermeister Krystian, szef Łódzkiej Grupy Pomocy Humanitarnej. Są osoby, które dostały konkretne role do odegrania w danym momencie scenariusza.
6: Jaka jest twoja rola tutaj?
7: Mam otarcie na łokciu z powodu przewrócenia się, bo prowadziłam koleżankę niepełnosprawną na wózku i mam przeszkadzać też w pewnym momencie wszystkim ratownikom.
3: Poważne choroby są jakieś?
8: Mamy nadzieję, że podołamy i nauczymy się czegoś nowego, a jednocześnie zgramy się z służbami, z policją, ze strażą pożarną. Agata Gajos, Polski Czerwony Krzyż, pomoc humanitarna. Ponieważ zawsze działamy nie jako Polski Czerwony Krzyż, nie jako wolni strzelcy, tylko zawsze w odniesieniu do służb i na ich wezwanie.
2: A z uczestnikami ćwiczeń rozmawiał Bartosz Kądziołka. Informacje TOK FM wracają o godzinie 3, a już teraz prognoza pogody. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 16 stopni na południowym zachodzie. W ciągu dnia przelotne opady deszczu pojawią się w wielu regionach kraju. W centrum i na południu możliwe są burze. Temperatura wyniesie od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 stopni na zachodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Radio TOK FM, rozpoczynamy pierwszy dzisiaj magazyn EKG. Na początek dwie krótkie informacje. Pierwsza informacja jest taka, że inflacja nam spadła. Główny Urząd Statystyczny przed chwilą podał, że w maju wstępny odczyt inflacji to jest 3,1. Po kwietniu było 3,2 i prognozy były takie, że nam urośnie to bardziej, a zamiast rosnąć spadła nam inflacja, więc to jest dobra informacja. A w skali tak miesiąc do miesiąca, czyli poziom cen w sklepach w maju w stosunku do kwietnia obniżył się o 30%. Głównie ze względu na ceny żywności, które spadły o 1%. Więcej szczegółów na razie GUS nie podaje, bo to są wstępne dane. A druga krótka informacja jest taka, że jest dobry dzień na giełdzie. Dzisiaj znów WIG idzie w górę o 0,65%, WIG 20 w górę o 0,5%, więc znów mamy wzrosty. Ropa naftowa $92.70 za baryłkę, więc taniej niż jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu. Mogłaby być jeszcze tańsza, ale jest takie wrażenie na rynkach, że idziemy w stronę tą optymistyczną i że może się w końcu dogadają Amerykanie z Iranem. Ale dzisiaj będziemy w EKG rozmawiać troszeczkę o czymś innym, o Ukrainie. Przede wszystkim w studiu gość pan Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. Dzień dobry.
11: Witam pana redaktora, witam państwa.
10: Jeśli chodzi o Ukrainę, to był pan tam niedawno z misją. A oprócz tego też pojawiają się w przestrzeni publicznej takie informacje, jak chociażby wczoraj na konferencji zarządu Orlenu, który mówił, że już rozmawia z Ukrnaftą, czyli z tym ukraińskim Orlenem, tak można powiedzieć, o jakiejś inwestycji kapitałowej. Zaczynamy wykonywać w końcu jakieś kroki, bo o tym, że będziemy uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, że będziemy tam obecni, to właściwie od samego początku wojny można słyszeć i to dość często się takie deklaracje powtarzały. Robimy jakieś kroki, żeby wyjść poza deklarację i przejść do jakiegoś działania?
11: Wydaje się, że robimy. Potwierdzeniem tego była chyba bardzo udana misja gospodarcza kierowana przez ministra gospodarki i finansów Andrzeja Domańskiego. I to wpisuje się w taką ogólną atmosferę, że chyba jest bliżej końca niż początku działań wojennych, mimo tego, że dominuje nastrój sceptyczny w tym sensie, że wcześniej niż przed upływem roku do jakiegoś zawieszenia broni nie dojdzie. Po drugie, pojawiły się instrumenty oferowane przez polskie instytucje rozwoju, które mitygują ryzyka takich inwestycji. Co mam na myśli? Instrumenty, które ubezpieczają od ryzyka i ryzyk wojennych szeroko zrozumianych. Pierwszym takim widocznym krokiem była inwestycja, ogłoszona niedawno inwestycja PZU, PZU Życie, która to firma przejmie ukraiński oddział MetLife'u i tym samym zdobędzie pozycję z udziałem rynkowym ponad 50% na raczkującym jeszcze, ale bardzo obiecującym rynku ubezpieczeń życiowych.
10: Czyli dominującą spółkę tam przyjmie, tak?
11: To była dominująca, czy jedna z największych, chyba największa spółka na rynku ukraińskim. Trzeba też podkreślić, że PZU Życie nie przerwało działalności pomimo wojny i wszystkie oddziały funkcjonują zarówno w Kijowie, jak i w mniejszych miejscowościach. Mam nadzieję, że Credo Bank rozgląda się również za jakimiś okazjami do przejęcia i chyba takich sytuacji będzie więcej, ale jeszcze raz, decydujący jest fakt dostarczenia przez polskie instytucje rozwoju instrumentów mitygujących ryzyko wojenne.
10: A te instytucje się nie boją tego ryzyka? No bo jednak wydaje się, że to jest cały czas bardzo duże ryzyko, prawda?
11: Instytucje się boją, no ale po pierwsze od tego są, żeby wchodzić w te obszary, gdzie rynek, prywatny rynek nie jest w stanie funkcjonować.
10: Ale to znaczy, że polskie podmioty prywatne jakby naciskały na te instytucje, żeby zaoferowały tę usługę, bo jest na to popyt?
11: Polskie instytucje prywatne naciskały. Organizacje takie jak Polska Rada Biznesu naciskała od jesieni 2022 roku.
10: Czyli to było tak, że my tam wejdziemy, wiemy, co mamy tam robić, tylko dajcie nam polisę. To bo bez tego się boimy,
11: To nie do końca tak, że my się boimy. Cały świat się boi.
10: No oczywiście.
11: Rozsądny nie zainwestuje ani dolara, ani euro, ani złotego w sytuacji, gdy w danym kraju trwają działania wojenne i prywatny rynek tego nie ubezpieczy. Mogę podać jeden przykład. Od kwietnia PZU oferuje zupełnie unikalny produkt, którym jest ubezpieczenie od ryzyka wojennego spedytorów, obejmujący zarówno ubezpieczenie szkód pojazdu, jak i szkód ładunku.
10: Czyli jeśli ktoś coś tam przewozi, nie wiem, do Kijowa i spadnie na niego jakiś dron, to od tego jest polisa,
11: dokładnie,
10: tak?
11: I to jest od kwietnia, to jest jedyny taki produkt na całym rynku
10: europejskim. No ale to wyobrażam sobie, że składka od tego musi być kosmiczna, bo to w każdej chwili może coś spaść tam.
11: Większość ryzyka przejmuje w formie linii reasekuracyjnej KUKE i robi to za zgodą Komisji Europejskiej.
10: Czyli na końcu to leży na polskim państwie.
11: Leży to na państwie polskim bądź europejskim, ale bez tego, jeszcze raz, bez tego nikt na Ukrainę nie pojedzie w celu inwestowania. Może tylko i wyłącznie robić misje rekonesansowe. I tak jest zawsze. Znaczy, uważam, że to jest akurat najlepiej wydany pieniądz publiczny, dlatego, że to jest po pierwsze ubezpieczenie, więc z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że to nie będzie w 100% koszt, tylko być może w 1 promil albo dziesiątki promila, a po drugie to jest sposób, żeby doprowadzić do poważnych inwestycji polskich na Ukrainie.
10: Czyli to będzie rentowny biznes dla tych ubezpieczycieli, tak?
11: Takie jest
10: założenie, tak?
11: Znaczy, dla ubezpieczyciela końcowego ma nie być biznesem na stratach. Pewnie musi być jakaś niewielka marża. Natomiast jeszcze raz, końcowe ryzyko to jest KUKE i Komisja Europejska.
10: Czy my liczymy na to, że tam będzie trochę tak jak w Polsce na początku lat 90., że jak się ta wojna zakończy, to będzie takie krótkie okno możliwości, w którym Ukraina powie: potrzebujemy kapitału z zewnątrz, proszę bardzo, wchodźcie i róbcie interesy z nami i wtedy trzeba będzie się ścigać z całym światem, czy tam może, nie wiem, z Niemcami, z Francuzami i tak dalej. I już teraz chcemy przygotować się, żeby tam mieć swoje przyczółki?
11: Mam nadzieję, że firmy, które myślą poważnie o inwestycjach na Ukrainie, dokładnie teraz to robią. Każdy, kto odwiedza naszego sąsiada, zauważa zapewne nie tyle zniszczenia, bo tych zniszczeń nie ma, widocznych zniszczeń nie ma dużo, jeżeli się nie jedzie na linię frontu, a ja tam nigdy nie byłem, więc też nie chcę się wypowiadać. Natomiast widać potworny dług związany z tym, że nie są do dokonywane inwestycje związane z utrzymaniem, czyli ulice nie są odnawiane, fasady nie są odnawiane i tak dalej, i tak dalej. Ten rachunek trzeba będzie w którymś momencie zapłacić, dlatego że budynki, na które nie ponosi się nakładów służących do utrzymania substancji, po prostu w którymś momencie się degradują. To oznacza, że branża budowlana, branża infrastrukturalna, branża energetyczna, ale również nie zapominajmy o przetwórstwie owocowo-warzywnym. Ukraina jest potęgą, jeśli chodzi o produkcję rolną. To są wszystko szanse dla polskich firm w tamtą stronę. A z drugiej strony myślę, że import myśli technologicznej związanej z chociażby technologią dronową będzie tym, co będzie przyciągał inwestorów technologicznych. Zarówno jeśli chodzi o inwestycje tam, jak i o zapraszanie firm ukraińskich do realokacji części produkcji do Polski. To stało się możliwe. Mniej więcej miesiąc temu prezydent Zeleński podpisał stosowny dekret i chyba ten przepis albo wszedł w życie, albo wchodzi w życie lada moment, umożliwiający pod pewnymi warunkami zarówno eksport broni przez Ukrainę, jak i realokację produkcji do innych państw. To jest paradoksalnie efekt uboczny wojny w Zatoce. Dlatego, że państwa arabskie, Emiraty, Katar, Arabia Saudyjska, które podpisały już wstępne umowy z Ukrainą w sprawie importu technologii dronowej i przede wszystkim technologii i instrumentów do obrony dronów, czyli te interceptory, przechwytywacze drony kamikadze, które niszczą drony atakujące, spowodowało, że trzeba było zmienić przepisy. A jednocześnie Ukraina raptem zdobyła niezależne źródło finansowania, które jest trzecim źródłem finansowania wysiłku wojennego po amerykańskim, którego już nie ma. Tak. Amerykanie od ponad roku nie wydają ani dolara. Europejski, który istnieje, ale który opiera się w dużej części na broni i uzbrojeniu importowanym ze Stanów Zjednoczonych. Częściowo jest to również komponent europejski. I teraz dochodzi do tego ten komponent arabski, który potencjalnie jest dla Ukrainy oczywiście najciekawszym, bo jest troszeczkę oznacza uniezależnienie i jednocześnie bardzo głębokie kieszenie tych państw, które wiedzą, że muszą się jakoś bronić przed ewentualnymi atakami Iranu.
10: Ja rozumiem, że Ukraińcy po prostu w tym momencie już słyną na świecie z tego, że mają najlepszą technologię, jeśli chodzi o drony, wiedzą jak to robić, bo pokazują to codziennie, ale nie mają pieniędzy na to, żeby zwiększyć skalę. Jak rozumiem, popyt na to jest nie tylko na froncie, ale właściwie w tej chwili każdy jest w stanie kupować te drony akurat od nich, więc potrzebują kapitału i to my w tym momencie możemy wejść i im dostarczyć ten kapitał i w ramach jakiegoś joint venture stawiać te fabryki dronów ukraińskich, ale takie, które mogłyby nawet na polskiej ziemi powstawać.
11: Mogłyby powstawać na polskiej ziemi, według moich informacji powstają też.
10: Już.
11: Te firmy, które działają w tym obszarze, są raczej bardzo dyskretne i nie chwalą się,
10: no tak.
11: Gdzie i co.
10: A w przyszłości w ogóle jest mowa po stronie ukraińskiej o tym, że tam będzie odpalana jakaś prywatyzacja po wojnie i będą tego typu szanse też?
11: Nie jest to tematem na dziś. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat dyskusji takiej strukturalnej, jak powinna wyglądać
10: Ukraina po wojnie,
11: gospodarka po wojnie. Pamiętam, że w styczniu tego roku na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos pierwsza dyskusja w tak zwanym Domu Ukraińskim była dokładnie o tym, w jaki sposób planować gospodarkę na okres powojenny i Chrystia Freeland była wicepremier Kanady, która dzisiaj jest doradczynią prezydenta Zeleńskiego, mówiła otwartym tekstem: słuchajcie, wzorujcie się na Polsce, bo Polska dała radę nie tylko zbudować 20. gospodarkę świata, startując od zera, a na pewno z tego samego poziomu jak Ukraina w 89-90 roku, ale udało się Polsce stworzyć strukturę gospodarki bez oligarchów, czyli bez tego elementu, który był niewątpliwie obciążeniem gospodarki ukraińskiej przed wojną i był charakterystyczny, jest charakterystyczny do dzisiaj nie tylko dla gospodarki rosyjskiej, ale w zasadzie całego obszaru postsowieckiego, więc ten

0: wątek Unii Europejskiej i Ukrainy, która kiedyś do Unii chciałaby dotrzeć. Oczywiście plany oficjalnej polityki, że w 27 roku, no to można włożyć między bajki, ale niech to nastąpi za 10 lat, to ta ścieżka dochodzenia do standardów unijnych jest szalenie ważna i jednym z elementów jest skuteczna walka z korupcją.
1: Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Ostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wojciech Kowalik, to jest piątkowe południowe EKG. Inflacja w kończącym się maju sięgnęła 3,1% w skali roku i to wyraźnie poniżej oczekiwań analityków. W naszym studiu Urszula Kreińska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zaskoczyła nas ta inflacja dzisiaj.
3: Oj, zaskoczyła, tak. Ostatnio nas inflacja zasadniczo zaskakuje, bo jak sobie spojrzymy na to, jak to było w poprzednim miesiącu, to tam nas zaskoczyła z kolei w górę. Natomiast tak wielkiego zaskoczenia w dół nie było od dawna. Faktycznie nasza prognoza i konsensus zakłada, że inflacja wzrośnie do 3,7%, wyszło 3,106 punktów procentowych zaskoczenia przy inflacji 3%. To jest naprawdę niespodziewane. Nie mówi to, mam nadzieję, że ekonomiści nie potrafią wykonywać swojej pracy, tylko mówi, że żyjemy w bardzo dziwnej rzeczywistości, bardzo zmiennej rzeczywistości. Niepewność jest faktycznie bardzo duża i nie wszystko udało nam się jako ekonomistom, a jako większości ekonomistów przewidzieć.
2: Szczególnie. Bo to rzeczywiście ten konsensus był taki szeroki wśród ekonomistów, że to prawie 4% już może
3: tak,
2: być.
3: Tak, no i to jest kluczowe, że to jest powyżej 3,5%. Cała narracja była taka, że inflacja w maju już przekroczy 3,5%, a przypominam, 3,5% to jest górne ograniczenie celu inflacyjnego, który tam wynosi w Polsce od 1,5% do 3,5%. I to już byłoby niedobrze. Niedobrze z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej. Pewnie by się czuła mniej komfortowa ze stabilizacją stóp. Natomiast to 3,1, szczerze mówiąc, tak oddala te obawy. Zwłaszcza, że zaskoczenie było w żywności, a tam ciężko jakieś takie jednorazowe powody zmian, bo tam mamy dużo różnych produktów, które mają zasadniczo małe wagi. Łącznie żywność ma dużą, ale każda jedna rzecz nie jest jakaś taka bardzo istotna. Więc tam to raczej nie było jeden produkt, który szalał, jak w zeszłym miesiącu ceny biletów lotniczych, tylko jakaś tendencja, której nie wyłapaliśmy. Deflacyjna tendencja.
2: No to mamy 3,1%. Spróbujmy te dane rozebrać na czynniki pierwsze na tyle, na ile wiemy już w tej chwili, bo to szybki szacunek. Czyli co, żywność przytrzymała ten wskaźnik inflacyjny? Tańsze nowaliki?
3: Nie wiemy, natomiast faktycznie żywność w maju staniała o 1%. I taki spadek, tak głęboki w maju, nie miał miejsca...
2: W tej miesięcznej skali
3: nie miał miejsca nigdy w XXI wieku. A zasadniczo w ciągu miesiąca, poza miesiącami letnimi, kiedy faktycznie bardzo tanieją owoce i warzywa i żywność tanieje, to zdarzył się tylko wtedy, kiedy wprowadzono zerowy VAT na żywność. Więc taka skala jest... bardzo zaskakująca, niewidziana w tym stuleciu, tysiącleciu nawet, można powiedzieć. Natomiast co tam taniało, nie wiemy. Natomiast jeśli uczy nas czegoś, to jakie tendencje widzieliśmy w poprzednich miesiącach, to wiemy, że tanieją bardzo ceny tłuszczów. Czyli tanieje przede wszystkim masło, ale też oleje roślinne.
2: To masło w promocji za 88 groszy.
3: Tak, masło w promocji GUS teoretycznie powinien uwzględniać, jeśli to jest promocja jakby obniżona cena przy zakupie trzech czy dwóch kostek. Więc teoretycznie GUS się powinien do tych promocji doliczyć. Wiemy też z poprzednich miesięcy, że taniały ceny mięsa zasadniczo. Też ceny mięsa spadały. Niewykluczone, że mogliśmy mieć jakieś odrogowanie w cenach gotowej żywności, takich produktów gotowych. Natomiast co tam dokładnie było, nie wiemy. Mogły być nowaliki, chociaż muszę przyznać, że głęboki spadek cen owoców, czy też warzyw zaskoczyłby mnie, bo może nie jestem najbardziej uważnym konsumentem, ale jednak robię zakupy na bazarze i nie odnotowałam, żeby te ceny tak gwałtownie spadały.
2: Może to zależy od bazaru?
3: No pewnie zależy od bazaru, tak. Na moim nie staniały. Natomiast to, co też mogło mieć wpływ, no to pamiętajmy, że mamy nową klasyfikację, czyli mamy tą nową klasyfikację towarów i usług konsumpcyjnych. Według niej mamy dane przeliczone tylko za 3 lata wstecz, więc no może faktycznie niektóre kategorie takie niższe inflacje

0: będą się zachowywały teraz inaczej niż w przeszłości, co wynika z tej nowej klasyfikacji oczywiście.
1: To ceny żywności, przejdźmy więc dalej. Paliwa, no jednak 12% wyżej niż rok temu.
0: Tak, paliwa 12% wyżej niż rok temu, ale miesiąc do miesiąca stabilizacja lub tam spadek minimalny o 0,1%. I to też było zaskoczenie, bo spodziewaliśmy się, że paliwa zdrożały, nieznacznie, ale jednak zdrożały. Akurat jeśli chodzi o paliwa, no to mamy trochę źródeł danych i to jest łatwiej zbierać ceny paliw niż żywności, bo mamy mniej produktów przede wszystkim. Mamy jakieś stowarzyszenia, które analizują ceny na stacjach. Wiemy, jak się zmieniała cena maksymalna. No i te wszystkie takie szczątkowe informacje wskazywałyby na to, że ceny paliw jednak powinny wzrosnąć, a tutaj spadły. No, niemniej jednak porównanie rok do roku, inflacja rok do roku przyspieszyła do tych 12% z nieco ponad 8 miesiąc wcześniej, no tutaj są efekty bazowe. Rok temu paliwa bardzo taniały, więc oczywiście w ujęciu rok do roku paliwa podbijają nam inflację i to one są powodem, dlaczego jesteśmy w okolicy 3%, a nie 2%, tak jak byliśmy na początku. Ale też musimy mieć na uwadze, że ten wzrost, który obserwujemy, jest dużo mniejszy niż wynika z sytuacji rynkowej. Paliwa w Polsce są tanie, bo zostały wprowadzone...
1: Czy w miarę tanie, może tak.
0: Tanie w relacji do innych państw europejskich, tak? Bo zostały wprowadzane działania osłonowe, które powstrzymały trochę ten wzrost cen paliw.
1: Czyli inflację. Program CPN, czyli właśnie program zresztą CPN. Przedłużony na kolejne 2 tygodnie. No i energia drożeje o 5%.
0: Tak.
1: Czym byśmy to tłumaczyli?
0: Drożeje o 5%, ale miesiąc do miesiąca ceny się nie zmieniły. I tutaj w poprzednim miesiącu mieliśmy dostosowania w takich części tych nośników energii, które reagują na sytuację rynkową, czyli wzrost cen oleju opałowego i gazu w butlach. Pozostałe części tego koszyka energetycznego są regulowane, więc tam są stabilne ceny. Czyli można powiedzieć, że to, że wzrosło 5% rok do roku, to jest kwestia tego, co się działo w poprzednich miesiącach. W samym maju ceny energii były stabilne. Natomiast to, co mnie cieszy, zwłaszcza, że była negatywna niespodzianka w poprzednim miesiącu, to jest inflacja bazowa. W poprzednim miesiącu.
1: Czyli ta bez ceny żywności i paliw.
0: Bez żywności i energii. Ona nam pokazuje taką prawdziwą presję inflacyjną, która wynika z tego, co się dzieje w Polsce, a nie z tego, co się dzieje na rynkach światowych, czy też na rynkach energii. I tutaj inflacja bazowa według naszych szacunków mogła nieznacznie wzrosnąć albo utrzymać się na poziomie 3% z poprzedniego miesiąca. I to jest dobra informacja, bo to przyspieszenie inflacji bazowej w ubiegłym miesiącu za sprawą biletów lotniczych w dużej mierze pokazywało, że występują już tak zwane efekty drugiej rundy, czyli taki proces, w którym wyższe ceny paliw są przerzucane na inne elementy koszyka. Natomiast to są te pierwsze efekty drugiej rundy, które są oczywiste, tak? Czyli że wzrosną ceny transportu i pewnie ceny usług, czy też wycieczek też podrożają w kolejnym kroku. Natomiast chyba dalej ten proces przerzucania cen na razie nie idzie. I to jest dobra informacja, bo nie rozkręca nam się spirala cenowa.
1: No właśnie, to przerzucanie wyższych kosztów paliw i energii na konsumentów przyhamował, ale chwilowo, czy jednak musimy spodziewać się, że w dalszej części roku te drogie paliwa teraz i ta drożejąca energia przez wojnę na Bliskim Wschodzie, jednak odczujemy to w cenach w gospodarce?
0: To wszystko zależy od tego, jak długo paliwa będą drogie. Przy takim scenariuszu, który jest w tej chwili scenariuszem bazowym i naszym, i większości ekonomistów, czyli że w drugiej połowie roku sytuacja zacznie się normalizować i ceny ropy zaczną spadać, to w takim scenariuszu można powiedzieć, że mamy chwilowy szok, który przeminie i takich efektów drugiej rundy będzie niewiele. Zwłaszcza, że w Polsce sytuacja na rynku pracy nie sprzyja w tej chwili, patrząc na badania, temu takiemu kolejnemu elementowi, który by nas już martwił jako strażników stabilności cen, nie jako strażników własnego portfela oczywiście, czyli sytuacji, gdzie pojawiają się podwyższone żądania płacowe w związku z tym, że jest wyższa inflacja.
1: A tego nie widać.
0: Nie widać. Płace, mamy dane za kwiecień, płace wyhamowały do 5,4. Chociaż bezrobocie jest niskie, to jednak popyt na pracę też jest niski. Jest taka, można powiedzieć, równowaga, nie powiedziałabym, że na dnie, ale na niskim poziomie aktywności. I tutaj nie sprzyja, te jakby warunki na rynku pracy nie sprzyjają realizacji, czy też wychodzeniu z tymi żądaniami płacowymi.
1: No ale niedawno też mieliśmy dane o sprzedaży detalicznej w kwietniu, no i okazało się, że konsumenci chyba nabierają ostrożności w wydawaniu pieniędzy.
0: Tak, no to hamowanie w kwietniu było tak zupełnie w ślad za płacami realnymi, gdzieś tam w okolice 1%, a jak sobie wyrzucimy ceny paliw, które rosły, i to raczej nie były paliwa kupione przez polskich konsumentów, tylko przez konsumentów zagranicznych lub firmy. Bo na
1: turystyka paliwowa?
0: Chyba tak, dlatego że my analizujemy dane o wydatkach kartowych klientów PKO, zanonimizowane oczywiście i zagregowane, i tam nie było wzrostu cen sprzedaży, wzrostu sprzedaży paliw w ciągu miesiąca, a GUS odnotował, biorąc dane ze stacji benzynowych, więc pewnie jakaś turystyka paliwowa była widoczna, a konsument jest faktycznie może nie jakiś bardzo ostrożny, ale nie szasta pieniędzy. I też ciągle dane wskazują na to, że chyba bardziej nadal ma taką silniejszą preferencję do konsumowania usług niż towarów.
1: Czy ta majowa zaskakująco niska inflacja to mógł być tylko chwilowy przystanek przed dalszymi wzrostami? Czy my w tym roku przekroczymy ten cel inflacyjny, czy jednak ta perspektywa nam się jakoś oddala?
0: No właśnie, po dzisiejszych danych ta perspektywa się zdecydowanie oddaliła. Punkt startowy jest lepszy. Jeśli ceny ropy naftowej zaczną spadać w pewnym momencie w tym roku, no to jestem sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz, gdzie nie przekraczamy 3,5%. Czy jest to bardzo pozytywna informacja dla Rady Polityki Pieniężnej, która ustami prezesa wprost powiedziała, że jeśli inflacja przekroczy 3,5% i prognozy pokażą, że zostanie tam na dłużej, to będziemy mieć podwyżki stóp procentowych. Te warunki są niespełnione w tej chwili.
1: Prezes NBP mówił, że to może być taki punkt, taki moment, w którym Rada te podwyżki zacznie rozważać. No właśnie, mówiąc o Radzie Polityki Pieniężnej, w przyszłym tygodniu mamy posiedzenie RPP. Na pewno ona spojrzy na te dzisiejsze dane inflacyjne, ale zmian stóp procentowych nie ma co się spodziewać ani w tym przyszłym tygodniu, teraz w czerwcu, ani w kolejnych miesiącach?
0: Nasz scenariusz bazowy zakłada, że nie. Tutaj oczywiście wyceny rynkowe w szczególności pokazują taki coraz większy apetyt na podwyżki stóp procentowych. Naszym zdaniem one są przesadzone. Nawet w tym takim scenariuszu, kiedy inflacja wychodzi z dopuszczalnego pasma odchyleń od celu, to jednak wszelkie prognozy pokazywały, że w 27 ona wróci w okolice celu inflacyjnego. Więc przy założeniu, że szok energetyczny jest chwilowy, a taki jest obowiązujący, może nie chwilowy, bo ta chwila już trwa kilka miesięcy, nie jest trwały, nie jest bardzo długotrwały, to inflacja powinna powrócić do celu i raczej sprzyjać takiej postawie wait and see, czyli nie reagowania na szok podażowy, tylko ewentualnie na efekty tego szoku w gospodarce, czyli na te efekty drugiej rundy.
1: I to, co chyba szczególnie chcieliby usłyszeć kredytobiorcy, czy to widmo podwyżek stóp procentowych nam znika, może nie, ale oddala się wyraźnie?
0: Oddala się, oczywiście. Musimy pamiętać, że niestety funkcjonujemy w tym roku, tak jak w kilku poprzednich, w otoczeniu bardzo wysokiej niepewności. I ta niepewność jest większa niż taka typowa w poprzednich, w latach, kiedy tego typu szoków nie mamy. Więc no oczywiście, jeśli cieśnina Ormus miałaby być zablokowana do końca roku, inflacja w Polsce wtedy będzie dużo wyższa i Rada zapewne będzie musiała podnosić stopy procentowe, ale na ten moment najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest taki, że stopy są niezmienione, a po tych dzisiejszych danych prawdopodobieństwo tego scenariusza, że Rada będzie musiała stopy podnosić, zmalało. Więc w tym kontekście pewien spokój mogą poczuć kredytobiorcy.
1: Chociaż, no już wychodząc trochę bardziej globalnie, te podwyżki w dużych światowych bankach centralnych mogą się zacząć, choćby w Europejskim Banku Centralnym już zaraz.
0: Tak, w Europejski Bank Centralny najpewniej podniesie stopy procentowe w czerwcu. Tam stopy są niskie, już tak jakby bank zakończył cykl obniżek przed szokiem. I chociażby z opisu dyskusji na poprzednim posiedzeniu, które został wczoraj opublikowany, wynika, że ta dyskusja to już się skupia nie czy podnosić stopy procentowe, tylko kiedy. I odpowiedź na pytanie, kiedy to jest czerwiec, bo z kolei z wypowiedzi przed członków Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego wynika, że oni musieliby dostać argumenty, żeby stóp nie podnosić, a nie argumenty, żeby podnosić, czyli już naprawdę są zdecydowani. Natomiast to nie będzie cykl najpewniej w strefie euro. Tam w strefie euro są oznaki odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych w niektórych badaniach i żeby temu zapobiec, to bankierzy centralni uznali, że najlepiej byłoby podnieść stopy, żeby pokazać, że oni są zdeterminowani, że jak będzie trzeba, to podniosą bardziej. W Polsce oczekiwania inflacyjne nie wyglądają źle. Może nie mamy jakichś idealnych miar tych oczekiwań, ale oczekiwania konsumentów tam minimalnie się pogorszyły po ataku Stanów Zjednoczonych na Iran, natomiast cofnęły się w poprzednim miesiącu, więc tutaj w tym aspekcie oczekiwań też nie dzieje się nic niepokojącego.
1: Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Kowalik, to jest piątkowe popołudniowe EKG, w którym dziś już vibe przyszłotygodniowego długiego weekendu. Bo najpierw dobre informacje dla kierowców. Piątka z przodu za benzynę to jest coś, co już wkrótce mogą zobaczyć na stacjach. A później czerwcówka last minute, czyli gdzie i za ile są jeszcze noclegi. I o tym za moment, a na razie o inflacyjnym zaskoczeniu. Bo w maju ceny rosły w rocznym tempie 3,1%. I to naprawdę zaskoczenie, bo ekonomiści spodziewali się, że drogie paliwa i energia już przełożą się na inne ceny w gospodarce w znacznie silniejszym stopniu. Owszem, paliwa drożały o 12% w skali roku, energia o 5%, ale inflację powstrzymała żywność, której ceny w maju w porównaniu z kwietniem wręcz spadły. Ekonomiści PKO SA piszą, że Nowaliki lubią mieszać w wiosennych odczytach cen żywności, ale tegoroczny spadek w maju jest najgłębszy od 15 lat. I taki odczyt inflacji za maj, zdaniem ekonomistów, mocno odsuwa niebezpieczną dla kredytobiorców perspektywę podwyżek stóp procentowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj wzrosty, WIG w tej chwili w górę o 0,8%, WIG 20 o 0,7%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,22 zł, frank po 4,64, dolar po 3,63, a brytyjski funt po 4,87. I w popołudniowym EKG czas już na naszą pierwszą rozmowę. Paliwa cały czas tanieją, bo i ropa już w okolicach $90 za baryłkę. Od jutra do poniedziałku benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6,05 zł, czyli o 11 groszy mniej niż dziś, a diesel 6,34, czyli o 3 grosze mniej niż dziś. I jeżeli nie stanie się nic, co te prognozy wywróci, to na przyszłotygodniowy długi weekend będzie jeszcze taniej. Rozmawiałem o tym z Grzegorzem Maziakiem z e-petrol.pl. Wyraźnie korzystamy w cenach paliw na tej taniejącej ostatnio ropie naftowej.
2: Korzystamy z efektu niższych cen ropy i myślę, że już w przyszłym tygodniu ceny benzyny 95-oktanowej mogą znaleźć się poniżej poziomu 6 zł. To na pewno jest wiadomość, która ucieszy wielu kierowców. Możemy liczyć na to, że ceny dzięki temu, co dzieje się na rynkach światowych, będą spadać jeszcze bardziej. Stąd właśnie przewidywane poziomy 5-złotowe dla benzyny na przyszły tydzień są całkiem realne. Ale tu oczywiście z tym zastrzeżeniem, że na rynku naftowym nie wydarzy się coś nieprzewidywanego.
1: Rynek ma nadzieję na jakiś przełom na Bliskim Wschodzie.
2: Cały czas nie ma porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Dużo o nim słyszymy, natomiast te dokumenty jeszcze nie zostały podpisane. Ostateczny kształt nie jest znany, a mimo to inwestorzy na rynkach naftowych chyba traktują odblokowanie cieśniny Ormus jako coś, co wydarzy się w niedalekiej przyszłości. Więc widać sporą zmianę na rynku naftowym, choć jeżeli patrzymy na ten fizyczny przepływ produktów przez ten kluczowy punkt, na który wszyscy patrzymy właściwie od końca lutego, czyli cieśniny Ormus, to tam cały czas z realnej zmiany jeszcze nie ma. Natomiast oczekiwania są takie, że uda się zakończyć ten konflikt, odblokować cieśninę Ormus i już jakby na poczet tego, trochę na kredyt zaufania, ta cena ropy wyraźnie się obniżyła w ostatnich dniach.
1: Przejdźmy w takim razie do prognoz. Czy kierowcy mogą mieć nadzieję, że w przyszłym tygodniu, kiedy mamy długi weekend i zaczniemy wyjeżdżać na ten długi weekend, będziemy tankować taniej?
2: Tak, tutaj przewidujemy, że w połowie przyszłego tygodnia zobaczymy cenę 95-oktanowej benzyny poniżej poziomu 6 zł. To nie będzie jeszcze duże odchylenie od tego poziomu, okolice 5,95, 5,97 to są te dolne poziomy, których możemy spodziewać się w przypadku 95-oktanowej benzyny, a okolice 6,25 zł, 6,30 zł to są te ceny, które powinny być widoczne na stacjach najczęściej dla oleju napędowego. No i są to na pewno atrakcyjne poziomy cenowe z perspektywy tego, co notowaliśmy jeszcze choćby na koniec kwietnia. Więc ta perspektywa na początek czerwca wygląda bardzo optymistycznie. W tym scenariuszu optymistycznie bazowym w tym momencie, że sytuacja zaczyna się normalizować, to właśnie takie niższe poziomy cenowe będziemy na stacjach widzieć przynajmniej do połowy czerwca.
1: No ale wielu kierowców jeździ też przecież na autogazie, który nie jest uwzględniony w tym programie CPN. To powiedzmy jeszcze, co z nim teraz i jakie prognozy?
2: Nie ma odchylenia od normy, z jaką aktualnie mamy do czynienia na rynku paliw. Autogaz też tanieje. Aktualnie średnia cena dla tego paliwa w Polsce odnotowana przez nas to jest 3 zł 62 grosze. To jest obniżka o 6 groszy w stosunku do tego, co widzieliśmy tydzień wcześniej. To jest już o ponad 20 groszy poniżej tych szczytowych poziomów, jakie notowaliśmy w kwietniu. Wtedy średnio autogaz był po 3 zł 84 grosze. Pojawiały się obawy, że zobaczymy 4-złotowe poziomy, ale sytuacja na rynku gazu płynnego na świecie i też w Polsce zaczęła się stabilizować, stąd spadek cen. W przypadku autogazu ciągle widzimy wyraźnie wyższe poziomy niż notowaliśmy jeszcze w pierwszych miesiącach tego roku. To jest około złotówkę więcej, ale ten czarny scenariusz 4-złotowych cen LPG na stacjach się nie zrealizował. W najbliższych dniach też się nie zrealizuje. Przewidujemy, że ten trend spadkowy dla autogazu w podobnym tempie, jak obserwujemy ostatnio, czyli około 5 groszy tygodniowo, może być utrzymany też na początku czerwca.
1: Prognozy dla cen paliw przedstawiał Grzegorz Maziak z e-petrol.pl. Dodajmy jeszcze, że rząd przedłużył do połowy czerwca pakiet paliwowy. A teraz już czas na naszą drugą rozmowę. Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: Jak już dojedziemy na długi weekend na tych tańszych paliwach, to musimy przecież gdzieś spać. Gdyby ktoś teraz zdecydował się na wyjazd na przyszłotygodniową czerwcówkę, znajdzie jeszcze miejsca w hotelach?
3: Znajdzie to nawet całkiem sporo. Zainteresowanie długim weekendem teraz w czerwcu jest podobne do zeszłego roku, to znaczy obserwujemy delikatne wzrosty, jeżeli mówimy o liczbie zarezerwowanych noclegów w poszczególnych regionach. Natomiast dostępność pokoi też pozostaje na dobrym poziomie. Mówimy tutaj o, powiedzmy, nad morzem to jest około 40%, nad jeziorami czy w górach około 35% wolnych pokoi. I tu właśnie podkreślę, tu mowa jest nie o całym rynku noclegowym, tylko właśnie o raczej o hotelach, przede wszystkim o pensjonatach. I jakby tutaj jak najbardziej jeszcze możemy spodziewać się dobrej dostępności miejsc.
1: A dokąd wyjeżdżamy najchętniej? Morze tu jednak wygrywa?
3: Może wciąż wygrywa, to prawda. Co prawda też nie jakoś znacząco odstają góry, bo nad morze teraz na długi weekend czerwcowy uda się mniej więcej 40% użytkowników, którzy akurat u nas taki pobyt zarezerwowali. Natomiast w górach ten czas spędzi około 35%. A zatem różnica nie jest duża i widać nadal przewagę morza w tym przypadku. Natomiast też warto zwrócić uwagę, i to jest ciekawy trend, który obserwujemy w kontekście tej czerwcówki, a mianowicie wzrost liczby rezerwacji nad jeziorami, ponieważ ten region tak naprawdę bardzo, bardzo wyraźnie zwiększył liczbę tych zarezerwowanych pobytów, a konkretnie mówię, no w naszym przypadku to jest około 90% więcej pokoi zarezerwowanych na okres tego długiego weekendu czerwcowego w porównaniu z zeszłoroczną czerwcówką. I wynika to też z kilku takich czynników. Jeden z nich, i myślę, że tak naprawdę najważniejszy, to jest spadek cen obserwowany nad jeziorami, bo obserwujemy rok do roku spadek właśnie kosztu takiego noclegu w hotelu o blisko 15% rok do roku, czyli już przekładając to na konkretne liczby, w tym roku to jest za jeden nocleg około 630 zł i tu uwaga, mowa też o hotelach, ale już to jest pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem lub wyżywieniem. Podczas jeszcze rok temu za taki pokój w hotelu zapłacilibyśmy blisko 740 zł, więc to jest jeden z takich głównych czynników napędzających ruch, ale też kwestia tego, że jako podróżnicy poszukujemy alternatyw dla takich najbardziej klasycznych, uposunkowych kierunków, jakimi w Polsce są morze czy góry. Dlatego też widać, że te jeziora bardzo skutecznie zachęcają Polaków do tego, żeby odwiedzać ten regiony jeziora.
1: I odkrywamy jeziora. Wspomniał pan już o cenach. Jesteśmy w programie ekonomicznym, więc od cen oczywiście nie uciekniemy. No to po ile hotele w tych najpopularniejszych kurortach? Poproszę o jakieś przykłady.
3: No pewnie. To tak. No to jeżeli mówimy o jeziorach, już wspomnieliśmy, nad morzem, przykładowo właśnie na Pomorzu Zachodnim, w dużych kurortach właśnie Kołobrzeg, Świnoujście, Mielno, obserwujemy ceny na poziomie około 600 zł za jeden taki nocleg dla dwóch osób. Tu w stosunku do roku poprzedniego też ten poziom zmalał o 4%. W górach jest podobnie, dosłownie tutaj 10 zł różnica, około 590. Natomiast tu, co ważne, nastąpił wzrost 10%. Dlatego też widać, że rezerwacji w górach akurat w tym roku w porównaniu z rokiem poprzednim ubyło o 4%, więc jakby tu też widać, że czynnik cenowy swoje zrobił. I tu w górach chociażby, no też mówimy o tym poziomie cen 590 zł w najpopularniejszych miejscach, właśnie jak Zakopane, Szklarska Poręba czy Karpacz, więc mniej więcej takich poziomów moglibyśmy się spodziewać wcześniej, jak rezerwowaliśmy. Natomiast tu się odwołujemy do danych tak naprawdę transakcyjnych, czyli pobytów, które już zostały zaplanowane. No ale co innego, to jest to oczywiście kwestia tego, jeżeli jeszcze nie podjęliśmy decyzji o wyjeździe i dopiero o tym myślimy, no to tu z kolei takie oferty last minute też są w bardzo atrakcyjnych stawkach. Chociażby jeżeli popatrzymy na kierunki miejskie, załóżmy, nie chcielibyśmy jechać nad morze czy w góry, chcielibyśmy wyruszyć na kilka dni w podróż do miasta, no to w Krakowie od 300 zł nawet taki nocleg zarezerwujemy. Natomiast w górach, tu się odwołam do przykładu Lądka Zdroju, około 400 zł, czyli też wyraźnie taniej niż ta średnia już rezerwowanych pobytów. Natomiast nad morzem, jeżeli poszukujemy możliwości wypoczynku nad Bałtykiem, to też około od 450, mniej więcej 470 zł taki pobyt jeszcze last minute możemy zaplanować i tu akurat przykład Mielna bym podał.
1: Mówimy oczywiście o hotelach, tak jak wspominaliśmy, no są jeszcze oczywiście i pokoje gościnne i pensjonaty, więc tych możliwości jest sporo, a już tak na koniec naszej rozmowy, na długo wyjeżdżamy, na cały ten długi weekend, czy jednak wybieramy sobie jakieś dni i jedziemy na krócej?
3: Zazwyczaj wyjeżdżamy na 3 noce, a więc właściwie można stwierdzić, że tak naprawdę na cały długi weekend, który już tak naprawdę od czwartku, a właściwie od środowego popołudnia może się zacząć. I w tym przypadku też preferujemy właśnie taki powrót, powiedzmy pobyt od środy właśnie do soboty i w sobotę albo w niedzielę rano z takiego hotelu wyjeżdżamy, i żeby właśnie na spokojnie wrócić do domu, przygotować się do szkoły, do pracy. Także widać, że taki model wypoczynku w tym roku będzie na czerwcówkę oddominował.
1: Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję państwu.
4: To jest powtórka.

It ain't no country club either.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: To FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Polska krytykuje decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Ukraińskie MSZ odpowiada. Zagrożenie pożarami niemal w całej Polsce. Służby i eksperci apelują. Roland Garros bez Dżokowicza, ale wciąż z polskimi nadziejami. Minęła trzecia, Michał Tobolewski, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy krytykują decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imienia bohaterów UPA. Różnią się za to w ocenie, jaka powinna być reakcja polskich władz. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drudzy wyważonej i nastawionej na kompromis. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: PiS przytakuje Karolowi Nawrockiemu, który chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, który przyznał mu Andrzej Duda. Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Szymon Szynkowski w Elsęk.
6: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny. Musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii i uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną. Ta zbrodnicza działalność ukraińskiej armii powstańczej nie może być gloryfikowana.
5: Obaj prezydenci popełniają duży błąd. Zauważa za to była ambasadorka Polski w Moskwie, ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
7: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie w tak dramatyczny sposób przez nas prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
5: Poza tym, jak dodaje polityczka, z polsko-ukraińskich sporów najbardziej cieszy się Moskwa. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Na płynącą z Polski krytykę odpowiedziało już Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jak napisano, nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków. Na razie nie ma szans na otwarcie zamkniętego w czwartek odcinka drogi krajowej numer 50 między Stanisławowem z Zjazdem na wschodnim Mazowszu. W przylegających do niej lasach strażacy wciąż gaszą wielki pożar. Wydaje się, że ogień, który od czwartku strawił ponad 300 hektarów lasów, jest już pod kontrolą. Wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz podkreśla, że do zakończenia akcji, w której krajowa 50 odgrywa kluczową rolę, wciąż daleko.
8: Od początku przyjmowano takie założenia taktyczne, że ta droga ma być taką ostatnią linią obrony na wypadek, gdyby nam się miało to rozprzestrzeniać na dalsze tereny.
4: Pierwszego dnia akcji gaśniczej policja ewakuowała mieszkańców dwóch wsi, którym pożar zagrażał. W piątek mogli już wrócić do domów, mówi Krzysztof Ogroński, komendant stołeczny policji.
9: W przypadku, gdyby sytuacja operacyjna w zakresie pożaru się zmieniła, policja jest przygotowana, pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami, będą ewakuować się sami.
4: Dogaszanie tego pożaru może potrwać nawet kilka dni. W akcji uczestniczy ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze w życiu nie przeżyli.
10: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
11: Trochę strach?
10: No na pewno, trochę.
12: Oddychać nie można tu było, tędy wszystko to szło.
11: Czarno ponoć.
12: Czarno, siwo, to kurna różnie było.
4: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Na opublikowanej wczoraj mapie Instytutu Badawczego Leśnictwa widać, że zagrożenie pożarowe dotyczy zachodniej, centralnej i środkowo-wschodniej Polski oraz województwa opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i części województwa podkarpackiego. Eksperci apelują, by nigdzie w lesie nie używać ognia i nie wyrzucać niedopałków. Duńska premier Mette Frederiksen z tytułem Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Redakcja wyróżniła ją, jak podano w uzasadnieniu, za obronę wspólnych europejskich wartości przed zagrożeniami ze wschodu i z zachodu oraz konsekwentne wspieranie Kijowa. Nagroda specjalna trafiła za to do więzionego przez 5 lat dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta.
13: Kochanie, ja to już jakby mówiłem, nie? Bohaterem się nie czuję, to pierwsze. No, wśród Polaków ani ja najlepszy, ani najmądrzejszy, ani najtwardszy. Wśród Polaków ja się tu czuję głęboko w szarym tłumie. No ale tym faktem jest, że nie złamali mnie. No.
4: Mówił wyróżniony Andrzej Poczobut. Tegoroczna nagroda czytelników wyborczej trafiła do ginekolożki Gizeli Jagielskiej za to, że jak uzasadniono, jest jedyną w Polsce, która oficjalnie pomaga kobietom potrzebującym legalnej aborcji i nie boi się o tym mówić. Iga Świątek dalej gra o tytuł, Magdzie Linet pozostał debel. Poznanianka przegrała w polskim meczu na Rolandzie Garrosie z czterokrotną triumfatorką paryskiego turnieju, ale wciąż ma szansę walki o najwyższe cele w grze podwójnej. A o dzisiejszych wydarzeniach na korcie rozmawiał z nią wysłannik TOK FM na turniej, Przemysław Pozowski.
11: Magda, dla ciebie dziś słodko-gorzki dzień, zwycięstwa w deblu, porażka z Igą Świątek. Jak oceniasz mecz?
14: Wiadomo, wynik nie jest taki, jaki by się chciało, no ale też jest to dla mnie budujące na przyszłe tygodnie, że nawet na mączce po paru gorszych tygodnia byłam w stanie wrócić i zagrać naprawdę parę fajnych meczów.
11: Został ci debel tutaj jeszcze, w którym przecież też dochodziłaś tutaj wysoko. Jakie cele?
14: Patrzę z meczu na mecz, no bo mimo wszystko te mecze są dość długie. Dzisiaj miałam dwa bardzo, bardzo wymagające mecze, więc kwestia tego, żeby się zregenerować, no bo jutro kolejny mecz.
11: I jeszcze jest w tym turnieju Maja Chwalińska i Iga Świątek. Marta Kostiuk, wielkie wyzwanie.
14: To są już trudne mecze. Umówmy się, że czwarte rundy to bardzo rzadko, kiedy jest jakikolwiek przypadek, więc bardzo trudny mecz, dość trudne losowanie i no, życzę Idze po prostu wszystkiego najlepszego.
4: Tymczasem z Rolandem Garrosem w trzeciej rundzie pożegnał się Novak Djokovic. Przegrał po prawie pięciogodzinnym meczu z João Fonseką z Brazylii. Dziś w sobotę w Paryżu mecz Maji Chwalińskiej w singlu i Magdy Linet w deblu. Turniej pokazuje Eurosport. Informacje TOK FM wracają o czwartej, a już teraz prognoza pogody. Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i okresowych opadów deszczu. Po południu miejscami mogą rozwinąć się burze, którym towarzyszyć będą silniejsze podmuchy wiatru. Temperatura maksymalna od 18 do 24 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Kolejna edycja nagród muzycznych Fryderyk, przyznawanych od 1995 roku za osiągnięcia w przemyśle muzycznym naszym polskim. Kolejne wręczenie i kolejna aferka. Gościem jest Jacek Szubrycht, Gazeta Wyborcza. Nagroda Fryderyki. Kto i komu i za co ją przyznaje? Czy już wiadomo? Czy wciąż wiadomo?
16: To mniej więcej wiadomo. Jest to Akademia Fonograficzna, a więc takie ciało, które składa się z aktywnych uczestników naszego rodzimego rynku muzycznego, rynku fonograficznego. W Akademii Fonograficznej są między innymi przede wszystkim artyści, w tym laureaci poprzednich edycji Fryderyków, są dziennikarze muzyczni, ci, którzy otrzymali zaproszenie i je przyjęli. Są też pracownicy wytwórni fonograficznych, tudzież podobnych instytucji, firm działających w ramach i na rzecz rynku fonograficznego.
15: Czyli tyle, czyli wiemy kto, ale właściwie za co? Bo rozumiem, że tegoroczna aferka no, ma kilka takich małych odsłon, jak rozumiem. Jedna z nich dotyczy tego właściwie, co oceniamy. Czy oceniamy twórczość oryginalną, czy oceniamy covery, czy artystów, którzy coverują innych artystów.
16: To jest dosyć długa i skomplikowana historia i właśnie chyba od historii trzeba byłoby zacząć, no bo kiedy Fryderyki powstawały, czyli w połowie lat 90. dla ludzi żyjących już chwilę na tym świecie, to jak wczoraj, prawda, niedawno, ale z punktu widzenia branży muzycznej, z punktu widzenia rynku, z punktu widzenia technologii, która służy muzyce albo która do produkcji i dystrybucji muzyki jest wykorzystywana, no to jest zupełnie inna epoka. Można zacząć chociażby od tego, że to jest czas, kiedy internet w zastosowaniu powszechnym był właściwie taką ciekawostką dla wybranych, dla tych, których interesują nowinki techniczne. Dzisiaj właściwie całe to życie muzyczne dystrybucja odbywa się, czy głównie jej ciężar, właśnie za pośrednictwem sieci, za pośrednictwem różnych serwisów streamingowych. Wtedy muzykę tworzyli artyści i nie było co do tego żadnych wątpliwości. Dzisiaj mamy już generatywną sztuczną inteligencję, której zastosowanie jest coraz bardziej powszechne właściwie we wszystkich gatunkach muzycznych, ale nie wszyscy się chyba do tego w równym stopniu przyznają, albo nie wszyscy chcą przyjąć to do wiadomości. No, wtedy nieliczne wytwórnie płytowe podpisywały kontrakty wydawnicze z nielicznymi szczęśliwcami, a więc przy odrobinie wysiłku, naprawdę odrobinie, można było mieć ogląd właściwie wszystkiego, co się ukazuje na polskim rynku muzycznym. Dzisiaj nagrywają domowymi sposobami na oprogramowaniu, na sprzęcie, które jest właściwie dostępny dla każdego, dąży do zera. Dzisiaj nagrywają wszyscy, wydają w sensie wypuszczania do wspomnianych wcześniej serwisów streamingowych te fonogramy wszyscy, a zatem w ogóle ogarnięcie tego w tym sensie, że policzenie, w ogóle sprawdzenie, co wyszło, już nie mówiąc o przesłuchaniu, jest właściwie niemożliwe. Dlatego pewne założenia, które towarzyszyły powołaniu takiej nagrody jak Fryderyki, no, musiały zostać i muszą być weryfikowane w związku z upływem czasu i zmieniającymi się okolicznościami. I trochę niestety nie zawsze i nie na wszystkich polach Fryderyki, no, ale to nie tylko Fryderyki, oczywiście jest wiele różnych innych mechanizmów związanych z muzyką popularną, kulturą, również trochę te Fryderyki nie nadążają. I stąd, myślę, biorą się kłopoty, stąd biorą się kontrowersje, stąd biorą się konflikty związane z nagrodą.
15: Rozumiem, że Fryderyki pewnie nie będą jedynym konkursem, jedyną nagrodą, gdzie głosujący nie słuchają muzyki, na którą głosują. No, myślę, że przecież podobnie jest w nagrodach, w literackiej Nagrodzie Nobla. Zwyczajnie nie ma czasu, żeby przeczytać wszystkie książki w wielu nagrodach literackich, ale też w wielu konkursach filmowych. Tak to wygląda. A jednak no, rozumiem, że tutaj wypadałoby chociaż trochę przesłuchać muzykę, na którą następnie głosujemy.
16: Tak, to jest też spory problem, dlatego że to ciało głosujące, albo inaczej, ci, którzy są uprawnieni do głosowania, bo oczywiście nie wszyscy z tego przywileju, z tych możliwości korzystają i nie wszyscy w równym stopniu, dlatego że można oddawać głosy tylko na wybrane kategorie. Nie ma takiego obowiązku, że ten, kto głosuje na Fryderyki, musi głosować również w kategoriach, które go nie interesują i na których się zupełnie nie zna. No ale kłopot polega na tym, że do Fryderyków, do tej nagrody wciąż można i nawet trzeba, jeżeli chce się być branym pod uwagę, się zgłosić. A zatem już punkt wyjścia jest taki, że w tej pierwszej, największej puli mamy utwory artystów, płyty, teledyski, które są zgłoszone, czy to przez artystów, czy przez kogoś, kto ich reprezentuje. I na przykład w takim pierwszym, największym stawie z piosenką roku może się zarówno znaleźć i znajduje się zestaw 3, 5, 10 największych i prawdziwych hitów, takich piosenek, które z różnych powodów podchwyciła cała Polska. I obok w tym stawie pływają piosenki, które zna tylko artysta i jego rodzina, bo może to zgłosić. Zatem trudno się dziwić, że już na początku takiego procesu akademicy uprawnieni do wybierania pomiędzy tymi zgłoszonymi rzeczami mogą się czuć przytłoczeni i zniechęceni, zachęcani do wybierania pomiędzy tymi wszystkimi utworami, jednocześnie nie mając rzeczywiście realnych możliwości poznania wszystkich. Zatem głosują na to, co znają, na tych, których lubią, czy to z powodów artystycznych, czy też pozamuzycznych. I tak to się potem dalej toczy. Więc jest tutaj wyjściowo pewien kłopot. Nie we wszystkich nagrodach tego typu trzeba się zgłaszać i nie we wszystkich wystarczy się zgłaszać, bo można na przykład pomyśleć o takim progu minimalnym, że owszem, można się zgłosić do tej nagrody, no ale bierzemy pod uwagę tylko piosenkę, która osiąga jakąś określoną liczbę odtworzeń w serwisach streamingowych na przykład, żeby się upewnić, że piosenką roku w Polsce zostanie piosenka, którą Polacy zdążyli poznać, a nie taka, która gdzieś tam być może zaistniała, ale nikt jej nie słuchał.
15: Czyli w konkursie może brać właściwie dowolny utwór, który gdzieś tam został opublikowany?
16: Może się zgłosić. Utwór sam nie, właściwie tak. Artysta może, wydawca może. Mhm. Potem oczywiście jest weryfikacja, czyli już to sito gęstnieje na poziomie nominacji. Natomiast wydaje mi się, że na tym pierwszym etapie, kiedy tego materiału jest tak dużo i kiedy wstępnej weryfikacji nie ma, bo organizatorzy Fryderyków, no oczywiście jest za tym jakaś myśl, której nie warto lekceważyć, bo mówią, że to jest nagroda, którą za swoją powinni uważać wszyscy artyści, wszyscy uczestnicy rynku muzycznego. Ale jak już wspomniałem, ten rynek się bardzo zmienił. Ta piramida się odwróciła, czyli ten liczba fonogramów, które ukazują się, nie wszystkie i nie większość nawet już w wersji fizycznej, ale liczba tytułów, które ukazują się rocznie, to jest tak ogromna, że to podejście, które było właściwe i słuszne w latach 90., na początku lat 2000, po prostu się nie sprawdza.
15: A czy są jakieś oddolne albo odgórne ruchy, żeby to zmodyfikować, zmienić, żeby ta nagroda była jakoś bardziej adekwatna w dzisiejszych czasach?
16: No, są oczywiście różne próby. Z jednej strony sami artyści zabierają głos, podnosząc różnego rodzaju kwestie, według nich dyskusyjne czy wymagające poprawy. I to się dzieje zwykle po rozdaniu Fryderyków, kiedy wybuchają mniej lub bardziej gorące dyskusje. Oczywiście głos zabierają też dziennikarze, zabierają też media, no i sami fani teraz w komentarzach też mówią, co im leży na sercu, ale uczciwie też trzeba przyznać, że sama Akademia Fonograficzna, która ma jeszcze takie ciało wewnętrzne, które nazywa się Radą Akademii Fonograficznej, i ja miałem okazję i zaszczyt przez 3 lata w tej Radzie zasiadać, a zatem wiem, jak to wygląda od wewnątrz. Ludzie, którzy w tej Radzie się znajdują, i to są również znowu muzycy, to są przedstawiciele wytwórni, to są, tak było w moim przypadku i tak jak teraz jest w przypadku kolegów niektórych, dziennikarzy muzyczni, oni wspólnie próbują naradzać się, jak stawiać czoła tym wyzwaniom i problemom. Tylko kłopot polega na tym, że choć wszyscy jesteśmy uczestnikami tej samej gry, czy jesteśmy mieszkańcami tego samego ekosystemu, który nazwać można sceną, polską sceną muzyczną, to nie wszystkie interesy są zbieżne. I na czym innym w przypadku Fryderyków będzie zależeć dużym wytwórniom płytowym, a na czym innym niezależnym artystom.
15: Gościem jest pan Jarek Szubrycht z Gazety Wyborczej. Czy one wciąż są ważne? Czy one coś znaczą? Czy jeżeli, nie wiem, film dostaje Oscara, to wydaje nam się, że jest jakoś bardziej wartościowy, bo doceniony też przecież przez spore grono głosujących, czy nagrody Grammy, Booker, Oscary, Noble. No, czujemy, że to są jakieś ważne rzeczy. To jest jakiś znak jakości Q na utworze. A Fryderyki?
16: Może nie w tej samej kategorii co Nagroda Nobla, ale jednak w środowisku przede wszystkim oraz blisko tego środowiska, no wciąż jeszcze znaczą. Nie mamy w Polsce zbyt wielu nagród muzycznych, a już szczególnie takich, które łączą bardzo różne środowiska i gatunki. A zatem ta, która jest, mimo swoich wad, jest ważna. I nawet to, że że jest bardzo wielu i artystów, i wydawców, i fanów, którzy co roku przy okazji rozdania Fryderyków uznają za stosowne na swoich profilach w mediach społecznościowych poinformować cały świat, że oni te Fryderyki mają gdzieś i w ogóle ich to nie interesuje, to oznacza, że jednak trochę interesuje. No i jeszcze są ci, których interesuje naprawdę, którzy biorą w tym udział, ale ta rozmowa i w tym roku dyskusja jest trochę o tym, co zrobić, żeby nie zniechęcić tych, którzy być może chcieliby wziąć udział, ale nie do końca albo podobają im się te zasady, albo nie do końca je rozumieją, albo zatrzymać tych, którzy w tym roku poczuli się właśnie ze względu na pewne reguły rozczarowani. No mnie szczególnie zainteresowała ta rozmowa o tym, czy Kasia Linz, która dostała w tym roku 3 statuetki, fantastyczna artystka,

0: Czechowskiemu, czy jednak Linz. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo interesująca dyskusja, bo ona tak naprawdę nie dotyczy Kasi Linz przede wszystkim, tylko tego, jak zmienia się już nawet nie rynek muzyczny, tylko jak zmieniają się nasze potrzeby fanów muzyki i jak bardzo skierowani jesteśmy ku przeszłości, jak chętniej, coraz chętniej wspominamy muzykę, która kiedyś nas fascynowała, albo nawet taką zapożyczoną nostalgią wspominamy bardzo chętnie muzykę, która interesowała naszych rodziców i dziadków. I jak coraz mniejszą wagę przykładamy do i teraz, no i dlaczego coraz mniejszą wagę do tego przykładamy. Dlatego to moim zdaniem jest ważne, dlatego tę rozmowę warto kontynuować, już zupełnie abstrahując, odrywając ją od laureatki tegorocznej, której oczywiście szczerze gratuluję.
1: Grzegorz Kaźmierczak, lider Varieté, zaskoczony był, że w kategorii, w której był zespół Kury, Błoto, nagrodę dostał Michał Foks Król. No, to oczywiście rozumiem, jest kwestia gustu głosujących. Jeżeli uznali, że ten materiał, który stworzył Michał Foks Król, w ich ocenie jest lepszy niż Kury i Błoto, no to rozumiem, że tak jest. Ale no właśnie nie wszystkich ta decyzja, ten wybór zadowoliła, między innymi właśnie Grzegorza Kaźmierczaka, rozumiem, to nie zadowala.
0: No tak, to jest zawsze kłopot z nagrodami, zawsze kłopot z kategoriami i z tym co roku Rada Akademii Fonograficznej się mierzy, bo jej zadaniem jest też właściwe umiejscowienie zgłoszonych fonogramów w konkretnych kategoriach. Czasami jest łatwiej, a czasami jest to bardzo trudne zadanie, bo rzeczywiście jak porównywać, jak w ogóle mierzyć wartość rzeczy tak bardzo odległych od siebie, jak z jednej strony Varieté, z drugiej strony Błoto, a z trzeciej właśnie nagrania Foxa. To wszystko trafia do tej szufladki z alternatywą. No i ktokolwiek by nie wygrał, ktoś inny pewnie byłby niezadowolony. Sądzę, że gdyby wygrało Błoto, czy gdyby Varieté wygrała, to znakomity zespół i fantastyczną płytę wydał, więc czemuż by nie, to by fani Króla i takiej troszeczkę bardziej przystępnej, miękkiej alternatywy pewnie by też mogli narzekać. W bliskiej mojemu sercu kategorii rock metal w tym roku wygrała Koma, z Behemotem między innymi i w środowisku metalowym, około metalowym zawrzało, czy raczej zarechotało, że no Koma nie jest zespołem metalowym, ale szufladka nazywa się rock metal, co też znowu moim zdaniem jest błędem, bo to są dwie zupełnie oddzielne kultury od wielu dekad, mające własne obiegi informacyjne, własne wytwórnie, festiwale i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli już nawet taka kategoria jak rock metal zaistniała i ta Koma obok Behemota, to moim zdaniem większym problemem jest to, że Koma wygrała z albumem koncertowym zawierającym zestaw ich największych hitów, a mierzyła się w tej kategorii z płytami, które są składają się z nowych, oryginalnych utworów. I znowu teraz jest pytanie, czy trzeba robić osobną kategorię dla nagrań koncertowych, ale za to z różnych gatunków? Moim zdaniem tak byłoby lepiej. Ale są tacy, co mają inne zdanie. Więc ja wiem, że to nie jest taka łatwa materia, ale też wiem, że praca nad Fryderykami, nad tym, żeby ta nagroda jak najlepiej odzwierciedlała obecny stan fonografii, żeby jak najwięcej artystów, wydawców i fanów mogło się z nią utożsamiać, ta praca nam wszystkim, mam na myśli fanów muzyki, będzie służyć. No bo kłopot też polega na tym, że kiedy Fryderyki startowały, muzyka po prostu była dla nas wszystkich ważniejsza. Wszyscy jakieś muzyki słuchali, wszyscy się przez nią jakoś przedstawiali światu, identyfikowali się z nią. Dzisiaj muzyka jest tylko jednym

0: one z nurtów szeroko pojmowanej rozrywki, sposobów na spędzanie wolnego czasu, więc trzeba włożyć więcej wysiłku w to, żeby być dostrzeżonym, polubionym, szanowanym.
1: Czyli konieczne są zmiany, potrzebne są zmiany, jak śpiewał pewien punk rockowy zespół, bo jeśli nic się nie zmieni, ale nie ma, jak rozumiem, woli politycznej, żeby rzeczywiście coś zrobić. Czyli każdy narzeka, ale zasadniczo co roku to samo, co roku narzekania i tylko jak powiedziałeś, przypominamy sobie o Fryderykach co jakiś czas, mówiąc, aha, znowu się kłócą.
0: Tak, to jest kłopot, że rzeczywiście co roku te narzekania są obecne, w dodatku co roku lub prawie co roku na podobne tematy, a niewiele się zmienia. Żałuję i apeluję do organizatorów. Nie biorę udziału w obradach Rady Akademii Fonograficznej, więc mogę to robić z zewnątrz, żeby jednak brali sobie do serca takie uwagi, które pojawiają się czy to w mediach, czy w mediach społecznościowych, no bo one znaczą to, że ludziom zależy i dobrze byłoby na to zainteresowanie, te emocje podtrzymać, a nie zniechęcać ich do Fryderyków.
1: No byłoby fajnie, no ale tak jak powiedziałeś, no to jest szczególnie ta przestrzeń jak gdyby funkcjonowania w internecie, tak? Czyli publikowanie przy pomocy narzędzi, no to jest jakiś w ogóle świat, który może być też nie do zrozumienia dla osób, które się wychowały na kasetach, płytach winylowych, kompaktach, tak? I gdzie czekało się na jakiś album i wreszcie jak się ukazał, to się go słuchało, rozmawiało o nim, także nie tylko w warstwie muzycznej, ale też o warstwie tekstowej. Dzisiaj, proszę bardzo, klik, weź mi zaproponuj jakiś utwór, klik, ułóż słowa, klik, wgraj do serwisu, klik, pobierz kasę.
0: No ale też nie jest tak, że ludzie, którzy decydują o kształcie Fryderyków, nawet ci z największym doświadczeniem na rynku fonograficznym, to są ludzie, którzy mieszkają w jaskini, nie mają dostępu do elektryczności, internetu i nie wiedzą, że świat się zmienia. Wiedzą, no ale jednocześnie jest coś takiego jak przywiązanie do pewnych rozwiązań, trochę na zasadzie, no że zawsze były, kiedyś to działało, chyba nie powinniśmy tego zmieniać. Moim zdaniem niektóre rzeczy jednak zmienić trzeba, skoro świat się tak drastycznie zmienił. I tutaj na przykład zacząłbym od tego mechanizmu zgłaszania fonogramów, artystów, utworów do Fryderyków, dlatego że raczej sądzę, że lepszą opcją, bo też część takich, którzy mogliby się zgłosić, nawet nie wie, że jest taki mechanizm, że powinni, czasem przegapią termin i tak dalej. Więc sądzę, że rozwiązania, które istnieją przy innych nagrodach, chociażby przy Brit Awards, jest tak, że listę tych wstępnych nominacji opracowuje się na podstawie zestawień, odsłuchów, sprzedaży i tak dalej. A potem można ewentualnie artyście dać taką opcję opt-out, prawda? Jak w tych zgodach, tak. kiedy ściągamy jakieś aplikacje czy programy, czy usługi internetowe, że z jakiejś tam części tej usługi rezygnujemy.
1: No, w każdym razie.
0: No, to jest taki pomysł luźny, ale naprawdę myślę, że jest szereg rozwiązań, które można by próbować testować, nie upierać się przy tym, co działało w latach 90., bo już nie ma lat 90.
1: Mówi Jarek Szubrycht z Gazety Wyborczej. Dziękuję serdecznie.
2: To jest program Pop Czarek. Spotykamy się dzisiaj z okazji dwóch ważnych wydarzeń. Pierwsze ważne wydarzenie miało miejsce wczoraj. To były urodziny jednego z najbardziej znanych Polaków na świecie, a drugie wydarzenie będzie miało miejsce jutro. Nastąpi odsłonięcie pierwszej wersji pomnika tego zasłużonego, bądź co bądź, Polaka. A państwa i moim gościem jest pan Zygmunt Miłoszewski, powieściopisarz, scenarzysta i działacz społeczny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Oraz, co będzie ważne w tej historii, od roku dumny mieszkaniec Gdyni. Jak o sobie mówimy z żoną, jesteśmy neośledziami bądź też neogdynianinami.
2: Gdynia jest centralna chyba w tej opowieści, bo tutaj w 1908 roku urodził się człowiek, który rzucił wyzwanie Imperium Brytyjskiemu.
3: Człowiek o wybitnej biografii i człowiek, który myślę, że jest nie tylko najbardziej znanym w świecie synem Gdyni, no ale też jednym z najbardziej znanych postaci tutaj wydanych przez Polski i przez polski naród. Ja bym się nie wahał, żeby wymienić go jednym tchem z tymi wszystkimi, którzy odnieśli ogromny międzynarodowy sukces, którzy są punktem odniesienia. Robert Lewandowski, Roman Polański, Karol Wojtyła. Znaczy jest to ta półka postaci, jeśli chodzi o ślad, który pozostawili w świecie.
2: A nasz bohater miał na imię, chociaż jeżeli założymy, że jest wiecznie żywy, to wciąż ma na imię, Ernst Stavro Blofeld. Chociaż pewnie z Polska byśmy mówili o nim Ernest.
3: Myślę, że byśmy powiedzieli Ernest, Stavro dlatego, że miał mamę Greczynkę, ojca Kaszuba. Myślę, że może Ernest dlatego, że wtedy, kiedy się rodził, to w 1908 roku, to Gdynia była wsią na terytorium Niemiec. Miał 10 lat, kiedy Gdynia stała się polską wioską rybacką administracyjnie. No i mieszkał w Polsce aż do wybuchu, albo nawet aż do końca wojny. Także myślę, że też w ogóle był świadkiem tego wspaniałego projektu, jakim była budowa portu w Gdyni i miasta dookoła portu.
2: Bycie w porcie, ale też wzrastanie w takiej multikulti rodzinie musiało młodego Ernesta otworzyć na świat i na to, że no, nie w Gdyni to się wszystko kończy i zaczyna, tylko że jest piękny świat pełen możliwości.
3: Co wiemy o Ernście Stavro Blofeldzie? Wiemy z książek Jana Fleminga, że on próbował zatrzeć ślady swojego pochodzenia i w administracji, w księgach administracyjnych, w księgach parafialnych, co nie zmienia faktu, że nam się nie udaje dotrzeć do pewnych świadectw, o których jeszcze będziemy mówić, ale faktycznie znamy jego życiorys z powieści Fleminga, potem z filmów. Wiemy, że wykształcił się w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej. Wiemy, że zajmował się potem działalnością agenturalną. No i wiemy, że w pewnej chwili, zakładając oczywiście, że to, co czytamy, jest prawdą, no, został szefem i założycielem jednej z najpotężniejszych organizacji terrorystycznych w historii świata.
2: Terrorystycznych, czyli jakich?
3: Historię piszą zwycięzcy, tak? Znaczy Józef Piłsudski był terrorystą z punktu widzenia Imperium Austro-Węgierskiego. No i chciałbym tutaj na chwilę właśnie nawet zostać przy tym porównaniu, jeśli chodzi o Blofelda. Historię piszą zwycięzcy i pojawia się Blofeld w powieściach Jana Fleminga w specyficznym momencie historii. Jest połowa lat 50., kiedy ukazuje się Casino Royale, pierwsza z książek o Jamesie Bondzie. I jest ona napisana przez Jana Fleminga, który był jednak wiernym żołnierzem Imperium Wielkiej Brytanii, pracował w wywiadzie. Premierem wtedy jest po raz ostatni Winston Churchill, rasista, antysemita, osoba, która wierzyła w Imperium Brytyjskie, że to Imperium musi przetrwać bez względu na cierpienie, które niesie i na uciemiężenie podległych narodów. Wtedy toczą się trudne procesy dekolonizacyjne w Indiach, w Palestynie, w Azji. No i teraz pytanie, czy jeśli głównym bohaterem tych powieści, pisanych w okresie walki o przetrwanie brutalnego imperialnego mocarstwa, jest Cyngiel, który ma zezwolenie od tego mocarstwa na wsadzenie kulki w głowę komu się tylko mu podoba, no to kto jest dobrym bohaterem tej historii? Cyngiel tegoż mocarstwa, czy skromny chłopak z Kaszub, który po prostu chce zostawić ślad w świecie, który być może chce zmienić ten świat na lepsze, ale został przedstawiony w ten sposób, a nie inny, przez zwycięzców?
2: Czyli skromny chłopak z Kaszub, który postawił się Imperium Brytyjskiemu. James Bond jest emanacją tego imperium.
3: Nie ukrywamy tego, znaczy nasza grupa inicjatywna, no my nie jesteśmy wielkimi fanami Jamesa Bonda. My jesteśmy patriotami, my jesteśmy fanami Ernsta Stavro Blofelda, ale rozumiemy, że dla wielu osób, które są fanami powieści, które są fanami filmów, które przecież od tylu dekad oglądamy, no, że ciekawe być może być dla nich, żeby spojrzeć też z innej perspektywy i z innego punktu widzenia na głównego na głównego Łotra tej historii. Ale tak jak mówię, Luke Skywalker z punktu widzenia galaktycznego imperium był rebeliantem i terrorystą.
2: Od pewnego czasu mówimy o stuleciu Gdyni, no a nikt chyba bardziej niż Ernst Stavro Blofeld Gdyni nie rozsławił.
3: No, jeśli chodzi o sławy Gdyni w świecie, to nie. No, tutaj nie boję się postawić takiej tezy. No i uznaliśmy, my jako grupa inicjatywna, no, że jednak stulecie Gdyni jest dobrym momentem, żeby to uczcić. Wczoraj były urodziny naszego bohatera, a jutro odsłaniamy projekt rzeźby, która, jeśli się powiedzie nasz plan, to stanie nad morzem w Gdyni, niedaleko Polanki Redłowskiej i będzie, mam nadzieję, jedną z wielkich atrakcji turystycznych tego miasta.
2: Także jutro oficjalne odsłonienie, jak rozumiem na początku, to jest gipsowy odlew rzeźby.
3: To jest właściwie gotowa rzeźba, tak? Wykonana przez wspaniałego artystę, przez profesora Wojciecha Sęczawę z gdańskiej ASP, który uwierzył w ten szalony projekt. I rzeźba jest. I będzie stała w lobby hotelu nadmorskiego w Gdyni, niedaleko miejsca, gdzie ma stanąć gotowa rzeźba. No a teraz zaczynamy zbierać pieniądze na to, żeby wykonać odlew, tak? No bo tutaj artysta wykonał rzeźbę, no ale tak naprawdę od tego gipsowego projektu do przeniesienia tego w skali 1:1 i ustawienia w przestrzeni miasta, no to już nie zrobimy siłami społecznymi.
2: Czyli trochę tak jak kariera Blofelda. Na początku działalność lokalna, a potem na wody międzynarodowe wypłynął, można by rzec.
3: Na wody międzynarodowe, no i nasz Blofeld, miejmy nadzieję, stanie właśnie tam niedaleko Polanki Redłowskiej, na takim fajnym miejscu, gdzie będzie patrzył na morze, będzie patrzył, gdzie może rozwinąć skrzydła, no i będzie sobie z nim można cyknąć fotkę. Jednocześnie zastanowić się, żebyśmy naprawdę zawsze pamiętali o tym, żeby patrzeć z drugiej strony na to, co nam się opowiada. Czasami oczywiście no wiemy, że mogą pojawić się pytania, czy to nie jest czarny charakter. Na co my odpowiadamy? Być może jest to czarny charakter, ale jest to nasz charakter.
2: No z pewnością będzie to kontrowersyjny pomnik. Jeżeli chodzi o literaturę, to mamy sporo takich kontrowersyjnych postaci. Z jakiegoś powodu przyszedł mi do głowy Knut Hamsun, laureat Nagrody Nobla, literackiej Nagrody Nobla, który nie znosił Brytyjczyków, a Niemców szanował dlatego, że Niemcy byli wrogami Brytyjczyków.
3: Mamy tendencję do patrzenia na Brytyjczyków trochę bardziej przez różowe okulary, ponieważ wiadomo, wrogowie naszego wroga i II wojna światowa i Winston Churchill, no ale tak jak mówię, no też to nie jest tak, że Winston Churchill jest niewinny temu, jak się ukształtował porządek jałtański po drugiej wojnie. I wiemy, że Polska nie była w żaden sposób gdzieś tam w centrum jego rozkmin, jak to zrobić, żeby u nas było jak najlepiej. Także ja bym wolał, żebyśmy trzymali się temu, co jest nasze. A nasz jest mały Ernest.
2: Do Ernesta wrócimy po informacjach. Informacje TOK FM o 10:20. Gościem jest pan Zygmunt Miłoszewski, powieściopisarz, scenarzysta i działacz społeczny.
4: You made a mistake, my friend. No astronaut would enter the capsule carrying his air conditioner. Remove his helmet. James Bond. Allow me to introduce myself. I am Ernst Stavro Blofeld. They told me you were assassinated in Hong Kong.
5: Yes, this is my second life.
4: You only live twice, Mr. Bond.
2: Zygmunt Miłoszewski, powieściopisarz, scenarzysta i działacz społeczny. Jutro odsłonięcie pomnika Ernsta Stavro Blofelda, najsłynniejszego gdynianina, człowieka, który stawił czoło Jamesowi Bondowi wielokrotnie.
3: No niestety przegrał.
2: No znowu możemy oceniać, co znaczy wygrać, co znaczy przegrać w tym kontekście.
3: Zakładając oczywiście, że wszystko to, co wiemy, jest prawdą, ponieważ przypomnę jeszcze raz, Ian Fleming był nie dość, że żołnierzem, to jeszcze agentem wywiadu brytyjskiego imperium. Na ile po prostu wydarzenia przedstawione w jego książkach są prawdziwe? Ja to ja mam pewien dystans, raczej bym szukał dokumentów historycznych.
2: A szukał pan dokumentów historycznych?
3: Nie chcę tutaj za dużo mówić, ale jesienią w wydawnictwie Skarpa Warszawska, które wydaje nowe wydania właśnie powieści Jana Fleminga w nowym tłumaczeniu, ukaże się powieść Thunderbolt, czyli Operacja Piorun, gdzie po raz pierwszy pojawia się Blofeld, gdzie jest dokładnie opisane jego życiorys, właśnie data urodzin, Gdynia, studia w Warszawie. No i ta powieść, wydanie powieści zostanie poprzedzone moim wstępem, który to wstęp zostanie oparty na pewnych znalezionych przeze mnie dokumentach w archiwach Muzeum Miasta Gdyni. Państwo się możecie wtedy zastanawiać, czy ja by nie kłamie. Ja jestem powieściopisarzem, jak mógłbym okłamać któregokolwiek z was. No i tam trochę, myślę, że postawi to Blofelda w innym świetle. Tam są ciekawe dokumenty, tam jest na przykład list wychowawczyni Blofelda, pani Chmielewskiej, do jego rodziców. No i widać tam specyficzne cechy charakteru, głównie na przykład taką skłonność do organizowania się, do bycia działaczem w samorządzie szkolnym, w samorządzie uczniowskim, no a jednocześnie, żeby wykorzystywać te organizacje w celach nie zawsze takich, powiedzielibyśmy, pozytywnych, ale to, no tak jak mówię, przyjdzie czas, żeby powiedzieć o tym więcej. Ale powiem jedną ciekawostkę, to mnie na przykład ujęło jako no, jakby osobę tutaj, tak jak mówię, neogdynianina, który od niedawna mieszka w tej okolicy, że pisze pani Chmielewska, no że z jednej strony cieszy się, że mały Ernest jest tak elokwentny, że potrafi wszystko wyrazić, ale że powinien jednak mniej mówić jo. No co wiadomo, jest taką tendencją kaszubską do wplatania tego w swoje wypowiedzi.
1: Zastanawiam się, czy to jemu zawdzięczamy te późniejsze, no takie hip-hopowe, rapowe yo, yo, yo.
3: No to jest tak osoba, która miała taki wpływ na porządek światowy, tak? Ponieważ no, możemy oczywiście się oszukiwać, że my widzimy, jak porządek światowy powstaje po prostu w świetle dnia i w blasku reflektorów, ale myślę, że jest tam dużo cienia, gdzie dzieją się rzeczy, o których nie wiemy. No i myślę, że był bardzo ważnym aktorem tego świata cienia. Ernst Stavro Blofeld.
1: Czy w tym jego dzieciństwie, młodości jest, czy trafił pan na jakiś taki decydujący moment? No bo jeżeli mamy chłopaka, który przychodzi z jakimś kapitałem kulturowym, ciekawym, bo urozmaiconym, matka Greczynka, ojciec Polak, Kaszub, i ma zdolności organizacyjne, angażuje się, no to być może następuje taki moment, gdzie on może jakby pójść w jedną stronę i zostać, nie wiem, wspaniałym, znanym pisarzem, rzeźbiarzem, aktorem, mężem stanu, albo może iść trochę w innym kierunku.
3: Znaczy, ja myślę, że jest ten moment i to są lata już takie wczesnej dorosłości Blofelda i wspaniale, że wszystko to się dzieje z okazji stulecia Gdyni. Że być może osoba o tak wspaniałym, o tak plastycznym umyśle mogłaby, tak jak mówisz, pójść albo w sztukę, być może w politykę, być może w prawo, ale myślę, że bycie właśnie świadkiem projektu Gdynia dało mu taki impuls do wielkości. Że patrząc na to, że coś takiego jest możliwe, że można się porwać na coś takiego. I wiemy, że ten projekt miał swoje blaski, miał swoje cienie, a jednak był czymś w historii polskim niezwykłym. Był narodowy, a jednocześnie dotyczył otwarcia na świat, takiego wybiegnięcia do przodu, otwarcia się na morze, na ocean, no to czego jakby morze było zawsze symbolem wolności. I myślę, że on z jednej strony pochodząc z rybackiej wioski, zawsze w cieniu, może przynajmniej to jest złe słowo, ale żyjąc nad morzem, patrząc na to, jakie morze daje możliwości, potem patrząc jak po prostu Polska, która powstała, jakby wróciła na mapę, robi dokładnie z tego miejsca swoje wrota na świat i myślę, że to mu dało do myślenia i dlatego wyjechał na studia właśnie na Politechnikę w Warszawie, że trochę nie boję się tego powiedzieć, że on był Gdynią, a Gdynia była nim, w takim marzeniu o tym, że z Polski można osiągnąć w świecie wszystko. To jest tak, że oczywiście w pewnej chwili myślę, że nie dotrzemy nigdy do dokumentów, które nam pokażą prawdę o powojennej działalności Blofelda, ponieważ wszystko to się już rozgrywa w cieniu. Mam wrażenie, że z tego, co się udało znaleźć w tych dokumentach przedwojennych, to jest po prostu fantastyczny chłopak, o bardzo plastycznym, o bardzo żywym umyśle, o takiej dużej wrażliwości społecznej.
1: Miłości do zwierząt?
3: Nie, nawet nie, właśnie tam więcej jest takiej po prostu takiej miłości raczej do ludzi, takiej wrażliwości społecznej.
1: Humanista.
3: Czy ja wierzę w to, że tak jak przedstawił to Ian Fleming, on był tylko bezdusznym terrorystą? Nie do końca. Być może kiedyś Wielka Brytania odtajni dokumenty, z których dowiemy się, co działo się naprawdę. Nie chcę się wierzyć w to, żeby Blofeld stał się bezdusznym, zimnym terrorystą. Myślę, że kto w to wierzy, wierzy w propagandę Wielkiej Brytanii, czyli w propagandę wówczas gasnącego, brutalnego, imperialnego mocarstwa. No i byłoby fajnie, gdyby kiedyś odtajniono dokumenty, w wyniku których poznamy prawdę o działalności Blofelda.
2: Jutro oficjalne uroczystości, ale właściwie już od niedzieli można się pojawić przy ulicy Eismonda 2 w Gdyni po to, żeby zobaczyć, jak wygląda najsłynniejszy gdynianin, co oczywiście rodzi pytanie, w jaki sposób powstał ten pomnik, czyli czy mamy jakieś zachowane zdjęcia, szkice, być może no właśnie z archiwum wywiadu brytyjskiego?
3: Oczywiście bardzo zapraszamy. Od pojutrza, od niedzieli można wpadać gipsowa rzeźba wykonana przez profesora Wojciecha Sęczawę z gdańskiej ASP, który uwierzył w ten szalony projekt i uważam, że jest to fantastyczna rzeźba i naprawdę oddaje charakter naszego bohatera. Stoi w lobby hotelu Nadmorskiego w Gdyni przy ulicy Eismonta. Stoi też tam, ponieważ nieopodal znajduje się miejsce, gdzie jeśli uda się zebrać pieniądze, ten pomnik stanie. No bo pomnik jest gotowy, a właściwie zbieramy pieniądze nie na jego wykonanie i ustawienie właśnie w miejscu, które to miejsce zostało zagwarantowane przez Urząd Miasta Gdyni. Gdynia włączyła się i postanowiła, że wyznaczy miejsce, gdzie może stanąć ten pomnik, żeby uczcić być może fikcyjnego, ale bez wątpienia najsłynniejszego gdynianina. No i zachęcam Państwa, żebyście Państwo przychodzili, żebyście oglądali, żebyście też nas wsparli, bo my oczywiście to robimy kompletnie społecznie, no ale gdzieś samo wykonanie odlewu rzeźby, ustawienie, to kosztuje kupę pieniędzy, więc po prostu uruchomiliśmy zbiórkę, żeby te pieniądze zebrać.
2: Swoją drogą myślę, że to jest świetna inicjatywa, no bo Gdańsk ma chyba dość długą listę takich znanych gdańszczan, Sopot no trochę krótszą listę, no a Gdynia właściwie kojarzy się z Kwiatkowskim, ale jeżeli chodzi o takiego z krwi i kości gdynianina, no to nie znajdziemy nikogo lepszego niż Blofeld, szczególnie z taką karierą.
3: Gdynia ma 100 lat, jest to, uważam, miasto ciągle mentalnie młode, co ja w ogóle bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię tę energię właśnie miasta, które jest ciągle na dorobku, które patrzy do przodu. Ale tak, pora tutaj mieć swoich własnych bohaterów pochodzących z Gdyni, bo jednak twórcy Gdyni skądś przyjechali, żeby Gdynię stworzyć, no a Blofeld pochodzi po prostu z małej rybackiej wioski. W ogóle jeśli Państwo chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam na stronę blofeld.pl. I tam jest wszystko napisane o naszym projekcie. Oraz wpadajcie do Gdyni, w ogóle zaczął się sezon, jest wspaniale, w końcu do Trójmiasta przyszła wiosna. Warto pójść na spacer, na bulwar, warto zobaczyć miejsce koło Polanki Radłowskiej, gdzie ten pomnik, mam nadzieję, stanie. Oraz w lobby hotelu Nadmorskiego można zobaczyć dokładnie, jak on będzie wyglądał. Oficjalne odsłonięcie jutro, od pojutrza, od niedzieli. Każdy z ciekawskich może się przekonać, jak wyglądał Ernst Stavro Blofeld.
2: Wróżę temu pomnikowi międzynarodową karierę, bo myślę, że znajomość postaci jest także niezła poza Polską.
3: No, to jak ja mówiłem, Robert Lewandowski, Karol Wojtyła, no to nie była żadna beka. No jest to postać powszechnie znana, rozsławiona też przez wspaniałych aktorów, którzy portretowali Blofelda w filmach o Bondzie. No niestety, tak, no tutaj zgodnie z nadacją Fleminga raczej byli oni przedstawiani jako superłotry, ale aktorzy niemniej wspaniali, więc myślę, że stanie się jedną z atrakcji turystycznych Gdyni możliwość strzelenia sobie selfiaka z jednym z największych łotrów w historii fikcji.
2: W jego rolę wcielali się m.in. Donald Pleasence, Telly Savalas, Max von Sydow czy Christopher Waltz ostatnio.
3: Zaprosiliśmy go, ale niestety teraz jest zajęty, ma zdjęcia, więc nie przyjedzie na odsłonięcie, ale w ogóle nie powiedział nie, żeby przyjechać w ogóle.
2: No to by było fantastyczne, wyobrażam sobie taki selfiak z Blofeldem i z Waltzem.
3: No jest Gdynia też stolicą polskiej kinematografii, więc moim zdaniem tutaj wszystko się łączy.
2: Fantastycznie. W takim razie wczoraj urodziny, jutro oficjalne odsłonięcie, a od niedzieli można wpadać i podziwiać przy ulicy Ismonda 2 w Gdyni, na razie w lobby hotelu Nadmorskiego, a w najbliższej przyszłości, jak rozumiem, już w specjalnym miejscu.
3: Nieopodal.
2: Nieopodal. Ernst Stavro Blofeld, najsłynniejszy gdynianin, wkrótce zaistnieje jeszcze mocniej w świadomości kultury, sztuki, literatury i służb. A państwa i moim gościem był pan Zygmunt Miłoszewski, powieściopisarz, scenarzysta, działacz społeczny i członek Komitetu Obywatelskiego, Blofeldowskiego Komitetu.
3: Tak jest, członek grupy inicjatywnej powstania pomnika Ernsta Stavro Blofelda. Zapraszam państwa na blofeld.pl do fantastycznej zabawy w fikcję.
6: To jest powtórka.

0: sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
1: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
2: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
3: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
4: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Iran chce rozmawiać o pokoju, ale o atomie już niekoniecznie. Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. To najpoważniejszy taki incydent od początku wojny. Za złotówkę przez Małopolskę. O tym, jak Kraków chce zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego, powiemy za chwilę. Minęła czwarta. Michał Tobolewski. Zapraszam na informacje TOK FM. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei oświadczył, że na obecnym etapie rozmów Teheran negocjuje z USA w sprawie pokoju, ale nie swojego programu nuklearnego. Podkreślił, że nie osiągnięto jak dotąd końcowego porozumienia, zaś o zarządzaniu cieśniną Ormus musi zdecydować Iran wraz z Omanem. Kilka godzin wcześniej Donald Trump ogłosił, że zapasy irańskiego wzbogaconego uranu zostaną wydobyte, a następnie zniszczone. Iran twierdzi jednak, że żadne takie ustalenia nie zapadły, a prezydent USA kłamie. Dron, który uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii, był rosyjski, poinformował rzecznik dowództwa wojskowego NATO Martin O'Donnell. Bezzałogowiec wczoraj rano wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku w mieście Gałacz. Dwie osoby zostały lekko ranne, a mieszkańców budynku ewakuowano. Rumuńskie siły zbrojne poderwały dwa myśliwce F-16 i śmigłowiec. To najpoważniejszy taki incydent na terytorium Rumunii od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozbudowa rosyjskiej infrastruktury radioelektronicznej w obwodzie królewieckim to duże wyzwanie dla państw basenu Morza Bałtyckiego. O tym elemencie rosyjskiej wojny hybrydowej mówił w Sopocie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
7: To jest poważny problem. To nie tylko instalacje w okręgu królewieckim. I zakłócanie, i też nadawanie fałszywych sygnałów, co może być bardzo niebezpieczne. Rosjanie robią to także ze statków na wodach międzynarodowych. Pokazują tym samym, gdzie mają prawo międzynarodowe czy dobre obyczaje.
6: Zdaniem szefa MSZ-u takie działanie Rosjan przyniesie skutek odwrotny od spodziewanego.
7: Bo my wszyscy musimy przedsięwziąć działania obronne. I stąd między innymi powstaje w Trójmieście Centrum Odporności Działania na Rzecz Bezpieczeństwa na Bałtyku. Podobne centra tworzą inne państwa. Zacieśniamy współpracę po to, aby tego typu zagrożeniom zapobiegać.
6: Wicepremier Radosław Sikorski w Sopocie spotkał się z przedstawicielami Rady Państwa Morza Bałtyckiego. Było to ostatnie posiedzenie pod przewodnictwem naszego kraju. Prezydencję przejęła teraz Islandia. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła rozpoczął wizytę we Francji. Spotkał się z generałem Fabienem Mondonem, francuskim szefem obrony. Rozmowy dotyczyły rozszerzenia tzw. parasola nuklearnego i współpracy w obronie powietrznej. W maju ubiegłego roku premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron podpisali w Nancy traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni. Zakłada on wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, współpracę w zakresie zwalczania zagrożeń hybrydowych, wspólne działania w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa czy nauki. Debaty o możliwości rozszerzenia parasola nuklearnego Francji na inne kraje trwają od kilku miesięcy. Francja jest jedynym państwem Unii Europejskiej posiadającym broń atomową. Operacja Horyzont została przedłużona. Jak przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, żołnierze nadal będą wspierać ochronę infrastruktury krytycznej oraz ważnych tras i miejsc w całym kraju. Postanowienie o przedłużeniu misji, w ramach której wojsko wspiera policję w tym zakresie, wydał prezydent Karol Nawrocki. Według dokumentu czas trwania operacji, która ruszyła w połowie listopada ubiegłego roku, został przedłużony do końca sierpnia. Horyzont ma za zadanie przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo linii kolejowych i węzłów komunikacyjnych oraz odstraszyć ewentualnych terrorystów. Przez cały weekend dzieci i młodzież w Małopolsce będą mogły podróżować pociągami i autobusami regionalnymi za symboliczną złotówkę, a podczas długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć także całe rodziny. Samorząd województwa uruchamia specjalne promocje, które mają zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Katarzyna Młynarczyk.
8: Bilet ze złotówkę pozwoli na nielimitowane przejazdy po całym regionie przez cały weekend, mówi rzeczniczka marszałka województwa małopolskiego Magdalena Opyt.
9: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Polregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
8: Taniej po Małopolsce będzie też można podróżować w czasie długiego weekendu czerwcowego, od 4 do 7 i tutaj promocja dotyczy już całych rodzin.
9: Chcemy pokazać, że transport publiczny w Małopolsce jest nie tylko ekologiczny i komfortowy, ale także bardzo atrakcyjny cenowo.
8: Z promocji skorzystać będą mogły rodziny bądź grupy liczące do 6 osób. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
6: W Muzeum Kinematografii w Łodzi można już oglądać wystawę 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii, bo taki właśnie jubileusz świętuje w tym roku placówka. To najstarsze takie muzeum w kraju, a w jego siedzibie, czyli Pałacu Scheiblera, kręcona była m.in. Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy, a więcej o wystawie Bartosz Kądziołka.
10: Na wystawę składa się 40 eksponatów wybranych przez 40 osób ze świata filmu, ale nie tylko, spośród 90 tysięcy obiektów z kolekcji muzeum, mówi dyrektor placówki Marzena Bomanowska.
11: Krzysztof Zanussi, Ewa Puszczyńska, Daniel Olbrychski, Anna Nechrebecka, Alan Starski.
10: Najwięcej eksponatów związanych jest z Andrzejem Wajdą, roztrzaskana figura Chrystusa z popiołu i diamentu, scenopis Panien z Wilka czy prywatna kamera należąca do reżysera.
11: Żeby wiedzieć, na czym polega ten indywidualny wybór, powstała również audiowersja tej wystawy. To znaczy, chodząc po wystawie, można odsłuchać uzasadnień, dlaczego akurat ten obiekt jest mi drogi, dlaczego akurat ten eksponat wyciągnęliśmy dla danej osoby z magazynu.
10: Wystawa potrwać ma do końca roku. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
6: Informacje TOK FM wracają za godzinę, czyli o 5:00, a teraz jeszcze prognoza pogody. W ciągu dnia miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a po południu od Kujaw przez Śląsk po Małopolskę mogą pojawić się burze. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą do 24 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Dzień dobry, Anna Piekutowska, jest 14.06, a my zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od zaproszenia na trzecią konferencję naukową Nauka Psychodeliczna, która już w czerwcu odbędzie się w Warszawie. TOK FM jest patronem wydarzenia, a moim gościem jest jeden z organizatorów, Maciej Lorenc. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Socjolog, współzałożyciel i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, no ale oczywiście nie będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o konferencji. Ja przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, zdałam sobie sprawę z tego, że właściwie codziennie albo co kilka dni pojawiają się jakieś nowe badania, nowe publikacje, doniesienia dotyczące potencjału terapeutycznego psychodelików. Co się właściwie wydarzyło? Bo to wygląda jak prawdziwy boom.
13: Tak, to znaczy ja osobiście odnoszę wrażenie, że boom mamy już trochę za sobą, to znaczy taki szczyt zainteresowania nastąpił około 2019-2020 roku i wtedy rzeczywiście taka bańka oczekiwań i nadziei została napompowana przez zarówno przez badaczy, jak i przez ludzi, którzy zaczęli inwestować w badania nad psychodelikami. No i faktycznie wiązało się to z tym, że w media znacznie bardziej przychylnie zaczęły relacjonować wyniki kolejnych badań nad terapeutycznym potencjałem psychodelików w bardzo różnych dolegliwościach, zarówno psychicznych, tutaj jest mowa głównie o depresji, ale również o zespole stresu pourazowego, uzależnieniach i szeregu innych zaburzeń psychicznych, ale też bada się psychodeliki pod kątem takiego zastosowania w odniesieniu do chorób czysto neurologicznych, czy takich czysto fizycznych, na przykład klasterowe bóle głowy. No i rzeczywiście nadzieje są pokładane w psychodelikach całkiem spore, głównie ze względu na to, że no nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że mamy do czynienia z pogłębiającym się kryzysem w odniesieniu do zdrowia psychicznego w takiej skali ogólnoświatowej. No i są poszukiwane nowe metody leczenia. Według niektórych psychodeliki mogłyby zagospodarować przynajmniej część tego zapotrzebowania.
12: Proszę mi wybaczyć, że złapię pana za słówko, ale użył pan sformułowania bańka, a bańki mają to do siebie, że one pękają.
13: Tak, tak, no i już kilka lat temu badacze z Johns Hopkins University, tam istnieje największy na świecie ośrodek badań nad psychodelikami, właśnie ostrzegali przed tym, że ta bańka, dosłownie napisali artykuł o wybuchu psychedelic bubble, który prawdopodobnie nadejdzie, jeżeli nadal będzie ta narracja wokół psychodelików kształtowana w taki jednostronnie optymistyczny sposób, ze względu na to, że często w mediach pojawiały się takie doniesienia trochę w logice clickbaitowej, że psylocybina leczy depresję lekooporną. No coraz i rzeczywiście wstępne badania, które w ostatniej dekadzie zostały przeprowadzone, wskazują na to, że mogą rzeczywiście psychodeliki pomagać w wychodzeniu z zaburzeń nastroju, no ale im więcej tych badań jest prowadzonych, tym bardziej ten krajobraz staje się złożony i jakby mniej jednoznaczny. Więc trochę mam wrażenie, że ta bańka już trochę wybuchła, tak? I teraz naukowcy z różnych krajów starają się w bardziej taki trzeźwy, racjonalny sposób ocenić, jaki jest realny potencjał psychodelików w medycynie, a wszystko wskazuje na to, że jest.
12: A w Polsce też toczą się jakieś badania, projekty badawcze dotyczące psychodelików. Gdzie my jesteśmy na tle świata i tego, co się dzieje w tym temacie?
13: No, pod wieloma względami jesteśmy o kilka dekad do tyłu, ze względu też na to, że psychodeliki nigdy w Polsce nie były specjalnie popularnymi substancjami. To znaczy nie powstała w Polsce taka kultura akademicka, która by poświęcała tym substancjom szczególnie dużo uwagi. Chociaż niektórzy polscy badacze, jak chociażby Jerzy Wetulani, o psychodelikach mieli jak najbardziej pozytywne zdanie w odniesieniu do właśnie potencjału terapeutycznego. Też no, nie mieliśmy do czynienia z rewolucją hipisowską w tak dużej skali jak po drugiej stronie Atlantyku, więc no, nie były to nigdy substancje w Polsce bardzo popularne.
12: Ale my też w ogóle mamy taki swój kulturowy jakby dystans.
13: Nieufność,
12: do,
13: tak. Znaczy w ogóle do odmiennych stanów świadomości, tak. Innych niż wywoływane przez alkohol, nikotyna i kofeinę. To podejście do psychodelików w ostatnim czasie się zaczęło zmieniać, znaczy w ostatnich latach ruszyły również w Polsce badania zarówno podstawowe, jak i badania kliniczne, czyli badania z udziałem ludzi. Część tych badań jest prowadzonych przez zagraniczne firmy w polskich ośrodkach, ale są też projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki czy Agencję Badań Medycznych. Taki duży projekt dotyczący użycia psylocybiny w leczeniu depresji jest właśnie finansowany przez ABM i kieruje nim profesor Agata Schulz, czyli obecna prezeska Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
12: Czyli w ramach tych projektów badawczych można w Polsce leczyć się przy użyciu czy przy wspomaganiu właśnie psychodelików, ale z perspektywy naszych słuchaczy i słuchaczek, czy w ogóle jak długa droga jest taka od obiecujących wyników badań do tego realnego, prawdziwego leczenia pacjentów? I czy pan sobie wyobraża, że za 5-10 lat, a może 2 lata właśnie tego typu środki będą włączone do, no po prostu w polskim systemie zdrowia dostępne?
13: No tutaj sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie, bo gdyby mnie pani zapytała kilka lat temu, co może się zmienić w ciągu najbliższych 5 lat, to prawdopodobnie bym nie przewidział właśnie, że chociażby Agata Schulz będzie kierować projektem badawczym dotyczącym psylocybiny. Również w Europie, i to całkiem blisko nas, nastąpiły zmiany w kontekście statusu psychodelików i dostępu w kontekście medycznym do nich. Chociażby Niemcy zdecydowali się zalegalizować taki w ramach ograniczonego dostępu, nazywa się to projekt takim programem Compassionate Use, w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach mogą lekarzy występować o zgodę na właśnie na podanie psylocybiny osobom, które są terminalnie chore, zbliżają się do śmierci i w związku z tym mierzą się z intensywnym lękiem i depresją. No i wiele badań przeprowadzono wskazujących na to, że akurat w odniesieniu do tego rodzaju pacjentów psychodeliki mogą długofalowo poprawiać ich dobrostan, ich kontakt z najbliższymi, no i tym samym pomagać im w takim bardziej spokojnym odejściu z tego świata. Ale oprócz Niemiec, no wcześniej też od początku tego roku wprowadzili psylocybinę, możliwość stosowania psylocybiny w odniesieniu do leczenia depresji. Ten cała infrastruktura, która będzie jakby otaczać te sesje psychodeliczne, dopiero teraz powstaje. To znaczy nie jest jeszcze tak, że tam psylocybina jest dostępna, natomiast zalążki tego systemu już są tworzone. Dużym problemem jest tutaj kwestia finansów, to znaczy terapia wspomagana psychodelikami w porównaniu z taką standardową farmakoterapią jest bardzo rozbudowaną interwencją, to znaczy obejmuje szereg spotkań związanych z przygotowaniem osoby do tego, że znajdzie się w takim odmiennym stanie świadomości. W trakcie działania substancji też ten pacjent musi mieć zapewnioną bardzo taką intensywną opiekę interpersonalną. Znaczy, zazwyczaj polega to na tym, że dwójka terapeutów siedzi przy tej osobie przez kilka godzin, a po tej sesji jeszcze następuje szereg spotkań polegających na tym, że to doświadczenie jest integrowane, tak to się nazywa, czyli wglądy wyniesione z tego odmiennego stanu świadomości są przenoszone do codziennego życia. No i tak jak tutaj teraz to nawet opisałem w dużym skrócie, no to bardzo mocno kontrastuje to z chociażby ze stosowaniem leków SSRI, które psychiatra wydaje na receptę, pacjent wraca albo pacjentka do swojego domu, wykupuje receptę.
12: Zaczynają działać po miesiącu.
13: Tak, zaczynają działać po kilku tygodniach. No w przypadku psychodelików ta poprawa nastroju następuje bardzo szybko, ponieważ jest obserwowana nawet następnego dnia. Natomiast nie jest to zmiana, która się utrzymuje długofalowo. To znaczy w wielu badaniach zaobserwowano, że po kilku tygodniach u znacznej części ludzi powracają symptomy depresji. No więc pytanie, co dalej z tym zrobić? Czy jakoś zmodyfikować protokół terapeutyczny, czy podawać w jakichś tam odstępach psylocybinę takim pacjentom, na przykład, nie wiem, co 3 miesiące, żeby utrzymać ich w remisji. To są kwestie, o których które dopiero będą rozstrzygane wraz z kolejnymi badaniami.
12: Ale to jest bardzo fascynujący proces, o którym pan opowiada, właśnie włączanie czegoś, co przynajmniej mi nie kojarzy się absolutnie z częścią tej zachodniej medycyny, i włączanie właśnie do takiej zwykłej procedury farmakologiczno-medycznej tego typu środków. Mhm.
13: To znaczy tak, tutaj trzeba też zastrzec, że psychodeliki i zachodnia medycyna nie są zupełnie od siebie odległe, ze względu na to, że w latach 50. i 60. dosyć dużo badań prowadzono nad ich potencjałem terapeutycznym. No i na początku naszej rozmowy pojawiła się wzmianka o bańce i mieliśmy do czynienia wtedy z podobnym takim procesem, to znaczy przedstawiano psychodeliki jako nowe, cudowne leki, które zrewolucjonizują psychiatrię i pomogą nam lepiej zrozumieć źródło różnych zaburzeń psychicznych. Później pojawiły się problemy związane z nadużywaniem tych substancji poza kontekstem medycznym, no i media diametralnie zmieniły narrację i zaczęły mówić o psychodelikach jako o niebezpiecznych narkotykach, stwarzających zagrożenie dla porządku publicznego. Richard Nixon rozpętał wojnę z narkotykami, taką strategię w sumie opartą w znacznej mierze na demonizowaniu użytkowników wszelkich substancji poza alkoholem i stymulantami w rodzaju właśnie kofeiny i nikotyny. Więc wtedy ta bańka pękła i wahadło, że tak powiem, no, przechyliło się w drugą stronę i przez kilka dekad nie można było prowadzić badań klinicznych nad psychodelikami w świecie zachodnim.
12: I o tym wahadle, które wraca w tę stronę, będzie pan mówił na konferencji?
13: Między innymi, to znaczy nie tylko ja, no około 40 osób będzie występować łącznie na tegorocznej konferencji. Jest to już trzecie wydarzenie organizowane przez nas na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji. W tym roku będziemy mieć 2 sale do dyspozycji, więc tych wykładów też będzie 2 razy więcej niż w poprzednich edycjach.
12: Jakieś 3 tematy, które zostaną poruszone na konferencji 13 i 14 czerwca?
13: Które mnie, według mnie są najbardziej interesujące, czy...
12: Proszę sobie wybrać. Mam jeszcze 0,5 minuty do końca.
13: Dobra, to temat integracji psychodelicznej, temat wdrażania psychodelików potencjalnego do polskiej służby zdrowia, no i szczególnie mnie interesuje panel o naturalnych psychodelikach, takich jak ayahuasca, soma, czy grzyby psylocybinowe.
12: Więcej informacji znajdą państwo na stronie internetowej konferencji Nauka Psychodeliczna. My, jako TOK FM, jesteśmy patronem tego wydarzenia. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Lorenc, socjolog, współzałożyciel i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego i organizator konferencji, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
12: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Największe firmy internetowe uznały, że samo handlowanie naszą uwagą im nie wystarczy i teraz będą handlowały również innymi produktami. Wraca to w mechanizmie, który Państwo mogą kojarzyć z czegoś, co nazywa się telezakupy Mango. Mhm. Tylko że zamiast półgodzinnego programu o patelniach będzie kilkunastosekundowy filmik na TikToku, a to mruczenie z niezadowoleniem, które Państwo słyszeli przed chwilą, to jest Sylwia Czubkowska. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Ja wiem, czy z niezadowoleniem, to takie ironiczne.
12: Autorka tych historii oraz świeżo upieczona laureatka nagrody imienia Marcina Króla za książkę Buktechy. Bardzo gratuluję.
14: Bardzo dziękuję.
12: Za 2 tygodnie TikTok uruchamia w Polsce własny sklep. Czy to jest nowa funkcja po prostu, czy wchodzimy w jakiś kolejny etap kapitalizmu cyfrowego?
14: I to, i to. No jest to na pewno nowa funkcja. Nowa funkcja oczywiście na polskim rynku, bo sklep TikToka już funkcjonuje na innych rynkach, również na rynkach europejskich. Czy jest to nowy poziom kapitalizmu? Trochę tak, trochę nie, bo to nie jest tak, że my już nie mamy do czynienia z tak bardzo powiązanymi mechanizmami platformowymi i mechanizmami e-commerce'owymi. Znaczy na pewno TikTok wprowadzi to na jeszcze wyższe poziomy, no bo ma ku temu wszelkie możliwości techniczne, społeczne, komunikacyjne, też także relacyjne. No spójrzmy oczywiście od razu, kto jest w partnerstwie z TikTokiem w Polsce, w tym biznesie. Jest to Impost i jest to Blik, tak? Czyli bardzo łatwe, szybkie dostawy, bardzo łatwe, szybkie płatności, ale też dwie dosyć silne, bardzo silne spółki, tak? I też takie bardzo wizerunkowo silne. Więc z jednej strony, no nie jest dużym zaskoczeniem, że to się pojawia, bo to się kiedyś musiało pojawić. Z drugiej strony ja myślę, że wielu Polaków dopiero teraz zacznie odkrywać, jak wyglądają zakupy internetowe i tak w takiej dosyć ograniczonej wersji, ale po chińsku.
12: Ale przecież był taki moment, w którym Facebook chciał być galerią handlową, Instagram chce nadal być galerią handlową, a teraz TikTok chce być galerią handlową. Dlaczego?
14: To jest więcej niż galeria handlowa, bo w galerii handlowej i to mamy, no bo to są marketplace'y, tak? Nawet zgodnie z ustawodawstwem unijnym, Digital Services Digital Market Act, czyli ten DSM, druga duża regulacja, no wskazuje konkretne marketplace'y, czyli no

0: są takim ważnym trendem, czyli talkbook, chociaż to głównie jest trend wspierający sprzedaż określonych gatunków książkowych, tak? Romantazy, fantazy, romansów, young adult. Mamy duże, silne treści konsumenckie na TikToku związane z takimi różnymi niszami, samochodowymi, technologicznymi, modowymi, etc. To teraz jeszcze dojdzie do tego opcja, możliwość automatycznego de facto, jak się ogląda te treści, zakupu produktów. Więc i twórcy, i marki, publikując te swoje filmiki, będą mogli zaszywać od razu bezpośrednie linki sprzedażowe połączone właśnie z szybką płatnością blikiem, szybką dostawą impostem.
1: Hodowla przemysłowa niekontrolowanych impulsów zakupowych.
0: No tak. I nawet nie tylko impulsów, no bo impulsy to byśmy uznali, że są tą reklamą, tak? Tą reklamą behawioralną, targetowaną na podstawie zbieranych informacji na nasz temat. Tak. Tutaj się dostaje, dostaje się od razu już nawet nie impuls zakupowy, tylko po prostu możliwość dokonania tego zakupu. No i marki się cieszą, bo wszędzie marką, które z tego potrafią skorzystać, no rośnie sprzedaż.
1: Już powiedziałeś o tym, że ten model działa w kilku krajach, między innymi w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii. Jak to może wpłynąć w ogóle na polskie e-commerce? Czy to jest ten sam etap tej samej historii, którą obserwowaliśmy wtedy, kiedy do Polski weszło Temu czy Shein?
0: Kolejny etap, tak? Bo i Temu, i Shein, też przypomnijmy, chińskie platformy, wprowadziły nowe mechanizmy zakupowe, które na początku wydawały się być małą konkurencją do dużych polskich sklepów, do dużych polskich platform, bo polski konsument już przecież wie, jak robić zakupy. Temu bardzo mocno wprowadziło chociażby grywalizację, tak? Shein, ogromny przemysł fast fashion, taki ultra fast fashion, to znaczy takie ilości produktów odzieżowych, gdzie naprawdę każdy teoretycznie może sobie dla siebie coś znaleźć idealnie dopasowanego. No, też taki mocno bazujący na różnych niszach. I to mocno chwyciło, dlatego że to jest bardzo proste w obsłudze i bardzo jest takie prokonsumenckie. Oczywiście są to tanie produkty. W TikTok Shopie dodatkowo jeszcze dojdzie ten element taki po prostu rozrywkowy. Bo oczywiście on już jest i w Shinie, i w Temu. Ludzie przecież też nie zawsze kupują, dużą część ich aktywności zajmuje po prostu przeglądanie, scrollowanie, swajpowanie tych produktów, tak? A na Temu jeszcze tam, nie wiem, granie w gierki, może wygrasz kupon na coś tam.
1: No ale czy to jest realne zagrożenie dla właśnie Allegro, czy tych chińskich innych wielkich platform?
0: Myślę, że tu będzie więcej kohabitacji, szczególnie z chińskimi platformami albo z chińskimi producentami, którzy mogą już po prostu na iluś kanałach korzystać. Z Allegro myślę, że już jest z każdej strony bardzo mocno, jeżeli chodzi o konkurencję, bombardowane. Stara się też coś z tym zrobić. Nie wiem, czy ty i czy słuchacze wiecie, że Allegro ma też swój oddział w Chinach.
1: Zaskoczyłaś mnie.
0: No, od jakiegoś czasu. Również dlatego, że no to jest duży rynek producencki, więc stara się tych merczarów chińskich.
1: Czyli po prostu przez Allegro można zamówić bezpośrednio te rzeczy, które zamawiamy na innych chińskich platformach, tak? O to chodzi mniej więcej?
0: Nie wiem, czy dokładnie te same. No pewnie tak, bo przy tak dużej ilości produkcji pewnie się mogą i te same pojawiać. No ale no, chcą się też uczyć tego, jak Chiny robią e-commerce. Bo Chiny robią e-commerce bardzo interesująco. To, co wspomniałaś na samym początku, czyli live streamy zakupowe, te współczesne mango, tyle zakupy, no to nie jest już nowość w Chinach. To funkcjonuje od pewnie z prawie dekadę. Mocny szczyt tego rozwoju, tego zjawiska to był początek pandemii. Wiadomo, ludzie siedzieli w domach, mieli więcej czasu i go zabijali. Więc no, te live streamy to są często wielogodzinne streamy, w których influencerzy, albo wynajmowani aktorzy po prostu, którzy grają trochę influencerów, cały czas na bieżąco reklamują produkty, które są od razu sprzedawane i potrafią być rozprzedawane w ogromnych, no, setkach tysięcy sztuk takich transzach. Są też naprawdę specyficznie wyspecjalizowani ci influencerzy. Jeden z najsłynniejszych, czyli Król Szminek, no to 20-letni chłopak, który testuje szminki na sobie, nie na ręku, tylko właśnie na swoich ustach, tak? Zbudował na tym ogromną karierę też. I to jest więcej niż Mango, tyle zakupy, bo w Mango jednak był czas na to, żeby tam zareklamować, opowiedzieć coś o produkcie. To jest taśmówka, tak? Taśmówka, szybko zdecyduj się, kupuj, jest promocja, lecimy dalej, kolejne ubranie, kolejny sprzęt, kolejny
1: coś. Bo już ci to nie wyskoczy potem, nie?
0: trochę tak, no bo to też ma działać na konsumenta w taki właśnie szybki, dopaminowy strzał.
1: Z tych problemów, które już omówiłyśmy, no to jest na pewno taka całkowita wiedza o konsumencie, którą ma na pewno

0: TikTok, korzystający z tych algorytmów i będący dysponentem tych algorytmów. Jest jakieś tam pewnie zagrożenie monopolizacji pewnej rynku. Pewnie są zagrożenia związane z osobami niepełnoletnimi, które przecież na TikToku są. Czy regulatorzy traktują jakoś ten temat TikTok Shopu poważnie? Przyglądają się
1: na
0: mu?
1: Na pewno traktują. Chociaż oczywiście w Polsce, jako że to się dopiero za chwilę pojawia, to jeszcze trzeba poczekać na start, żeby podejmować jakiekolwiek analizy i decyzje. No ale zobaczmy, wczoraj przecież Komisja Europejska nałożyła karę właśnie z DSM na Temu za niewystarczającą dbałość, jeżeli chodzi o dostęp do produktów dla dzieci w Europie, tak? Kontrolę tych produktów. I to jest dosyć wysoka kara, bodajże 200 milionów euro zostało nałożonych. No, że nie jakaś dramatycznie wysoka, ale konkretna. Więc regulatorzy oczywiście patrzą, ale to są dosyć... To nie są szybkie procesy. To trochę zajmuje. No bo też trzeba na jakiejś konkretnej bazie działania tak wyciągać te wnioski. Więc pewnie trochę czasu zajmie, zanim regulatorzy się pilniej przyjrzą ten TikTok Shopowi. I znowu, no musi być jakiś powód, żeby wyciągnąć jakieś konsekwencje, bo samo działanie takiej opcji, no to nie jest powód dzisiaj. No, to znaczy, to nigdy nie był powód, że ktoś rusza z nowym sposobem komercjalizacji, monetyzacji swojego produktu. Jeżeli musi być złamana jakaś podstawa
0: prawna. No ale na szczęście Europa już powoli rozpoznaje to zagrożenie, jakie niesie wpływ Chin na rynek.
1: No właśnie, musimy sobie zadać pytanie, jakie tu będzie zagrożenie. No bo to nie wystarczy, naprawdę, w sensie to nie wystarczy powiedzieć, że skoro firma ma chiński rodowód, chińskiego właściciela, to my się tym zajmiemy. No, żyjemy w państwach prawa i to nie jest argument, tak? Musi być złamane prawo, żeby coś się zadziało. Więc na przykład musiałby być dowód, że TikTok zbiera dane o nieletnich i na tej podstawie targetuje reklamę oraz targetuje procesy sprzedażowe. Musiał być na to dowód, nie nasza intuicja.
0: Ja Państwa też odsyłam do mojej wczorajszej rozmowy z Tomkiem Bieleckim, który opowiadał o różnych krokach, ruchach, które dzieją się w Unii Europejskiej, które mają doprowadzić do ograniczenia chińskiego wpływu na europejskie rynki handlowe, a tymczasem bardzo dziękuję. Sylwia Czubkowska, ekspertka od nowych technologii, współautorka podcastu Tech Story, ostatni odcinek o papieżu.
1: Tak, o encyklice i sztucznej inteligencji.
0: Bardzo dziękuję. Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Wracamy do tematu rosyjskiego drona, który uderzył w Rumunii, uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu. Dwie osoby zostały ranne i o ile wcześniej zdarzały się takie naruszenia przestrzeni powietrznej, to wydarzenie jest istotne, dlatego że po raz pierwszy rosyjski dron uderzył bezpośrednio w budynek mieszkalny i spowodował obrażenia u cywilów. Porozmawiam o tym incydencie, o tym wydarzeniu z doktorem Michałem Piekarskim z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
0: Podobne incydenty zdarzały się wcześniej w Polsce, Łotwie, Estonii, tylko na szczęście obywało się bez takich szkód, ale ta granica NATO z Ukrainą, z Rosją staje się coraz bardziej narażona na skutki wojny, która jest prowadzona głównie za pomocą dronów w tym momencie i właściwie to jest kwestia czasu, kiedy nadejdzie kolejny incydent i tylko nie wiemy, jak poważny będzie. Jak państwa wschodniej flanki, takie jak Rumunia, są przygotowane na takie zagrożenia?
2: No cóż, no w tym przypadku niestety Rumunii mieli po prostu olbrzymiego pecha i na szczęście nikt nie zginął, ale są, jak pani wspomniała, są osoby ranne i jest uszkodzony blok mieszkalny. Natomiast to, na co my w tym momencie jesteśmy przygotowani, jak mówię, i Rumunii, i Polska, i inne państwa, no to jest przechwytywanie i zastrzeliwanie tych bezzałogowców. Problem polega na tym, że tak samo jak my, tak samo jak Rumunii, no my funkcjonujemy w tym reżimie czasu pokoju, czyli musimy wykryty obiekt po zidentyfikowaniu, sklasyfikowaniu go jako zagrożenie, musi zapaść decyzję o jego zniszczeniu i to zniszczenie powinno nastąpić w taki sposób, który zminimalizuje zagrożenie dla osób na ziemi. Tutaj Rumunii mieli też pecha, że to miasto znajduje się bardzo blisko granicy i ten bezzałogowiec przebywał tylko kilka minut w przestrzeni powietrznej Rumunii. Więc prawdopodobnie ktoś gdzieś teraz, być może ktoś z załóg, bo poderwany były myślice, tak, śmigłowiec. I teraz być może ktoś teraz siedzi i patrzy w ścianę i zastanawia się, że może trzeba było strzelać. ale po prostu jesteśmy jednak cały czas ograniczeni tymi przepisami, tymi zasadami, które dotyczą czasu pokoju, a nie wojny, bo w czasie wojny wówczas sprawa jest jasna, cel jest niezidentyfikowany, strzelamy. Tutaj obowiązują jednak inne zasady.
0: Ale niestety... panie doktorze, czy to jest ograniczenie związane z przepisami i zasadami, a nie po prostu ze stanem systemów obrony przeciwlotniczej?
2: Tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z ograniczeniami prawnymi, bo te systemy obrony przeciwlotniczej, które mamy, które są rozwinięte, mamy środki wykrywania, które są obecne, jest lotnictwo myśliwskie, są śmigłowce, są kupowane nowe systemy do przechwytania i zwalczania tego typu zagrożeń, więc w tym momencie tym problemem, którym się mierzymy, jest przede wszystkim to ograniczenie jednak prawne i proceduralne, a nie techniczne, bo mieliśmy przypadki, gdzie na przykład nad Polską były strącane choćby we wrześniu zeszłego roku bezzałogowce. Był taki przypadek też niedawno nad państwami bałtyckimi, ale cały czas właśnie problemem są te ograniczenia proceduralne.
0: No właśnie, szczerze mówiąc, to chyba wszyscy się takich incydentów bardziej spodziewaliśmy w krajach bałtyckich niż w Rumunii. Czy to coś zmienia?
2: Nie, natomiast otwartym jest pytanie, jak w tym momencie, jak zareagujemy. Najgorsze jest to, że gdyby jeszcze były dowody wskazujące, że to był celowy atak ze strony Rosji, to sytuacja byłaby inna. A tutaj niestety najprawdopodobniej najgorsze w tej sytuacji jest to, że jest to prawdopodobnie faktycznie po prostu wypadek, bo to było jedno urządzenie, które po prostu poleciało nie tam, gdzie miało.
0: Dron leciał około 13 kilometrów w głąb kraju. Jak NATO powinno reagować na takie wydarzenia, żeby pokazywać swoją determinację, a z drugiej nie prowadzić do niekontrolowanej eskalacji?
2: W tym momencie jedyną możliwością byłoby po prostu stwierdzenie, że wprowadzamy absolutny zakaz lotów czegokolwiek w pasie przygranicznym i strzelamy do wszystkich naruszycieli, bo tutaj to jest jedna rzecz, którą możemy w tym momencie poluzować, ponieważ cały czas założenie tego cyklu, który też dotyczy nas, mówi, że musimy się upewnić na przykład, że nie strzelamy na przykład do samolotu cywilnego, który zbłądził, że nie strzelamy na przykład do jakiegoś samolotu, do jakiegoś innego urządzenia latającego, które nie stwarza bezpośredniego zagrożenia, to nie jest drąd, tylko na przykład właśnie samolot sportowy, który utracił łączność. I stąd też te procedury wyglądają tak, a nie inaczej, ale to są procedury czasu pokoju, a my już w czasie pokoju, jak pani zauważyła, my już nie jesteśmy, ale nie jesteśmy też jeszcze w stanie otwartej wojny.
0: No tak, ale tutaj pokazuje się taka słabość odstraszania NATO, bo koszt takich wypadków pozostaje zerowy właściwie dla Moskwy.
2: Niestety i w tym momencie mamy ogromny problem, bo gdyby to był atak ewidentnie jednoznaczny, taki jaki mieliśmy we wrześniu zeszłego roku, gdyby w przestrzeń powietrzną Rumunii leciało na przykład 50 takich dronów i one leciałyby na przykład na stolicę albo na jakąś ważną bazę wojskową, to wówczas moglibyśmy powiedzieć tak, to jest zbrojna napaść w rozumieniu Karty Narodów Zjednoczonych, w rozumieniu artykułu 5 NATO i stosujemy środki odwetowe. A w przypadku Rosji niestety ona próbuje grać właśnie poniżej tego progu
0: testowania
2: otwartego konfliktu i niestety tutaj trudno jest wskazać jakieś bezpośrednie środki odwetowe, można po prostu poszukiwać jakichś innych rozwiązań. Przykładowo, jeżeli na przykład dalej są prowadzone choćby przewozy rosyjskie, bo z obwodu królewickiego Rosjanie jeździ pociągami przez Litwę, to można sobie wyobrazić sytuację, w której świni powiedzą, przykro nam bardzo, ale właśnie prowadzimy prace torowe i następne pół roku nie będziecie jeździć pociągami, bo właśnie zdjęliśmy tory.
0: Czyli nieformalny atak kontra nieformalne sankcje. Przepraszam, dokładnie, że tak upraszczam.
2: Tak, dokładnie, tylko że to w tym momencie wymaga koordynacji, bo to na przykład mogłoby działanie, które by nie podjęliby właśnie na przykład Rumunii, ale na przykład właśnie Litwini, czy my, czy jakieś inne państwo.
0: Takie granie trochę w grę Rosji.
2: Dokładnie, ale w taki sposób, żeby oni to poczuli, bo Rosja z nami gra w tę samą grę. Właśnie powodując takie incydenty, czy też choćby werbując różnego rodzaju tutaj sabotażystów, dywersantów. I niestety, paradoksalnie, w tym momencie najlepszą rzeczą, którą można robić, jest po prostu cały czas wspierać Ukrainę, dalej wysyłać jej uzbrojenie, wysłać ich zaopatrzenie, bo w tym momencie Ukraina może zadawać ciosy bezpośrednio Rosji, to takie ciosy, które Rosję zabolą.
0: Tak, oficjalnie, bo temu też musimy poświęcić chwilę. Rumunia zapowiada, że nie jest wykluczone, że uruchomi artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, to jest ten artykuł o konsultacjach sojuszniczych, ale też pojawiają się takie pytania, że a dlaczego nie 5? A gdzie jest ta granica między incydentem a atakiem zbrojnym? A też nie można ignorować takich głosów, które też się gdzieś pojawiają, że nie możemy się łudzić w Polsce, że jeśli to na przykład by spotkało Rzeszów, to na to inaczej zareaguje, niż tylko wyrażając niepokój.
2: No niestety, problem jest taki, że nie ma w tym momencie jednoznacznej granicy pomiędzy tym, co jest... Nie ma jakiegoś jednego progu w tym momencie. Jest tylko powiedziane zbrojny atak. Zbrojny atak, czyli zakładający działanie intencjonalne. Rosja zawsze może w tym momencie niestety twierdzić, że no, to nie był zbrojny atak, że to był tylko wypadek, albo wręcz obwiniać choćby stronę ukraińską, twierdząc, że to na przykład ukraińskie środki walki radioelektronicznej spowodowały, że ten bezzałogowiec uderzył w rumuński dom mieszkalny.
0: Bo to samo robi Ukraina, kiedy te drony ukraińskie nie spadają na Rosję, tylko właśnie na inne kraje.
2: Dokładnie. Znowu, sytuacja byłaby czytelniejsza, gdyby na przykład na ten przykładowy Rzeszów spadła faktycznie salwa pocisków rakietowych i wtedy moglibyśmy powiedzieć, tak, to jest artykuł 5, to jest zbrojna napaść, mamy w tym momencie wszelkie dowody, bo widzieliśmy, że te rakiety lecą z terenu Rosji, że to są rosyjskie rakiety i w tym momencie odpowiadamy. I paradoksalnie, gdyby sytuacja była taka, że doszłoby do jednoznacznego ataku rosyjskiego na przykład na dronowego rakietowego na Polskę i stwierdzilibyśmy, to jest artykuł 5 NATO i NATO by zadziałało, to by na Rosjan mógłby spojrzeć dosłownie gniew Boży, bo wiemy, że jesteśmy w stanie Rosjan zadać straty, które będą nieakceptowane. Na przykład zatopić im całą flotę bałtycką. Gdybyśmy chcieli to zrobić, Polska, Szwecja, Finlandia są w stanie to osiągnąć. Natomiast Rosja niestety gra poniżej tego progu otwartego konfliktu, też ewidentnie mając świadomość tego, że koszta będą także dla niej niestety niestety ogromne.
0: Mam wrażenie, że razem z testowaniem też przesuwa się ta granica.
2: Właśnie, i tu niestety pojawia się ta metafora gotowanej żaby, bo może się okazać, że Rosjanie podgrzewają tą atmosferę działaniami hybrydowymi, podprogowymi stopniowo, że może w pewnym momencie obudzić się we wrzątku i będzie wtedy za późno. I dlatego niestety, owszem, powinniśmy w jakiś sposób jednoznacznie dać do zrozumienia Rosji, że takie działania nie są akceptowane, a praźródłem tych działań jest rosyjska agresja na Ukrainę.
0: Bardzo panu dziękuję. Doktor Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego był moim gościem.
2: Dziękuję.
0: A zapytam inaczej, Anna Piekutowska, a ze mną Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, jak co piątek.
0: I współautor właśnie Zapytam Inaczej Piątkowego. I będziemy rozmawiać o sprawach bardzo bieżących. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie chciał odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. To jest reakcja na decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek armii imienia bohaterów UPA. I zanim skomentujemy decyzję polskiego prezydenta, to porozmawiajmy chwilę o decyzji ukraińskiego. Co tutaj się wydarzyło i czym jest ta decyzja? Czy ona jest elementem polityki ukraińskiej, czy ona jest jakimś gestem wystosowanym do konkretnego środowiska wojskowego czy patriotycznego?
3: Ona jest elementem polityki wewnętrznej. Jakby fakt, że prezydent Zełenski ją podjął, świadczy o kompletnej ignorancji jego zaplecza na kwestie dotyczące polityki regionalnej, czyli relacji polsko-ukraińskich, bo jeżeli prezydent Zełenski nie był w stanie, czy jego zaplecze, czy jego biuro, czy decydenci nie byli w stanie przewidzieć reakcji Polski, no to świadczy to o tym, że po prostu nawet o tym nie pomyśleli, że nikt tego nie rozważył, nikt tego nie wziął pod uwagę. I decyzja o nadaniu jednemu z elitarnych oddziałów jednostek specjalnych imienia bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej jest elementem całej fali podobnych decyzji nawiązujących do pamięci o narodowym podziemiu z czasów II wojny światowej. Jednym z tych elementów, drugim elementem, który wywołał w sumie oburzenie w innym z państw o wysoko podniesionej poprzeczce wrażliwości historycznej, czyli w państwie Izrael, było związane z decyzją o tym, żeby ekshumować i pochować ponownie w budowanym, tworzonym od zera ukraińskim panteonie Andrija Melnyka, czyli jednego z przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów, rozłamowca, tego głównego rywala Stepana Bandery. Z punktu widzenia Polski nie jest to, nie wywołało też takiego oburzenia, bo Melnyk akurat należał do tych, którzy byli przeciwni akcji, przeciwni czystce etnicznej, przeciwni wymordowaniu Polaków.
0: No pytanie, czy Polacy się takimi szczegółami zajmują.
3: Ale Melnyk z kolei w kontekście podejścia do III Rzeszy był dużo bardziej entuzjastycznie nastawiony wobec współpracy z Adolfem Hitlerem, przynajmniej na pierwszym etapie w 1941 roku.
0: Ale ja czegoś nie rozumiem z tego, co ty mówisz, bo najpierw mówisz, że właśnie Ukraina być może nie pomyślała o konsekwencjach, a z drugiej strony mówisz, że to jest jednak jakieś tam konsekwentne działanie wpisujące się w serię wydarzeń.
3: Ale wpisujące się w politykę wewnętrzną. Mhm. I te dwa wydarzenia, i pewnie będą kolejne, mają miejsce w momencie, w którym politycznie Wołodymyr Zełenski wewnętrznie jest w defensywie. To jest związane chociażby ze skandalem korupcyjnym, który omawialiśmy pod twoją nieobecność w zeszłym tygodniu. To jest związane z, po pierwsze, czyli trzeba odwrócić uwagę, pokazać, a akurat ta ukraińska, umownie mówiąc, prawica, czy ukraińska opozycja wobec Zełenskiego, ale nie prorosyjska opozycja, jest szczególnie uwrażliwiona na kwestie dotyczące upamiętnienia bojowników o wolność Ukrainy, mówiąc ogólnie. A drugi powód jest taki, że, i to też jest bardzo banalny i bardzo wewnętrzny powód, wynikający z tego, że partia prezydencka Sługa Narodu ma ogromne problemy ze zdobywaniem głosów w parlamencie. Nie wchodząc w szczegóły, generalnie rzecz biorąc, przed Ukrainą jest seria ustaw, które trzeba przyjąć, które dotyczą, które są powiązane z procesem integracji europejskiej, rozpoczynania formalnych negocjacji akcesyjnych i tak dalej. Do tego potrzebne są głosy. No i dobrze by było uzyskać poparcie Europejskiej Solidarności Petra Poroszenki, a to jest partia w tych warunkach ukraińskich pozycjonująca się jako prawicowa i partia, która, dla której tego typu gesty mają duże znaczenie, mają większe znaczenie niż dla samego Zełenskiego, do którego w sumie jest wszystko jedno. W związku z czym i te dwa elementy sprawiają, że albo wrażliwość Polaków na tego typu gest została zignorowana celowo, albo po prostu nikt o niej nie pomyślał, bo proces decyzyjny podążał pionem wewnątrzpolitycznym, a nie zagranicznym.
0: Polskie MSZ skrytykowało decyzję Zełenskiego, ale jednocześnie też podkreśla, że nie wolno dopuścić do osłabienia wsparcia dla Ukrainy. Na ile Ukraińcy rozumieją w ogóle, jak bardzo kwestia Wołynia wpływa na nastroje społeczne w Polsce? No
3: mam wrażenie, że wciąż nie rozumieją. Mimo tych wszystkich burz, mimo tego okresu burzy i naporu, który rozpoczął się, umownie mówiąc, ta najnowsza odsłona w 2023 roku, to mam wrażenie, że wciąż ta polska wrażliwość na zbrodnię wołyńską, na ludobójstwo na Wołyniu nie została zinternalizowana w ukraińskich elitach politycznych obecnych. Są ludzie, którzy to rozumieją, ale w pewnych momentach nie mają głosu decydującego. I mam wrażenie, że jesteśmy właśnie w takim momencie. To znaczy, podjęcie tego typu decyzji w tym momencie, w sytuacji, w której i nastroje antyukraińskie w Polsce raczej narastają, i politycy jest w Polsce taka, a nie inna sytuacja wewnątrzpolityczna, która sprawia, że część polityków chętnie po tego typu hasła sięga. No więc podjęcie tego typu decyzji teraz jest kosmicznym strzałem w kolano. Jest kolosalnym błędem Wołodymyra Zełenskiego. Jest decyzją, która mocno utrudnia działanie tym politykom i działaczom, którzy czynią starania na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. I jest działaniem, które już jest wykorzystywane przez Rosję. Znaczy, jeżeli ktoś pomyślał, że na przykład Karol Nawrocki nie zareaguje na coś takiego w sposób typowy dla niego, no to był kosmicznie naiwny. I jakby dzisiaj rosyjskie media podkręcają zarówno samą decyzję prezydenta Zełenskiego, jak i reakcję na nią polskich polityków. Reakcję co do zasady słuszną, a co do formy pewnie mocno historyczną.
0: No właśnie, czy reakcja Nawrockiego była proporcjonalna? Można ją uznać za proporcjonalną? No. Czy można uznać, że miał inne wyjście, też patrząc na jego z kolei polityczne tło?
3: Biorąc pod uwagę, że orderu Orła Białego nie odebrano dotychczas takim posiadaczom jak Benito Mussolini, Philippe Pétain i cesarz Hirohito, to mam wrażenie, że nie gramy na tych samych poziomach proporcjonalności. Natomiast ona była przewidywalna. Znaczy, polityk ma za zadanie zastanawiać się, jaka reakcja partnerów będzie właściwa, adekwatna, tylko jaka będzie realna, jaka będzie przewidywalna. I tego zadania prezydent Zełenski nie odrobił.
0: Za 5.12 właściwie jesteśmy do rocznicy wyborów prezydenckich w Polsce i trudno nie zauważyć, że Andrzej Duda miał inne priorytety. On przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiał bezpieczeństwo i wojna, dopiero na drugim spory historyczne.
3: Tak, i ta polityka ukraińska jest Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego się rozjeżdża, aczkolwiek Andrzej Duda pod koniec swojej kadencji już nie ukrywał własnego rozczarowania z relacjami z Ukrainą. On też miał dużo bardziej idealistyczne spojrzenie na to. Znaczy ta fala jedności, która się pojawiła po 24 lutego 2022 roku, przysłoniła te problemy, które gdzieś tam się tliły tak czy inaczej, które wybuchły w rękach nam poprzez kryzys zbożowy, poprzez reakcję ukraińską, a w zasadzie brak reakcji na incydent w Przewodowie, który kosztował życie dwóch naszych obywateli, i później na kwestie historyczne związane ze zbyt długim wstrzymywaniem poszukiwań ekshumacji, ofiar różnych kataklizmów dziejowych, w tym ofiar zbrodni wołyńskiej, i na różne inne niepotrzebne wojenki twitterowo-informacyjne. I Andrzej Duda też pod koniec swojej kadencji był dużo bardziej rozczarowany niż w 2022 roku, czy nawet w kwietniu 2023 roku, kiedy order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przyznawał i wręczał.
0: A jak Ukraina reaguje na te dzisiejsze wypowiedzi i decyzje Karola Nawrockiego?
3: No w równie histeryczny sposób, co my na decyzję z kolei samego Wołodymyra Zełenskiego. Ja dzisiaj miałem okazję przeczytać to bodajże Oleksandr Zinchenko, czyli historyk ukraiński, dosyć wpływowy i dosyć poczytny i publicysta historyczny. Nie, przepraszam, Wołodymyr Wiatrowicz, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej na prawo. Były szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Wołodymyr Wiatrowicz napisał, i poseł Europejskiej Solidarności Petra Poroszenki, napisał, że jeżeli ktoś podważa dokonania ukraińskiego podziemia z przeszłości, to znaczy, że nie życzy Ukrainie niepodległości i swobody w przyszłości. Mniej więcej w tym duchu. Znaczy, jesteśmy mistrzami na granicy sprowadzenia pewnych spraw do absurdu.
0: Oskarżenie o to, że polski prezydent czy Polska chce ingerować w ukraińską pamięć historyczną.
3: I że jeżeli tam Karol Nawrocki ma takie same zdanie o Stepanie Banderze, co Władimir Putin, to znaczy, że trzeba szukać jakichś innych motywacji. Klasyka gatunku. Widzieliśmy to już średnio 38 razy w ostatnich latach i zobaczymy pewnie jeszcze 25 razy. Szczerze mówiąc, jest takie jak chomik w kółku można się poczuć, bo te reakcje są powtarzalne, przewidywalne do bólu i za każdym razem wszystkich zaskakują.
0: Nie chcę teraz być właśnie posądzona o to, o co jest posądzany Karol Nawrocki, czyli o ingerowanie w ukraińską pamięć historyczną, ale powiedz mi, dlaczego właściwie dalej UPA jest tak ważną częścią pamięci i polityki historycznej Ukrainy, skoro no, Ukraina się dorobiła w ciągu niestety ostatnich kilkunastu lat już w tym momencie panteonu całego nowych bohaterów, którzy mogą być tymi właśnie symbolami patriotyzmu i doskonale się na to nadają.
3: Znaczy też co do pierwszego zdania, nie dajmy się zwariować. Znaczy to, że komentujemy i nawet negatywnie politykę historyczną Ukrainy, to nie jest jakaś tam ingerencja w ich sprawy, bo to oczywiście oni sobie sami podejmują decyzje i potem będą zbierać konsekwencje takich czy innych decyzji. Różnica w postrzeganiu ukraińskiej powstańczej armii w Polsce i na Ukrainie polega na tym, że w przypadku Polski siłą rzeczy ukraińska powstańcza armia kojarzy się przede wszystkim w 95% z dwoma latami czystki etnicznej na Wołyniu i w Galicji i na Chełmszczyźnie. Z punktu widzenia ukraińskiego, ukraińska powstańcza armia to jest 10 lat, lekko licząc, stawiania oporu Związkowi Radzieckiemu, co w kontekście wojny z Rosją trwającej od 2014 roku staje się praktycznie jedynym punktem odniesienia do ukraińskiej powstańczej armii. To samo Stepan Bandera. Znaczy, Bandera jest dla dużej części ukraińskich elit symbolem walki z Moskwą, kropka. Wszystko inne nie ma znaczenia. A dla nas siłą rzeczy jest to postać nieco bardziej zniuansowana. Znaczy traktujemy go też jako patrona całej ideologii, która gdzieś tam na końcu doprowadziła do zbrodni wojennych, do zbrodni wołyńskiej. I ja nie widzę najmniejszej płaszczyzny, żeby pogodzić te dwie wrażliwości. Siłą rzeczy Ukraińcy szukają bohaterów, budują swoją mitologię narodową na oporze przeciwko Rosji i niestety z ich punktu widzenia ukraińska powstańcza armia się do tego wciąż nadaje i jak widać wrażliwość sąsiadów stawiana jest kompletnie na marginesie.
0: Do tego tematu też będą wracać w TOK 360 koledzy i koleżanki. Ja bardzo dziękuję. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawda.
3: Do usłyszenia.
4: To jest powtórka.

0: że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: UPA znów staje się osią polsko-ukraińskiego sporu w informacjach o fali krytyki wobec decyzji prezydenta Zełenskiego. Kolejne rekordy temperatur w zachodniej i południowej Europie. Coraz więcej ofiar śmiertelnych. Nowe przepisy dotyczące miejsc schronienia. Ruszają pierwsze inwestycje. Minęła piąta. Michał Tobolewski. Zapraszam na informacje TOK FM. Decyzja prezydenta Zełenskiego jest decyzją fatalną, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050. Chodzi o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jak zauważył gość Jacka Żakowskiego, w obecnej sytuacji to szczególnie niefortunna decyzja.
4: Kwestie ekshumacji na Wołyniu, kwestie wielkiej pracy, jaka jest wykonywana z obu stron, i z polskiej, i z ukraińskiej, żebyśmy mogli godnie pochować szczątki naszych rodaków, pokazują, jak trudna jest to sprawa. I nagle, w momencie, kiedy wszystko idzie dobrze, pojawia się taka decyzja.
3: W odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy, prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Strażacy drugą dobę gaszą pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Jak poinformował wczoraj wieczorem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, sytuacja została opanowana, jednak ze względu na suszę i silny wiatr zagrożenie wciąż jest poważne. W akcji uczestniczy ponad 1100 strażaków, blisko 300 zastępów oraz specjalistyczne grupy ratownicze. Pożar wybuchł w czwartek po południu w okolicach Międzylesia i objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego obszaru ewakuowano około 100 osób. Wysokie ryzyko pożarów utrzymuje się także w innych częściach kraju. IMGW wydał ostrzeżenia dla niemal całej Polski z wyjątkiem regionów północnych. Upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano w czwartek prawie 38 stopni. Isabel Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni.
5: Jeszcze dwa tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
3: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Sejm głosami koalicji rządowej i większości PiSu przyjął przepisy zakazujące trzymania zwierząt na uwięzi. I są to regulacje wypracowane wspólnie przez prezydenta i obecną większość. Dlatego prawdopodobieństwo, że ustawa wejdzie w życie, jest duże. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki uważa, że jest spora szansa, że po pierwszym wecie Karola Nawrockiego do ustawy łańcuchowej tym razem prezydent ją podpisze.
6: To jest przestrzeń do kompromisu pomiędzy Sejmem, rządem i prezydentem, więc myślę, że jest na to szansa, ale z nikim prezydenta na temat nie rozmawiałem. Niebawem pewnie decyzja, no jeszcze musi ustawa przejść przez Senat.
3: Dobrej myśli jest też Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Jedna z twarzy przyjętych przepisów.
7: Gdyby tak wyglądała współpraca między stroną prezydencką a większością koalicyjną w ogóle przy innych ustawach, to naprawdę bylibyśmy w innym miejscu.
3: Zgodnie z uchwaloną ustawą zwierzęta będą mogły być trzymane w kojcu pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą swobodne poruszanie się i będzie wyposażony w budę. Poza tym właściciel będzie musiał zapewnić zwierzęciu ruch poza nim. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła w czwartek pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Panujący obecnie szczep Budibuyo objawia się ostrą gorączką krwotoczną, która pojawia się po około 10 dniach od zainfekowania. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka techniczna WHO.
8: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym
5: 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
3: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Na wariant Bundibujo nie ma ani lekarstwa, ani szczepionki. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy dotyczące miejsc schronienia. Takie nowe obiekty powstaną m.in. w Kujawsko-Pomorskiem w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wojewoda Michał Sztybel podpisał 63 umowy z samorządami, które złożyły wnioski o pieniądze z programu.
8: Wśród tych umów mamy 6 umów dotyczących miejsc ukrycia, budów miejsc doraźnego schronienia, m.in. w gminie Osiela 700 tysięcy, ale też w tych już zaopiniowanych, ale jeszcze przed umową, na przykład ogromne budynki, parkingi wielopoziomowe w Bydgoszczy, które będą tą twardą infrastrukturą schronienia dla mieszkańców.
3: W tym roku na obronę cywilną Kujawsko-Pomorskie wyda łącznie 255 milionów złotych. Duńska premier Mette Frederiksen została laureatką Nagrody Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Redakcja doceniła ją za silną proeuropejską postawę w burzliwych czasach i konsekwentne wspieranie walczącej Ukrainy. Nagroda specjalna powędrowała do Andrzeja Poczobuta, niezłomnego dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi, którego po długich staraniach udało się uwolnić z białoruskiego więzienia.
9: Los sprawił, że ja pracowałem dziennikarzem w państwie autorytarnym i ta historia ograniczania wolności, no ona stało się ograniczanie wolności wypowiedzi, ograniczanie wolności słowa, ono stało się częścią mojej biografii, niestety. Proszę Państwa, jeśli dzieci mnie zapytają, kto jest patriotą, to powiem, że to jest patriota, Andrzej.
3: Mówili nagrodzony Andrzej Poczobut i wicenaczelny Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński. Laureatką Nagrody Czytelników Wyborczej została znana ginekolożka Gizela Jagielska. Na kolejne wydanie informacji zapraszam o godzinie 6, a teraz jeszcze prognoza pogody. W sobotę strefa opadów będzie przemieszczać się przez Polskę na wschód, a po południu burze rozwiną się głównie w pasie od Kujaw przez Śląsk po Małopolskę. Temperatura od 18 do 24 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Reklama.
11: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
12: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.
2: To jest powtórka.
13: Witam, Jacek Żakowski. Witam ponownie. Zaczynamy wywiad polityczny od rozmowy z panem ministrem Michałem Gramatyką, wiceministrem cyfryzacji, posłem Polski 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
14: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
13: Niestety prezydent Zeleński udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej. Powiedział pan prezydent Karol Nawrocki, zapowiadając jednocześnie, że podejmie kroki, żeby odebrać prezydentowi Zeleńskiemu order Orła Białego. Słusznie czy niesłusznie?
14: Na pewno decyzja pana prezydenta Zełenskiego jest decyzją fatalną. Jest decyzją fatalną, dlatego że wiadomo, jakich okropnych krzywd na Polkach, na Polakach dopuszczała się UPA. Wiadomo, jaki gigantyczny problem mamy z tą historią i choćby kwestie ekshumacji na Wołyniu, kwestie wielkiej pracy, jaka jest wykonywana z obu stron, i z polskiej, i z ukraińskiej, żebyśmy mogli godnie pochować szczątki naszych rodaków, pokazują, jak trudna jest to sprawa. I nagle, w momencie, kiedy wszystko idzie dobrze, pojawia się taka decyzja pana prezydenta Zełenskiego.
13: Jak pan myśli, dlaczego ona się pojawiła?
14: Chcę wierzyć w to, że ktoś po prostu czegoś nie dopilnował, że ktoś po prostu nie pomyślał o tym, jak może poczuć się naród polski w obliczu takiej decyzji. Bo to w zasadzie nie zmienia układu geopolitycznego, to w ogóle nie zmienia konieczności pomocy Ukrainie, to w ogóle nie zmienia faktu, że Ukraina wiąże rosyjskie wojska, nie zmienia to w ogóle sytuacji, że Polska jest następna wobec tej agresji rosyjskiej. Natomiast ta decyzja jest po prostu fatalna i mam wrażenie, że gdyby rosyjska propaganda chciała sobie rozpisać jakiś scenariusz działania, to właśnie to byłby pierwszy element tego scenariusza. A potem poróżnienie tych dwóch narodów byłoby kolejnym elementem tego scenariusza.
13: No oczywiście, to jest rosyjska strategia pewnie od XVII wieku mniej więcej, żeby zwłaszcza w sprawach dotyczących Wołynia wykorzystywać czy budować napięcie między Polakami a Ukraińcami. I to się nieraz przecież Rosjanom udało. Ale czy pan myśli, że w sytuacji, w jakiej jest Ukraina, zważywszy tę sytuację, nie lepiej by było, szczerze mówiąc, przymknąć oczy i pomyśleć sobie tak, jeżeli Zełenski musi w ten sposób mobilizować jakąś część młodych Ukraińców do walki, no to przeczekamy, a potem porozmawiamy.
14: Na pewno nie podejmowałbym pochopnych decyzji dotyczących najwyższych polskich oznaczeń państwowych, bo to nie służy godności tych odznaczeń.
13: W sensie, myślę, że tak szybko i pochopnie, pan prezydent.
14: Warto wcześniej jednak porozmawiać, warto przeanalizować całość tej sytuacji, warto zapytać, dlaczego taką decyzję podjęto, warto w jakikolwiek sposób zareagować, a nie od razu zapowiadać odbieranie honorów, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. To doprowadzi tylko do tego, że w społeczeństwie polskim nastroje antyukraińskie jeszcze się wzmogą i będzie jeszcze trudniej uzasadnić pewne działania, które są związane z militarną pomocą na rzecz Ukrainy, a ta pomoc jest bezwzględnie potrzebna.
13: No, to jest kompletnie oczywiste. Ale na końcu, ostatnie słowo będzie należało do premiera Tuska, który ma prawo kontrasygnaty w przypadku takich decyzji. O ile nadawanie orderów jest w Konstytucji wymienione jako osobista prerogatywa pana prezydenta, o tyle ich odbieranie już nie. Więc będzie prawdopodobnie premier Tusk miał dylemat. Przychylić się do decyzji pana prezydenta, jeśli ona będzie ostatecznie po naradzie z kapitułą, czy się nie przychylać? Co by pan radził?
14: No i znowu wchodzimy w polskie piekło, czyli na takie doraźne, polityczne patrzenie na tego typu sytuacje. Sytuacja, która ma przecież wymiar międzynarodowy, no bo to jest kwestia decyzji podjętej przez prezydenta innego niż Polska państwa, za chwilę zostanie wykorzystana do tradycyjnej polskiej wojny plemion. Będziemy
13: no pewnie,
14: się licytować na to, kto jest bardziej
13: PiS,
14: polski.
13: Od kiedy mamy Platformę i PiS, to wszystko się nadaje do tego, żeby gotować tę zupę.
14: 25-lecie ostatnio było powstania tej, czy rozpoczęcia tej wojny plemion, bo mniej więcej 25 lat temu powstał PiS, no i w zasadzie Platforma też.
13: No właśnie. No to co pan radzi panu premierowi? Bo ja rozumiem, że będzie narada koalicyjna. Sprawa jest bardzo poważna, przecież panie ministrze, bo wyraźnie liczne gesty pan premier Tusk wykonywał wobec tego, powiedziałbym, konfederackiego, antyukraińskiego elektoratu w ostatnim czasie. Chociażby te bombastyczne 5 lat zakazu wjazdu do Polski dla Ukraińca, który wjechał samochodem do Morskiego Oka. Nikt nie został w ten sposób ukarany wcześniej. Więc co by pan radził w tej sytuacji?
14: Nie sądzę, że ta sprawa stanie się przedmiotem rozmów koalicyjnych, bo nie wiem nic o tym, żeby takie spotkania koalicyjne się odbywały. Natomiast wierzę głęboko w mądrość pana premiera.
13: Nie ma fundamentalnych sprawach, które mogą decydować o wyniku wyborów przecież.
14: Ja tego nie wiem. Być może takie spotkania są, ale mnie o nich nic nie wiadomo. No, nic nie słyszałem od liderki swojego ugrupowania, żeby liderzy koalicyjni spotykali się, a moim zdaniem powinni spotykać się stale i większość tego typu sytuacji dyskutować. Ale głęboko wierzę w mądrość i poziom wyważenia
4: pana premiera. On wielokrotnie udowodnił, że jest w stanie wytrzymać napięcie i podejmować roztropne decyzje. I w tę jego roztropność w tej sytuacji wierzę.
13: A roztropne byłoby co? Podpisać czy nie podpisać?
4: No to już nie jest pytanie do mnie. Myślę, że najgorszym scenariuszem byłoby, gdybyśmy teraz demonstracyjnie odebrali odznaczenie ukraińskiemu prezydentowi i doprowadzili do jeszcze większego wzrostu antyukraińskich w Polsce nastrojów. Może najpierw naprawdę warto porozmawiać, przeanalizować tę sytuację, zaznaczyć polskie stanowisko, pokazać, dlaczego nas to rani i dlaczego taka decyzja jest może i mobilizująca dla jakiejś najbardziej nacjonalistycznie nastawionej części ukraińskiego społeczeństwa, ale jednak niezwykle krzywdząca dla Polek i Polaków.
13: Zwłaszcza dla tych, którzy mają korzenie na wschodzie.
4: Właśnie.
13: Już w czerwcu, nareszcie, po 2,5 roku tej kadencji, ma się pokazać ustawa o podatku cyfrowym, obciążająca, jak mówi pański kolega, pan Standerski, obciążająca firmy, które mają przynajmniej 750 milionów euro przychodu rocznego, podatkiem w wysokości 3%. Pan zna ten projekt?
4: Tak. No, pracowaliśmy nad tym projektem w Ministerstwie Cyfryzacji. Mam głębokie przekonanie, że big techy w Polsce powinny płacić podatki. Powinny się dokładać do funkcjonowania naszego państwa. Dzisiaj tego nie robią. Dzisiaj nawet jak taka czy inna firma wykupi reklamę na Facebooku na przykład, czy w innym wielkim, na innej wielkiej platformie społecznościowej, no to faktura przychodzi z Irlandii.
13: No tak. A ile z tego będziemy mieli?
4: To wszystko jest zawarte w ocenie skutków regulacji. Nie jestem w stanie z głowy tych kwot przytoczyć, tym bardziej, że jestem dokładnie w samym środku podróży, więc nawet nie jestem w stanie otworzyć komputera. Natomiast dzisiaj big techy w zasadzie nie płacą. No to troszkę jest porównywalne z sytuacją niegdysiejszą supermarketów, które nie płaciły podatków, no bo zależało nam, żeby w Polsce lokowały swoje siedziby. Był taki czas, zdaje się, na przełomie lat 80. i 90. Big techy żyją w Polsce jak pączki w maśle. My Polska 2050, proponowaliśmy, żeby z tych miliardów, które w ten sposób uda się uzyskać, sfinansować podwyższenie tej kwoty drugiego progu, czyli podwyższenie kwoty wejścia w drugi próg podatkowy. To było wskazywane przez nas jako jedno ze źródeł finansowania. Pan minister Sanderski, pan premier Gawkowski wskazują, że te środki zaoszczędzone w ten sposób, czy te środki, które w ten sposób wpłyną do budżetu państwa, powinny posłużyć rozwojowi polskiej myśli technicznej, polskiej sztucznej inteligencji, polskich algorytmów i polskich firm na tym właśnie rynku IT.
13: No byłoby super, gdyby one poszły na polską naukę ogólnie, bo tu rzeczywiście już jesteśmy poniżej dna po prostu finansowania i ci najinteligentniejsi ludzie po prostu nam uciekają zwyczajnie za granicę, w każdym, nie wszyscy oczywiście, ale bardzo, bardzo wielu. Cztery osoby zostały już zatrzymane, część z nich aresztowana w związku z wywoływaniem tej fali fałszywych alarmów. Problem ze złapaniem sprawców, no do dziś na przykład nie mamy sprawców tego alarmu dotyczącego mieszkania pana prezydenta, co wywołuje największe poruszenie, wynika między innymi z tego, że trudno jest ich zlokalizować. Niech pan mi powie, co to jest AML?
4: AML to jest skrót od angielskich słów Advanced Mobile Location, czyli zaawansowanie raportowanie lokalizacji. I polega to na tym, że każda osoba, która wykonuje połączenie na numer 112 albo na któryś z trzycyfrowych numerów zaczynających się od 9, czyli 997, 998.
13: Numery alarmowe.
4: Tak, tak, numery alarmowe, to w warstwie danych przekazywana jest dokładna lokalizacja osoby dzwoniącej. W Polsce ta lokalizacja nie jest dokładna. Operator systemu 112 mniej więcej wie, skąd osoba dzwoni, mniej więcej, dlatego że jest w stanie ją zlokalizować na podstawie położenia tak zwanych stacji nadawczych, czyli tych masztów telefonii komórkowej. No bo z telefonów stacjonarnych już bardzo, bardzo niewielu z nas korzysta. AML polega na tym, że lokalizacja będzie przekazywana w sposób bardzo precyzyjny, z dokładnością do kilku metrów. I to się przyda wtedy, kiedy trzeba znaleźć taką osobę wzywającą pomocy, na przykład w górach, albo na przykład na jeziorach, gdzie rozkład tych BTS-ów, tych wież nadawczych jest na tyle szeroki, że trzeba by przeszukać kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych, ale to się przyda również jako antidotum na wszelkiego i maści żartownisiów, albo po prostu przestępców, którzy chcą zająć ten numer 112, zgłaszając tam fałszywe informacje.
13: Pan wierzy, że to będzie miało jakieś znaczenie? Jak człowiek zadzwoni, zrobi parę kroków do przodu i już będzie zupełnie gdzie indziej?
4: No, parę kroków do przodu to nie jest problem, żeby taką osobę znaleźć, ale wiem o takich przypadkach, raportowali mi to aktywni ludzie z ochotniczych patroli, z GoPru, z Topru. Oni mówili, że w momencie, kiedy szukają kogoś, kto dzwoni w górach po pomoc, to muszą często przeszukiwać kilometry kwadratowe powierzchni. W momencie, kiedy wdrożymy w Polsce AML, a nie działa on tylko w Polsce i w Chorwacji, o ile dobrze pamiętam, w całej Unii Europejskiej, to nie będzie w ogóle problemu z raportowaniem lokalizacji.
13: Tak, i kiedy dzisiaj, to będzie już działało?
4: W przyszłym roku, w połowie przyszłego roku powinno to zacząć działać. Można sobie zadawać pytanie, dlaczego tak późno? Ano dlatego, że najpierw musieliśmy nadrobić otoczenie prawne i przyjąć Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, czyli prawo komunikacji elektronicznej. To się nam udało zrobić w ubiegłym roku. Potem wybieraliśmy prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, no a potem od razu wzięliśmy się do roboty nad AML-em. Ja pamiętam jedno z pierwszych moich spotkań w Ministerstwie Cyfryzacji, to było właśnie spotkanie z ratownikami jurajskiej grupy GoPR, którzy tłumaczyli mi, jak ważna to jest usługa i jak dobrze, żeby ona w Polsce działała.
13: No tak, bo ich koledzy u sąsiadów oczywiście to mają już od dłuższego czasu. Panie ministrze, przeczytałem wstrząsający raport przygotowany przez jedną z firm ubezpieczeniowych, nie będziemy mówili którą, pokazujący, że Polska jest, polskie firmy, polskie instytucje są najczęściej na świecie atakowane w trybie ransomware, czyli przejęcie kontroli nad komputerami w celu uzyskania okupu. I teraz chciałem pana zapytać, czy wy coś robicie w tej sprawie, żeby to się zmieniło? 6% światowych żądań.

0: rządu zdaje sobie z tego sprawę, ale tak, rzeczywiście te żądania ransomware, czyli żądania okupu, potrafią na przykład zaszyfrować systemy informacji szpitalnej.
1: No tak, zaszyfrować taki dane, które tam się... w Szczecinie. Wrócimy do tego, dziś niestety musimy skończyć tę rozmowę, ale wrócimy do tego z pewnością, bo to jest jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed polską gospodarką i polityką także. Ogromnie dziękuję. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Witam ponownie, Jacek Żakowski i wracamy do wywiadu politycznego. Moimi gośćmi są Jaromir Piekutowski, pisarz, publicysta, socjolog, Klub Inteligencji Katolickiej, autor opracowania badania Dwa brzegi jednej rzeki, świeccy i duchowni wobec Kościoła katolickiego w Polsce, raport z badań ilościowych i jakościowych, i profesor Sławomir Mandes, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog religii i sekularyzacji. Zwłaszcza, widzę, że pan na tą sekularyzację lekko się, ja też nie słyszałem o takiej socjologii, ale to ważne akurat, jak ktoś się tym interesuje w kontekście tego raportu. Zwłaszcza, raport jest niezwykły, sponsorowany przez archidiecezję warszawską, to podkreślam, bo będzie wiele analityczno-krytycznych pewnie tez dotyczących Kościoła i niepokojących dla pewnie części księży, a matecznikiem tego raportu jest, jak rozumiem, Klub Inteligencji Katolickiej. Witam panów gorąco.
2: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. Przeczytałem, mam swoje myśli i refleksje, ale chciałem może zaczynając od pana Piekutowskiego zapytać, to jedno kluczowe zdanie myśli, refleksji z tego ogromnego badania, które obejmuje 2000 osób świeckich i blisko 500 duchownych, jakie jest?
2: Zarówno mity przeciwników Kościoła, jak i zwolenników okazują się pryskać w zderzeniu z liczbami z tego badania.
1: Pięknie, pięknie, rewolucyjnie. No dobrze, to zacznijmy od najważniejszego mitu, który pęka, pryska.
2: Po każdej ze stron muszę podać jeden mit. Jeżeli chodzi o krytyków czy przeciwników Kościoła, no to cały szereg mitów takich, że duchowni są za ukrywaniem trudnych rzeczy, duchowni są za tym, żeby się mieć dobre stosunki z politykami, metodami politycznymi działać. Duchowni nie widzą u siebie na przykład problemu z tym, że nie mówią językiem Ewangelii. Otóż nie chcą ukrywać, chcą mówić językiem Ewangelii, ich też bardzo wielu duchów, bo myśmy badali zwykłych duchownych, myśmy nie badali jakichś
1: szeregowych księży.
2: Tak.
1: Księża dołowi, jak mówił kardynał
2: Wyszyński. Im tak samo uwiera lepka komitywa części duchownych z polityką, ich tak samo uwiera chęć zdobywania pieniędzy bardziej niż mówienie językiem Ewangelii. Generalnie postulaty tego, w jakim kierunku Kościół powinien się zmieniać, są bardzo podobne u świeckich i u duchownych. Wbrew temu, że...
1: A między wierzącymi i niewierzącymi jest różnica tutaj, czy nie?
2: Akurat w tym badaniu była stosunkowo niewielka grupa niewierzących, zupełnie, ale jeśli chodzi
1: taka
2: o...
1: grupa ateistów tam jest znacząca.
2: Niewierzących, jeśli chodzi o niewierzących świeckich, znaczy mówię wśród księży, to tam faktycznie kilka osób powiedziało, że jest niewierzące, ile faktycznie to nie wiadomo, ale jeżeli chodzi o świeckich, no to oczywiście różnice tutaj są jak najbardziej. No to jest chyba oczywiste.
1: No to by było największe zaskoczenie, ale to we mnie
2: są
1: też...
2: Inne zaskoczenia.
1: Są inne zaskoczenia. No właśnie, moje zaskoczenie było takie, że tym księżom się nie podoba, ale w tym siedzą i to robią. Tak, panie profesorze?
3: No ale właśnie Jarema powiedział, że odwrotnie, no, że akceptują generalnie to, co jest takim dominującym przekazem ze strony społeczeństwa. Więc trudno, nie wiem, co pan redaktor ma na myśli, że im się nie podoba.
1: Że im się nie podoba, nie podoba ten Kościół, że są krytyczni, że nie lubią związków na przykład Kościoła z władzą, podobnie jak świeccy, a jednak w tym siedzą i to robią.
3: No nie, no, aż tak z tego raportu to nie wynika, bo to są też i spore różnice między świeckimi i duchownymi. No jedna z takich różnic, która z tego raportu wynika, czy została ustalona przez badaczy, to jest ta różnica, że jeżeli chodzi o poziom akceptacji Kościoła rozumianego jako instytucja, no to duchowni od Kościoła się nie dystansują, więc aż tak daleko bym

0: się nie posuwa.
1: Nie, no, można to jednym zdaniem podsumować. Akceptują nauczanie Kościoła, magisterium, dużo bardziej niż świeccy, duchowni akceptują dużo bardziej niż świeccy, właściwie w pełni, mają dużo większe zaufanie do instytucji kościelnych, a jednocześnie mają bardzo podobne postulaty reform, zmian właściwie, nie chcę mówić reform, bo to duże słowo, co świeccy.
2: No dobrze, ale jeszcze zostajmy przy tej ocenie, krytyce Kościoła dzisiejszego, takiego jaki on jest. Nie mówię o magisterium, prawda, o tych wielkich rzeczach, tylko o funkcjonowaniu. Ponad 3% świeckich uważa, że Kościół działa niezgodnie z nauką Jezusa. Czy nie 3%.
1: 3%, to jest
2: skala, 3 na 5.
1: Tak, skala
2: 3 na 5.
1: W jakim stopniu,
2: czyli 60%.
1: W jakim stopniu się zgadzają z danym twierdzeniem, czyli od 1 zupełnie się nie zgadzam, do 5 całkowicie się zgadzam i to jest średnia. Że, no, jeżeli średnia jest powyżej 2,5, no to znaczy, że
2: generalnie skłaniają
1: się do tak, że duża część świeckich skłania się do zgody, albo że zgody są silne wśród tych, którzy
2: dobrze,
1: się zgadzają.
2: Ale mamy też wśród księży, wśród osób duchownych, wynik 1,7, to znaczy, że to nie jest dominujące przekonanie, ale jednak istotnie występujące.
1: Przekonanie, że Kościół działa... To jest niski słupek, ale proszę spojrzeć, że...
2: Ale tak jest, jak fundamentalny. Nie, działa niezgodnie z nauką Jezusa. To właściwie to po co działa w ogóle? No. Jakie oni mają poczucie?
1: Żadna instytucja nie jest doskonała. Widocznie są samokrytyczni po prostu. I to też ja bym powiedział, że nie za mocno samokrytyczni, ale jednak tą samokrytyczność widać, bo ja widzę taki obraz. To jest hipoteza oczywiście. Tu pan profesor wczoraj mówił, żebym się strzegł za szybkiego wyciągania wniosków, ale postawmy sobie taką hipotezę, że mamy Kościół jako instytucję, która mówi przez oficjeli, przez episkopat, przez te osoby, które są na wysokich stanowiskach i politycznie też mają duży wpływ, a pod spodem są tysiące zwykłych księży i jak oni widzą pewne nieprzejrzystości, pewne błędy w tym kościele instytucjonalnym, widzą księży, którzy się kumają z politykami i tak dalej, to tych zwykłych księży, którzy mają szlachetne intencje, to też uwiera. I moim zdaniem to przede wszystkim widać w tym raporcie. A pyta pan redaktor, dlaczego oni siedzą w kościele? No dlatego, że
2: to jest ich praca?
1: W kościele są ważniejsze rzeczy niż instytucja. Zakładam dobrą wolę tych ludzi, bo oczywiście mogą siedzieć w nim z mnóstwa różnych powodów. Może im być wygodnie, może to być praca, może są przyzwyczajeni, ale załóżmy, że jakaś część z nich naprawdę wierzy w swoją misję, w swoje powołanie i ma pewne doświadczenie duchowe, co też inne elementy tego badania potwierdzają. I wtedy widzą, że instytucja źle działa, ale nie chcą odejść, bo jest takie w dziejach apostolskich: panie, do kogo pójdziemy dziś? Takie sformułowanie.
2: A trzeba iść do kogoś, nie można iść własną drogą?
1: No, część osób idzie własną drogą, to jest oczywiście osobista decyzja, ale nie dziwię się tym, którzy trzymają się jednak pewnych ram, pewnej ortodoksji, bo szukać, wie pan, panie redaktorze, po swojemu to jest fajne. Ja też to lubię, ale można w dzisiejszym świecie, gdzie mamy agorę różnych światopoglądów, to tak naprawdę są i sekty, i mnóstwo reklam. No jednak ludzie, myślę, coraz bardziej będą szukali jakiegoś kompasu, który w tym całym galimatiasie będzie ich prowadził.
2: No, ta słynna zemsta sakrum.
1: No, można tak to nazwać.
2: Uwikłanie w polityce krytykuje dwa, jest oceniane w skali, to bardzo trudno słowami wyrazić, jest oceniane na 2 i 3 w skali od 1 do 5 przez księży. Ukrywanie przestępstw seksualnych na 2 i 2, czyli tak, to są prawie, no blisko połowy możliwych ocen. Przymykanie oczy na szkodliwe działanie niektórych księży. Podobnie. Opuszczanie przez wiernych. Mówiąc krótko, widać, że ta krytycyzm osób duchownych wobec księży jest może wobec Kościoła, jest może słabszy niż wśród świeckich, ale jednak bardzo intensywny, prawda? I teraz, czy panie profesorze, czy to jest nadzieja na to, że oni się zbuntują i doprowadzą do zmiany, czy przywykną?
3: A teraz pan redaktor mówi o świeckich, czy o duchownych?
2: Bo świeccy mają łatwiejsze decyzje trochę, prawda?
0: Ja nie wiem, czy decyzja świeckich jest znowu aż tak bardzo bardziej łatwa, bo i jedni i drugi są częścią tego kościoła i taki podział wydaje mi się może wygodny z takiego zewnętrznego punktu widzenia, ale jeżeli jest się z wewnątrz, to on tak do końca się nie sprawdza. Ja bym na początek powiedział, że i jedni, i drudzy bardzo wyraźnie odróżniają powód, dla którego i świeccy, i duchowni, powód, dla którego w Kościele są, tego, czego od Kościoła oczekują. I to jest przede wszystkim możliwość realizacji w pewien sposób rozumianej religijności. To jest dla ludzi ważne i tego i ludzie od księży oczekują i księża to głoszą. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia, wobec których i jedni, i drudzy są krytyczni, to one są istotne, ale nie przesądzają o fakcie, że się w tym kościele jest. My to już od dawna obserwujemy w badaniach, kiedy pytamy Polaków, czy słuchają tego, co mówi Kościół na temat polityki. To widzimy już od lat 90., że takie oczekiwanie, że Kościół w sprawach polityki się będzie wypowiedział i gotowość przede wszystkim słuchania Kościoła w sprawach polityki jest bardzo niska i tu nie trzeba sięgać do ostatnich danych, no bo przecież mamy historię z lat 90. i zaangażowanie Kościoła w czasie wyborów, pierwszych wyborów na prezydenta, kiedy Aleksander Kwaśniewski startował. I tam ten głos był wyraźny, jednoznaczny Kościoła, a jednak Polacy zagłosowali tak, jak zagłosowali. I już wtedy było widać wyraźnie, że następuje rozdzielenie. I to, co widać w tych danych, to jest nie takie odkrycie z wczoraj, sprzed 2 czy 4 lat, bo może warto wspomnieć, że te badania są sprzed 4 lat, tylko
2: dlatego jeszcze jest papież Franciszek.
0: Tak jest, tak jest. I co ważne, te badania były zrobione w 2022 roku, czyli w momencie, ja bym powiedział, kiedy prestiż Kościoła był na samym dnie z wielu różnych powodów, na to się złożył COVID, rządy ówczesne, wydarzenia wywołane różnymi decyzjami ówcześnie rządzących. Dzisiaj widać wyraźnie...
3: Wcześniej film Sekielski, prawda? Obnażenie skandalu.
0: Dokładnie, więc to był... Pod tym względem te badania są szalenie ciekawe, bo uchwyciły taki stan, można powiedzieć, kiedy prestiż kościoła instytucjonalnego był na samym dnie i zbiegło się wiele wydarzeń. Dzisiaj widzimy, że to się trochę...
2: I co dziś widzimy, co pan profesor, jeżeli możemy się tak umówić, powie nam zaraz. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest, uwaga, wywiad polityczny. I wracamy do rozmowy. Jaromir Piekutowski, pisarz, publicysta, socjolog i profesor Sławomir Mandes, socjolog religii i sekularyzacji. Rozmawiamy o raporcie przygotowanym przez Klub Inteligencji Katolickiej Dwa Brzegi Jednej Rzeki o świeckich i duchownych w polskim kościele. Przerwałem panu profesorowi przed informacjami. Bardzo proszę.
0: No, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że te badania są ciekawe, bo dają nam obraz kościoła i społeczeństwa w takim momencie głębokiego kryzysu. Tak jak mówiłem, wiele tutaj w 2020 roku, kiedy te badania były robione, rzeczy się zbiegło. Był inny papież, wychodziliśmy z pandemii i jeszcze rządziła poprzednia władza z wszystkiego tego konsekwencjami. Dzisiaj te badania nam pokazują, że to, czego byśmy się mogli spodziewać wówczas i co można by wnosić z tych badań, że jesteśmy w takim głębokim trendzie spadkowym, nie do końca się sprawdziło. To już mamy takie wskazówki, które pokazują, że ten proces sekularyzacji zwolnił. Ja nie mówię, że on się zatrzymał, ale na pewno wypłaszczyły się spadki. W tych badaniach to już trochę widać.
2: No, po okresie takich radykalnych spadków to jest chyba naturalne, prawda? Żaden proces społeczny nie jest jak Niagara. od szczytu do dołu.
0: Jeszcze całkiem sporo miejsca do dołu zostało, bo polskie społeczeństwo, wbrew pozorom, szczególnie na tle innych krajów europejskich, jest całkiem religijne. O tym warto pamiętać, jeżeli porównujemy z Niemcami, czy na przykład z Irlandią. Natomiast już w tym raporcie widać, że młode pokolenie wcale nie jest bardziej krytyczne względem Kościoła niż ich rodzice. Okazuje się, że młode pokolenie jest podobnie krytyczne jak rodzice, ale wcale nie bardziej krytyczne. To jest ten moment takiego wypłaszczenia, na który warto moim zdaniem, czytając ten raport, zwrócić uwagę, bo on też nas prowadzi do współczesnych czasów, kiedy dużo się mówi o, nie wiem, czy można mówić o odrodzeniu, ale ciekawym zjawisku jego z większego zainteresowania wśród młodych osób, szczególnie wśród młodych mężczyzn, religią, szczególnie taką tradycyjną religią.
2: Tu chętnie bym o tych różnicach w zaufaniu, zwłaszcza do instytucji kościelnych, porozmawiał, bo to jest bardzo ciekawe, jak to jest zróżnicowane głęboko. I widać, że przynajmniej inny rodzaj religijności odpowiada różnym generacjom, prawda? Zaufanie do ojca Rydzyka w grupie 75+, jest no, przeszło dwa razy niższe niż w grupie 18-24, a wobec innych podmiotów kościelnych ta różnica jest zdecydowanie mniejsza, więc widać pewnego rodzaju preferencje. Skoro pan już powiedział o Konfederacji, to jeden z bardzo ciekawych materiałów, które przynosi ten raport, dotyczy preferencji partyjnych osób świeckich i duchownych. I muszę powiedzieć, że są dwie partie, których sytuacja mnie zaskoczyła. Jedno to jest PSL i Konfederacja. Każda z tych partii wydawałaby mi się doskonale pasować do profilu polskiego księdza katolickiego, czyli pochodzący z ludu, PSL, i z tendencjami nacjonalistycznymi, czyli Konfederacja. A tylko po 1% te dwie partie dostają wśród osób duchownych, czyli można powiedzieć, że właściwie
3: to jest okrąglone, bo Konfederacja odrzucone. 0,6%, czyli to jest marginalna sprawa.
2: Czy ale to dlatego, że nacjonalizm nie jest wśród księży popularny, jak nie w okresie pana kardynała Wyszyńskiego?
3: Troszkę to badanie, ten mit nadgryza. Ten mit, to znowu jest mit przeciwników Kościoła, że Kościół to jest jakaś ONR-owska organizacja. No nie jest jednak, ale ja bym to inne.
2: To, co się bierze sprzed wojny, prawda?
3: Tak, ja bym tutaj innym torem poszedł, bo jest także takie pytanie o wartości życiowe księży duchownych i świeckich i widać, że te wartości duchownych są często takie prospołeczne. Nie chcę powiedzieć prosocjalistyczne, ale na pewno nie są libertariańskie, na pewno nie są społecznie darwinowskie, są takie idące w kierunku pomocy słabszym, także jeżeli chodzi o pomoc państwa.
2: Czyli można powiedzieć chrześcijańskie.
3: Tak, w znaczeniu katolickiej, na przykład nauki społecznej. I teraz myślę, że PiS, jeżeli chodzi o PiS, to faktycznie mamy do czynienia z dużo większym odsetkiem, wyższym odsetkiem popierających PiS kapłanów niż świeckich.
2: 42% kapłanów, ale 25% świeckich w tym
3: ale
2: badaniu.
3: Ale ja bym powiedział, że tu nie tylko chodzi o prawicowe czy konserwatywne, obyczajowo nastawienie PiSu, ale także o to, że PiS jednak jest prawicą prospołeczną, a Konfederacja jest prawicą libertariańską, raczej bliższą, nie wiem, ideom Ayn Rand czy kogokolwiek, czyli ideom w gruncie rzeczy, no jednak bardzo dalekim od chrześcijaństwa, chociaż rzeczywiście jest bardzo wielu i chrześcijan, i katolików, włącznie z George'em Weiglem i tak dalej, którzy byli zwolennikami tej bardzo liberalnej, kapitalistycznej gospodarki, ale mimo wszystko w katolickiej nauce społecznej ostatnio już nie tylko za papieża Franciszka, ale myślę, że nawet od Jana Pawła II, od Solicitudo Rei Socialis, dominuje ten pierwiastek ochrony przed nadmiernie rozpychającym się kapitalizmem i liberalizmem. I wydaje mi się, że u księży to jest jakoś tam połączone. Nie wspierają tej prawicy, która jest
1: antysocjalna i która jednocześnie jest coraz bardziej obojętna wobec religii, bo owszem, no tam pewne postulaty obyczajowe Konfederacja ma podobne, ale to nie jest już prawica tak związana z Kościołem.
2: To nie jest ta wizja.
1: To jest nowa prawica, która przychodzi, która, pan redaktor tutaj wczoraj, jak rozmawialiśmy, użył określenia pogańska. Ja nie wiem, czy to słowo będzie używane, ono historycznie jest faktycznie, jakoś tam jest na miejscu, ale no, na pewno ja bym powiedział...
2: Te neopogańskie były wśród nacjonalistów przedwojennych dość popularne. One właściwie konkurowały, prawda, w okresie międzywojennym z tym nurtem katolickim.
1: No w każdym razie w młodszych pokoleniach mamy do czynienia z wieloma osobami, które mają bardzo albo nawet radykalnie prawicowe poglądy. Nie chcę powiedzieć konserwatywne, bo to jest, są czasem wręcz rewolucyjne poglądy, czy kontrrewolucyjne, a jednocześnie kompletnie nie katolickie. Jest taka książka Patrycji Wieczorkiewicz i Aleksandry Herzyk o incelach, młodych mężczyznach, którzy są sfrustrowani tym, że nie mogą znaleźć sobie partnerki. I właśnie autorki zwróciły uwagę po swoich badaniach, że tam jest bardzo wiele osób o bardzo mocno takich prawicowych poglądach, jednocześnie całkowicie odrzucających Kościół, a nawet odrzucających do pewnego, w dużym stopniu odrzucających tradycyjny patriotyzm.
2: No, trochę mi skóra cierpnie, jak to słyszę, bo obaj wiemy, co to znaczyło dla nacjonalizmu, kiedy się stał nieludzki. Prawda?
1: No, dlatego może zatęsknimy jeszcze za PiS-em. Jak tak
2: pan profesor już tęskni za PiS-em, rozumiem.
0: No, jak mi przypisuje pan takie tęsknoty, ja tutaj nie chciałbym się pod nimi podpisać, natomiast tutaj zwrócił uwagę też na takie działania prewencyjne. Byli tacy księża i zakonnicy, którzy starali się włączyć w te ruchy radykalnie narodowe, nacjonalistyczne, i Kościół podejmował działania, żeby tych księży uciszyć.
2: Międlar.
0: Dokładnie tak, jeszcze były inne przypadki.
1: No, ale już chyba nie jest księdzem i nie jest katolikiem.
2: Ale jak zaczynał,
1: to
2: był.
1: Nie pamiętam dokładnie. Nie chcę.
0: Ale chodzi mi o to, że to też wskazuje, że z drugiej strony biskupi pilnują tego, żeby jednak takiego zaangażowania po stronie radykalnej prawicy ze strony księży nie było. Takie przypadki się zdarzały i widzieliśmy dosyć szybkie interwencje hierarchów.
2: Czyli jest, a jest też jedna rzecz, która mnie tutaj zastanowiła, mianowicie 1% więcej niż na Konfederację, trochę mniej niż na PSL, sądząc z tego kafelka, duchownych opowiada się za lewicą. Po stronie lewicy to by nie było takie dziwne, bo tam jest bardzo wielu katolików, nawet takich, można powiedzieć, ostentacyjnych katolików jest i było, no Józef Oleksy na przykład, ale w drugą stronę, to prawdę mówiąc, nie przypuszczałem. To też jest ten taki element, powiedziałbym, solidarnościowy.
0: Ale pan redaktor, tak mam wrażenie, demonizuje kler. Wystarczy przyjąć, że księża są emanacją naszego społeczeństwa. Może pod pewnymi względami się różnią, ale zasadniczo ludzie, którzy trafiają do seminariów, to są przeciętni chłopacy, którzy podlegają przygotowaniu i jako tacy nie różnią się od naszego społeczeństwa. To nie jest tak, że księża, że tak powiem, są przywożeni z zewnątrz. Oni są tacy, jacy my wszyscy zasadniczo, więc nie dziwią mnie te podobieństwa. I myślę, że też te różnice nie są takie duże.
2: No pięknie pan to mówi, naprawdę, tak bardzo humanistycznie, ale jednak w tych preferencjach partyjnych na przykład widać, że różnice są istotne, prawda, między świeckimi a duchownymi. No właśnie to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest takim ładnym przykładem, a jeszcze ładniejszym jest Koalicja Obywatelska, tak? 4% duchownych i 18% świeckich. No to już widać przepaść. Ale chwila nam została. Chciałem, żebyśmy jeszcze te 2 minuty wykorzystali na rozmowę o tym, i co dalej?
1: Z Kościołem?
3: Ja uważam, że jest czas wielkiej szansy, bo tak jak tutaj mówił wcześniej pan profesor, Kościół zaliczył nadir. Naprawdę najniższy punkt, myślę, poparcia, najtrudniejszy kryzys około roku 2020, myślę, że
2: i to
3: jesień 2020 roku i to badanie to jest jeszcze następstwo tamtych czasów. Ale ta krytyka Kościoła, która wtedy była wszędzie, tak naprawdę była bardzo mocna i też dostało się bardzo wielu osobom zupełnie niewinnym przy okazji, ona zleżała w ostatnich latach, a jeszcze do tego mamy do czynienia ze zwrotem na Zachodzie w kierunku chrześcijaństwa, zwłaszcza młodych mężczyzn, owszem konserwatywnych, ale nie zawsze to jest zupełnie fasadowe. Ja widzę bardzo dużo aktywnych intelektualistów chrześcijańskich, na przykład amerykańskich na YouTubie, którzy
2: jak
3: mówią,
2: się kłócą z papieżem, taki Vans na przykład.
3: No właśnie całkiem często, Vans to nie uznałbym go za czołowego intelektualistę angielskiego, chociaż intelektualistą jest, no, trzeba mu to oddać.
2: Tak.
3: Ale prawda jest taka, że gdzieś tam zaczyna się tak, na pewno w zeszłym roku to zbadałem przy okazji wyboru papieża Leona, ten spadek liczby wiernych czy osób praktykujących w Stanach Zjednoczonych zwolnił albo wręcz się zatrzymał, czyli od dna zawsze można się odbić. I jest to teraz moment, żeby przemyśleć, dlaczego tak dużo ludzi faktycznie gdzieś się z Kościołem rozmija, czy nie znajduje tego duchowego doświadczenia i jak do nich mówić.
2: No, użyję słynnej frazy. Będziemy do tego wracali. Nie przypadkiem, bo myślę, że ten temat rzeczywiście wróci, jak tylko sezon polityczny troszkę się przestudzi. Bardzo, bardzo dziękuję. Jerema Piekutowski i Sławomir Mandes byli z nami. Dziękuję.
3: Dziękujemy panom. Bardzo.
2: Do dziękuję. Piątkowy wywiad polityczny wydawał Kuba Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz. Do usłyszenia w piątek, Jacek Żakowski.
4: To jest powtórka.
5: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama.

0: się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to powiemy na jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
3: opakowanie.
4: Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
5: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
6: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
7: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
8: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
9: Na stówę.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 11 województw. W weekend mogą nas czekać silne burze i wiatr. Bruksela znów otworzy portfel dla Budapesztu. Nie wiadomo, czy rosyjski dron był specjalnie wycelowany w Rumunię, ale eksperci ostrzegają, takich wtargnięć może być więcej. Minęła szósta. Michał Tobolewski, zapraszam na informacje TOK FM. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw w zachodniej i centralnej części Polski. Dotyczą one województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego oraz wschodnich części wielkopolskiego i dolnośląskiego. Z kolei ostrzeżenia dotyczą województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz zachodnich części województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Prognozowane są burze, które miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do nawet 30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. MSZ Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Kijów ocenił, że decyzja nie była wymierzona w Polaków, a na sporach historycznych między narodami korzysta jedynie Rosja. W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk ocenił tę decyzję jako niepokojącą, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jako nie do przyjęcia. Nie wiadomo, czy rosyjski dron był specjalnie wycelowany w Rumunię, ale Rosjanie wiedzieli, że przy okazji ataków na ukraińskie porty mogą trafić w rumuńskie cele i przetestować odpowiedź NATO, ocenił w TOK FM Kamil Caus z Ośrodka Studiów Wschodnich. Takich targnięć, zdaniem ekspertów, będzie coraz więcej, bo Putin dąży do eskalacji. W nocy z czwartku na piątek w rumuńską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski dron i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w Gałaczu przy granicy z Ukrainą, powodując pożar i lekko raniąc dwie osoby. Donald Trump nadal nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej wstępnego porozumienia z Iranem, które mogłoby doprowadzić do przywrócenia swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormuz. Jak informuje New York Times, powołując się na źródła w administracji, mimo kilkugodzinnych konsultacji z doradcami, prezydent USA nie rozstrzygnął jeszcze sprawy. Według dziennika strony są bliskie osiągnięcia porozumienia, jednak nadal trwają rozmowy dotyczące jego szczegółów, m.in. kwestii odblokowania irańskich środków finansowych. Trump żąda od Iranu gwarancji, że nigdy nie wejdzie w posiadanie broni nuklearnej. Zaapelował również o natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz dla nieograniczonego ruchu statków w obu kierunkach. Unia odblokowuje ponad 16 miliardów euro dla Węgier, przekazała szefowa Komisji Europejskiej po spotkaniu z premierem tego kraju, Peterem Modziorem. Już teraz czujemy silny powiew zmian na Węgrzech, mówiła Ursula von der Leyen, która poinformowała o odblokowaniu m.in. pieniędzy z programu uruchomionego po pandemii koronawirusa.
12: Bardzo miło mi poinformować, że możemy odblokować 10 miliardów euro dla Węgier. Jest też znaczący postęp, jeśli chodzi o fundusze spójności.
11: Za zobowiązanie się do osiągnięcia super kamieni milowych, chodzi m.in. o reformy sądownictwa, Budapeszt ma dostać z Funduszu Spójności więcej niż 4 miliardy euro. Kolejne ponad 2 miliardy za reformy dotyczące wolności akademickiej. Kolejne miesiące powodzianie z ziemi kłodzkiej czekają na wykup ich zniszczonych domów. Chodzi o niecałe 40 rodzin, dla których nie starczyło pieniędzy w pierwotnym programie wykupów w zeszłym roku. Pod koniec marca prezydent podpisał zmianę ustawy o przedłużeniu tych wykupów, ale jak mówią mieszkańcy, nic się dotychczas nie zmieniło. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych musi zaakceptować jeszcze zmiany w planie finansowym Wód Polskich, ale taki wniosek z Ministerstwa Infrastruktury do dzisiaj nie wpłynął. To niedopuszczalna zwłoka, mówi pani Alicja z Kłodzka.
3: Żenujące. No jak długo można żyć w zawieszeniu?
4: Cała procedura jest niestety skomplikowana.
11: I może potrwać jeszcze kilka tygodni, odpowiada rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik. Bydgoszczanie w końcu będą mogli korzystać z roweru miejskiego. System nie działa od jesieni ubiegłego roku, bo przez wiele miesięcy miastu nie udawało się podpisać nowego kontraktu z operatorem. Agnieszka Wynarska.
9: Bydgoski rower aglomeracyjny czwartej generacji w nowej odsłonie ma w końcu ruszyć najpóźniej 1 sierpnia, zapowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciech Nalazek.
13: Procedura przetargowa się bardzo przedłużyła, natomiast mamy szczęśliwy finał. Podpisałem umowę z konsorcjum Orange Rowi. Rowery są już przygotowane. W tej chwili trwa uzgadnianie ostatecznej kolorystyki, estetyki tego roweru z Plastykiem Miejskim oraz Radą do Spraw Estetyki.
9: Nowy system to 560 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym, a także 70 stacji, w tym 11 nowych. Najważniejsza zmiana dla użytkowników to brak konieczności wpinania i wypinania rowerów, bo jednoślady będą miały mechanizm blokowania oraz system GPS. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, Tok FM.
11: Rzym to wciąż od lat najchętniej wybierane miejsce na wyjazd w długi czerwcowy weekend. Tuż za nim Polacy chętnie wybierają Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Maltę. W Boże Ciało chętnie też wyjeżdżamy w Polsce, a najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
14: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejsce w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
11: Coraz częściej wolimy też nieco dłuższe wyjazdy, między innymi 6-dniowe, oraz rezerwujemy je z około 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Z analiz rynku wynika, że noclegi nad morzem są teraz tańsze o około 4%, natomiast w górach ceny są wyższe o 10%. Kolejne informacje TOK FM o godzinie 7, a teraz jeszcze prognoza pogody. W ciągu dnia przez kraj będą przemieszczać się przelotne opady deszczu. Po południu w centrum i na południu możliwe są burze. IMGW wydał ostrzeżenia 1 stopnia dla części zachodniej i centralnej Polski. Wiatr w porywach może osiągnąć prędkość nawet 70 km na godzinę. Temperatura od 18 do 24 stopni.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu, zapraszam na nasz dwugodzinny program traktujący rzecz jasna o sporcie. Dzisiaj będzie sporo piłki nożnej, ale nie w znakomitej większości. Proszę być gotowym, że poruszymy także inne tematy. Maciej Stępurski jest wydawcą tego programu, a realizatorem dźwięku Adam Brzeziński. Pierwszym naszym gościem jest Paweł Gołaszewski z tygodnika Piłka Nożna. Dzień dobry, Pawle, kłaniam się.
16: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
15: Czy odetchnąłeś już po wczorajszym finiszu Ekstraklasy, po tych emocjach, które towarzyszyły tej ostatniej kolejce? W 9 spotkaniach ważyły się losy zarówno miejsc pucharowych, wicemistrzostwa Polski, jak i tego, co dotyczy utrzymania. Mieliśmy jedną jeszcze zagadkę, kto jako trzeci zespół obok Termaliki Nieciecza oraz Arki Gdynia opuści elitę. Jak to wyglądało twoim okiem?
16: Generalnie ta multiliga była świetnym podsumowaniem tego sezonu, bo dużo się działo i ten sezon w zasadzie możemy sprowadzić i tą ostatnią kolejkę do takiej maksymy, że spodziewaj się niespodziewanego, bo myślę, że nikt nie zakładał ani takiego scenariusza ostatniej kolejki, jak i takiego scenariusza całego sezonu, bo to, że do ostatniej kolejki klub, który wydał 100 milionów złotych na transfery, walczył o przeżycie, to myślę, że tego nikt by absolutnie nie wymyślił, że Lechia Gdańsk chwalona za ofensywę, bo to przecież jest drugi najskuteczniejszy zespół minionego sezonu obok Lecha Poznań, spadnie z ligi, bo strzeliła 62 gole, tyle samo co Kolejorz, ale straciła aż 65 i John John Carver, który zbierał mnóstwo pochwał przez długie tygodnie tego sezonu, ostatecznie no, tematu nie dowiózł i pewnie ten temat 5 punktów gdzieś tam się też będzie przewijał, natomiast no, przez znaczną większość sezonu dyskutowaliśmy na temat tych odjętych punktów w kontekście tego, że to może być dorobek, którego biało-zielonym zabraknie w walce europejskie puchary. Natomiast no, stało się to, co się stało i Lechia poleciała z ligi. I tutaj też bardzo duże słowa uznania dla Brukbetu Termaliki i Marcina Brosza na czele, bo mimo tego, że Słoniki już jakiś czas temu spadły z Ekstraklasy, to po tym oficjalnym spadku nie odpuszczały i napsuły krwi Legii, ograły Arkę, ograły teraz Lechię, pociągnęły za sobą właśnie na zaplecze, więc taki naprawdę duch sportowy, taki jakiego ja bym sobie życzył, że tu nie będzie żadnego odpoczywania, plażowania w tych ostatnich kolejkach, uważania na siebie i myślami, nikt nie był przy wakacjach, to naprawdę tu chciałbym pochwalić też Niecieczan, natomiast co do tej multiligi wczorajszej, no to scenariusza takiego, że Pogoń Szczecin straci bramkarza w 90. chyba czwartej minucie i będzie grała jednego mniej, bo nie mając już zmian do przeprowadzenia, bo limit zmianowy został wykorzystany przez trenera Thomasberga i Filip Czujić, meldujący się w bramce, tracący gola, no w zasadzie po strzale taki, no który bramkarz myślę, że nawet juniorów czy tramkarzy by pewnie obronił, zajmujący się tym fachem już od wielu, wielu lat. No to jest coś, co się myślę, że nikomu absolutnie nie śniło. No i jest podsumowaniem, taką kropką nad i przy tym sezonie szalonym, pełnym emocji, pełnym zakrętu, ale też sezonu świetnego pod kątem frekwencji, jeżeli chodzi o taką nawet modę na ekstraklasę, to uważam, że ona już zapanowała na dobre.
15: Wiesz co, omówimy sobie poszczególne. Gdzie ty byłeś wczoraj? O, tak
16: zapytam. Ja byłem wczoraj w Warszawie, panie kolego, i obserwowałem, jak przez kilkadziesiąt minut Legia Warszawa cieszyła się z europejskich pucharów, bo to scenariusz, na który pewnie jeszcze kilka tygodni temu widziałem wyliczenia różnych algorytmów, to by wahały się od 1-2%, że Legia ma szansę na europejskie puchary, natomiast w tej tabeli na żywo przez kilkadziesiąt minut Legia zajmowała piąte miejsce, które dawało europejskie puchary, natomiast no, wczoraj na Łazienkowskiej była smutna atmosfera mniej więcej od 70 minuty, czyli jeszcze przed golem Gieksy w Szczecinie, bo oczywiście też wielu kibiców siedziało z telefonami w rękach i nie tylko kibiców, bo i pod trybuną prasową jest przecież loża centralna, loża prezydencka, w której zasiada Marcin Herra, w której zasiada Dariusz Mioduski i zarząd Legii Warszawa, więc tam podejrzewam, że też było na bieżąco odświeżanie tego, co się dzieje w Szczecinie. Natomiast bardzo smutna wczoraj informacja, ponieważ jeden z kibiców Motoru Lublin, który dotarł do Warszawy, zasłabł, został przewieziony do szpitala. No i niestety nie udało się uratować życia tego człowieka, więc tu wyrazy współczucia z tego miejsca dla całej społeczności Motoru i te ostatnie 15-20 minut, no już doping nie był prowadzony i zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, no był duży taki no szacunek oddany, tak, temu kibicowi, więc myślę, że też wtedy wszyscy na spokojnie śledzili to, co się działo w Szczecinie i ja byłem, mówię tak jak mówię, byłem w Warszawie, doświadczyłem tego osobiście.
15: Nie mam zdolności też aspiracji kaznodziejskich, natomiast no, ta starobiblijna, a właściwie biblijna, nie starobiblijna, zasada odnosząca się do spraw najwyższych, no, znalazła swoje potwierdzenie także w futbolu, że pycha zostanie ukarana, a pokora jest nagrodzona. Mam na myśli kibiców fetujących gramy w pucharach. To jest takim wiralem, ciągnie się teraz ten obrazek przez media społecznościowe kibiców Legii.
16: Tak, to prawda. No, pycha kroczy przed upadkiem i to jest maksyma, którą ja się też często w życiu kieruję. Więc no ona tutaj miała zastosowanie w tym życiu, no ale to mówię, to jest generalnie mam wrażenie, że Ekstraklasa co roku uczy takiej pokory i coraz więcej osób tak już dojrzewających i trzeźwo myślących zdaję sobie sprawę, że nie ma sensu choćby, nie wiem, ruchów transferowych oceniać po kwotach wydanych na konkretnych piłkarzy, bo ci najdrożsi są im stawiane największe wymagania i słusznie, natomiast oni no, nie dowożą. Ci, którzy są skreślani non-stop gdzieś tam, przebudowywani i tak dalej, jakoś sobie radzą i lepią te zespoły i walczą cały czas o czołowe lokaty. Mam tu na myśli przede wszystkim Jagiellonię, Białystok. Ci, którzy pracują w ciszy i pokorze, czyli Górnik Zabrze, notują naprawdę najlepszy sezon od kilkudziesięciu lat, bo i zdobyty Puchar Polski, Wicemistrzostwo Polskie, no start w eliminacjach Ligi Mistrzów, więc przypominają się te piękne czasy z lat 70., kiedy Górnik przecież toczył wspaniałe boje w europejskich pucharach. No gdzieś to wszystko odżywa w pamięci. No Gieksa Katowice, która przecież też zimowała obok Legii Warszawa, miała jeden punkt więcej, no i skończyła tą tabelę końcową z jednym oczkiem więcej od wojskowych. Melduje się też po 20 kilku latach w Europie. To są rzeczy, których pewnie przed sezonem nikt by nie wymyślił. No. Jeżeli ja dzisiaj patrzę na tabelę, zresztą mieliśmy, Przemek, obaj przyjemność sobie, takie były noworoczne wróżby, nie wiem, czy pamiętasz sobie, je rozpisywaliśmy.
15: Nie pamiętam, chyba... opowiadaj. A to na antenie chyba... telewizyjnej chyba to zrobiliśmy.
16: Tak jest, to było na antenie telewizyjnej i chyba ani ja, ani ty końcowych rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o mistrza, o spadkowiczów, w sumie o pucharowiczów, o zdobywcę Pucharu Polski chyba nic nie trafiliśmy.
15: A pamiętasz to? Jak to wyglądało z naszej strony?
16: Wiesz co, ja chyba mistrzostwo wręczałem Jagiellonii Tyrakowowi, jakoś tak było, czy odwrotnie. Ale Lecha chyba żaden z nas nie wskazywał. Górnik Zabrze w Europie chyba też się gdzieś u nas nie przewinął. Byliśmy wtedy też zachłyśnięci troszeczkę Wisłą Płock, że to może być ta rewelacja, która namiesza w czołówce. Brookbet i Arkę wydaje mi się, że mogło udać nam się trafić, ale nie pamiętam, kogo wskazywaliśmy na trzeciego spadkowicza. Ja zdobywcę Pucharu Polski widziałem w Kolejorzu i też się pomyliłem, ale to mówię tutaj. No, z logiką ten sezon, który się zakończył wczoraj, no, niewiele miał wspólnego, ale ja się cieszę, bo w piłce chodzi o emocje, bo to, że na wszystkie stadiony były wyprzedane bilety, że 4 miliony ludzi zasiadło łącznie na trybunach przez cały sezon, to są rzeczy, o których my będziemy dyskutować. A teraz, już po przypieczętowanym awansie Wisły Kraków i Śląska Wrocław z Betclic pierwszej ligi, uważam, że szansa na pobicie tego rekordu, tej frekwencji będzie naprawdę niepowtarzalna w sezonie kolejnym.
15: Pawle, pewnie nie zdążysz w trakcie informacji Radia Tok FM otworzyć tego naszego wróżbiarskiego przedpołudnia, bo pamiętam, że to miało miejsce przed południem, ale zobowiązuję cię pół żartem, pół serio. Dobrze. Do tego, żebyś to otworzył i w mediach społecznościowych opublikował, jak bardzo się myliliśmy. Paweł Gołaszewski z tygodnika Piłka Nożna jest moim państwa gościem. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy.
10: Autopromocja.
17: W najbliższym programie Wspólna Sobota.
18: Porozmawiamy m.in. o archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.
17: O tym, czy Kiszyniów jest piękny.
18: Oraz o tym, jak rower zmienia Warszawę.
17: Zapraszamy w sobotę o godzinie 10.
18: Anna Sobańda i Rafał Turowski.
10: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Reklama.
10: To jest powtórka.
15: Wracamy do naszej rozmowy z Pawłem Gołaszewskim z tygodnika Piłka Nożna. Pawle, dzień dobry.
16: Kłaniam się raz jeszcze.
15: Podsumowujemy sezon w Ekstraklasie, szalony sezon w Ekstraklasie, biorąc pod uwagę, jak wiele działo się, że właściwie kluby, podobnie jak w Hiszpanii zresztą, które były o krok od pucharów, Vida Legia, jeszcze chwilę temu drżały o tym, przed tym, czy nie spadną z elity. Ja w ogóle patrzę na ten sezon jako na jedno wielkie szaleństwo i tak to szaleństwo dotyczy właściwie każdego klubu, natomiast jest jedna prawidłowość. Kluby, które decydowały się utrzymywać tych samych trenerów przez cały sezon, zakwalifikowały się do pucharów. Wyjątkiem jest jedynie Raków Częstochowa. Pozostałe, czyli i Lech Poznań, i Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i GKS-u i GKS Katowice, to są zespoły, które no, były wytrwałe w swojej filozofii.
16: Tak, to prawda. I to są zespoły, które choćby Gieksa no, miała bardzo trudny moment w jesienią i wtedy władze klubu wytrzymały to ciśnienie, bo nawet się nie mówiło nic o tym, żeby Rafał Górak przestał pracować i on stworzył taką naprawdę fantastyczną...
15: Z Polski Giru, proszę, od niego ręce precz.
16: Tak, to prawda, też wydobył potencjał, jeżeli chodzi o konkretnych zawodników, bo myślę, że dla takich chłopaków, bo my zachwycamy się jako ludzie zajmujący się ekstraklasą Bartkiem Nowakiem, natomiast o potencjale Bartka Nowaka, no wiemy, myślę, że jeszcze z czasów, kiedy on występował w Stali Mielec, w Górniku Zabrze i w Rakowie Częstochowej, wiedzieliśmy doskonale, że ten chłopak potrafi grać w piłkę, choć grał wspaniale w minionym sezonie i mam szczerą nadzieję, że w poniedziałek sięgnie po nagrodę dla najlepszego piłkarza naszej ligi na gali Ekstraklasy. Natomiast jeżeli chodzi o takich chłopaków jak, nie wiem, choćby Arkadiusz Jędrych, Marcin Wasielewski, jak Lukas Klemens, no oni przeżywają, uważam, na najpiękniejsze chwile w swoich karierach. To są już zawodnicy bardzo doświadczeni. Natomiast to, że dzisiaj naprawdę Gieksa zajmuje piąte miejsce, okej, oni nie kończą z medalami na szyi tego sezonu. Natomiast no, sam fakt, że będziesz się przygotowywał do meczów w europejskich pucharach, Gieksa będzie rozstawiona chyba w rundzie drugiej eliminacji, więc też jest szansa no, pojechać do... zagrać dwumecz, w którym jeszcze wygrasz w tej Europie. I to też myślę, że może być dla nich takim no, świetnym przeżyciem, ale Gieksa grała efektownie, grała efektywnie. Naprawdę, mecze GKS-u Katowice, to była świetna rozrywka przez ten sezon. Myślę, że tak od końcówki jesieni, a wiosną to już szczególnie. Kto włączał mecz Gieksy, to na pewno nie mógł się nudzić.
15: Patrzymy też na ten świat piłki nożnej naszej klubowej przez pryzmat ruchów Widzewa, który wydał krocie, by do ostatniej kolejki drżeć o utrzymanie, który zatrudniał 4 trenerów i dopiero ten ostatni, któremu pozwolono popracować w 11 meczach, no, dał oddech ulgi całemu światu kibiców Widzewa. To jest pewien paradoks, który potwierdza tylko tezę, że w futbolu gigantyczne pieniądze nie oznaczają sukcesu.
16: No to prawda. Mam takie wrażenie, że u nas w Ekstraklasie to jest tak, że ci zawodnicy, za których najwięcej się zapłaciło, no jednak nie spełniają do końca tych oczekiwań i Widzew, który płacił krocie choćby za Osmana Bukariego, za Andiego Zekiriego, gdzie te ruchy miały być takim efektem wow, czymś, co sprawi, że Widzew będzie się biło o czołowe lokaty, to tak naprawdę to wszystko pokazało, że tutaj nie kwoty, nie CV, nie liczby z poprzednich klubów i tak dalej, to nie to odgrywa rolę w Ekstraklasie. W Ekstraklasie musisz dobrze się zaadaptować do zespołu, musisz dobrze wejść w to środowisko i tej lidze się przedstawić. No, jeżeli chodzi o Widzew, no to naprawdę to były szalone, bardzo szalone te dwa okienka. Też jestem ciekaw, czy Robert Dobrzycki wyciągnie tutaj konsekwencje w postaci jakichś konkretnych zwolnień, jeżeli chodzi o pion sportowy i mam na myśli tutaj Dariusza Adamczuka i Piotra Burlikowskiego, chociaż też cały czas się plotkuje w naszym dziennikarskim środowisku, że Maciej Skorża to może być kandydat do pracy przy Alei Piłsudskiego.
15: Czyli co, szaleństwa ciąg dalszy, chcesz powiedzieć?
16: Kolejny... Właśnie...

0: tak dalej, no bo wiemy, jaką pozycję dzisiaj w polskiej piłce ma Maciej Skorża. Czy jednak to będzie taki czas, że nie, spokojnie, okej, to był szalony sezon, ale my potrzebujemy trochę spokoju i wydaje mi się, że Aleksander Wukowicz jest akurat kandydatem i w zasadzie, no jest trenerem, nie kandydatem na trenera, jest trenerem, który ten spokój gwarantuje.
1: To wróćmy do tego trenerskiego świadka. Wygląda na to, że ta karuzela zarówno na poziomie ekstraklasy, jak i pierwszej ligi, ale zostawmy pierwszą ligę dzisiaj, może zakręcić się na nowo i tak sobie wypisałem przed naszą rozmową, w ilu ośrodkach może zmienić się trener. I to tak, pomijam Spadkowiczów, czyli Arkę i Lechię, gdzie już zadeklarowano, że do takiej zmiany dojdzie. Pewni swojej przyszłości nie może być właśnie Aleksander Wukowicz w Łodzi. Nie wiadomo co z Wisłą Płock, bo nie wiadomo, czy Mariusz Misiura nie zmieni klubu. Nie wiadomo, co z Koroną Kielce, bo wiadomo, że na miejsce Jacka Zielińskiego jest dwóch innych kandydatów, między innymi Piotr Stokowiec. Nie wiadomo, co w Motorze Lublin, bo trener Stolarski przymierzany jest do innych zespołów. Nie wiadomo, co w Szczecinie, bo przecież charyzmatyczny właściciel Pogoni, no lubi pozmieniać. I tak dalej, i tak dalej. W Wiśle Kraków, która awansowała z przytupem do Ekstraklasy, też nie wiadomo, czy zostanie Mariusz Job. O co tu tutaj chodzi?
0: Jeszcze do tej układanki bym wrzucił Adriana Siemieńca, bo też ta klauzula o tym, że może pracować za granicą, że zagraniczny klub może go wykupić za Jagiellonię Białystok, no też została wpisana nie bez powodu, więc faktycznie ta lista klubów jest całkiem spora. Ja jeszcze o tym się nie mówi, natomiast też jestem ciekaw, jak w Krakowie będzie funkcjonował Bartosz Grzelak, bo miałem znacznie większe oczekiwania i to wejście na razie ma średnie, by nie powiedzieć słabe.
1: No ale wiesz, że Paweł, wchodzisz na plac budowy w momencie, kiedy może ci się ta budowa zawalić, tak? Pytanie, no, czy to
0: tak,
1: jest
0: to
1: już
0: prawda.
1: Pole do oceny.
0: Natomiast patrząc na wystąpienia publiczne trenera i tak dalej, uważam, że to ciekawy trener z ciekawymi wynikami z przeszłości. Natomiast spodziewałem się więcej. Po prostu może ja patrzyłem zbyt pozytywnie na tę historię.
1: On dopiero, przepraszam, on został na 5 meczów, no, trenerem.
0: A ile wygrał, Przemek?
1: No, 5 punktów zebrał w tych meczach.
0: No właśnie.
1: Czyli 5 remisów.
0: To prawda. Więc no, tutaj gdzieś to wszystko się, mówię, kotłuje i będzie zmieniało i wydaje mi się, że w tym składzie osobowym, trenerskim, jaki jest dzisiaj, patrząc na drużyny, które w Ekstraklasie zagrają, to nie przystąpimy do okresu przygotowawczego tego letniego. Drużyny będą wracały pewnie w drugiej połowie czerwca do pracy, do treningów, ale zakładam, że do tych zmian może dojść. Też słyszałem o tym, że Mariusz Misiura gdzieś ma na stole oferty, że do takiego transferu trenerskiego może faktycznie dojść. No w Koronie Kielce ta sytuacja też jest ciekawa, bo nie wiadomo przede wszystkim, kto będzie dyrektorem sportowym Korony Kielce, bo mówi się o tym, że może taką rolę pełnić Marek Śledź. Było wymieniane nazwisko Pawła Goleńskiego. Ja też słyszałem o przesunięciu Jakuba Drysia, który jest dzisiaj odpowiedzialny za scouting i mógłby też pełnić te funkcje dyrektora sportowego. I wiem, że ta decyzja ma zapaść no, w tym najbliższym tygodniu, na kogo ostatecznie właściciel postawi. Podobno się bardzo mocno waha i też rozważają różne ruchy, jeżeli chodzi o trenera, choć w tym minionym tygodniu słyszałem też bardzo takim najbardziej realnym scenariuszu, tak powinienem powiedzieć, jakim byłoby pozostanie po prostu Jacka Zielińskiego na tym stanowisku.
1: Dobrze, to w takim razie jeszcze zapytam cię o takie personalne odkrycia, ale też i flopy, jeśli chodzi o samych piłkarzy. No mnie do głowy oczywiście przychodzi wspomniany przez ciebie Nowak, ale też i cały zastęp młodzieży z Wojciechem Mońką na czele.
0: Jeżeli odkrycie, to ja bez dwóch zdań wskazuję Wojciecha Mońkę. My mamy kategorię odkrycia roku w plebiscycie piłki nożnej, który jest plebiscytem rocznym, ale wydaje mi się, że na dzisiaj, na 24 maja, to absolutnie Wojtek jest no, murowanym faworytem, jeżeli chodzi o osiągnięcie po statuetkę w tej kategorii, bo wyglądał świetnie, wyglądał na zawodnika nie jakby dopiero zdawał maturę, tylko jakby on tę maturę zdawał z 10 lat temu. I absolutnie no, w Ekstraklasie był znakomity, był kluczową postacią kolejorza w walce o ten tytuł mistrzowski. To jego wejście do składu ustabilizowało defensywę, więc no, w kategorii takiego odkrycia to myślę, że bez dwóch zdań Wojciech Mońka jest dzisiaj po prostu taki no, bezkonkurencyjny, bym powiedział. Jeżeli chodzi o rozczarowania, No to zdecydowanie te duże transfery. No, mam na myśli tu Osmana Bukhari.

0: Diego z Widzewa Łódź, Andiego z Kiriego, który miał świetne CV, który był nazywany przez kibiców Widzewa tą brakującą perłą w koronie. No i okazuje się, że też musiał ustąpić miejsca w walce o skład Sebastianowi Bergierowi, który był zdecydowanie lepszym napastnikiem aniżeli Zekiri. No ale skoro o napastnikach mowa, no to też nie możemy zapominać o Milecie Rajowiczu. Natomiast takim dla mnie też rozczarowaniem bardzo dużym, z którym ja wiązałem bardzo duże nadzieje, był Kacper Urbański. Bo to zawodnik, którego znaliśmy, który przecież czarował na Mistrzostwach Europy 2 lata temu, który grał rok, czy 2 lata temu też na stadionie Liverpoolu i słyszał hymn Ligi Mistrzów grany, i to nie z perspektywy trybun, tylko z perspektywy czynnego zawodnika. No i Kacper Urbański, no też jest dla mnie takim zawodem osobistym, bo miałem bardzo duże oczekiwania w stosunku do tego chłopaka też.
1: Ale to poczekaj, przepraszam, zapytam cię, czy wypowiedź trenera Marka Papszona o osobistym rozczarowaniu, że nie udało się tego zawodnika postawić na nogi, a także zmiana agencji przez tego gracza,
0: właśnie,
1: o czym poinformował wczoraj.
0: Właśnie nie będzie zmiany agencji, bo ja sprawdziłem ten temat głębiej, jeżeli chodzi. To są ci sami ludzie działający pod innym szyldem.
1: Okej, okay, czyli to nie zwiastuje w ogóle transferu, tak?
0: To znaczy, ten argument odpada, jeżeli chodzi o Kacpra Urbańskiego w kontekście ewentualnego transferu. Natomiast Kacper Urbański też jest zawodnikiem bardzo dobrze opłacanym. Legia będzie miała budżet płacowy na zawodników o 20 milionów złotych mniejszy, aniżeli w sezonie obecnym. Więc jeżeli przyjdzie odpowiednia oferta, to myślę, że Legia z niej skorzysta.
1: Co jeszcze czeka nas latem, jeśli chodzi o takie wymiany, o ten rynek transferowy, już pomijając trenerów, o których mówiliśmy, skupiając się na samych piłkarzach? Rewolucja w Legii, pożegnanie 5 piłkarzy?
0: No, co najmniej 5, ja bym powiedział, bo jeszcze cały czas pod znakiem zapytania przyszłość Artura Jędrzejczyka i Jeana Pierre'a Nessame. Rewolucja w Legii też w gabinetach, no bo odejdzie Michał Żewłakow. Rewolucja kadrowa, no bo też Legia tych piłkarzy nowych będzie musiała sprowadzić, by jednak walczyć i skorzystać, no powiedzmy w cudzysłowie, z tego atutu gry raz w tygodniu, bo tu będzie musiała Legia z tego wycisnąć absolutnie maksimum. Jestem ciekaw Jagiellonii Białystok, w której też szykuje się kolejna przebudowa i też pytanie, bo też trwają dyskusje i plotki na temat przyszłości nie tylko Adriana Siemieńca, ale też Łukasza Masłowskiego, który jest przecież łączony z Widzewem Łódź. Lech Poznań, no to przede wszystkim wykup Luisa Palmy. To też jest temat, który myślę, że od kilkunastu tygodni grzeje kibiców i też te dyskusje są. Plus, czy Lech pójdzie grubo, mówiąc kolokwialnie, na rynku transferowym i powalczy o Ligę Mistrzów. Nie, z Frederiksen na tej konferencji, na której podpisywał nową umowę z kolejorzem, wysyłał takie, mam wrażenie, sygnały, że tu ma takie zapewnienie i obietnice ze strony działaczy, że ta kadra będzie jeszcze silniejsza, jeszcze bardziej jakościowa. I tutaj no, tego Lecha też jestem bardzo ciekawy. Raków Częstochowa, który zmienia trochę politykę, o czym się też mówi, że sięga po zawodników mniej oczywistych, po zawodników z innych krajów grających w niższych ligach i też jestem ciekaw tego projektu, jak bardzo poszaleje na rynku Widzew Łódź, bo też kolejne nazwiska z Karolem Świderskim na czele są przymierzane do transferów do Łodzi, więc no, tych znaków zapytania jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, no ale dla nas to dobrze, bo w trakcie Mistrzostw Świata, na których niestety zabraknie reprezentacji Polski, to my i tak myślę, że będziemy mieli o czym dyskutować i co analizować.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Paweł Głaszewski z tygodnika Piłka Nożna był naszym gościem.
2: Autopromocja.
3: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
4: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby nikt się nie dowiedział o tym.
3: Tajemnice Kościoła w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama.
2: To jest powtórka.
1: Przy niedzieli o sporcie w Radiu Tok FM Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie ponownie. A kolejną naszą rozmówczynią jest Edyta Koryzna. Dzień dobry pani.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Trenerka roku w dorocznym plebiscycie Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przede wszystkim gratulacje. I pytanie od razu, jak istotna jest to nagroda w pani trenerskim życiu, a przypomnijmy, że z koszykówką jest pani związana od lat, najpierw jako jedna z czołowych reprezentantek Polski, teraz już jako trenerka.
5: Tak, rzeczywiście tak się dzieje, że ta nagroda jest dla mnie wyjątkowa. Przede wszystkim dlatego, że jednak kobiet w sporcie generalnie jest dużo mniej niż mężczyzn i na pewno to jest trudność tego zawodu, stres z tym związany, presja, więc tą odporność emocjonalną trzeba mieć dużo większą. Dlatego też kłaniam się też tutaj dla tych wszystkich kobiet i dla wszystkich zawodniczek, dzięki którym ta nagroda jest. Jest ona rzeczywiście dla mnie wielkim wyróżnieniem, ale tak jak podkreślałam wcześniej w wywiadach. Też dziękuję wszystkim, którzy się przyłożyli do tej nagrody, bo wiadomo, że ta nagroda nie jest tylko moją nagrodą indywidualną.
1: Podkreśliła pani tę trudność, z jaką kobiety odnajdują się w mocno zmaskulinizowanym świecie polskiego sportu, ale chyba nie jest to tylko przypadek Polski. To generalnie taka tendencja, która miała miejsce na świecie, od której mam wrażenie, na całe szczęście się odwracamy. Mamy choćby trenerkę prowadzącą klub Bundesligi w piłce nożnej, więc chyba postęp jest i to znaczący, niezależnie od regulacji, które usiłujemy wprowadzać.
5: Tak, zdecydowanie tak, natomiast podkreślę, że akurat jeżeli chodzi o dziedzinę koszykówki na wszakże 5x5, to w Stanach Zjednoczonych w WNBA jest bardzo dużo trenerek, które nie tylko swoją gracją, swoim ubiorem, swoją zupełnie innym, odmiennym stylem, bo z piękną biżuterią, z pięknymi często szpilkami na nogach podkreślają kobiecość, a przy tym są wielkimi specjalistkami w tej dyscyplinie sportu i to jest naprawdę przepiękna rzecz, bo wydaje mi się, że na pewno kobieta dużo szybciej, dużo lepiej zrozumie drugą kobietę i myślę, że to też jest takie otwarcie się na nowy rozdział, że nie tylko mężczyźni, że nie tylko oni, ale to też jest takie pole dla kobiet, a myślę, że to jest w Polsce też istotne, żeby jednak ta równowaga była zachowana.
1: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pani roli w reprezentacji 3x3 seniorek. To jest dość poważne wyzwanie, biorąc pod uwagę, jak bardzo mocno ta odmiana koszykówki zdobywa popularność poprzez swoją widowiskowość, poprzez to, że właściwie każdy może zacząć ją uprawiać, niekoniecznie poszukując takiej infrastruktury.
5: Mhm. Myślę, że generalnie koszykówka 3x3 jest takim jakby dodatkowym rozdziałem, jeżeli mogę to tak nazwać, w karierze każdego zawodnika, dlatego, że się jakby zaznębia z koszykówką 5x5, bo wiemy, że to jest okres letni, czyli po zakończonym sezonie 5x5 ten okres letni można w naprawdę fenomenalny sposób wykorzystać dla własnego rozwoju, bo przecież mamy mnóstwo gier, mamy mnóstwo rywalizacji, gdzie te wszystkie warunki są spełnione, więc myślę, że tutaj w tej dyscyplinie 3x3 jest dużo krótsza akcja, dużo twardsze warunki, bo nie tylko słońce, nie tylko wiatr, ale również i troszkę mocniejszy kontakt fizyczny. Troszkę inne rozwiązania, czyli więcej kreatywności, bo nie ma trenera, który może ci bezpośrednio wziąć czas i coś tam narysować, podpowiedzieć, więc naprawdę koszykówka 3x3 ja polecam każdemu, kto na ten moment gdzieś może nie odnajduje się w koszykówce 5x5, a nawet jeżeli się odnajduje i super jest w niej jakby tak zaadoptowany, to ta koszykówka 3 rozwinie go w tych wszystkich strefach, płaszczyznach, w których być może ma jeszcze jakiś margines do poprawy. I dlatego też, dla mnie rola trenera to również pokazywanie tego, że warto w tą koszykówkę wejść, warto spróbować, bo nie tylko emocje, nie tylko wielki fan, muzyka, niesamowite warunki zewnętrzne. Zresztą myślę, że Mistrzostwa Świata będą niesamowitą imprezą, gdzie zapraszam wszystkich, żebyście wszyscy Państwo odczuli to na własnej skórze, jak przepiękny moment tej gry możemy odczuć wszyscy jako kibice. Także z tego miejsca mówię. Zapraszam serdecznie i nie tylko zawodników do grania, uprawiania tej dyscypliny sportu, ale też wszystkich kibiców, żeby zobaczyli, jaki to jest wielki, fenomenalny oddźwięk, zupełnie troszkę innej koszykówki niż 5x5.
1: Gdyby pani zechciała przypomnieć kibicom, a mniemam, że nasi słuchacze no, w znakomitej większości nie są zorientowani w tym zniuansowanym świecie koszykówki, swoje największe trenerskie osiągnięcia, bo te koszykarskie no, są doskonale znane. Ja też będę odwoływał się i prosił panią o te reminiscencje związane z Igrzyskami Olimpijskimi w Sydney w 2000 roku, ale najpierw o tym, co wydarzyło się w pani życiu trenerskim w ostatnim czasie.
5: Znaczy ja myślę, że koszykówka 3x3 w ostatnim czasie bardzo mocno się rozwija. To jest chyba nawet gdzieś udowodnione, że zrobiła skok chyba 60% do góry versus inne dyscypliny, jeżeli chodzi o wielopłaszczyznowość jakby i marketing, i media, i jakby taktyczno-organizacyjne tutaj warunki, więc o popularność przede wszystkim. No i trzeba dodać tutaj chyba jasno, że to jest kolejna dyscyplina, która już od kilku czy kilkunastu lat jest na Igrzyskach Olimpijskich, więc chyba warte podkreślenia, że to jest poważny produkt dla wszystkich. Dlatego też no, mi jest dane pracować z kadrą seniorską praktycznie od 3 lat i w ciągu tych 3 lat nie wiem, czy uznać to za sukces, czy nie, natomiast no, mogę się podzielić tym, co ja czuję. Mieliśmy okazję zagrać o bilet do poprzednich Igrzysk Olimpijskich. Zagraliśmy w turnieju w Hongkongu, w którym niestety po dogrywce przegraliśmy z Azerbejdżanem, który w swoim składzie do dziś dnia ma praktycznie 2 Amerykanki. Przegraliśmy po dogrywce 1 punktem, więc nie dostaliśmy się do Paryża, ale byliśmy na szczycie, o krok właściwie. Jeśli chodzi o późniejsze wydarzenia, zdobyliśmy na Mistrzostwach Europy 4. miejsce. Za rok, czyli w roku poprzednim, 2025, na Mistrzostwach Świata zdobyliśmy 4. miejsce. No i przed nami dziś, aha, i później były Mistrzostwa Europy we wrześniu i tam zajęliśmy 5. miejsce. Niestety znowu trafiając na Azerbejdżan, mamy jakieś pecha do tego Azerbejdżanu, gdzie niestety przegraliśmy, zajęliśmy 6. miejsce w Mistrzostwach Europy. Ja chcę podkreślić tylko jedną ważną rzecz, bo przed nami są Mistrzostwa Świata, natomiast tutaj nie zawsze, jak we wszystkich innych podobnych dyscyplinach, ważny jest medal, chociaż wiadomo, że medale walczymy i każdy go chce i każdy o niego walczy. Natomiast to jest bardzo ważny ranking. My ciągle jesteśmy w czołówce, my jesteśmy 4., 6., więc myślę, w czołówce europejskiej, w czołówce światowej, więc myślę, że to jest warte podkreślenia, żeby dostać się na Igrzyska Olimpijskie, w których 12 zespołów ma szansę udziału, to myślę, że utrzymanie się w rankingu 4, 6, 8 jest dla nas bardzo ważne. I na ten moment jakby się tego miejsca trzymamy. Zostały do Igrzysk Olimpijskich jeszcze praktycznie 1,5 roku, więc myślę, że tutaj no będziemy walczyć o każdy metr boiska, o każdą piłkę, każdy punkt rankingowy, żeby na te igrzyska się po prostu dostać. Także takie są jakby osiągnięcia tej kadry od momentu, kiedy ja objęłam kadrę i jakby w tym kierunku zmierzamy. No wiadomo, Mistrzostwo Świata przed nami, no ale to jeszcze przed nami, także poczekajmy chwilę.
1: Wróćmy właśnie do Igrzysk Olimpijskich, które no, są ukoronowaniem karier tak zawodniczych, jak i trenerskich w wielu dyscyplinach sportu, także w koszykówce. Jak pani wspomina to, co wydarzyło się no, ponad ćwierć wieku temu już, myślę o Sydney. Jechałyście wówczas jako reprezentacja Polski w Glorii Mistrzyni Europy, które wywalczyłyście to mistrzostwo w Katowicach w 1999 roku.
5: Znaczy ja myślę, że dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że są takie dwie ważne imprezy w życiu zawodnika. Na pewno zacznę od Igrzysk Olimpijskich, bo to jest wyjątkowa impreza. Tam jadą tylko najlepsi. Najlepsza organizacja, najlepsza wioska olimpijska, w której się przybywa z różnymi innymi federacjami, zawodnikami. Najlepsze z najlepszych wszystkie rzeczy, które mogą być na świecie, więc jakby otoczka tego wszystkiego, czucie tej atmosfery, czucie się, że jest się jednak no, w 12 najlepszych federacji zespołów na świecie. To jest coś wyjątkowego. No i na pewno jest to historia, która za tobą jest i ona już nigdy nie zostanie ci zabrana. Zawsze zostaniesz już olimpijczykiem i z tego tytułu też wiadomo, że wiąże się no, gloryfikacja tak, z różnych, w różnych płaszczyznach. Natomiast drugą taką imprezą, którą zaznaczę, jest fenomenalna też organizacja i ciarki na rękach są. To jest impreza u siebie i takie Mistrzostwa Europy w 99 były w 5x5 w Polsce. To, co przed chwileczką pan wspomniał. Ale również teraz jest przed nami taka impreza, więc myślę, że no, Polska reprezentacja 3x3 ma wyjątkowy czas i wyjątkowe miejsce, żeby być na tych dwóch imprezach. Na jedna już na pewno jest, na drugie jeszcze musi powalczyć, ale na pewno jest to niesamowite wyzwanie i jest to presja, którą podkreślam, presja, która, o którą zawalczyliśmy, presja, która jest przywilejem, presja, która nas buduje, a nie demobilizuje i myślę, że o taką presję każdy zawodnik chce w życiu walczyć.
1: Pani Edyto, jeszcze zapytam o pani podejście. W jaki sposób trenerka wykorzystuje swoje doświadczenia wyniesione z reprezentacji, z bardzo bogatej kariery? Grała pani w wielu klubach, w tym tych walczących o Mistrzostwo Polskie, jak Włókniarz Pawianice ówczesny, czy Łódzki Klub Sportowy. Czy to jest... Bo inaczej, żyjemy w świecie, w którym bardzo mocno ceni się trenerów, trenerki, którzy mają takie zasoby mocno teoretyczne, oparte na statystyce, na umiejętnościach miękkich i tak dalej. Natomiast gdzieś w cień schodzą te doświadczenia, które samemu wyniosło się z boiska. Jak pani na to patrzy?
5: Znaczy ja przyznam się szczerze, że ja nadal uważam, że mimo olbrzymiego postępu technicznego, komputery, narzędzia, które pozwalają lepiej zeskautować przeciwników, nowe metody treningowe, nowe ćwiczenia i tak dalej. Natomiast nie ukrywam, że fundamenty jakby koncentracji, ktoś inny powie mentalu głowy, mentalu zwycięzcy, który cały czas trzeba budować w zawodniku, to są rzeczy, które nigdy się nie zmienią, bo tak naprawdę jeżeli zawodnik będzie miał super umiejętności, ale jego głowa nie będzie w mistrzostwach, to te umiejętności nie sprzeda. Ja dlatego też ciągle mam troszkę problem z tym, na ile moje umiejętności miękkie mogę dostosować do dzisiejszego świata, do zawodniczek, trenerów, z którymi współpracuję, żeby pokazać im, że tak naprawdę te przebodźcowanie, które na co dzień mamy, media, organizacyjne różne eventy, kibice, rodziny, fani, trenerzy, wszystko w koło, tak dużo miejsca zajmują w naszym mózgu, że tam nie zmieścimy za chwilę esencji tego, po co wychodzimy na boisko. I ja zawsze to podkreślam, że to jest klucz, że praca, jaką zrobiliśmy na boisko, to jest jedno, a druga rzecz to jest zostawienie pamięci w głowie, która będzie mogła skupić się na tym, co nasze ciało zrobiło. I tutaj bardzo bym chciała, żeby znaleźć takie rozwiązanie, żeby to móc przekazać wszystkim młodym ludziom, że jak już wychodzę na boisko, to muszę zostawić wszystkie inne rzeczy i skupić tylko i wyłącznie na zadaniu. A ta koncentracja w dzisiejszych czasach jest niezwykle trudna, bo wiemy, w jakich czasach żyjemy.
1: Bardzo dziękuję. Edyta Koryzna, trenerka roku, była z nami. Kłaniam się. Wszystkiego najlepszego.
5: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
2: To jest powtórka.

0: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,34.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Opanowano już pożar na Mazowszu, na miejscu nadal setki strażaków. Znów niebezpieczna pogoda, będą burze, a już teraz są alerty. W tych informacjach także ogromne emocje w sprawie decyzji nazwy ukraińskich sił specjalnych. Sobota 30 maja, minęła 7. Informacje TOK FM, Emil Górny, dzień dobry. Ponad 1000 strażaków wciąż bierze udział w akcji gaśniczej w lasach na granicy powiatu wołomińskiego i mińskiego. Na miejsce wciąż docierają nowi strażacy, którzy będą zmieniać ekipy pracujące w terenie już od ponad doby. O rozwoju sytuacji mówi dowodzący akcją zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
11: Jeżeli uda nam się zatrzymać ten pożar w tym miejscu, w którym teraz jest, jeżeli on nam nie będzie się rozprzestrzenią, to kwestia dogaszania to będzie kilka dni.
10: A według tych wstępnych szacunków ogień strawił ponad 300 hektarów lasów państwowych i prywatnych, wylicza minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
12: Tu na szczęście póki co skala pożaru 1/3 tego, co mieliśmy na Roztoczu. Niemniej straty oczywiście dla lasów państwowych mogą być duże.
10: A ze wstępnych ustaleń leśników wynika, że przyczyną pożaru było z dużym prawdopodobieństwem podpalenie. Teraz alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw w zachodniej i centralnej części Polski. Dotyczą one województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego oraz wschodnich części Wielkopolski i Dolnego Śląska. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wbrew zapowiedziom wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, które miałoby otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus. Informuje o tym New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje na tematy dotyczące m.in. odmrożenia funduszy dla Irańczyków. Iran musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej ani bomby, napisał Trump kilka godzin wcześniej na platformie True Social. Dodał, że cieśnina Ormus musi być natychmiast otwarta bez opłat dla nieograniczonej żeglugi w obu kierunkach. Wracamy do kraju. Politycy od lewa do prawa krytykują decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imienia, uwaga, bohaterów UPA. Różnią się za to w ocenie, jaka powinna być reakcja polskich władz. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drudzy wyważonej i nastawionej na kompromis. O szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
13: PiS przytakuje Karolowi Nawrockiemu, który chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, który przyznał mu Andrzej Duda. Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Szymon Szynkowski w Lsęk.
14: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny. Musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii i uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną. Ta zbrodnicza działalność ukraińskiej armii powstańczej nie może być gloryfikowana.
13: Obaj prezydenci popełniają duży błąd. Zauważa za to była ambasadorka Polski w Moskwie, ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
15: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie. to polskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
13: Poza tym, jak dodaje polityczka, z polsko-ukraińskich sporów najbardziej cieszy się Moskwa. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
10: Ja więcej na ten temat z pewnością w audycji Wybory w Toku po 9 w TOK FM. Mette Frederiksen, Andrzej Poczobut i Gizela Jagielska to laureaci tegorocznej gali Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Nagroda główna trafiła do duńskiej premier za obronę europejskich wartości i wspieranie Ukrainy. Laudację wygłosił premier Donald Tusk, laureat nagrody z 2019 roku.
16: Pani premier to jest symbol dzisiaj w Europie i zdrowego rozsądku, pragmatyzmu, takiej twardości. I czegoś to było wyjątkowe, muszę powiedzieć, bo jako socjaldemokratka pokazała, że w wielu sprawach potrafi się zachowywać jak taka twarda konserwatystka, w najlepszym tego słowa znaczeniu.
17: Kochanie, ja to już jakby mówiłem, nie? Bohaterem się nie czuję, to pierwsze. No, wśród Polaków ani ja najlepszy, ani najmądrzejszy, ani najtwardszy. Wśród Polaków ja się tu czuję głęboko w szarym tłumie. No, ale to faktem jest, że nie złamali mnie, no.
18: 20 lat temu, jak rozpoczynałam swoją specjalizację i swoją pracę, nigdy nie pomyślałabym, że moja praca jako lekarki będzie mieszana z polityką, z poglądami, z religią i z moralnością.
10: A mówili dokładnie w takiej kolejności szef rządu oraz Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, przetrzymywany przez 5 lat przez reżim Łukaszenki i ginekolożka Gizela Jagielska. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponuje część ekspertów, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z fake newsami, pornografią czy partostreamerami. A przed nadchodzącym Dniem Dziecka, jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski z Uniwersytetu Łódzkiego, eksperci uważają, że czas, używają terminu już fenoholizm.
19: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
10: A my dodajmy, że zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Być dzieckiem i nastolatkiem w XXI wieku to temat weekendu TOK FM. Kolejne informacje o 7.20. W ciągu dnia przez kraj będą się przemieszczać przelotne opady deszczu, a po południu w centrum i na południu możliwe burze. IMGW wydał ostrzeżenie, o czym już wspominaliśmy, a wiatr w porywach może osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Temperatura od 18 do 24 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Sobotni poranek TOK FM. Będziemy z Państwem od 7 do 9 w składzie wydawczyni Magdalena Sikoń. Program realizuje Jana Lech, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Dziś 30 dzień maja. Wciąż przybywa nam światła. Dzień jest tylko nieco krótszy od najdłuższego dnia w roku, czyli od przesilenia letniego, które nastąpi w czerwcu, zaledwie o 24 minuty. A co dziś w poranku? Za chwilę tradycyjnie przegląd prasy zagranicznej. Po 7.20 Henryka Bochniarz o tym, jak Polska może walczyć o swoje w Brukseli. Po 7.40 o tym, co zrobi prezydent Nawrocki. Na jego biurko trafiło nowe prawo chroniące zwierzęta. Porozmawiamy też o tym, jakimi opiekunami zwierząt są Polacy. Po 8.00 rozmowa z Kamilem Stępniakiem o tym, czy nowa ustawa o slapach będzie chronić dziennikarzy i aktywistów i wolności słowa w Polsce. A po 8.20 podsumują ze mną ten tydzień w polityce Dominika Długosz z Newsweek Polska i Piotr Pacewicz z OKO.press. A teraz zapraszam na cotygodniowy przegląd prasy zagranicznej. I na początek zaglądam do Financial Times. Tam tytuł: Ukraina przewraca stolik i pokazuje, jak masowa produkcja dronów wspiera wysiłek wojenny. Pomimo mniejszego wsparcia ze strony USA, Kijów przeniósł wojnę na stronę wroga, jednocześnie spowalniając postępy Rosji na polu bitwy. Kilka miesięcy po tym, jak morale w Ukrainie sięgnęło dna, a sojusznicy desperowali, obecna zmiana na Ukrainie podważa opinię, że rosyjska armia, liczniejsza i lepiej wyposażona, wygra wojnę z Kijowem. Dziś pewność siebie Ukraińców rośnie do poziomu niespotykanego od lat, pisze Financial Times. W tym miesiącu nastąpiły zmiany w dynamice na naszą korzyść, mówi też prezydent Wołodymyr Zełenski. Zajmujemy więcej pozycji i zadajemy więcej ciosów. Dodał, że ataki zadawane w głębi Rosji były szczególnie znaczące. Rzeczywiście, ukraińskie drony przeleciały przez rosyjskie systemy obrony powietrznej i spadły na rafinerię ropy naftowej, wzniecając kule ognia i kłęby czarnego dymu widoczne z kosmosu. Ukraińscy wojskowi i zachodni eksperci zgadzają się, że ukraińska armia jest dziś najsilniejsza od czasu powrotu Trumpa do władzy. A Ukraińcy załatali luki pozostawione przez USA dzięki zwiększonej pomocy europejskiej i coraz większej samowystarczalności. Kreml wciąż ma nadzieję na pokonanie sił ukraińskich w tym roku i postępuje powoli naprzód. Jednak nowa faza wojny stanowi dramatyczny kontrast z początkiem roku, kiedy Moskwa przejęła inicjatywę na polu bitwy, a rosyjskie ataki powietrzne zniszczyły znaczną część ukraińskiej infrastruktury energetycznej, stawiając Kijów na skraju katastrofy. W Rosji narasta niechęć do wojny, pisze FT. Ukraińskie ataki dronowe są częstym zjawiskiem nawet w rejonach tak odległych od linii frontu jak Ural. Według Państwowego Ośrodka Sondażowego SIOM wskaźnik potencjału protestacyjnego, czyli takiej gotowości respondentów do udziału w demonstracjach, wzrósł w kwietniu do 25%, czyli najwyższego poziomu od początku wojny. Wszyscy są wściekli. Ludzie w rosyjskiej elicie są zgodni, że to katastrofa, mówi Financial Times wysoko postawiony rosyjski biznesmen. Trzeba to jakoś rozwiązać, dodaje, że Władimir Putin, który rządzi Rosją od przełomu wieku, jest przytłaczająco niepopularny, ale także, tu cytat, stary i uparty. Niektóre raporty wywiadowcze wskazują, że od lutego 22 roku zginęło lub zostało rannych aż 1 200 000 rosyjskich żołnierzy. Tylu ofiar nie poniosło żadne mocarstwo w żadnym konflikcie od czasu II wojny światowej, przypomina Financial Times. W środę szefowa brytyjskiej agencji wywiadu cybernetycznego Ann Kist Butler powiedziała: Putin cofa się na polu bitwy. Na razie, kończy gazeta, ukraińscy żołnierze na froncie informują, że morale jest najwyższe od roku. Szefowa misji NATO przy NATO, Aliona Gytmanczuk, mówi, że w społeczeństwie istnieje szerokie przekonanie, że najtrudniejsza faza wojny już za nami. I dodaje, Ukraińcy coraz bardziej wierzą, że będą w stanie stawić czoła temu, co przyniesie przyszłość. I zostajemy przy Financial Times, bo tu kolejny bardzo ciekawy tekst, którego tytuł brzmi: Papież zakłóca Dolinę Krzemową. Jak zauważa gazeta, w przeciwieństwie do prezydenta Trumpa, papież Amerykanin postanowił zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie sztuczna inteligencja. Papież Leon XIV w encyklice i liście, takim liście do wiernych i biskupów pod tytułem Magnifica Humanitas, czyli Wspaniałe Człowieczeństwo, koncentruje się na ochronie człowieka w epoce sztucznej inteligencji. Papież zauważa, że każdy musi odnieść korzyści z cyfrowej transformacji i nikogo nie należy sprowadzać do produktywności, wydajności ani czystych danych. Sztuczna inteligencja powinna zatem zostać rozbrojona, aby nie stała się narzędziem dominacji, wykluczenia lub śmierci. Jak pisze FT, cała encyklika warta jest lektury, jednak trzy punkty szczególnie rzucają się w oczy. Po pierwsze, papież nie jest wrogiem technologii, wręcz przeciwnie, popiera ją. Gazeta przypomina, że jest fanem Duolingo i Wordle, a Watykan wykorzystuje AI do tłumaczenia papieskich homilii na 60 języków. Papież zdaje sobie sprawę, że AI może przyspieszyć postęp naukowy i poprawić życie ludzi, jednak twierdzi, że nie jest ona neutralna moralnie i musi być od samego początku projektowana w oparciu o ramy etyczne. Nie bójmy się brudzić sobie rąk na placu budowy naszych czasów, napisał papież. Po drugie, niezależnie od tego, jak nowatorska jest technologia, ludzkość powinna zawsze dążyć do zachowania wartości ludzkich. Systemy sztucznej inteligencji mogą prezentować się jako obiektywne, ale odzwierciedlają i wzmacniają uprzedzenia ideologiczne i strukturalne. struktury władzy. Biorąc pod uwagę koncentrację władzy korporacyjnej i możliwość wykorzystania danych osobowych do tworzenia nowej formy kolonializmu cyfrowego, papież obawia się, że innowacje mogą się stać katalizatorem niesprawiedliwości. I po trzecie, zauważa złośliwie Financial Times, ten najbardziej wpływowy amerykański przywódca duchowy na świecie, sprawujący władzę nad 1,5 miliarda katolików, zmaga się z problemami związanymi ze sztuczną inteligencją w sposób, w który najpotężniejszy świecki przywódca, czyli prezydent USA, postanowił zignorować krótko po tym, jak papież opublikował encyklikę. Donald Trump wycofał się z rozporządzenia, które miałoby chociaż w minimalny sposób kontrolować nowe modele AI. Wydaje mi się, i to już mój komentarz, że ta encyklika udowadnia, że Kościół, który, no to jest instytucja, która ma 2000 lat, nadal potrafi dobrze odpowiadać na aktualne problemy ludzkości. I Financial Times, tekst Rebeki Winthrop, szefowej Centrum Edukacji Uniwersalnej przy Brooklyn Institution, który wydaje mi się takim ciekawym przypisem do dyskusji, która właśnie toczy się w Polsce po słowach Olgi Tokarczuk, która przyznała, że w pracy twórczej wspiera się sztuczną inteligencją. Tytuł tekstu: co 370 tysięcy prac dyplomowych mówi nam o wpływie sztucznej inteligencji na kreatywność. Od 8 lat Adam Green, neurobiolog z Uniwersytetu Georgetown, wraz ze swoim zespołem badawczym śledzi ilość nowatorskich pomysłów, jakie uczniowie szkół średnich przedstawiają w swoich esejach aplikacyjnych na studia. Tuż i przed i po wprowadzeniem czata GPT. Green i jego zespół przeanalizowali listy motywacyjne ponad 370 tysięcy studentów i odkryli, że po udostępnieniu czata GPT ich eseje zaczęły być pisane różnorodnym i barwnym językiem, ale brakowało w nich prawdziwie kreatywnych pomysłów. I co ciekawe, to językowe maskowanie zadziałało. Eseje napisane po wprowadzeniu czata GPT były oceniane przez nauczycieli jako bardziej kreatywne, nawet jeżeli ich treść poruszała znane tematy. W oddzielnym badaniu zespół odkrył, że eseje napisane przez ludzi oferowały nawet 8 razy więcej nowych pomysłów niż te napisane przez sztuczną inteligencję. Jak pisze New York Times, w innym eksperymencie przeprowadzonym przez inny zespół badawczy porównano opowiadania napisane przez ludzi z tymi napisanymi przy wsparciu sztucznej inteligencji. Podobnie jak w przypadku esejów studentów w badaniu Greena, prace wspomagane sztuczną inteligencją charakteryzowały się ciekawszym słownictwem i zostały ocenione jako przyjemniejsze w lekturze. Ale fabuła była bardziej jednorodna. Wyraziste i niekonwencjonalne pomysły z zaskakującymi postaciami lub nietypowymi scenariami często schodzą na dalszy plan, gdy w grę wchodzi sztuczna inteligencja. I jeszcze New York Times, który też donosi o tym, że Europa zbliża się do wojny handlowej z Chinami. Gazeta tłumaczy, że w obliczu zalewu tanich towarów z Chin, które zagrażają wszystkim branżom produkcji, szukanie rozwiązań staje się coraz pilniejsze. Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, zasugerowała, że zakończenie zależności Europy od Chin jest jak próba wyleczenia choroby. Powiedziała nawet, że może być potrzebna chemioterapia i że prawdopodobnie leczenie będzie bolesne. Jej komentarz jest przykładem tonu, w jaki Europa coraz częściej przyjmuje wobec Chin, drugiego po Stanach Zjednoczonych partnera handlowego Unii Europejskiej. Jak pisze New York Times, niepokój w Brukseli spotyka się często z wrogością w Pekinie, gdzie urzędnicy ostrzegają, że Chiny odrzucają wszelkie środki osłonowe Unii. Przepychanki prawdopodobnie zaostrzą się w nadchodzących tygodniach, przewiduje amerykańska gazeta. I przypomina, że światowi przywódcy będą rozmawiać o globalnej nierównowadze gospodarczej na spotkaniu grupy G7 w Evian we Francji, które odbędzie się w przyszłym miesiącu. Oczekuje się, że wkrótce potem sprawa Chin znajdzie się w centrum uwagi na spotkaniu liderów 27 premierów Unii Europejskiej. To był sobotni przegląd prasy zagranicznej. Za chwilę rozmowa z Henryką Bochniarz o tym, jak Polska może walczyć o swoje interesy w Brukseli. Zostańcie z nami. Wracamy do poranka zaraz po informacjach.
4: Reklama.
0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
22: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
23: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: 18,47, 12.
25: Co liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
25: To ja też chcę. 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
26: A cappuccino też za siódemkę?
27: Też.
26: A flat white?
27: Też.
26: A
27: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 7.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Decyzja Wołodymyra Zwońskiego o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA jest nie do przyjęcia, podkreślał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego prezydent Karol Nawrocki najlepiej by zrobił, gdyby zadzwonił do prezydenta Ukrainy i oświadczył, że się z taką decyzją nie zgadzamy. Między Kanadą a Chinami budowane jest konstruktywne partnerstwo, napisał premier Mark Carney po spotkaniu z przebywającym w Kanadzie ministrem spraw zagranicznych Chin. Jest to pierwsza wizyta od 10 lat. Kanada cały czas dywersyfikuje swój handel. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights to największa parada łodzi na Wiśle w Polsce. A dziś po zachodzie słońca korowo doświetlonych łodzi już po raz szósty wyruszy na rzekę, poinformował stołeczny ratusz. Kolejne informacje o 7.40.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Sobotni poranek, TOK FM, Aleksandra Karasińska, jest 7.21. Polak Maciej Witucki, wieloletni prezydent Konfederacji Polskich Pracodawców Lewiatan, został szefem Business Europe, największej organizacji zrzeszającej firmy w Unii Europejskiej. To 25 milionów firm. Jak to się udało? Zapytam Henrykę Bochniarz, prezydentkę, założycielkę Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry pani.
28: Dzień dobry pani redaktor. Po pierwsze nic się nie udaje.
20: No właśnie.
28: Nic się nie udaje, tylko wszystko się robi i czasami robi się to bardzo długo i myślę, że właśnie ten nasz niewątpliwy sukces, jeśli chodzi o nominację Maćka Wituckiego na prezydenta Business Europe, jest takim ewidentnym dowodem, jak trzeba konsekwentnie i z wielką determinacją realizować swoje cele, żeby je w końcu osiągnąć. I nam się po 25 latach, tak powiem, ta praca, jak widać, została właśnie nagrodzona. Ale ta nagroda to jest po prostu dalsza ciężka praca, więc tutaj niestety żadnych odznaczeń, nagród nie będzie, tylko walka o przyszłość gospodarki unijnej.
20: 25 lat temu Lewiatan założył pierwsze biuro polskie w Brukseli. Te początki były dosyć trudne, jak widziałem.

0: i wielu przedsiębiorców uważało, że nas Polską to na to nie stać i że to nie jest rzecz istotna. Natomiast ja absolutnie byłam przekonana i członkowie zarządu, że to jest ta nasza droga. Zresztą nie bardzo mieliśmy wyjście, dlatego że w tym procesie akcesyjnym dominowały, jeśli chodzi o gospodarkę, przede wszystkim sprawy związane z firmami państwowymi. Natomiast sektor prywatny praktycznie nie miał swojej reprezentacji i my musieliśmy po prostu szybko wziąć się do roboty, żeby po pierwsze zidentyfikować, jakie ewentualne problemy mogą być związane z wejściem do Unii dla właśnie tych nowych sektorów prywatnych w Polsce i w jaki sposób włączyć się w ten proces negocjacyjny, żeby tych naszych interesów bronić. Często wcale nie mając wielkiego wsparcia w naszej administracji, która też dopiero uczyła się tego, że ten interes polskiej gospodarki to nie jest tylko interes firm państwowych, a również i firm prywatnych. Mm-hmm. Więc to był taki wielki, wielki proces uczenia się i bardzo się cieszę, że myśmy mimo tych wszystkich trudności po pierwsze podjęli tą decyzję. No i potem się okazało już w samym procesie negocjacyjnym, że na przykład jeden z negocjowanych rozdziałów dotyczących farmacji, który już był zamknięty praktycznie i wynegocjowany, zmusiliśmy praktycznie administrację i unijną, i polską do tego, żeby go otworzyć i wprowadzić tam okresy przejściowe, bo ten nasz przemysł farmaceutyczny prywatny się właśnie rodził i ewidentnie wymagał ochrony i to się też udało. Także naprawdę to był bardzo trudny czas, ale na pewno warto było to ryzyko i ten trud podjąć.
1: Tak jak pani mówi, te 25 lat temu Polacy dopiero uczyli się, jak poruszać się w ogóle po tych korytarzach brukselskich. Ale dziś Polak jest właśnie na czele największej organizacji zrzeszającej firmy w Unii Europejskiej. Czy to, co to oznacza w ogóle? Czy teraz głos Polski będzie bardziej słyszany w Europie?
0: Ja myślę, że to nie o to chodzi. My często postrzegamy te struktury unijne jako, że jeżeli tam wyjdzie Polak, jest jak Tusk jest przewodniczącym Rady, czy profesor Buzek przewodniczącym parlamentu, to że wtedy te nasze interesy będą lepiej reprezentowane. Ja myślę, że oczywiście, że pochodząc z tego właśnie kraju lepiej się rozumie, jakie on ma problemy, no ale Unia to jest jednak ten wspólny interes i wydaje mi się, że ciągle jeszcze jest małe zrozumienie tego, że oczywiście to jest gra interesów. Każdy kraj walczy o swoje, ale trzeba też uwzględniać, że te inne kraje mają te swoje interesy. Trzeba dążyć do zawierania kompromisów, wybierać właśnie priorytety, zastanawiać się, co naprawdę jest w danym czasie istotne. To jest naprawdę wielka wiedza i my mimo tych 25 lat ciągle tak powiem, uczymy się tych korytarzy, tych różnych, tak powiem, negocjacyjnych sztuczek i uważam, że no, to jest po prostu nasz obowiązek i wydaje mi się, że jeżeli naprawdę chcemy bronić interesów polskiej gospodarki, to nie poprzez machanie wspaniałą flagą biało-czerwoną, tylko przede wszystkim przez właśnie pilnowanie tych naszych interesów, przez nasze umiejętności negocjacyjne, przez, tak powiem, dochodzenie do różnych kompromisów i wtedy, jeżeli mamy takie osoby, które właśnie są na tych najwyższych szczeblach, to rzeczywiście one wspierane i działalnością swojej administracji i struktur takich jak chociażby Organizacja Pracodawców, na pewno mają większe szanse na to, żeby te nasze interesy zostały zauważone i w końcu też gdzieś tam wygrywały. Więc to jest po prostu cały czas wielka, wielka bitwa. Przy czym trzeba pamiętać, że Business Europe to nie są tylko kraje Unii Europejskiej, ale są tam też również kraje, które nie są w Unii, takie jak chociażby czy Norwegia, czy Szwajcaria, co robi proces jeszcze bardziej trudny, a teraz też Wielka Brytania, ale myślę, że to jest właśnie taka świetna szkoła i bardzo cieszę się, że mam okazję uczestniczyć w tym i oczywiście, że nasze koleżanki i koledzy, oni się starają dzielić tą swoją wiedzą z nami, ale też z drugiej strony, no wiadomo, że często są po zupełnie innej stronie i my musimy

0: po prostu uczyć się tego języka rozmowy, negocjacji. I wydaje mi się, że to jest właśnie taka fantastyczna szkoła dojrzałego uczestniczenia w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.
1: Zaczęłyśmy dzisiaj od sukcesu, ale z jednej strony rzeczywiście znaczenie Polski rośnie w Europie, a z drugiej, no niestety coraz więcej Polaków narzeka na Unię i coraz częściej kupuje taką narrację polexitową. Co pani na to?
0: No cóż, ja myślę, że najlepszym dowodem na to, że to jest droga donikąd i że można na niej tylko stracić, to po pierwsze ja zdaję sobie sprawę, że te dane statystyczne niekoniecznie akurat muszą tutaj przekonywać. Natomiast no jednak jak popatrzymy na to, gdzie dzisiaj jest Polska, to jest oczywiste, że bez uczestnictwa w Unii, bez wszystkich tych projektów, bez przeskakiwania tych poszczególnych etapów rozwoju, dzięki właśnie temu, że mogliśmy się uczyć od tych, którzy już tam są i wiedzą lepiej po prostu wiele rzeczy, nie bylibyśmy w tym miejscu. My na naszej konferencji EFNI, która będzie w październiku, jak zwykle w Sopocie, będziemy robić specjalne panele, zaprosimy przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii, ale również z krajów, które współpracują z Wielką Brytanią i chcemy, żeby oni powiedzieli, tak, ile naprawdę stracili przez to, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, bo wydaje mi się, że takie prawdziwe historie ludzi, którzy po prostu stracili swoje biznesy, stracili swoje rynki i w tej chwili mają ogromne problemy, są takim najlepszym argumentem i stąd też uważam, że trzeba jak najwięcej takich rzeczy pokazywać, żeby ludzie po prostu zobaczyli w Polsce, że naprawdę Unia to oczywiście nie jest kraj szczęśliwości czy obszar szczęśliwości, bo nikt jej nie gwarantował, ale że to jest miejsce, w którym naprawdę my możemy bardzo wiele wygrać, ale to przede wszystkim zależy od nas. To się samo nie dzieje i nam nie możemy oczekiwać, że ktoś będzie, tak powiem, siedział i mówił, słuchajcie, tu wam chcemy pomóc. Jak możemy zrobić, żeby wam było lepiej? Po prostu trzeba o te swoje interesy, wszystko jedno, jakie one są. Czy to są interesy dotyczące gospodarki, czy to są interesy społeczne, czy to są interesy polityczne. Po prostu walczyć i to walczyć w sposób profesjonalny. I dlatego wydaje mi się, że po prostu nasze w tej chwili to stanowisko Maćka Witowskiego w Business Europe jest właśnie takim kolejnym dowodem, tak, że właśnie w ten sposób, popierając ludzi, którzy są przygotowani do pełnienia tych funkcji, którzy będą mogli właśnie świetnie reprezentować, tak powiem, naszą wiedzę i gdzieś tam dokładać swoją cegiełkę do tego, w którym kierunku Unia będzie szła, to jest ta droga, którą powinniśmy na różnych szczeblach, bo to nie dotyczy tylko gospodarki. To jest miejsce i dla NGO-sów, to jest miejsce i dla samorządów i myślę, że są już tacy, którzy potrafią, nauczyli się tego, potrafią to wykorzystać, a są tacy, którzy wolą siedzieć, być sfrustrowani i mówić, no niestety, ale po prostu znowu jakieś tam interesy wygrały, prawda?
1: Mówimy dzisiaj o rosnącej roli Polski za granicą. Jesteśmy 20. gospodarką świata, ale ciągle dzieje się tak, że kiedy cudzoziemcy przyjeżdżają nad Wisłę, to dziwią się, że jest to inny kraj niż im się stereotypowo wydaje. Jak powinniśmy promować Polskę, polskie firmy za granicą? Jak tworzyć taką soft power?
0: Ja myślę, że znowu po prostu trzeba patrzeć na to, jak to robią najlepsi, tak? I jest faktem, że dzisiaj statystyka, autentyczne nasze osiągnięcia, one się najlepiej bronią, ale to, co do ludzi przemawia, to jest właśnie to, co dla nich jako przeciętnych obywateli jest jakimś dowodem na to, że dany kraj jest bezpieczny, że w nim ma się jakąś perspektywę rozwoju, że ma się pracę, że produkty, które tam są produktami zdrowymi i stąd myślę, że ta rola mediów społecznościowych, ona w tej chwili jest ogromna i my patrząc na całą promocję Polski, której niestety przez te wszystkie lata transformacji, dla mnie to jest taki właśnie jeden z tych niezrealizowanych projektów, kiedy jest bardzo wiele instytucji, o tym z kolei rozmawialiśmy na naszym wiosennym EFNI tutaj w Warszawie, że jest kilkadziesiąt instytucji, które starają się w jakiś sposób w miarę merytoryczny promować Polskę, natomiast ponieważ to jest nieskoordynowane, ponieważ nie ma tej wspólnej narracji i nie jest to rozpisane na role i niestety skuteczność wtedy jest bardzo ograniczona. I to nie jest kwestia pieniędzy, bo jak ja podliczyłam budżety tych wszystkich organizacji, to jest to mniej więcej ponad miliard złotych, więc to nie jest kwestia pieniędzy. Natomiast po prostu jeżeli chce się być skutecznym, to właśnie niestety bez skoordynowania tych działań, tak żeby potem ten chór śpiewał sobie, tak powiem, różne piosenki, ale żeby one mniej więcej trzymały się w tym samym tonie, to jest to, co jest przed nami. I myślę, że jest tego świadomość i mam taką nadzieję, że właśnie jedna z tych rzeczy, która właśnie została niedomknięta w trakcie naszej transformacji, że teraz ma szansę, właśnie wykorzystując, że to jest nasz moment. My widzimy, że to jest te 5 minut, które nie wiadomo, jak długo będą trwały, bo za chwilę będzie jakiś kolejny kraj, który okaże się właśnie takim odkryciem i wszyscy będą mówić, o właśnie, zajmuj się, to może to będzie Ukraina, jak się wojna skończy. Mamy rosnące kraje, tak powiem, w Afryce, w wielu regionach, w Azji, w związku z tym po prostu my musimy te 5 minut wykorzystać, bo tak ten świat dzisiaj wygląda, że wszystko jest właśnie albo na rolce tiktokowej 10-sekundowej, albo właśnie w takim wykorzystaniu tej chwili. My mamy tą chwilę. Ja myślę, że ta pozycja Maćka Witowskiego to przecież jest nie tylko kwestia oczywiście uznania dla jego tak powiem, osobowości i pracy, ale również właśnie pozycji Polski, tego jak ludzie nas tutaj widzą i jak uznają to, że po prostu jesteśmy krajem, którego, jak powiem, przedstawiciel może być szefem największej organizacji biznesowej w Europie.
1: To pani prezydentko, to jeszcze krótko na koniec. Gdyby zabrała pani obcokrajowców na taką wycieczkę kilkudniową po Polsce, to dokąd by pani ich zabrała i co byście robili?
0: Ja myślę, że my naprawdę mamy niewiarygodne bogactwo. Ja w tej chwili wyglądam tutaj przez okno u siebie. Ja jestem, mieszkam pod Olsztynem, właśnie zakwitły rododendrony. Ja mówiąc szczerze, no jestem wielką patriotką tego regionu i na pewno bym ich tutaj zabrała, bo po prostu to jest tak fantastyczne miejsce. Zwłaszcza teraz, kiedy czytam o tych o tym, co się dzieje w Europie, prawda, o tej fali upałów i tak dalej, że to jest taka świeżość, tak fantastyczna zieleń. Ale ja myślę, że tutaj każdy prawdopodobnie, kto mieszka w jakimś innym regionie Polski, mówimy, nie, tylko i wyłącznie na Podlasie. A może naprawdę jest właściwie każdy może dla siebie coś fajnego znaleźć i widzę, jak moi przyjaciele, znajomi, którzy przyjeżdżają, też właśnie jadą do jakichś zupełnie nieznanych miejsc i mówią niesamowite. Nigdy nie miałem pojęcia, że coś takiego właśnie w Polsce istnieje. Dlatego mówię, mamy te 5 minut i również właśnie w turystyce, kiedy widzimy w tej chwili, że jest takie załamanie rynku w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, to też jest te 5 minut, żeby wykorzystać. Mówi, słuchaj, nie musisz lecieć gdzieś tam, możesz wykorzystać i po prostu przyjechać pociągiem czy samochodem do Polski, zobaczyć, jak tu jest fantastycznie. Więc mówię, no, musimy się nauczyć wykorzystywać te swoje chwile.
1: Bardzo dziękuję. Przyznam, że niedawno zadałam to samo pytanie profesorowi Piątkowskiemu, ekonomiście, i on powiedział, że zabrałby tych obcokrajowców na dobrą kolację w Warszawie, a potem wróciliby do hotelu komunikacją miejską, żeby zobaczyli, jak w Polsce jest czysto i bezpiecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja też, dzięki bardzo.
1: Henryka Bochniarz, prezydentka, założycielka Konfederacji Lewiatan, była z nami w poranku. A za chwilę o tym, co zrobi prezydent Nawrocki. Na jego biurko trafiło nowe prawo chroniące zwierzęta i o tym, jakimi opiekunami zwierząt są Polacy, porozmawiam z Katarzyną Burdą z Newsweek Polska. Zostańcie z nami, wracamy do sobotniego poranka zaraz po informacjach.
2: Autopromocja.
3: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
2: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
3: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
2: Beata Lubecka, Radio Z.
4: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
5: Karolina Lewicka, TOK FM.
4: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
5: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
4: Co piątek o 17.
5: Dzieje się.
6: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Niski 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 7.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Dron, który uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii, był rosyjski, informuje NATO. Dwie osoby zostały lekko ranne, mieszkańców bloku ewakuowano. Rumuńskie siły zbrojne poderwały dwa myśliwce F-16 i śmigłowiec. Trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku eksplozji gazu, która zniszczyła dwupiętrowy kompleks mieszkalny w Dallas, to w Stanach Zjednoczonych. Do wypadku doszło w chwili, gdy strażacy wezwani na miejsce z powodu ulatniającego się gazu przygotowywali się do ewakuacji budynku, poinformowała agencja AP. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. O ćwierćfinał powalczy z Ukrainką Martyną Kostiuk, a więcej na ten temat powiemy w informacjach punktualnie o 8.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza obowiązek czipowania psów i kotów. Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że rejestr obejmie około 8 milionów psów i kotów. Takie koty wolno żyjące w gospodarstwach rolnych mają być zwolnione i wyłączone z czipowania. Opiekunów zwierząt czeka więc jednorazowy wydatek około 50 zł. No i ten system ma być taki zintegrowany z bazą PESEL i aplikacją M-Obywatel, co ma przypominać na przykład właścicielom o obowiązkowych szczepieniach przeciwko wściekliźnie. Teraz ustawa trafiła na biurko prezydenta, zobaczymy, co dalej z nią będzie. A w studiu ze mną Katarzyna Burda, dziennikarka działu Nauka Newsweek Polska, autorka książek Psie Story, historia niezwykłej przyjaźni człowieka z psem i drugiej książki Kocie Story, miłość i fascynacja i trudna sztuka wspólnego życia. Dzień dobry, Kasiu.
6: Dzień dobry.
5: Celem tej ustawy, jak tłumaczy ministerstwo, jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie schronisk. Zresztą podobne przepisy są w całej Unii Europejskiej, właśnie po to, żeby walczyć też z nielegalnym handlem i pseudohodowlami, ale też, żeby po prostu łatwiej było znaleźć zaginione zwierzęta. Czy to według ciebie jest dobre prawo?
6: Zdecydowanie tak. W tej chwili jest taka sytuacja, że nawet jeżeli zwierzę się zgubi, a to się bardzo często zdarza, tak naprawdę zwierzęta gubią się właścicielom, czy to wychodzące koty, czy psy. Bardzo często zwierzę trafia wtedy do schroniska i zanim się ten właściciel odnajdzie, to czasami mija tydzień, zwierzę potrafi się mocno oddalić od swojego miejsca zamieszkania. Właściciele też nie zawsze są w stanie tak dotrzeć do wszystkich schronisk w pobliżu. I to szukanie zwierzęcia trwa bardzo długo. Czasami zdarza się, że w ogóle jest bezskuteczne. Chipowanie to po prostu jest taki dowód osobisty zwierzaka. Każdy będzie mógł, każdy czy w schronisku, czy lekarz weterynarii będzie mógł sobie z tym specjalnym skanerem odczytać dane właściciela, szybko się z nim skontaktować i zwierzę trafi do domu. Ale ja myślę, że tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo bardzo kibicuję tej ustawie, bo to jest ustawa, która wreszcie ograniczy też wyrzucanie zwierząt, bo to wcale nie chodzi tylko o zwierzęta, które się gubią, ale też chodzi o te wszystkie zwierzęta, które są po prostu wyrzucane gdzieś z samochodu w lesie, gdzieś na jakichś bezdrożach, czy ja mieszkam na wsi, bardzo często jest tak, że ludzie przyjeżdżają i myśląc o tym, że na wsi to zawsze się ktoś zaopiekuje, po prostu otwierają samochód, wyrzucają zwierzaka i odjeżdżają.
5: Okropne, ale niestety to się często zdarza. A co to są pseudohodowle, bo właśnie też ta ustawa ma walczyć i z nielegalnym handlem zwierząt, ale też z pseudohodowlami.
6: Pseudohodowle to jest, jest to biznes. Jest to biznes, który polega na tym, że na bardzo intensywnym rozmnażaniu zwierząt rasowych, Oczywiście te zwierzęta nie mają żadnych dokumentów na to, że są rasowe. One po prostu mówi się na to, że na nie, że są w typie rasy. Ale de facto są to zwierzęta nie do odróżnienia dla laika od takich zwierząt z certyfikatem pochodzenia, takim z profesjonalnych hodowli. Problem jest tylko taki, że w pseudohodowlach po pierwsze suki czy kotki, które rodzą młode, robią to dwa razy do roku, co roku. To jest strasznie wyniszczające. Po drugie, problemem jest też to, że dopuszczane do rozmnażania są zwierzęta, które w profesjonalnych hodowlach nigdy dopuszczone być nie powinny.
5: Dlaczego?
6: Czyli na przykład z różnymi wadami. To w zależności od rasy to różne są wskazania do tego, że dane zwierzę nie powinno być rozmnażane. To są na przykład zwierzęta ze skłonnościami do wad kręgosłupa, które potem żyją całe życie w bólu. Są to zwierzęta, teraz mamy bardzo dużą modę na różne takie pieski mopsowate, czyli z bardzo tak zwanymi czaszkami brachycefalicznymi, które są takie, mają spłaszczone nosy i te spłaszczone nosy sprawiają, że tym zwierzętom się po prostu strasznie ciężko oddycha. One mają bardzo często problemy z płucami, z sercem też, bo to też prowadzi do niewydolności serca i w profesjonalnych hodowlach takie zwierzęta, które tę cechę mają już bardzo nasiloną, nie są rozmnażane. A w pseudohodowli niezarejestrowanej, gdzie nie ma żadnej kontroli, one mogą produkować mioty szczeniaków jeden za drugim i powielać te wady, które potem sprawiają, że zwierzęta cierpią.
5: Ja przy okazji tego programu i tej ustawy poczytałam sobie, jak jest też w Unii Europejskiej i unijne prawo generalnie dba o dobrostan zwierząt i coraz częściej jest tak w Polsce. Unia ma też zasady traktowania psów, całkowity zakaz obcinania ogonów czy uszu, czy dla celów estetycznych. Zabroniono w Unii stałego wiązania psów i kotów na łańcuchach. U nas, jak wiemy, prezydent się na to nie zgodził. Jest też taki zakaz handlu zwierzętami dotyczący tego, że bardzo często koty i psy były wcześniej sprzedawane na witrynach gdzieś sklepowych i po prostu w bardzo trudnych warunkach tam przebywały. Ale też dowiedziałam się, że około 60% zwierząt w Unii kupuje się przez internet, co oznacza, że potem po prostu może ktoś zmienić zdanie i tak jak mówisz, porzucić tego zwierzaka. Co zrobi w sprawie tej ustawy prezydent, nie wiemy. Wiemy, że lubi wetować. Chociaż kilka miesięcy temu prezydent sam zaangażował się w akcję przeciwko patologii w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, więc być może jest tutaj szansa, że podpisze. I zapowiedział też, że może będzie negocjował w sprawie ustawy łańcuchowej, której nie podpisał. Czy według ciebie to są z jego strony działania takie wizerunkowe, bo po prostu traci popularność?
6: Prawdę mówiąc, jest mi wszystko jedno. Niech one będą wizerunkowe, niech on sobie dba o swój wizerunek. Jeżeli podpisze ustawy, które są generalnie dobre, właściwe, takie jak powinny być, które pomogą zwierzakom, to motywacje prezydenta to już powiedzmy jest sprawa drugorzędna.
5: To prawda. Takie obowiązkowe oznakowanie i rejestracja zwierząt są powszechnie przez osoby, które się zajmują tym tematem, uznawane za najskuteczniejszy sposób ograniczania właśnie bezdomności psów i kotów. Ty jesteś autorką książek o życiu ludzi z psami i kotami. Powiedz, jak wydaje ci się, jakimi my, Polacy, jesteśmy opiekunami?
6: To myślę, że bardzo, bardzo trudno jest tak generalizować, ale myślę, że jesteśmy bardzo dobrymi w gruncie rzeczy opiekunami. Bardzo kochamy zwierzęta. Jesteśmy bodajże, ja nie do końca pamiętam te statystyki, ale wydaje mi się, że jesteśmy bodajże na drugim czy na pierwszym miejscu pod względem posiadania liczby zwierząt domowych na gospodarstwo, więc mamy tych zwierząt mnóstwo. Oczywiście jest to bardzo różne. Ja mieszkam na co dzień na wsi, gdzie tych zwierząt jest oczywiście bardzo dużo, ale są to zwierzęta trzymane tak, jak to są trzymane zwierzęta na wsi. Chociaż uważam, że też tutaj się bardzo poprawia. Mamy na przykład akcję darmowych sterylizacji w naszej gminie. Jest to gmina Sarnaki, jeszcze końcu sam koniuszek województwa mazowieckiego tuż przy białoruskiej granicy. Nasza gmina finansuje sterylizację psów i kotów bez żadnych ograniczeń dla dla właścicieli zwierząt, więc to bardzo poprawiło sytuację, zwłaszcza kotów, bo jak przeprowadziłam się na wieś już z 8 lat temu, to naprawdę tych kociąt, kotek rozmnażających się 2-3 razy do roku było mnóstwo i te kocięta ginęły pod kołami samochodów, traktorów. Umierały na koci katar, bo koci katar to jest coś, co tam dziesiątkowało populację tych kociaków, więc to było jedno wielkie chodzące nieszczęście. Teraz właściwie to niekontrolowane rozmnażanie się kotów skończyło się. Właśnie dzięki darmowej sterylizacji. I myślę, że ludzie z tego korzystają. Oczywiście w idealnym świecie byłoby fajnie, gdyby nawet nie trzeba było takich programów, żeby wszyscy dbali, mieli pieniądze na to, ale też wiadomo, że usługi lekarza weterynarii nie są tanie. I ja wierzę, że czasami gdzieś jak tych kotów się namnoży 15, to sterylizacja wszystkich nie jest dużym obciążeniem, żeby to po prostu zacząć. No i tutaj te programy darmowej sterylizacji bardzo ładnie załatwiają sprawę. I myślę, że bardzo wielu z nas traktuje po prostu zwierzęta jak członka rodziny. Coraz bardziej, coraz częściej. To akurat widzę w tym moim drugim miejskim życiu, że te zwierzęta są strasznie ważne. Mm-hmm. Trochę się śmieję, czasami widzę takie przegięcie w drugą stronę, jak tutaj się śmiejemy ze znajomymi, czy ze znajomych nawet o tym, że ktoś ma psiecko, ktoś ma kociecko. To jest oczywiście urocze i te zwierzaki są chyba najbardziej zadbane od dzieci czasami.
5: Słuchaj, a czy pisząc książki, zastanawiając się nad tym wspólnym życiem i towarzyszeniem ludziom przez zwierzęta, zastanawiałaś się, czy są jakieś naukowe argumenty, które wskazują na korzyści posiadania psa lub kota?
6: Jest ich mnóstwo. Jest ich mnóstwo, poczynając od tych psychologicznych, kończąc na stricte zdrowotnych, takiego zdrowia fizycznego. Są badania, które pokazują, że posiadanie psa wydłuża życie, na przykład poprawia zdrowie układu krążenia z bardzo prostego powodu, bo trzeba wychodzić psiekiem na spacer. I nie tylko dla starszych osób, ale i dla młodszych. Generalnie to jest korelacja pomiędzy tym, że człowiek ma psa, wychodzi z tym psem na spacery i że ma zdrowsze serce. Jest też, oczywiście nie wspominając o tych wszystkich korzyściach, po prostu z ruchu, dla narządu ruchu. Jest też bardzo dużo badań, które pokazują, jak zmniejsza się poziom kortyzolu po kontakcie ze zwierzęciem. Kortyzolu, hormonu stresu, którego dzisiaj, to oczywiście jest jakoś tam w organizmie niezbędny, ale którego dzisiaj wszyscy mamy w nadmiarze. I właściwie bardziej rzecz w tym, żeby właśnie nim dobrze administrować, go obniżać, bo on leży u podłoża bardzo wielu chorób, w tym różnych stanów zapalnych, które jeszcze tam powodują nam kaskadę złych zmian w organizmie. Więc przytulenie się do kota czy do psa obniża kortyzol, obniża poziom stresu, sprawia, że jesteśmy zdrowsi i po prostu szczęśliwsi.
5: I jesteśmy mniej samotni.
6: Zdecydowanie.
5: Piszesz w książce Psie Story. Robiąc coś w domu, nieustannie spotykam ich wzrok, który śledzi każdy mój ruch. Wciąż ogromne wrażenie robi na mnie ich koncentracja na człowieku i to wcale nie tylko na tym, który napełnia ich miski. Czuję, że moje psy mnie kochają i jest to jedna z najpewniejszych rzeczy w moim życiu. Dlaczego psy tak potrzebują ludzi? Jak to się stało, że ten gatunek jest tak dobrym towarzyszem człowieka?
6: Ja myślę, że tutaj zadziałało bardzo wiele, już teraz najnowsze badania mówią o 30 tysiącach lat, bardzo wiele lat wspólnego przebywania i ewolucji. Jak wiemy, psy są krewniakami, wyewoluowały, bardzo trudne słowo, z wilków. O ile też jest wiele badań, które pokazują, jak bardzo psy właśnie pod względem kontaktu podejścia do człowieka różnią się od wilków, jak bardzo na przykład łapią kontakt wzrokowy tam, gdzie wilk w ogóle tego kontaktu z człowiekiem nie łapie. Jak psy szukają na przykład u człowieka pomocy w trudnych sytuacjach albo stresowych, właśnie poszukując tego kontaktu wzrokowego. To jest bardzo, bardzo taki znany uniwersytet w Budapeszcie, który mocno te różnice między psami a wilkami bada. Ale myślę, że to jest też kwestia tej właśnie ewolucji, że przez te tysiące lat bycia z człowiekiem psy nauczyły się, wykształciły w sobie cechy takiej koncentracji na człowieku, bo też wiedziały, że to ewolucyjnie działa, że ten pies, który będzie łagodny, który będzie skoncentrowany, który da człowiekowi do siebie podejść i nie będzie wobec niego agresywny, łatwiej przetrwa, bo tutaj no właśnie będą te resztki z ludzkiego stołu, tak jak to było kiedyś dawno temu u zarania dziejów przy ogniskach. Ale też ludzie dobierali psy w pewnym momencie do różnych czynności i wybierali bardzo, bo dowody na to, że psy były sztucznie, była sztuczna selekcja, czyli ludzie z rozmysłem je krzyżowali, żeby uzyskać jakieś cechy, są bardzo stare, są też tysiące lat.
5: Tak było w Egipcie na przykład, właśnie, o czym piszesz.
6: Tak, i tutaj po prostu robiono tak, żeby pewne cechy uwypuklić i bardzo często tymi cechami była łagodność, wesołość, taka właśnie przyjaźń i nastawienie na człowieka.
5: Jeżeli ktoś chce więcej dowiedzieć się, to zapraszam do czytania książek Katarzyny Burdy, która była gościnią poranka w TOK FM. Kasiu, bardzo, bardzo ci dziękuję.
6: Dziękuję również.
5: A my wracamy do poranka zaraz po informacjach. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Ogromny pożar lasów na Mazowszu opanowany. Za chwilę o tym, jak długo potrwa jeszcze akcja gaśnicza, na miejscu reporter Tok FM. Polska ze stanowczym przeciwem nazywania ukraińskiej jednostki upamiętniających żołnierzy oddziałów UPA. Będą też wielkie sportowe emocje. Iga Świątek znów pojawi się na paryskim korcie. Minęła 8:00, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z wielkim pożarem, jest stabilna. Na pogorzelisku nigdzie nie ma już otwartego ognia. Na razie nie ma też potrzeby wznawiania lotów gaśniczych. Na miejscu sytuację obserwuje reporter Tok FM Jakub Medek. Kuba, powiedz, jak dziś sytuację opisują strażacy?
13: O aktualnej sytuacji w drugiej dobie pożaru, który objął ponad 300 hektarów sosnowych lasów, mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
14: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
13: To specjaliści wyszkoleni właśnie do samodzielnego gaszenia pożarów lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
15: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
13: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Z Międzylesia w powiecie wołomińskim, Jakub Medek, Tok FM.
12: Jak słyszeli Państwo, na miejscu nasz reporter, do jego relacji będziemy wracać na bieżąco, także te informacje na tokfm.pl. Decyzja prezydenta Zełenskiego jest decyzją fatalną, mówił w Tok FM wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050, a chodzi o nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia, tu cytat, bohaterów UPA. Jak zauważył polityk, taka decyzja jest szczególnie niedobra w obecnej sytuacji.
16: Kwestie ekshumacji na Wołyniu, kwestie wielkiej pracy, jaka jest wykonywana z obu stron, i z polskiej, i z ukraińskiej, żebyśmy mogli godnie pochować szczątki naszych rodaków, pokazują, jak trudna jest to sprawa. I nagle, w momencie, kiedy wszystko idzie dobrze, pojawia się taka decyzja.
12: A w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy, prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, który otrzymał z rąk Andrzeja Dudy. Czas na temat weekendu TOG FM. Ocenianie i porównywanie się do innych staje się coraz większym kłopotem współczesnej młodzieży, a to zwłaszcza w kontekście social mediów, gdzie informacja zwrotna o twórczości, zachowaniu czy wyglądzie przychodzi natychmiast i rzadko bywa obiektywna i pozytywna. Dołącza do nas reporter TOG FM Paweł Radzewicz, który zajmuje się tym tematem. Pawle, co na takie warunki dorastania mówią psychologowie?
16: Lajki, serduszka, udostępnienia, cała internetowa machina, w której żyją młodzi, jest ukierunkowana na ocenianie, mówi psycholog Kacper Dam.
0: Social media i wszystko, co ich otacza, nie skupia się na człowieku, tylko na zaszufladkowaniu go względem czegoś.
17: Nawet my dorośli, wiedząc, że wizerunek w internecie jest nieprawdziwy, i tak ulegamy poczuciu takiego porównywania się, w którym często wypadamy gorzej.
16: Dodaje psycholożka Anna Szemryk-Sadowa, a szef Fundacji FOSA Dustin Suski podkreśla, że dla młodzieży jest to szczególnie groźne.
18: Kiedy zaczynają widzieć na Instagramie tylko sukcesy, ich odbiór oceny, kiedy coś im nie wyjdzie, zaczyna być drastyczny, ponieważ myślą, że oni już to zepsuli.
16: Dlatego ważne, choć trudne, jest pokazanie młodym ludziom, że prawdziwa wartość nie zależy od liczby lajków. Paweł Radzewicz, TOG FM.
12: Na temat weekendu będziemy mówić przez cały weekend w TOG FM i pisać na naszym portalu togfm.pl. Magda Linet po porażce z Igą Świątek odpadła z Rolanda Garrosa, ale tylko z turnieju singla, bo dziś zagra mecz drugiej rundy debla. Natomiast w grze pojedynczej w Paryżu szansę na awans do czwartej rundy ma wciąż sensacja tego turnieju Maja Chwalińska. O naszych tenisistkach z trenerką Magdy Linet i naszą byłą numer dwa na świecie Agnieszką Radwańską rozmawiał w Paryżu wysłannik tego FM Przemysław Pozowski.
19: Magda, wiadomo, w singlu odpadła z Igą 4-6-4-6, za to w deblu jest druga runda, jakbyś podsumowała ten mecz singlowy i deblowy.
20: Cały turniej na plus. Wygrała dwa mecze bardzo, bardzo ciężkie, które też ją kosztowały bardzo dużo zdrowia i energii. A wiadomo, że tutaj, jeżeli chodzi o samo wyjście na IG, no to trzeba mieć te 100% w baku. Magda mogła jeszcze docisnąć w paru momentach, ale tak mówię, no oby jeszcze sobie raz pograły teraz na trawie.
19: Maja Chwalińska, która tutaj prawdziwą sensację robi, gra z Sakkari, czyli ta poprzeczka właściwie chyba znowu idzie w górę, mimo że rankingowo niby nie.
20: Maja tutaj gra turniej życia i naprawdę radzi sobie niesamowicie. Jeżeli chodzi o przeciwniczkę, to faktycznie jest to dziewczyna, która, no jeżeli chodzi o ranking, to bardzo jest on chwiejny, ale mimo wszystko jest to dziewczyna, która potrafi grać przede wszystkim na ziemi. A jak na to wyjdzie sama Maja, to sama jestem ciekawa, jak ten mecz będzie wyglądał.
12: Na mecz Maji Chwalińskiej dzisiaj o 11:00 zobaczyć będzie go można w Eurosporcie. Kolejne informacje o 8:20, teraz przed nami w TOG FM prognozy pogody. Przez cały dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu na zachodzie kraju, także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu w całym kraju, możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni miejscami na Pomorzu. W centrum i na południu kraju do 22 stopni, na wschodzie 25 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami na środkowym i wschodnim wybrzeżu oraz w regionach podgórskich, tam od 14-16 stopni.
11: TOG FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Sobotni poranek TOG FM. Aleksandra Karasińska. Jest 8:06. Sejm przyjął właśnie ustawę, która ma chronić dziennikarzy, aktywistów i różne organizacje społeczne przed nękaniem ich przed pozwami sądowymi. Polska przoduje, jeśli chodzi właśnie o liczbę tego rodzaju spraw nazywanych slapami, a w studio jest dr Kamil Stępniak, autor książki Masz prawo, jak zachować rozum i godność człowieka w Polsce. Prawnik, który prowadzi też profil konstytucjonalista na Instagramie i ogląda go tam 83 tysiące ludzi. Dzień dobry.
22: Dzień dobry pani redaktorko, dzień dobry państwu.
21: Jest pan przykładem takiego prawnika, który stara się mówić i pisać ludzkim językiem o prawie i systemie prawnym w Polsce. Dlaczego to jest dla pana ważne?
22: Bo prawo nie jest dla elit. Prawo oczywiście jest pisane przez prawników, prawnicy lubią interpretować prawo, zarabiają na tym pieniądze, natomiast de facto prawo reguluje stosunki społeczne. No i chciałbym, żebyśmy my mieli świadomość, poczucie takiej sprawczości, jeżeli chodzi o prawo. I to nawet nie chodzi o to, żebyśmy my społecznie prawo znali co do joty, bo biorąc pod uwagę, że my w zeszłym roku uchwaliliśmy ponad 14 tysięcy stron aktów normatywnych, to nawet prawnik tego nie czytał. Umówmy się, bo tego się nie da. Zajmujemy się jakimiś swoimi małymi działkami. Natomiast fajnie by było, gdybyśmy znali taką swoją podstawową bazę, jeżeli chodzi o prawa człowieka właśnie. Dlatego też się tym zajmuję. I to też nie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, z czego wynika godność, który to to jest przepis i tak dalej, tylko żebyśmy mieli takie poczucie, taką gdzieś taką lampkę z tyłu, że jeżeli słyszymy jakiś przekaz, to żebyśmy wiedzieli, oho, to może trzeba w jakiś sposób skontrolować, albo tutaj jest jakiś taki przekaz populistyczny, który nie jest do końca zgodny z prawdą.
21: Bardzo mi się ta książka spodobała. Są takie rozdziały, przeczytam Państwu kilka, na przykład listonosz zawsze puka dwa razy, chyba że akurat zostawia wizo o podmiotach praw człowieka i obywatela, albo czy się stoi, czy się leży, tyle samo się należy, o równości w prawie i równości wobec prawa, albo tylko bez macania, czyli nietykalni, o nietykalności i wolności osobistej, czy sądy muszą być jak żółwie, wolne, o prawie do sądu i inne bardzo fajne rozdziały, więc bardzo też Państwu tą książkę polecam, ale dzisiaj porozmawiam i uznałam, że jest Pan świetną osobą, żeby porozmawiać o trudnym temacie, czyli o slapach. SLAP to jest akronim od angielskiego określenia, które oznacza strategiczne postępowanie sądowe przeciwko udziałowi społecznemu, zwane czasami po polsku jako pozew zastraszający. Proszę trochę wyjaśnić tą definicję, ten pojęcie slapa. Jak w ogóle, co to jest i jak się to mierzy?
22: No, to jest takie narzędzie, czy wykorzystanie instytucji prawnych do tego, żeby po prostu kogoś uciszyć, kogoś niewygodnego. Ja się trochę czasami śmieję, że to jest taka sytuacja, w której używamy instytucji prawnych trochę jak młotek, żeby zabić komara. Mhm. To znaczy mamy pewnego na przykład dziennikarza czy aktywistę, który chce w sposób rzetelny, tak do mnie mamy, opowiedzieć o jakiejś istotnej społecznej sprawie, a z drugiej strony mamy na przykład korporację, w której, czy polityka, w której dobra to godzi i ten wykorzystuje instytucje prawne, jak chociażby zniesławienie, jak chociażby ochronę dóbr osobistych z kodeksu cywilnego, po to, żeby niekoniecznie wygrać ten proces, bo to nie zawsze chodzi wcale o wygranie procesu, to chodzi o to, żeby zastraszyć.
21: I zamknąć usta.
22: Zamknąć usta, żeby powiedzieć, zobacz, nie opłaca ci się to. Zobacz, będziesz miał problemy. Mhm. Codziennie ranek będziesz, wstawał, to będziesz myślał o tym, że możesz stracić wszystko. Mm. To o to chodzi. Czyli de facto przestań zajmować się tym tematem. I rzeczywiście dla wolności słowa to jest niesamowicie groźne zjawisko, więc cieszy mnie uchwalenie tej ustawy. Zobaczymy, co z nią zrobi prezydent.
21: Ja też myślę, że nie chodzi tylko o dziennikarzy, bo jak sobie myślę o tym prawie i o tej w ogóle sytuacji, to chyba tu chodzi właśnie o taką nierównowagę władzy i siły, żeby właśnie uciszyć krytyków, który zabiera głos czy krytykę w sprawie jakiejś w interesie publicznym. I sobie przypomniałam taki film z Erin Brockovich z Julią Roberts. Jeżeli Państwo oglądali, to wiecie, o jakiej sytuacji chodzi. Na przykład jakaś lokalna społeczność czy mała firma prawnicza pozywa ogromną korporację, na przykład o zatrucie wody albo jakieś środowiskowe problemy, nie? To są tego typu sprawy.
22: Tak jest. To na pewno ta nierówność stron jest istotna w slapach. To znaczy to jest ta sytuacja, w której ktoś ma środki i zasoby, a ktoś, kto chce zaalarmować jakieś istotnej sprawie, ma zdecydowanie, najczęściej zdecydowanie mniejsze to środki i zasoby.
21: No i zdarzało się w Polsce, co ja pamiętam, że można oskarżyć dziennikarza czy dziennikarkę czy redakcję, że jego audycja albo tekst uderza w wartości chrześcijańskie. No i to jest po prostu bardzo pojemne oskarżenie, tak? Właściwie wszystko można podciągnąć pod takie oskarżenie.
22: Oczywiście, dlatego też te przepisy, które mają, to zmieniają ciężar dowodu na to, że pozywający musi udowodnić, że to nie jest slap, to jest bardzo dobre rozwiązanie, chociaż, pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać, są też zmiany w prawie karnym potrzebne, bo mimo wszystko te kwestie dotyczące zniesławienia, to jest ta najtańsza i najprostsza droga do tego, żeby komuś zamknąć usta i powiedzieć, zobacz, tobie grozi też odpowiedzialność karna, nie tylko majątkowa, ale także karna.
21: Trochę już zaczął pan o tym mówić. Co ta nowa ustawa o tych pozwach, slapach zmieni? Jakie mechanizmy wprowadza?
22: Ona przede wszystkim ma dążyć do tego, żeby chronić wolność słowa w tym kontekście, żeby te slapy, czyli te instytucje prawne, jak na przykład kwestie dotyczące ochrony dóbr osobistych, które są często wykorzystywane w procesach cywilnych, jeżeli chodzi właśnie o slapy, zminimalizować. Czyli jeżeli mamy ochronę dóbr osobistych, to na przykład pozwany może wnieść o zabezpieczenie w postaci kaucji tego postępowania, żeby nie było takiej sytuacji, że my pozywamy kogoś i tylko ta jedna osoba się boi, że straci pieniądze. Mhm. Sąd może oddalić albo odrzucić pozew, który jest oczywiście bezzasadny i który zmierza do slapu, więc...
21: To jest to nowe narzędzie, że sąd może zdecydować, że to jest bezzasadne i od razu oddalić, nie bojąc się, że będzie druga instancja na przykład i że tutaj popełni błąd.
22: Tak? A przede wszystkim ma przyspieszyć to postępowanie. W Polsce średnio postępowanie z zakresu ochrony dóbr osobistych trwa między 8 a 12 lat.
21: To bardzo, bardzo długo i ta osoba pozwana też przechodzi bardzo trudne chwile. Rozumiem, że też takim mechanizmem jest, są sankcje, czyli grzywny.
22: Dokładnie tak.
21: Jak ktoś niesłusznie pozwie drugą stronę, właśnie tą stronę społeczną czy dziennikarza, no to po prostu musi liczyć się z
22: sankcją.
21: Z ogromną sankcją. W skrajnych przypadkach nawet stukrotność minimalnego wynagrodzenia. To jest prawie pół miliona złotych. Czyli też chociaż pamiętam przez 8 lat rządów prawicy, gdzie tych slapów pojawiło się bardzo dużo i dotyczyły, ja pamiętam, bo dotyczyły dziennikarzy, więc to w naszym środowisku bardzo, bardzo często, ale nie tylko, bo też organizacji feministycznych, na przykład tam Strajku Kobiet i innych tego typu organizacji, które protestowały na ulicach, to po prostu często były to pieniądze publiczne, to znaczy z jednej strony była to wielka firma na przykład państwowa albo organizacja, która dysponuje pieniędzmi na prawników i...
22: Świetnymi prawnikami też,
21: tak,
22: dodajmy.
21: A z drugiej strony właśnie jest mała organizacja, na przykład feministyczna.
22: Tak, no i to ma doprowadzić do sytuacji po prostu strachu, no bo chyba tak to trzeba nazwać. To jest tak troszeczkę, jakbyśmy porównali do sytuacji rodzinnej, gdzie na przykład wnuk mówi, że babcia źle traktowana, a przychodzi kuzyn, który mówi, słuchaj, jeżeli będziesz dalej o tym mówił, to się spotka za to przykra kara i po prostu będę się na tobie mścił. I to jest sytuacja, w której niestety ta dysproporcja środków, a jeszcze powiedzmy też o tym, że w przypadku polityków to jest wyjątkowo groźne, w przypadku tego, co się dzieje z sądownictwem. Dlatego też mówimy, że sędziowie muszą być niezawiśli, że w momencie, kiedy idziemy do sądu z politykiem, partią polityczną, z jakimkolwiek ugrupowaniem władzy, to, że my musimy mieć pewność tego, że ten sędzia jest niezawisły, a nie, że to jest ktoś wsadzony na stołek, na stanowisko przez kogoś, kto gdzieś tam kogoś zna. No i jakie my mamy wtedy prawa do obrony, no po prostu pozorne i wtedy dodatkowo człowiek musi się bać, taki alarmista, taki, kto chce nagłosić jakąś sprawę publiczną, a pamiętajmy, że te kwestie, które są nagłaśniane, to często są właśnie kwestie po prostu z obszaru życia publicznego. Oczywiście często mówimy też o tym, że te slapy są przez firmy, korporacje wykorzystywane, ale najbardziej pewnie bolesne są dla polityków.
21: Tak. Czyli to jest też fajnie, że pan o tym powiedział, bo to jest też ustawa, która dotyczy każdego z nas i chroni nas, a nie tylko dziennikarzy czy aktywistów.
22: Oczywiście. Pewnie są gdzieś tam takie wygłosy. Dlatego też powiedziałem, że zastanawiam się, co z tym zrobi prezydent. Czy to nie zagraża wolności, w dobrym osobistym, ta wolność słowa? Bo tutaj pod kątem konstytucyjnym mamy te dwie wartości, które ważymy. Tą ochronę dóbr osobistych, a z drugiej strony ochronę wolności słowa. Natomiast rzeczywiście te pozwy, które są na pierwszy rzut oka bezzasadne, dobrze, że będziemy zmierzać do ich wyeliminowania z obrotu prawnego. Jeszcze pytanie, jak będzie wyglądała praktyka stosowania przez sądy tego, bo to od tego też zależy. Dlatego warto walczyć o niezawisłe i wolne sądy.
21: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Będziemy śledzić losy tej ustawy i zobaczymy, co zrobi pan prezydent w tej sprawie. Naszym gościem był dr Kamil Stępniak. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
22: Dziękuję bardzo.
21: Za chwilę polityczne podsumowanie tygodnia. Piotr Pacewicz z Oko Press i Dominika Długosz Newsweek. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.
1: Autopromocja.
2: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
23: tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
3: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
4: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją Schab Wieprzowy, dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99, teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
26: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
27: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
28: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 8.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Trzy osoby zginęły w operacji wojskowej na Pacyfiku przeciwko przemytnikom narkotyków, poinformowała Armia Stanów Zjednoczonych. Według wojska zniszczona jednostka była zaangażowana w przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych. To kolejny tego typu incydent w ostatnich dniach. W Małopolsce najczęściej łupem niedźwiedzi padają pasieki na Podhalu. Tak wynika z danych RDOŚ. W ubiegłym roku odnotowano 9 takich przypadków, a w ciągu dekady wypłacono pszczelarzom blisko 300 tysięcy złotych odszkodowań. Pszczelarze podkreślają jednak, że pieniądze te nie rekompensują utraty ich rodzin pszczeli. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa Radosława Piesiewicza, został złożony w siedzibie tej organizacji. Podpisało się pod nim 82 ze 106 członków PKO. Kolejne informacje o 8.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Sobotni poranek TOK FM, jest 8.21. W studio komentatorzy Dominika Długosz, Newsweek Polska. Dzień dobry.
31: Dzień dobry, witam.
21: I Piotr Pacewicz, OKO.press. Bardzo
32: dzień dobry,
21: witam.
32: Dzięki za zaproszenie.
21: Ja też dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do poranka. No myślę, że takim tematem, który teraz elektryzuje klasę polityczną i sprawy polityczne, jest kwestia Ukrainy i kwestia decyzji czy zapowiedzi pana prezydenta Nowrockiego odebrania medalu, który nadał prezydentowi Zełenskiemu prezydent Andrzej Duda, no w związku z celebracją UPA na Ukrainie. Jak wy odbieracie tą całą awanturę, Piotr Pacewicz?
0: No, to jest niefortunne wydarzenie, głęboko niefortunne, bym powiedział. To znaczy, ja rozumiem, patrząc ukraińskimi oczami, decyzję prezydenta Zełenskiego, prawda, ponieważ to, co w tej chwili jest tym najbardziej kluczowym elementem w wojnie z Rosją, to jest morale armii. Ja miałem okazję obserwować tę armię z bliska w obwodzie zaporoskim i no i tam jest silny element tradycji nacjonalistycznej, prawda? Posługiwanie się czerwono-czarną flagą, odwoływanie się do bandery i tak dalej, ponieważ tak jak mówiliśmy sobie przed wejściem na antenę, że to jest ten ich mit założycielski i oni patrzą na banderę, na ukraińską powstańczą armię zupełnie inaczej niż my, tak? To znaczy sprawa Wołynia w ogóle nie jest szeroko znana w Ukrainie.
21: Tak, szczególnie na wschodzie albo
0: tak,
21: w centrum.
0: Tak, i lekceważony jest ten wątek z bratania z Niemcami, prawda? Tej takiej dziwnej koalicji, którą Bandera próbował zawrzeć z Niemcami. No, skończyło się tak, że siedział w więzieniu w Berlinie, potem siedział w obozie koncentracyjnym, co prawda na prawach, powiedziałbym, hotelowych, no ale był w czasie, kiedy był Wołyń, to on jednak siedział w tym obozie i tak dalej. No i to jest...

0: środowisk nacjonalistycznych, ale też no, kłopot dla rządu. No, była kierowana tym, żeby wzmacniać to morale armii. Jeszcze ostatnia tylko uwaga, to znaczy w sprawie zabierania tego orderu. No tutaj będzie za chwilę spór kompetencyjny, prawda? Bo artykuł 144 Konstytucji wśród prerogatyw prezydenta, czyli tego, co nie wymaga podpisu premiera, wymienia nadawanie orderów, ale nie odbieranie. No ale oczywiście za chwilę, zresztą już to powiedział prezydent Nawrocki, że uważa, że to jest jego kompetencja, odbieranie również, bo jak ktoś nadaje, no to może też odebrać.
1: Tak? No pan prezydent znany jest tego, że lubi poszerzać swoje kompetencje. Tak. Dominika Długosz, czy...
2: I zgadzając się ze wszystkim, co mówi pan redaktor Pacewicz, wszystko jest polityką. I również Ukraińcy powinni sobie zdawać sprawę ze zmiany, jaka nastąpiła w Polakach przez ostatnie 4 lata. Nastroje antyukraińskie w Polsce, które właściwie nie występowały albo były marginalne na początku tej wojny, w tej chwili przybierają na sile. I powinien sobie zdawać z tego sprawę zarówno prezydent Zełenski, jak i generalnie władze Ukrainy. Ja rozmawiałam kilkukrotnie z ukraińskimi dziennikarzami, którzy mówili, że oni trochę sprawę odpuścili. Oni odpuścili sprawę, użyję słowa propaganda, ale w tym znaczeniu pierwotnym, czyli tej proukraińskiej propagandy w Polsce, bo oni byli pewni, że w Polsce to się nigdy nie wydarzy, że nigdy nie będzie nastrojów antyukraińskich, że one nie będą rosły, że Polska jest przyjacielem na zawsze. No nic nie jest na zawsze. Po pierwsze, Ukraińcy trochę nie zadbali o to, również, żeby Polacy trochę lepiej znali tę trudną historię i wiedzieli to, co pan redaktor Pacewicz przed chwilą powiedział, że to w całej historii Ukrainy, oni też mi to mówią przez ostatnie 4 lata, w całej historii Ukrainy w tej chwili jesteśmy w momencie mitycznym dla nich. Mhm. To jest moment, kiedy tworzy się naród ukraiński i był wtedy. Mhm. I oni patrzą na to zupełnie inaczej niż my. Ale wracając do tego, że wszystko jest polityką, to, co się wydarzyło wczoraj w social mediach, pokazuje, jak bardzo nastroje antyukraińskie w Polsce są gorące w tej
1: chwili.
2: Powiedz,
1: co się wydarzyło, w sensie wybuchu.
2: W momencie, kiedy pan prezydent Karol Nawrocki napisał, że odbierze order Orła Białego Zełenskiemu, nagle okazało się, że 98% komentarzy jest pozytywnych i wspierających Karola Nawrockiego. To nie są już tylko polscy konserwatyści, to nie są polscy nacjonaliści, to nie jest skrajna prawica. To są po prostu wszyscy Polacy, którzy używają social mediów, bo to też jest pewna bańka, ale jest ich coraz więcej, są w różnym wieku. Mhm. I widać, że ta decyzja Zełenskiego po prostu naprawdę zirytowała wszystkich. Wszyscy Polacy, którzy wzięli udział w tej debacie w mediach społecznościowych, poczuli się dotknięci.
1: Ja tylko dodam może, Dominika, bo pewnie trudno zmierzyć, ile jest w procentach w tej debacie osób, które są zirytowane, czy wzięły udział, jaki to jest procent społeczeństwa, a ile na przykład jest tam ruskich botów i jednak propagandy podsycania tego.
2: Oczywiście, ale takie, i to też Ukraińcy powinni sobie zdawać z tego sprawę, że podsycanie takich nastrojów przy takiej decyzji Zełenskiego jest niezwykle proste.
1: No dobrze, ale to słuchajcie, czy ta antyukraińska narracja będzie paliwem na kolejne wybory, jak uważacie?
0: No, uzupełniając trochę, no, oczywiście, że ta reakcja, taka odruchowa, narodowa reakcja jest taka właśnie, jak pani redaktor powiedziała, tak? Natomiast no, pamiętajmy o tym, że to się wpisuje w działania propagandy rosyjskiej. Anna Mierzyńska u nas opisała działania takiej agencji, która obsługuje propagandę Kremla i Social Design Agency się nazywa po angielsku właśnie.
1: Ale wbrew pozorom jest rosyjska.
0: Ale jest całkowicie rosyjska. Ma budżet ponad 2 miliardy dolarów, czyli to jest tak mniej więcej jedna piąta budżetu na naukę w Polsce. I no i ich jednym z zadań jest po prostu wzniecanie antyukraińskich nastrojów i konkretnie dezawuowanie Zełenskiego. Z drugiej strony mamy amerykańską strategię, zrobię taki wielki rozkrok, czyli National Security Strategy, ogłoszono tam w listopadzie chyba zeszłego roku, czy w grudniu.

0: w listopadzie, gdzie no, rozdział o Europie nazywa się Promowanie Europejskiej Wielkości i prezydent Trump, czy też razem z Vance'em pewnie i ze swoim otoczeniem, zachęcają Europę do tego, żeby właśnie wzmacniać odrodzenie ducha narodowego, cytuję, doceniają rosnące znaczenie europejskich partii patriotycznych i tak dalej, i tak dalej. I to jest język, który pasuje do, całkowicie pasuje do tej narracji prawicowej Nawrockiego i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym sensie decyzja Zełenskiego jest prezentem zarówno dla propagandy rosyjskiej, jak i dla czegoś w rodzaju propagandy antyeuropejskiej, bardzo silnie propagandy amerykańskiej. Mhm. No bo ona stawia w tym kłopocie Tuska i była taka charakterystyczna, taki charakterystyczną oś reakcji, prawda, od Nawrockiego. Możemy sobie wyobrazić, jak to wygląda. W jednym i drugim pałacu się zbierają, no i u Nawrockiego, jak mu przywalić, tak? Jak, co mamy, jak tutaj odpowiedzieć? No i sięga po największą armatę, jaką tam ktoś wymyślił, ktoś podrzuca. A może zabrać order? No nie, order, tak, no dobra, zabieramy order, tak? Kapituła w tym obecnym składzie z całą pewnością będzie za, tak? Tam jest pan Bujak, tam jest no, jest takie grono osób. Profesor Kleiber, który jest może najbardziej taki neutralny.
1: Środkowy taki.
0: Ale już on też powiedział dość enigmatycznie, że to będzie wielkie wydarzenie.
1: A drugi pałac?
0: A drugi pałac, co z tym, Boże kochany, zrobić? Co my mamy teraz zrobić? Dlatego, że Tusk wie, mam nadzieję, że wie, że przynajmniej tak mówi, że no jednym z zadań, które on sobie stawia, jest odpowiedź na antyukraińską narrację prawicy.
1: To prawda, to prawda.
2: No ale przepraszam, ale to jest głównie w sferze narracji Donalda
1: Dominika
2: Tuska.
1: Dominika Długosz.
2: To nie jest w sferze działań Donalda Tuska. Donald Tusk bardzo patrzy na sondaże i jestem absolutnie przekonana. Oczywiście, że te badania, o których Aleksandra mówisz, są bardzo istotne, sprawdzenie, ile tam było botów i tak dalej, ale Res Futura też dostarcza mniej więcej, przynajmniej na oko to tak, jak to tam się rozkłada. Dla Donalda Tuska to jest niezwykle istotne. Popatrzmy, co się wydarzyło w kampanii rok temu, w kampanii prezydenckiej. Jedną z obietnic Rafała Trzaskowskiego było odebranie 800+ dla części Ukraińców w Polsce. To się nie wydarzyło, nie zrealizowało wtedy, ale już wtedy było widać, że również koalicja rządząca widzi te antyukraińskie nastroje i na razie z nimi nie walczy, tylko idzie, może trochę delikatniej, może trochę ładniej, może trochę mniej ostrym językiem, ale idzie zgodnie z nimi.
0: Nie, ja dobrze. Się też dodam tylko, że ja się oczywiście całkowicie zgadzam, wielokrotnie to o tym pisałem i tak dalej, że to był jeden z bardziej skandalicznych pomysłów kampanii, w którym Trzaskowski próbował na zasadzie tej mimikry takiej udawać prawicowca. Skończyło się tak, że przegrał wybory, nikogo nie zachęcił, a sprawa żyje i została, przypomnijmy, wycofanie 800+ dla ukraińskich dzieci, których rodzice nie pracują w Polsce i nie płacą podatków, nastąpiło jeszcze przed ustawą wygaszeniową, jako jedna z pierwszych takich represji skierowanych wobec uchodźców.
3: To prawda, to
0: więc,
3: prawda.
0: I oczywiście, jeszcze ostatnie zdanie w tej sprawie, oczywiście ja się zgadzam, że Tusk tutaj nie potrafi wykorzystać, moim zdaniem, ja bym to nawet tak ujął, nie potrafi wykorzystać tej szansy, jaką jest otwarte przeciwstawienie się antyukraińskiej narracji i no zawsze mówię o poparciu dla Ukrainy i tak dalej, jak my jesteśmy hubem, jak my tam ich wzmacniamy i ten, ale jak mówię o uchodźcach, to mówi w kategoriach ciężarów. Mm-hmm,
3: nie, ma
0: tej,
3: nie ma przejęcia jakby narracji, nie ma wyjścia z inną narracją,
0: tak,
3: to prawda.
0: Tak, a przecież ona leży na stole.
3: Jest,
0: no.
3: Słuchajcie, gotowa filozofia Giedroycia, który wypracował to jeszcze w czasach kultury paryskiej, który mówił o takiej filozofii podejścia starszego brata, tak, trochę, że my musimy jako Polacy być mądrzejsi, zachęcać do dialogu Ukraińców, że Ukraina jest naszym strategicznym partnerem, że to w interesie Polski jest zasypanie tego konfliktu.
0: To
3: i pojednania. To samo mówił Piłsudski. Ten dialog ponad sporami jest w naszym polskim interesie i właśnie patrząc na to, że ten nacjonalizm ukraiński jest młodszy, że ta kulturotwórcza w ogóle, że w ogóle państwowa historia Ukrainy jest no, krótsza niż nasza po prostu, no należy jednak być mądrzejszym. I ta cała awantura niestety pokazuje, że no, nie nauczyliśmy się wiele z historii Giedroycia.
2: I Piłsudski. No tylko i Piłsudski, i Giedroyć mówili to w czasach, kiedy nie istniały social media. I ja naprawdę nie istniały boty ruskie, nie istniała wojna hybrydowa i w tej chwili te emocje są znacznie większe właśnie dlatego, że są nakręcane przez social media i stamtąd się wydostają do mediów tradycyjnych, stamtąd się wydostają na zewnątrz i bardzo trudno je zatrzymać, natomiast niezwykle łatwo jest się do nich dopasować.
3: To jeszcze tylko króciutko, bo mamy minutkę. Chciałam ciebie, Dominika, dopytać, czy ta antyukraińska narracja, bo już to pytanie zadałam, ale jeszcze chciałabym dopytać, dla kogo, dla jakich konkretnie partii będzie to paliwo w kampanii? Czy to będzie
2: Braun, Konfederacja, PiS w tej kolejności. To będzie dla tych partii absolutnie najważniejsze, bo jak żeśmy już powiedzieli, trochę Donald Tusk nie umie, trochę nie chce wyjść z tej antyukraińskiej narracji. Lewica będzie oczywiście próbowała, ale też będzie w tym raczej mało skuteczna, bo po prostu nie ma narzędzi, nie ma umiejętności. A partie prawicowe będą na tym zyskiwać. Konfederacja wykorzystała to już w poprzednich wyborach parlamentarnych i naprawdę całkiem nieźle sobie poradziła z tą narracją. Braun poradzi sobie jeszcze lepiej, bo powie jeszcze więcej rzeczy naprawdę strasznych. One padną w tej kampanii już, na 100%.
4: To już,
2: ale będzie jeszcze gorzej. Jestem w stanie się założyć, że on nas jeszcze zaskoczy tutaj i będą na tym zarabiać, zdecydowanie.
3: Czyli będziemy wracać do tego tematu na pewno. Mija dokładnie rok od wyborów prezydenckich i w wielu redakcjach, też w Polityce, ale też w Onecie, są podsumowania tego roku i myślę, że drugą część audycji właśnie spędzimy na tym podsumowaniu. W studio Dominika Długosz-Niuskik Polska i Piotr Pacewicz OKO.press. Zostańcie Państwo z nami, wracamy zaraz po informacjach.

0: Autopromocja.
1: Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga wymyka się spod kontroli. Setki ludzi zakaził gatunek wirusa, na który wciąż nie ma ani szczepionki, ani lek.
2: Co w tej sytuacji można robić i co to oznacza dla mieszkańców Unii Europejskiej? O to pytamy szefa naukowego Europejskiego Centrum do Spraw Prewencji i Kontroli Chorób.
1: Więcej w audycji Homo Science. Uwaga o nowej porze w każdą niedzielę po 15:20. Zapraszamy Aleksandra Stanisławska
2: i Piotr Stanisławski.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
9: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
10: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Kastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach na kastorama.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
14: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
15: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Jest 8:40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Premier Węgier Peter Madzier ogłosił porozumienie z Unią Europejską w sprawie uwolnienia zamrożonych ponad 16 miliardów euro. Budapeszt stracił te środki ze względu na łamanie praworządności przez rząd poprzednika Madziera, Viktora Orbana. Niemal 80-letni prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump cieszy się doskonałym zdrowiem i jest w pełni zdolny do wykonywania wszystkich obowiązków naczelnego dowódcy oraz głowy państwa. Tak poinformował lekarz prezydenta w notatce opublikowanej przez Biały Dom. Ostatnia wizyta w szpitalu była bacznie obserwowana przez opinię publiczną ze względu na pojawiające się w ostatnich miesiącach zdjęcia prezydenta, na których widoczne były opuchnięte kostki i posiniaczone dłonie oraz plamy na szyi. Turyści mogą znów dotrzeć do Morskiego Oka oraz skorzystać z przewozów konnych. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. E-busy wrócą na trasę już jutro, jednak jeden z 4 pojazdów będzie wyłączony z ruchu z powodu awarii. Kolejne informacje o 9:00, teraz przed nami raport smogowy. Dziś w całym kraju na smogowej mapie Polski jedynie kolor zielony, to oznacza, że nie ma przekroczeń norm jakości powietrza. Warto w przerwach od deszczu wybrać się na spacer, do tego jak zawsze zachęcam, a kolejny raport smogowy o 16.40.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, jest 8.41, w studio komentatorzy Dominika Długosz, Newsweek Polska. Jeszcze raz dzień dobry.
19: Dzień dobry raz
18: i Piotr Pacewicz, OKO.press. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
18: Po przegranej Rafał Trzaskowski zniknął z krajowej polityki. Mija teraz dokładnie rok od wyborów prezydenckich właśnie przegranych przez Rafała Trzaskowskiego. W Polityce, w tygodniku Polityka, Rafał Kalukin pisze tak. Rok temu Trzaskowski przegrał. Nic się nie stało, to może prosta droga do powtórki. Zgadzacie się?
19: To oczywiście są zupełnie inne wybory. Mhm. Wybory prezydenckie, po pierwsze nie ma drugiej tury, tak? To jest chyba oczywiste. W wyborach prezydenckich Karol Nawrocki wygrał głosami wyborców Konfederacji. A raczej wyborców, którzy w tej chwili są u Brauna i Konfederacji. Więc nie jest to takie zero-jedynkowe jak w wyborach prezydenckich, co wydaje się oczywiste. Bo Prawo i Sprawiedliwość też wygrało wybory w 2023 roku. Tylko Prawo i Sprawiedliwość nie miało z kim stworzyć rządu. Mhm. I teraz sytuacja na dzisiaj oczywiście, na rok po wyborach prezydenckich, półtora prawie roku przed wyborami parlamentarnymi, jest taka, że nikt nie może stworzyć rządu. Dlatego, że sondaże mówią, wejdzie Prawo i Sprawiedliwość, wejdzie Konfederacja, wejdzie Braun, wejdzie Tusk z Koalicją Obywatelską, wejdzie Lewica. Jarosław Kaczyński i na razie ja na potrzeby tej rozmowy wyłącznie uwierzę w to, że Jarosław Kaczyński z Grzegorzem Braunem nie chce mieć nic wspólnego. Jeśli prezes Jarosław Kaczyński rzeczywiście nie będzie chciał mieć nic wspólnego, no to mamy pad po obu stronach sceny politycznej, no i wybory co pół roku powtarzane do momentu, kiedy nie uda się stworzyć koalicji. Ale na dziś ja widzę wszystkie możliwe scenariusze, że Koalicja Obywatelska w tym sensie formalnym wygra, albo że przegra, bo rząd nie jest w najlepszej kondycji.
18: No właśnie, słuchajcie, opiszmy sobie jakąś tą sytuację od roku. Piotrze, ty mówiłeś, że ta narracja prawicowa jednak dominuje, że strona demokratyczno-liberalna ma trudność z przebiciem się z własną narracją, czyli tak trochę jest, wygląda, że od wygranej Nawrockiego ten mecz polityczny toczy się na wyjeździe.
21: Tak, zgoda. No, patrząc na sondaże, to pamiętajmy, że jak porównujemy wynik wyborczy z prognozą wyborczą opartą na sondażach, bo to nie jest to samo, co wynik sondażowy. Nawiasem mówiąc, niektóre sondażownie podają, tak jak OGB, podają swoje wyniki przeliczone na prognozę wyborczą, to znaczy sumuje się do 100%. Mhm. Więc to już od razu, ale nie mówią tego wyraźnie ludziom, w związku z tym wynik w OGB nie oznacza tego samego, co wynik w jakimś Ibrisie czy coś, prawda? Bo nie ma eliminują niezdecydowanych. No ale tak czy inaczej, w porównaniu z wyborami 2023 roku, no mamy taką zasadniczą zmianę, którą sukces Nawrockiego trochę przyspieszył, ale generalnie ona się cały czas toczy, która polega na tym, że koalicja się trochę wzmocniła i tak jak pani redaktor powiedziała, zajmuje w tej chwili miejsce PiSu, to znaczy gdyby wybory były dzisiaj, to klub Koalicji Obywatelskiej liczyłby mniej więcej tyle samo, tam ponad 190 posłów, jak klub PiSu dzisiaj liczy, prawda? A jednocześnie byłby tylko największą siłą opozycyjną. Więc koalicja się trochę wzmocniła. PiS stracił dobre, jakieś mniej więcej nawet może i 10 punktów procentowych. 15 punktów procentowych zyskała Konfederacja. I to jest ta zasadnicza zmiana. Mhm. Bo pamiętajmy, że Konfederacja miała tam 7 z kawałkiem procent w wyborach 2023 roku, a dzisiaj w prognozie wyborczej koalicja Konfederacji Wolność i Niepodległość i Konfederacji Brauna, Korony Polskiej, ma 22 procent razem, mniej więcej, tak? To jest plus 15 punktów procentowych. To jest ta zasadnicza
18: główna zmiana. Ale myślę, że jest jeszcze druga zmiana, Dominiko. To znaczy, rzeczywiście Konfederacja urosła, ale spadła też trzecia droga.
19: No trzeciej drogi nie ma. Znaczy nie ma w tej układance, o której mówi pan redaktor Pacewicz, nie ma trzeciej drogi, bo PSL jest pod progiem, a Polska 2050 po prostu nie istnieje. I naprawdę nie ma co liczyć na to, że ona się nagle odbije, zdobędzie 7% w sondażach i pójdzie jak burza, będzie języczkiem uwagi przy następnej układance parlamentarnej. Więc rzeczywiście trochę jest Koalicja Obywatelska w tej sytuacji, w której było Prawo i Sprawiedliwość w 2023 roku, bo wygra i nie ma z kim. Mhm. Nie ma z kim rządzić, nie ma z kim stworzyć rządu.
18: Kalukin pisze, Rafał Kalukin pisze tak w polityce. Rząd jakoś rządzi, koalicja jakoś stoi w sondażach, fala prawicowego populizmu może i podtopiła kraj, ale nie wszystko zalało pod wodą. Z nowym prezydentem faktycznie nie ma lekko, ale wprowadzane przez niego ciosy właściwie przestały boleć. A dodajmy jeszcze, że jego polityczny obóz właśnie przechodzi kryzys. No właśnie, czy to jest ten kryzys na prawicy, czy w Prawie i Sprawiedliwości jest takim elementem uspokajającym dla strony rządowej.
19: Pytanie, co jest obozem politycznym prezydenta? Bo ja nie mam pewności, że jest to Prawo i Sprawiedliwość. Jest jego zapleczem kampanijnym, zrobiło mu kampanię. Oczywiście wspiera go i będzie wspierać, bo też trochę nie ma wyjścia, kogo innego ma wesprzeć w tej chwili. Mhm. Karol Nawrocki ewidentnie jest postacią centralną polskiej prawicy. I Karol Nawrocki ma nieograniczone możliwości polityczne w tej chwili. Ten rok, ja się nie zgadzam, że te ciosy przestały boleć. Ten rok pokazał nam, że Karol Nawrocki ma jakiś pomysł na siebie. Tak jak powiedział już poprzednio pan redaktor Pacewicz. Poszerza cały czas swoje kompetencje, próbuje wyrwać wszystko, co może. Te jego weta, te jego pomysły ustawowe, to nie jest tak jak w przypadku Andrzeja Dudy, że on tam coś sobie wetował, a potem nikt się właściwie nie interesował tym, co się z tym wetem stało. One sobie tam leżały. No i to takie było ciamajdowate trochę. U Karola Nawrockiego nic nie jest ciamajdowate. I one bolą, bo rząd przez 3 lata, my jesteśmy rok przed wyborami, nie ma ani jednej wielkiej reformy, nie ma ani jednej wielkiej zmiany, nie ma niczego, co by powiedziało wyborcom Koalicji Obywatelskiej, warto na was zagłosować. I teraz problemem będzie frekwencja, bo wyczerpie się paliwo pod tytułem byle nie PiS, a nie ma żadnego argumentu, nie ma. Ja uważam, że na przykład niezwykle istotna jest ta dyskusja, która toczy się w tej chwili między Polską 2050 a Andrzejem Domańskim głównie, o podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy. Uważam, że to jest zmiana, która pokazałaby wyborcom właśnie koalicji rządzącej, że warto. Że warto jeszcze oddać głos na tę koalicję. Nie ma podwyższenia kwoty wolnej od podatku, nie ma tej zmiany.
18: Nie ma kwestii aborcji.
19: Nie ma, no tu wiadomo było od początku, że z PSL-em się nie da.
18: No, ale te środowiska feministyczne są strasznie rozczarowane.
19: Oczywiście, rozczarowana jest społeczność LGBT, bo to, co żeśmy dostali zamiast związków partnerskich, no jest po prostu jakimś ochłapem, jeszcze w dodatku prezydent tego nie podpisze. Więc całe 2 lata dyskusji i kłótni są naprawdę psu na budę.
18: Zgadzam się, że prezydent Nawrocki wyrasta na taką centralną postać. Zobaczcie, że ta kwestia wojsk USA w Polsce bardzo go wzmocniła i też wydaje mi się, że ta decyzja, nominacja Zbigniewa Karpińskiego na prezesa Sądu Najwyższego, to też jest sygnał polityczny, że on podejmuje decyzję niezależnie. Piotr Pacewicz?
21: Tak, to prawda, że Nawrocki próbuje pokazać się jako lider całej prawicy. No i ostentacyjnie zlekceważył Kaczyńskiego w sprawie nominacji, w sprawie wyboru
18: sędziego Sądu Najwyższego,
21: prezesa SN. Nawiasem mówiąc, to co jest bardziej jeszcze może uderzające, to jest to, że w tej sprawie poparły go no, takie osoby jak Andrzej Duda, ale również pani sędzia Przyłębska, więc szefowa Trybunału Konstytucyjnego, czyli te osoby z najbliższego nawet zaplecza Jarosława Kaczyńskiego. Więc to pokazuje, że ten Kaczyński po prostu staje się trochę takim papierowym tygrysem, który sobie może tam gadać, że na przykład trzeba w ogóle zlikwidować bitcoin w Polsce i tak dalej, ale to nie ma żadnego znaczenia. Więc to jest ta nowa konfiguracja faktycznie. No i teraz pytanie, które zadaje Kalukin, to znaczy jak na to odpowiedzieć, prawda? Jak strona liberalno-lewicowa mogłaby na to odpowiedzieć? No i wydaje się, że tutaj brakuje, przede wszystkim brakuje jakiejś silnej narracji, bo w ogóle pamiętajmy, że jest niezwykle trudno wygrać wybory broniąc swoich dokonań. Nastroje wyborcze, zwłaszcza w erze mediów społecznościowych, trochę przypominają rzekę. Znaczy rzeka musi płynąć i nieść jakieś obietnice, jakąś nadzieję, a przede wszystkim nadzieję na zmianę.
18: Idea.
21: Nadzieję na zmianę. W ogóle tymczasem narracja Tuska i w ogóle liberałów w tej chwili to jest narracja tamy. Że my zatrzymamy nacjonalizm, my zatrzymamy Kaczyńskiego, prawda?
18: Rosję, tak.
21: My zatrzymamy i jesteśmy też tamą w sensie budowania bezpieczeństwa narodowego. Oczywiście ten argument bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza gdyby się okazało, że sytuacja się zaostrza i takie wypadki jak w Rumunii teraz, ten atak dronów, pomyłkowy z całą pewnością, ale jednak zaczną się powtarzać, to kryterium bezpieczeństwa zacznie ważyć coraz bardziej, ale sądzę, że to jest o wiele za mało.
18: Dominika, nie uważasz, że trochę to jest niesprawiedliwe, że tam nie ma żadnego narzucania narracji, bo ja jednak widzę próby takie, chociażby w przypadku SAFE. I wydaje mi się, że ten program i to, co robi na przykład Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, jednak są jakąś próbą narzucania własnej narracji i pokazania sukcesów rządu.
19: I akurat użyłaś jedynego przykładu, w którym im się to udaje. Mhm. To jest jedyny przykład, w którym coś się udało, ale wyłącznie, po pierwsze dlatego, że Magda Sobkowiak jest osobą w miarę nową w polityce.
18: Bardzo pracowitą.
19: Magda nie była znana. Ja przepraszam, ja mówię o niej po imieniu, dlatego że my się znamy jeszcze z czasów, kiedy Magdalena była dziennikarką. Muszę się od tego odzwyczaić, ale to mi chwilę zajmie. I ona nie była powszechnie znana, jest nowa, ludzie spojrzeli na nią, pomyśleli, no nieźle mówi. Mówi dobrze, w sensie językowym,
18: komunikacyjnie.
19: Nie boi się chodzić do prawicowych mediów. Staje naprzeciwko nich i się z nimi bije. Jest kobietą w trochę niekobiecej, tak, wiem, że mamy XXI wiek, ale to nadal funkcjonuje. Jest w Polsce. Jest to trochę niekobieca rola, mówienie o tych zbrojeniach, mówienie o przemyśle zbrojeniowym. I to wszystko jest po prostu dla wyborcy interesujące.
18: Plus,
19: to po pierwsze.
18: Jest
19: po
18: bardzo
19: drugie,
18: pracowitą osobą.
19: Tak. Po drugie, sam temat SAFE wymagał tylko pchnięcia. Mhm. Polacy bardzo chcieli dostać te pieniądze, chcieli, żebyśmy je wydali w Polsce i właściwie nie rozumieli, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość stawia opór. Więc to wszystko razem doskonale zagrało, ale to jest jedyny przykład. Naprawdę.
18: Pacewicz, zgadza się?
21: Częściowo się zgadzam, ale wejdę tu w rolę Rafała Kalukina, który tak lubi ponarzekać i tak dalej. I powiem, że uważam, że to jest też niewykorzystana narracyjnie sytuacja. Dlaczego?
18: Do końca. Mhm.
21: Dlatego, że to przekaz, który idzie, to jest taki. SAFE wzmocni nasz przemysł. Będziemy budować. Będą miejsca pracy. To jest cały czas postrzegane w kategoriach narodowych i w kategoriach polskich czysto. Tymczasem SAFE, istotą SAFE przecież, jako fragmentu tego wielkiego europejskiego zamierzenia Rearm Europe, jest właśnie to, że to jest program integrujący różne kraje i różne przemysły. To jest najważniejsze. Mm-hmm. I to jest niewykorzystywane narracyjnie. W ogóle, no, niestety dzieje się tak, że rząd tego nie rozumie, że żeby wygrać wybory, musi trochę wyjść poza sferę własnego komfortu. Najlepszym tego przejawem jest to, że kiedy Donald Tusk powołał tę dziesiątkę, która ma, że tak powiem, tworzyć linię na wybory, to tam jest 7 ministrów lub wiceministrów.
18: Jesteśmy dokładnie rok po wyborach prezydenckich. Komentowali w studio Dominika Długosz, Newsweek Polska.
19: Dziękuję, miłego weekendu.
18: I Piotr Pacewicz, OKO.press. Bardzo dziękuję.
21: Dziękuję bardzo.
18: A ja jeszcze tylko na chwilę połączę się ze studiem Wojciechowskiego, gdzie do programu przygotowuje się już Dominika Wielowiejska. Dzień dobry, Dominiko.
2: Dzień dobry.
18: W wyborach toku.
2: Porozmawiamy o zapowiedzi prezydenta, który chciałby odebrać order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Porozmawiamy o traktacie polsko-brytyjskim, o ustawie o statusie osoby najbliższej, o ustawie dotyczącej, a właściwie jest to projekt wsparcia dla najuboższych artystów, no i może zdążymy przerobić kwestię wyborów w Krakowie.
18: To czekamy na wybory w toku, a ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Program wydawała Magdalena Sikoń, realizowała Jana Cech i ja się z Państwem żegnam. Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
0: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 9:00, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA jest nie do przyjęcia, mówił wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego prezydent Karol Nawrocki najlepiej by zrobił, gdyby zadzwonił do prezydenta Ukrainy i oświadczył, że się z taką decyzją nie zgadzamy. A w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Na więcej o polityce tuż po tych informacjach w audycji Wybory w Toku. Dron, który uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii, był rosyjski, informuje NATO. Dwie osoby zostały lekko ranne, mieszkańców bloku ewakuowano. Rumuńskie siły zbrojne poderwały także dwa myśliwce F-16 i śmigłowiec. 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w wyniku eksplozji, która zniszczyła dwupiętrowy kompleks mieszkalny w Dallas. Do wypadku doszło w chwili, gdy strażacy wezwani na miejsce z powodu ulatniającego się gazu przygotowywali się do ewakuacji budynku, poinformowała agencja AP. Teraz alerty pierwszego stopnia przed burzami. dla 11 województw w zachodniej i centralnej części Polski. Niebezpiecznie może być w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim i małopolskim oraz we wschodnich częściach województw wielkopolskiego i dolnośląskiego. Na koniec sport. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. O ćwierćfinał powalczy z Ukrainką Martą Kostiuk. Kolejne informacje w TOK FM o 10:00. Teraz pogoda.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
16: W całym kraju dzisiaj dużo chmur i przelotne opady deszczu, w centrum i na południu możliwe także burze. Na termometrach od 20 stopni w Gdańsku i Krakowie, 21 w Łodzi, Rzeszowie, Lublinie i w Białymstoku, 22 w Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, do 24 we Wrocławiu.
0: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
15: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na wybory w toku, a w studiu Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
17: Dzień dobry.
9: Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
18: Panie redaktor, szanowne panie, szanowni panowie, szanowni słuchacze, dzień dobry.
9: Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, co nie jest bez znaczenia.
18: Wyobrażam sobie, panie redaktor.
9: Anna Maria Żukowska, posłanka i szefowa Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy.
17: Dzień dobry.
9: I Łukasz Rzepecki z Konfederacji.
19: Dzień dobry.
9: I Jacek Trela, senator Centrum.
20: Dobry.
9: I Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe.
20: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: A ja państwu chciałam przypomnieć, że naszą dyskusję mogą państwo śledzić na YouTubie. Tam też będzie dogrywka pozaradiowa, bo ze słuchaczami rozstaniemy się kilka minut przed godziną 10:00. Naszą rozmowę chciałam rozpocząć od decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zdecydował o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Sprawa ta wywołała bardzo duże emocje w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego zaproponuje odebranie prezydentowi Ukrainy tegoż orderu. Jednocześnie wiemy, że taka decyzja prezydenta, bo tutaj jeśli chodzi o kapitułę, to ma to tylko walor opiniodawczy. Natomiast jeśli chodzi o decyzję prezydenta, to wymaga ona kontrasygnaty premiera. Premier Donald Tusk napisał na platformie X: jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie zrozumieć, Polski też, zanim będzie za późno. Jak państwo oceniają tę inicjatywę Karola Nawrockiego? I zapytam pana posła Szrota, bo przypomnijmy, że to prezydent Andrzej Duda nadał prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego.
18: Ja odpowiedziałbym premierowi Tuskowi tak. Powinien zrozumieć, że my się z Ukrainą kłócimy o przeszłość. Taka jest rzeczywistość i tego nic nie zmieni, to po pierwsze. Po drugie, rozumiem decyzję prezydenta Dudy. To były czasy, kiedy władze ukraińskie odsłaniały pomniki na cmentarzu Orląt Lwowskich. To były czasy, kiedy obaj prezydenci składali znicze ofiarom rzezi ludobójstwa Wołyńskiego. Jeśli ktoś odbiera największe, najważniejsze znaczenie polskie, to powinien działać tak, jakby miał świadomość, że jest oznaczony tym oznaczeniem. Ta decyzja o nadaniu imienia tej jednostce ukraińskiej, imienia, trudno mi przejść, z trudnością przechodzi mi to przez usta, w cudzysłowie, bohaterów UPA. To była decyzja, która przelała czarę goryczy tak naprawdę. I decyzja, której nigdy nie powinna podejmować osoba, która jest odznaczona najważniejszym polskim odznaczeniem. Nie trudno w historii Ukrainy szukać prawdziwych bohaterów, którzy łączą nasze kraje, a nie dzielą, takich jak na przykład Ataman Fachajdaczny, jak Semion Petlura, jak choćby bohaterowie tej najnowszej wojny, którzy bronili swojej ojczyzny, posługując się też polskim sprzętem.
9: Panie pośle, ale ja mam proste pytanie. Czy pan uważa, że należy odebrać Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy?
18: Ja popieram decyzję prezydenta Nawrockiego.
9: Żeby odebrać.
18: Mówię to z przykrością, przykrością, ale ta przykrość wynika z tego, że nie rozumiem i jestem absolutnie przeciw decyzji prezydenta Zełenskiego.
9: Ma pan świadomość, że jeśli chodzi o stanowisko Ukrainy dotyczące UPA, to ono jest niezmiennie takie samo.
18: A ma pani redaktor świadomość, że też stanowisko Ukrainy dotyczące UPA, ono tak naprawdę leży w zgodzie z linią wrogiej Ukrainie propagandzie rosyjskiej, która bez przerwy mówi o jakichś neonazistach, o ukraińskich faszystach. Ukraina powinna się od tego odciąć we własnym interesie.
9: Pani posłanka Łoboda, bo tutaj chcę jeszcze wspomnieć, że ukraiński MSZ ogłosił, że absolutnie ta decyzja nie była skierowana przeciwko Polsce, tylko chodziło tak naprawdę o uczynienie tych ludzi, którzy stawiali opór czy Federacji Rosyjskiej, czy Związkowi Sowieckiemu.
17: Oczywiste jest to, że dla Polek i Polaków UPA to są zbrodniarze, a nie bohaterowie i Wołodymyr Zełenski ma tego świadomość i ten ruch rzeczywiście nie był dobry z punktu widzenia relacji z Polską. Oczywiście był skierowany do wewnątrz, do tego brał pod uwagę najwyraźniej prezydent wyłącznie sytuację w Ukrainie i pewnie oczekiwania części Ukrainek i Ukraińców. Nasz wiceminister spraw zagranicznych przekazał ambasadorowi Ukrainy nasze niezadowolenie, również kanałami dyplomatycznymi. Ambasada polska w Ukrainie przekazała MSZ-owi również nasze stanowisko, które jest jednoznaczne. Natomiast odpowiedź też powinna być adekwatna i uważam, że akurat decyzja prezydenta o odebraniu tego orderu jest nadmiarowa, zwłaszcza, że prezydent Ukrainy odbierając to odznaczenie mówił, że traktuje jako odznaczenie narodu ukraińskiego walczącego z wojskami rosyjskimi. O tym też należy pamiętać, o tym kontekście. I cała ta awantura, i tu rację ma premier Donald Tusk, no nie sprzyja myśleniu o przyszłości, cieszy wyłącznie Putina i myślę, że i jedni i drudzy politycy powinni brać to pod uwagę, planując dalsze kroki.
18: No jedna uwaga, pani redaktor, zdaje się, że w pierwszym oświadczeniu do mediów szef naszej placówki w Kijowie mówił z pełnym zrozumieniem o decyzji ukraińskiej, mówił o tym, że każdy kraj wybiera swoich bohaterów zgodnie z polityką historyczną. No to było mocne oświadczenie i myślę, dobrze, że powinna nastąpić dymisja tam na stanowisku, choćby z tego powodu tego oświadczenia.
9: Ja chcę zwrócić uwagę, że na przykład środowiska żydowskie mają żal, że przedstawiciele rządu chcą uczcić koniecznie zawsze Brygadę Świętokrzyską czy Narodowe Siły Zbrojne, ponieważ oskarżają te akurat oddziały o mordowanie Żydów w czasie II wojny światowej. Jest bardzo dużo świadectw historycznych. No, a jednak część polskich polityków to robi. Tu jest bardzo dużo takich spraw, które są bolesne dla wielu osób. Bardzo proszę, Łukasz Rzepecki.
19: Jako Konfederacja zgadzamy się ze słowami pana prezydenta Karola Nawrockiego. Domagał się tego w imieniu Konfederacji przewodniczący klubu, Grzegorz Płaczek, który wystosował oficjalny list do pana prezydenta o odebranie odznaczenia prezydentowi Zełenskiemu. Sam prezydent Zełenski w mojej ocenie zrzekł się tego odznaczenia poprzez tą gloryfikację brygady. Jeżeli ktoś gloryfikuje ludobójstwo, bandytów, morderców, gwałcicieli kobiet, dzieci polskich na Wołyniu w latach 43-45, to sam zrzeka się tego orderu, najwyższego orderu w naszym kraju i liczymy na to, że kapituła również opowie się pozytywnie za tym, żeby odebrać Zełenskiemu ten order i pan prezydent Karol Nawrocki w najbliższym czasie to zrobi. Taką decyzję podjął w mojej ocenie prezydent Zełenski. W mojej ocenie być może to jest dobry moment, żeby pan prezydent Karol Nawrocki odznaczył księdza Isakowicza Zaleskiego, który do tej pory nie został odznaczony, bo to był człowiek, który dbał o pamięć historyczną, dbał o osoby, które zostały pomordowane na Wołyniu. a niestety do tej pory ani pan prezydent Andrzej Duda, ani pan prezydent Karol Nawrocki takim odznaczeniem nie uhonorowały.
9: Ja tylko przypomnę, że taka decyzja wymaga kontrasygnaty premiera, chyba
2: jest
9: że pan...
2: Pewna, bo tak, ja nie tak, jestem tak, przekonany, tam do gorąco mówię.
9: Tam jest zasada bardzo prosta, a to pan senator zaraz powie, to może najpierw jeszcze Anna Maria Żukowska i potem pan senator.
21: Długo się nad tym zastanawiałam i zastanawiałam się też nad reakcjami Ukraińców na to, co w tej chwili się dzieje. I jestem bardzo zaniepokojona, dlatego że po pierwsze uważam, że to, co zrobił Zełenski, zrobił, jak to często bywa z polityką historyczną, na użytek wewnętrzny, żeby Ukraińcy zajęli się sporami w mediach społecznościowych, sporami z Polakami, a być może coś dzieje się złego w przypadku być może armii, być może po prostu frontu. I to chodzi o odciągnięcie uwagi samych Ukraińców od rzeczy, które dzieją się współcześnie. I tak samo zresztą oceniam decyzję pana prezydenta, bo właśnie w związku z tym, że wymaga ta decyzja kontrasygnaty premiera, chodzi o to, żeby na końcu powiedzieć, a widzicie, ja chciałem odebrać ten order, ale zły Tusk nie chce. I o to chodzi w tej sprawie, a nie o Zełenskiego tak naprawdę, jeżeli chodzi o stronę polską. Natomiast nie uciekniemy od sporów historycznych, a one będą coraz ważniejsze, bo polityka historyczna jednak rzutuje na współczesność. To nie jest prawda. Znaczy nie zgodzę się tutaj po prostu z Donaldem Tuskiem, że jeżeli ktoś chce wygrać przyszłość, to musi całą przeszłość zostawić za sobą i w ogóle do niej nie wracać, się do niej nie odnosić. Właśnie przez to wiele rzeczy moim zdaniem przegrywamy, bo nie prowadziliśmy przez szereg lat w trzeciej RP polityki historycznej. I inne państwa prowadziły ją za nas tak naprawdę i w związku z tym pewne narracje już się utarły. I pojawiło się dużo kont na Twitterze takich, które są rzekomo kontami ukraińskimi. No ja tego nie wiem, czy tak jest, ale podejrzewam, że nie zawsze, dlatego że one są w sąsiedztwie, czyli są obserwowane przez inne konta, które z Ukrainą nie mają nic wspólnego. Mają za to dużo wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi z uwielbieniem dla Elona Muska. Innymi słowy, potencjalnie są to boty, które niekoniecznie w ogóle muszą być narodowości ukraińskiej, bo nie są żadnej narodowości, bo są po prostu sztuczną inteligencją, bo komuś zależy na tym, żeby te spory się toczyły. Ale my musimy zacząć intensywniej prowadzić tę politykę historyczną, gdyż ostatnio byłam u lekarki, która jest z pochodzenia Ukrainką i ona powiedziała, że w szkole po prostu nie uczyli ich tego, że Sowieci 17 września wkroczyli do Polski. Oni tego nie wiedzieli. Ona się tego dowiedziała dopiero w Polsce. Wiedziała oczywiście 1 września, atak Hitlera, ale pewne elementy historii w Ukrainie, naszej historii i naszej wspólnej też historii, nie są znane. Przerażające jest też to, że Ukraińcy zrównują UPA z armią krajową. Ale armia krajowa też mordowała. I to ma być argument dlatego, że mogą sobie wybierać bohaterów. No, nie sądzę, że jeżeli mówimy o wyborze bohaterów, to Ukraina byłaby tak samo zgodna z tym, że no, Rosja właściwie może sobie wybrać Stalina na bohatera, no bo dlaczego nie, skoro każdy naród może. No chyba też byłby protest, więc jest. Także konkludując, uważam, że kwestie związane z polityką historyczną powinny być zawsze jednak stawiane w dyplomacji. Nie można o nich zapominać, bo jeżeli my tego nie będziemy stawiali, ktoś zrobi to za nas.
18: O tych pan słowach, panie poseł Żukowskie, muszę się wyrazić z uznaniem.
9: Pan senat, ale pani poseł chyba nie opowiada się za odebraniem orderu.
18: Właśnie
9: tak?
18: Dlatego, że mówię o tych konkretnych słowach.
9: Okej, rozumiem, dobrze, bo tutaj jest jednak różnica
21: nie, bo jest
9: zdań,
21: przestrzeń,
9: bo pani
21: tak, dlatego, że jest jednak przestrzeń w dyplomacji orderu między takimi już bardzo mocnymi działaniami, bo pytanie, co sobie zostawimy na, nie daj Boże, jeszcze bardziej kontrowersyjne sprawy. Jaka tutaj będzie możliwość reakcji? Ta reakcja powinna być stopniowalna, dlatego uważam, że tutaj i wezwanie ambasadora na dywanik, nota
9: MSZ
21: protestacyjna.
9: Polski wydał
21: tak, wszystko,
9: dosyć jednoznaczne
21: to wszystko rzeczywiście powinno i się wydarzyło, dlatego że nie możemy tego zostawić bez komentarza.
18: To są te rzeczy, panie, które przelewają czarę goryczy, powtarzam.
9: Panie senatorze, zwracam się do Jacka Treli. To jak to jest z tą kontrasygnatą? Może postawmy kropkę nad i.
22: Odebranie wymaga kontrasygnaty, natomiast nadanie nie. No, nadanie to jest.
9: Bo jak rozumiem, to wynika z tego, że w Konstytucji jest dokładnie zapisane, jakie są prerogatywy prezydenta, a te, które nie są zapisane, tak wymagają kontrasygnaty. Taka jest zasada.
22: Tak jest.
18: Paradoksy polskiej Konstytucji.
9: Ale zgadzamy się.
22: No, o tej Konstytucji, o tworzeniu Konstytucji to. to można byłoby oddzielny program zrobić. Dlaczego mamy taką, a nie inną? Ale wracając do tego nurtu głównego, obie decyzje Zełenskiego i Nawrockiego są decyzjami na użytek wewnętrzny. To znaczy Zełenski podjął taką decyzję, dlatego że potrzebował jakiegoś wsparcia w związku ze słabnięciem swojej pozycji pod tych aferach korupcyjnych.
9: No i chciał podtrzymać determinację żołnierzy, tak odwoływać się do nacjonalistycznych idei, bo one są najmocniejsze w momencie, kiedy dochodzi do starcia zbrojnego. Jak
22: tak,
9: są.
22: Poza tym Ukraińcy patrzą na działalność, w tym przypadku na działalność UPA, tylko w jedną stronę, to znaczy jako tę formację, która walczyła przeciwko Rosji Sowieckiej. W związku z tym to jest ten fragment działalności UPA i on jest, został uhonorowany na te potrzeby wewnętrzne przez pana, przez prezydenta Zełenskiego. Natomiast to, co zrobił prezydent Nawrocki, to też jest na potrzeby wewnętrzne, to znaczy takiej właśnie uzyskania poparcia prawicy. To szczególnie podkreślam, taki, to nie jest przejęzyczenie prawica, bo to jest ta taka ultra prawicowa myśl. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że też w pewnym sensie, z uwagi na to, że jest wymagana kontrasygnata, to jest to jakiś spór będzie między otoczeniem prezydenta a Donaldem Tuskiem, no bo co zrobi Donald Tusk?
9: Ja nie jestem pewna, bo jak ja przeczytałam wpis ministra Przydacza, to on chyba jakby zgadza się z tym, że tam będzie potrzebna ta kontrasygnata.
22: Będzie, ale właśnie o tym mówię. No i teraz postawienie sytuacji Donalda Tuska w sytuacji, w której będzie musiał rozstrzygnąć tę kwestię i będzie narracja, która będzie dominowała, że oto zły Tusk nie odebrał orderu złemu Zełenskiemu. No a jest też płaszczyzna zewnętrzna i na tej płaszczyźnie zewnętrznej i Ukraińcy, i Polacy, i w ogóle ten ruch wsparcia dla Ukrainy wszyscy tracimy. Dlatego, że zyskuje na tym Putin. Putin ma narrację teraz, zobaczcie, to są faszyści w Ukrainie. To jest narracja od samego początku przez niego przecież prowadzona. No i co oni robią? No i właściwie rozbijanie w pewnym sensie tej jedności, nawet na wschodniej flance NATO, bo już się inaczej podchodzi, Ukraińcy już inaczej zaczynają podchodzić do Litwinów, inaczej mówią o Polakach. W związku z tym Litwinów traktują bardziej jak swoich sojuszników niż Polaków, czy Polskę, która im najbardziej pomaga.
9: To pytanie do pana Konrada Wojnarowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy pan też uważa, że należy odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy?
1: Przede wszystkim uważam, że decyzja prezydenta Ukrainy jest sprzeczna z wartościami europejskimi, bo gloryfikowanie bandytów, morderców, ludobójców, no powiedziałbym, nie tylko jest sprzeczne z zmienionymi wartościami, ale także nie służy integracji Ukrainy z Unią Europejską. To jest pierwsza sprawa. Druga, oczywiście prezydent Ukrainy zrobił źle. Potępiamy jego decyzję, potępiamy również deklaracje płynące z Ukrainy, jakoby chcieli, czy starali się o to, aby sprowadzić do Ukrainy ciało Stepana Bandery. To także budzi nasz niepokój z punktu widzenia nie tylko polityki historycznej, która dla nas jest bardzo ważna, ale także z punktu widzenia wspomnianych wcześniej relacji międzynarodowych. No to nie tylko kwestie polsko-ukraińskie, ale myślę, kwestie ukraińsko-europejskie mają tutaj ogromne znaczenie. Oczywiście zgadzam się z tym, co powiedział pan senator, że obie decyzje zostały podjęte na użytek wewnętrzny. Zrobi to Zełenski, gest prezydenta Nawrockiego to także gest polityczny po to, żeby później patrzeć na te kwestie zero-jedynkowo w przypadku braku zgody czy kontrasygnaty premiera w tym kontekście. kontekście. Natomiast oczywiście dla nas najważniejsza jest jako ugrupowania i myślę, że to jest też polska racja stanu. Najważniejsza jest dyplomacja i ważne, żeby to jednak MSZ, tutaj pan premier Sikorski podejmował odpowiednie kroki ku temu, żeby łagodzić pewne napięcia, pewne spory polityczne. Natomiast tak daleko idące decyzje mające charakter gestu politycznego, no ciężko przyjąć za właściwie w dobie napięć geopolitycznych.
9: Proszę Państwa, mamy bardzo dużo tematu, a wydaje mi się, że jednak sprawa bezpieczeństwa jest kluczowa dzisiaj i prezydent Karol Nawrocki na wieść o tym, że został podpisany traktat polsko-brytyjski o bezpieczeństwie powiedział tak, nie powiem co z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta o tego typu rozwiązaniach i że są one przygotowywane. Z drugiej strony Ministerstwo Obrony Narodowej twierdzi, że wszelkie informacje były przekazywane, na wszelkie pytania były wysyłane odpowiedzi. I tutaj bardzo duże emocje wywołała wypowiedź wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który powiedział tak, był już taki prezydent, który sobie uzurpował prawo do podejmowania decyzji, które nie leżały w jego kompetencjach. Prezydent jako pasażer samolotu rządowego nie decyduje o tym, jak pilotować ten samolot. Był już prezydent, którego proszono, mimo że nie miał takich kompetencji, o zgodę na wybranie lotniska zapasowego i on tej decyzji na czas nie podjął. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. I prosiłbym prezydenta Nawrockiego, aby nie szedł tą drogą. Czy rzeczywiście możemy się spodziewać, że Karol Nawrocki będzie chciał zablokować traktat polsko-brytyjski o bezpieczeństwie? Panie pośle, pytam Pawła Szrota.
18: Ale nic nie wynika z wypowiedzi pana prezydenta, jakoby podjął już w tej sprawie decyzję. Zresztą ja nie jestem, pani redaktor trochę mnie traktuje jako rzecznika pana prezydenta. Kiedyś pełniłem taką funkcję, ale od jakiegoś czasu już nie. Ja mogę tylko komentować, a z reguły wystrzegam się komentowania, czy też opiniowania i oczekiwania jakichś konkretnych decyzji głowy państwa. Natomiast ten traktat, on ma dla Polski znaczenie moim zdaniem niewielkie. Jest pewnym potwierdzeniem tych relacji, które Polska łączą z Wielką Brytanią już na podstawie obowiązujących traktatów międzynarodowych. Chodzi tutaj o NATO, o Unię Europejską. To jest już taki standard polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska, że podpisuje tego typu no mówmy się, no niewiele znaczące traktaty.
9: Wcześniej był to traktat z Francją.
18: Natomiast, no, co powiedział Radosław Sikorski, to jest absolutny skandal. No, po raz kolejny zarzuca świętej pamięci panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, że to z jego winy nastąpiła katastrofa smoleńska. Ja przypominam tylko to, czy to nie Radosław Sikorski 10 kwietnia 2010 roku kolportował tę informację, że katastrofie są winni piloci i kwestia ustalenia, kto ich do tego skłonił. To był taki SMS kolportowany. Nie wiem, czy to nie chodziło wtedy o ministra Sikorskiego.
9: Nie był to SMS, tylko potem mówiono, że wicepremier Sikorski

0: szlaki na to, że Putin na przykład zamordował Aleksieja Nawalnego?
1: Tak, są.
0: Tak, bardzo pani uważa, tak? Jasne.
2: Uważnym słuchaczem
1: tego, dobrze, co no to pan
0: a panią, Politkowską, pan poseł, a Litwinienkę, są twarde dowody?
2: Chcę powiedzieć, że trzy razy pan poseł szedł wcale nie przejęzyczając się, powiedział katastrofa, a nie zamach.
0: Katastrofę ktoś może intencjonalnie
1: Państwa,
0: spowodować.
1: Naprawdę, musimy jednak ograniczyć dyskusję.
0: Uważam, że za tą katastrofę odpowiada Władimir Putin.
1: Katastrofa. Są raporty, są dwa raporty dwóch niezależnych od siebie komisji. Jedna komisja prowadzona przez ministra Millera, potem komisja zupełnie osobna przez bardzo doświadczonego specjalistę, która to komisja była powołana przez prokuraturę wojskową. Obie te komisje stwierdziły, jakie są przyczyny. To teraz jeszcze pytanie do pani posłanki Obody. Czy jednak wicepremier Sikorski robi dobrze, że w takiej sprawie znowu wraca do sprawy katastrofy smoleńskiej?
3: Ja oczywiście wiem o tym i wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że powinniśmy bardzo ostrożnie komentować rzeczy dotyczące katastrofy smoleńskiej, bo to jest rzecz jak żadna inna, która polaryzuje Polki i Polaków i była bez wątpienia tragedią i tutaj na pewno trzeba o tym mówić ostrożnie. Natomiast nie odchodźmy od tematu, który związany jest z polityką międzynarodową, którą prowadzi rząd. Rząd, który buduje sojusze, który wzmacnia naszą pozycję i właśnie w kwestii bezpieczeństwa i obronności kolejnym krokiem jest wzmacnianie sojuszu z Wielką Brytanią poprzez podpisanie tego traktatu o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. I to nie są wyłącznie puste słowa. Tam jest kilka obszarów, które ten traktat zawiera i współpraca militarna i obronna, wzmocnienie systemów obrony przeciwpowietrznej, ćwiczenia wojskowe, wymiana informacji wywiadowczych, cyberbezpieczeństwo, wzmocnienie granic i przed nielegalną migracją, więc to są rzeczy, które słusznie, że się tam znalazły. Pan prezydent, nie wiem dlaczego, podejmuje po raz kolejny rozmowę o tym, że nie był informowany, podczas kiedy został poinformowany w styczniu, kiedy jechał do Wielkiej Brytanii i dostał cały pakiet dokumentów, w których również były informacje o stanie zaawansowania prac nad tym traktatem. Potem w marcu sama kancelaria prezydenta poprosiła o spotkanie eksperckie i to spotkanie się odbyło i tam przedstawiciele kancelarii byli informowani o tym, jak ten traktat wygląda i jak tylko rząd podjął decyzję o ostatecznym kształcie tego traktatu, to natychmiast też ten dokument został przesłany do kancelarii, więc naprawdę uważam, że jak banalnie by nie brzmiało to, że polityka dotycząca bezpieczeństwa państwa powinna być wyjęta poza spór polityczny, to ja to będę w kółko powtarzać i chciałabym, żeby pan prezydent również to zrozumiał.
1: To pytanie do ministra Konrada Wojnarowskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy rzeczywiście taki traktat nie ma znaczenia?
4: Dla mnie to jest kuriozalne stanowisko prezydenta. No jak można w dobie zagrożeń nie tylko dla Polski, ale całego NATO, w dobie ostatniego ataku chociażby na Rumunię, mówić, że wzmacnianie naszego bezpieczeństwa, czy to poprzez program SAFE, czy to poprzez porozumienia bilateralne, takie jak z Wielką Brytanią, że to jest coś, coś złego, coś, co nie wpływa korzystnie na nasze bezpieczeństwo, więc dla mnie jest to niezrozumiałe. No my czekamy w kontekście obronności i bezpieczeństwa państwa, kiedy pan prezydent nas w czymś pochwali. Ja myślę, że wszystko to, co robimy, to co robi pan premier Kosiniak-Kamysz, dzień za dniem, kolejne umowy SAFE podpisywane, wpływające na nasze bezpieczeństwo, na bezpieczeństwo obywateli, polskich rodzin, ale też właśnie w kontekście międzynarodowym takie traktaty i takie porozumienia, jak to porozumienie z Wielką Brytanią, jest polską racją stanu, krótko mówiąc, i jakieś kuriozalne sprzeciwy wobec tego są po prostu niezrozumiałe.
0: PSL tęskni za pochwałami pana prezydenta.
1: Panie ministrze, właśnie skoro pan nawiązał do programu SAFE, to może dla przypomnienia, dodajmy, że w piątek w siedzibie Agencji Uzbrojenia podpisano kolejnych 5 umów w ramach SAFE. Jedna z nich to z firmą GIS, terminale łączności satelitarnej, potem AMS Kutno SA, 24 opancerzone transportery, potem mamy następne Dobrowolski, spółka z Outbox. Tutaj chodzi o dostarczenie polskiej armii 160 zestawów transportu czołgów, ciężkiego sprzętu o kryptonimie Traszka. To są niektóre z tych

0: kontraktów, które ja w tej chwili wymieniłam, bo już ta zaliczka safe
1: popłynęła. Bardzo się cieszę, że pani redaktor to wymienia, te wszystkie liczby, dane, bo to pokazuje, że my inwestujemy w polski przemysł zbrojeniowy.
0: Nie dlatego ja podaję nazwy konkretnych spółek.
1: Dzisiaj, tak jak zdąży już zakomunikować pan premier Kosiniak-Kamysz, podpiszemy kolejnych 29 umów na kwotę 78 miliardów złotych. Więc...
0: To pytanie do Łukasza Rzepeckiego, oprócz tego traktatu polsko, czy jednak Konfederacja nie popełniła błędu, że nie chciała tego programu SAFE wspierać, skoro już te pieniądze płyną do tych firm polskich, które wymieniłam przed chwilą?
2: To jest pożyczka SAFE, pani redaktor, na 45 lat. Oprocentowanie już wzrosło o 0,25 punktów procentowych, co daje około
0: 3,22.
2: Co daje około 6-8 miliardów od razu strat dla państwa polskiego w kontekście...
0: A czy może pan przypomnieć, ile wynosi rentowność obligacji polskich na rynkach finansowych?
2: Nie mam takiej wiedzy, natomiast mam wiedzę taką, że...
0: Jest wyższe. Może dla słuchaczy to oprocentowanie
2: mam wiedzę
0: jest
2: taką,
0: wyższe.
2: Pani redaktor, że... Od 2022 roku, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie, gdzie agresorem jest Rosja, w Polsce przez ostatnie te 4 lata nie powstała ani jedna nowa fabryka amunicji. Jak to się dzieje, pani redaktor, że wojna na Ukrainie zmienia się? Powinniśmy przede wszystkim zabiegać o to, żeby polskie fabryki amunicji powstawały, żeby polskie systemy dronowe powstawały, bo właśnie ta struktura wojenna się zmienia na drony, a tutaj pani redaktor sama kilka słuchaczom wymieniła pozycji odnośnie czołgów, odnośnie tego ciężkiego uzbrojenia. Pytanie, kiedy to rzeczywiście trafi do naszego zasobu. Natomiast my nie zmieniamy zdania. Uważamy, że te 200 miliardów złotych, które przeznaczamy rokrocznie na dozbrajanie polskiej armii, ono w zupełności powinno wystarczyć, a powinno wystarczyć, a nie wystarcza. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo dużą nadregulację, nie mamy deregulacji, mamy bardzo dużą biurokratyzację, nie mamy sprawnych mechanizmów wydatkowania tych środków i przede wszystkim mamy bardzo duże koszta energii, które wpływają również na to, że to uzbrojenie jest bardzo drogie i nie patrzymy na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jak ta struktura wojny się zmienia, tylko patrzymy na to, co było przed rokiem 2022 i cały czas idziemy w to ciężkie uzbrojenie, które w mojej ocenie nie jest nam dzisiaj w pierwszej kolejności potrzebne. Powinniśmy skupić się przede wszystkim na systemie antydronowym i na to, żeby jak najszybciej
1: Jedno zdanie, bo słucham tutaj pana ministra i zastanawiam się, o czym pan mówi. 2 dni temu podpisaliśmy umowę z WB Group na kwotę ponad 11 miliardów złotych na zakup systemów bezzałogowych dronów. Poszukiwawczo-ratunkowe Gladius, bezzałogowe zestawy FlyEye, animację krążącą Warmate.
2: Państwo zawsze podpisujecie, za chwilę będą, robimy.
0: Pan by chciał tak zderegulować, żeby było bez podpisu, tak?
2: Już powinno...
0: Żeby można było wały robić na tym.
2: Bez podpisu, to
1: życie
2: państwo
1: i zdrowie
2: jesteście
1: ludzkie
2: uchwałami. Bez podpisu,
0: dobrze,
2: bez Konrady Nardy.
0: Proszę państwa, teraz Anna Maria Żukowska.
2: Łamanie konstytucji, bez podpisu prezydenta.
0: Łukasz Rzepecki, bardzo prośba do Łukasza Rzepeckiego, teraz Anna Maria Żukowska. Ja chcę przypomnieć, że też olbrzymia część SAFE idzie na produkcję amunicji. Bardzo proszę, pani poseł.
3: I to jest właśnie w pierwszej kolejności potrzebne, bo oczywiście możemy mieć super jakości sprzęt, tylko problem w tym, że jeżeli przerwie się z jakiegoś powodu łańcuch dostaw, nie będziemy mieli amunicji, to raczej ten sprzęt nie będzie zbyt przydatny, więc to jest absolutnie kluczowe, żeby te fabryki amunicji powstawały tu w Polsce. Systemy antydronowe, tak, zgadzam się, natomiast generałowie zawsze szykują się do już odbytych wojen i tak samo będzie w przypadku dronów, to znaczy odpukać kolejna jakaś wojna, która wybuchnie, też nie będzie wojną, która będzie opartą akurat na dronach, bo to po prostu idzie wszystko do przodu ciężko to przewidzieć, więc musimy mieć różne rodzaje sprzętu i zabezpieczenia. Ja zaznaczam, ja nie jestem ekspertką od wojskowości, więc nie wiem, czy taki, czy inny, czy jeden jest lepszy, czy drugi. O tym niech decydują eksperci, ekspertki z MON-u, z polskiej zbrojeniówki. I nasz rząd wspiera jak najbardziej uzbrojenie i polskiej armii. Tak na marginesie, naprawdę to są ogromne środki i trzeba będzie kiedyś sobie zadać pytanie, czy dalej musimy finansować to w takiej skali, bo tych środków może zabraknąć, na co innego brakuje, choćby w ochronie zdrowia. Więc ten poziom, który w tej chwili osiąga 5% PKB, jest już naprawdę wysokim poziomem. Przypomnę, że ten wymagany w traktacie natowskim to jest 2%.
0: Pan senator Trela.
4: Ten program SAFE i pożyczka SAFE, widać wyraźnie, ona sama się uzasadnia. Mówił o tym przed chwilą pan poseł. Te kontrakty, które podpisywane są, i to pokazuje całkowitą bezzasadność stanowiska prawicy i prezydenta, który zawetował ustawę o SAFE. SAFE się sam broni. Natomiast wracając do tego nurtu głównego i pytania pani redaktor o tę umowę między Polską a Wielką Brytanią, to jest to niezwykle ważna umowa, dlatego że pamiętajmy, Wielka Brytania jest państwem jednym z nielicznych, które ma broń atomową. To jest jakiś symbol, ale oczywiście bardzo ważny w tych relacjach, czy w tym takim niebezpiecznym świecie, gdzie po drugiej stronie jest Rosja, która sobie rości różne pretensje terytorialne. Więc to na pewno ma taki element odstraszania. Warto też odnotować, że doszło do zawarcia podpisania tej umowy w bardzo istotnych, historycznych okolicznościach, to znaczy w otoczeniu takim, który przypomina udział Polaków w bitwie o Anglię. To są rzeczy niezwykle ważne, bo ta świadomość historyczna, zarówno w Polsce, ona istnieje, ale dobrze, że to się stało tam i że Anglicy to widzą. To ta świadomość historyczna wzmacnia sojusz między dwoma krajami. I w tej chwili przy tych takich kontrowersyjnych ruchach Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych, które się wycofują z tego obszaru europejskiego, sojusze takie dwustronne, jak wcześniej z Francją, teraz z Wielką Brytanią, niezależnie od sojuszu głównego natowskiego, są bardzo ważne. I teraz wracając, już kończąc, prezydent powiedział jedną rzecz, pani redaktor to zacytowała, dobrze, żeby prezydent był informowany. Ale on był informowany. Dwukrotnie albo trzykrotnie był dobrze poinformowany, o czym to jest.
0: Albo co prezydent to robi w takim razie?
4: Rozpycha się. Po prostu się rozpycha, bo on chce pokazać, że oto on, dobrze, żeby prezydent, zresztą gdzieś przeczytałem, że mówienie o tym o sobie, dobrze, żeby prezydent w trzeciej osobie świadczy o jakimś takim...
5: Panie senatorze, tania psychoanaliza do
4: pana. Tak, deficycie.
6: Prezydent jest
4: rzecznikiem
6: zbrojnych.
4: No,
6: o czym pan mówi?
0: Sprawuje ten nadzór poprzez Ministerstwo Obrony Narodowej.
5: Więc minister powinien się stawić u pana prezydenta z projektem traktatu.
4: Ja nie wiem, chcecie zakrzyczeć, chcecie panowie zakrzyczeć coś, ja nie wiem.
6: Na każdym kroku wykluczacie.
4: Jak nie macie racji, to krzyczycie. Nie jest wykluczony, był informowany, a na końcu będzie podpisywał i nie mam wątpliwości, że podpisze, bo nie popełni drugi raz takiego błędu, który spowodował, że musi się teraz z tego wycofywać i tłumaczyć, jak zawetowanie
5: SAFE.
0: Proszę Państwa, czekamy na decyzję pana prezydenta. Mnie się wydaje, zawsze jak słuchałam Władysława Kosiniaka-Kamysza, to on zawsze się wypowiadał w takim duchu, że on naprawdę chce pana prezydenta o wszystkim informować, ale no nie znamy tego przepływu dokumentów.
1: I informuje.
0: Dobrze. Proszę Państwa, bo chciałam też omówić inne piątkowe decyzje, bo sporo się działo wczoraj, a mianowicie Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. I tutaj przypomnę Państwu, że jeśli chodzi o taką możliwą umowę, która by była zawierana u notariusza, a nie w Urzędzie Stanu Cywilnego, to tutaj te dwie osoby mogą decydować, czy chcą wspólnoty, czy odrębności. zgodności majątkowej, czy chcą się wspólnie rozliczać, czy chcą ustanowić obowiązek alimentacyjny w przypadku rozwiązania umowy, czy chcą mieć prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania, czy druga osoba może mieć wgląd w dokumentację medyczną. No bardzo długo to trwało, ale ustawa została jednak uchwalona. Pan prezydent, właściwie przedstawiciele pana prezydenta już zapowiedzieli, że tę ustawę zawetują, czyli w zasadzie jesteśmy w punkcie wyjścia. No i tutaj chyba największe emocje budzi ten przepis dotyczący wspólnego opodatkowania. Pani poseł Łoboda.
7: Udało się rzeczywiście tę ustawę uchwalić. Ja też słyszę zarzuty płynące ze strony prawicy, że to jest jakiś zamach na instytucje rodziny. Nawet pan poseł Wójcik mówił, że na cywilizację. Ja apeluję jednak o wystudzenie emocji, bo tutaj nikt niczego nie odbiera rodzinom, nikt niczego nie odbiera małżeństwom. Tak jak pani redaktor powiedziała, to jest umowa zawierana u notariusza, rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie zmienia stanu cywilnego. To jest rozwiązanie no bardzo kompromisowe i tak naprawdę też nie jest rozwiązaniem idealnym, o czym mówimy.
0: Jest efektem bardzo kompromisu.
7: Jest efektem kompromisu, natomiast jest rozwiązaniem, które po prostu ułatwia ludziom życie. I my nie jesteśmy od tego, żeby ludziom mówić, jak mają żyć, tylko od tego, żeby wprowadzać rozwiązania, które to życie ułatwią. Pan prezydent w kampanii wyborczej mówił, że podpisałby ustawę o statusie osoby najbliższej. Kiedy toczyły się prace komisji, przedstawiciele prezydenta albo nie byli obecni podczas posiedzeń, albo byli obecni, ale nie zabierali głosu. I ostatecznie minister Szefernaker zabrał głos dopiero na ostatnim etapie, kiedy już rozpatrzyliśmy wszystkie artykuły, co trwało naprawdę wiele tygodni i było już finalne głosowanie. I wtedy pan minister Szefernaker powiedział, że pan prezydent nie podpisze tej ustawy, ponieważ ta ustawa mu się nie podoba, nie zgłaszając żadnych konkretnych uwag, ani żadnych konkretnych zastrzeżeń, ani żadnych konkretnych propozycji. Zobaczymy, ale właściwie to, co powiedział minister Szefernaker, na co zgodziłby się pan prezydent, to jest wyłącznie dostęp do informacji medycznej. To było jedyne, co usłyszeliśmy podczas tej komisji, że pan prezydent zgodziłby się na taką ustawę, gdyby ona dotyczyła dostępu do informacji medycznej. No naprawdę, traktujmy nasze obywatelki i obywateli poważnie. Taka opowieść jest opowieścią o niczym.
0: Że to jest ustawa naprawdę bardzo ograniczona i jak słyszę, że posłowie PiS mówią o końcu cywilizacji, to tak się zastanawiam, bo w Wielkiej Brytanii małżeństwa jednopłciowe są od dawna. W Stanach Zjednoczonych Donalda Trumpa od ponad 10 lat. Czy tam upadła cywilizacja?
5: Spojrzenie, dawanie za przykład państwa czy społeczeństwa brytyjskiego to jest ryzykowna teza.
0: Widzimy,
5: wiele rzeczy tam się działo. Wiele rzeczy tam się dzieje niedobrych. Ja z zaskoczeniem pewnym przyjmuję, że z jakiegoś powodu nie interesował pani redaktor mój komentarz do umów podpisywanych systemu SAFE. Czy ja mogę się do tego krótko odnieść?
0: No to było w całym kąciku dotyczącym bezpieczeństwa, ale jeżeli pan się chce odnieść, to bardzo proszę.
5: Tak, ja tylko chciałem przypomnieć, że po pierwsze zaliczka z tego programu miała wpłynąć godzinę po podpisaniu ogólnej umowy. Zdaje się, że ciągle jej nie ma. Po drugie, Polska się ubiegała o przedłużenie tych terminów.
7: Wpłynęły już te pieniądze.
5: Już wpłynęły? Kiedy wpłynęły?
7: Wczoraj? 6,5 miliarda.
5: Wczoraj, tak, chyba po miesiąc, tak. No, ale po drugie, Polska ubiegała się o przedłużenie tych terminów.
1: Wpłynęła.
5: No, przedłużenie terminów na podpisywanie tych umów. Zdaje się, że nie uzyskała tej zgody. Musimy te umowy podpisywać w tempie zawrotnym i ze polskiej zbrojeniówki płyną głosy, że nie są to umowy korzystne dla polskich firm. Po trzecie, niemiecka agencja handlu zagranicznego i inwestycji wprost mówi, że Donald Tusk musi mówić o polskim przemyśle zbrojeniowym na użytek wewnętrzny, ale tak naprawdę skorzystają niemieckie firmy, które mogą, powinny wchodzić w konsorcja i zarabiać na funduszach polskich systemu SAFE.
0: Ja wymieniłam umowy z polskimi firmami teraz.
5: A wracając do kwestii umowy o statusie osoby najbliższej. Ja zawsze mówię w ten sam sposób.
0: Właśnie pytam, czy cywilizacja upadła w Stanach Zjednoczonych?
5: Gdyby to miał być projekt, który dotyczy pomocy konkretnym ludziom w konkretnych problemach, to ja bym był gotów co przynajmniej na ten temat rozmawiać. I tłumaczyć, że te rozwiązania, o które walczą, walczą osoby, które zgłaszają te projekty. One są tak naprawdę w polskim prawie. Można je próbować skodyfikować, można je próbować lepiej zaznaczyć.
7: Natomiast
5: póki co, i to, co państwo mówią, to właściwie to potwierdza moją tezę, jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe i stąd też mój głos przeciwko tej ustawie i też nadzieje i oczekiwania od pana prezydenta, że koniec końców tym przepisom się sprzeciwi w formie przysługującego mu konstytucyjnie weta.
7: Że utrudni ludziom życie po prostu.
0: Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica.
3: Dlaczego pan wyraża taką nadzieję? To znaczy, dlaczego to panu przeszkadza, że ktoś chce mieć uregulowany swój status i tu akurat muszę sprecyzować, jednak zmienia się stan cywilny, dlatego że te osoby nie będą stanu wolnego, nie będą mogły zawrzeć
7: równolegle związku. Nie będą mogły zawrzeć małżeństwa, ale będą w związku
3: tak naprawdę partnerskim, bo już ta nazwa jest tak długa, że i tak umownie wszyscy będą mówili. Ja z kolei mam nadzieję jeszcze, bardzo nikłą oczywiście, ale muszę ją wyrazić, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych. Żyły, żyją i będą żyły. Po prostu. I niedostrzeganie tego zjawiska społecznego, zamykanie oczu, udawanie, że nie, w ogóle nie, to się nie dzieje, nie ma, jest dosyć niewspółczesne i dosyć naiwne. A państwo jest od tego, żeby regulować sytuacje, które po prostu są. Nie można udawać, że czegoś nie ma. Lepiej dla państwa jest, jeżeli da ochronę prawną osobom, które żyją ze sobą, niż będzie je traktowało tak jak przez lata, w sposób nierówny, w sposób pogardliwy. To znaczy właśnie udawało, że ich nie ma. To o to chodzi w tych projektach ustawowych, bo one oczywiście nie są też projektami naszych marzeń, ale są historycznym wydarzeniem, bo pierwszy raz przez polski Sejm, czyli została uchwalona ustawa, która w jakikolwiek sposób dostrzega, rozpoznaje właśnie istnienie par żyjących ze sobą w związkach jednopłciowych. To jest w tej sprawie moim zdaniem krokiem milowym i tak od tego nie uciekniecie, dlatego że to właśnie konserwatywne rządy wprowadzały małżeństwa.
5: Pani poseł Żukowski, dziękuję bardzo za dodatkowe uzasadnienie do moich wątpliwości.
3: Bo małżeństwo jest instytucją bardzo konserwatywną, więc
5: tym
3: myślę,
5: bardziej
3: że
5: jestem przeciwko,
3: wreszcie
5: po tym, co pani
3: prawica polska, konserwatywna partia też będzie do tego przekonania
5: tak, milowy
3: i
5: krok.
3: Uchwalimy kiedyś równość małżeństw.
0: To pytanie do Łukasza Rzepeckiego. Kolejne, bo pan poseł Szrot nie odpowiedział na to pytanie. Czy cywilizacja upadła w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że ponad 10 lat temu wprowadzono małżeństwa jednopłciowe?
2: Ja bym patrzył na Polskę, a nie na Wielką Brytanię, Niemcy, czy Stany Zjednoczone, czy Węgry. Patrzę na Polskę, że w Polsce w dalszym ciągu bezpieczeństwo...
0: Nie, oceniam skutki regulacji.
3: Nigdzie nie upadnie, ale akurat tutaj.
2: Że w Polsce bezpieczeństwo jest na wysokim poziomie, nie tak jak w Wielkiej Brytanii, w Niemczech.
7: Czy nawet w
2: Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o tę ustawę, to głosowaliśmy oczywiście przeciw. Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny. Jesteśmy za małżeństwem jako związek kobiety i mężczyzny. Jest to wprost zapisane w artykule 18 Konstytucji. Państwo najpierw wygrajcie wybory prezydenckie, potem wprowadzajcie sobie ustawy, bo na razie ta ustawa nie została wprowadzona. Mało tego, ona nie przeszła procesu legislacyjnego w Sejmie, w parlamencie. Nie mówiąc o tym...
3: Została uchwalona.
2: Tak? Senat już...
0: Bo w Sejmie.
5: Może
0: ale rozróżnia pani
5: chyba
0: Pan Łukasz Rzepecki miał na myśli parlament. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom. Sejm uchwalił ustawę.
2: Ale
0: ustawa idzie
2: jeszcze,
0: do Senatu.
2: Dokładnie. Więc jeszcze nie zakończyła...
5: wrócić do Sejmu.
2: Dokładnie. Więc jeszcze nie zakończyła procesu legislacyjnego. Mało tego, nie ma decyzji prezydenta i to od prezydenta będzie zależeć, czy podpisze, czy zawetuje. To jest dwa. Trzy. To nic innego jak temat zastępczy. Zamiast państwo zajmować się fatalną sytuacją w wymiarze sprawiedliwości, fatalną sytuacją w ochronie zdrowia, to państwo po raz kolejny zajmujecie się nic innego jak tematami zastępczymi. Ja pragnę
3: temat pani, zastępczy dla kogoś, kto po prostu potrzebuje rozpoznania swojej, że istnieje.
2: Że państwo w 100 konkretach zobowiązaliście się zupełnie do czegoś innego.
3: 100 konkretów nie jest programem mojej partii,
7: ale do tego się zobowiązaliśmy.
2: Na przykład, jeśli mogę, nie przeszkadzam.
0: Łukasz Rzepecki, teraz 100 konkretów to jest Koalicja Obywatelska, nie Nowa Lewica.
2: A na przykład w kwietniu stopa bezrobocia osiągnęła 6%. 934 tysiące osób zostało bez pracy. Z miesiąca na miesiąc ludzie tracą pracę. Przedsiębiorcy zamykają swoje małe firmy. Nie zajmujecie się państwo tematami poważnymi, tylko zajmujecie się tematami, które tak naprawdę interesują bardzo małą grupę społeczną, a ja powiem nawet więcej, nawet ich to nie interesuje, bo przegraliście wybory prezydenckie, wybory w Krakowie, wasz prezydent,
0: Dobrze, dokończmy tylko ten wątek. Pan minister Wojnarowski, bo byli posłowie...
2: Państwo jesteście właśnie
0: apel
2: tego.
0: Do Łukasza
2: jesteście
0: Rzepeckiego.
2: Koalicją podwyższania podatków.
5: PSL, głos dla PSL.
0: Pan minister Wojnarowski, bo widzieliśmy, że część posłów PSL, tam kilku posłów PSL-u jednak nie chciało poprzeć tej ustawy. Ale większość dla ustawy była bardzo mocna.
5: Najbardziej zabawne, że marszałek Krawicki głosował za.
1: Po pierwsze, bardzo dobra ustawa, a po drugie, te sprawy nigdy nie były uregulowane wcześniej. A to, że zostały uregulowane, to jest zasługa właśnie PSL-u. No przypomnę, że gdyby nie porozumienie...
3: Bardzo dziękujemy PSL-owi.
1: Bardzo się cieszę, dziękuję pani poseł.
0: No, przypomnijmy, że Urszula nie... Pasławska z PSL-u tak oraz pani minister Kotura...
1: Że gdyby nie nasze porozumienie w tej sprawie...
0: Ale pani posłanka...
5: To nigdy... Proszę, żeby to wybrzmiało, dzięki PSL-owi wprowadzono w Polsce związki partnerskie.
3: No
5: bardzo wyraźnie musi to,
3: wybrzmieć.
1: Dzięki PSL-owi ludziom żyje się lepiej i łatwiej. I to jest uregulowane w tej... I to jest uregulowane w tej ustawie. I ja się bardzo cieszę, że mogliśmy pomóc i że te rozwiązania wpłyną po prostu na to, że ludzie będą mogli swoje sprawy osobiste załatwiać w takiej formie, jak to jest uregulowane w tym.
0: No tak, a tutaj pytanie do pana senatora Jacka Treli, bo zauważyłam, że i ze środowiska szeroko pojętej Polski 2050 i grupy posłów, którzy wyszli stamtąd, no to tam też kilka osób, sporo było nieobecnych.
4: Nie obserwowałem obecności, nie sądzę. Jak pamiętam jeszcze, kiedy byłem w klubie parlamentarnym Polska 2050, teraz jestem w centrum, to kiedy mieliśmy tę dyskusję na ten temat, to właśnie nie było zdań odmiennych niż akceptacja.
5: To fajną dyskusję mieliście.
4: Niż akceptacja. Dyskusja była bardzo interesująca, oczywiście, natomiast konkluzja była jednoznaczna i to jest też zaleta dobrej dyskusji, panie pośle.
7: Natomiast tak jakby w PiS-ie była taka demokracja.
4: Chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. To nie jest temat zastępczy, bo to jest temat, który interesuje ponad 2 miliony ludzi, którzy żyją w związkach partnerskich, zarówno homoseksualnych, jak i heteroseksualnych. Więc to dotyczy naprawdę dużej grupy społecznej. I jak się idzie do polityki, przynajmniej ja tak to rozumiem, to idzie się po to, żeby ludziom ułatwiać życie, żeby stwarzać warunki życia komfortowe, bezpieczne. Ta ustawa w tym kierunku zmierza. Ona nie jest doskonała, ale w tym kierunku zmierza. Natomiast politycy prawicy, mam wrażenie, i prezydent traktują politykę jako coś, co ma być wbiciem sztandaru na jakimś wzgórku i powiedzeniu, że tu jest nasza racja i nasza racja jest najważniejsza, bez znaczenia dla innych obywateli, nie oglądając się na nich, tylko zasłaniając się jakimiś pseudoideologicznymi i pseudoprawniczymi argumentami. Pseudoprawniczymi dlatego, że powoływanie się, że to jest sprzeczne z konstytucją, jest właśnie pseudoprawniczym argumentem, dlatego że ta ustawa w niczym nie wkracza w obszar konstytucji, która chroni, prawda, chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. To jest zapisane w Konstytucji. Proszę pokazać miejsce w tej ustawie, które by naruszało tę normę konstytucyjną. Nie ma takiego miejsca.
5: Legislator Państwa, konstytucyjny nieprzypadkowo wpisał do Konstytucji właśnie małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
4: Ale my
7: mówimy o tego, nie reguluje. Ale
4: my mówimy o związku, o osobie najbliższej.
5: Inne niż związek kobiety i mężczyzny.
7: A w jaki sposób ta ochrona będzie mniejsza, jeśli ta ustawa wejdzie w życie?
0: Małżeństwo nadal jest chronione.
7: Właśnie, w jaki sposób to ubędzie jakiekolwiek prawo małżeństwu?
5: Nie, ale właśnie o tym mówimy. Sankcjonuje inne związki niż kobiety i mężczyzny.
7: Nie zakazuje innych związków.
5: Nie o tym mówię.
7: Proszę Państwa, ja bym chciała raz usłyszeć, w jaki sposób po wejściu w życie tej ustawy zmniejszy się ochrona dla małżeństwa.
5: Ale nie o tym mówię. Nie tego dotyczy problem.
4: A właśnie, zrównuje. I to jest przeszkoda dla prawicy, tak, że zrównuje,
7: że
4: coś pomaga innym ludziom. Tak. Nie chcą pomóc innym ludziom.
8: Proszę Państwa, żeby tam był przepis, że Konstytucja nie chroni małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ale nie ma takiego przepisu w tej ustawie.
0: Proszę Państwa, nasza część radiowa dobiega końca, a ja chciałam jeszcze z Państwem omówić kwestię właśnie wyborów w Krakowie, już w części pozaradiowej, transmisja oczywiście na YouTubie, ale teraz już żegnamy naszych słuchaczy. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska.
7: Dziękuję bardzo.
0: Paweł Szrot, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Miłej soboty, szanowni państwo.
0: Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica.
8: Dziękuję bardzo.
0: Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
2: Dziękuję.
0: I Jacek Trela, Senator Centrum.
4: Dziękuję.
0: Konrad Wojnarowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Dziękuję, dobrego dnia.
0: Ja zapraszam Państwa na informacje. Do usłyszenia, Dominika Wielowiejska.
9: Dzień dobry Państwa. Już za kilka minut na antenie Radia Tok FM. Po informacjach program Wspólna Sobota.
7: A w dzisiejszym programie zastanowimy się, co ciekawego znajduje się w Sokołowsku.
9: Sprawdzimy, czy Kiszeniów jest pięknym miastem.
7: I pojeździmy rowerem po Warszawie.
9: Zapraszamy. Tuż po informacjach.
10: Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Creator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
15: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
16: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wurtersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info. Ukośnik lato.
17: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen. Castorama!
12: sama.
18: Teoria
12: i praktyka.
18: W teorii w Castorama nie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
20: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
21: Sponsorem programu jest Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
22: Reklama. Mamy stuk puk zapisywane z łącznikiem, ale puk puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
23: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
24: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Już 5 osób zostało zatrzymanych w związku z fałszywymi alarmami, między innymi urodziny prezydenta. Trwa dogaszenie ogromnego pożaru pod Wołominem. Za chwilę u nas nowe informacje. Sejm zagłosował za ustawą o statusie osoby najbliższej. To alternatywa dla związków partnerskich. Pytanie, co zrobi prezydent? Minęła 10. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek kolejne informacje w sprawie fałszywych alarmów. Zatrzymano łącznie 5 osób w sprawie postawienia na nogi służby. 3 osoby mają zasądzony już areszt. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Warszawska policja dodała, że 5. zatrzymany w tej sprawie przyznał się do zarzucanego czynu. Jak informują służby, 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego jest podejrzany o wykonanie 18 maja 2 połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Do 1500 wzrosła liczba strażaków i przedstawicieli innych służb, które gaszą rozległy pożar lasów w województwie mazowieckim. Na tę chwilę sytuacja jest pod kontrolą. Służby jednak obawiają się powrotu mocnych podmuchów wiatru, które zapowiada na wczesne popołudnie prognoza. Jest bardzo sucho, podkreślała minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
25: Wilgotność Ściółki Leśnej tutaj podobnie jak na Roztoczu jest poniżej 10%, co sprawia, że każdy pożar rozprzestrzenia się bardzo szybko. Spacerując po lesie, nie palimy papierosów na terenie lasów. Absolutnie powinniśmy nie używać otwartego ognia. To grozi po prostu tego typu zdarzeniami.
5: Z danych zaprezentowanych przez szefową resortu środowiska wynika, że w tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasu. To dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Za wprowadzeniem nowych przepisów głosowało 230 posłów. Jednak to wszystko najprawdopodobniej niewiele da, bo prezydent Karol Nawrocki tuż po głosowaniu zapowiedział, że nie podpisze tej ustawy. Trudno zrozumieć tę decyzję, mówił w TOK FM Hubert Sobecki ze stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
26: Prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
5: Na ustawa o statusie osoby najbliższej umożliwiałaby dwóm osobom pełnoletnim zawarcie umowy o notariusza. Obie strony mogłyby wówczas decydować o obowiązku alimentacyjnym, uzyskać prawo do wspólnego mieszkania i nadać drugiej osobie uprawnienia do informacji medycznych. Czas na temat weekendu TOK FM. Dzieciom czas
0: często brakuje czasu na nudę, alarmują psychologowie. Rzecz w tym, że każdy z nas potrzebuje czasu dla siebie. Bywa, że rodzice narzucają dzieciom, że mają chodzić na szachy, plastykę czy judo. Ale nie zawsze tak jest. Niektórzy nastolatkowie, tak jak szóstoklasista Błażej, deklarują, że są zmęczeni, ale nie chcą zrezygnować z zajęć, na które chodzą.
1: Angielski zaczynam o 8:15, potem basen do 11:40, potem szkoła do 15:30 i potem znowu na chór na 17:30. Muszę się urwać, aby zdążyć na trening o 18:30, który kończę o 20:00.
2: To jesteś wykończony?
1: Trochę tak.
0: Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak podkreśla, że każde dziecko potrzebuje czasu na nudę, bo nuda to odpoczynek i relaks, ale też choćby na rozmowę i wysłuchanie.
3: Często mówią mi o tym, ale także kiedy dzwonią na dziecięcy telefon zaufania, że w ogóle rozmowy, które się toczą w domach, to są rozmowy takie dotyczące, co zjesz i jak było w szkole, że brakuje tej głębszej relacji, takiego większego, nie wiem czy zainteresowania, ale większej uważności na to codzienne życie młodego człowieka.
0: A to prowadzi m.in. do problemów ze zdrowiem psychicznym naszych dzieci, a więcej na ten temat piszemy na tok.fm.pl. Dziennikarz przez 5 lat więziony przez reżim Aleksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut otrzymał nagrodę specjalną Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Główną nagrodę dostała premier Danii Mette Frederiksen. Redakcja doceniła ją za walkę o europejskie wartości i nieugiętość wobec zagrożeń ze wschodu i zachodu. Nie można było podjąć lepszej decyzji. Tak wynik nagrody w laudacji komentował premier Donald Tusk.
4: Tak, od samego początku dawała jasno do zrozumienia, że jest osobą bardzo, bardzo odpowiedzialną i że mamy wielką wolę zmiany na lepsze. Od początku było widać, że jest osobą, która wie, że nie można marnować czasu, że Europa i świat znalazły się na krawędzi. Jej intuicja i właśnie poczucie odpowiedzialności kazały jej to mówić od samego początku. Nie mamy czasu.
0: Na tegoroczną nagrodę czytelników Gazety Wyborczej otrzymała za to ginekolożka Gizela Jagielska. Za to, że jak uzasadniano, jest jedyną w Polsce, która oficjalnie pomaga kobietom potrzebującym legalnej aborcji i nie boi się o tym mówić. Kolejne informacje w TOK FM o 10:20. Teraz przed nami prognoza pogody. Na termometrach dziś od 20 stopni w Gdańsku i Krakowie, 21 w Łodzi, Rzeszowie, Lublinie i w Białymstoku, 22 w Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, do 24 we Wrocławiu. W całym kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. W centrum i na południu możliwe także burze.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Audycja Wspólna Sobota. Witają się z Państwem Anna Sobańda i Rafał Turowski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
6: Przez najbliższe 2 godziny, czyli dokładnie do 12:00 będziemy z Państwem i postaramy się zabrać Państwa w bardzo ciekawe miejsca i porozmawiać o ciekawych tematach. A na sam początek wybierzemy się do Krakowa.
9: Juliusz Chrząstowski, aktor Narodowego Starego Teatru. Dzień dobry, Julku.
8: Dzień dobry Wam, dzień dobry Państwu.
6: Dzień dobry.
9: Laureat Grand Prix 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej. Przede wszystkim, Julek, gratulacje z głębi serducha. To jest fantastyczna wieść, myślę, dla każdego aktora, no bo nagroda bardzo prestiżowa. To powiedz, jak to jest być najlepszym aktorem w kraju?
8: Och, takie miłe słowa od razu przy poranku w sobotę. Myślałem, że prowokacyjnie nazwiecie mnie Państwo aktorem nierobem, bo teraz tak jest modne mówić o aktorów. No ale zejdźmy z tego drażliwego tematu i wracajmy do Kalisza. No oczywiście, cóż, kiedy się jest parę lat aktorem, parę dziesiąt lat na scenie teatralnej, to taka nagroda, gdy przychodzi, to jest dowodem czegoś, potwierdzeniem słuszności wyboru, decyzji i tak dalej. Natomiast ja te nagrodę Grand Prix, ale to przecież nie jedyna nagroda dla spektaklu Sceny Życia Małżeńskiego w reżyserii Katarzyny Minkowskiej, traktuję jako przede wszystkim nagrodę dla teatru i dla tego spektaklu, dla naszego 8-osobowego zespołu. Bo to jest spektakl oparty oczywiście na wspaniałych rolach, ale przede wszystkim jego siła to jest siła zespołu, to jest zespołowość, to jest zespołowe granie, co zresztą chyba i w werdykcie też znalazło potwierdzenie i w opiniach.
9: Halo, halo? Juliusz Chrząstowski. Do Krakowa tylko druga stolica, raptem 300 kilometrów, a jednak połączenie tam się zerwało. Właśnie będziemy z Juliuszem się jeszcze łączyli.
6: Ale mamy nadzieję, że także jeszcze wrócimy do Krakowa i pan Juliusz do nas wróci.
9: Przypomnę, rozmawiamy o 66. kalijskich spotkaniach teatralnych, gdzie Juliusz Chrząstowski, aktor Narodowego Starego Teatru, otrzymał Grand Prix. To jest jedyny festiwal sztuki aktorskiej w naszym kraju, czyli innymi słowy, jury ocenia nie spektakle, nie przedstawienia, tylko grę aktorską.
6: Ale to jest bardzo ciekawe, co Juliusz powiedział, zanim zniknął, że wychodzi na to, że aktorstwo to jest gra zespołowa.
9: Trochę zmienia się ocena gry aktorskiej przez lata i tutaj ja mam przed sobą fragment takiej analizy tego werdyktu przeprowadzonej przez krytyka Wiesława Kowalskiego, który pisze następująco. Grand Prix dla Juliusza Chrząstowskiego jest bardzo symptomatyczne, bo jego Johan w scenach życia małżeńskiego nie jest przecież rolą efektowną w tradycyjnym sensie. Nie opiera się na widowiskowym geście ani na aktorskim narcyzmie. To rola istniejąca dzięki relacji z Marianan Radwan, dzięki mikrosygnałom, pauzom, rytmowi wzajemnego słuchania. Chrząstowski nie wygrywa sceny przeciw partnerce, on ją współtworzy. I właśnie takie aktorstwo wydaje się dziś najwyżej cenione, pisze Wiesław Kowalski. Julku, jesteś z nami ponownie?
8: Tak, jestem, przepraszam. Jestem mieszkańcem krakowskiej wsi, gdzie niekiedy jest problem z tą technologią. Mm-hmm.
9: No właśnie, przed chwilą, nie wiem, czy słyszałeś, przeczytałem to, co o werdykcie kalijskiego jury napisał Wiesiek Kowalski, krytyk teatralny.
8: Tak, ja też czytałem ten esej. Uważam, że on jest trafiony w tychę, jeśli mogę tak powiedzieć, jeśli chodzi o ocenę w ogóle całego festiwalu i tego werdyktu jury, w pewnie się z nim zgadzam. Mm-hmm.
9: Porozmawiajmy o tym spektaklu w takim razie. Katarzyna Minkowska, można byłoby powiedzieć, że młoda gwiazda polskiej reżyserii, bo Kasia jest faktycznie młodą reżyserką, bardzo zapracowaną. I spektakl, w którym twoja rola i rola twoich partnerów Starego Teatru zostały zauważone przez jury. No cóż, jeździ triumfalnie po Polsce i wygrywa właściwie wszystko, co ma do wygrania. Powiem ci, że kiedy ja widziałem to przedstawienie już jakiś czas temu na kameralnej scenie Teatru Starego, to widzowie wychodzili z tego spektaklu i mówili, że to Bergman powinien się uczyć u Minkowskiej, jak reżyserować.
8: Być może. Prawda jest taka, że ten tekst Ingmara Bergmana sprzed 50 lat, najpierw oczywiście przypominam, był film, potem Bergman napisał pełnoprawny dramat. On, nie ma co ukrywać, on się trochę zestarzał. Zmienił nam się mocno świat i relacje. W związku z tym te nasze sceny z życia małżeńskiego, one są przepisane przez dramaturgkę Małgorzatę Maciejewską i chyba tu jest też klucz do sukcesu tego naszego przedstawienia, że to nie jest Czerny Bergman, że Johan i Marianne, ta najstarsza para reprezentowana przez Anię Radwan i przeze mnie, my rzeczywiście gramy jeden do jednego sceny bergmanowskie, ale pary młodsze, które jakby idą za nami i pokazują też sztafetę pokoleń, one już grają według scen napisanych przez Małgorzatę Maciejewską, co daje pewien oddech, no, zaktualizowanie, zbliżenie się do percepcji dzisiejszego widza, do percepcji młodego człowieka. I myślę, że to jest apt tego przedstawienia, że on pokazuje pewną wielopokoleniowość, pewne powtarzane błędy w relacji mąż, żona, żona, mąż, kobieta, mężczyzna. Nie uczymy się od swoich starszych rodziców czy babci i dziadków błędów, jeżeli je powielamy. I rzeczywiście dzięki temu odbiór tego spektaklu jest tak emocjonalny i to my widzimy, czujemy tę więź emocjonalną z widownią, widownia czuje ją z nami, no ale też nie ma co ukrywać, że w wielu spotkaniach z widzami, które za nami, bardzo często słyszymy o wspomnieniach, o myśleniach o tym, że ten spektakl zostaje pod wiekami jeszcze długo w nocy, że pary małżeńskie, które przychodzą do nas na Starowiślą, potem spacerują po plantach krakowskich, żeby jeszcze ten spektakl rozchodzić, pogadać, zbliżyć się, ocenić wzajemne więzi. Więc myślę, że to jest też i sukces teatru jako pewnego medium. Mhm.
9: Rozumiem, że w tym sezonie sceny z życia małżeńskiego już nie wracają, ale na początku przyszłego na pewno. Czy będziecie jeszcze jeździli z tym przedstawieniem gdzieś?
8: Słuchałem raczej rozmowy z Łukaszem Drewniakiem tydzień temu o kontakcie telewizyjnym i rzeczywiście w najbliższy czwartek gramy nasze sceny z życia małżeńskiego w ramach tego festiwalu, tyle że wyjątkowo z Bydgoszczy. To przyjeździ do Bydgoszczy, Bydgoszcz trochę na tym korzysta. Tam gramy 4 czerwca. I w związku z tym, że potem mamy taką przygodę, że nasze sceny z życia małżeńskiego będą rejestrowane do teatru telewizji, staną jako też spektakl teatru telewizji, no to w tym sezonie rzeczywiście nie ma ich na afiszu. Wracają we wrześniu gramy w Olsztynie, a potem oczywiście w siedzibie w Krakowie. My się bardzo cieszymy z tej możliwości zaistnienia scen też w teatrze telewizji i pisania czy też zapisania. To nie będzie czysta sceniczna wersja, więc to nie pewna wariacja na temat scen z życia małżeńskiego dla teatru telewizji. No ale to jest też sukces tego przedstawienia, że na Woronicza 17 ktoś zechciał, pochylił się nad tym, żeby tego przepisanego Pacmana z Krakowa zapisać do teatru telewizji.
9: Juliusz Chrząstowski, aktor Starego Teatru, przypomnę, laureat Grand Prix 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych Festiwalu Sztuki Aktorskiej. Nagrodzonych aktorów grających w tym przedstawieniu, przypomnę, będzie można zobaczyć na festiwalu Kontakt w Toruniu, chociaż, jak powiedział Julek, wyjątkowo w Bydgoszczy.
6: Jeszcze raz gratulujemy nagrody.
9: I bardzo ci dziękujemy za tę poranną pogawędkę. Juliusz Chrząstowski. My wracamy po informacjach Radia Tok FM i szczególną uwagę na naszą rozmowę zwracamy nie tylko stołecznych cyklistów.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów
7: Tok 9.
10: Marzec to jest taki sezonowy miesiąc, w którym sezonowo pojawiają się spore wzrosty płac. Teraz to było 5,7% w stosunku do tych, które płaciliśmy w lutym. Tam się pojawiają ruchome części wynagrodzeń. Premie, nagrody to jest często rozliczenie pierwszego kwartału, czasami w marcu jest rozliczenie jeszcze końcówki roku poprzedniego przez część firm. To tak czasami premiowe i prowizyjne systemy działają. Raczej to jest szeroką ławą większość firm i to one mają te dodatki. I warto też pamiętać, że w tych płacach, w tej różnicy między lutym a marcem jest to, że...
11: Słyszę? Tak? Te hamulce w samochodach albo wypadające z ręki kubki, jak mówimy, że wszędzie płace rosły.
10: Tak,
11: co tam nasze słuchaczki i słuchacze myślą sobie, co tam Soroczyński z Głogowskim gadają?
10: Statystyka jest nieubłagana i pokazuje, że o tym, co mówimy, to słuszne jest i naukowe.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
13: Autopromocja.
14: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o sytuacji kobiet.
15: Tak naprawdę to dopiero XX wiek przynosi jakąkolwiek większą emancypację kobiet w kościele. Jeszcze na początku XX wieku kobiety nie mogły na przykład śpiewać w chórach kościelnych. Pewne rzeczy się zmieniają, natomiast jest to proces bardzo powolny i na razie nie obejmuje kwestii święceń. Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święcej kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
14: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
13: Autopromocja.
14: Reklama.
27: RTV Euro AGD.
28: Jak okazje, to w euro.
27: Mistrzowskie okazje w grze.
28: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
29: Kto zwalcza ból?
30: Fundary!
29: Kto?
30: Voltaren!
31: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
32: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Okay, do Media Markt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: Tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Niskie ceny są...

0: Diety oraz keczup publiczny 990 gramów, łagodny lub pikantny 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20, informacje tego FM, Emil Górny, zapraszam. Decyzja Wołodymyra Zwańskiego o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA jest nie do przyjęcia, podkreślał wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego prezydent Karol Nawrocki najlepiej by zrobił, gdyby zadzwonił do prezydenta Ukrainy i oświadczył, że się z tą decyzją nie zgadzamy. Więcej na ten temat w pełnym wydaniu informacji o 11.00. Między Kanadą a Chinami budowane jest konstruktywne partnerstwo, napisał premier Mark Carney po spotkaniu z przebywającym w Kanadzie ministrem spraw zagranicznych Chin. Jest to pierwsza taka wizyta od 10 lat, bo Kanada dywersyfikuje swój handel. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights to największa parada łodzi na Wiśle w Polsce. Dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz szósty wyruszy na rzekę, poinformował stołeczny ratusz. Kolejny skrót informacji w TOK FM o 10.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 21 minut po godzinie 10. To jest audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańta i Rafał Turowski. Teraz zachęcamy Państwa do wizyty na warszawskiej Woli, a mówiąc ściślej w Muzeum Woli, bo od wczoraj oglądamy tam wystawę Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę.
5: A z nami w studio jest współkurator tej wystawy, Konrad Schiller, kierownik Muzeum Woli. Cześć.
6: Cześć, dzień dobry Państwu.
5: Konrad, powiedz właśnie, jak rower zmienia Warszawę?
6: Rower zmienia Warszawę współcześnie bardzo, bardzo mocno i znacząco. To jest pewien dialog mieszkańców, użytkowników dróg i miasta, ale również władz miejskich. Ta infrastruktura rowerowa rozwija się. Oczywiście może nie jest ona jeszcze w skali Kopenhagi, Amsterdamu, ale niemniej jest to radykalna zmiana, wywołana też popularnością tego środka lokomocji. Wjeżdżając do miasta w ciągu tygodnia, czasami samochodem, ja też nie ukrywam, że poruszam się samochodem, rowerem, samochodem i wybieram. Są momenty, kiedy wybieram rower ponad wszystko, nawet jeżeli mam sporo rzeczy do załatwienia. Zapewnia mi on pełną swobodę. I na wystawie właśnie chcemy pokazać pewien proces, jak ta Warszawa oswajała się z rowerami i jak rowery oswajały się z Warszawą. Więc jest to pewna konsekwencja takiego długiego trwania rowerowej, może nie powiedzieć, żeby rewolucji, ale na pewno takiego wzmożenia, na co miasto reaguje. No i też zwracamy uwagę też na takie aspekty czysto to społeczne. Kogo wyzwala rower? Nie mówię tutaj o wyzwalaniu z okowów czy łańcuchów, ale takiego nawet powiedzmy mentalnie, psychicznie czy fizycznie. Możemy tym rowerem spojrzeć na Warszawę z zupełnie różnych perspektyw. My pokazujemy co prawda zdjęcia z lat 80., pokazując też, że pewne zjawiska nie są nowe. Na przykład dzień bez samochodu, tak jak jest ten moment, kiedy w Warszawie jest darmowa komunikacja, promuje się właśnie korzystanie z rowerów miejskich i tak dalej. No, pokazujemy zdjęcia z takiej manifestacji z 88 roku, organizowanej przez Polski Klub Ekologiczny, gdzie takimi własnymi konstrukcjami rowerowo-hybrydowymi z Placu Zamkowego aż pod Belweder przejechała duża manifestacja z hasłami Warszawa bez dymu. Mówimy o 88 roku. Czyli to jest, tak jak mówię, długie trwanie pewnych procesów. One przyspieszają. Oczywiście dzisiaj mamy taką masę urządzeń, które pozwalają nam przesyłać informacje, że rower stał się jednym z elementów życia miejskiego, niewątpliwie. Rozrost sieci rowerów miejskich też prezentujemy na wystawie, to jak one wzrastały. Odnotować można to, że system Veturilo działający od 2012 roku, ilość wypożyczeń 50 milionów razy do 2025 roku zostały wypożyczone rowery miejskie. Więc jest to spora ilość użytkowników, którzy korzystają z tej infrastruktury i wiadomo, w mieście takim, w którym pole negocjacji jest bardzo szerokie. Mamy wiele podmiotów. Musimy szanować każdą ze stron. Natomiast pokazujemy, że rower jest realną alternatywą, jeżeli ktoś funkcjonuje w Śródmieściu, a większość mieszkańców jednak przez to Śródmieście się przemieszcza. Ułatwia to bardzo dużo. No ja dzisiaj do Państwa też przyjechałem rowerem i pobudza to lepiej niż kawa. A jak się jeszcze to połączy z kawą, to absolutnie jest to niesamowite. Więc też pokazujemy te emocje, które rower wywołuje. Spojrzenie na Wisłę z perspektywy roweru, mostu czy chodniczka.

0: te standardy dla rowerzystów w Europie Zachodniej, w miastach Europy Zachodniej są no, znacznie wyżej ustawione, że tak powiem.
1: No tak, my jesteśmy spadkobiercami też. Trzeba pamiętać, że ten cała historia rowerów zaczyna się pod zaborem rosyjskim. Miasto też było przygotowywane i budowane, rozwijane w zupełnie innych zakresach. Wolaw, na której do 1939 roku było 19 fabryk produkujących rowery, części do rowerów. Mówimy o dość dużej ilości. Z tych fabryk praktycznie nic nie zostało, więc mamy to dziedzictwo, gdzieś rozproszone albo w takiej niepamięci. Natomiast no, Warszawa rozwijała się w zupełnie inną stronę. Dzisiaj musimy nadrabiać pewne rzeczy. Ja bym w jakimś stopniu polemizował w tym, czy nie zmienia. Zmienia na pewno też stosunek międzyludzki. Jakby, wiadomo, napięcie na linii rowerzyści, osoby w samochodach nie różni się niczym od tego, jakie było napięcie między dorożkarzami, mieszkańcami Warszawy w XIX wieku, a cyklistami, których było jeszcze mniej niż jest dzisiaj.
2: A powiedz o tym, to było podobne...
1: Bardzo podobne zjawisko. Bano się rowerów, że one będą powodować wypadki, a jak będą jeździć? Rowerzyści bali się dorożkarzy, no bo były przepisy, ale one były bardzo uproszczone. No i teraz prawostronny ruch, kto będzie, jak będziemy go pilnować, jak będziemy go przestrzegać, co z pieszymi. I te napięcia były zawsze. Rower zawsze wzbudza te emocje, bo jest taką maszyną, która jest idealna, bo własną siłą mięśni nie ma innej maszyny, którą byśmy mogli napędzać własną siłą mięśni, rozwijając zarówno swoją jakby zdrowie, ale też możemy przekraczać kolejne granice. To jest maszyna, która przy nawet wspomaganiu to już nie jest do końca rower. One oczywiście mamy pedały, ale już jakby wzmacnianie bateriami. Nie jest to ten pierwotny rower safety, który możemy datować na 1886 rok. 140 lat mają rowery, którymi się dzisiaj poruszamy.
0: No ale z bateriami z kolei i plus hulajnogi jeszcze, to jeszcze bardziej zmieniają pryzmat patrzenia na to poruszanie się niesamochodowe po mieście.
1: Oczywiście i to też dotykamy na wystawie. Oczywiście w takim kontekście historycznym pokazujemy mapę z końca XIX wieku, która pokazuje zakres ścieżek. To był taki przewodnik i przepisy i regulacje dla rowerzystów. I ta mapa pokazuje, że w zasadzie cały ruch rowerowy jest wyprowadzany z miasta. Rowerzyści akceptujemy, ale najlepiej jakby jeździli poza miastem. Mówimy o końcu XIX wieku oczywiście. Natomiast współcześnie no, pojawia się cały sektor branży gastro. Kultura kurierska też w zasadzie jest na jakimś takim, może nie w spadku, ale no, już jest mniej zauważalna niż w połowie lat 90. czy na początku lat 90. Natomiast pojawiają się gastrokurierzy, którzy pracują cały rok. Jasne, nie są to do końca rowery. Te rowery są przerabiane, żeby oni mogli sprawnie, szybko dowieźć jedzenie. Ale w perspektywie, jak myślimy o kwestii, kiedy zaczyna, kiedy kończy się sezon rowerowy, patrzę na tych gastrokurierów. Też no, czasami zdarza się jej zamówić. Przyjeżdżają bez względu na to, czy jest słota, czy jest deszcz, czy jest mróz. Funkcjonują. Więc to jest też takie pytanie o to, czy musimy dzielić rowery i kulturę rowerową na jakąś ich sezonowość. Jasne, mamy niedzielnych rowerzystów, mamy uciekinierów z peletonu, którzy wyglądają jakby właśnie pokonali Giro d'Italia, a jeszcze mają sesję treningową w mieście. I każdą z tych grup pokazujemy na wystawie, czy podkreślamy ich też historyczność i ciągłość, że to nie jest tak, że oni się pojawili wczoraj, a jednocześnie pokazujemy to jako cały ten konglomerat postaw takich cyklistyczno-rowerowych, że to nie jest tylko i wyłącznie rekreacja, to jest też codzienność poznawania. Ja sam miałem epizod bycia migrantem w Wielkiej Brytanii i bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby przełamać się, żeby wsiąść na rower i jeździć po Londynie. Mówimy o mieście, które jest naprawdę ciasne. To jakby Warszawa, to jest przestronna...
0: I tam się po innej stronie jeździ do tego wszystkiego.
1: I do tego jeszcze wszystkiego się jeździ po lewej stronie. Ale to dawało mi szansę poznania miasta i oswajanie go w swój własny sposób, nienarzucony. I to budowało relacje z miastem. Rower jest tym urządzeniem. Można oczywiście per pedes, to jest jak najbardziej słuszny też kierunek, ale rowerem oswajamy miasto, zaprzyjaźniamy się z tym. I o tym jest wystawa. Na ilu poziomach możemy to miasto i rower rozpatrywać?
2: A czy myślisz, że Warszawa ma szansę stać się kiedyś taką Kopenhagą albo Amsterdamem, czy my w ogóle w tę stronę nie pójdziemy?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że powinno się to rozadać na szerszym forum, ale jeżeli to jest moje osobiste zdanie...
2: Czy to jest kwestia
1: zdanie,
2: w naszych głowach, czy kwestia tej infrastruktury,
1: ja myślę,
2: której
1: że
2: nam
1: jest,
2: brakuje?
1: To jest gdzieś zespolone razem z sobą. Samochód, który był przedmiotem pożądania i budowania prestiżu przez no, dekady. Nie będę tutaj o historii motoryzacji się wypowiadał, ale samochód był tym momentem, w którym no, teraz jestem już pełnoprawnym, nazwijmy to, nie wiem, obywatelem.

0: miasta, mieszkańcem miasta, rower kojarzony był niesłusznie z tym, że to jest takie pośrednie coś. Między
1: albo taką, z ekstrawagancją.
0: Albo z ekstrawagancją, tak. Jest panowie w melonikach, sam właśnie ogoliłem się, zostawiając wąsa, nawiązując trochę do starej kultury cyklistycznej, ale tak, to była taka pewna moda, forma, natomiast w XIX wieku, kiedy te rowery wkraczają, w Warszawie działa Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, no to była też pewna forma nobilitacji. Rower nie był tanim urządzeniem.
1: Ale nie uciekając od pytania, które Ania zadała, bo ono jest ciekawe, czy jeśli chodzi o rowery, na przykład w Kopenhadze są autostrady rowerowe, które w godzinach szczytu bywają zakorkowane.
2: A dodajmy, że my, jeśli chodzi o pogodę, czy jakby warunki atmosferyczne, mamy bardzo podobne.
0: Myślę, że to jest też pewna odwaga władz. No to nie jest tak, że mieszkańcy zarządzają drogami, bo infrastruktura musi być zespolona z zapotrzebowaniem, ale też pewną odwagą. No i tutaj dotykamy czegoś, czego my na wystawie jakby nie tyle unikamy, ale nie stawiamy takich granic, kto jest za to odpowiedzialny. Natomiast chciałbym wierzyć w to, że Warszawa może nie będzie drugą Kopenhagą, bo z drugiej strony Amsterdam współcześnie z rowerami, no to jest pewien też dramat. No tam ten rower jest tak wszechobecny, że tam jakby są przepisy, ale nikt nie zwraca trochę do końca na pieszych i otoczenie uwagi. Rower ma pewien prymat.
2: No ja się przyznam, że bałam się wsiąść na rower w Amsterdamie.
0: Absolutnie. Jest to pewne wyzwanie, ale jak się już wejdzie w ten sznureczek, to można spokojnie jeździć. Natomiast Warszawa, no to jest myśl urbanistyczna. Jeżeli myślimy o mieście, ograniczaniu jakichś pasów, to ścieżki mogłyby być równoległe z drogami. Natomiast to jest też w nas, w mieszkańcach, użytkownikach, przejeżdżających, na ile jesteśmy w stanie wyjść z jakiejś strefy komfortu i w pewnym momencie odpuścić. Nie oznacza to, nie jestem zwolennikiem i tu chciałbym to podkreślić właśnie, żeby całkowicie zakazać ruchu samochodów w mieście. Znaczy, jakby będąc realistą, to jest bardzo krótka droga do jątrzenia jakichś konfliktów. Natomiast współegzystowanie w mieście rowerzystów i osób w samochodach, czy samochodów i komunikacji miejskiej jest realne, tylko pewnej, można powiedzieć, odwagi, takiej perspektywiczności. Pandemia pokazała to doskonale, kiedy nagle sklepy duże, powierzchniowe były zamknięte, lokalne były pootwierane, nagle okazało się, że tych lokalnych jest bardzo niewiele i nagle rower pozwalał osobom przejeżdżać. Nagle, nie wiem, nie to jest też do przebadania, ale wzrósł też zainteresowanie rowerami cargo. No bo jeżeli nagle ja nie mogę podjechać samochodem, przemieścić się daleko, no to może ten rower cargo pozwoli mi przewieźć zakupy, dowieźć komuś w miarę sprawny sposób. Więc myślę, że różne symptomy i sygnały już przychodziły wcześniej, że można myśleć o mieście nieco inaczej, z większą uważnością na rowerzystów, choć nie unikniemy napięć i konfliktów na linii rowerzysta i reszta świata.
2: A powiedz w takim razie trochę jeszcze o wystawie. Co ciekawego możemy zobaczyć w Muzeum Woli?
0: Na pewno przede wszystkim rowery. No bo robiąc wystawę o rowerach, nie pokazując oryginalnych rowerów, byłoby trochę smutno.
1: Więc są Wigry 3.
0: Są Wigry 3, jest BMX Cross.
1: Ale jubilat.
0: Jubilata nie ma, mamy Jaguar. Mamy Jaguara, ale mamy przede wszystkim przepiękne rowery, te przedwojenne. Jeden z pierwszych, 910 rok, rower firmy Adler, co prawda importowany z Frankfurtu, ale rower, który był bardzo bliski koncepcjom rowerowym, które budowano w Warszawie. Mamy rower firmy Aleksandra Kamińskiego, absolutny kultowa marka warszawska. Każdy, kto gdziekolwiek usłyszał o Kamińskim albo mówi o Kamińskim, można go zobaczyć. On jest ustawiany na obręcze, kół są drewniane, więc to też jest, takie były popularne wtedy. Mamy też przepiękny rower firmy Franciszka Zawadzkiego, odrestaurowany przez Łukasza Kubackiego, który nam te rowery wypożyczył. Można zobaczyć, z jaką precyzją i pieczołowitością budowano te rowery, jak o nie dbano. No ale przede wszystkim masa fotografii, też takich, które nie były publikowane pokazywane w ostatnich latach od zdjęcie Elka Grabowskiego z toru Nowe Dynasy. Niesamowite zdjęcia pokazujące też płonące samochody, taki Rage Against the Machine z Rodeo, które się na Nowych Dynasach w latach 70. odbywało. Zdjęcia Hartwiga, Konrada Brandla z budowania Dynasów, ordery WTC, czyli Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, odznaki, oryginalną chustę z wyścigu pokoju. Każdemu, kto pamięta pokój pokoju, wyścigi pokoju, relacje, czy to z opowieści dziadków, czy nawet jeszcze niektórzy rodzice mogą ostatnie wyścigi pamiętać. No to jest taka chusta z 50 roku. Pokazujemy fragmenty filmu Zaczarowany rower, też z Warszawą w tle, o takim samotnym kolarzu. Więc jest bardzo dużo materiału zróżnicowanego pod kątem wizualnym, ale też danych, bo mamy świetną mapę właśnie pokazującą ten przemysł wolski i obok jest cały przemysł warszawski. W Warszawie było tego naprawdę bardzo dużo. Byliśmy w jakimś stopniu może nie potęgą, ale ważnym ośrodkiem konstrukcji roweru. Więc zarówno ci od, te osoby, które interesują się technologią i techniką, zobaczą rowery, osoby, które chcą zobaczyć miasto, też to znajdą.
2: Bardzo dziękujemy. Ja myślę, że to jest ciekawa historia, nie tylko dla cyklistów i fanów rowerów, ale też dla ludzi, którzy interesują się historią miasta albo jakimiś relacjami społecznymi. Także bardzo ci dziękujemy. Konrad Schiller, współautor wystawy Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę, kierownik Muzeum Woli, był z nami.
0: Dziękuję bardzo za przemiły poranek.
1: Pięknie dziękujemy, a my za moment w audycji Wspólna Sobota przeniesiemy się do Kiszyniowa.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie. Tanie tutaj.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos, grecka oliwa z oliwek extra virgin, 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
6: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 10.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Dron, który uderzył w budynek mieszkalni w Rumunii, był rosyjski. Poinformowało na to, dwie osoby zostały lekko ranne, mieszkańców bloku ewakuowano, a rumuńskie siły zbrojne poderwały dwa myśliwce F-16 i śmigłowiec. Trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku eksplozji gazu, która zniszczyła dwupiętrowy kompleks mieszkalny w Dallas w Stanach Zjednoczonych. Do wypadku doszło w chwili, gdy strażacy wezwani na miejsce z powodu ulatniającego się gazu przygotowywali się do ewakuacji budynku, poinformowała agencja. AP. Maja Chwalińska staje przed życiową szansą. Nasza tenisistka powalczy chwilę po 11:00 o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia zawodniczka świata. Na więcej na ten temat opowie nasz wysłannik do Paryża w informacjach po 11:00.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Audycja Wspólna Sobota, Anna Sobańda i Rafał Turowski. Witamy po informacjach, a teraz zabierzemy Państwa do pewnej europejskiej stolicy.
12: Czyli do Kiszyniowa. To jest taki pomysł na City Break. Latają z naszego kraju tanie linie lotnicze, drogie linie lotnicze. Dostać się do Kiszyniowa jest bardzo łatwo. O Mołdawii i o Kiszyniowie wie wszystko nasz gość, pan Kamil Caus, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich do spraw Rumunii i Mołdawii. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
12: Ja nie wiem, panie Kamilu, czy Kiszyniów jest pięknym miastem, natomiast wiem jedno, że jest takie niemieckie słowo gemütlich, przytulny może, coś w tym stylu, prawda? Że to jest odpowiedni przymiotnik, żeby to miasto jednym słowem określić.
13: Tak, ja kiedyś powiedziałem, że Kiszyniów jest estetycznie nieoczywisty i dalej się będę tego trzymał, bo taka jest prawda. On jest trochę pobałkańsko chaotyczny, do tego przykryty tą czapą mocno niezadbanej sowieckości. Mamy tam mnóstwo pięknych budynków z okresu międzywojennego czy przedwojennego, takich willi miejskich w stylu rumuńskim czy neorumuńskim. Neobranczowiańskim, brankowiańskim, właściwie tak to się formalnie nazywa. Ale one są po prostu niewyremontowane i wiele z nich w każdym razie jest niewyremontowanych. No i wygląda to w związku z tym tak sobie, na pierwszy rzut oka. Ale nie zmienia to faktu, że to jest miasto przytulne, przede wszystkim dlatego, że jest miastem bardzo zielonym. Jeśli sobie spojrzymy na mapę Kiszyniowa, to zobaczymy, że parków w tym mieście jest naprawdę sporo. W samym ścisłym centrum są dwa zaraz obok siebie. Taki park centralny, jeszcze zbudowany w czasach Imperium Rosyjskiego, czy kiedy to miasto należało do Imperium Rosyjskiego, czyli do 1918 roku. Bardzo zadbany, pełen ciekawych drzew, bo to są drzewa specjalnie tam zasadzone. Jest tam taka alejka rumuńskich czy rumuńskojęzycznych poetów. Naprawdę miłe miejsce, pełno takich malutkich kafeszek, kawiarenek, gdzie można sobie usiąść i wypić kawę na świeżym powietrzu. Dookoła się bawią dzieci, bo to jest, też możemy o tym pewnie gdzieś powiedzieć w pewnym momencie. Kultura mołdawska jest taką kulturą bardzo południową. Tam nikt nie wpadnie na pomysł, żeby powiedzieć rodzicom o godzinie 20, że te dzieci to powinny już spać i czemu one tutaj z nami się bawią. Nie, no dzieci będą sobie biegały, tak jak rodzice siedzą do, nie wiem, 12 w nocy ze znajomymi, piją wino, kawę czy ucztują.
12: No to może powiedzmy też, że w Kiszyniowie jest zdumiewająco bogate życie wieczorno-nocne właśnie.
13: Niebywale. To jest efekt, tak naprawdę mam wrażenie, ostatnich 10-15 lat, bo to muszę powiedzieć, że ja studiowałem w Kiszyniowie w roku 2009 i to było wówczas inne miasto. Wtedy bym go chyba nie nazwał przytulnym, ale szczęśliwie to wszystko się zmieniło. Otworzyło się mnóstwo bardzo przyjemnych lokali, oferujących właściwie dowolną kuchnię, o jakiej możemy pomyśleć.
12: Chociaż powiedzmy szczerze, Mama Łyga jest wciąż okropna.
13: Tak, to jest znowu taki termin anglojęzyczny, tak acquired taste, że to wymaga nabytego smaku. A ja bym też nie był taki krytyczny, bo Mama Łyga sama z siebie oczywiście nie ma smaku de facto. Ona jest bez jakiegoś...
11: Ale powiedzcie, czym jest Mama Łyga?
12: Kaszą manną.
13: Kaszą manną z kukurydzy.
12: Z kukurydzy.
13: Z kukurydzy. Tak. I to się robi w dość specyficzny sposób, bo ją się gotuje w takim...
12: Nie próbuj.
13: Chyba muszę wyjść z tego studia, naprawdę, proszę państwa. Nie, rzeczywiście, ona sama z siebie nie ma za bardzo smaku. Ona ma taką konsystencję kaszy manny, czy kaszy manny, jest żółta, jest dość zwarta. Ją się kroi nożem, bo jeśli jest dobrze zrobiona, i to jest też taka rzecz, która wyróżnia dobre panie domu w Rumunii czy w Mołdawii, że one potrafią zrobić Mamę Łygę, która po tym, jak się odwróci ten garnek, w którym ją się gotuje, to ona tak wypada, sobie stoi i można ją kroić nożem. Ale do niej się dodaje rzeczy i dopiero wtedy ona ma sens.
12: Czyli trochę jak tofu.
13: Trochę tak, więc
11: to
13: można
11: jest
13: ją
11: polenta?
13: Jeść. Bo to jest polenta. Ją się je w wersji na wytrawnie, w wersji na słodko. Takim daniem sztandarowym kuchni mołdawskiej jest Mama Łyga się tokana, czyli dosłownie Mama Łyga z tokaną. Tokana to jest takie smażone mięso. W Polsce na wsiach czasem to się nazywa świeżonką chyba, tak? Takie ze świeżo ubitej świni, podsmażane mięso na patelni z cebulką, coś takiego. Więc jest ta Mama Łyga, jest ta tokana, do tego jest śmietana, kwaśna śmietana, taka gęsta i bryndza, kolejny sztandarowy i konieczny produkt mołdawskiej kuchni, czyli słony, owczy, ser, twardy, taki trochę jak feta, ale no, to nie jest do końca to samo. I to, jak się wszystko ze sobą połączy, to naprawdę daje fajne wrażenia smakowe. Właściwie ta Mama Łyga nie tyle daje wrażenia smakowe, co wrażenia takie teksturalne. No ale wiadomo. No
11: bryndzą mnie pan przekonał, ale czy Mama Łyga jest faktycznie tym takim kultowym daniem?
13: Znaczy ja bym nie powiedział, że jest kultowym. To jest odpowiednik dla Mołdawian ziemniaków.
11: Okay.
13: To jest po prostu coś, co w kraju, który jest to prawda bardzo żywny, no ale jednak był krajem rolniczym, było takim wypełniaczem, tak? Najprostszym źródłem białka, bo było to tanie, było to łatwo przygotować relatywnie i można było się dopchać, mówiąc wprost.
12: Tych państw, które serwują mołdawskie jedzenie, proszę mi przypomnieć, panie Kamilu, główna ulica Kiszyniowa.
13: Stefana Wielkiego, bulwar.
12: No, przy bulwarze Stefana Wielkiego, do wyboru, do koloru, więc one są czynne, można tam naprawdę dobrze podjeść.
13: Niektóre 24 godziny. Nawet.
12: Niektóre 24 godziny nawet. Kiedy jedziemy do Kiszyniowa, do Mołdawii, no to wśród takich atrakcji, must sees, że tak powiem, no są te wizyty w piwnicach. Przyglądamy się tam produkcji win. Ja byłem dwukrotnie. Wiele lat temu, myślę, że w 2015 roku i byłem rok temu ponownie w jednej z tych piwnic winnych, no to nie jest to samo, co wtedy. Mm-hmm. Powiedzmy sobie szczerze, już teraz to jest fabryka turystów.
13: Mm-hmm.
12: Przedtem każdy turysta był dostrzeżony, dostawał prezent, te wycieczki były, no zupełnie teraz, no to już niech przejdą, zobaczą, 50 euro zostawią, do widzenia.
13: Tak, tak, to znaczy zwłaszcza ten problem, który oczywiście dla Mołdawian nie jest problemem, no bo oni się z tego cieszą, że mają taki ruch turystyczny, on dotyczy przede wszystkim dwóch takich naczelnych piwnic winnych, czyli Krikowy i Miles Timici. One w zasadzie nie są w Kiszyniowie, one są pod Kiszyniowem, ale bardzo blisko. Krikowa jest miejscem, które w sercach Mołdawian, w tożsamości narodowej Mołdawian zajmuje bardzo ważną pozycję. To jest największy, razem z Mileszty, bo Mileszty jest też troszeczkę większe, ale najlepiej zadbany na pewno, podziemny skład wina. To jest stara kopalnia wapnia, w której mamy literalnie setki kilometrów podziemnych korytarzy.
12: To jest miasto po prostu.
13: To jest podziemne miasto, tak. Z ulicami, znakami drogowymi, kinem, restauracjami i tak dalej, które można zwiedzać. Tam się jeździ Meleksem, czy no takim samym samochodem elektrycznym, wiadomo, że chodzi o spaliny. I no, robi to wrażenie po pierwsze estetyczne, że wjeżdżamy jednak do kopalni. To jest, wyobraźmy sobie wieliczkę, która byłaby składem wina, mniej więcej ten poziom, tak? Mamy tam jakąś właśnie kaplicę, mamy wystawę, mamy muzeum, które przede wszystkim przedstawia wszystkie głowy państw i wielkich ludzi tego świata, którzy to miejsce odwiedzali, a wszyscy odwiedzali, którzy tylko byli w Mołdawii, bo Mołdawianie oczywiście zabierają tam każdego wysokiej rangi gościa. Co prawda po 22 roku ze ściany zniknęło zdjęcie pewnego prezydenta kierującego takim dużym państwem na wschodzie i zostało zastąpione chyba jeszcze jednym zdjęciem prezydenta ukraińskiego, czy innego prezydenta ukraińskiego, poprzedniego. Także jest to miejsce wielkie, ale jest też miejscem rzeczywiście w tym momencie turystycznie obleganym, nawet trudno czasem sobie znaleźć tam jakiś slot.
12: Ponieważ ciekawe jest to, panie Kamilu, że jeszcze kilka lat temu ta Mołdawia była faktycznie miejscem niezwykle egzotycznym na mapie Europy, bo tam było po prostu trudno się dostać. Gdy tymczasem teraz są zarówno mołdawskie linie lotnicze tanie, low costy, jak i europejskie, których nazwy nie będziemy wymieniać, ale każdy może sobie sprawdzić. I ten fakt wystarczył, że Kiszyniów mówi wszystkimi językami Europy, po prostu turyści przyjeżdżają, bo tam się łatwo dostać.
13: Tak, znaczy ja bym powiedział, że ten fakt plus to, że rzeczywiście, że Kiszyniów się zmienił. Bo ja myślę, że gdybyśmy mieli te tanie linie w 2009 roku, to Kiszyniów nie byłby tak popularnym miejscem.
12: Może dlatego, że turyści by przyjeżdżali, to on by się zmienił, nie wiadomo.
13: Być może, chociaż ja bym powiedział, że te zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach w Mołdawii, one głównie wynikają z tego, że Mołdawia jest krajem migrantów, tak? Milion ludzi z 2,5-milionowej populacji mieszka i pracuje za granicą. No i często przyjeżdżają do domu z pieniędzmi, no bo przecież zarabiają we Włoszech, oni głównie w Europie Zachodniej w tej chwili, trochę w Izraelu zarabiają, no i muszą gdzieś te pieniądze wydać, bo szczerze, chcą się spotkać ze znajomymi, chcą gdzieś wyjść, chcą się pobawić i to sprawiło, że te lokale się zaczęły pojawiać, więc one się zaczęły już otwierać gdzieś w 2013, 14, 15. To zaczęło oczywiście też przyciągać turystów, potem doszły te wszystkie tanie połączenia i tanie linie i Kiszyniów się zaczął zmieniać, dopasowując się do oczekiwań turystów. Mołdawia nam się kojarzy z winami, więc moglibyśmy pomyśleć, bardzo słusznie, że się kojarzy, że tam na każdym rogu od zawsze stał jakiś wine shop, jakiś wine bar, coś takiego. Nie, wine bary to jest kompletnie nowy pomysł, od paru lat tak naprawdę się rozwijający i on wynika z tego, że nagle Mołdawianie zobaczyli, że to nie jest tak, że jak przyjeżdża nam ktoś z zachodu, to wystarczy mu po prostu dać to wino, to trzeba mu o tym winie opowiedzieć, ono musi być opakowane, to musi być tasty.
12: To musi być doświadczenie. Oczywiście.
13: I oni to odkryli i zauważyli, że to działa, że dzięki temu można też podnieść oczywiście cenę tego wina. No i robią to teraz z wielką przyjemnością i takich wine barów nawet odległych od centrum Kiszyniowa dzielnicach jest naprawdę sporo. Niektóre są malutkie, takie dosłownie na 2-3 stoliki, ale oferują świetne wina, często małych winnic i małych producentów i myślę, że to jest też warto podkreślić, bo mamy te zadeptane przez turystów miejsca jak Kirkowa czy Mileszty-Miczi, ale mamy dziesiątki małych winnic rozsianych po całym kraju, do których można przyjechać, które można odwiedzić i które są nie tylko dobre w sensie jakości wina, ale też na pewno bardziej gościnne.
11: Wspomniał pan o wydawaniu pieniędzy, to powiedzmy, czy Kiszyniów wciąż jest tanią stolicą?
12: Bo on się kiedyś reklamował nie tak dawno temu. Przyjedźcie do najtańszej stolicy Europy. Mhm. Nie wiem, czy to jest dobra reklama, jeśli mam być zupełnie szczery, naprawdę.
13: Tak, znaczy Mołdawianie mają dużo dystansu do siebie i sami mają poczucie, że są właśnie takim narodem biednym, który nie ma się czym chwalić. Zresztą samo oficjalne hasło Mołdawii w tym momencie to jest chyba unexpectedly cozy, mówiąc o tej przytulności. I ten unexpectedly jest dalej takim elementem jednak wzbudzającym wątpliwości. Chociaż wydaje mi się, że my też mieliśmy jakieś podobne miasto tam, że zaskocz się Warszawą czy coś takiego, czy zaskocz się Polską. Więc tak to wygląda. Kiszyniów jest tani ciągle, ale już na pewno nie jest tak tani jak jeszcze 5 czy 10 lat temu. Powiedziałbym, że w tym momencie jest na poziomie, bo ja wiem, polskich miast wojewódzkich, nie stolicy, nie Warszawy, ale polskich miast wojewódzkich. Oczywiście można tanio pewne rzeczy w Mołdawii nabyć, szczególnie jeśli pójdziemy sobie na przykład na Piazza Centrala, czyli na centralny rynek w Kiszyniowie, to zresztą must dla turystów, bo to jest taki duży bazar, gdzie kupimy mydło i powidło i tam lokalni producenci, lokalni rolnicy mieszkający dookoła Kiszyniowa przyjeżdżają i sprzedają właśnie bryndzę, miód, jajka, nie wiem, zioła suszone i one są bardzo tanie. Co jest tą drogą dramatyczne, bo w sklepach, sieciu w jakichś supermarketach rzeczy są drogie, bo często są importowane, dlatego że nie pakuje i nie przerabia się ich w Mołdawii, a lokalsi muszą niestety konkurować cenami.
12: No w każdym razie mam takie wrażenie, panie Kamilu, że pójście do knajpy w centrum Kiszyniowa to jest wydatek podobny do wydatku, który ponieślibyśmy w Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku już teraz.
13: Tak.
12: Natomiast trzeba znaleźć takie knajpki mniej oblegane, to tam faktycznie... Panie Kamilu, no bo kiedy byśmy jechali, lecieli do Kiszyniowa na ten city break, no to taki jeden dzień na okolice, no i wyjątkowo kusi Naddniestrze. Czyli no de facto podróż do innego państwa. Nie wiem, jaki jest stosunek MSZ-u obecnie do tych podróży. Czy oni odradzają, czy zachowają ostrożność?
13: Nie zalecają.
12: Nie zalecają.
11: Oni generalnie nie zalecają podróży w miejsca, które są nieuznane przez Polskę.
13: Tam przede wszystkim chodzi o to, że Polska po prostu nie jest w stanie sprawować konsularnej opieki nad ludźmi znajdującymi się w Naddniestrzu, no bo...
12: Co nam tam grozi?
13: Szczerze, no, niewiele.
12: No nie będą nasze karty działały.
13: Nie będą nasze karty działały. Jak się uprzeć, to znajdziemy bankomat, który zadziała z kartami Visa i Mastercard. Są takie pojedyncze bankomaty, czasem w bardzo dziwnych miejscach. One będą wypłacały raczej gotówkę w rublach rosyjskich albo w dolarach, ale rzeczywiście lepiej przywieźć tam ze sobą pieniądze uznane. Naprawdę dowolne. To oczywiście najlepiej euro.
11: To jest ta sama waluta, co w Kiszyniowcu.
13: Nie. Są ruble naddniestrzańskie. Okay. Mam też to nawet przy sobie, bo za chwilę mam zajęcia z studentami i tak, mam taki zwyczaj, że płacę za dobre odpowiedzi rublami naddniestrzańskimi.
12: jest ta waluta wiele warta, prawda?
13: Nie jest to waluta wiele warta. Ona ma kurs właściwie w tym momencie podobny, teoretycznie przynajmniej podobny do mołdawskiego leja, ale musimy to rzeczywiście wymienić. Kantorów jest mnóstwo na każdym rogu i każda bardziej rozpoznawalna waluta jest wymienialna. Wymienimy nawet złotówki. Nie w każdym kantorze, ale w wielu kantorach wymienimy złotówki. Przy czym lepiej zabrać euro, leje mołdawskie.
12: Ale po co do tego teraz pola pojechać?
13: Zależy czego oczekujemy, bo ludzie tam jeżdżą często z taką myślą, że zobaczymy ten sowiecki skansen, ten ostatni kawałek Związku Radzieckiego w Europie. Tak się zresztą też samo Naddniestrze czasem reklamuje na poziomie turystycznym. Ja mam mieszane uczucia, gdy to słyszę, dlatego że z jednej strony oczywiście, znaczy, Tiraspol jest typowym sowieckim miastem, takim jak wiele innych miast na obszarze poradzieckim, relatywnie nowych, z szerokimi ulicami, z blokami mieszkalnymi, z taką socrealistyczną architekturą gdzieś w centrum. Ale jest tam też bardzo dużo absolutnie takiej grubej już teraz nakładki kapitalistycznej. Mnóstwo jakichś knajpek, mnóstwo jakichś zakładów usługowych, sklepów.
12: Zresztą knajpek korzystających z tego, że oni się odwołują do tego dziedzictwa Związku Sowieckiego.
13: Tak, jest słynna knajpa Snowa w SSSR, czyli Back to the USSR, tylko przetłumaczony na rosyjski, która no, jest miejscami dość szokująca, bo tam nawet portret Stalina możemy znaleźć, ale jak najbardziej. Ale są też restauracje, nie wiem, włoskie, bardzo dobre jakieś ciastkarnie i tak dalej. I one są rzeczywiście bardzo tanie. Znaczy Naddniestrze jest niezwykle tanim miejscem w porównaniu do Mołdawii 30, nawet 50%. Naddniestrze ze względu na to, że jest nieuznawane i ma specyficzny model gospodarczy, na przykład nie ma VAT-u. Więc wszystko, co tam jest sprzedawane, automatycznie jest tańsze od tych kilkanaście procent. Do niedawna Naddniestrze miało też darmowy gaz i darmowy prąd, więc obniżało to koszty.
12: No ale na pewno pomników Lenina nie brakuje.
13: Nie brakuje, tak. Stalina akurat chyba szczęśliwie już pomników nie ma. Nie ma, tak.
12: Nie ma.
11: No także wycieczkę do Naddniestrza już zostawiamy w gestii słuchaczy, czy będą chcieli się wybrać, czy nie. Natomiast Kiszyniów polecamy. Ja bym to chyba podsumowała takim określeniem, że tam się jedzie po doświadczenie, a nie po atrakcje turystyczne.
13: Tak, myślę, że tak. Przy czym jeśli ma się jakieś szczególne zainteresowanie, nie wiem, lubi się na przykład architekturę brutalistyczną, albo właśnie chce się wypocząć, bo to jest naprawdę świetne miejsce do takiego wypoczynku, city breaku. Pogoda tam jest zwykle ładniejsza jednak niż u nas. Usiąść z kawą, zjeść coś dobrego, popatrzeć na uśmiechniętych, fajnych ludzi. To jest naprawdę dobre miejsce na wyjazd na kilka dni.
12: Kamil Caus, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich do spraw Rumunii i Mołdawii, był naszym gościem. Pięknie panu dziękujemy.
13: I ja dziękuję serdecznie za gościnę.
11: Dziękujemy, a już po informacjach zapraszamy na rozmowę o akcji Mój Głos, Moja Własność.
8: Autopromocja. Wspólny, spokojny, niedzielny poranek, taki nie za wczesny, bo od godziny 8. Będziemy rozszyfrowywać rękopisy, z którymi nie radzi sobie sztuczna inteligencja. Naprawimy może zaniedbane nieco relacje z sąsiadami i spróbujemy, nawet jeśli to niekoniecznie proste, nie dać się hejtowi. I to akurat bez związku z sąsiadami. Będę od rana, ale zapraszam do dołączenia o każdej porze. Do niedzieli, a tam ozga.
14: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama. Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
16: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
17: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
18: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
19: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
20: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
21: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
20: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
21: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
22: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
23: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
24: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
25: Barbara, kupiłem taniej!
26: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
27: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Kolejna ofiara ataków na Ukrainę. Rosjanie tej nocy użyli znów setek dronów i rakiet. Wielkie polityczne emocje po decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. A w tych informacjach także sensacja na kortach w Paryżu. Maja Chwalińska powalczy za chwilę o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Minuty temu minęła 11:00. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Co najmniej 2 osoby zginęły, około 10 zostało rannych po rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby, powiadomiły lokalne władze. Rosjanie do ataków użyli 290 dronów uderzeniowych, jednej rakiety balistycznej Iskander oraz 6 rakiet manewrującej CH-101. Teraz wielkie polityczne emocje w sprawie reakcji na decyzję ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię Sił Specjalnych Bohaterów UPA. MSZ wezwał w związku z tym ambasadora Ukrainy i wyraził głębokie niezadowolenie, a Karol Nawrocki zapowiedział, że chce odebrać Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie, czyli Orderu Orła Białego. Dołącza do nas reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski. Wawrzyńcu, jak to komentowali politycy w TOK FM?
30: Poseł PiSu Paweł Szrot, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, który wręczył ukraińskiemu przywódcy order, popiera teraz jego odebranie. I zauważa przy tym, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego szkodzi nie tylko Polsce, ale i Ukrainie.
31: Stanowisko Ukrainy dotyczące UPA, ona tak naprawdę leży w zgodzie z linią wrogiej Ukrainie propagandzie rosyjskiej, która bez przerwy mówi o jakichś neonazistach, o ukraińskich faszystach. Ukraina powinna się od tego odciąć we własnym interesie.
30: W naszym wspólnym interesie jest powstrzymywanie się od zaogniania tego sprawy. sporu, a Wołodymyr Zełenski ma świadomość, że dla Polaków UPA to zbrodniarze, a nie bohaterowie, podkreśla Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
0: Natomiast odpowiedź też powinna być adekwatna i uważam, że decyzja prezydenta o odebraniu tego orderu jest nadmiarowa.
30: A obaj prezydenci, zdaniem polityczki, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny, powinni raczej patrzeć w przyszłość niż w przeszłość. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
10: Na razie nie ma szans na otwarcie zamkniętego odcinka drogi krajowej numer 50 między Stanisławowem a Zajazdem na wschodnim Mazowszu. W przylegających do niej lasach strażacy wciąż gaszą wielki pożar. Wydaje się, że ogień, który od czwartku strawił ponad 300 hektarów lasów, jest już pod kontrolą. Wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz podkreśla, do zakończenia akcji, w której krajowa 50 odgrywa kluczową rolę, wciąż jest daleko.
1: Od początku przyjmowano takie założenia taktyczne, że ta droga ma być taką ostatnią linią obrony na wypadek, gdyby nam się miało to rozprzestrzeniać na dalsze tereny.
10: Obecnie w lasach Mazowsza pracuje kilkuset strażaków, a także funkcjonariuszy innych służb. Przez cały weekend dzieci i młodzież w Małopolsce mogą podróżować pociągami i autobusami regionalnymi za symboliczną złotówkę, a w czasie długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć całe rodziny. Specjalne promocje mają zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Na linii już teraz na co dzień oszczędny Kraków i reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk. Kasiu, powiedz, do czego będzie uprawniał tani bilet?
2: Bilet ze złotówkę pozwoli na nielimitowane przejazdy po całym regionie przez cały weekend, mówi rzeczniczka marszałka województwa małopolskiego Magdalena Opyt.
3: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
2: Taniej po Małopolsce będzie też można podróżować w czasie długiego weekendu czerwcowego, od 4 do 7 i tutaj promocja dotyczy już całych rodzin.
3: Chcemy pokazać, że transport publiczny w Małopolsce jest nie tylko ekologiczny i komfortowy, ale także bardzo atrakcyjny cenowo.
2: Z promocji skorzystać będą mogły rodziny bądź grupy liczące do 6 osób. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
10: Czas na sport. Maja Chwalińska staje przed życiową szansą. Nasza tenisistka powalczy za chwilę o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Jej rywalką była trzecia zawodniczka świata. O czym więcej już teraz z Paryża wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
4: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
5: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w 3 setach.
4: Sakkari wie, jak wykorzystać nawierzchnię, na której rozgrywany jest paryski turniej, mówi TOK FM nasza była tenisistka Agnieszka Radwańska.
6: Jedno, co robi faktycznie dobrze Sakkari, to miesza grę i potrafi grać top spinę i atakować i tak samo bardzo dobry kick serwis, więc tutaj dużo jest takich rzeczy, elementów, które pasują na ziemię.
4: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
10: Na dziś w Paryżu swoje mecze zagrają też liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. A turniej na bieżąco można oglądać w Eurosporcie. Kolejne informacje o 11.20, teraz pogoda. Przez cały dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, a po południu także na zachodzie kraju z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu w całej Polsce, możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni, miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu, tam do 22 na wschodzie, 25 na południowym zachodzie, a chłodniej miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni.
29: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: 6 po 11 to jest audycja Wspólna Sobota. Teraz dwa słowa o tym, że nasz głos to nasza własność.
11: A z nami w studiu jest pan Jan Aleksandrowicz-Krasko, członek zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich. Dzień dobry.
9: Dzień dobry państwu.
7: Dzień dobry.
9: Witam.
11: Panie Janie, czy głos można ukraść?
8: No niestety okazało się, że tak. Głos był jedną zresztą z pierwszych rzeczy, którą ukradziono, jeżeli chodzi o rozwój AI w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, bo wszędzie na świecie. Niestety głos był jedną z pierwszych rzeczy, którą ukradziono. Myślę, że na równi z literaturą tak naprawdę.
9: Ukradziono, dodajmy, do nauki...
8: Do nauki, szkolenia. Do szkolenia silników AI-owych. Niestety na początku ten proces był absolutnie nielegalny. Zaciągnięto, mam tego świadomość i wiedzę na ten temat, że zaciągnięto bardzo wiele naszej pracy, czyli lektorów, aktorów głosowych i tak dalej, zostało zaciągniętych po prostu do tych silników, aby się uczyły. No i od tego się jakby zaczęło. Potem, no jak wiadomo, technologia AI się rozwija, technologia deepfake niestety również się rozwija. No i mamy w tej chwili jakby, no już jakby potwierdzone wiele przypadków, że ten głos jednak zmienił właściciela. Właściciel się od niego odłączył i głos robi niestety co chce, zupełnie nielegalnie.
7: Czyli ta akcja jest pewnego rodzaju krzykiem rozpaczy, na dobrą sprawę, no bo faktycznie może to spotkać każdego z nas, każdego, który pracuje głosem, aktora, każdego dziennikarza, każdego lektora.
9: Ale wiesz co, ja bym powiedziała szerzej, że nie tylko osób, które pracują głosem, no bo właściwie to może spotkać każdego z nas i może zostać wykorzystane przeciwko nam, bo wyobrażam sobie sytuację, że ktoś kradnie mój głos i dzwoni do osoby mi bliskiej, prosząc o na przykład jakąś przysługę. Mówię tutaj o po prostu jakichś cyberatakach.
8: Dokładnie tak. To jest...
7: No, albo brzydkim żarcie znajomych na przykład.
9: No tak, ale to już mniejsze konsekwencje.
8: Brzydki żart znajomym ma trochę mniejsze konsekwencje niż na przykład rozpaczliwy telefon, nie wiem, naszej mamy do nas, który wołał o pomoc i tak dalej. Jest to, niestety, i policja też ma tego świadomość, że jest to kolejne narzędzie, którym no niestety można wyrządzić bardzo wiele krzywdy. Nie wspomnę oczywiście o znacznie poważniejszych sprawach, takich jak na przykład deepfake'owanie polityków, które już wszyscy słyszeliśmy i mamy tego świadomość, że to się może wydarzyć, a hakerzy mają dosyć sporą fantazję, w związku z czym jakby no jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, nawet ze strony jakby bezpieczeństwa ogólnego.
7: Możemy się jakoś bronić? No bo dowód osobisty chronimy, dane osobowe chronimy, możemy zastrzec na przykład, ale jak zastrzec nasz głos?
8: Nie jest to proste, no i oczywiście tutaj jakby powinny przyjść z pomocą regulacje prawne, które na razie są no jeszcze w powijakach. Jest w tej chwili poddana pod pracę ustawa o AI. Oczywiście artyści niestety są tam na samym końcu, jak zawsze. Aczkolwiek, nie jesteśmy pominięci. To już jest bardzo duży plus. W związku z czym trwają te konsultacje. Miejmy nadzieję, że uda się mądrzejsi ludzie od nas. My jesteśmy jednak tylko artystami. Nie mamy pojęcia na temat technologii. Myślę, że mądrzejsi od nas będą w stanie wymyśleć takie rzeczy. Zresztą zawiązane unie międzynarodowe, takie jak UVA, czyli United Voice Artists, oni mają już pewne rozwiązania, mają pomysł na wgrywanie czegoś w rodzaju kodu DNA do każdego nagrania, do każdej wypowiedzi w mediach i tak dalej. Także jest na pewno parę tych pomysłów i rozwiązań technologicznych.
7: I to by zapobiegło kradzieży naszego głosu, faktycznie?
9: Albo rozpoznania na przykład, tak? Później
8: zapobiegłoby zapewne temu, że mielibyśmy narzędzie, którym jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to jest na pewno głos danej osoby, czy po prostu jakby nie.
9: AI-owa podróbka. A czy my mówimy o czymś, co jest takim zagrożeniem, które może się pojawić, czy mówimy o czymś, co, czy pan już ma przykłady tego, że faktycznie aktorzy głosowi, dubbingowi, lektorzy jakby są okradani ze swoich głosów?
8: Tak, no niestety przykładów jest całkiem sporo, no ale dzięki temu, że nie wszyscy chcą do tego przejść, znaczy odpuścić, no to mamy w tej chwili pierwszą w sumie sprawę. Przepraszam, muszę się napić. pierwszą sobie w sprawę o ukradnięcie głosu Jarka Łukomskiego, która dzieje się przed sądem warszawskim. Kolejna rozprawa 15 czerwca.
7: Może możliwe. Powiedzmy o tym,
9: tak,
7: możliwe,
9: powiedzmy,
7: bo to jest bardzo interesujące i jakoś tak no, również dojmująco smutne.
8: Tak, rozmawiałem z Jarkiem bezpośrednio, w związku z czym myślę, że mogę o tym opowiedzieć i mam do tego prawo, zresztą z mikrofoniką również jesteśmy w kontakcie, ponieważ wielokrotnie współpracowaliśmy. Jarek dostał wiadomość od znajomych na social mediach, że Jarek, ale ty przeczytałeś reklamę Szamba? Jarek mówi, nie czytałem żadnej reklamy Szamba. No jak to nie? I mu wysłali jakby reklamę taką, które nas dopadają jakby przy przeglądaniu czy Instagrama, czy YouTube'a, czy innych social mediów. No i Jarek jakby, no, cytując jego słowa, poczuł się jakby ktoś mu wszedł do domu, ukradł jego rzeczy i po prostu, no...
9: Nawet gorzej bym powiedziała, bo to jest kradzież fragmentu tożsamości.
8: Dokładnie tak, tym bardziej Jarka Łukomskiego.
7: Powiedzmy, no nie ma niczego złego w reklamowaniu nawet Szamba.
8: Nie, absolutnie jakby...
7: Tylko no, trzeba za to zapłacić.
8: Case'em nie jest to, że ktoś reklamował Szambo, bo każdy może zareklamować Szambo i nie ma w tym niczego złego. Bardziej chodzi o to, że ktoś korzysta z głosu, szczególnie takiej osoby jak Jarek Łukomski, który jest... Prawie nikt nie wie, jak wygląda Jarek Łukomski, ale za to wszyscy wiedzą, jak brzmi Jarek Łukomski. W związku z czym tak naprawdę został okradziony ze swojego dorobku, ze swojej pracy. Na dodatek dość nieudolnie, o czym Jarek mówi, bo jeżeli by przeczytał tę reklamę, to przeczytałby ją w sposób zupełnie inny i zupełnie inaczej by zaakcentował miejsca i tak dalej, i tak dalej. Przeczytał z większym sensem. W związku z czym to jeszcze jakby jest szkodliwe dla jego wizerunku dodatkowo. Pan Englert spotkał się dokładnie z tym samym, tylko jeszcze gorzej, bo było nie dość, że głos, to jeszcze wizerunek, gdzie w AI wygenerowano jego siedzącego na dodatek w gabinecie w Teatrze Narodowym, co już jest absolutnym w ogóle... Nawet nie wiadomo, jak to nazwać. Mm-hmm. To już, który reklamuje jakieś środki na ciśnienie czy coś takiego. No takie rzeczy powinny być absolutnie niedopuszczalne. Najchętniej byśmy oczywiście chcieli, żeby ścigane z urzędu, no bo jednak są to osoby publiczne, na które pracują na swój wizerunek. Pan Jan nigdy nie wziął udziału w żadnej reklamie i zawsze mówił, że nie ma na to ochoty. A tu tymczasem jakby się to wydarzyło. Także jakby oczywiście akcja Mój Głos, Moja Własność, wasze ulubione głosy kontra AI jest częścią akcji jakby uświadamiania między innymi ludzi o tym, jak jest to niebezpieczne. Uświadamiania ludzi o tym, że no nasze głosy należą jednak do nas i tak powinno pozostać.
9: Są elementem naszego wizerunku.
8: To jest zresztą mamy potwierdzenie Anna Buczek, która również padła ofiarą wykorzystania nielegalnego swojego głosu. Dostała potwierdzenie z ministerstwa, że głos podlega pod RODO.
9: O.
8: W związku z czym jest na to dokument.
7: Dodatkowy paragraf.
8: Jest na to dodatkowy paragraf i myślę, że miejmy nadzieję, że jeżeli wejdą te przepisy, nie będą to martwe przepisy, tylko przepisy, które zaczną działać. No, państwo... Radiowcy, jesteście również dokładnie na to samo narażeni, bo ilość waszego głosu, chociażby dzięki temu, że mamy podcasty, co jest super, bo możemy ich odsłuchiwać, ale to też jest materiał, którym można nakarmić każdy dowolny silnik AI. No i niestety z państwa głosami można zrobić, co się komu podoba. Nie powinno być na to po prostu przyzwolenia.
9: No to karmienie AI rzeczami, których nie powinno w ogóle dostawać, to jest bardzo szeroki temat, ale bardzo fajnie, że zwróciliśmy uwagę na te głosy, bo to jest bardzo nieoczywiste, prawda?
7: Że ktoś karmi to AI naszymi głosami, no tak. Ono samo się
8: my między nie innymi, karmi. Się nie karmi, między innymi jednym z naszych głównych postulatów jest to, że jeżeli już gdzieś znajdzie się nasz głos w którymkolwiek silniku AI-owym, mamy mieć prawo, skąd on się tam wziął. To jest jeden...
9: I żądać usunięcia, prawda?
8: I żądać usunięcia. Znaczy mieć możliwość usunięcia go z danego silnika.
9: No to my życzymy powodzenia w tej krucjacie. Trzymamy kciuki,
7: tak. Oczywiście.
8: Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Miejmy nadzieję. Trzymajmy kciuki 15 czerwca za dobry wyrok w tej sprawie. Dobry dla nas.
9: Tak jest. Trzymamy kciuki. Bardzo dziękujemy. Pan Jan Aleksandrowicz Krasko, członek Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich, był z nami. Dzięki.
8: Dziękuję bardzo.
7: A po informacjach Radia Tok FM naszym gościem będzie pan Artur Chmielewski.
29: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
12: Odchodzi, ale na niby. Nie znika z życia publicznego, jest aktywny. W Sulejówku drzwi się nie zamykają. Namawiają go wciąż, by wracał, jak Napoleon z Elby, byle z lepszym skutkiem. Piłsudski nie czuje się politycznym emerytem. Do myśli o powrocie dojrzewa szybko.
29: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
17: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
18: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
19: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
20: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Jest 11.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. 3 osoby zginęły w operacji wojskowej na Pacyfiku. To przeciwko przemytnikom narkotyków, poinformowała Armia Stanów Zjednoczonych. Według wojska zniszczona jednostka była zaangażowana w przemyt narkotyków do USA. To kolejny tego typu incydent w ostatnich dniach. W Małopolsce najczęściej łupem niedźwiedzi padają pasieki na Podhalu, tak wynika z danych RDOŚ. W ubiegłym roku odnotowano 9 takich przypadków, a w ciągu dekady wypłacono pszczelarzom blisko 300 tysięcy złotych odszkodowań. Pszczelarze podkreślają jednak, że pieniądze nie rekompensują utraty rodzin pszczelich. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, któremu jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa Radosława Piesiewicza, został złożony w siedzibie tej organizacji. Podpisało się po nim 82 ze 106 członków PKOL. Kolejne informacje o 11.40.
29: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Przestawać.
11: Audycja Wspólna Sobota, Anna Sobańda i Rafał Turowski. Witamy po informacjach. Jest godzina 11.21, a teraz zapraszamy na spotkanie z niezwykłym gościem.
7: Pan Artur Chmielewski. Artur Chmielewski, syn Henryka Jerzego Chmielewskiego i równolatek Tytusa de Zoo. Dzień dobry, witamy cię, Arturze.
0: Dziękuję za zaproszenie.
7: Cała przyjemność po naszej stronie. No bo właśnie ustaliliśmy tuż przed wejściem na antenę, że Tytus jest twoim równolatkiem. Pierwsze przygody Tytusa zostały wydrukowane w roku, kiedy przyszedłeś na świat.
0: Tak, ale nie tylko to. To był ciekawy rok, bo też zaczął się program kosmiczny.
7: 57. Mhm.
0: Sputnik został wystrzelony, tak? A wszyscy wiedzą o Sputniku, ale nikt nie wie, jaki był drugi statek kosmiczny, bo srebrnych medalistów czasami się nie pamięta, ale to był Explorer One. I kto zbudował go? Centrum NASA, które się wtedy zapoczątkowało też, także to też się urodziło, to Centrum NASA, budując statki kosmiczne, a teraz ja tam pracuję.
11: Tak, no właśnie wyjaśnijmy, tak, że
7: nie dodaliśmy najważniejszej rzeczy. Tak.
11: Że Artur jest kierownikiem misji kosmicznych w Centrum NASA. Te nowe przygody, bo to o tym też chyba nie powiedzieliśmy,
7: że okazały się nowe przygody Tytusa, tak.
11: Tytusa, Romka i Atomka. Nowe otwarcie, ale zarazem kontynuacja twórczości babcia Chmiela. Co jest nowego, a co znajdziemy z tego, co pamiętamy?
0: No więc ja się przymierzałem do tej książki, prawda, od 5 lat. Ojciec umarł 5 lat temu. Zresztą rozmawiałem o kontynuacji tych przygód z ojcem wiele, wiele razy. Ojciec, najbardziej mu zależało, żeby ten Tytus nie zniknął razem z nim i się zastanawiał, czy jakiś synku, przyjedziesz, zrobisz może jakieś wystawy w muzeum, na jakieś wernisaże zrobisz, żeby to nie zginęło, prawda? No więc przymierzałem się do tego, tylko nie mogłem znaleźć ilustratora, który uważałem, by był... czułby taki, wyczuwał ojca, prawda? I dopiero znalazłem Zbyszka Larwę, Pruszyński Media, którzy wydają te książki, podsunęli jego i jeszcze scenarzystę Karola Webera i od razu tak razem kliknęliśmy razem i wtedy powiedziałem, tak, to jest to, Zbyszek rysuje i to będzie się fanom, mam nadzieję, że się będzie podobało, bo mnie się bardzo podobało.
7: Mhm. W każdym z odcinków Tytusa, Romka i Atomka z tamtych czasów, czyli autorstwa twojego taty, jak się harcerze nazywali?
11: Zuchy?
0: Harcerze byli...
7: Zapomniałem imię. No, przyjaciele Tytusa.
0: No to Tytus, Romek i Atomek.
7: Tytus, Romek, no oczywiście, dlatego zapomniałem. Romek i Atomek próbują Tytusa uczłowieczyć.
0: Tak jest.
7: No i w tych nowych przygodach Tytusa również uczłowieczam i tak się zastanawiam, no za tamtych czasów było to oczywiście zabawne, czy dzisiaj przypadkiem nie jest niepoprawne? Uczłowieczanie małpy.
0: No, szympanse mają 98% ludzkich genów, tylko 2% się różnimy, ale oczywiście to uczłowieczanie to był pretekst, żeby uczyć, bo ojciec mówił zawsze, ucząc bawi, bawiąc uczy, tak? Czyli te książeczki to nie były same dowcipy, tylko właśnie było Tytus geologiem, Tytus astronomem, sportowcem, Tytus, prawda, spotykał Kopernika, więc dzieci i młodzież uczyli się z tym. Oczywiście kupowałeś tą książeczkę, żeby trochę się pośmiać.
7: Kupowałeś. Tak. Arturze, w której księgarni można było to dostać bez łapówki? No nie dało się tego kupić. Były Tytusy tylko dostępne w bibliotekach.
0: No ja to nie wiedziałem o tym, no bo ja byłem, prawda, przy tworzeniu ich i z ojcem tylko żeśmy o dowcipach rozmawiali, a nie o tym, jak ile kosztuje taka książeczka. Ale no, staraliśmy się to zrobić w tej książeczce tu. Książka wyszła dwa dni

0: No więc rozmawiał ze mną, dawał mi jeszcze jak w ołówku wszystko było przeczytać i mówi, ja wtedy tacie mówiłem, no to jest właśnie, no tata, już nikt nie mówi klawo.
1: Czyli ty to zdarzasz.
0: Bo to się zmienia, potem jest cool, potem jest, prawda, odpadowo, odlotowo, no nie wiem, mega, prawda, ten język się zmienia, więc ojciec konsultował się ze mną, jeżeli chodzi o język, no i miałem taką stałą pracę w każdej książeczce, to było, i to mi, mówię wam, pomogło w NASA, szczególnie na początku, dokładność, precyzyjność, cierpliwość. Musiałem przejrzeć każdą stronę i zobaczyć, czy Tytus ma na stronie 17 trampki czerwone, a czasem nie ma na 18 zielonych. Bo to było z jakiegoś powodu bardzo ważne.
2: No oczywiście, dlatego, że czytelnik takie drobiazgi od razu widzi.
1: To są tacy ludzie na planach seriali, którzy wyłapują, czy w każdych scenach się wszystko zgadza. Aha. To rozumiem, że miałeś taką funkcję. Ale jak gdzieś wyczytałam, że tata czasami, kiedy brakowało mu na przykład jakiegoś pomysłu na przygody, na historię, to pytał cię, co się w szkole wydarzyło.
0: Tak, to cały czas sobie mieliśmy te obiady i obiady właśnie polegały na... Teraz to w NASA, jak robię o przyszłych misjach, to mi przypomina te obiady, bo to było właśnie takie burze mózgów, prawda? Od samego początku tworzenia się książeczki siedzieliśmy z mamą, z siostrą i ja. No oczywiście siostra była i jest wielką artystką, no to ona mówiła o kolorach, prawda, o szacie graficznej, o okładce, ile ma być białego, a czy ten szary, to ma dodatek, dla mnie szary to był szary, oni mówili, no tak szary, ale niebieski szary, czy zielono szary, ja widziałem szary, prawda, także oni o tym mówili, a ja z ojcem mówiłem o dowcipach, o jakichś, prawda, trendach tam, jakie było wśród, czym się bawimy, no jeszcze wtedy gier nie było, ale wymyślaliśmy gry, zabawy, prawda, na podwórku, co się robi, no bo przecież Tytus to właśnie miał, zawsze był takim młodym nastolatkiem, także ojciec chciał, żeby to było żywe, żeby to było prawdziwe, autentyczne dla tych dzieci.
2: A tata wiedział i ty, no będąc współautorem de facto przygód chłopaków, czy wyście wiedzieli, że tworzycie... Czy jesteście odpowiedzialni za poczucie humoru kilku pokoleń Polaków?
0: No nie, no ja to... No, no wiesz, jak to jest w domu. W domu myślisz, że taki każdy dom jest. Mhm. Że się siada i ojciec mówi, dzisiaj nic nie mówimy, chyba że chcesz powiedzieć dowcip, albo że się pali dom. No ja myślałem, że to jest normalne. Tak, ale nie, no. Uważałem to za zupełnie normalne. Fajnie było, kumple mi się z klasy pytali, co tam będzie, o czym będzie następna książeczka, to im tam mówiłem, nie wiedziałem, że to jest tajemnica wydawnicza, ale no tak, no, to było normalne życie po prostu.
2: A która z przygód stworzonych z tatą jest twoja ulubiona? Który tom?
0: No wiesz, to nawet nie jest pytanie, po prostu trzecia, bo ojciec dorysował tam mnie. To znaczy w pierwszym wydaniu tam mnie nie było, a później w późniejszym wydaniu dorysował mnie, bo ojciec przyjechał do mnie do USA na 2 tygodnie, ale został 2 lata. Więc go tam brałem, mówiłem mu o kosmosie, ojciec, bo akurat stan wojenny wybuchł, prawda? Więc ojciec został, nie było nawet lotu, żeby wrócić, więc ojciec był dosyć długo u mnie. I tam brałem go właśnie do naszego centrum NASA i on tam dorysował różne sceny z NASA, oprowadzam Tytusa po środku, tam jest dużo takich prawdziwych elementów ukrytych też, no ale niektóre są... Oczywiście ojcu pokazałem, ojciec, ja pracuję nad misją Galileo na Jowisz i budujemy instrumenty. No to ojciec, zobaczyłem te instrumenty, jak wyszła książeczka, to pokazałem to naukowcom tam, jakie były instrumenty. No mieliśmy camera, mass spectrometer, neutron spectrometer i plasma and magnetometer, tak? No ale ojciec jakie wstawił? Gitara, trąbka, akordeon. Naukowcy się strasznie z tego śmieli.
2: Słuchaj, Arturze, ja mam w domu tę trzecią księgę i to z autografem taty. Możesz sobie wyobrazić, że trzymam tę księgę przygód Tytusa w specjalnej szafce, tak.
1: W zapowiedziach tych nowych przygód można było przeczytać, że pojawią się tam żarty twojego taty,

0: które jeszcze nie zostały dotychczas wykorzystane.
1: Tak.
0: Jak to się zapamiętałeś je?
1: Wiesz, to było bardzo śmieszne. Ja nie jestem, oczywiście pracuję z naukowcami, pracuję nad programem kosmicznym, ścisłe nauki, ale jak przyszło do przygotowania tej książeczki, to żebyście zobaczyli mnie w domu, to były takie jakieś seanse wywoływania duchów, bo się obkładałem książeczkami ojca, rysunkami, który zrobił dla mnie, dla moich dzieci, dla moich synków, których też wciągnąłem w to na tej samej zasadzie, jak ojciec mnie wciągał do książeczek, prawda? Żeby oni korygowali to młode pokolenie, co jest interesujące, co jest ciekawe. A oni byli dobrzy w tym, bo od ojca się uczyli polskiego. Ja tu przyjeżdżałem czasem, jak byli mali na miesiąc. Żona zostawała, ja nie musiałem wracać, ale moja żona Kasia zostawała z nimi tutaj przez miesiąc, półtora miesiąca i oni byli z ojcem i ojciec im tam, ojciec ich faszerował tymi wszystkimi dowcipami. Także oni pomagali w tym. Nawet znalazłem jakieś zeszyty ze szkoły podstawowej, kładłem, żeby tą atmosferę wywołać i żeby sobie przypomnieć ojca dowcipy. No i tam parę tych rzeczy, jak na przykład kreował, mogę zdradzić. Ciekaw jestem, czy czytelnicy poznają, które są dowcipy moje, a które może ojca ukryte.
2: A powiedz, ty pisałeś te przygody nowe Tytusa z myślą, no właśnie, o młodych czytelnikach, czy z myślą o tych, na przykład w moim wieku, którzy znają przygody pisane ręką taty z czasów dzieciństwa?
1: Wiesz, to tak zupełnie nie jest, bo ojciec zawsze mi mówił, nawet jak pisałem poprzednią książkę Odważ się robić wielkie rzeczy, to nie był, tam są, jest taka zbiórka śmiesznych opowiadań różnych z NASA, to ojciec mi mówił, że tak, kupują książeczkę rodzice, tak? I oni albo dla młodszym doczytają tą książeczkę, ale to ma być zabawne i dla nich, i dla dzieci,
2: a to
1: i dla młodzieży. Więc to jest tak, że jeżeli udało mi się złapać tego ducha ojca w tej książeczce, to powinno być zabawne. Zresztą miałem spotkanie z profesorem z Politechniki parę minut temu. On akurat tą książeczkę przeczytał i bawił się tam różnymi rzeczami, bo on robi sztuczną inteligencję i bawił się tymi różnymi skojarzeniami tego jajka. Także to nie jest wycelowane na jakiś wiek.
0: Mhm. A czy poczucie humoru, bo ty tak jak Rafał trochę powiedział, razem z tatą kreowaliście to poczucie humoru wcześniej u młodych czytelników. Ty też obserwowałeś, jak to się zmienia, no bo pomagałeś tacie, tata z tobą konsultował język, ale pewnie dowcipy też. No i teraz wyszły te nowe przygody. Czy coś się w tym poczuciu humoru czytelników zmienia przez te lata, czy...
1: No więc to będzie bardzo ciekawe pytanie dla czytelników. Czy to ich bawi? Kogo bawi? Prawda? To będzie, bardzo chciałbym usłyszeć o tym, jak to było przyjęte, bo ja mogę powiedzieć o założeniu. No i tam starałem się troszeczkę bez dużej filozofii, a zrobić to śmiesznie i pokazać też takie rzeczy, jak na przykład ten AI-ek. Opowiada dowcipy. On mówi, słuchajcie, mogę wam opowiedzieć parę dowcipów, ale nie mam poczucia humoru. Bo poczucie humoru to już, jak ktoś się w głębi nad tym zastanowi, to są takie filozoficzne już rzeczy, że to jest świadomość, którą posiadają ludzie, a nie mają maszyny, prawda?
0: A to poczucie ciekawe, humoru. Czyli AI nie ma poczucia humoru, tak?
1: No więc właśnie, AI nie ma poczucia humoru. Ale jak zobaczycie w książce, to też jestem ciekaw, co o tym myślicie, no to to poczucie humoru z Tytusa przenika na AI-ka. AI-ek uczy pewnych rzeczy Tytusa, ale Tytus jeszcze chyba więcej uczy AI-ka.
2: No kto wie, może to jest taka wizja niedalekiej już przyszłości. Kto wie?
0: Tak, czy AI będzie miało poczucie humoru? Ciekawe. Powiedz, Arturze, czy zaplanowane są kolejne wydania przygód z Tytusa Romka Jatomka?
1: No wszystko zależy od czytelników. Mam nadzieję, że się książka spodoba. Włożyliśmy i Zbyszek, i Karol, i Kamil, i Maciek, bo oni pomagali, oni byli kolegami ojca z wydawnictwa. Włożyliśmy całe serce w to i no i dużo właśnie takich burzy mózgu, czasami było coś bardzo śmiesznego, ale nie wstawialiśmy tego, bo to uważaliśmy, że to tak nie jest w stylu ojca, nie jest w duchu ojca. Także staraliśmy się to i w rysunkach, i w języku, i w dowcipach utrzymać mojego tatę.
0: No wychodzi na to, że stworzyła wam się piękna rodzinna tradycja, bo tak jak wspomniałeś, ty wciągasz teraz swoich synów w tworzenie książek i być może oni będą kontynuować.
2: Aż do momentu, aż Tytus zostanie uczłowieczony. No dokładnie. I wtedy już nie będzie o czym dokładnie.
1: No właśnie.
2: Artur Chmielewski, autor nowych przygód Tytusa, Romka i Atomka, był naszym gościem.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy się
1: ja
2: bardzo.
1: Ja dziękuję.
0: A już po informacjach TOK FM zapraszamy na rozmowę o Sokołowsku.

0: Autopromocja.
1: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
2: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby nikt się nie dowiedział o tym.
1: Tajemnice Kościoła w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Chipsy do MediaMarkt.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Też 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 11.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Premier Węgier Peter Modziar ogłosił porozumienie z Unią Europejską w sprawie uwolnienia zamrożonych ponad 16 miliardów euro. Budapeszt stracił te środki ze względu na łamanie praworządności przez rząd poprzednika Modziara, Viktora Orbana. Niemal 80-letni prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump cieszy się doskonałym zdrowiem i jest w pełni zdolny do wykonywania wszystkich obowiązków naczelnego dowódcy oraz głowy państwa, poinformował lekarz prezydenta w notatce opublikowanej przez Biały Dom. Ostatnia wizyta w szpitalu prezydenta była bacznie obserwowana przez opinię publiczną, a to ze względu na pojawiające się w ostatnich miesiącach zdjęcia prezydenta, na których widoczne były opuchnięte kostki, posinieczone dłonie oraz plamy na szyi. Turyści mogą znów dotrzeć do Morskiego Oka oraz skorzystać z przewozów konnych. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. E-busy wrócą na trasę jutro, jednak jeden z 4 pojazdów zostanie wyłączony z ruchu z powodu awarii. A o sytuacji, jaka panuje w tej chwili w Tatrach, opowiemy w informacjach TOK FM w południe.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzień dobry Państwu. Za 18,5 minuty będzie południe. Anna Sobańda i Rafał Turowski, kłaniamy się ponownie. I przenosimy się do Sokołowska, ponieważ archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w tymże Sokołowsku zostało wyróżnione przez Europejską Akademię Filmową jako jedno z najważniejszych miejsc na mapie europejskiego kina.
13: A z nami jest pani Diana Dąbrowska, filmoznawczyni. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Pani Diano, to zaczniemy tak może nietypowo, ale dlaczego Sokołowsko akurat?
14: Sokołowsko w ogóle, czy dla Krzysztofa Kieślowskiego i tego archiwum? Bo myślę, że dla wielu osób to nie tylko Kieślowski, ale już ważna pozycja, ważne miejsce, jeżeli chodzi też o literaturę, jakby Sokołowsko teraz przeżywa w ogóle jakiś taki swój boom od wielu lat. Ale dla Krzysztofa Kieślowskiego, dla festiwalu, który tam robimy, dla archiwum, które już działa tam od 15 lat i jest sukcesywnie budowane. Sokołowsko jest takim pierwszym miejscem poznania z młodym Kieślowskim. Bardzo często oglądamy fotografie młodego chłopca, który jeździ na rowerze, który ściga się z siostrą, który po prostu jest pełen energii. To są właśnie zdjęcia młodego Kieślowskiego z tej przepięknej miejscowości na Dolnym Śląsku. I właśnie ze względu na ten element biograficzny Fundacja Sztuki Współczesnej In-Situ zdecydowała się nie w Warszawie, nie w Wałbrzychu, nie w innym mieście, tylko właśnie w tym malutkim, ale bardzo ważnym właśnie ze względu na ten pierwszy taki przystanek życia, można powiedzieć, dla rodziny Kieślowskich, tam właśnie ustanowić to archiwum, które zdobyło to prestiżowe wyróżnienie, o którym Państwo już powiedzieliście i za to dziękuję, czyli jest to Skarb Europejskiej Kultury Filmowej. I tam zbierała też fundacja przez wiele lat, ja dołączyłam, wszelkie materiały, które zarówno rodzina, jak i przyjaciele, współpracownicy dołączają, żeby to było takie archiwum, które może z czasem zamieni się też w Instytut Krzysztofa Kieślowskiego. Także mamy miejsce, które jest powiązane biograficznie. Rodzina Krzysztofa Kieślowskiego, jego ojciec Roman Kieślowski ze względu na swoje zdrowie, dyspozycję zdrowotną, leczył się tam. Rodzina po Dolnym Śląsku przemieszczała się, choć sam Kieślowski jest urodzony w Warszawie, więc jest to pierwsze takie miejsce dobrze opisane w jego biografii, które niewątpliwie gdzieś, wydaje mi się, odcisnęło piętno na nim, na jego dzieciństwie. I filmowo do Sokołowska powrócił właściwie tylko raz w jednym krótkim metrażu. To był krótki metraż Prześwietlenie na początku lat 70. I może nie ma tego Sokołowska w jego twórczości w takim rozumieniu jako miejsce, jako odniesienia, ale wydaje mi się, że jest kilka takich przesłanek, jak się przyjeżdża chociażby bliskość domu państwa Kieślowskich do kinoteatru. Rodzi się niemalże taka sytuacja jak z filmu Cinema Paradiso, który tak bardzo kochamy, że właśnie młody chłopiec, który mieszkał naprzeciwko kina, tam obrazy się ruszały, bilety były drogie, trzeba było jakoś jakimś sposobem dostawać się, żeby zobaczyć ten magiczny świat. Także jest to taki pierwszy ważny, wydaje mi się, przystanek w życiu Krzysztofa Kieślowskiego, który łączy właśnie to wszystko z takim początkiem i te początki rozumiane jako właśnie to archiwum, jakieś filmy studenckie, różnego rodzaju fotografie, potem dojrzałe scenariusze, to wszystko zbieramy w Sokołowsku i zostało to teraz wreszcie docenione.
13: To jest w ogóle bardzo ciekawa koncepcja. Myślę, że jeśli ktoś chce zapoznać się z twórczością Kieślowskiego, przyjeżdża do Sokołowska, to jakby trochę wstępuje do jego świata, tego świata początków dzieciństwa, tak jak pani wspomniała. Ale kiedy już przyjedziemy do Sokołowska, to co takiego w tym archiwum możemy znaleźć?
12: I w ogóle, czy to jest takie archiwum, że nie wiem, pracuje dwoje, troje, pięcioro archiwistów, archiwizuje zbiory, czy to jest taka placówka otwarta?
14: No ja myślę, że to archiwum tak naprawdę marzy o takiej sytuacji i niestety rzeczywistość osób, które mogą przy tym pracować, jest mniej, że tak powiem, idealistyczna, że jest 5 osób, które naraz gdzieś tam wypracowało. Już bardzo dużo tych zbiorów zostało zdigitalizowanych i przez jakiś czas było nawet online. Teraz ze względu na to, że te wszystkie technologiczne sprawy się zmieniają i trzeba przechodzić przez nowe tak naprawdę sposoby archiwizacji cyfrowej, teraz jest nowa odsłona tej strony. To jest tak jak z odświeżaniem cyfrowym filmów, tak? To nie jest dane na raz. Także jest to archiwum w świecie cyfrowym, tak jakby to Sokołowsko staje się takie ponadmiejscowe i jest taki dostęp bezpośredni, ale już na miejscu, odnosząc się też do Państwa pytania, za które dziękuję, to archiwum funkcjonuje w takiej przestrzeni, to się nazywa Villa Rosa, Różanka, tak nazywają to potocznie wszyscy. Tam na razie to archiwum jest i jeżeli ktoś jest zainteresowany, na przykład chciałby element swojej pracy badawczej wokół archiwów czy wokół samego Kieślowskiego, to archiwum jest bardzo otwarte na taką współpracę. Podczas festiwalu szczególnie, czy podczas takich eventów, kiedy fundacja otwiera swoją przestrzeń, jest też taka szansa po prostu wejść i zobaczyć. Także nie jest to taki zbiór, który można jak w muzeum po prostu bilecik oglądać, czy nawet bez tego biletu, tak, przysłowiowego, ale z pewnością są pomysły, żeby znaleźć jeszcze na to większą przestrzeń, żeby to było jeszcze otwarte bardziej. Co w tych zbiorach jest, bo pani też zapytała. To jest coś, wydaje mi się, na skalę europejską niepowtarzalne dzięki pracy Marii Kieślowskiej, bez której to archiwum by nie powstało, czyli żony reżysera, że mamy szansę zobaczyć ewolucję różnych pomysłów, od czasami rzeczywiście takiego pomysłu na pół strony, po potem cały scenariusz, który ma 90 stron, czy w zależności, prawda, jaką ma długość sam film. To jest taka słynna zasada, jedna strona, jedna minuta filmu. Także różne wersje filmów, które widzimy, jak po prostu rosną, jak te uwagi Kieślowskiego na marginesach poprawiają pewne rzeczy, zmieniają, także każdy film ma swoją teczkę i w miarę możliwości i tego, co się udało zachować przez czas, mamy też różnego rodzaju materiały świadczące o tym też, jak zewnętrzna strona, czyli na przykład jakaś komisja kolaudacyjna, ktoś z zespołu filmowego też sugerował pewne zmiany, a potem też na przykład wypiski z różnych kolaudacji, gdzie cenzura na przykład już jak w przypadku filmu Przypadek, że tak powiem, bardzo konkretnie po prostu miała swoją listę rzeczy do zrobienia. Także to archiwum ma w sobie taką moc, żeby od takiego małego ziarenka zobaczyć, jak te projekty potem ewoluowały i też uczy nas, że nie ma czegoś takiego, że od pomysłu od razu ten pierwszy draft scenariuszowy, tylko czasami to jest po kilka wersji. To teraz wydaje mi się, jak rozmawia się ze scenarzystami, wydaje mi się, że tutaj zgodziliby się, że czasami to ten dopiero 13 draft jest najlepszy, któryś tam draft, często zmiany są niewielkie, czasem są głębsze, także to archiwum też nam pozwala spojrzeć i to myślę, że jest bardzo cenne i coraz bardziej też, jeżeli chodzi o współczesne badanie filmów, staje się niezwykle cenne, że my patrzymy na czyjąś filmografię na zasadzie tego, co mamy. I to jest jasne. Mamy te filmy, możemy je zobaczyć teraz na VOD, kiedyś to było DVD, kiedyś kaseta. Czasami jest też szansa powrotu do kina i zobaczenia seansu. Ale twórczość tak naprawdę filmowców to też są te projekty, które nie udało się zrealizować. Często porzucone, często gdzieś tam na wczesnym etapie, czasami tuż przed wejściem na plan. To też wynikało jakby z tamtejszej rzeczywistości produkcyjnej PRL-u. Także jak na przykład z różnych projektów niezrealizowanych pewne rzeczy przeszły do tych projektów zrealizowanych. Jak w ogóle ten ekosystem twórczości reżysera funkcjonuje, jakie tu są przepływy i że ta twórczość jest o wiele szersza niż ten odcinek, którego widzimy, że na przykład Kieślowski mógł pracować przez lata nad jakimś projektem, ostatecznie nic z tego nie wyszło, teraz mamy do tego wgląd, ale widzimy, jak pewne idee potem przeszły i tak na tą twórczość jakby dokonaną i jak to wszystko krąży. Także wydaje mi się, że to jest taka szansa, żeby rzeczywiście poznać człowieka tak poza, już kiedyś się mówiło poza kadrem, a teraz wydaje mi się, że między stronami, między obrazami, do tego dochodzą też zdjęcia, to są przepiękne fotografie rodzinne, ale też różnego rodzaju fotosy filmowe. Tutaj myślę, że szczególnie bogata jest współpraca z genialnym operatorem i fotosistą Piotrem Jaksą, który był jednym z głównych fotosistów na planie Trzech Kolorów. No i fotografie, które tam są, też materiały, które często pokazują, że nakręcono dodatkowe sceny, one ostatecznie nie weszły do finalnego montażu, ale są opowieścią właśnie dookoła i mam takie poczucie, że coraz bardziej już nie tylko to, co widzimy na ekranie, tylko to wszystko, co było dookoła, buduje nam takie nowe spojrzenie na tego twórcę i super, że mamy wreszcie do tego dostęp, ale też w ogóle tak otwarte głowy, żeby też to badać. I to archiwum też daje taką możliwość.
12: Pani Diano, wspomniała Pani przed chwilą o tym, że Archiwum Kieślowskiego organizuje również eventy. No więc taki event to jest bez wątpienia pretekst, powód, żeby do Sokołowska przyjechać. Wydaje mi się, że festiwal, którego dyrektorką artystyczną Pani jest, czyli Omasza Kieślowski, jest takim największym, prawda? I to już podczas zbliżających się wakacji warto sobie w sierpniu zaplanować czas?
14: Bardzo dziękuję, że mogę o tym powiedzieć. To jest pod koniec sierpnia, rzeczywiście. W tym roku zaczynamy dzień wcześniej, to będzie czwartek 27 i tak do 27 i 30. To takie ramki tutaj mamy. I rzeczywiście te dwie instytucje, że tak powiem, czyli Archiwum Twórczości i Festiwal, one są ze sobą ściśle powiązane. W tym roku mamy 15 lat festiwalu i zarazem 15 lat archiwum. Także ja przyznam szczerze, że to jest moja szósta edycja festiwalu. Gdyby nie pandemia, to byłaby już siódma. Wtedy musieliśmy przerwać nasze działania. To jest dla mnie bliźniacza jakaś taka więź, dlatego że nie umiem odseparować tych dwóch rzeczy i zawsze staramy się, żeby ten element właśnie poznawania archiwum był też częścią tego festiwalu filmowego, czyli żeby to nie tylko żyło w tych zbiorach na zasadzie kartek, które może ktoś tam zajrzy, może my zrobimy jakąś inicjatywę, która sprawi, że one ożyją, ale też w tym roku dla nas jest szczególnie cenne to, jeśli mogę o tym powiedzieć, że chcemy pokazać i to będzie podczas tej nocy otwarcia tego eventu głównego, jak archiwum staje się pretekstem do tego, żeby powstawały nowe rzeczy, nowe filmy. I to są dwa takie projekty, bardzo cenne. Jeden to jest odkrycie w zbiorach Krzysztofa Kieślowskiego z jego czasów studenckich pomysłów na filmy animowane. Ten człowiek, który dał nam Podwójne życie Weroniki, Przypadek, jako student ćwiczył się w różnych formach i na podstawie właściwie strony, nie całej strony, ten film nazywa się Jeleń, to był pomysł z czasów studenckich, teraz właściwie jest w postprodukcji film animowany we Wrocławiu, w wytwórni filmów we Wrocławiu. Reżyserką jest Izumi Yoshida, także to już jest jeden projekt, o którym będzie głośno i który jest takim właśnie z niezrealizowanego draftu scenariuszowego powstaje krótkometrażówka animowana. A drugi film to jest film takiego bardzo cenionego w świecie duetu, to są bracia Quay. Oni są zakochani niesamowicie w kulturze polskiej. Niedawno zrobili film Sanatorium pod Klepsydrą, ale w ogóle po prostu jakby ta twórczość polska czy środkowoeuropejska to jest domena ich zainteresowania i oni zrobili film, który zaprezentujemy też krótkometrażowy, inspirowany archiwum i w ogóle Sokołowskiem. Także zależy nam, żeby pokazać, że to archiwum, ono może służyć do badań nad twórczością w rozumieniu podcasty, oczywiście prace magisterskie, licencjaty, prace badawcze, ale może też stać się po prostu taką inspiracją do tego, żeby ten Kieślowski ożył inną wrażliwością, cudzymi oczami, ale cały czas był żywy w tych obrazach, które przecież no, cały czas są z nami i powodują, że ten twórca 30 lat od śmierci, ale te jego filmy wciąż oglądamy i chcemy poznawać na nowo.
13: A proszę powiedzieć jeszcze trochę więcej o samym festiwalu. Czy tam będą prezentowane wyłącznie filmy Kieślowskiego?
14: Nie. I to jest dla mnie bardzo ważna część jako dyrektorki artystycznej. Staramy się, żeby punktem wyjścia był jakiś film dokumentalny i fabularny Krzysztofa Kieślowskiego, żeby ten dualizm twórczości, ale tak naprawdę mam wrażenie, że i w dokumentach tak naprawdę niektóre motywy potem się przesuwają w tych fabułach, także jest to taki dualistyczny ze względu na podejście dokument-fabuła, ale że jest pewna ciągłość u Kieślowskiego. Także wybieramy coś z tego bogatego dorobku. W tym roku jest to Podwójne życie Weroniki, film Blizna, czyli pierwszy kinowy film Krzysztofa Kieślowskiego i dokument Urząd, pierwszy, który zrealizował jeszcze w czasach szkoły filmowej w Łodzi, to jest 60 lat od tego dokumentu, więc to są takie punkty dla fanów Kieślowskiego, ale wokół tego ideą w tym roku jest Człowiek na granicy form, na granicy światów, na granicy wrażliwości, na granicy dosłownie, patrząc na to, co się dzieje dziś, prawda, na świecie, jak to na nas wpływa, to może być granica moralna, granica geograficzna i wokół tego staramy się dobrać filmy polskie, filmy europejskie, klasykę, ale też nowości, które będą budować sekcje dookoła. I to może być powrót klasyka, jak chociażby film Niebo nad Berlinem, który tutaj w tej idei, tej granicy pięknie nam się łączy. Jest to tyle ciekawe z Wendersem, że oni tak za życia Kieślowskiego w tym momencie zrodzenia się Nagrody Europejskiej Filmowej, wtedy nazywanej Felixem, ścigali się niejako, który z nich pierwszy dostanie tą nagrodę. Reżyserską dostał Wenders, filmową Krzysztof Kieślowski za krótki film o zabijaniu, ale to też będą jak najbardziej filmy współczesne, jak Franz Kafka, Nie ma duchów na dobrej, w Mieszkaniu na dobrej, przepraszam, Emi Buchwald, Brat Macieja Sobieszczańskiego, filmy czeskie, czy będziemy mieć taką mikroretrospektywę filmów Brynycha, to jest taki twórca, którego właściwie pomógł nam odkryć Jerzy Skolimowski, to dla mnie jest Zbynek Brynych, tak się nazywa ten reżyser, to będzie niesamowite, że on będzie robił wprowadzenia do tych filmów, także to lubię w tym festiwalu, że może być tak, że światowy i sławy festiwal, jak Jerzy Skolimowski przyjedzie do nas i nie tylko pokaże jeden ze swoich wybranych filmów, akurat będą to Cztery noce za mną, do tego tytułu chcę powrócić, ale też na przykład zrobi wstępy do czyjejś twórczości, czyli nie tylko filmoznawcy, ale też twórcy, żeby ten dialog był żywy na wielu poziomach. Także jeżeli tylko Państwo wjedziecie na naszą stronę, tam sukcesywnie odsłaniamy karty i też tą ideę właśnie tego człowieka na granicy, zależy nam, żeby to był taki nieustanny dialog form i z pewnością nie tylko Kieślowski, aczkolwiek wiem, że wiele osób przyjeżdża do Sokołowska też na to spotkanie. Na to spotkanie z filmem, na to spotkanie z, my to nazywamy przyjaciółmi, drużyną Kieślowskiego, czyli ludźmi, którzy są u nas prawie że co roku, którzy robili z Krzysztofem Kieślowskim wiele filmów, którzy opowiadają, wspominają i że często takie spotkanie, czy to w kinie, czy pod namiotem, bo staramy się wychodzić też tak bardzo do ludzi czasami, żeby to też nie było powiązane z biletem kinowym, ale było dosłownie, że ci ludzie są na wyciągnięcie ręki właśnie w takim namiocie festiwalowym i te wspomnienia, te opowieści, możliwość takiego bliskiego kontaktu powoduje, że ten mistrz uważności, bo dla mnie Kieślowski jest właśnie takim mistrzem tej filozofii dialogu, tej uważności, on żyje wśród ludzi i to staramy się właśnie w Sokołowsku tym programem, ale też taką całą koncepcją spotkań z gośćmi tworzyć.
13: No ja myślę, że fanów Kieślowskiego zachęcać nie musimy, a tych, którzy do twórczości nie są jeszcze przekonani, zachęcamy, żeby odwiedzili Sokołowsko w czasie festiwalu i twórczość Kieślowskiego, ale nie tylko poznali. Bardzo dziękujemy. Pani Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, dyrektorka artystyczna festiwalu Homecz Kieślowski była dzisiaj z nami. Dziękujemy.
14: Bardzo dziękuję.
12: Audycja Wspólna Sobota melduje się na antenie Radia Tok FM. Za tydzień gorąco Państwa zapraszamy, a za dziś dziękujemy Anna Sobańda i Rafał Turowski. Za chwilkę Otwarta Kuchnia, audycja Pauliny Nawrockiej tuż po informacjach Radia Tok FM.
13: Do usłyszenia.
15: Dzień dobry, zapraszam na otwartą kuchnię, bo dziś będzie bardzo dużo, bardzo dobrego jedzenia. A to za sprawą gali Michelin, która w środę odbyła się dosłownie kilka dni temu. Przybyło nam restauracji z gwiazdką, przybyło nam wyróżnionych szefów i szefowych kuchni i o tym wszystkim będzie dziś w audycji. Będą rozmowy z nimi i będą też rozmowy o tym, dlaczego te gwiazdki są ważne i to nie tylko dla restauratorów.
16: Autopromocja. Zapraszam na kolejne wydanie audycji Globalne Popołudnie. Razem z Wojciechem Jagielskim wybieramy się do Armenii, która szykuje się do wyborów parlamentarnych. Mogliście już czytać, że to nie są zwykłe wybory, tylko historyczne rozdroże między Rosją a Zachodem. Porozmawiamy o tym rozdrożu, o tym, że stawką jest nie tylko geopolityka, ale ormiańska tożsamość narodowa z herbem kraju włącznie. A ponadto usłyszymy, jak pięknie śpiewa prezydent Francji. Audycja Globalne Popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
10: Zapraszają Krzysztof Story, Wojciech Jagielski. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
17: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 1300 strażaków wciąż walczy z pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Są kolejne zatrzymania w związku z fałszywymi wezwaniami służb. Za chwilę nowe informacje. Pogoda znów niebezpieczna. Jest ostrzeżenie dla turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym. Minęło południe, informacje to KFM, Emil Górny, dzień dobry. Drugą dobę trwa walka z pożarem lasów na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego w województwie mazowieckim. Ogień objął ponad 300 hektarów, ale od piątku już się nie rozprzestrzenia. Na miejscu jest wciąż reporter to KFM Jakub Medek. Kuba, powiedz, jakie są w tej chwili siły i środki.
8: W akcję gaśniczą zaangażowane są jednostki Straży Pożarnej z Mazowsza, Łódzkiego i Lubelskiego. Mówi kierujący działaniami Waldemar Wysowski z Mazowieckiej Komendy Straży Pożarnej.
9: To jest około 1275 strażaków, zarówno państwowej, jak i ochotniczej Straży Pożarnej. Nie wydaje nam się, abyśmy zwiększali tą liczbę.
8: Strażaków wspiera kilkuset policjantów, żołnierzy WOT-u i leśników. Bieżącą sytuację w terenie podsumowuje wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
10: Obszar tego pożaru jest dzisiaj zabezpieczony i zamknięty. Części jest to pogorzelisko, a w części są to jeszcze miejsca, gdzie lokalnie zdarzają się zwiększone intensywność ognia.
8: Z wstępnych ustaleń leśników wynika, że powodem drugiego co do wielkości pożaru lasu w tym roku mogło być podpalenie. W największym kilka tygodni temu spaliło się ponad 1000 hektarów Puszczy Solskiej na Roztoczu. Jakub Medek, Tok FM.
7: Teraz kolejne informacje w sprawie fałszywych alarmów. Zatrzymano łącznie 5 osób w sprawie postawienia na nogi służby. 3 mają zasądzony areszt. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Warszawska policja dodała, że piąty zatrzymany w tej sprawie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Jak informują służby, 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego jest podejrzany o wykonanie 18 maja 2 połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Na Malcie, w najmniejszym państwie Unii Europejskiej, rozpoczęły się rano przedterminowe wybory parlamentarne. Rozpisał je premier Robert Abela, którego centrolewicowa Partia Pracy ma według sondażu duże szanse na czwarte z rzędu zwycięstwo, bo będzie, co będzie rekordem na wyspie. Szef rządu Malty ogłosił wybory na rok przed terminem, powołując się na wyzwania, przed którymi może stanąć ta śródziemnomorska wyspa w związku z niepewną sytuacją międzynarodową. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 22, a uprawnionych do głosowania jest to około 350 tysięcy osób. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Panujący obecnie szczep objawia się gorączką krwotoczną, która pojawia się po około 10 dniach od zainfekowania. Z epidemią zmagają się obecnie dwa afrykańskie kraje, to Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych jest nadal mnóstwo, mówi specjalistka techniczna WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
11: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
7: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może osiągać nawet 50%. Obecnie nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na ten wariant choroby. Na ten mecz czekała i czeka cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się piłkarze Paris Saint-Germain i Arsenalu Londyn. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale ich rywalami będą ci, którzy nie przegrali w tegorocznych rozgrywkach żadnego meczu. Finał rozpocznie się nietypowo, bo o 18:00, jak tłumaczą oficjele UEFA, chodzi o to, by kibice zwycięskiej drużyny mieli więcej czasu do świętowania. O szczegółach opowie Bożej Kulesza.
12: Arsenalu
5: ostatni raz w finale Champions League grał 2 dekady temu. Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Jesteśmy tutaj, ponieważ mamy prawo tu być. Tak jak graliśmy i prezentowaliśmy się w tych rozgrywkach, będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która 2 razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu, kto jest najlepszy, kto był najlepszy i kto wygra. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: Teraz ważne ostrzeżenie przed pogodą w górach. W rejonach szczytowych Tatr Wysokich nadal zalega śnieg, a dodatkowym utrudnieniem są opady deszczu i niski pułap chmur. Służby Parku Narodowego apelują o sprawdzenie aktualnych komunikatów turystycznych i prognoz pogody przed wyjściem na szlak, a od dziś po remoncie została ponownie otwarta dla ruchu turystycznego droga do Morskiego Oka. Kolejne informacje w TOK FM o 12.20. Teraz pogoda. Dużo chmur i przelotne opady deszczu w centrum i na południu, możliwe także burze. Na termometrach od 20 stopni w Gdańsku i Krakowie, 21 w Łodzi, Rzeszowie, Lublinie i w Białymstoku, 22 w Poznaniu i Warszawie, do 24 we Wrocławiu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Witam Państwa w to piękne, sobotnie, ostatnie majowe popołudnie i zapraszam na godzinę pełną wielkiej gastronomii, wielkich kulinariów, a to za sprawą gali Michelin, która odbyła się w środę. Była to gala historyczna, bo po raz pierwszy przewodnik objął swoim zasięgiem całą Polskę. Nie tak jak dotychczas, gdy inspektorzy odwiedzali tylko duże miasta, Warszawę, Kraków, Poznań czy Trójmiasto, ale tak naprawdę mogą odwiedzać i odwiedzali również mniejsze miejscowości z całego kraju. Po raz pierwszy w historii odbyła się też ogólnopolska gala przewodnika. Kraków stał się na jeden wieczór kulinarną stolicą Polski i parafrazując klasykę polskiej literatury, i ja tam byłam i przyznawanie gwiazdek oglądałam. Przeprowadziłam również sporo rozmów o różnych aspektach tego wieczoru, zarówno z przedstawicielami władz, bo był wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, była prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, która no, nieliche miała zasługi dla organizacji tej gali. Byli wreszcie najważniejsi tego dnia szefowie i szefowe kuchni, którzy zostali odznaczeni. Posłuchacie Państwo m.in. mojej rozmowy z Przemkiem Klimą, z Beatą Śniechowską i z Idą Malec. Cóż się wydarzyło, szanowni państwo? Jak już wspomniałam, Kraków w środę 27 maja stał się kulinarną stolicą Polski, bo to właśnie w Krakowie odbyła się pierwsza ogólnopolska gala przewodnika Michelin. Wydarzenie symboliczne, bo po raz pierwszy ten słynny czerwony przewodnik objął swym zasięgiem cały kraj. To już pokazuje, jak bardzo zmieniła się polska gastronomia w ostatnich latach. Myślę, że nie będzie przesadą powiedzieć, że jeszcze dekadę temu Polska właściwie nie istniała na tej światowej mapie fine diningu. Dziś Michelin rozszerzył działalność. Gala odbyła się w Krakowie, bo i największym zwycięzcą wieczoru ponownie okazał się Kraków. Restauracja Bottigliera 1881 utrzymała 2 gwiazdki Michelin i nadal pozostaje jedyną restauracją w Polsce z takim najwyższym wyróżnieniem. Ale gala przede wszystkim pokazała, że rozrosła się gastronomiczna mapa Polski. W sumie mamy dziś 11 restauracji z gwiazdkami Michelin. Przybyły 4. Nowe gwiazdki zdobyły restauracje Baba i Most z Wrocławia, Steampunk z Pszczyny i warszawskie Alon Omakase, które jest pierwszym sushi z gwiazdką Michelin w Polsce. Najbardziej chyba cieszy się Wrocław, który po tegorocznej selekcji wyrasta na jedno z najciekawszych kulinarnych miast kraju. To też ciekawy sygnał, bo jeszcze kilka lat temu polski fine dining koncentrował się głównie wokół Warszawy i Krakowa, a dziś widać, że ambitna gastronomia rozwija się też poza największymi miastami. Tutaj znamiennym przykładem jest właśnie restauracja Steampunk Wodna Wieża w Pszczynie. Tym samym pierwsza gwiazdka powędrowała na Śląsk. Bardzo ciekawy lokal, który działa na 8 piętrze dawnej wieży ciśnień. Inspektorzy zwrócili uwagę zarówno na charakter miejsca, jak i kuchnię szefa Ziemowita Owczarza. Dwie nowe gwiazdki, jak już wspomniałam, trafiły do Wrocławia. Jedna z nich do restauracji Most. Szef kuchni Łukasz Budzik serwuje tam menu degustacyjne oparte na dopracowanych połączeniach składników. A druga restauracja trafiła do Baby. Baby, która rok wcześniej była wyróżniona Bib Gourmand, czyli tym wyróżnieniem dla lokali, które mają bardzo dobry stosunek jakości do ceny. I tam szefową jest Beata Śniechowska i była to gwiazdka historyczna, bo po raz pierwszy Michelin wyróżnił w Polsce kobietę. Z Beatą Śniechowską rozmowy mojej posłuchacie Państwo za chwilę po 12.20. Przykład Baby jest też ciekawy, bo jeszcze do niedawna Michelin kojarzył się z bardzo określonym typem lokalu. Lokalu z bardzo formalnym wystrojem, bardzo formalną obsługą. Dziś inspektorzy coraz częściej nagradzają miejsca może bardziej bezpretensjonalne, bistra, restauracje autorskie, jakieś koncepty oparte na sezonowości, na lokalności. Tu też decyzje inspektorów dotyczące nagrody Young Chef Award, czyli dla młodego szefa kuchni, wyróżnienie, które po raz drugi z rzędu zawędrowało w kobiece ręce. W zeszłym roku laureatką była Adriana Wójcikowska z restauracji Wamus w Krakowie. W tym roku wyróżnienie również zawędrowało do Krakowa, do restauracji Nad Bistro i do Idy Malec, również młodej szefowej kuchni. Te nagrody wydają mi się bardzo ważne, bo pokazują pewną zmianę pokoleniową w polskiej gastronomii. Nowe pokolenie szefów kuchni wydaje się coraz mniej gonić za tym gwiazdkowym standardem, za tą fine diningową perfekcją, perfekcyjną techniką czy luksusowymi składnikami. Zamiast tego coraz częściej opowiada historię miejsca, regionu, własnych doświadczeń za pomocą jedzenia. W tym gotowaniu, takim właśnie gotowaniu Idy Malec, najważniejsza jest sezonowość, lokalny produkt. To taki trend widoczny w całej Europie. Po latach fascynacji kuchnią molekularną, właśnie bardzo widowiskowym, fine diningiem, tymi płatkami złota symbolicznymi, restauracje wracają do prostszych, bardziej osobistych opowieści o jedzeniu. I Polska wydaje się doskonale w tym odnajdywać. A o tym, jakie znaczenie dla Polski ma współpraca z przewodnikiem Michelin, o to pytałam ministra Ireneusza Rasia. Ze mną wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Kraków jest dziś gospodarzem historycznej gali czerwonego przewodnika Michelin, który objął swym zasięgiem całą Polskę. Dla wielu taki symboliczny znak, że polska gastronomia weszła już do tej światowej ekstraklasy.
13: Wie pani co, polska turystyka wchodzi do światowej ekstraklasy i myślę, że to twórcy albo spadkobiercy twórców tej jakości gastronomicznej, którą wyznacza standard Michelin, to dostrzegły już jakiś czas temu i dobrze, że w strategii polskiego rządu znalazło się i od 2022 roku Polska przystąpiła do tego programu i w tej chwili co roku odbywa się meeting, selekcja. Nasza agencja turystyczna, czyli Polska Organizacja Turystyczna, to finansuje i buduje również od tej strony markę polskiej turystyki.
12: No właśnie, bo ta turystyka kulinarna tak naprawdę dopiero w ostatnich latach pojawiła się jako poważna pozycja w tym planie turystyki polskiej. Przez lata żadnej strategii nie było.
13: Nie powiem, strategie naszych mam, babć wyznaczają pewną kulturę i zjawiskowość tej turystyki. Proszę zwrócić uwagę, ja mogę pani powiedzieć, skończyliśmy kolejny miesiąc i do świąt Wielkiej Nocy my biliśmy kolejne rekordy, jeżeli chodzi o ilość turystów z zagranicy. Święta. 30% więcej Włochów odwiedziło nas na święta. 25% więcej Hiszpanów. Również z Rumunii mieliśmy duże przyrosty, z nowych kierunków, a stare zostały utrzymane. Co to pokazuje? Że my mamy coś w sobie. I w kulinariach też mamy coś właśnie wyjątkowego, ale w tej tradycji, w tym zmieszaniu kultury, tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, wielowiekowej z tą słowiańską, ten kogel mogel się bardzo podoba.
14: A na ile zasługa kulinariów w tych turystycznych wzrostach, na ile też widzicie, że dobrze jest inwestować choćby w promocję kulinarnej turystyki?
13: To jest ambasador zawsze, to jest jeden z motorów polskiej promocji. Wiadomo, że stół stał się bardzo istotnym elementem w budowaniu tej marki turystycznej destynacji. I my to widzimy, na to stawiamy. To było, tylko chcemy w tej chwili to wyeksponować i z takim partnerem jak Michelin wchodzić, tak jak Polska do G20, tak my wchodzimy absolutnie do światowej czołówki, jeżeli chodzi o jakość świadczonej usługi turystycznej do światowej turystyki, bo proszę zwrócić uwagę, że my jakość hotelarską mamy jedną z najlepszych na świecie. Bezpieczeństwo, czystość, to wszystko powoduje, że jesteśmy top na świecie i wszyscy nam to przyznają. Do tego dochodzi tylko to, że musimy trochę więcej pieniędzy przekazywać na taką dobrą, jakościową promocję na zewnątrz.
14: Żeby więcej osób się o tym wszystkim po prostu dowiedziało.
13: Oczywiście, bo dlatego mamy takie hasło, jedno z głównych naszych haseł naszej promocji turystycznej, to jest Polska więcej niż myślisz. Z taką grzecznością wypowiadamy to hasło.
14: Dziękuję bardzo.
12: Pora na skrót informacji Radia Tok FM, a po nich wracamy do tematu Gali Michelin.
15: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
16: Tok 6.
17: Słyszałam o tym, że Jan Maria Tomaszewski teraz poczuł się bardzo silny, odbiera telefon w imieniu Jarosława Kaczyńskiego i mówi tak, Jarek jest zajęty, nie może w tej chwili rozmawiać, czyli pozycja osoby dzierżącej komórkę jest naprawdę bardzo wysoka.
18: To może zadzwonimy w tym momencie do pana Jana Marii Tomaszewskiego. Ja pamiętam, że jak do niego dzwoniłem ostatni raz.
19: Ale czy to nie za wcześnie? Bo to 8:46 dopiero.
18: Nie, to jeszcze nie poszedł spać. To jest tak, że i pan Jan Maria Tomaszewski mówił, że ma tyle zajęć, tyle prac musi wykonać, bo jest artystą, malarzem, zresztą nie najgorszym. I mówił, zakończył rozmowy tak. Mam w chu roboty. Nie mam czasu rozmawiać. Więc jeśli tak się nie żegna z dziennikarzami teraz, to naprawdę jest okej.
17: Ale chodzi o to, że zarządza też komórką Jarosława Kaczyńskiego. No i to jest jednak bardzo istotna funkcja, Michał.
19: Brzmi to trochę jak jakiś reportaż Kapuścińskiego o cesarzu, który powoli idzie na polityczną emeryturę.
15: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
20: Autopromocja.
21: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
22: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
21: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, Tok FM.
22: Beata Lubecka, Radio Z.
23: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
24: Karolina Lewicka, Tok FM.
23: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
24: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji Tok FM.
23: Co piątek o 17:00.
24: Dzieje się.
20: Autopromocja.
24: Reklama.
25: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
28: Lidl, to się opłaca.
29: Jedziemy.
30: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
31: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
32: W
0: Pepco, Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Jest 12.20. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek Bliski Wschód. Doradca najwyższego przywódcy Iranu ocenił, że prezydent USA Donald Trump po raz trzeci zdradza dyplomację i wysuwa względem Teheranu wygórowane żądania. W czwartek media podały, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny. Teraz Francja. Liczba więźniów w zakładach karnych już przeludnionych przekroczyła 88 tysięcy. Wskaźnik zapełnienia więzień jest szczególnie wysoki w aresztach śledczych, gdzie przekracza 172%. W tych aresztach przetrzymywane są osoby czekające na wyrok bądź skazane na krótki termin. Francja pod względem przepełnienia więzień jest w czołówce europejskiej. Na terenie planowanego rezerwatu Długie Bagno w Puszczy Solskiej, która uległa częściowemu spaleniu, odradza się przyroda. Leśnicy zapowiadają, że na pogorzelisku nie będą podejmować żadnych działań i pozostawią go naturalnym procesom odnowy. Kolejne informacje o 12.40.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Audycja Otwarta Kuchnia. Przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka i ponownie zabieram Państwa do Krakowa. Cofamy się w czasie od kilka dni do środy, kiedy to odbyła się wielka gala przewodnika Michelin. Po raz pierwszy ogólnokrajowa gala, po tym jak przewodnik objął swym zasięgiem całą Polskę. Inspektorzy najwyższymi odznaczeniami, czyli gwiazdkami, wyróżnili w sumie 11 restauracji. I pora teraz na rozmowę z szefami i szefowymi kuchni, czyli największymi bohaterami tego dnia. Dwie gwiazdki, najwyższe jak na razie w Polsce noty, otrzymał i utrzymał kolejny rok z rzędu Przemysław Klima. Ze mną Przemek Klima, który pozostał najbardziej utytułowanym szefem kuchni w Polsce, jako jedyny z dwoma gwiazdkami Michelin.
4: No co mam powiedzieć? No tak to wyszło. Tak Michelin stwierdził, że dalej mamy dwie gwiazdki, utrzymaliśmy, to jest to ogromne wyróżnienie, bo jesteśmy w gronie 527 restauracji na świecie ma dwie gwiazdki, a więc to jest totalne wyróżnienie. I co? Robimy dalej robotę swoją, cieszymy się z tego powodu. Zaraz wracam do mojej ekipy na kuchnię, a jutro nowy serwis, nowy dzień. Co roku walczymy o więcej, to nic się nie zmienia.
12: Mnóstwo dzisiaj na scenie wzruszeń, trochę nowych szefów kuchni dołączyło do tego gwiazdkowego grona. Chyba mieliśmy apetyt na trochę jednak więcej wyróżnień, myślę oszczędny.
4: Zawsze jest mało, nie ma sytuacji, że za dużo. Może to jest pierwsza selekcja w naszym kraju i w przyszłym roku sypnie jeszcze więcej. Nikt nie wie, jak to będzie. Na pewno wiemy, że my kucharze wiemy, że jesteśmy na celownikach Michelina i będą nas oceniać jeszcze bardziej, jeszcze może bardziej szczegółowo. Tak więc ja się cieszę, że jest taka feta wielka.
12: Czy masz ambicje na to, by powalczyć o trzecią?
4: Ja miałem ambicje już za pierwszym razem na trzecią, tak więc się nie zmienia. Dalej walczymy.
12: Może w przyszłym roku?
4: Może tak.
12: Pierwsza kobieta z gwiazdką w Polsce, doczekaliśmy się, Beata Śniechowska z Wrocławia. Jak oceniasz ten wybór?
4: No świetny wybór, wreszcie kobieta w naszym gronie. Zmienia się w ogóle postrzeganie Michelina. Nie muszą mieć tylko restauracji z testing menu, może być też bardziej casualowo, co świadczy o tym, że idziemy w dobrym kierunku i nasza gastronomia wie, jak to robić i jesteśmy mocnym marketem na rynku europejskim.
12: Tytuł młodego szefa kuchni, właściwie młodej szefowej kuchni, pozostaje w Krakowie. W zeszłym roku Ada z Wamos, w tym roku Ida z Nad Bistro. Mamy talent
2: kobiety, kobiece w mieście.
4: Osobiście nie znam nawet tego miejsca, mam być szczery. Nie miałem okazji tam dotrzeć, słyszałem tylko, że niedaleko gdzie na Kazimierzu jest takie miejsce. Teraz będę miał pretekst, żeby tam dotrzeć po prostu i zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo się cieszę, że młode osoby są, że się kształtuje ta osobowość kobieca w tej gastronomii, bo nam to bardzo potrzebne jest. Ja mam sam u siebie dwie dziewczyny, które pracują. Jedna jest szefową, zastępcą Kuby w bufecie. To jest tylko same plusy, nie ma minusów w tej opcji.
12: Wspomnieliśmy w rozmowie dwie kobiety wyróżnione tego wieczoru indywidualnie, bo oczywiście było więcej kobiet na scenie. Inne restauracje dostawały też wyróżnienia Bib Gourmand, czy były po prostu wzmiankowane w przewodniku, ale historyczna decyzja przewodnika, historyczna dla sceny gastronomicznej w Polsce, po raz pierwszy gwiazdką wyróżniona została kobieta. A kobietą tą jest Beata Śniechowska, prowadząca we Wrocławiu Młodą Polskę i Baba Bistro. I to właśnie Baba Bistro docenili inspektorzy Michelin. Beata Śniechowska, pierwsza kobieta, szef, wyróżniona gwiazdką Michelin w Polsce. Na początek ogromne gratulacje.
5: Najszczęśliwsza kobieta dzisiaj. Dzień dobry, dobry wieczór.
12: Jest to wyróżnienie niezwykłe, historyczne właśnie z tego tytułu, że po raz pierwszy ta gwiazdka trafia w kobiece ręce, ale i dlatego, że twoja restauracja Baba Wrocław to nie jest typowa fine diningowa restauracja.
5: To nie jest typowa fine diningowa restauracja i z tego jestem najbardziej dumna i szczęśliwa. Jesteśmy nowoczesnym bistro. I to jest najpiękniejsze. To jest najpiękniejsze, że czuć, że najważniejsze to, co się wydarza, to emocje podczas wizyty, to smak, balans, przeprowadzenie gościa od wejścia przez tą magiczną drogę. I nie zawsze potrzebna jest bardzo sztywna formuła. Czasami, i to jest dla mnie najpiękniejsze i najważniejsze, ja się realnie moją kuchnią bawię. Jestem bardzo dumna, jak gotuję. Bardzo jestem szczęśliwa, z kim pracuję i jaki mamy styl prowadzenia serwisu. Że jest bardzo rodzinnie, bardzo ciepło, bardzo... Jesteśmy bardzo zaangażowani, kochamy dobry smak i jesteśmy crazy na punkcie jakości i profesjonalizmu i perfekcyjności, ale dalej chcemy, żeby było ludzi.

0: Dla tych, którzy trochę się gwiazdek boją, którym się fine dining kojarzy z garniturem, ze sztywnością, z tym, że jest bardzo dużo widelców na przykład i noży i tak dalej, u was jest normalnie, można by powiedzieć.
1: U nas jest bardzo przyjemnie. Mamy też naprawdę bardzo profesjonalny serwis, który się opiekuje naszymi gośćmi. Tak jest na świecie. Jadłam w życiu na plastikowych krzesełkach najlepszego omleta z krabem w jednogwiazdkowej restauracji w Bangkoku. Londyn to jest w ogóle taka fala, gdzie jest głośne, ciasne, przepyszne miejsca i mają jedną gwiazdkę. I cieszę się, że dzięki babie trochę przesuniemy granice myślenia, że to jest trudny albo jakiś taki zagadkowy świat. Gwiazdka dla bistro jest czymś niezwykłym.
0: Tym, co mnie osobiście też bardzo cieszy, jest to, że kuchnia polska, rozumiana dość tradycyjnie, choć oczywiście w autorskiej interpretacji, jest trochę sednem twojego gotowania.
1: To prawda. Baba w ogóle jest o kuchni polskiej, o produkcie, z którego jestem dumna. I to jest tak, że my mamy bardzo przejrzystą formę podania naszych dań, ale bardzo długi, rzetelny i monotonny prep, czyli przygotowanie tych posiłków, bo smak rodzi się w czasie, bo dobre sosy wymagają czasu, bo dobre ciasto wymaga pracy rąk, nie robota. I czasami w ogóle mam takie wrażenie, że czasami warto trochę dać wsteczny i pomyśleć o tym, co było, niż wymyślać nowe formuły. Taka kuchnia ze mną koresponduje, z takiej jestem dumna i jestem przeszczęśliwa, że takie miejsce jak baba zostało tak wysoko wyróżnione.
0: A czy masz poczucie, że kobiecie jednak trudniej?
1: Ja od zawsze uważam, że w kuchni nie ma kategorii na płeć. Mam to szczęście, że nigdy nie miałam jakichś z tym, nie spotkały mnie żadne przykrości. U mnie pracują również kobiety na kuchni i to jest praca ramię w ramię. To samo zaangażowanie. Bardziej chodzi tutaj o serce, pasję i ten taki błysk w oku i dobrą energię. To jest najważniejsze. Chyba nie płeć, bo na talerzu później nie widać, czy zrobił to mężczyzna, czy kobieta. To chyba nie o tym historia.
0: Ale na scenie widać, że jednak przewaga mężczyzn jest zdecydowana. Tych, którzy wyróżnienia, biby, gwiazdki dostają, to może na koniec co byś może poradziła tym dziewczynom, które marzą, by też kiedyś się z gwiazdką wylądować na takiej Michelin scenie.
1: Ja bym w ogóle chciała poradzić nie tylko z branży gastronomicznej kobietom, bo to jest trochę w ogóle ludziom, bo to jest trochę historia o mnie, żeby trzymać się siebie, trzymać się swojego nosa i przeczucia i intuicji, żeby się nie bać. Ja wiem, że ryzyko zawsze jest obarczone jakimś strachem i stresem, ale jak coś robimy, to bez względu na drogę znajdziemy szczęście, bo jeżeli będzie inaczej, to przyjdzie wypalenie, przyjdzie smutek, przyjdzie stres, przyjdzie gonienie za nagrodą, a nie gonienie za codziennym serwisem super ludźmi. Róbmy to, co nam serduszko podpowiada.
0: Żeby mieć codziennie z pracy przyjemność.
1: Tak myślę, tak czuję.
0: Bardzo pięknie dziękuję, Beata Śniechowska. Szefowa, szef kuchni z jedną gwiazdką Michelin, restauracja Baba Wrocław.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tak jak wspominała Beata Śniechowska, jej osobista historia wybrzmiewa tutaj, bo jej ścieżka zawodowa miała wyglądać zupełnie inaczej. Beata Śniechowska z wykształcenia miała zostać naukowczynią. Ukończyła Politechnikę Wrocławską, obroniła doktorat w Katedrze Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych. Ostatecznie jednak porzuciła karierę akademicką na rzecz gastronomii, stając się jedną z najbardziej utytułowanych szefowych kuchni w Polsce. Jak sama mówiła, nie spotkała się z dyskryminacją podczas swojej drogi zawodowej i myślę, że miała dużo szczęścia, bo sporo kobiet jednak trochę inaczej tę sytuację ocenia. Te dyskryminacje też trochę widać, nawet na scenie. Dysproporcja mężczyzn do kobiet była bardzo duża. Ciekawostka jest taka, że kobiety stanowią ponad 70% osób pracujących w restauracjach na świecie, a wśród szefów kuchni z gwiazdką Michelin to mniej niż 10% globalnie. Za pewną małą jaskółkę dobrej zmiany uznaje więc decyzję Michelin, które po raz drugi z rzędu nagrodą młodego szefa kuchni postanowiło nagrodzić szefową. W zeszłym roku ta statuetka trafiła w ręce Adriany Wójcikowskiej z krakowskiej restauracji Vamos, a w tym roku również do krakowskiego Bistro, do Nad Bistro i do Idy Malec. Ze mną Ida Malec z krakowskiego Nadbistro, wyróżniona w tym roku nagrodą

0: Young Chef Award, czyli tą nagrodą, którą Michelin przyznaje młodym, utalentowanym szefom kuchni, a właściwie szefowym, bo w zeszłym roku nagroda też była dla kobiety i też z Krakowa. Chyba duże zaskoczenie i wielka radość.
1: Szczerze mówiąc, zaskoczenie ogromne, niesamowite szczęście, bardzo duże emocje i wzruszenie. No, przede wszystkim naprawdę ogromne wzruszenie i no, nie spodziewałam się. Ja bym nie będę ściemiać, absolutnie się nie spodziewałam. To nie było udawane, że mi odcięło mowę na scenie, także wielkie wzruszenie.
0: Szczególnie, że twoje gotowanie nie do końca jest fine diningowe, a z tym myślę głównie się kojarzy.
1: W ogóle nie jest fine diningowe. Jakby absolutną taką inspiracją dla mnie stanowi Francja i lokale typu Modern Bistro. Także tak absolutnie nie te restauracje fine diningowe. Z fine diningiem mam do czynienia, można powiedzieć, dopiero stosunkowo niedawno, ale to też li wyłącznie ze strony bycia gościem i po prostu odwiedzając różne lokale. Także u nas zdecydowanie Modern Bistro.
0: Co lubisz gotować najbardziej? Co jest charakterystyczne dla twojego gotowania, dla twojej kuchni?
1: Na pewno musi być subtelnie i delikatnie. Nie lubię niepotrzebnie przytłaczać jedzenia. Uwielbiam korzystać po prostu z dobrego produktu, wokół którego można wykreować historię i po prostu stworzyć delikatne, subtelne, eleganckie danie. Nie lubię takich silnych i przytłaczających smaków. No także to bym na pewno powiedziała jako coś, co może nas wyróżniać, że jest tak bardzo delikatnie i subtelnie. Bardzo lubię gotować ryby. Często też mamy w menu jakiegoś rodzaju pastę, którą też codziennie lubimy mieć na świeżo. Tak jak dzisiaj Beata Śmiechowska wspominała o pierożkach bombon, to my mamy ani lotti. Także też jest zawsze jedna pasta i dużo inspiracji przywiezionych też ze świata.
0: Kobietom niełatwo w gastronomii. Mówią o tym no, zwykle szefowe kuchni, z którymi mam przyjemność rozmawiać. Jaka jest twoja droga, twoja historia? Czy miałeś takie poczucie, że trzeba było sobie troszeczkę wyszarpywać to miejsce na kuchni, czy może było trochę lżej?
1: Ja zdecydowanie popieram. Jeszcze też jestem dosyć filigranową osobą i naprawdę wiele razy spotkałam się z zachowaniami, które no, powiedzmy naokoło, że były średnio uprzejme. I na pewno wymaga, na pewno stawiamy sobie po prostu bardzo wysoko poprzeczkę i uważam, że jest nam jednak ciężej przez to, że jesteśmy kobietami. Branża też jest jednak zdominowana przez mężczyzn, a nie wszyscy mają, powiedzmy, takie podejście, że to wszystko jest na równi. No także popieram, że bywa po prostu ciężej, tak jakby po prostu cały czas trzeba było coś udowadniać. Ale może to dobrze, może to jest droga do sukcesu i po prostu przez bycie konsekwentnym, na przykład ja dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem. Także absolutnie nie chcę narzekać, ale zgadzam się z tym, co było powiedziane, że uważa się, że jest to trudniej. Według mnie jest to trudniej, ale z drugiej strony jesteśmy wyjątkowe, bo jest nas mniej.
0: Co byś powiedziała dziewczynom, które chciałyby właśnie podążać tą drogą i spełniać kulinarne marzenia?
1: Że na pewno trzeba być konsekwentnym i trzeba być bardzo pracowitym i zaciskać zęby, bo to, że na przykład my pracujemy wtedy, kiedy większość ludzi ma wolne, no to niestety tak już wygląda nasza branża i czasami może być, nie wiem, źle, przykro, ale no trudno, no trzeba zacisnąć zęby i po prostu trzeba pracować i być konsekwentnym. No na pewno być konsekwentnym. I pamiętać, po co się to robi, że to jest jednak też z wyboru, a nie z przymusu. I dzisiaj padło też wiele słów o tym, że się kocha to, co robi. No to jeżeli faktycznie kochamy to, co robimy, to bądźmy konsekwentni i może się udać.
0: Dziękuję ci bardzo, jeszcze raz gratulacje.
1: Dziękuję ci pięknie.
0: Teraz pora na skrót informacji Radia Tok FM, a po nich wracamy jeszcze do tematu Michelin. Powiem Państwu co nieco o historii tego przewodnika i tych wyróżnień i porozmawiam też z panią prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, dlaczego te gwiazdki powinny obchodzić nie tylko restauratorów.

0: Jak tam przed rejsem?
1: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale uciekaj, że w końcu wypływamy.
2: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na dwustulecie Stanów Zjednoczonych.
0: Przygoda życia?
1: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
3: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
4: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Skąd są obawy, ale no, my jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
5: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
6: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
0: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
7: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
6: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
8: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje,
11: to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Ci do Media Markt.
1: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12:20 w TOK FM.
2: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 12:40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Polska turystka zginęła w czasie wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Rajna, właśnie Słowacki, Słowacji. Kobieta odłączyła się od grupy, bojąc się trudności związanych z pokonywaniem szlaku, między innymi z drabinkami i łańcuchami. O wypadku poinformowali tamtejsi ratownicy. 1300 strażaków i 335 pojazdów państwowej i ochotniczej straży pożarnej zaangażowanych jest w gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Trudno oszacować, jak długo potrwa akcja, powiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna. Więcej na ten temat w informacjach o 13. W Europejskim Centrum Solidarności i w strefie społecznej na terenie Stoczni Gdańskiej rozpoczynają się pierwsze debaty, warsztaty i inne wydarzenia związane ze Świętem Wolności i Praw Obywatelskich. Święto Wolności ustanowiono na wspomnienie wyborów 4 czerwca 1989 roku, gdy po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej o mandat posłów i senatorów mogli ubiegać się ludzie spoza partii komunistycznej. Kolejne informacje o 13.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Audycja Otwarta Kuchnia. Przy mikrofonie nadal Paulina Nawrocka, a temat pozostaje niezmienny, czyli gwiazdki Michelin, najsłynniejszy czerwony przewodnik. Mogliście posłuchać Państwo rozmów z nagrodzonymi w tym roku szefami i szefowymi kuchni. Były wiceminister sportu i turystyki. Będzie jeszcze rozmowa z panią prezes Polskiej Organizacji Turystycznej o tym, dlaczego dla Polski te wyróżnienia są istotne. Ale najpierw stwierdziłam, że pokuszę się może o nakreślenie trochę historii, dlaczego właściwie ten przewodnik jest istotny. No i jak to się zaczęło, jak to się stało, że firma sprzedająca opony, której maskotką jest wielki oponowy ludzik, kojarzy się na całym świecie z wyśmienitym jedzeniem, z fine diningiem, z eleganckimi restauracjami. Od opon zresztą się zaczęło. Pod koniec XIX wieku bracia André i Edouard Michelin prowadzili we Francji niewielkie przedsiębiorstwo oponiarskie. Mieli jednak pewien problem. Było niewiele samochodów. Szacuje się, że w całej Francji jeździło wtedy mniej niż 3000 aut. Ludzie mało podróżowali, opony zużywały się bardzo wolno. Bracia wpadli więc na dość sprytny pomysł marketingowy. Postanowili zachęcić Francuzów do podróżowania samochodami. I właśnie tak, w 1900 roku powstał pierwszy przewodnik Michelin. Początkowo był rozdawany za darmo i w ogóle nie przypominał tego, czym jest dziś. Zawierał po prostu praktyczne informacje dla kierowców. Mapy, instrukcje naprawy auta, adresy warsztatów, stacji benzynowych, hoteli i miejsc, gdzie można zjeść coś podczas podróży. Legenda założycielska, pewien mit, głosi, że André Michelin pewnego dnia zobaczył ten przewodnik podpierający nogę stołu w warsztacie i uznał, że ludzie nie szanują tego, co dostają za darmo, dlatego kilka lat później przewodnik zaczął być sprzedawany, a Michelin coraz bardziej rozwijał część poświęconą przyjemnościom, czyli restauracjom i hotelom. Rewolucja przyszła w latach 20. XX wieku, bo wtedy po raz pierwszy zaczęto anonimowo oceniać restauracje i przyznawać im gwiazdki. gwiazdki. Początkowo była jedna gwiazdka i był to znak, że to miejsce jest szczególnie warte odwiedzenia. W 1931 roku powstał system, który znamy do dziś, czyli jedna, dwie i trzy gwiazdki. Jedna gwiazdka oznacza bardzo dobrą restaurację w swojej kategorii. Dwie miejsce warte specjalnego zjazdu z trasy, a trzy gwiazdki to to najwyższe wyróżnienie. Restauracja, miejsce tak wyjątkowe, że warto zaplanować tam osobną podróż. Przez lata wokół przewodnika narosło mnóstwo legend. Inspektorzy Michelin do dziś pracują anonimowo. Restauracje nie wiedzą, kiedy zostaną ocenione, kto siedzi przy stoliku. Oficjalnie liczy się przede wszystkim to, co znajduje się na talerzu, czyli jakość składników, technika, smak, konsekwencje, autorski charakter kuchni. Ale wiadomo, że inspektorzy też biorą pod uwagę jakość obsługi, wystrój, pewną elegancję całego miejsca. Michelin przez dekady był symbolem bardzo konkretnego stylu gastronomii, luksusowego, francuskiego fine diningu, czyli białe obrusy, dużo sztućców, wielogodzinne kolacje degustacyjne, formalna obsługa. No ale przewodnik przez lata się zmienił i dziś nagradza coraz częściej miejsca mniej formalne, bistra, o jakich była mowa również dziś w audycji, ale też kuchnią uliczną. Tak właśnie w Singapurze gwiazdkę dostało stoisko z ulicznym jedzeniem. Dla wielu to był symbol końca epoki, w której Michelin kojarzyło się wyłącznie z luksusem, no ale to podejście do kuchni się zmienia, zmienia się kultura kulinarna, zmienia się też i sam przewodnik. Faktem jest, że wciąż na takiej światowej gastronomicznej scenie pozostaje bardzo ważnym punktem odniesienia. Nie jest tajemnicą, że obecnie wiele państw płaci, partycypuje w kosztach tego, by w tym przewodniku być. Nie inaczej oczywiście było w przypadku Polski. I o tym między innymi rozmawiam z prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdaleną Krucz. Jesteśmy na historycznej polskiej gali przewodnika Michelin. Przewodnika Michelin, który rozszerza swoim zasięgiem całą Polskę. I to, że na tej gali jesteśmy, no duża w tym zasługa Polskiej Organizacji Turystycznej, nie ma co ukrywać.
5: Dokładnie tak. W 2022 roku podpisaliśmy list intencyjny z przewodnikiem Michelin, a w 2023 po raz pierwszy doszło do selekcji trzech regionów, trzech miast, można to tak nazwać. I dochodziły w kolejnych latach kolejne regiony, ale to było za mało i teraz w tym roku nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji, mam nadzieję, bo tego nie wiem, będzie dużo, dużo więcej niż w tych dotychczasowych selekcjach.
7: No i dlaczego? Dlaczego Polska Organizacja Turystyczna zabiegała o to, by przewodnik tym zasięgiem objął całą Polskę, by inspektorzy się zainteresowali nie tylko Warszawą, Krakowem, ale też na przykład jakimiś miejscowościami na Podlasiu?
5: Podjęliśmy tę współpracę, ponieważ obecność w tak renomowanym przewodniku, jaki jest przewodnik Michelin, podnosi wizerunek Polski. To jest świadectwo tego, że warto do Polski przyjechać, doświadczać, bo to w tej chwili jest niezwykle istotne, żebyśmy doświadczali. Mamy fantastyczne restauracje, w których można kosztować dań z produktów lokalnych. Turystyka kulinarna jest w ostatnich latach niezwykle popularna w Polsce. Na trzecim miejscu wskazywany jest jako motyw przyjazdu do Polski przez zagranicznych turystów właśnie smaki, właśnie kosztowanie, właśnie tak zwane tury po restauracjach, tych, które się znajdują w przewodniku. I myślę, że ten trend będzie się utrzymywał w najbliższych latach, a tylko taka selekcja narodowa nam w tym pomoże.
7: No właśnie, bo dla zagranicznego turysty to wciąż jest taki pierwszy adres, pod którym on szuka choćby restauracji godnych uwagi. Dla turysty z Niemiec, z Francji, z Wielkiej Brytanii, ale i ze Stanów Zjednoczonych. Ta czerwona książeczka, teraz już głównie w postaci strony internetowej czy aplikacji, jest takim wyznacznikiem jakości. Czyli co, dołączyliśmy do tej gastronomicznej ekstraklasy?
5: Zdecydowanie tak. Można mówić o tym, że jest to turystyka premium i właśnie Polska dołączyła do grona tych kierunków, gdzie można doświadczyć tej turystyki premium. Oczywiście goście szukają, turyści, ci, którzy planują przyjazd do Europy, do Polski, nie tylko w przewodniku tym czerwonym, ale ci, którzy są zainteresowani właśnie doświadczaniem, tą lokalnością, przeżyciem czegoś fantastycznego, bo bycie w Przewodniku to jest świadectwo tego, że te restauracje są, serwują najlepsze dania z możliwych. No to jest to, to, co Polskę w tej chwili wyróżnia i co pomaga nam przyciągać turystów.
7: My tak naprawdę restauracje na dobrym poziomie mamy od dawna. Wrócili z emigracji nierzadko często ci szefowie kuchni, wykształceni, czy właśnie doświadczeni w różnych lokalach, też gwiazdkowych w Europie, i bez kompleksów gotują też często kuchnię polską. No problemem było chyba to, żeby właśnie no, inspektorów choćby tą kuchnią zainteresować, żeby im powiedzieć, hej, naprawdę tu jest po co przyjechać.
5: No tak, no właśnie dlatego podpisaliśmy ten list intencyjny w 2022 roku. Po pandemii Przewodnik trochę zmienił zasady i właśnie należało rozpocząć od takiej umowy, od takiego listu. Niektóre z miast musiały przejść audyt, czyli takie pierwsze sprawdzenie, czy ta kuchnia, czy te restauracje spełniają wymogi inspektorów i te warunki określone przez Przewodnik. Więc to wszystko się zadziało w takiej współpracy z Przewodnikiem, bo Polska Organizacja Turystyczna zdawała sobie sprawę, że to jest coś, co musimy mieć. Dlatego zdecydowaliśmy się podjąć tą współpracę.
7: To oczywiście wymaga też finansowych nakładów.
5: Dokładnie tak, i to nie małych. Jeden region, zdradzę, to były w okolicach 2 milionów złotych, więc proszę sobie wyobrazić, ile nas to przez te lata już kosztowało, ale było warto, bo zgodnie z tym, co restauratorzy mówią, to co też widzimy w naszych badaniach, restauracje po wejściu do Przewodnika, czy są rekomendowane, oczywiście gwiazdkowe jak najbardziej, ale również te z wyróżnieniem Bib Gourmet, notują wzrosty w przychodach od 30 do 40 paru procent. Widzimy też, że turysta, który podróżuje za smakami, zostaje w mieście minimum jedną dobę dłużej. Więc to wszystko, mimo tych wysokich nakładów, to się opłaca. Naszą rolą jest, żeby wspierać branżę turystyczną, w tym również gastronomiczną. A branża musi dalej już zrobić swoje, żeby utrzymać te wyróżnienia.
7: No właśnie, bo to jest tak, że te wpływy wyższe, to nie jest tylko zysk konkretnej restauracji, jednego właściciela biznesu, tylko one trochę promieniują na cały mini region, albo i nie mini.
5: Oczywiście, że tak, bo mimo iż posiłek przestał być tylko takim zwykłym punktem w programie, jest, może stać się celem przyjazdu, to wiadomo, że po tym doświadczeniu kulinarnym ten gość na pewno pójdzie coś zwiedzić, na pewno pójdzie do jakiejś placówki kulturalnej, na spektakl, na wydarzenie, będzie nocował w dobrym hotelu, więc cała branża turystyczna jest w stanie dostrzec wagę bycia w Przewodniku Michelin. Ale muszę też wspomnieć, że nie tylko chodzi tutaj o Przewodnik Michelin, tylko w ogóle o całą turystykę kulinarną, bowiem w Polsce jest troszkę też kilka szlaków kulinarnych regionalnych, które też radzą sobie dobrze. Jak na przykład Śląskie Smaki, które za moment obchodzą w tym roku swój jubileusz, a w czerwcu będzie kolejna edycja festiwalu Śląskie Smaki. I tam na tym szlaku, z tego co słyszałam, mają się znaleźć minimum 2 restauracje wyróżnione w tym Przewodniku. Więc to wszystko się razem nakręca, plus różne małe miejsca lokalne, w których można skorzystać z różnych warsztatów, przygotowania, gotowania, live cookingu z produktów regionalnych. I to wszystko buduje tą markę dobrej turystyki kulinarnej.
7: Powstaje też podstrategia turystyki kulinarnej. Po raz pierwszy w historii Polski, w ogóle w Ministerstwie Sportu i Turystyki, można odnieść wrażenie, że wreszcie trochę zaczynamy tę kulinaria jako kraj traktować na serio.
5: Tak, traktujemy na serio. Podstrategia turystyki kulinarnej, z tego co wiem, to już powstała. Natomiast w tej chwili w Ministerstwie Sportu i Turystyki trwają prace nad takimi wyznaczeniem kierunków rozwoju turystyki w ogóle na najbliższe lata, i tam na pewno turystyka kulinarna znajdzie swoje miejsce. Tak jak mówię, ponad 68% badanych obcokrajowców na pytanie, dlaczego chce do Polski przyjechać, na trzecim miejscu wskazuje, że chce skosztować polskich smaków, polskich nie tylko. Chce pochodzić po restauracjach, które się znajdują na szlakach, w Przewodniku. Chcę doświadczać, bo doświadczanie jest w tej chwili najistotniejsze.
7: A i trendy nam pomagają, bo patrząc na te światowe, choćby na 2026 rok, to sporo tam rzeczy, które doskonale znamy z naszego podwórka. Jest kapusta, jest czarna porzeczka. Są smaki, które powiedzielibyśmy polskie.
5: No dokładnie tak. Mamy tych smaków takich polskich, rozpoznawanych sporo i na ich podstawie powstają takie dania, których byśmy sobie nawet dzisiaj wcześniej nie wyobrażali, tak? Właśnie na podstawie kapusty, na podstawie owoców fajnych. Więc tak, no to jest to, co cały czas mówię, czyli ten produkt lokalny jest bardzo wysokiej jakości i z tego się bierze ten nasz sukces kulinarny.
7: Pozostaje tylko czekać na więcej sukcesów i więcej wyróżnionych restauracji.
5: Tak jest, dziękuję bardzo.
7: Mówiła pani Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
8: Oczywiście gwiazdki to nie wszystko, bo wyróżnionych w sumie zostało 196 różnych miejsc z całej Polski. Wszystkie można znaleźć na stronie Michelin Guide. Można je też znaleźć w aplikacji, w której po prostu wybiera się, że chce się zobaczyć na przykład miejsca, które mają wyróżnienie, miejsca, które mają gwiazdkę, albo te, które mają BIP Gourmand, czyli charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. I tę ostatnią kategorię chyba polecam Państwu najbardziej do eksploracji, bo są tam prawdziwe perełki z bardzo wielu regionów. Ja nazywam się Paulina Nawrocka, to była Otwarta Kuchnia. Przypominam Państwu o adresie mailowym kuchnia@tok.fm, na którym można pisać, pod którym można się dzielić różnymi refleksjami, proponować tematy, albo i na przykład z czymś się nie zgadzać. Dziękuję Państwu bardzo za czas poświęcony na słuchanie dzisiejszej audycji. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich czas rodziców, na który zapraszam w imieniu Uli Malko i Krzysztofa Chorwata.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator SodaStream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Ogromny pożar lasów na Mazowszu opanowany. Za chwilę o tym, jak długo może potrwać akcja gaśnicza. Są kolejne umowy dla polskiego przemysłu zbrojeniowego w tyle 60 miliardów złotych. Lęki i przebodźcowanie. Jak wygląda dzieciństwo XXI wieku? Powiemy w informacjach TOK FM. Już za chwilę to nasz temat weekendu. Jest 13. Informacje TOK FM, Emil Górny zapraszam. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z wielkim pożarem, jest stabilna. Na pogorzelisku nigdzie nie ma już otwartego ognia. Na razie nie ma też potrzeby wznawiania lotów gaśniczych. Na miejscu sytuację obserwuje reporter TOK FM Kuba Medek. Kubo, powiedz, jak opisują tę sytuację strażacy.
11: O aktualnej sytuacji w drugiej dobie pożaru, który objął ponad 300 hektarów sosnowych lasów, mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
12: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
11: To specjaliści wyszkoleni właśnie do samodzielnego gaszenia pożarów lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
13: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
11: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Z Międzylesia w powiecie wołomińskim, Jakub Medek, TOK FM.
10: A tymczasem ważny apel, uwaga na pożarowe zagrożenie w lasach. W dużej części Polski, zwłaszcza na wschodniej ścianie kraju, zagrożenie jest dziś wysokie lub średnie. Sytuacja w lasach jest trudna, natomiast wystarczy chwila nieuwagi. Na przykład rzucony niedopałek papierosa, by powstał pożar, mówi Anna Kolasińska z łódzkich lasów państwowych.
14: Ściółka jest bardzo sucha, wystarczy odrobina wiatru i pożar momentalnie przedostaje się. Wiadomo, że na dnie lasu leżą również suche gałęzie czy suche pnie, więc tego materiału w lesie jest bardzo dużo, no i on jest bardzo łatwopalny.
10: A w czasie tego weekendu sytuacja może się nieco poprawić. Prognozowane są bowiem burze i opady deszczu. Zagrożenie na zachodzie, w centrum i na południu prawdopodobnie spadnie. Trudna sytuacja może się utrzymać na Lubelszczyźnie, wschodniej części Mazowsza, ale też na Podkarpaciu i na Podlasiu. Kolejne tematy. 60 miliardów złotych w kontraktach trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował o tym wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisane zostały umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. Wicepremier i szef MON zaznaczył, że 30 maja to absolutnie przełomowy dzień dla budowy zdolności polskiego wojska. Czas na temat weekendu TOK FM. Atmosfera ciągłego oceniania to jeden z aspektów życia młodego człowieka w obecnych czasach. Z jednej strony szkoła, z drugiej rodzice, a w największym stopniu internet i social media nakładają na dzieci i młodzież ogromną presję. O tym, jak ważne jest znalezienie granicy i dystansu, opowie trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
8: W internetowym świecie konstruktywna ocena zbyt często przechodzi w bezrefleksyjną krytykę. To, jak mówi psycholożka Anna Szemryk-Sadowa, może szkodzić.
15: Jeżeli trafi na podatny grunt, na taką wrażliwą osobę, to może wywołać katastrofalne skutki.
8: Zarówno w kontekście bycia ofiarą, jak i prześladowcą, dodaje szef Fundacji FOSA Dustin Suski.
16: Niektóra młodzież wchodzi w te zachowania takie agresywne tylko dlatego, że boi się ocenienia, że będzie słabym.
8: Wtedy, jak dodaje psycholog Kacper Dam, trzeba pokazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
17: Ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków, że jakby powinien szukać wartości gdzieś indziej.
8: I tu jest rola dla dorosłych, ale więcej niż oceniania, musi w niej być wyrozumiałości. Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: A na ten temat więcej piszemy na portalu tokfm.pl. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, a w Polsce brakuje rodzin zastępczych. Jest za to szansa, że się to zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe czy systemowe dla takich właśnie rodzin. Dziś, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, wyzwań jest bardzo wiele.
18: Jakie są wyzwania takiej zwykłej ludzkiej codzienności w rodzinie zastępczej, takiej jak wasza?
19: Pierwsze, co mi się tak kojarzy, no to przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie.
18: Co to jest za przeszłość na przykład?
19: Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa. Nowy początek.
10: A na miejsce w pieczy zastępczej czeka obecnie w Polsce około 2000 dzieci. Kolejne informacje o 13.20, teraz pogoda.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
10: Od 20 stopni w Gdańsku i Krakowie przez 21 w Łodzi, Rzeszowie, Lublinie i w Białymstoku, 22 w Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, do 24 we Wrocławiu. W całym kraju dziś sporo chmur i przelotne opady deszczu, w centrum i na południu możliwe burze.
7: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dzień dobry.
21: Dzień dobry. To jest Czas Rodziców, audycja, w której rozmawiamy o różnych aspektach bycia mamą i tatą. Witamy się z wami w składzie
20: Ula Malko
21: i Krzysztof Chorwat oraz wydająca program Olga Tanajewska. Od razu przypominam nasz adres mailowy, na który możecie pisać rodzice@tok.fm.
20: Część waszych pytań dotyczy związków, relacji w związkach i tego, jak zmienia się życie po pojawieniu się dziecka w waszym życiu.
21: No i dzisiaj o tym będziemy rozmawiać z gośćmi wyjątkowymi i z parą, no bo właściwie o parach dzisiaj będzie, z parą terapeutów i psychologów. Agata Stola, psychoterapeutka i terapeutka par. Dzień dobry.
22: Witam serdecznie.
21: Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog, współautor Seks Audycji w TOK FM.
23: Dzień dobry.
21: I współautorzy, wy razem napisaliście książkę Sztuka bycia razem, więc wszystko kręci się dzisiaj wokół par. Cała masa pytań od razu się nasuwa w związku z tym. To może zacznijmy od razu od konkretów.
20: Jakbyście mogli nam opowiedzieć, co się dzieje z parą, gdy pojawia się dziecko?
23: To bardzo ciekawy wątek, który nierzadko pojawia się w terapii i też w terapii par. Para w momencie pojawienia się dziecka, to już patrzmy na to systemowo, no pojawia się kolejna osoba. I nierzadko, oczywiście mówimy o osobach, które przychodzą do nas, pojawia się taki rodzaj tego systemu, który powoduje, no to się wydaje oczywiste, z jednej strony osoby stają się rodzicami, ale ten moment, który najczęściej jest takim trudnym momentem i rozpoczyna całą serię różnych zdarzeń, to że oni opuszczają się jako para. Czyli wchodzą w tą relację jako rodzice, najczęściej orbitują wokół tego dziecka i zapominają o sobie jako parę. Ja wiem, że zaczynam od takiego może...
0: Kawa na ławę, tak bym powiedziała, ale ja myślę, że to jest bardzo trafne, co powiedział Robert, dlatego, że to, co myślę, że jest największym wyzwaniem, to jest ten konflikt wewnętrzny, który u większości ludzi się pojawia. Część osób idzie w taką strategię wyparcia, część właśnie jakiegoś takiego, takiej wewnętrznej emigracji z tymi trudnościami, a my jakoś staramy się upowszechniać i mówić o tym, że to jest zupełnie okej i normalne, że te emocje wokół tego bywają różne. Dlatego, że jest to, tak jak właśnie powiedział Robert, utrata pewnej tożsamości relacji, która była oparta na diadzie, co jakby łączy się z wieloma też takimi zaletami, kiedy jest się we dwoje. Z drugiej strony, jeżeli dziecko jest chciane i wyczekiwane, no to jest wiele takich no, pozytywnych emocji, które jeszcze są podsycane całym no, marketingiem parentingowym. Więc chodzi o to, że bardzo trudno ludziom jest jakoś ułożyć się do tego, że jednocześnie sprowadzając na świat to dziecko, coś tracą. I zazwyczaj no, potem to się, jak to jest nieomówione, jak nie dajemy sobie takiej przestrzeni na to, żeby jednak zobaczyć, że to jest jakiś no, taki proces, który też jest kryzysem, tak jest zmianą, takim psychologicznym tego słowa znaczeniu. W związku z tym później te odreagowania tych emocji, które nie są wypowiedziane, nie są przegadane, no bardzo często właśnie są powodem już takich komplikacji w relacji. No i nieczęsto też przyjściem do nas na terapię, no bo myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że u nas w instytucie, gdzie pracujemy, jest sporo par właśnie, które nawet przychodzą na sesję z bardzo malutkimi dziećmi po to, żeby przegadywać te emocje i żeby ich na sobie nie odreagowywać.
21: Właśnie po to mówiłeś, Robercie, o tym orbitowaniu wokół dziecka. Wydaje mi się, że to jest chyba też sztuka, być może, tak zgaduję, rozstrzygnięcia i poradzenia sobie z tym, jak długo orbitować wokół dziecka, a kiedy skupić się na sobie, na swoim partnerstwie, na swoim związku i gdzie tutaj no, jakieś wyważyć te rzeczy.
23: Ale ty już założyłeś to, a zdarza się nierzadko, że to jest traktowane jako alternatywa, a nie jako optimum. Mhm. Czyli rzeczywiście najlepiej powiedzieć, że tak możemy połączyć te dwie role. One się nie wykluczają, bo ten rodzaj takiego zwarcia tych ról, że z jednej strony no przede wszystkim jesteśmy rodzicami. Nie, to są różne porządki, które musimy połączyć, a nie powodować, że one będą ze sobą konkurować, bo niezadbanie o ten element rodzicielski no, ma swoje skutki i to samo stanie się w momencie, kiedy ja opuszczę się, czy nie zadbam o swoje partnerstwo. I w dłuższej perspektywie, bo najczęściej na początku ta euforia tego początku to zamazuje, no. Pojawia się nowa osoba, to co powiedziałaś ty, Agata, no cały przemysł parentingowy, no to jest ogólna ekstaza. Natomiast po pewnym czasie zaczynają się jednak pojawiać...
21: Codzienne problemy. No dobrze, ale to w takim razie to jest ten moment, kiedy często, jeśli ktoś wybiera model alternatywy, to następuje rozstanie? Czy jakoś częściej to widzicie?
23: Ale bardzo ciekawie jakby ustawiłeś to rozstanie. No, pytanie, na jakim poziomie? Bo może na poziomie partnerstwa, tak, a dalej nas łączy rodzicielstwo. I teraz to będzie taki powrót do przyszłości, powrót z przyszłości, bo mamy też osoby, które po tym, w momencie, kiedy te dzieciaki wychodzą z domu, to jest taki okres studiów najczęściej, skończenia szkoły średniej, nagle nie mają tematu. To znaczy, że oni się już opuścili te lata temu jako związek. Oni operacjonalizowali codzienność, dowozili, odwozili i nagle nie ma tematu podstawowego, nie ma podstawowego kleju, czy jakim jest rodzicielstwo. I nagle się pojawiają pytania, no kim jest ta osoba,
0: z którą spędzam,
23: i co mnie z nią łączy. Więc to opuszczenie, o którym ty mówisz, znaczy, to nie musi nastąpić jakiś fizyczny rozpad relacji. W takim sensie, nie, rozwód się pojawi. Nie,
0: to może być po prostu wycofanie.
23: I poczucie osamotnienia i bycia w roli i tak, no, jakby orbitowanie, prawda? Jak powiedzieliśmy o tym orbitowaniu wokół tego dziecka, no to mamy osoby, które nie są połączone. To one po prostu orbitują, obsługują, rozmawiają poprzez dziecko.
21: I to tak przez kilkanaście lat.
23: Też tak
0: no niestety
23: zdarza.
0: Jest to dosyć często spotykana, że tak powiem, historia. Też myślę, że warto tutaj dodać to, że bardzo ważne jest to, jaka była jakość relacji przed ciążą, tak? I przed pojawieniem się dziecka, dlatego że to tak naprawdę ten kapitał, który mamy relacyjny, zanim zdecydujemy się na dziecko, to on potem będzie decydował, jak będziemy sobie radzić z tymi najtrudniejszymi momentami, bo też pamiętajmy, i to jest bardzo ważne, że dzieci są różne i że to nie jest tak, że możemy się porównać do znajomych, bo jedno dziecko śpi, je i w ogóle tak naprawdę nie zakłóca takiej relacyjnej rutyny i są pary, które są w stanie wygospodarować sobie, nie wiem, dwa wieczory przy niemowlaku, czy nawet noworodku, dwa wieczory w tygodniu usiąść, coś razem obejrzeć, zjeść, a są takie pary, które przez dwa lata nie śpią i tylko po prostu wymieniają się opieką nad dzieckiem, no bo dziecko ma kolki, ma jakieś różne swoje trudności, więc nie możemy też jakby tutaj postawić jakiejś jednej recepty, bo to jest bardzo też indywidualne, jak to przebiega.
23: I też, Agata, powiedziałaś coś, co jest w moim odczuciu kluczowe, bo jeżeli właśnie pojawia się to dziecko, to w jakim momencie się pojawia? Bo może się tak zdarzyć, że dziecko ma być lekarstwem na kryzys w relacji i właśnie w jakiś sposób legitymizować tę relację. I teraz pytanie, co się dzieje z tym kryzysem? Czy on został rozwiązany, czy on został po prostu zatrzymany? I najczęściej jest on zatrzymany. I to dziecko staje się doskonałym pretekstem, żeby o tym kryzysie też nie rozmawiać. I on jest zamrożony. No i właśnie wypływa w takich momentach właśnie jakiegoś może głębszego konfliktu.
0: Tak, nawet może być to dziecko jakby sposobem ucieczki od partnera czy partnerki.
21: Agata Stola, Robert Kowalczyk są z nami dzisiaj w Czasie Rodziców. Wracamy po informacjach TOK FM.

0: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
1: Odchodzi, ale na niby. Nie znika z życia publicznego, jest aktywny. W Sulejówku drzwi się nie zamykają. Namawiają go wciąż, by wracał, jak Napoleon z Elby, byle z lepszym skutkiem. Piłsudski nie czuje się politycznym emerytem. Do myśli o powrocie dojrzewa szybko.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu Tok FM.
3: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Barbara?
9: No?
8: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
9: Co, Marian?
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
9: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
8: No.
10: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Wegelopaków. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek informacje z ostatniej chwili. Maja Chwalińska wygrała z grecką tenisistką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2 w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. To oznacza awans do 1/8 finału. Wrócimy do tego tematu w informacjach TOK FM. Teraz pozostałe doniesienia. 3 osoby zginęły w operacji wojskowej na Pacyfiku przeciwko przemytnikom narkotyków, poinformowała Armia Stanów Zjednoczonych. Według wojska zniszczona jednostka była zaangażowana w przemyt narkotyków do USA. To kolejny tego typu incydent w ostatnich dniach. W Małopolsce najczęściej łupem niedźwiedzi padają pasieki na Podhalu, tak wynika z danych. W ubiegłym roku odnotowano 9 takich przypadków, a w ciągu dekady wypłacono pszczelarzom blisko 300 tysięcy złotych odszkodowań, ale pszczelarze podkreślają, że pieniądze nie rekompensują utraty rodzin pszczelich. Kolejne informacje o 13.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest Czas Rodziców. Ula Malko i Krzysztof Horwat, a z nami w studiu Agata Stola i Robert Kowalczyk. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zmieniają się relacje w związku po tym, gdy pojawi się dziecko w rodzinie.
5: Tak, jakbyście mogli powiedzieć, z jakimi problemami w ogóle przychodzą pary rodziców na terapię par?
6: Ja bym tutaj podzieliła to jednak na dwie grupy, czyli na takie pary, z którymi pracujemy i pojawia się dziecko, czyli to są pary, które już były w jakimś procesie terapeutycznym i też mam takie wrażenie, że to są dosyć świadome pary, tak? Gdzie faktycznie, jeżeli pracujemy z parą, gdzie pojawia się ciąża, to jesteśmy w stanie w toku terapii bardzo dobrze omówić te ryzyka, które są związane potem jakby znając też na przykład tematy, z którymi para przyszła na terapię, więc tutaj wtedy my jesteśmy w stanie jako terapeuci zaopiekować te tematy. Natomiast no, faktycznie jest tak, że dużo jest takich par, które przychodzą w kryzysie i nie jest to zazwyczaj pierwszy rok po pojawieniu się dziecka, bo on zazwyczaj przebiega tak jeszcze bardzo, no właśnie...
4: Na tej euforii lecimy?
6: Na euforii albo na adrenalinie, no jak to można to różnie nazywać. Natomiast w takim momencie, kiedy to dziecko już się staje takie, że może się spokojnie nim opiekować jeden i drugi rodzic, na przykład właśnie już można je karmić, można z nim iść na spacer, można się z nim bawić i wtedy mam wrażenie, że jest najwięcej kryzysów związanych z podziałem obowiązków. Właśnie z włączeniem też tej osoby drugiej do wspólnego zajmowania się dziećmi i też na przykład są to takie trudności związane z tym, że no, pojawia się już jakaś przestrzeń na ten czas razem relacyjny, ale wiąże się to z rozłączeniem też z dzieckiem na przykład na te kilka godzin, czy na przykład na jeden dzień i spędzenie czasu razem. I tutaj właśnie mamy, myślę, tak najwięcej takich tematów terapeutycznych, gdzie trochę no, przychodzą osoby z taką prośbą, żeby no, pomóc tutaj jakoś, a właściwie, żeby powiedzieć, kto ma rację, tak? Czy ma rację ta osoba, która chce jakby więcej dzielić się obowiązkami, czy ta, która chce więcej intymności i my się właśnie tak zajmujemy rozkładaniem tego na czynniki pierwsze.
7: Ja chciałem się tu włączyć, bo narodziny dziecka to w sensie psychologicznym jest kryzys. On nastąpi zawsze. Ponieważ zmienia się system. I teraz pytanie, na ile narzędzia, którymi dysponujemy, będą zdatne do tego, żeby poradzić sobie z nową sytuacją? I z jakim problemem? No właśnie z takim problemem, w którym to narzędzie będzie niewystarczające, które dotychczas mieliśmy. I to mogą być bardzo różne obszary. To może być właśnie relacja z dzieckiem, to może być relacja z partnerem bądź partnerką, to może być relacja z otoczeniem.
6: Z pracą zawodową.
7: To wybrzmiewa. Popatrzmy, że ta dezintegracja może skończyć się pozytywnie albo negatywnie. To znaczy pozytywnie my to przepracujemy, pójdziemy, wykorzystamy ten moment, ta narracja będzie pozytywna, albo będzie dezintegracja negatywna, czyli się w jakiś sposób cofnę do tego, co było przed. Na przykład będę dalej udawał, że się nic nie zmieniło i używał właśnie tych starych narzędzi. Ja wiem, że to jest takie bardzo akademickie, ale popatrzmy...
4: Też poza tym korporacyjnie bardzo mam wrażenie, bo oczywiście mówimy o kryzysie, żeby nikogo nie przestraszyć. To nie jest kryzys, że
7: nie, to jest
4: dziecko, tylko w sensie sytuacja szczególna,
6: kryzys jako zmiana,
4: którą trzeba zarządzać.
7: Kryzys, tak. To jest w tym klasycznym tym ujęciu Dąbrowskiego, znaczy w tym sensie, że to jest zmiana w pewnym systemie. No, przepraszam, bo jestem akademikiem, więc to właśnie a propos wykładów, które prowadzę, to tak to tłumaczę. I to jest dezintegracja. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawy punkt, którym też pracujemy, że to nie ma możliwości, żeby tego kryzysu nie było. Nie ma możliwości, żeby tej zmiany nie było. Bo tak jak mówię, to jest zupełnie nowa sytuacja i ona może być zupełnie inna od naszych wyobrażeń. I tu jest właśnie najczęściej powód przyjścia. To znaczy to wyobrażenie no nie spotkało się z rzeczywistością.
5: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co mówisz, bo ja mam takie doświadczenie, że jest mało zgody na to, żebyśmy doświadczali właśnie dyskomfortu, zmiany, żeby właśnie, że chcielibyśmy, żeby było tak gładko, żeby było przyjemnie. I ja sama pamiętam swoje własne doświadczenie, takie, że jak zaszłam w ciążę, to miałam taki sen, z którym się podzielę, który był dla mnie wstrząsem, a mianowicie śniło mi się, no, że jestem w tej ciąży i że rodzi się dziecko i to dziecko już jest duże i jesteśmy w takiej sytuacji, ja, mój mąż i to dziecko i oni obaj wpadają do wody. I ja rzucam się za dzieckiem. I pamiętam ten wstrząsające, wiecie, uczucie w środku, że nagle ktoś jest pomiędzy mną a moim mężem. Że ktoś nagle stał się w sposób absolutnie automatyczny, odruchowy, dla mnie ważniejszy. I mówię o tym dlatego, że myślę, że to jest jakiś tabu. Znaczy, że o tym się nie mówi, że się coś zmieni i że znowu to nie znaczy, że będzie gorzej. Będzie inaczej. No i warto to jakoś próbować odkodowywać, nazywać, co się takiego w tej relacji stanie, no że rzeczywiście ktoś wchodzi między nami.

0: materiały edukacyjne, w których w ogóle automatycznie powiedziałam o tym, że jakby w momencie, kiedy pojawia się dziecko, no to przestajesz myśleć o sobie jako o osobie, którą masz na pierwszym miejscu, tak? Mm-hmm. Że to dziecko zajmuje to, ta odpowiedzialność jakby sprawia, że dziecko jest na pierwszym miejscu i to się spotkało z ogromnym sprzeciwem, że chcemy zaprzeczać tej rzeczywistości. I później ja mam takie wrażenie, że najwięcej trudności w tym okresie pierwszym po pojawieniu się dziecka mają takie osoby, które za wszelką cenę chcą zaprzeczać dyskomfortom albo mają takie poczucie, to też jest takie trudne, że się można na to tak przygotować, że na pewno to pójdzie dobrze. Mhm. Taki perfekcjonizm, a że właśnie najpiękniejsze w tym okresie jest to, że tam się nie można przygotować i że to jest taki moment, kiedy trzeba po prostu podążać za tym, co się dzieje i reagować na bieżąco. No właśnie, ale to też jakby właśnie to, co powiedział Robert, bardzo ważne, że to są te narzędzia, które taki moment narodzenia się dziecka testuje, tak? Na ile te nasze narzędzia, ta refleksyjność relacyjna, ten umysł pary będzie nadążał za tymi różnymi nieoczekiwanymi sytuacjami.
1: Doskonale to zobrazował Ruben Ostlund w filmie Turysta. Mm. Czyli mamy mm-hmm. właśnie ten moment wyboru i ten moment opuszczenia polegał na tym, w tym momencie, no tak trochę spoilerując, jest lawina, ucieka ojciec. I pytanie, czy nie nastąpiło wtedy pęknięcie w tej relacji. Ta dyskusja, co to by oznaczało, co to oznacza dla tej relacji, to, że nie jesteśmy razem, no ale to, co ty, Agata, powiedziałaś, że to jest też taki moment, że no, pojawia się to dziecko, no, owoc żywota i nagle okazuje się, że ono staje się podstawowym punktem odniesienia. I tu już jest błąd, bo właśnie to jest moment, w którym opuszczamy relacje, jeżeli nagle zrobimy hierarchię, kto jest ważniejszy, bo to są inne porządki. One się nie wykluczają, one ze sobą nie mają konkurować. Jeżeli ja chcę żyć w związku, to ja jestem zobowiązany, żeby zarówno jednym, ani drugim się zająć, a nie dokonywać wyboru.
2: Czyli kwestia właściwego zarządzania znowu.
1: No bo tymi. To jest tak jak z tym kochaniem. Kocham, bytami. Które dziecko kocham bardziej. No nie, ustalam, że to są dwa różne porządki.
2: A czy są różnice w oczekiwaniach i problemach zgłaszanych przez kobiety i mężczyzn? To na pewno. Czy właśnie o podział obowiązków ten problem podnoszą bardziej kobiety i częściej, czy może mężczyźni?
1: Ja powiem szerzej. Dwa takie tak naprawdę kluczowe tematy. Kobiety czują się niezauważone, mężczyźni czują się opuszczeni. I tutaj jakie to będą problemy? No, one będą tylko dekorem tego. No to znaczy, zaciągnięte właśnie do tej narracji opuszczenia albo niezauważenia. No i tutaj oczywiście pojawiają się mnóstwo argumentów.
2: I żal.
0: Tak, ale też myślę sobie o tym, że faktycznie tutaj ja prowadzę bardzo dużo takich rozmów i też jakby prowadziłam ich wiele w swoim życiu prywatnym na temat tego empatyzowania. Także wydaje mi się, że empatia i takie współodczuwanie, rozumienie tego, że nie jesteśmy w tej samej sytuacji jako para, jeżeli jesteśmy właśnie w okresie oczekiwania na dziecko i potem połogu i tego takiego pierwszego, najbardziej zmiennego okresu, no to, że musimy przyjąć te różnice. I ja myślę, że często takim parom bardzo uświadomionym, nawet już przeterapeutyzowanym, jest trudno w tym okresie myśleć o sobie trochę bardziej biologicznie. Czyli wyjść z tego, czym byli karmieni i wszyscy, którzy chcemy być uświadomieni, jesteśmy, czyli tego partnerskiego układu, podziału obowiązków, jakiegoś takiego poczucia bycia w czymś razem w ten sam sposób. No a to jest taka sytuacja bardzo specyficzna, gdzie to tak nie jest, gdzie trzeba mieć ogromną wrażliwość i zrozumienie, że doświadczenia związane właśnie z tym biologicznym aspektem ciąży, porodu, połogu, tych wszystkich różnych też psychicznych zmian, które dzieją się w kobiecie w momencie, kiedy zostaje matką, że to będzie też kolejny dodatkowy element, kolejny dodatkowy porządek i że świadome partnerstwo to jest właśnie to, że wtedy nie jest 50-50, tak? Tylko, że jesteśmy w stanie wyjść z tego podziału, że wtedy porówno to nie znaczy 50-50.
2: Krótko, co to jest przeterapia? terapeutyzowana para?
1: No, tu jest pytanie o kulturę terapii. Na ile ze sobą nie potrafią rozmawiać i używają narzędzi

0: terapeutycznych do tej rozmowy. I to jest oczywiście...
1: Każdy ma wiedzę, ma, jakby jesteśmy bardzo uświadomieni, to...
2: Bo się naczytaliśmy, tak?
1: Ale nawet, tak, nawet to chodzi o to, że nawet byliśmy tej terapii, ta terapia się udała i sobie jakby, no właśnie, jak nie było dziecka, to sobie wszystko dobrze podzieliliśmy, tak? I mamy takie poczucie, że faktycznie dzielimy się obowiązkami i że jakby w naszej wszystko jest jakby takie bardzo transparentne. Natomiast właśnie, jak się pojawia ten element nie tylko tego małego, tej małej osoby, która się pojawia, ale też jakby właśnie innych konsekwencji, jak i tych biologicznych, i tych psychicznych, że to jest taki moment, kiedy jesteśmy trochę innymi osobami. A nawet może być trochę też tak, że jedna osoba ma więcej jakby tych trudności. No i to jest trochę tak, jak Robert w swojej książce Trzeci element pisał, tak, że to jest dziecko, ale to też są te dolegliwości zdrowotne, to są jakieś, że się pojawia wiele tych dodatkowych elementów, które na tej planszy w tym okresie trzeba uwzględnić, tych porządków.
0: To, co Agata powiedziała, dla mnie świadomość jest kluczowa w tym kontekście i też to dzieje się w terapii, że tą świadomość się poszerza, ale popatrzmy na to może z dwóch perspektyw. Jeżeli wchodzimy w relacje, to mamy romantyczne początki, ten związek zaczyna właśnie na tym dopingu tych emocji się budować.
3: Tylko, chemia.
0: Chemia, tak ale zwane. To nie jest realne, to jest projekcja. My się zakochujemy w pewnej projekcji drugiej osoby. My nie znamy tej osoby, dopiero ją poznajemy. Oczywiście mówię o takiej sytuacji, nie że znamy kogoś długo, tylko jednak wchodzimy w tę relację z takiego może impulsu romantycznego i popatrzmy, że podobnie się dzieje w momencie, kiedy pojawia się dziecko. My się jesteśmy na tym haju. Druga rzecz, żyjemy pewną projekcją tego, jak wygląda rodzicielstwo. I to, co ty powiedziałeś, co wy powiedzieliście wcześniej, frustracja. Frustracja nie jest przeciwko nam. Frustracja to jest punkt, w którym urealnia się to, co się z nami dzieje. Ja nie żyję jakimś wyobrażeniem rodzicielstwa, tylko spotykam się z tym, czym ono jest. I to jest coś naturalnego. To nie znaczy, że nie jestem złym rodzicem, to nie znaczy, że źle postępuję. Po prostu pojawia się frustracja jako element, który jest bardzo naturalny.
1: To znaczy, że żyje.
0: Tak, i to jest też taka kwestia, że jeżeli ta frustracja się pojawi, to ja znowu mogę się rozczarować. No jak to? Przecież miało być tak pięknie. Ale frustracja po prostu jest takim sygnałem, że nie obsadzamy kogoś roli, czy siebie nie obsadzamy w roli, tylko coś urealniamy. Bo w przeciwnym razie, jeżeli jakby miało nie być tej frustracji, to musielibyśmy obsadzić jakiegoś aktora, który spełnia doskonale nasze potrzeby. I tu jest niestety problem, bo współczesność niestety daje takie poczucie, że tej frustracji nie będzie i wyeliminowanie tej frustracji nagle jest miarą tej doskonałości i takie optymalizowanie.
1: A jak to jest sprzeczne z w ogóle psychologią ego i w ogóle rozwojem człowieka, bo drogą do dojrzałości jest przeżywanie frustracji. Więc jeżeli my eliminujemy frustrację, wypieramy ją, to nie jesteśmy w stanie osiągnąć dojrzałości emocjonalnej.
2: Agata Stola, Robert Kowalczyk w Czasie Rodziców. Te rozmowy, wrócimy za chwilę, będzie między innymi o intymności w związku po narodzinach dziecka.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 4.
2: Pan poseł Maciej Tomczykiewicz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę.
3: Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo, słodko-gorzki moment. Z jednej strony chwila, w której przywracamy prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Z drugiej obraz, jak w akcie desperacji PiS upada jeszcze bardziej. Z jednej strony odpolitycznienie ważnej instytucji, gwaranta niezależności sędziowskiej. Z drugiej konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu. Z jednej strony realizacja nadziei Polaków na wyjście z zapaści sądownictwa. Z drugiej początek kolejnych wykwitów intelektu, prawniczych indolentów pokroju pana Boguckiego i Nawrockiego. PiS sprawiło, że lekarstwo na chorobę stało się nieznośnie gorzkie. Ale nie jesteśmy tu dla własnego komfortu. Robimy wszystko, żeby odspawać polityków od sądownictwa i przywrócić je obywatelom. A sędzia Piebiak, można godzinami mówić o aferze hejterskiej. Proszę państwa.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o sytuacji kobiet.
6: Tak naprawdę to dopiero XX wiek przynosi jakąkolwiek większą emancypację kobiet w kościele. Jeszcze na początku XX wieku kobiety nie mogły na przykład śpiewać w chórach kościelnych. Pewne rzeczy się zmieniają, natomiast jest to proces bardzo powolny i na razie nie obejmuje kwestii święceń. Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
5: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
13: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 13.40, to są informacje TOK FM, Emil Górny zapraszam. Premier Węgier Peter Modzier ogłosił porozumienie z Unią Europejską w sprawie uwolnienia zamrożonych ponad 16 miliardów euro. Budapeszt stracił te środki ze względu na łamanie praworządności przez rząd poprzednika Viktora Orbana. Niemal 80-letni prezydent USA Donald Trump cieszy się doskonałym zdrowiem. Jest w pełni zdolny do wykonywania wszystkich obowiązków naczelnego dowódcy oraz głowy państwa, poinformował lekarz prezydenta, a ostatnia wizyta Donalda Trumpa w szpitalu była bacznie obserwowana przez opinię publiczną, a to ze względu na pojawiające się w ostatnich miesiącach zdjęcia prezydenta, na których widoczne były opuchnięte kostki, posiniaczone dłonie oraz plamy na szyi. Turyści znów mogą dotrzeć do Morskiego Oka oraz skorzystać z przewozów konnych. Po pięciodniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. E-busy wrócą na trasę jutro, jednak jeden z czterech pojazdów zostanie wyłączony z ruchu z powodu awarii. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 14.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Witamy ponownie w czasie rodziców. Ula Malko.
5: Krzysztof Horwat.
4: A z nami Agata Stola i Robert Kowalczyk, a rozmawiamy o tym, jak zmienia się relacja w parze po narodzinach dziecka. Nie tylko po narodzinach zaraz, ale w ogóle, kiedy dziecko jest, jak się okazuje, przez kilkanaście lat może trwać taka sytuacja, jak już powiedzieliśmy, orbitowania też wokół dziecka, a niekoniecznie wokół partnera. Choć może być tak, że można orbitować i tu, i wcale się to nie wyklucza. Tego już się dowiedzieliśmy, ale teraz pytanie takie, jaka jest najtrudniejsza rzecz, z którą mierzy się para w czasach teraz, w tych czasach, kiedy porównujecie z tym, co działo się jeszcze może dekadę temu, czy coś się zmieniło i z jakimi najczęściej problemami właśnie przychodzą, takimi, które już teraz się pojawiły?
6: Zajmujemy się seksualnością i to też jest kierunek, który jeszcze wcześniej nie był aż tak mocno reprezentowany w terapii. Teraz ta świadomość budowania zdrowej seksualności jest ogromna. I przez to przekłada się to na też to, ten element zmiany, którą właśnie powoduje pojawienie się dziecka. Bo ta seksualność najprawdopodobniej też się zmieni. No jest okres ciąży, okres połogu, kiedy są pewne wyzwania, które są najczęściej dyskutowane z ginekologiem. Ale pytanie, co później? No, pożądanie to oczywiście ten element pożądania, który łączy się z jakąś jakby funkcją czy jakimś sprawstwem seksualnym, czyli tymi elementami, które powodują to podglebie aktywności seksualnej, ale z drugiej strony to są emocje, to jest relacja. I pytanie, co się dzieje, że na przykład mamy dorodne dziecko, mamy gdzie spać, mamy co jeść, dzieje się dookoła to, co chcielibyśmy, żeby się działo, a nagle nie ma intymności. I to pytanie nierzadko powoduje, że pojawiają się u nas w gabinecie.
5: Ja bym tutaj się pod tym całkowicie podpisała. To, co jakoś tak myśląc o tym szerzej w kontekście tych kryzysów początkowych, to dodałabym to, że o tej różnicy, tak, że ja mam takie w ogóle taką refleksję, że kiedyś było tak, że trzeba było stawiać granice, ale stawaliśmy te granice wobec rzeczy, których nie chcieliśmy, czyli jak myśleliśmy o tym, co nam nie pasuje, albo co byśmy chcieli zmienić, to głównie to miało takie konotacje, że wiedzieliśmy, że no na przykład, nie wiem, nie chcemy pewnych elementów w naszej relacji. Natomiast dzisiaj jest trochę tak, że te problemy wynikają z tego, że byśmy chcieli wszystko. I że bardzo trudno jest na przykład właśnie zaakceptować to, że ta intymność i bliskość i erotyka będzie wyglądała inaczej po pojawieniu się dziecka, niż to było przed. I bo właśnie ta podpowiedź kulturowa, społeczna jest taka, że dzisiaj możesz mieć wszystko, że właściwie możesz mieć rodzinę, trójkę dzieci, świetnie funkcjonującą karierę zawodową i jeszcze doskonałą erotyczną część swojego życia. Tak nie jest i to jest bardzo bardzo frustrujące, więc ja myślę, że dużo jest takich par, które nie chcą do końca zaakceptować, że trzeba trochę nową formułę też na tą intymność znaleźć i to nie znaczy, że gorszą, tylko po prostu inną. A no i my jakoś próbujemy pary przeprowadzać przez to, żeby pomyśleć o tym jako o ciekawej podróży i odnalezieniu trochę innej formy bliskości. Na przykład właśnie klasyczny problem gabinetowy. Ja nie będę wpisywać naszych intymnych momentów do kalendarza. To jest absolutnie nie do zaakceptowania, to zabiera spontaniczność. No i nagle się okazuje, że jak zaczynamy robić ćwiczenia i można do tego dobrać odpowiednią konwencję, zabawić się trochę tym, to to wpisanie do kalendarza nagle może się stać jakby świetną grą relacyjną, tylko trzeba było zmienić trochę sposób myślenia. A są osoby, które absolutnie nie chcą zrobić tego wysiłku, nie chcą w ogóle nawet się wzbić na taki poziom, żeby pomyśleć, że coś, co nawet może się na początku wydawać jakoś takie zbyt sztywne, może być konwencją, która również może mieć bardzo erotyczny charakter.
6: Tym bardziej, że nierzadko jest to zaciągnięte też z takich skryptów kulturowych, bo ten syndrom, który też jest opisywany w sposób dość mocno metaforyczny, czyli Madonna i ladacznica, rycerz i właśnie rozpustnik.
5: Ryś z klanu James Bond.
6: James Bond, to pisaliśmy właśnie w książce
5: Sztuka bycia. Razem cały rozdział jest właśnie o Jamesie Bondzie i Rysie z
6: klanu. I teraz pytanie.
5: James tak naprawdę to jest jedna osoba, tylko to od
6: Rysiu
5: nas zależy.
6: Miał? Bo ja nie śledziłem. Tak, Rysiu, Ryszard, tak. No właśnie, taki udomowiony. Ale wracając właśnie do tego przykładu, bo nagle właśnie pojawia się dziecko, bo to jest matka moich dzieci i teraz to z matką sypiać? To jest nie to samo.
5: Sypiać to może jeszcze tak, ale już jakby bawić się to może być trudno.
4: No właśnie, bo tutaj się pojawiają te pytania, gdzie szukać, jak szukać tych spontanicznych, ale może niekoniecznie spontanicznych, kiedy wpisywać, skoro tak, z jednej strony mamy dziecko przychodzące do łóżka, do rodziców w noc przez kilka lat na przykład.
5: To, że dzieci wiedzą, że między rodzicami jest energia erotyczna, to, że właśnie to jest klasyk terapii współczesnych milenialsów, tak? Oni nie mają żadnych wspomnień bliskości, czułości, jakiejkolwiek energii seksualnej między rodzicami. I to jest też problem, który potem im towarzyszy w relacjach i ten wstyd, który jest z tym wiązany, albo właśnie ucieczka w pornografię, czy w takie kompulsywne sytuacje, no wynika z tego, że to nie jest coś naturalnego, więc my jako świadomi rodzice, no oczywiście nie mamy nie zamykać drzwi do sypialni, ale też chodzi o to, że ta część ma być naturalną też częścią tego życia rodzinnego i dzieci powinny mieć świadomość, że rodzice są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, i emocjonalnie. To jest zdrowy układ.
7: Tak, wielu rodziców mnie również pyta o to, czy mogą się przytulać przy dzieciach, czy mogą, że jak na przykład...
4: Nawet powinni może, prawda?
5: Absolutnie.
7: I to jest, myślę, bardzo mi to bliskie, co mówisz, Agata, że no, milenialsi tego często w ogóle nie doświadczali, nie widzieli, żeby tata przytulał mamę, albo ją głaskał, albo całował, albo masował jej stopy. Takie rzeczy, które w ogóle no, jakoś są wyrazem bliskości, troski, intymności, że to się nigdy nie wydarzało, wręcz było jakoś takie, no więcej było dystansu. I myślę, że to ważne, żeby wiedzieli młodzi rodzice, że to jest absolutnie zdrowe, prawda, dla
6: wiesz
7: dzieci.
6: Co, ty powiedziałaś o tym pożądaniu, o tej iskrze, to ja bym też chciał powiedzieć takie z punktu widzenia też takiego opisowego. Mamy różne drogi, które mogą wywołać pożądanie. Jest pożądanie spontaniczne i ono niestety jest faworyzowane. Ono ma przejść. Kometa przeleci, pożądanie wróci.
4: No bo to tylko media romantyczne, prawda?
6: Absolutnie, ale też pornografia, która pokazuje, że zawsze wszystko jest na żądanie, że impuls dalej, wyżej, mocniej jest tym najważniejszym impulsem. Ale mamy też pożądanie responsywne, czyli pożądanie, które jest z kontaktu z. I zdarza się, że nie ma tego spontanicznego z wielu powodów, bo jesteśmy przebodźcowani, że jesteśmy właśnie przestymulowani, dużo rzeczy się dzieje. I to, co ty powiedziałaś, Agata, to świadome korzystanie z tego pożądania responsywnego, bo w ogóle pożądanie responsywne tak naprawdę jest jedyną polisą na długi, dobry seks. Takie pożądanie w odpowiedzi, czyli zadbanie o siebie, czyli właśnie znalezienie momentu zadbania. I to
4: Czy jest ten kalendarz właśnie, czy co?
6: Może to być kalendarz.
5: Znaczy ja myślę, że to musi być kilka rzeczy jednocześnie się dziać.
6: Tak, chodzi mi o to, że to musi być po prostu działanie, które wspólnie, no jak jesteśmy gotowi, i sprawia nam przyjemność. Bo jeżeli to będzie przy okazji, albo szukanie właśnie jakiegoś impulsu, który to zmieni, albo szukanie, czy zaciąganie nawet tego schematu z początku, że to się po prostu wydarzy automatycznie, w dużym prawdopodobieństwem będzie to skazane na porażkę. I tu Agata powiedziałaś o tym wielu modalnościach, ale popatrzmy na to z perspektywy przyjemności. Generalnie to jest też problem, który mógł pojawić się dużo wcześniej, bo właśnie kończyła się energia tego pożądania spontanicznego i nagle para szukała jakiegoś rozwiązania na to, żeby ten związek trwał dalej. No, mówię tutaj o bardzo konkretnym przykładzie. Ale popatrzmy na to dalej. O to, żeby ten był dobry seks, musimy zadbać, żeby on był dobry. To znaczy, że mamy na niego czas, jesteśmy uważni, jesteśmy świadomi, jesteśmy w tym momencie tego seksu, a nie w głowie przerzuca się lista, co jeszcze trzeba zrobić, a seks trzeba odbębnić, trzeba odhaczyć, żeby nie było żadnego zagrożenia, że nie tworzymy tej idealnej pary.
5: Ja też tego dorzucę do tego, że tak naprawdę taka realna umiejętność, która jest najbardziej pomocna w tym, żeby jakoś tej intymności nie tracić w relacji w momencie, kiedy są właśnie te wszystkie czynniki dzieci, finanse, praca, no wszystko, co nas jakby też obciąża i stresuje, to chodzi o to, że i wrócę do tego, co Robert powiedział na początku, że to jest proces, który musi dziać się permanentnie równolegle. To nie jest coś takiego, że jesteśmy, że możemy sobie, znaczy w ogóle te pary, które mają między sobą tą energię taką seksualną, czyli ta erotyka jakoś jest wpleciona. Nawet ja często zachęcam pary do tego, żeby sobie stworzyły taki język kilku słów, które są powiązane z jakimiś różnymi wcześniejszymi takimi podniecającymi wspomnieniami i żeby się tym wymieniały, tak jak trochę czasami pary mówią po angielsku przy dzieciach małych, żeby pogadać o czymś, co nie chcą, żeby dzieci słyszały, tak? I że chodzi o to, że naszym wysiłkiem jest to, żeby tą energię utrzymywać. Nie po to tylko i tylko wtedy, kiedy to się ma wydarzyć, coś tak naprawdę, tylko po to, że to jest taki nasz jakby taka dodatkowa bateria przyjemności, tak? Tego, że po prostu jeżeli myślimy o sobie w takim też jakby erotycznym ujęciu, to łatwiej nam jest znosić te wszystkie trudy, te kryzysy, to jakby jak dziecko się drze i naprawdę wszystkim już po prostu tam zaraz wybuchnie głowa, to, że mogę kantem oka spojrzeć na osobę partnerską i pomyśleć sobie, że dobrze, że jesteśmy w tym razem i jeszcze jaka ona jest hot, to naprawdę to jest taka naturalna forma tego, żeby po prostu się wydobyć z tego kryzysu. Więc dla mnie osoby, które z tego rezygnują, ja często pytam na terapiach, co takiego się dzieje, że państwo rezygnujecie z czegoś, co jest naturalnym, takim dodatkowym generatorem energii życiowej.
4: No to fajne, to dobra rada, rzeczywiście, tak myślę. Ale kiedy w ogóle do specjalisty powinna taka para pójść? Czy tylko wtedy, kiedy już właśnie się wali, czy jakoś wcześniej już te symptomy mogłyby być dostrzegane?
5: Ja myślę, że ważne, żeby patrzeć na to w kontekście takim, że jeżeli to są sytuacje, które jesteśmy w stanie przegadać, czyli mamy takie poczucie, że coś nam się wywala, ale potem znajdujemy czas, żeby o tym porozmawiać, to jest taki moment, kiedy naprawdę można sobie słuchać podcastów, kiedy można sięgnąć właśnie po książkę, która gdzieś jakby tłumaczy pewne rzeczy. Jeżeli ta
4: komunikacja... Do czasu rodziców.
5: Do czasu rodziców, albo do sztuki bycia razem. Kiedy ta komunikacja jest na tyle taka skuteczna, że my po prostu przegadujemy rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy czujemy, że już każdy wyemigrował wewnętrznie i tej komunikacji nie ma i bardziej to już nie są sytuacje, tylko raczej permanentny stan takiego wycofania, a czasem nawet pogardy już wobec siebie, jakiegoś takiego, kiedy czujemy, zresztą to w sztuce rozstania pisaliśmy z Robertem, że w momencie, kiedy już nas zaczyna denerwować wszystko, czyli to nie jest o jakiejś sytuacji, tylko rano nagle się okazuje, że sposób chodzenia partnera, który nie widzieliśmy go przez, nie wiem, 8 lat, a teraz już nas denerwuje sam jakby tupot jego stóp, to wtedy to jest moment,
4: bardzo
5: kiedy...
4: toksyczne już wszystko.
5: Kiedy warto już jakby wtedy sięgnąć przynajmniej konsultacji, tak?
7: A jakbyście mieli na koniec dać tak po jakiejś radzie dla mężczyzn, dla kobiet, żeby łatwiej im widzieć było wzajemne perspektywy?
6: Tutaj dla mnie, ode mnie taka rada, żeby nie oceniać tego okresu, tylko się nim zaciekawić i potraktować to jako pewien potencjał, a nie jako no, element, który ma zdestabilizować i tak naprawdę element, który ma rozłączyć. Żeby ta ciekawość. Ja lubię to zaciekawienie, bo ono najczęściej daje nam to, czego szukamy, jakiś rodzaj odpowiedzi, jakiś rodzaj uważności.
7: A ja dam taką radę, którą myślę, że to jest coś takiego, o czym zapominamy, ale poczucie humoru i wspólny śmiech, nawet w sytuacjach, kiedy ja naprawdę często to radzę parom, że w momencie, kiedy jesteśmy już na siebie tak strasznie źli i ta jakby frustracja sięga zenitu, to spróbujmy obrócić to w żart. Może się uda, może się nie uda, ale jakby wspólna, ta myślę, że to poczucie humoru naprawdę uratowało wiele relacji, więc jak w dzisiejszych czasach pełnych stresu i napięcia, myślę, że uratuje nas tylko też jakby właśnie wspólny śmiech i czasem obrócenie czegoś w żart, nawet super poważnego, daje chociaż chwilę wytchnienia na refleksję.
4: Agata Stola, psychoterapeutka i terapeutka par oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog byli z nami w czasie rodziców. Bardzo dziękujemy za te wszystkie rady i za rozmowę. Wracamy w czasie rodziców w następną sobotę o godzinie 13:00. Będzie o stawianiu granic. Już teraz zapraszamy. Można do nas pisać z pytaniami. rodzice@tok.fm. Ula Malko.
7: Krzysztof Horwat.
4: Audycję przygotowała Olga Tanajewska, a już za chwilę po informacjach TOK FM o godzinie 14:00 Przemysław Iwańczyk i audycja Żyjmy Dłużej.
8: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
9: TOK 10.
10: Głos zabierze pan poseł Janusz Kowalski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Nie? A co się stało? Zwracam się do pana posła Janusza Kowalskiego, panie pośle, bo widzę, jak pan jest witany. Ja mogę panu zmienić miejsce do siedzenia, jak pan chce.
11: Natomiast chcę panu powiedzieć, a właściwie państwu powiedzieć, że i panu Mencenowi przestrzec trochę, panie Sławomirze. Ja Janusza Kowalskiego poznałem w latach 90. na konferencji finansowanej przez Konrada Adenauera. Konrad Adenauer Stiftung. I powiem wam szczerze, ja wtedy nic nie jadłem, ale czego Janusz się wtedy najadł, nie wiem. Pamiętam, jak 2 lata temu kazał mi tu wstać i klaskać, że Czarnek jest najlepszy. Dzisiaj już Czarnek nie jest najlepszy. Dzisiaj Sławomir Mencen jest najlepszy. Wszystko na świecie się zmienia, ale nic się nie zmienia tak, jak poglądy Janusza Kowalskiego. Dziękuję bardzo.
8: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
1: Reklama.
12: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Castorama! Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
4: Kastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest sensacja na kortach w Paryżu. Maja Chwalińska wygrała z grecką tenisistką Marią Sakkari. Trwa dogaszanie ogromnego pożaru lasu pod Wołominem. Za chwilę u nas nowe informacje. Sejm zagłosował za ustawą o statusie osoby najbliższej. To alternatywa dla związków partnerskich. U nas polityczne komentarze. Jest 14. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Maja Chwalińska nie przestaje zadziwiać na Roland Garros. Nasza tenisistka awansowała do najlepszej 16 turnieju w Paryżu, a po wygranej z Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. Na tuż po meczu z rodzicami Mają, Marcelą i Tomaszem, rozmawiał wysłannik TOK FM na paryski turniej Przemysław Pozowski.
10: Niech pani te emocje znosi. Ja ledwo usiedziałem do końca.
11: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę wygrać. I wtedy bardzo się bałam. Leki, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz. Także no nie wiem, może z każdym meczem dojrzewam.
12: Uwierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest 6. mecz w turnieju. To też jest zmęczenie straszne na tym upale. Całe eliminacje przejdzie. Eliminacje to jest jak turniej.
10: Była obawa po tym pierwszym secie, że to może być koniec?
11: Tak, ale ona jest twarda. Ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
9: A Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Jutro o ten sam etap turnieju powalczy o 11 Iga Świątek, a oba mecze pokaże Eurosport. Po dwóch dobach akcji służby kontrolują już pożar lasu na granicy powiatów mińskiego i wołomińskiego w województwie mazowieckim. Do tej pory ogień objął ponad 300 hektarów. Pożar gaszą, jak wlicza wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, strażacy z kilku komend wojewódzkich w Polsce, wspierani przez druhów z lokalnych OSP.
13: Mamy zaangażowanych ponad 1200, prawie 1300 strażaków i 335 pojazdów. To tylko mówimy o pojazdach PSP i OSP.
9: A na miejscu bowiem działa również policja, leśnicy i WOT. O zadaniach tego ostatniego mówił jego szef, generał Krzysztof Stańczyk.
14: Żołnierze przede wszystkim dogaszają te miejsca pożaru, które wspólnie ze strażakami lokalizujemy. W tej chwili w akcji jest 120 żołnierzy, 15 jednostek sprzętu.
9: W akcji brał też udział kilka śmigłowców i samolotów oraz wojskowy gąsienicowy wóz zabezpieczenia, z pomocą którego służby tworzą w lesie przeciwpożarowe przecinki. Prawica się cieszy z deklaracji prezydenta. Koalicja dziwi i liczy, że zmieni zdanie. A mowa o uchwalonej właśnie przez Sejm ustawie o statusie osoby najbliższej, która w minimalnym i podstawowym stopniu reguluje sytuację prawną związków nieformalnych. Dla Karola Nawrockiego to i tak za dużo i zapowiada weto, choć w czasie kampanii wyborczej zapowiadał poparcie podobnych rozwiązań. A dyskusji polityków na ten temat w programie Wybory w Toku przysłuchiwał się Wawrzyniec Zekrzewski.
15: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szulc z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa mężczyzny i kobiety.
16: Jeśli chodzi o tę ustawę, to głosowaliśmy oczywiście przeciw. Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
17: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe i stąd nadzieje i oczekiwania od pana prezydenta, że koniec końców tym przepisom się sprzeciwi.
15: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Łoboda.
4: Nikt niczego nie odbiera rodzinom, nikt niczego nie odbiera małżeństwom.
18: Mam nadzieję jeszcze, bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych. Żyły, żyją i będą żyły. Po prostu.
15: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy. Wracając zaś do samej ustawy, zajmie się nią teraz Senat i dopiero potem trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
9: Czas teraz na temat weekendu, TOK FM. Dzieciom często brakuje czasu na nudę, alarmują psychologowie. Rzecz w tym, że każdy z nas potrzebuje czasu dla siebie. Bywa, że to rodzice narzucają dzieciom, że mają chodzić na szachy, plastykę czy judo. Ale nie zawsze tak jest. Niektórzy nastolatkowie, tak jak szóstoklasista Błażej, deklarują, że bywają zmęczeni, ale nie chcą rezygnować z zajęć, na które chodzą.
19: Angielski zaczynam o 8.15, potem basen do 11.40, potem szkoła do 15.30 i potem znowu na chór na 17.30. Muszę się urwać, aby zdążyć na trening o 18.30, który kończę o 20.00.
20: To jesteś wykończony?
19: Trochę tak.
9: Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak podkreśla, że każde dziecko potrzebuje czasu na nudę, bo nuda i odpoczynek i relaks to też czas na rozmowę i wysłuchanie.
21: Często mówią mi o tym, a także kiedy dzwonią na dziecięcy telefon zaufania, że w ogóle rozmowy, które się toczą w domach, to są rozmowy takie dotyczące co zjesz i jak było w szkole, że brakuje tej głębszej relacji, takiego większego, nie wiem czy zainteresowania, ale większej uważności na to codzienne życie młodego człowieka.
9: Na to między innymi prowadzi do problemów ze zdrowiem psychicznym naszych dzieci. Więcej na ten temat piszemy na togfm.pl. Na kolejne informacje zapraszam w imieniu Marietty Wiśniewskiej, tej już o 14.20. Ja dziękuję i zapraszam na pogodę.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
9: W całym kraju dużo chmur i przelotne opady deszczu. W centrum i na południu możliwe także burze, na termometrach od 20 stopni w Gdańsku i Krakowie, 21 w Łodzi, Rzeszowie, Lublinie i w Białymstoku, 22 w Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, do 24 we Wrocławiu.
8: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Żyjmy dłużej, jak co sobota. Mam nadzieję, że państwo już jesteście przyzwyczajeni do naszego stałego programu o tej porze. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Mówię państwu dzień dobry także w imieniu Marii Mroczkowskiej, która jest wydawczynią tego programu, a także w imieniu realizatora, którym jest Krzysztof Olesiewicz. Dokładnie przed tygodniem mówiliśmy o andropauzie, o tym, w jaki sposób mężczyzn ona dotyka, w jaki sposób i w jakim odsetku, bo też nie wszyscy ten nieprzywilej będą mieć. Obiecywałem państwu, że będziemy także mówić o menopauzie, ale też o tym, w jaki sposób kobiety mogą wydłużać swoje życie poprzez okres macierzyństwa. To wszystko zapowiadaliśmy, a teraz już przedstawiam naszego gościa. Jest nim profesor Jacek Sieńko, położnik ginekolog, ginekolog-onkolog ze Szpitala Klinicznego Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry, panie profesorze.
23: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
22: Nie wiem, czy dobrze streściłem to, o czym będziemy teraz mówić. Zahaczyłem tylko jeden z wątków, czyli czy okres macierzyństwa wpływa na długość życia kobiety, ale też menopauza, jak bardzo jest nieprzywilejem wieku i metryki, a na ile jest czymś naturalnym, co można znieść we względnym komforcie. Panie profesorze, przed wejściem na antenę poczynił pewne zastrzeżenie. Niejako nawiązując do tytułu naszej audycji, żyjmy dłużej. I powiedział pan, że być może nie powinniśmy zastanawiać się, jak długo żyć będziemy i co zrobić, żeby ten wiek wydłużyć, tylko w jakim komforcie uda nam się przez to życie przejść. Rozumiem, że to jest podstawowe kryterium naszego dobrostanu, według pana.
23: To znaczy, to jest chyba taki bardziej zaawansowany współczynnik czynnik czy wskaźnik tego, jak się żyje, bo oczywiście no na pewno nie chcemy umierać przedwcześnie, ale drugim tym parametrem jest to, że te lata, które nam przypadną do przeżycia, czy te lata, które, na które wpłyniemy też, że przeżyjemy, żebyśmy przeżyli je w jak największym komforcie, bo dopiero taki mnożnik tych przeżytych lat jako i jakości życia w tym okresie da nam tą ostateczną wartość, jak to życie przeżyliśmy, i to jest to, do czego dążymy.
22: Tak, okres macierzyństwa, bo o nim też będziemy mówić, to historie zaplanowane i niezaplanowane, zrealizowane i niezrealizowane, będące świadomym wyborem, tak lub nie, lub nieświadomym wyborem, tak lub nie. Chciałbym, żebyśmy o tym pomówili. Te pytania nie biorą się z mojej głowy, biorą się także w konsekwencji rozmów ze słuchaczkami, które piszą do mnie, i prosiłbym panu zadał te pytania, skoro już temat naszej audycji był znany. Jeżeli ktoś decyduje się na to, by mieć dziecko, mowa o kobiecie, to czy ma istotne znaczenie z punktu widzenia jej zdrowia i przyszłego życia, na jaki czas w jej życiu przypada okres macierzyństwa?
23: No na pewno. Tutaj oczywiście musimy trochę wyróżnić dwie sytuacje. Kobietę zdrową, która decyduje się na bycie matką, a także kobieta, która obciążona jest jakimiś poważnymi chorobami towarzyszącymi. W tej pierwszej sytuacji to tak naprawdę w pewnym przedziale wiekowym okresu rozrodczego oczywiście są pewne ryzyka związane z ciążą, ale ta, pomijając jakieś obszary tego wieku ekstremalnego, czyli bardzo młode kobiety i bardzo już powiedzmy blisko menopauzy, to w dużym przedziale to ryzyko dla kobiety jest dosyć podobne. Natomiast kiedy mówimy o kobiecie, której ciąża będzie powikłana licznymi chorobami ogólnoustrojowymi, to tutaj często ten czynnik wieku też jest, on jest szczególnie istotny, bowiem on, kiedy dokłada się jeszcze do wieku kobiety, wtedy choćby ryzyko samej tej ciąży może być wyższe.
22: Nie wiem, czy dobrze wyartykułowałem to pytanie, ale intencja tego pytania, tej kwestii w ogóle była taka: jeżeli ktoś ma w planach mieć dziecko, to czy da się wyróżnić w życiu kobiety takie okresy, kiedy jest to tyleż bezpieczne, co nie wpływające, nie wywołujące deficytów w przyszłym życiu kobiety? Czyli, nie wiem, przedział 30-35, 20-25, da się wyróżnić takie
23: przedziały? To jest bardzo trudno powiedzieć, dlatego że troszeczkę zależy, z jakiego punktu widzenia będziemy patrzeć, bo z biologicznego punktu widzenia najlepszym okresem dla ciąży kobiety to przypada, nie wiem, wiek 18-20 lat. To nie jest wcale dobry okres zazwyczaj z takiego psychologicznego punktu widzenia, czy społecznego punktu widzenia, czy no świata, w którym w tej chwili żyjemy, kiedy to jest najczęściej, to wtedy to kobieta zazwyczaj maturę zdaje i niekoniecznie myśli.
22: Ale odrzucając uwarunkowania społeczne, z punktu widzenia tylko fizjologii, to jest najlepszy moment.
23: Tak, to miliony lat tak w takim wieku kobiety zachodziły najczęściej w ciąży, oczywiście.
22: Mhm. Ale nakładając na to ten parametr kulturowy także.
23: I społeczny, i psychologiczny, to zmienia to wszystko. I myślę, że bez tego nie możemy rozpatrywać, bo to tak naprawdę no, człowiek jest całością, tak? I to nie tylko to, że nie mamy miażdżycy w wieku 18 lat, że nasz układ sercowo-naczyniowy jest najbardziej sprawny w 18 roku życia, przesądza o tym, kiedy dokonamy wyboru, mówię o kobietach, bycia w ciąży, tylko te wszystkie elementy trzeba złożyć razem.
22: Jeszcze raz poczynię to zastrzeżenie. W ogóle odczuwam pewien dyskomfort, że dwóch mężczyzn rozmawia o kobietach, natomiast no, taka jest formuła programu. Ja też, ceniąc pańską fachowość, pańską wiedzę i kompetencje, zwróciłem się do pana, żebyśmy o tych sprawach pomówili, a ja jednak posługuję się pytaniami, które dostałem od słuchaczy.
23: Ale ja myślę, że na szczęście trochę się już znamy, bo nie jest to może wyjaśnienie zjawie pierwsza audycja i dwóch mężczyzn, którzy są wielbicielami kobiet i myślę, że tutaj chyba to nie będzie tak strasznie, bo przez to...
22: Ale nie wszystkie słuchaczki mogą znać kontekst i też może je to dziwić. Tylko dlatego pozwoliłem sobie na to zastrzeżenie. Panie profesorze, z wielu badań wynika, że apogeum możliwości fizjologicznych mężczyzny to 28 lat. Pan wskazał ten przedział 18-20 jako pik, jeśli chodzi o możliwości organizmu kobiety. Rzeczywiście jest ta 8-letnia różnica?
23: Nie, on się tak aż nie, tak jak powiedziałem na początku, u zdrowych kobiet to się aż tak nie zmienia, jeżeli chodzi o kontekst macierzyństwa. U kobiety no, na pewno problemem to jest bardziej to, że po 35 roku życia obniża się płodność, a już po 40 to ta płodność obniża się znacznie. No oczywiście ryzyko wad genetycznych to jest zupełnie inna sprawa. Części z nich to jest oczywiście liniowe, jeśli chodzi o wiek. Natomiast tutaj aż tak bym nie zawężał tego, to te różnice są niewielkie w tym przedziale wiekowym.
22: To jest to kolejne pytanie od jednej z naszych słuchaczek. Abstrahując od takiego stereotypu, jak rodzina powinna wyglądać, albo zostawmy te preferencje. Czy ciąża, okres macierzyństwa wydłuża czy skraca życie kobiety?
23: No właśnie, generalnie ciąża, bo to jest ciąża, połóg i okres laktacji. No to są duże zmiany, przede wszystkim hormonalne i też zmiany w organizmie kobiety, choćby takie, że przez rok, półtora kobieta nie ma owulacji, można powiedzieć, że wpływa korzystnie na ryzyko wystąpienia niektórych chorób. Na przykład choćby wystąpienia raka jajnika. Ale jeżeli to wszystko per saldo się złoży jako punkt końcowy czas życia, to ponieważ tak wiele czynników wpływa na to, ile żyjemy, że one tak naprawdę jakoś istotnie nie modyfikują tego przewidywanego okresu życia. Udowodniono, co prawda, że osoby, które mają dzieci, żyją dłużej, ale ta przyczyna jest prawdopodobnie zupełnie inna, bo to dotyczy po pierwsze nie tylko kobiet, ale także mężczyzn. Mało tego, badania tam szwedzkie wykazały, że to dotyczyło także osób, które adoptowały dzieci. Także tu ten czynnik
22: kultury. Czy to jest ten walor społeczny.
23: Tu parę rzeczy można założyć, uznać, no bo większość tych badań jest badaniami oczywiście takimi retrospektywnymi, czyli patrzono ci, co żyją dłużej, czy mieli dzieci na przykład, czy nie, bo badanie, które z punktu widzenia naukowego miałoby najwyższą wartość, no to żeby zebrać grupę i połowę poprosić, żeby miała dzieci, połowę, żeby nie miała i zobaczymy, ile będą żyli. No oczywiście jest to wiadomo, że niemożliwe, nieetyczne i takiego badania nigdy nie będzie. Natomiast idąc w tą drugą stronę, że my patrzymy ci, co dłużej żyli, mieli częściej dzieci, my nie wiemy, jaki był związek przyczynowo-skutkowy. A mógł być zupełnie inny i często pewnie tak było. Rodzice, którzy ma osoby, które posiadają dzieci, kiedy zaczynamy, mamy dzieci, przestajemy, nie wiem, podejmować jakieś zachowania ryzykowne, jeździmy wolniej samochodem, częściej zadbamy o swoje zdrowie. Dlaczego? Dlatego, że przecież mamy dzieci i musimy je wychować.
22: Mamy, tak? Dla kogo żyć.
23: Później przychodzi ten moment, że dobrze, już dzieci się usamodzielniły, ale my w końcu się zestarzejemy. No i co? I mamy dzieci. To bardzo dobrze, że mamy dzieci, bo te dzieci się nami opiekują. Oczywiście, nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, one są, ich wpływ jest często niezależny od tych dzieci, ale bardzo wiele chorób u osób w wieku starczym, jakby ich przebieg naturalny w dużej mierze zależy od tego, jaka była opieka nad tymi osobami i to wpłynie na to, ile oni będą żyli.
22: Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Profesor Jacek Sieńko jest dziś gościem audycji Żyjmy Dłużej. Informacje Radia Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Wspólny, spokojny, niedzielny poranek, taki nie za wczesny, bo od godziny 8. Będziemy rozszyfrowywać rękopisy, z którymi nie radzi sobie sztuczna inteligencja. Naprawimy może zaniedbane nieco relacje z sąsiadami i spróbujemy, nawet jeśli to niekoniecznie proste, nie dać się hejtowi. I to akurat bez związku z sąsiadami. Będę od rana, ale zapraszam do dołączenia o każdej porze. Do niedzieli, a tam Ozga.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wurtersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 14.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału French Open w Paryżu po wygranej z Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. Spotkanie trwało 2 godziny i 7 minut. 24-letnia Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114 miejsce, po przebrnięciu kwalifikacji debiutuje w zasadniczej części turnieju w stolicy Francji. W kolejnym notowaniu listy WTA na pewno pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce. Obecnie wirtualnie jest 75. Najwięcej do poprawy mamy w obronie, bo nie możemy grać tak, jak to było w meczu ze Szwecją, powiedział selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Przyznał to przed towarzyskimi spotkaniami naszych zawodników. Biało-czerwoni przygotowują się we Wrocławiu do jutrzejszego meczu towarzyskiego z Ukrainą, a także pojedynku z Nigerią, który zostanie rozegrany 3 czerwca w Warszawie. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów pod warszawskim Wołominiem. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z ogniem walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Żyjmy dłużej w sobotę. Jak zwykle między 14 a 15, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Profesor Jacek Sieńko jest z nami, położnik ginekolog, ginekolog-onkolog ze Szpitala Klinicznego Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Panie profesorze, jeszcze raz dzień dobry.
11: Witam Państwa ponownie.
10: Rozmawiamy dziś na temat menopauzy, a właściwie jeszcze nie doszliśmy do klucz sprawy w naszym programie, ale rozmawiamy także o tym, czy okres macierzyństwa może w znaczący sposób i czy w ogóle wydłużyć życie kobiety. I czy wynika to z praw fizjologii, czy jest to konsekwencja takiego dobrostanu i w ujęciu psychologicznym i społecznym? To jeszcze raz, gdyby pan zechciał pokusić się o puentę do tego ostatniego wątku. Macierzyństwo wydłuża życie kobiety, natomiast nie z punktu widzenia fizjologicznego.
11: Tak, osoby, które posiadają dzieci, żyją dłużej, ale prawdopodobnie nie dlatego, że w ten sposób mitygują pewne choćby ryzyka różnych chorób poprzez ciążę, połóg, ale fakt posiadania dzieci zmienia nasze różne nawyki, to jest po pierwsze. Z tego powodu tu pocieszę, że nie tylko kobieta, ale i mężczyźni, którzy posiadają dzieci, żyją dłużej, także osoby, które adoptują dzieci, żyją dłużej. A w dużej mierze też wiąże się to już w wieku starszym z tym, że po prostu mając dzieci mamy też opiekę i to naprawdę potrafi wydłużać życie. Nie wiem, czy mi pan redaktor pozwoli na taki osobisty wątek. Ja sam jestem wnukiem 99 już za tydzień letniej babci, która już jako starsza osoba przechorowała 4 razy w domu zapalenie płuc. Na szczęście jej córka, moja mama, będąc internistką, nigdy nie musiała jej brać do szpitala. Wiemy, że osoby starsze przebywają dłużej w szpitalu, to jest jeden z ważnych czynników ryzyka śmiertelności. Także ta opieka, to naprawdę zapewnienie sobie jej, posiadając dzieci, to jest dla nas bardzo ważne na starość.
10: Panie profesorze, to pójdźmy w takim razie dalej do tego korowego wątku naszego dzisiejszego spotkania. Przed tygodniem mówiliśmy naszym słuchaczom głównie, ale słuchaczkom także, czym jest andropauza. Jak bardzo różni się w procesie przebiegu menopauza od andropauzy?
11: No choćby tym, że menopauza jest nieunikniona i wiąże się z istotnymi zmianami hormonalnymi w organizmie kobiety, to znaczy jajniki przestają pracować, a więc znacząco obniża się stężenie estrogenów, no może nie do zera, bo jest też pozajajnikowe źródło estrogenów, to jest tkanka tłuszczowa. Te jajniki jeszcze przez kilkanaście lat produkują takie inne hormony, androgeny, no ale one mają może trochę mniejsze znaczenie, jeśli chodzi o wpływ na organizm kobiety. W związku z tymi zmianami hormonalnymi zachodzą istotne zmiany w układzie sercowo-naczyniowym, w stężeniu naszych lipidów i to wszystko składa się na rosnące ryzyko, no właśnie szeroko rozumianych chorób sercowo-naczyniowych w tym okresie menopauzy. No poza tym oczywiście menopauza wpływa na samopoczucie, bo ten czas, kiedy te estrogeny i których stężenie się obniża, może wiązać się z licznymi dolegliwościami, jak tymi słynnymi uderzeniami gorąca, objawami, szeroko mówiąc, wypadowymi, pewnymi zmianami w sferze tej psychogennej, zaburzeniami snu i tak dalej. Także jest to ten okres, który jest nieunikniony. Każda kobieta, co prawda, przechodzi go inaczej, ale jest to pewien okres też czynnika, kiedy nasilają się te czynniki ryzyka różnych chorób, a te czynniki ochronne przestają występować.
10: Panie profesorze, czy czas, a może inaczej, moment na osi czasu, kiedy występuje menopauza, jest markerem tego, jak długie będzie życie kobiety?
11: Znaczy trochę i tak, i nie. Dlatego, że tak, na pewno udowodniono, że przedwczesna menopauza, to jest szczególnie przed 45 roku życia, ona często może być choćby wywołana jatrogennie, czyli na przykład usunięcie jajników podczas operacji z jakiegoś innego powodu. To taka menopauza na pewno skraca życie. Kiedy znów mówimy o późnej menopauzie, to może jest trochę dłuższy okres tego lepszego samopoczucia, ale ona i tak nastąpi. Natomiast ta późna menopauza też wiąże się z innymi czynnikami ryzyka, bo ta dłuższa ekspozycja na właśnie estrogeny zwiększa choćby ryzyko najczęstszego nowotworu u kobiet, czyli raka piersi, bardzo częstego nowotworu u kobiet raka trzonu macicy, a to też wszystko może przekładać się na śmiertelność. Także na pewno przedwczesna menopauza tak jest markerem możliwego krótszego życia. My oczywiście sobie z tym radzimy, bo możemy włączyć hormonalną terapię zastępczą, zwaną właściwie teraz hormonalną terapią menopauzalną, jeśli nie ma przeciwwskazań. Natomiast już ta późna menopauza absolutnie nie jest gwarantem dłuższego życia, bo z tym wiążą się inne czynniki ryzyka.
10: To w takim razie spróbujmy doprecyzować, choć pewnie będzie to trudne. Kiedy jest najlepszy czas na menopauzę?
11: Znaczy średnia jest bardzo prosta. 50 lat chyba i 3 miesiące to jest tutaj nasze.

0: korzystne. Dłużej będzie korzystny lipidogram, czyli ochrona sercowo-naczyniowa, ale wyższe ryzyko onkologiczne. Także to, że ktoś będzie miał w 57, a nie w 52 roku życia menopauzę, to nie przełoży się już na dłuższy czas życia.
1: Panie profesorze, czy na menopauzę i jej przebieg mają wpływ czynniki zewnętrzne, takie jak klimat, szerokość geograficzna, dieta, styl życia? Czy jest to zapisane w genotypie? Jest to osobnicze i nie mamy na to żadnego wpływu?
0: Trochę mają, ale tak naprawdę o wielu czynnikach nie wiemy, natomiast na pewno w genach jest to zapisane, bo zresztą sami często pytamy pacjentki, które oczekują na tę menopauzę, kiedy jej matka danej osoby, pacjentki miała menopauzę.
1: Czy menopauzę należy potraktować w sposób naturalny, za chwilkę wyjaśnię, to jest też pytanie od naszych słuchaczek, w sposób naturalny i nie wspomagać tego procesu analizami specjalistów, włączeniem suplementacji, a być może nawet leczenia, czy jednak powinno to przebiegać pod nadzorem specjalistów?
0: To znaczy, no, nadzór lekarzy zawsze jest korzystny ogólnie.
1: Poza rutyną.
0: To jest trochę tak, że na pewno to, przed czym przestrzegam pacjentki, to żeby przede wszystkim nie oczekiwały tej menopauzy jak jakiejś plagi czy wielkiego nieszczęścia. Nie ma większego sensu, nie wiem, wykonywanie sobie badań hormonalnych co rok, co pół roku, bo może to już jest ta menopauza. Nie ma to wielkiego wpływu na to. Tym bardziej, że podjęcie ewentualnej suplementacji estrogenami, czyli tej hormonalnej terapii menopauzalnej, to jakby kryterium do tego podjęcia, to nie jest to, że komuś obniżyły się stężenia tych czy tamtych hormonów, tylko to, jakie wystąpiły objawy. I te objawy wypadowe, które utrudniają życie, to przy braku przeciwwskazań są właśnie wskazaniem teraz. Kiedyś było tych wskazań dużo więcej, bo choćby zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, osteoporoza, teraz tak naprawdę wszystkie te pozostałe leczy się trochę inaczej, bo są bezpieczniejsze metody leczenia. Hormonalna terapia zastępcza, właśnie kiedyś zwana zastępcza, teraz chętniej menopauzalną nazywaną, jeszcze 20 lat temu była zupełnie inaczej traktowana. To miała być taka trochę złota pigułka na wszystko. To wcale tak nie jest. Może u osób zdrowych to te ryzyka różnych chorób, także nowotworowych, one aż tak nie rosną, także sercowo-naczyniowych, ale już u osób na przykład z nadciśnieniem, to ten wzrost ryzyka często jest wysoki, a nawet w pewnych sytuacjach nieakceptowalny. Także tak, no w tej chwili paradygmat jednak taki jest, że to ten okres menopauzalny jest naturalnym okresem w życiu kobiety. Należy go w jakiś sposób zaakceptować. Oczywiście w określonych sytuacjach można to wspierać hormonalnie, ale trzeba też pamiętać, że to, żeby właśnie to, ten punkt, od którego zaczęliśmy, żeby ta jakość życia w menopauzie, w okresie okomenopauzalnym była jak najwyższa, to nie tylko składa się na to, czy my pójdziemy do ginekologa lub endokrynologa po leczenie hormonalne, tylko to, jaka będzie należna waga ciała, czy kobieta będzie uprawiać sport, i już nie wspomnę w ogóle o relacjach, bo to tak naprawdę to najczęściej przesądza o naszym samopoczuciu i może być tak, że ta jakość życia w okresie menopauzy może być całkiem wysoka.
1: Lekarz specjalista której specjalności powinien nadzorować przebieg menopauzy u kobiety?
0: To znaczy tutaj lekarze kilku specjalności mogą ze sobą współpracować, bo oczywiście naturalnie najczęściej menopauza i w ogóle hormonalna terapia menopauzalna kojarzy nam się z ginekologami, bo też wiele tych działań tutaj niepożądanych związanych jest z narządem rodnym, także regularna wizyta u ginekologa jak najbardziej jest wskazana, co absolutnie nie przeczy temu, że takiej pacjentki nie może prowadzić lekarz rodzinny, który ma z pacjentką często najbliższy kontakt. No, on do kronologu oczywiście nie wspomnie, bo jak najbardziej też. Natomiast oni się muszą w różnym stopniu uzupełniać jak najbardziej.
1: Panie profesorze, wyda się panu to pytanie dziwne i to jest już moje pytanie. A może znajdziemy jakieś pozytywne strony menopauzy? Korzyści, które menopauza dla organizmu niesie? gdyby trochę na opak spojrzeć.
0: Znaczy, no, inne niż takie, że kobieta nie zajrzy w niechcianą

0: ciąży oczywiście, no też dla niektórych jest to korzyść, to obniżenie stężenia estrogenów obniża ryzyko wystąpienia nowotworów hormonozależnych.
1: Czyli minimalizujemy.
0: Znaczy, nie z tym, tylko... że no niestety ten kumulacyjne ryzyko, ono jest wtedy wyższe w tym okresie menopauzy, bo tak jakby na to ryzyko pracowała organizm całe życie. Mhm.
1: Menopauzy trzeba się bać?
0: W żadnym wypadku.
1: Jak pan przekonuje swoje pacjentki do tego, żeby bez obawy podchodziły do tego czasu w swoim życiu?
0: To, że trochę przeżyją tak tę menopauzę, jak do niej też podejdą, że na pewne objawy to my mamy wpływ i możemy w nich pomóc, a ta pozostała część życia to trochę zależy od tego, jak same sobie to ustawią. No choćby tym właśnie, jak będą aktywne, jaką będą miały BMI, czyli tą należną masę ciała, to wszystko wpłynie na to, jaka będzie jakość życia, bo to o to chodzi w tym wszystkim.
1: Czy nie przywilejem okresu menopauzalnego jest wzrost wagi? Czy jest to tylko stereotypowe myślenie, że na ten czas przypadają zmiany, które towarzyszą menopauzie?
0: Znaczy metabolizm na pewno trochę się zwalnia, zresztą on się nam tak naprawdę zwalnia no już od 30 roku życia, to zresztą myślę, że my mężczyźni też to dostrzegamy, że zdecydowanie nie możemy sobie pozwolić na to, na co mogliśmy dietetycznie 20 lat temu. Natomiast no to jest tak, że jeżeli trochę panujemy nad tym wszystkim, co robimy, to naprawdę możemy ten czas przeżyć w zdrowiu.
1: Panie profesorze, za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Trzy rzeczy, które powinni nasi słuchacze wynieść z tej części.
0: Menopauza nie jest straszna. Z menopauzą można sobie poradzić. Są lekarze, którzy, kiedy ta menopauza przebiega w sposób, powiedzmy, nieakceptowalny, jej objawy dla pacjentki mogą pomóc i mogą naprowadzić na tą ścieżkę tak, żeby można przez kolejne wiele lat cieszyć się pełnią życia.
1: Profesor Jacek Sieńko, położnik ginekolog, ginekolog-onkolog ze Szpitala Klinicznego Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny, jest dziś naszym gościem, a to jest audycja Żyjmy Dłużej. Teraz informacje Radio Tok FM, a po nich wracamy.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 8.
4: Te 4000 amerykańskich żołnierzy, o których media od wczorajszego późnego wieczora piszą, którzy mają zniknąć z naszego obszaru. To pana zdaniem jest poważna sprawa, zagrożenie egzystencjalne dla Polski, problem, kłopocik. Jak pan to ocenia?
5: No jest to bardzo poważna sprawa. Jest to kolejna decyzja w ostatnich dniach po przyjęciu, po gościnie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Taki wotum nieufności do rządu. Ja to tak interpretuję. To jest odpowiedź na tą politykę konfrontacyjną.
4: Czy pan uważa, że to jest gest wrogości wobec premiera Tuska ze strony prezydenta Trumpa, mówiąc najkrócej?
5: Wrogości może nie. Po prostu reakcja symetryczna, bo i premier Donald Tusk, i Radosław Sikorski w ostatnich miesiącach bardzo konfrontacyjnie, wbrew interesom Stanów Zjednoczonych, się wielokrotnie wypowiadali. Ja myślę, że konsekwencje dla sceny politycznej w Polsce no są bardzo poważne. Ja myślę, że koalicja i klasa polityczna musi w ogóle przemyśleć, czy nie zorganizować wyborów wcześniej, no jakoś wyjść z tej sytuacji, bo ona jest bardzo niedobra.
4: Została nam chwilka, co możemy zrobić?
5: Ja panu, panie redaktorze, powiem, będzie to niepopularne. Poważnie się zastanowić nad wcześniejszymi wyborami w Polsce.
4: Jest z nami pan premier Gawkowski. Przed chwilą był z nami pan profesor, były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Rozmawialiśmy o 4000 amerykańskich żołnierzy, którzy mają nie trafić do Polski. Jacek Czaputowicz uważa, że to jest wynik agresywnej wobec Stanów Zjednoczonych polityki rządu i że należałoby poważnie rozważyć w związku z tym przyspieszone wybory, skoro rząd obecnej koalicji nie daje rady w relacjach z Amerykanem.
6: Głupoty tu jakieś opowiadał.
4: Dziękuję. To wszystko?
6: No ale jak mam to skomentować? Skoro poważny człowiek wydaje się, mówi rzeczy powinien poważne, a mówi rzeczy, które są niepoważne.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
7: Zapraszam na kolejne wydanie audycji Globalne Popołudnie. Razem z Wojciechem Jagielskim wybieramy się do Armenii, która szykuje się do wyborów parlamentarnych. Mogliście już czytać, że to nie są zwykłe wybory, tylko historyczne rozdroże między Rosją a Zachodem. Porozmawiamy o tym rozdrożu, o tym, że stawką jest nie tylko geopolityka, ale ormiańska tożsamość narodowa z herbem kraju włącznie. A ponadto usłyszymy, jak pięknie śpiewa prezydent Francji. Audycja Globalne Popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
3: Zapraszają Krzysztof Story, Wojciech Jagielski. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w Tok FM.
15: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
8: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 14.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział rozwój konstrukcji bezzałogowych pojazdów podwodnych w odpowiedzi na rozbudowę potencjału militarnego Chin. Amerykanie będą rozbudowywać je razem z Australią i Wielką Brytanią. Wezwał także kraje sojusznicze w Azji do zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 3,5% PKB. Dodał, że Stany Zjednoczone potrzebują silnych i samodzielnych sojuszników. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia przybył do miasta Bunia w prowincji Ituri we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. To jest centrum epidemii eboli. Odwiedzi też ośrodek leczenia osób zakażonych tym wirusem. W republice odnotowano ponad 900 prawdopodobnych przypadków zakażenia. Ponad 200 zakończyło się śmiercią. Ebola zabiła w Afryce ponad 15 tysięcy osób w ciągu ostatnich 50 lat. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Chłopiec przebywał na balkonie, matka tylko na chwilę straciła go z oczu. Dziecko, mimo trwającej na miejscu długiej reanimacji, dziecka nie udało się uratować.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Profesor Jacek Sieńko, położnik, ginekolog, ginekolog-onkolog ze Szpitala Klinicznego Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. Warszawski Uniwersytet Medyczny jest dziś z nami. Dzień dobry, panie profesorze, raz jeszcze.
0: Dzień dobry, raz jeszcze. Witam państwa.
1: Dziś w audycji Żyjmy Dłużej mówimy o menopauzie, ale też o różnicach nie tylko w starzeniu się, ale również w wydłużaniu sobie życia między kobietami i mężczyznami. Jest nasza audycja niejako kontynuacją tego, co mogli państwo usłyszeć przed tygodniem, kiedy to rozmawialiśmy z doktorem Piotrem Świniarskim o tym, jak mężczyźni przechodzą trudny czas w swoim życiu. Mówię trudny, no bo tak na ogół jest on postrzegany. Ja chcę od razu powiedzieć niejako w podsumowaniu, że o ile menopauza jest procesem, który dotyka kobietę każdą, tak andropauza dotyka zaledwie 20% mężczyzn, tak przynajmniej wynika z badań. Pan, panie profesorze, mówił też już o różnicach. Ja chciałbym, żebyśmy na tych różnicach się skupili, jak bardzo inaczej kobiety i mężczyźni mogą swoje życie wydłużać poprzez, nie wiem, zespół zachowań codziennych, nawyków, standardów, jakie wdrażamy w swoje życie. Zapytam tak prosto z mostu, kto ma trudniej?
0: Zależy w jakim wieku.
1: Mamy sporo czasu, możemy rozwinąć się i właściwie przeanalizować każdy z okresów w życiu człowieka.
0: Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że w tym okresie, kiedy zacznijmy, bo w wieku dziecięcym to się nie różnimy tak naprawdę, kobiety i mężczyźni pod tym względem, kiedy wchodzimy już w ten okres rozrodczy, to tak naprawdę, jak już idąc tym nazewnictwem, to kobiety mają lepiej, bo te hormony żeńskie kobiety chronią przed wieloma chorobami, no choćby układu sercowo-naczyniowym i jeśli chodzi o lipidogram, tej ochrony mężczyźni nie mają. No testosteron nie jest tu dobrym hormonem, estrogeny są pod tym względem dobre. Tak jak i pan redaktor wspomniał i o czym rozmawialiśmy i o czym tak było w poprzedniej audycji, menopauza jest nieunikniona, andropauza dotyczy mniejszości mężczyzn. I teraz, kiedy kobieta przechodzi menopauzę, to ona właściwie tak trochę zrównuje się z mężczyzną w tych właśnie czynnikach ryzyka. I teraz no trochę tak, kto ma lepiej, to już nie dotyczy tak do końca samego organizmu kobiety i mężczyzny. Ale pamiętajmy, że my mamy do czynienia z ludźmi wtedy w wieku, nie wiem, 50-60 lat, którzy przez lata mieli swoje nawyki, a te nawyki też w jakiś sposób były determinowane tym, co dawały im płeć, jako pochodna też gry hormonalnej w organizmie. Także teraz, kto przestawi się bardziej na, powiedzmy, jakiś trochę aktywny tryb życia, kto jak będzie podchodził do swojej diety, to powiedzmy, nie jest to związane tak bezpośrednio z płcią, tylko z tym, co bagażem, który my przynieśliśmy przez ostatnie 50 lat. Także trochę uchylam się od tego pytania, bo właściwie kto będzie miał łatwiej, kto będzie miał trudniej. No, badania populacyjne pokazują, że gorzej, może nie mają trudniej, ale gorzej wywiązują się z tego mężczyźni, bo mężczyźni są w ogóle słabymi pacjentami, słabymi menadżerami zdrowia. To tak jakoś kobiety potrafią bardziej zadbać o siebie.
1: Tak sobie myślę teraz, panie profesorze, że to jest być może konsekwencja takiego aroganckiego podejścia do życia ze strony mężczyzn. Opieram się na stereotypach, no bo tylko wtedy ma sens stawianie jakichkolwiek tez. Czyli nie różnice w samej płci, ale inwestycja we własną przyszłość jest konsekwencją tego, że kobiety mają lepiej. Dobrze to rozumiem?
0: W dużej mierze to tak jest. To oczywiście byłoby uproszczenie, bo wszędzie tam, gdzie wiele czynników składa się na ten punkt końcowy, w tym momencie naszym punktem końcowym jest przewidywana jakoś, przewidywany czas trwania życia, to jest bardzo trudno powiedzieć, który z nich odegrał, czy odegra taką największą rolę.
1: Ale przepraszam, bo panie profesorze, to nie są takie bardzo mocne triggery, które uruchamiają procesy degradacyjne na przykład. To jest zespół rzeczy, na które niestety pracujemy. Mężczyznom często włącza się tryb nieśmiertelności. Bardzo często oni, dużo częściej niż kobiety, powtarzają sobie, dobra, to od następnego poniedziałku, bo teraz to mogę sobie pozwolić na to czy na tamto. Jeśli sięgnę pamięcią, jak zachowywali się członkowie mojej rodziny w ubiegłym wieku jeszcze, no to właściwie żaden z mężczyzn, członków mojej rodziny, nie zwraca uwagi na to, co jadł i nie dostrzegał korelacji między tym, jak w tej chwili żyje, a tym, jak będzie wyglądało jego życie po kilku dekadach.
0: No, dieta idąca za tym, otyłość, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, no i jakby ignorowanie wczesnych objawów, czy powiedzmy nawet ta profilaktyka pierwotna, wtórna, no to jest to, gdzie to, jakie mamy podejście, zdecyduje rzeczywiście o naszym życiu i tutaj chyba mężczyźni mają trochę gorsze pod tym względem, mniej pragmatyczne i mniej korzystne dla ich czasu trwania życia to podejście.
1: Pozwoli pan, tak już zupełnie dygresyjnie odwołam się do takiej prawdy powtarzanej przez jednego z członków łódzkiej bohemy, który zwykł mawiać, że prawdziwy mężczyzna musi śmierdzieć potem, alkoholem i machorką.
0: I to też, żeby nie był za, żeby nie żył za długo, tak?
1: Tak, i to też w jakiś sposób daje też taki nurt, żyj krótko, ale intensywnie, też przez wiele lat przecież towarzyszył głównie mężczyznom, a nie kobietom.
0: No oczywiście, znaczy my musimy być świadomi, że też no, ta długość, średnia długość życia znacząco się wydłużyła w ostatnich dziesięcioleciach, więc i też te zakorzeniony pewien stosunek do w ogóle do życia, on zmienia się, no czy on się rzeczywiście zmienia, ale też to nadal jeszcze gdzieś pokutuje, bo ten dzielny mężczyzna, no cofnijmy się 1000 lat wcześniej, to on miał przeżyć 30 lat tak naprawdę, ten słynny wiek chrystusowy, jakkolwiek o co innego tam prawda chodziło, to tak było, że to ludzie średnio właśnie 33 lata żyli, a menopauza to było opadanie liści, to czas umierać było. No, oczywiście to się na szczęście, to wszystko się zmieniło i odwróciło, ale gdzieś tam jeszcze w nas trochę te pewne zachowania tkwią, w mężczyznach bardziej i nie dostosowujemy się do tego, żeby inwestować w swoje życie na dłużej. Ja czasami nawet operując pacjentki w zaburzeniach statyki narządu rodnego, kiedy planujemy, na przykład, kiedy zrobimy operację, a może jeszcze nie teraz, tylko za jakiś lat, ja mówię tak, no bo wie pani, ja bym chciał zaplanować to na 40 lat. Czasami pacjentka się roześmieje, ale co pan mówi, jakie 40? Ja mówię, tak, bo to jest pani średnia czas życia. Ja wiem, że ja będę na emeryturze i to nie ja wtedy już będę opowiadał o tym, ale wtedy pani wspomni, bo pewnie pani przeżyje na szczęście te lata, że właśnie to w tą swoją ostatnią część życia to trzeba już inwestować wiele dziesiąt lat wcześniej.
1: Dotkniemy teraz, panie profesorze, rzeczy bardzo dyskusyjnej, a przynajmniej przypominam sobie, że tak wybrzmiała ona przed laty. Czy pańskim zdaniem istnieje uzasadnienie dla profilaktycznych zabiegów kobiet, na przykład tych obciążonych genetycznie? Angelina Jolie była tego przykładem. I wówczas no, wywołało to wielką dyskusję. Krótko mówiąc, żeby wydłużyć sobie życie, kobieta jest w stanie na przykład poddać się mastektomii.
0: Ale to my mówimy o bardzo specyficznej grupie, bo żebyśmy przypadkiem tutaj w audycji nie wyniknęło, że każda kobieta, która dokona mastektomii, czy usunie jajniki, to sobie wydłuży życie. No jak sobie usunie niepotrzebnie jajniki, to wręcz przeciwnie, skróci sobie to życie.
1: Panie profesorze, ja nie chcę, żeby wybrzmiały tezy po pierwsze kontrowersyjne, po drugie nieuzasadnione medycznie, bo dbam o to i mam nadzieję, że nasi słuchacze to rozumieją. Chodzi mi tylko o to, czy oprócz czynników ryzyka, jakie towarzyszyły tamtym decyzjom, istnieje wprost przełożenie, poza ryzykiem, jeszcze raz powtórzę, na wydłużenie sobie życia, czy nie?
0: No tak, już wracając do choćby przypadku Angeliny Jolie, czyli mutacja BRCA, tam chyba była BRCA1, czyli taki chyba najsilniejszy gen, który naprawy DNA, który jest związany z podwyższonym ryzykiem, bo bardzo wysokim, 80% ryzykiem wystąpienia raka piersi do 80 roku życia i 40% ryzykiem wystąpienia raka jajnika. I u tych kobiet zresztą to w tej chwili jest procedura jak najbardziej refundowana w koszyku świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak, po 35 roku życia zaleca się usunięcie jajników, bo to zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na raka jajnika. Mówię zmniejsza, bo jest jeszcze taki pierwotny rak otrzewny, który dlatego nie jest to redukcja do zera i też zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi i też zmniejsza umieralność z tego powodu, ale to w tej grupie. Jeżeli chodzi o mastektomię, to tam jest bardziej wyrażony ten zmniejszenie przede wszystkim zachorowalności, aczkolwiek też na umieralność pewien wpływ ma. No, w przypadku mastektomia to bardziej to jest w Stanach to się przyjęło, u nas jest to częściej ścisła obserwacja. Z tym, że to są takie dosyć specyficzne populacje, tu ja bym powiedział, że no oczywiście, że nie skracanie jest wydłużaniem, tak można powiedzieć, ale te kobiety nie tyle wydłużają sobie tym życie, co chronią się przed skróceniem swojego życia, jeżeli by tym procedurom chirurgicznym się nie poddały.
1: Czy myśli pan, że w przyszłości będzie to zabiegiem, nie chcę powiedzieć rutynowym, ale przy jakiejś skali ryzyka wykonywanym dużo częściej niż teraz?
0: ale to w tej grupie jest. To jest na szczęście mała, stosunkowo mała grupa i to w tej grupie jest. To już niewiele musi się zmienić, bo to jest, to funkcjonuje. To są bardzo ścisłe reguły tam wcześniejszego przygotowania pacjentki przez oceny przez genetyka, oceny mutacji, przez zespół multidyscyplinarny, także przygotowania psychologicznego. I to jest, i to działa.
1: Panie profesorze, zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu i też w podsumowaniu powiedział pan, że kobiety mają trochę lepiej, jeśli chodzi o to, jak wygląda ich dobrostan, zwłaszcza w jesieni życia i dalej, ale też kobietom łatwiej sobie życie wydłużyć. Dobry wniosek wyciągam z naszej rozmowy?
0: No trochę tak, ale ja nie chciałbym, bo tak to trochę my się tu tak, faktycznie dwóch mężczyzn rozmawia, to my się usprawiedliwiamy, tak, że my mamy gorzej. Nie, no.
1: Czyli apeluje pan, przejdźcie do czynów. Tak, nie tylko kobiety, ale
0: tak
1: mężczyźni.
0: Naprawdę to panowie bierzcie przykład ze swoich kobiet i to wam też wydłuży życie.
1: Mhm. A pan, panie profesorze, już tak zapytam prywatnie, bo jeszcze mamy półtorej minuty. Myśli o swojej długowieczności? Właśnie w takiej kategorii, jak długowieczność. Co pan przez to rozumie?
0: Strasznie trudne pytanie, bo jako lekarz powinienem odpowiedzieć, że tak, a pewnie jak bym opowiedział o swoim trybie życia zawodowego, aktywnego, to właściwie robię wszystko, żeby było odwrotnie, także chyba muszę się uchylić.
1: Czyli co, nie chce pan być złym przykładem dla swoich pacjentów, pacjentek przede wszystkim?
0: Trochę tak, ale moja żona naprawdę dba o siebie i jestem pełen podziwu.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Profesor Jacek Sieńko, położnik ginekolog, ginekolog-onkolog ze Szpitala Klinicznego Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. Warszawski Uniwersytet Medyczny był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ja państwu również kłaniam się, dziękując za wspólnie spędzony czas w imieniu Marii Mroczkowskiej, która była wydawczynią tego programu, a także Krzysztofa Olesiewicza, który był jego realizatorem. Już za chwilę informacje Radia Tok FM. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Do usłyszenia. A po informacjach pisarki i pisarze i Mikołaj Lizut.
8: Dzień dobry. W dzisiejszych pisarkach i pisarzach, zaraz po informacjach, państwa i moim gościem będzie Jakub Żulczyk, pisarz i scenarzysta, autor takich powieści jak Zrób mi jakąś krzywdę, Instytut, Ślepnąc od świateł czy Kandydat. Będziemy rozmawiali o sztuce, polityce i prozie. Zapraszam, Mikołaj Lizut.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 2.
2: Pani poseł Bogumiła Olbrycz, klub PiS. Proszę.
3: Panie marszałku, Wysoka Izbo. Precz z sentem. Sent do kosza.
2: Dziękuję, pani poseł. Szkoda, że tak późno, bo to zdaje się wasz rząd wprowadzał. Dziękuję za wszystkie oświadczenia poselskie. Wasz rząd wprowadzał sent, prawda?
3: Jeszcze raz?
2: Wasz rząd wprowadzał sent, prawda?
3: Ale można było to zablokować. To po pierwsze, a po drugie udoskonalić.
2: No żałuję, że żeśmy nie zablokowali. Dziękuję.
3: Tylko ten się nie robi, co nic nie robi, więc jeśli...
2: Cieszę się, że przyszła refleksja.
3: Ale jeszcze można to naprawić. Wy macie taką szansę z całym czasem.
2: No, teraz ma rząd, ma szansę naprawiać.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Ach, co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dsh.waw.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca. Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Ktoś porzucił w lesie na Mazurach skrzynię do transportu amunicji ćwiczebnej. Sprawę bada żandarmeria wojskowa. Sytuacja jest opanowana, ale wciąż trudno oszacować, kiedy zakończy się gaszenie pożaru lasu na Mazowszu. Umowa za umową w ramach SAFE. Rząd się śpieszy, bo ma czas do końca maja, by samodzielnie decydować o kontrahentach. Minęła 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz, przekazał, że trwają czynności zmierzające do ustalenia pochodzenia i właściciela odnalezionych rzeczy. W skrzyniach nie było nabojów, łusek i innych niebezpiecznych przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu. Wciąż 1300 strażaków i ponad 300 pojazdów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej zaangażowanych jest w gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Trudno oszacować, jak długo potrwa akcja. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, dodają służby. Pożar lasu w Międzylesiu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów. Z zagrożonych terenów ewakuowano około 100 osób. W akcję zaangażowane są też 3 śmigłowce. Będą dochodzić sukcesywnie w ciągu dnia kolejne. Przede wszystkim Black Hawki, być może też dromadery, zapowiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Kolejne zakłady, kolejne podpisane umowy, kolejne zamówienia dla wojska w ramach unijnego SAFE. Rząd się śpieszy, bo zgodnie z wytycznymi programu tylko do końca maja może samodzielnie decydować o zakupach uzbrojenia, na które łącznie Polska otrzymała blisko 190 miliardów złotych nisko oprocentowanych pożyczek. To jest wielki dzień dla bezpieczeństwa naszego państwa, dla Wojska Polskiego, mówił dziś w Hucie Stalowa Wola wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ja unikam emocji często w polityce, ale dzisiaj nie mogę opanować tych emocji, bo one są po prostu wielkie. To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce. 60 miliardów złotych w jeden dzień.
16: Umowy z Hutą Stalowa Wola i spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej obejmują zamówienia m.in. na dostawy bojowych wozów piechoty Borsuk, wozów towarzyszących dla wyrzutni Homar i haubic K9 oraz zautomatyzowanych pojazdów minowania narzutowego Baobab. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów w ramach międzynarodowych targów książki. Dla części z nich to okazja do zdobycia autografów, dla innych z kolei targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
17: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego, co można, jakieś nowe wydawnictwo, bo nie wszystkie wydawnictwa znam. Tych wydawnictw jest coraz więcej, mimo że czytelnictwo teoretycznie upada, więc jestem tu po to, żeby trochę poodkrywać.
18: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską. Chcę zobaczyć po prostu panią Martynę na żywo, cenię to, co robi.
19: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek.
20: Beletrystyka, reportaż?
19: O, mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów, ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
16: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu, który zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego dla najlepszego reportażu roku. Wśród nominowanych jest 5 autorów, w tym m.in. Anna Bikont czy Kasper Bajon. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na finansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Decyzja miasta wywołała jednak w internecie falę krytyki, głównie ze strony środowisk prawicowych, które pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Władze Katowic odpowiadają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Wiceprezydent Maciej Stachura podkreśla, że dzieci z Buczy, miasta regularnie ostrzeliwanego, zasługują choć na chwilę spokoju.
21: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
16: Katowice zasponsorują wakacje ponad 40 dzieciom. Zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Wyjazd zaplanowano w połowie lipca. 6 czerwca w Lublinie odbędzie się Noc Kultury. W programie festiwalu koncerty, wystawy, spektakle, performensy i nieoczywiste działania artystyczne. W zaułkach Starego Miasta będzie można zobaczyć m.in. lubelskie stwory. Instalację, której autorką jest Julia Czekaj.
22: Będzie się składać z 8 stworów, które będą rozprzestrzenione po centrum Starego Miasta. Chciałam pokazać to, jak ja odczuwam spacerowanie po Starym Mieście. Ukryte historie, które sobie wyobrażałam zawsze w uliczkach, kamienicach, czy też w zaułkach różnych, które tam się znajdują.
16: Noc Kultury w Lublinie odbędzie się po raz 20. Dwie podkieleckie gminy apelują o oszczędzanie wody przez suszę. Władze Morawicy i Chęcin w Świętokrzyskiem proszą, by mieszkańcy ograniczyli podlewanie trawników, ogródków czy napełnianie basenów. Problem pogłębia utrzymująca się susza i niski poziom wód gruntowych. Z danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa wynika, że znaczna część kraju znajduje się obecnie w strefie suszy lub bardzo suchego okresu.
23: I
16: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym zachodzie także małe, we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i na wschodzie możliwe burze. Maksymalnie 18 stopni na północy, w rejonach podgórskich Karpat także, a od 20 do 23 na przeważającym obszarze. Najcieplej będzie na południowym zachodzie do 25 stopni Celsjusza.
15: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Mikołaj Lis, odkłaniam się Państwu bardzo nisko, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Jakub Żulczyk.
2: Też się kłaniam bardzo nisko.
0: Cześć Kuba.
2: Cześć Mikołaj.
0: Zauważyłem, że często odzywa się w Tobie tak zwany zmysł publicysty. Mam tu na myśli na przykład Twoją wymianę uprzejmości z Sławomirem Mentzenem.
2: Wiedziałem, że do tego zaczniesz, ja już miałem gotową odpowiedź, że nie przyjechałem tu aż z Bielan, żeby rozmawiać o Mentzenie. Wiesz co, nie nazwałbym tego zmysłem publicystycznym. To jest chyba takie eufemistyczne określenie. Zwłaszcza na Twitterze w ogóle, gdzie to się wydarzyło. To chyba tam nie ma publicystów już teraz. Chyba nie jest publicystyka to, co tam się odbywa. Potrzebne jest jakieś inne słowo, ja go tak na bieżąco nie wymyślę. Także to chyba nie jest zmysł publicystyczny.
0: No ale może to jest odruch felietonisty w takim razie.
2: Nie, to akurat jest, wiesz co, to jest odruch po prostu człowieka wkurzonego. Tak mi się wydaje, bo to w tej konkretnej sprawie, która miała miejsce wczoraj, czyli chodziło o no całą taką atmosferę teraz obecnie wokół tej ustawy o statusie artysty. Sprawdza, jeśli chodzi o samą ustawę i to ja nie czuję się najbardziej przygotowany do jakiejś merytorycznej rozmowy na ten temat i to chyba też nie ten program i są...
0: No tak, w każdym razie projekt wypowiadać. Ustawy ale, jest ale... i on jest ważny. On jest ważny przede wszystkim no, dla tych artystów, którzy nie zarabiają
2: kroczy. Ja się do niego nie kwalifikuję, to w ogóle ta ustawa nie jest jakby obejmuje...
0: Tak, nie to nie jest ustawa dla nas, ale jest ważna.
2: Znaczy, wiesz co, mi bardziej chodzi o to, że tak starając się jak najbardziej to skrócić jakby i doprowadzić do esencji, możemy rozmawiać sobie, ja myślę, o każdej ustawie, o jej zasadności, o jej kształcie, o tym, kto na niej zyska, o tym, kto na niej straci, o tym, co się wpisuje w ogóle w taką szerszą rozmowę, jakby co to znaczy, co jest przywilejem na rynku pracy i czy wszystkie zawody tak naprawdę traktujemy w Polsce równo, czy nie. To jest bardzo szeroka, pogłębiona rozmowa. Ale ja nie mam w ogóle zgody na to, że moje środowisko, z którym ja jestem na co dzień w ogóle dość na bakier, nie czuję się za specjalnie jego częścią. I też ja sam potrafię stwierdzić, że wielu osobom z mojej branży odjechał peron, zwłaszcza kiedy się dochrapali jakiegoś tam statusu autorytetów. Co nie zmienia faktu, że nie mam absolutnie mojej zgody na to, aby nagle moje szeroko pojęte środowisko kultury stało się celem jakiegoś populistycznego po prostu ataku i stało się jakimś narzędziem w prowadzeniu bardzo jakiejś szerszej, agresywnej w ogóle polityki, na przykład podkopywania rządu i tak dalej. I nie mam jakiejś też zgody na to, że po prostu dorabiania nam gęby jakichś pojedynczych osób, które robią bardzo nam w ogóle niedobrą robotę. I nie mam mojej zgody na to, abyśmy po prostu byli nagle traktowani jako jacyś ludzie z gruntu roszczeniowi, niepotrzebni, albo oderwani kompletnie od rzeczywistości, albo w ogóle nieudolni. A jeśli chodzi o ten konkretny wpis polityka Konfederacji, to w ogóle, wiesz, no ja nie życzę sobie jeszcze do tego takiego jakiegoś dziwnie protekcjonalnego po prostu traktowania, które wybrzmiało z tego wpisu. Ja jestem dorosłym mężczyzną, który ciężko pracował na swój sukces i swoją pozycję, ale też jakby wydaje mi się, jestem człowiekiem jak na ten moment przytomnym i jakoś tam obecnym w rzeczywistości i po prostu coś mnie obraża, tak? Jakby to mnie obraża i to była reakcja na coś, co mnie dotknęło osobiście i obraziło, a publicystyka to jest bardziej jakieś chyba wyciąganie z jakiejś syntezy, stawianie jakichś wniosków, a to był bardziej taki odruch obronny.
0: No właśnie, mówiliśmy, wspomnieliśmy o nerwie publicystycznym, czy o nerwie felietonistycznym, ale ciekaw jestem twoich nerwów politycznych. Są takie przykłady pisarzy, którzy zaangażowali się politycznie. Mario Vargas Llosa był kandydatem na prezydenta Peru.
2: No ja nie będę nigdy kandydatem, to mogę ci obiecać, mam taką nadzieję, znaczy głupio składać obietnice publiczne, ale nie widzę siebie jako kandydata na jakiekolwiek polityczne stanowisko. Ja muszę ci powiedzieć, że pisanie mojej książki Ostatniej Kandydat, praca nad tą książką i robienie researchu do tej książki, która wyszła rok temu już, ta książka ukazała się na ostatnie wybory prezydenckie. Bardzo ta książka mnie uwolniła z jakiegoś takiego właśnie rozgorączkowania politycznego i też takiego tożsamościowania się po jakiejś takiej konkretnej stronie, wiesz, polaryzacji politycznej. Ja po prostu straciłem tę tożsamość. Straciłem w ogóle jakby potrzebę na przykład takiego jednoznacznego opowiadania się po jakiejś stronie sporu. Ja nic nie poradzę na to, że mnóstwo ludzi wciąż jakby mnie,
0: wiesz, no tak, ale wiele
2: kojarzy, jakby umieszcza mnie po jakiejś tam stronie.
0: No właśnie, wiele,
2: tak dalej,
0: pisarek, ale wiele pisarek i wielu pisarzy mówi, że nawet jeśli tracą takie zainteresowanie, czy powiedzmy ten nerw polityczny, no to siłą rzeczy próbują różne siły ich gdzieś zapisać. Ciebie też próbują?
2: No wiesz, no ja jestem... Jestem tak osobą, wydaje mi się jednak, jestem osobą taką pyskatą i nieobliczalną i mi się wydaje, że z chyba ciężką pracą doprowadziłem do tego, że niespecjalnie się to opłaca komukolwiek, żeby mnie w ogóle gdzieś tam jakby zagarnąć czy zawłaszczyć. To też się chyba odbywa w ten sposób, że to bardziej działa przez jakieś takie, bardzo często to chyba, jeśli dobrze cię rozumiem, to o co pytasz, działa przez jakieś takie prywatne jakieś relacje, których ja po prostu nie mam. Nie mam. No mam jakieś tam pojedyncze po prostu znajomości, powiedzmy, wśród ludzi jakichś tam związanych z polityką. Bardzo pojedyncze i dość dziwne, pewnie one by cię zdziwiły. Ja zachowam je dla siebie. Ale generalnie ja nie jestem członkiem jakiegoś takiego... Są ludzie w środowisku kultury, którzy są, jak teraz, może nie oceniam negatywnie, ale którzy są chociażby z tego powodu, że walczą czynnie o przeprowadzenie jakichś zmian, czy są jakimiś takimi, powiedzmy, aktywistami, to są blisko, powiedzmy, działają trochę w tej przestrzeni, gdzie również personalnie polityka czy media właśnie stykają się z kulturą. Ja w ogóle tam praktycznie rzecz biorąc nie bywam.
0: No ale zawsze się interesowałeś na przykład polityką amerykańską. Ciekaw jestem, na ile to jeszcze śledzisz.
2: No jakoś tam śledzę, wiesz, z nawyków chodzenia na jakieś tam portale, z których czerpię informacje, ale też bardzo dawno w ogóle zdystansowałem się do jakiejkolwiek roli takiego pełnienia publicznego, bycia publicznym ekspertem w tej sprawie, bo są w tej materii jacyś realni na przykład eksperci, którzy znają się na tym i prowadzą, nie wiem, no Piotrek Tarczyński czy Radek Korzycki, czy mnóstwo innych ludzi, którzy po prostu wiedzą o tej Ameryce bardzo dużo i byli tam bardzo wiele razy i potrafią też zinterpretować jakieś procesy, które tam się dzieją. No jestem konsumentem mediów, wiesz, trudno w ogóle nie interesować się Ameryką w tym sensie, kiedy ona wciąż stanowi jakiś w ogóle główny punkt odniesienia w świecie zachodnim i to, co tam się dzieje i to, co ta Ameryka wyprawia i tak dalej. Natomiast też ja trochę... Dla niektórych może to zabrzmi jak taka czcza jakaś deklaracja, ale znowu ja gdzieś tam nie przeżywam aż tak strasznie tego wszystkiego, muszę ci powiedzieć. Zarówno jeśli chodzi o polską politykę, jak i światową. Straciłem kompletnie w ogóle jakiś taki, powiem ci...
0: A masz nerw aktywisty?
2: Nie, w ogóle. W ogóle. I znowu, wiesz, to też jest tak, że my wykonaliśmy, wciąż wykonujemy ogromną pracę z Jukiem Strachotą, jeśli chodzi o nasz podcast Coś Paść po odwyku. I dużo bardzo ludzi kojarzy nas jako gdzieś tam pewnych prekursorów, albo jednych z prekursorów mówienia publicznie w Polsce o uzależnieniach, o narkotykach, o alkoholu w jakiś tam określony sposób. I też myśmy się bardzo, wydaje mi się, przyczynili do tego, że trochę się przestawił dyskurs w tej materii. Natomiast w sumie z drugiej strony nie wiem, czy intencje, czy pobudki są aż tak bardzo ważne, bo ważne są czyny i efekty. Natomiast jeśli ty się mnie pytasz, jak ja myślę, czy jak ja czuję, czy co mnie jakoś motywuje do działania, to ja nie mam w sobie takiego ja nie spełniam się w zmienianiu świata. Mhm. Może tak. I dlatego nie uważam siebie za kogoś, kto ma gen aktywisty. Ja się spełniam robiąc rzeczy nowe, ciekawe, fajne, w których chcę się sprawdzić, albo w których czuję, że rzeczywiście mam coś do powiedzenia, że to ma intuicyjnie, nagle czuję, że jakieś moje działanie ma sens. Może przynieść jakiś fajny owoc. Ale nie jestem też osobą, jestem osobą, która jakimś takim naturalnym, wiesz, pierwszym odruchem jest jakaś jednak, pomimo tego, że jestem człowiekiem, który mówi dużo i głośno, to zaskakująco dla niektórych, moim jakimś naturalnym odruchem jest jakiś introwertyzm. Także ja nie określam siebie jako, pomimo tego, że miałem różne przygody, niektóre znane na całą Polskę i nie tylko, to ja nie określam sam siebie jako jakiegoś w ogóle takiego bojownika. Ja nawet miałem szansę takim bojownikiem zostać, to ja wiem, że miałem szansę nim zostać po parę lat temu, po całej sprawie z Andrzejem Dudą, no, ale nie zostałem. Właśnie wykonałem bardzo dużo wysiłku z mojej strony, jakiejś takiej samokontroli i asertywności wymagało to, żeby nie zostać takim człowiekiem.
0: Wrócimy do tego, bo to ciekawe. Jakub Żulczyk jest gościem państwa i moim. Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM.
3: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
4: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
3: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskim, nie?
5: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Wspólny, spokojny, niedzielny poranek. Taki nie za wczesny, bo od godziny 8. Będziemy rozszyfrowywać rękopisy, z którymi nie radzi sobie sztuczna inteligencja. Naprawimy może zaniedbane nieco relacje z sąsiadami i spróbujemy, nawet jeśli to niekoniecznie proste, nie dać się hejtowi. I to akurat bez związku z sąsiadami. Będę od rana, ale zapraszam do dołączenia o każdej porze. Do niedzieli, a tam ozga.
15: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
24: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: Kto zwalcza ból? Fundary! Kto?
26: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
28: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
29: Bo w Media Expert taniej masz.
30: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
31: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
32: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
31: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 15:20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Polska, państwa bałtyckie, a teraz Rumunia. Coraz więcej rosyjskich prowokacji, które idą w parze ze słowami byłego prezydenta Rosji, napisał dziś na X Donald Tusk. To odpowiedź polskiego premiera na wczorajsze słowa Dmitrija Miedwiediewa, który wczoraj opublikował wpis, w którym zwrócił się do obywateli krajów Unii Europejskiej. Napisał: powinniście zdać sobie sprawę, że wasze władze jednostronnie wypowiedziały wojnę Rosji. Bądźcie więc czujni i nie bądźcie niczym zaskoczeni. Spokojny sen się skończył, ale wiecie, kogo zapytać o powód, napisał Miedwiediew w serwisie. Podlaska policja zatrzymała przy granicy z Litwą dwóch tak zwanych kurierów przewożących nielegalnych migrantów. W ręce Straży Granicznej wpadli też cudzoziemcy próbujący przekroczyć tę granicę pieszo. Ze statystyk podlaskiego oddziału pograniczników wynika, że liczba takich prób na tej granicy ostatnio rośnie. Obrońca reprezentacji Polski Tomasz Kędziora przed niedzielnym meczem z Ukrainą we Wrocławiu zapewnił, że chociaż to tylko spotkanie towarzyskie, podejście piłkarzy do gry będzie na najwyższym poziomie. Polska jutro na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu zmierzy się w meczu towarzyskim z Ukrainą, a trzy dni później w Warszawie zagra z Nigerią.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W pisarkach i pisarzach Jakub Żulczyk. Kuba, przeczytałem gdzieś, chyba w dwutygodniku, taką recenzję, właściwie taki esej o twojej prozie, który właściwie stawiał taką tezę, że jakby zebrać twoją antologię, to w gruncie rzeczy zajmujesz się zagadnieniem panoszenia się zła. W różnych jego aspektach i przejawach, i właściwie od tego zła w twojej prozie nie ma ucieczki.
2: No może jest.
0: Ciekaw jestem, czy się zgadzasz w ogóle z tą diagnozą, że właściwie wszystkie twoje powieści dotykają jądra ciemności.
2: Chyba nie wszystkie, bo teraz mamy 20-lecie mojej pierwszej powieści. Zrób mi jakąś krzywdę, która się ukazała 20 lat temu. Jest to fakt, powiem ci, dosyć dla mnie taki przejmujący.
0: No, minęło, słuchaj, jak z bicza strzelił. To prawda.
2: Znaczy, powiem ci, że tak jak ja się głębiej zastanowię, to nie mam takiego poczucia, że minęło jak jeden dzień. Minęło jak 20 lat. Bardzo dużo rzeczy życia się wydarzyło, wiesz, przez te 20 lat. Ale i połowa mojego życia, mnóstwo, wiesz, w ogóle mnóstwo spraw i w ogóle przemian przeszedłem ja, wiesz, i też moje życie i moje otoczenie. Ale ta pierwsza książka, która jest rzeczywiście no, trochę inna od tych wszystkich następnych, nie jest takim no, mrocznym takim thrillerem, czyli takim typem książki, z której ja chyba jestem najbardziej znany, czyli nie wiem, Śledząc od świateł, dawno temu w Warszawie, Wzgórze psów, Informacja zwrotna. Są różne od siebie książki, ale wszystkie gdzieś tam są takimi właśnie mrocznymi, ciężkimi, takimi thrillerami i rzeczywiście gdzieś tam jest zasadne, mówiąc o tych książkach, pytanie, czym w ogóle jest zło, jest tam jakimś tematem. Mhm. Tylko, że mi się wydaje, że ja chyba nie udzielam nigdy takiej jasnej odpowiedzi.
0: Ale nawet w Kandydacie, który jest powieścią polityczną, czy takim powiedzmy quasi political fiction, no też właściwie tego dotykasz. Znaczy dotykasz pewnej ludzkiej zgnilizny.
2: Ale też, wiesz co, kurczę, bo ja cały czas chciałbym wierzyć. I może to jest o tym, że ja albo jeszcze nie umiem tego zrobić jako autor, albo za mocno to chowam. Ale ja chciałbym też wierzyć, że gdzieś tam w tych książkach i na przykład w Kandydacie jestem prawie pewien, że to jest. Jest też jakaś taka czułość, jakieś zrozumienie dla tych bohaterów. Zrozumienie nie tożsame z usprawiedliwianiem tego, co oni robią, ale jakieś takie patrzenie na nich jako na ludzi, czyli istoty gdzieś tam po pierwsze złożone, po drugie jakby zakićkane w swojej własnej jakiejś tam świadomości, wiesz, i tym jak widzą świat. Po trzecie gdzieś tam no przekonane jednak, bo to jest też taka prawda o człowieku dosyć przykra, że nawet największy złoczyńca jest przekonany, że robi coś dobrego. Nikt nie budzi się, wiesz, jak w bajce tam He-Man, nikt nie budzi się i nie mówi, ha, ha, ale dzisiaj będę zły. No chyba jakiś tylko nastolatek, jakiś, co się black metalu nasłuchał, to może i chce zrobić coś okropnego, bo jest, wiesz, zaburzony i samotny. No to może, ale to generalnie to ludzie tak nie myślą. Więc też ja myślę sobie, że okej, te książki są dosyć mroczne, nihilistyczne i takie bezwzględne, ale też chciałbym wierzyć, że jest w nich jakaś taka próba no próba czułości, czy takiego zobaczenia człowieka na tyle, na ile go w ogóle potrafię. I bohaterowie też z Kandydata, no myślę, że nie są takimi jednoznacznie złymi
0: postaciami. No tak, ale zajmujesz się zagadnieniem robienia polityki, czyli takim trochę back-office'em. To jest jakbyś, powiedzmy, filmował masarnię. Nie? Parówki wyglądają super i pięknie pachną, ale sam proces ich robienia jest dosyć ohydny.
2: Ale czy ktokolwiek na tym świecie...
0: Podobnie jest z polityką.
2: A czy ktokolwiek na tym świecie wydaje się... Czy jest jakaś dorosła, przytomna osoba na tym świecie, w ogóle dorosła, w pełni władz umysłowych? Mam na myśli wszystkich w ogóle chociażby obywateli Polski. Bo może ja żyję w jakiejś, wiesz, ułudzie, ale czy jest jakaś przytomna, dorosła osoba, której się wydaje, że jest inaczej? Rozumiesz? Może być tak, że ludzie, którzy są takimi w obrębie danego elektoratu, danej tam powiedzmy partii, czy danej strony sceny politycznej, ludzie, którzy są jakoś takimi tymi najzagorzalszymi wyborcami, którzy się najbardziej z tym utożsamiają, jakby z tymi politykami i z tym programem i z tą całą tą taką tożsamością i tak dalej. To są ci ludzie, którzy angażują się w jakieś w ogóle działania, chodzą na te wydarzenia, te, wiesz, jakieś
0: marsze,
2: pochody, ludzi, którzy na przykład, wiesz, tych ludzi jest najwięcej w mediach społecznościowych i tak dalej, to, że ci ludzie być może myślą tak, że ta druga strona jest zepsuta, a ta ich strona to jest okej, to są porządni i szlachetni ludzie. Ale jednak mają ten pogląd, przynajmniej o jakiejś, każdy ma ten pogląd przynajmniej o jakiejś części sceny politycznej. Mi się wydaje, że ogólnie tak jest. Na przykład u mnie ten pogląd nie zalicza się tylko do jednej po prostu ze stron. Ale to też nie chodzi o to, że ja mam taki, wiesz, też jednoznaczny, po prostu czarny pogląd na to wszystko, że to jest tylko zło, zgnilizna moralna, jakaś w ogóle chciwość.
0: No bo polityka to też wybory moralne, tak wybory ideowe.
2: Polityka to jest pewna gra, pewien biznes, pewna jakaś taka, pewna przestrzeń, w której zaczynają się po prostu nagle kotłować jakieś interesy, postawy, namiętności i tak dalej. Kończąc, może żeby nie przedłużać, ja głęboko wierzę, i to można, nie wiem z kolei, czy to widać też w tym, co piszę, ale ja głęboko wierzę, że zło nie jest kategorią jakąś taką w naszym życiu codziennym eschatologiczną.

0: parawanu zza kotary sterują tym wszystkim jakieś takie złe, tajemnicze siły. A mi się na przykład wydaje, że po prostu jakby życie i świat wygląda bardziej jak film Fargo. Mhm. Że dzieje się coś, jakaś jedna po prostu rzecz, która uruchamia efekt domina.
1: I że każdy ma skłonność.
0: I ta głupota, ten efekt domina jakby uruchamia cały taki już, że to głupota, to zło różnych ludzi zaczyna ze sobą jakby pracować, wzmacniać się nawzajem i ta procedura już jest wgrana w rzeczywistość i musi, wiesz, wykonać się do końca. I w to wierzę, nie? Tak widziałbym świat. A nie, że jest po prostu jakiś szatan, z którym... Bo to by było za proste, nie? Mhm.
1: No, ale bywasz czasem tak w życiu optymistą?
0: Oczywiście, że tak.
1: A czy wierzysz w człowieka?
0: Tak. Tak, ja wierzę w ludzi. Mhm. Wierzę w ludzi. Wierzę gdzieś w to, że... Wierzę w to, że gdzieś tam nasze w ogóle dobre instynkty koniec końców ostatecznie mogą wygrać nad naszymi w ogóle tymi złymi instynktami. Wierzę w to, że my jesteśmy, wiesz, skłonni wyrządzić po prostu sobie nawzajem mnóstwo okrucieństwa, kompletnie niepotrzebnego i że wciąż targają nami pewne w ogóle popędy, znowu emocje, instynkty, których my sami jakoś do końca nie rozumiemy, ale z drugiej strony sam fakt, że my jako gatunek tak bardzo usilnie z tymi popędami i różnymi instynktami walczymy i próbujemy je nazwać, jakby ucywilizować i sami gdzieś tam wykonujemy taką ogromną w ogóle pracę, pomimo tego, że wyrządziliśmy sobie nawzajem nieopisywalną ilość w ogóle zła, to gdzieś tam z drugiej strony wykonujemy dalej też jakąś taką pracę, by dalej się jakby rozwijać, ewoluować, jakoś troszczyć się o siebie nawzajem. I te dwie siły są jakby widzę naraz, nie? Widzę naraz i jedna jest dla mnie źródłem oczywiście jakiegoś czasami lęku, nawet takiej, nie wiem, beznadziei, nihilizmu i tak dalej, ale druga jest dla mnie źródłem nadziei. I dzisiaj, tak jak rozmawiamy w 26 roku, to wydaje mi się, że im więcej przebywam w takim zwyczajnym świecie rzeczywistym, codziennym, tym mam więcej tej nadziei.
1: Mm. Słuchaj, chciałem cię zapytać o konstrukcję twoich postaci literackich, bohaterów twoich książek. Gdzieś czytałem chyba nawet twoją wypowiedź a propos kandydata, że rozpoznawalność tego głównego bohatera może być problematyczna dla przynajmniej części czytelników, w tym sensie, że łatwo go utożsamić z Andrzejem Dudą.
0: Znaczy, to jest w ogóle trikowa książka, bo wszyscy ci bohaterowie się z kimś kojarzą.
1: No tak.
0: To jest taka
1: oczywiście ogóle... ty zaprzeczasz, ale no to jest...
0: Znaczy, ja nie zaprzeczam. Ja tylko po prostu mówię, czym ta książka jest w istocie. Ta książka ma bohaterów, którzy celowo są podobni do jakichś rzeczywistych postaci. Nie będę, wiesz, udawał, że te... Nawet na książce nie ma tej adnotacji, która jest zwykle, że te postaci są niepodobne do że podobieństwo jest niezamierzone. Tu jest adnotacja na kandydacie, że tak, że ono jest zamierzone. Tylko, że to, co się dzieje w tej książce, jest pewną fantazją. Mhm. Te wydarzenia są jakby już po prostu moim takim wyobrażeniem, wiesz, na temat tego, jak te postaci mogłyby się zachować. I w ogóle, co te postaci przede wszystkim mają jakby w głowie i jak myślą. Więc to jest trochę taka alternatywna rzeczywistość. I jest to, rzeczywiście wielokrotnie spotkałem się z czymś takim a propos tej książki, że jest to o tyle taki ryzykowny zabieg i może nawet taki dwuznaczny, że ja tworząc tych bohaterów opartych czy podobnych do prawdziwych postaci, ale jakby wpuszczając tych bohaterów w jakąś jednak w dużej mierze wymyśloną fabułę, ja gdzieś tam mogę ludziom sugerować, że podobne rzeczy miały miejsce w rzeczywistości. Czy ja de facto mogę tych prawdziwych odpowiedników tych postaci oczerniać. I nawet nie o to chodzi, że ja mogę mieć z tego powodu jakieś takie problemy tam prawne i tak dalej, bo to akurat się nie wydarzy.
1: Nie przypuszczam, tak.
0: Tego ale... nie przypuszczam, ale że to jest jakby nie fair, czy to jest niemoralne w stosunku jakby do tych ludzi. Tylko ja uważam i tak mówiłem wielokrotnie, fajnie o tej książce w ogóle gadać jest już po roku, jak ona się

0: ukazała.
1: Właśnie.
0: W momencie, kiedy ja promowałem kandydata, rozmawiałem o nim dużo, to właśnie ja używałem takiego kontrargumentu, że ja jako właśnie pisarz, ja jako twórca, chociażby w akcie pewnego rodzaju takiej samoobrony, ja mam prawo to zrobić. Ja mogę to zrobić.
1: Każdego możesz adoptować na swojego bohatera?
0: Nie wiem, czy każdego, ale polityka tak.
1: Ale pamiętasz,
0: tak, bo politycy są bardzo wyjątkowymi. Politycy właśnie, wiesz, wykonują ogromną pracę, to znowu wracając do początku naszej rozmowy i mojego tam starcia z Mencenem na Twitterze. Nie pierwszy, nie ostatni, jak nie mam. I nie tylko z Mencenem. Politycy jakby wykonują ogromną pracę i to właśnie ten wpis Mencena był o tym, żeby przekonać wszystkich, że oni są takimi samymi znanymi ludźmi, jak reszta znanych ludzi. Że oni są tacy sami jak właśnie artyści, naukowcy, dziennikarze, że oni funkcjonują na tych samych zasadach. A oni funkcjonują na tych samych zasadach. Bo chociażby dlatego, że chroni ich immunitet. I chociażby dlatego, że mają bezpośredni wpływ na kształt rzeczywistości, w której żyjemy.
1: I są na naszym payrollu.
0: I są na naszym payrollu. Są na naszym payrollu.
1: Wrócimy do naszej...
0: Mencen, podobno się dowiedziałem, wczoraj nie pobiera... akurat nie pobiera no tej diety poselskiej.
1: Tak, ale, jest bogaty
0: znowu. Ale i tak korzysta z całego szeregu innych apanarzy. Tak?
1: Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach. Jakub Żulczyk jest gościem Państwa i moim.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 4.
2: Pan poseł Maciej Tomczykiewicz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę.
3: Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo, słodko-gorzki moment. Z jednej strony chwila, w której przywracamy prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Z drugiej obraz, jak w akcie desperacji PiS upada jeszcze bardziej. Z jednej strony odpolitycznienie ważnej instytucji, gwaranta niezależności sędziowskiej. Z drugiej konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu. Z jednej strony realizacja nadziei Polaków na wyjście z zapaści sądownictwa. Z drugiej początek kolejnych wykwitów intelektu, prawniczych indolentów pokroju pana Boguckiego i Nawrockiego. PiS sprawiło, że lekarstwo na chorobę stało się nieznośnie gorzkie. Ale nie jesteśmy tu dla własnego komfortu. Robimy wszystko, żeby odspawać polityków od sądownictwa i przywrócić je obywatelom. A sędzia Piebiak, można godzinami mówić o aferze hejterskiej. Proszę państwa.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
6: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby nikt się nie dowiedział o tym.
5: Tajemnice Kościoła w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminek i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 15.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wciąż 1300 strażaków i ponad 300 pojazdów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej zaangażowanych jest w dogaszanie pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Wciąż jednak trudno oszacować, jak długo potrwa cała akcja. To powiedział dziś wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Sytuacja jest dość stabilna, a obszar pożaru jest zabezpieczony i zamknięty, dodał. Służby odblokowały trasę A1 w Kopaninie w kierunku Gdańska i Łodzi. Na remontowanym odcinku trasy ciężarówka jadąca w stronę Gdańska uderzyła w barierę, a później zmierzające w przeciwną stronę auto ciężarowe przewróciło się i przycisnęło do barier samochód osobowy. Teraz ruch odbywa się już normalnie. W Opolu powstanie nowe Centrum Ratownictwa Medycznego. Będzie też mogło pełnić funkcję miejsca schronienia dla ludności. Władze województwa opolskiego wydadzą na to 70 milionów złotych. W nowej siedzibie znajdzie się m.in. baza dla 5 zespołów ratownictwa działających w systemie i 5 dodatkowych. Jutrzejszy mecz towarzyski Polska-Ukraina we Wrocławiu będzie 11. pojedynkiem tych zespołów. Z dotychczasowych biało-czerwoni wygrali 5, 2 zremisowali i doznali 3 porażek, a bilans bramek to 14-10.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: W pisarkach i pisarzach Jakub Żulczyk. No właśnie, mówiliśmy o tym samplowaniu postaci literackich z postaci prawdziwych, żyjących. Mówiliśmy o kandydacie, ale to nie jedyny przykład, no bo w Ślepnąc od świateł pojawia się taki celebryta, którego
19: Wojewódzki.
13: Łatwo rozpoznać jako Kubę Wojewódzkiego.
19: A to jest sprawa zamknięta, bo ja rozmawiałem o tym z Wojewódzkim. Byłem u niego w podcaście i jakby załatwiliśmy to na antenie, nawet z tego, co pamiętam. Jak jeszcze ten podcast jego z Kędzierskim był w Niuansie. I on się zapytał, czy to jest w ogóle jakby on. A ja powiedziałem, że to nie jest on, bo to tak samo jak z tymi postaciami w kandydacie. To nie jesteś ty, bo ja nie wiem, co ty robisz w czasie wolnym. W sensie ja nie wiem, czy ty koks walisz, czy co ty robisz, nie? Jakby to mnie w ogóle nie interesuje. Ja cię nie znam prywatnie. Ja cię rozmawiam z tobą pierwszy raz w życiu. Tylko to jest po prostu satyra na twój wizerunek.
13: Mhm.
19: On powiedział wtedy, aha, okej, rozumiem. I jakby przyjmuję, spoko. I nawet mu się tak, widzę, wtedy zrobiło jakoś miło. Także tak, no to ta postać też po części tego Fajkowskiego, bo tak się ta postać nazywa. Cezary Pazura zagrał tę postać w serialu potem. Jest taką satyrą na wizerunek Wojewódzkiego, ale to też w ogóle jakby na ten typ osoby medialnej pewien. Tylko, że ten typ akurat w Polsce najpełniej wypełnia Wojewódzki, no. Natomiast nie jest to jakieś takie, tak znowu to jest podobny case jak w kandydacie. Ja się cieszę, że ty użyłeś tego wyrazu samplowanie, bo on w ogóle jest mi ten termin tak stricte go ujmując dotyczący bardziej muzyki, nie? Bo to jest termin muzyczny, nie? Jakby dotyczący hip-hopu czy muzyki elektronicznej, czyli samplowanie, czyli branie jakiegoś sampla, próbki, fragmentu innego utworu i budowanie na nim nowych kompozycji przez wpisywanie tego sampla w jakiś nowy kontekst brzmieniowy. To dla mnie jakby sampling, ja uważam, też jest taką techniką, którą ja trochę stosuję jako pisarz. I ja jestem tym zafascynowany. Jestem dla mnie jeden z najbardziej fascynujących elementów pracy pisarskiej. Ja już nie mówię tylko o braniu jakichś, pisaniu jakichś postaci podobnych do ludzi rzeczywistych, publicznych, bo jest tylko ułamek całego tego w ogóle jakby całego tego mojego modelu pracy czy myślenia, bo są artyści, autorzy, pewnie pisarze, którzy wychodzą z takiego założenia, że to, co oni tworzą, musi wyrosnąć bezpośrednio, w ogóle jakby musi być ich takie super oryginalne, super immanentnie wychodzić tylko z nich, być takie, wiesz, a ja wszystko, co mnie otacza, traktuję w momencie, kiedy mój mózg jest nastawiony na to, żeby myśleć, pracować, ja to wszystko traktuję, słuchaj, jako taki w ogóle wielki plac zabaw, taki sklep z atrakcjami, w którym jest mnóstwo w ogóle ciekawych ludzi, historii, książek, który już coś kiedyś napisał, filmów, wątków, opowieści, które po prostu, z których ja mogę brać jakieś takie drobne bity, czerpać i przepuszczać przez jakąś swoją po prostu wrażliwość.
13: Przypomniała mi się taka scena z jednego z filmów Udalena, gdy on się rozwodzi i jego żona mówi, zabraniam ci pisać o mnie, bo to straszna broń.
19: Oczywiście, to jest przerąbane być w ogóle, znać się z pisarzem. To jest przerąbane. To jest straszne. To już nie jedną osobę przepraszałem nawet za to, że nieświadomie coś wiesz. Bo to nawet czasami miałem takie sytuacje, że ja nie robiłem tego intencjonalnie, tylko coś usłyszałem gdzieś na przykład od kogoś i parę lat później po prostu to się znajdowało w książce, ja w ogóle zapominałem już źródła. nie chodzi o to, że ja teraz taką deklaruję, że po prostu to, co ja robię, składa się w 100% po prostu z czegoś, co jest na zewnątrz. Tylko ja mówię ci, że ja jako twórca właśnie ja nie żyję w żadnej próżni. Czy w jakiejś takiej bańce. Jakby to, co robię, to, co tworzę, bezpośrednio wynika z tego, kim jestem, co przeżyłem, kogo poznałem, co poczułem, co pomyślałem, co obejrzałem, co przeczytałem, gdzie pojechałem i tak dalej, wiesz. No tylko z tego mogę brać, nie? Ja sobie mogę tylko wyobrażać, jak to jest być innym człowiekiem niż ja sam. I na tym polega w bardzo dużej mierze moja praca.
13: Ślepnąc od świateł, to była jedna z głośniejszych twoich książek, powieści. Powstał także bardzo znany serial. I no, spotkała cię taka przygoda, że wróciłeś do tych bohaterów w kolejnej powieści. Ciekaw jestem, jak się wraca po latach do tych bohaterów, no bo
19: to nie było jakoś tak pewnie bardzo po latach.
13: No, ale pewnie się zmieniłeś też i jakoś oni się zmienili. No, ciekaw jestem tego spotkania. Spotykasz Pazina i Jacka.
19: Ja zacząłem tę książkę drugą pisać właśnie w momencie, kiedy zacząłem się zastanawiać, co z nimi się stało. Aha. Co oni dalej robią. I takim bezpośrednim impulsem był COVID. Mhm. Ja wymyśliłem tę książkę w COVID-zie, na samym początku COVID-u, bo nagle...
13: A to było ciekawe dla ciebie spotkanie z nimi?
19: Bardzo, bardzo. Znaczy zaczęło się w ogóle od takiego pytania, kiedy już wszedł pierwszy lockdown i moim nagle przyszło mi do głowy, a ci ludzie, którzy w tej pierwszej książce funkcjonowali w tym jakby miejskim, wiesz, kurczę, w ogóle takim habitacie, co oni teraz robią, jak ten habitat po prostu jest nieczynny, ewentualnie, tak. Wiesz, tam, to była ta pierwsza rzecz.
13: Na tym sama Warszawa fluktuuje, zmienia się, prawda?
19: Zacząłem się, wiesz, interesować i to było też tak, bo to warto przypomnieć chronologię. Książka Ślepnąc od świata ukazała się w roku 2014. Odniosła wtedy taki w ogóle no, dość duży sukces, w ogóle nieporównywalny do moich wcześniejszych książek, już wtedy, że to był taki mój jakby ponowny debiut. Serial pojawił się w roku 2018, jeśli ja dobrze pamiętam. 4 lata później. A cały ten czas pomiędzy ukazaniem się książki a ukazaniem serialu, ja pracowałem przy tym serialu. Pisałem jego scenariusz razem z Krzyśkiem, z Koniecznym, reżyserem. Więc ja cały czas byłem jakby w tej opowieści, w tych bohaterach. No i myśmy w ogóle zawsze tak wtedy, przynajmniej wtedy traktowali, że to jest zamknięta całość. I serial się pojawił, odniósł jakiś w ogóle ogromny sukces. Ale nikt nie myślał wtedy, żeby nawet pomimo tego ogromnego sukcesu, żeby siąść i to jakby kontynuować, robić dalej. Zwłaszcza, że my wtedy byliśmy, no przynajmniej ja i Załopuch, producentka Ślepnąc od świata, byliśmy bardzo zaangażowani wtedy w produkcję, w robienie innego projektu, serialu Warszawianka. I wiesz, i minął jakiś w ogóle dalej czas, bo podczas którego ja po prostu robiłem inne rzeczy i ja byłem nawet z siebie taki zadowolony, że ja się nie dałem porwać temu impulsowi od razu jakby takiego kaszowania czy monetyzowania tego ogromnego sukcesu tego serialu, a co za tym idzie, co też nie było takie oczywiste, ponownego ogromnego sukcesu książki. I kurczę, i właśnie dopiero w tym COVID-zie, jakieś kolejne 3 lata później ja zacząłem po prostu myśleć o tym, że a może byłoby fajnie do tego świata wrócić. I pamiętam taki moment, bo też mnie, słuchaj, naprawdę było to dla mnie bardzo ciekawe. Ja zrobiłem w życiu trochę rzeczy, które ludziom się podobały, które odniosły jakiś tam sukces. Czy serial Belfer, czy powieść Wzgórze Psów, czy powieść Informacja Zwrotna, czy coś patrz po odwyku. Ja nie chcę teraz wymieniać tych listy swoich, że tak powiem, osiągnięć, ale Ślepnąc od świata to jest rzeczywiście coś wyjątkowego. I każdy artysta by chciał coś takiego mieć. Ja nie wiem, czy mi się to w ogóle drugi raz przytrafi. Taka skala, wiesz, to jest książka, której na ten moment się sprzedało 500 000 egzemplarzy. To jest coś po prostu jakby, to się w Polsce to się nie zdarza. I ja czuję taką ogromną wdzięczność w ogóle też, że ja coś takiego było moim w ogóle udziałem i tak dalej. Natomiast zacząłem jakby... Sama sprzedaż książki czy sukces serialu nie zrobiła na mnie aż takiego wrażenia jak to, że jeszcze później, właśnie w tym 2020-2021 roku, ludzie wciąż oglądali ten serial, żyli tą postacią Daria, tymi memami i cały czas w internecie, przynajmniej z tego, co ja widziałem w mediach społecznościowych, zadawali sobie pytania, co będzie dalej? O co chodziło? On wsiadł do tego samolotu. Jakby, czy on doleciał do tej Argentyny? Ta. Czy ten Dario to był prawdziwy w ogóle, czy nie? I ja w pewnego dnia, właśnie tak w tym COVID-zie, w tym takim zamknięciu, w tej nudzie, zdałem sobie sprawę pewnego chyba ranka, nie wiem, pijąc kawę, myjąc zęby i tak dalej, że ja jestem jedyną osobą, która może odpowiedzieć na te pytania. Nikt inny tego nie zrobi, bo to są moi post, są moi bohaterowie, moje postaci, mój świat, wiesz. I wtedy jakby poczułem taką totalną frajdę, pamiętam, że ja się poczułem jak taki, jakbym grał w Simsy. I pomyślałem, kurde, jest coś niebywale, co trafiło do tak ogromnej ilości ludzi, jacyś, właśnie jakaś opowieść, świat, bohaterowie.
13: No tak, postacie ożyły, prawda?
19: I ja mogę teraz pociągnąć to dalej. I oczywiście idzie za tym ogromna odpowiedzialność i jakiś taki w ogóle, wiesz...
13: W ciekawy sposób zmieniła się Pazina na przykład.
19: Napięcie, nie?
13: Gdzie w pierwszej powieści właściwie, no, to jest taka kobieta z problemami.
19: A teraz też jest kobietą z problemami.
13: No tak, tak, ale jest znacznie głębsza.
19: Wiesz, no jest głębsza po pierwsze dlatego, że jest jej narracja. Bo w powieści dawno temu w Warszawie, jeśli ktoś nie czytał jeszcze, a czytał, to podstawowa różnica
13: no tak,
19: jest taka, że
13: narracja jest Jacka.
19: Trzech, bo jest, a tu masz Jacka, Pazinę, Jacka serialowego Kubę. Do końca się one się tłumaczył z tej różnicy imion. I Jacka, Pazinę, no jest nowy ten bohater Kurtka. Który też jest jeden rozdział, który on opowiada wiesz, z pierwszej perspektywy. Oni są wszyscy przede wszystkim starsi. Wiesz, minęło 7 lat. 7 lat to jest kupa czasu, jak sam wiesz. I 7 lat, zwłaszcza w tym wieku, kiedy są ci bohaterowie, bo oni w pierwszej powieści są koło 30, a w tej drugiej są już koło 40. I oni przebyli, i dla mnie próba odpowiedzi na te pytania, jaką oni przebyli drogę przez ten czas? Jaka jest naturalna konsekwencja tych ich działań wtedy. To było dla mnie bardzo w ogóle ciekawe. Było to dla mnie bardzo interesujące, bo to wymagało takiego zastanowienia, kim ci bohaterowie właściwie są, tak naprawdę, ci wtedy, w tej pierwszej książce, w tym pierwszym serialu i co oni mogliby po prostu, co wynika z tego, kim oni byli wtedy. I to nagle to było bardzo ciekawe próba sobie opowiedzenia tej historii, opowiedzenia tego i snucia tej historii dalej. Coś takiego w dużo mniejszym stopniu delikatnym zrobiłem teraz przy wznowieniu Zrób mi jakąś krzywdę, kiedy po 20 latach teraz wydajemy takie nowe wydanie, w którym ja dopisałem takie opowiadanie po 20 latach o tych bohaterach. Mhm. Co się stało z nimi 20 lat później, z tym chłopcem i z tą dziewczyną z tej książki, z Kaśką i Dawidem, gdzie oni są. Jestem bardzo ciekaw, jak ludzie na to opowiadanie zareagują, jak już je przeczytają. Ale to też było bardzo takie ciekawe, bo to wymagało, już to miałem właśnie przetrenowane na świecie ślepnąc od świateł, cofnięcia się trochę do tego czasu, kiedy ja tych bohaterów wymyślałem i popatrzenia na nich z dzisiejszej perspektywy, ale takiego właśnie zbadania, kim oni są tak naprawdę. Kim oni tak naprawdę byli i co też ja tak naprawdę o nich wiem. To są bardzo najciekawsze w ogóle moim zdaniem aspekty tej roboty. Jeśli ktoś nie znajduje w tym frajdy, w tym wszystkim, co ja teraz opowiadam, czyli w takim wymyślaniu po prostu, no to nie wiem, czy ta praca jest dla niego, no.
13: Na pewno frajdę mogą odnaleźć czytelnicy. Odsyłam zresztą wszystkich państwa.
19: To się cieszę, bo tego nigdy nie wiadomo.
13: Do powieści Kuby. Panie i panowie, Jakub Żulczyk, bardzo dziękuję ci,
19: bardzo ci
13: za to spotkanie.
19: Mikołaj.
13: Program przygotowała Maria Andrzejewska. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
19: Się nazywam Jakub Żulczyk. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.

0: W RTV Eura GT kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Fantastyczne występy Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa jest awans do najlepszej 16 turnieju w Paryżu. Na Siemianowicach Śląskich zakończył się pierwszy etap Tour de Safe. Spotkania z wydawcami i autorami, setki osób odwiedzają dziś targi książki w Warszawie. Minęła 16. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Maja Chwalińska nie przestaje zadziwiać na Roland Garros. Nasza tenisistka awansowała do najlepszej 16 turnieju w Paryżu. To po wygranej z Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik TOK FM na paryski turniej Przemysław Pozowski.
16: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
17: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę wygrać. I wtedy bardzo się bałam. Leki po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz. Także no nie wiem, może z każdym meczem dojrzewam.
18: Uwierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest 6. mecz w turnieju. To też jest zmęczenie straszne na tym upale. Całe eliminacje przejść. Eliminacje to jest jak turniej.
16: Była obawa po tym pierwszym secie, że to może być koniec?
17: Tak. Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się.
15: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Jutro o ten sam etap turnieju powalczy o 11:00 Iga Świątek. Oba mecze pokaże Eurosport. W zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich podpisano kolejne umowy w ramach SAFE, tym razem na specjalistyczne wersje transporterów Rosomak. W 3 dni wydaliśmy w Polskim Przemyśle więcej niż nasi poprzednicy przez 8 lat, mówił wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Oprócz Rosomaków kontrakty dotyczą dostawy 30 wozów przystosowanych do ewakuacji medycznej oraz 18 wozów dowodzenia. ubezpieczenia, dostosowanych m.in. do zarządzania wojskiem i utrzymywania na polu walki odpowiednio szyfrowanej łączności i wymiany informacji z innymi jednostkami. To finał pierwszego etapu Tour de Save, czyli trwającego od czwartku objazdu przez rządową delegację rozsianych po kraju zakładów zbrojeniowych i podpisywanie tam kolejnych finansowanych z Save umów. Jak zapewnia szef MON, to nie koniec. Dalej będziemy prowadzić pozytywną kampanię odkłamującą bzdury opowiadane o Save, mówił. Lex Kamilek 2.0 od dawna jest gotowy i czeka już tylko na decyzję rządu, który zdecyduje, czy nowe przepisy trafią do dalszych prac legislacyjnych. Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak przygotowała projekt zmian, które mają jeszcze skuteczniej chronić dzieci przed przemocą i dać im realny głos w systemie. Wśród propozycji jest szybsza wymiana informacji między instytucjami. Rzeczniczka Praw Dziecka jest dobrej myśli. Rozmawiała już z minister Katarzyną Kotulą, odpowiedzialną w rządzie za ochronę dzieci. Na początku czerwca kolejne spotkanie.
13: Dzieci nie mogą czekać, bo każdy dzień, kiedy tych działań nie podejmujemy, jest po prostu czasem straconym.
15: Mówiła Monika Horna-Cieślak, choć Lex Kamilek działa, wymaga zmian, by skutecznie chronić. Kluczowe ma być zobowiązanie urzędników i pracowników opieki społecznej do rozmowy z dziećmi, które mogą być ofiarami przemocy, ponieważ wciąż nie ma takiego wymogu. Tysiące osób uczestniczą w organizowanych w Warszawie międzynarodowych targach książki, zarówno dla autorów, jak i wydawców książek. Targi to okazja do porozmawiania twarzą w twarz z czytelnikami, mówi Michał Nalewski z Pruszyńskiej Spółka.
19: Dla nas targi to jest taki moment, kiedy my możemy tak naocznie zobaczyć, dla kogo my te książki każdego dnia, mówiąc bardzo kolokwialnie, robimy. Dlatego, że przez prawie 365 dni w roku rozpędzamy ogromną machinę wydawniczą, ale my widzimy ludzi w mediach społecznościowych, widzimy cyferki, widzimy to, a tutaj nagle widzimy czytelnika, który staje przed naszą półką pełną nowości. Widzimy, jak szuka książek, które książki bierze, które odkłada.
15: Targi to także moment, w którym wydawcy mogą powymieniać się doświadczeniami, mówi Agnieszka Jedlińska z wydawnictwa Sonia Draga.
20: Jest to istotne wydarzenie dla branży, zwłaszcza, że jest organizowanych szereg takich tematycznych paneli, są dyskusje. Wiadomo, rozmowy kuluarowe o tym, co branżę boli najbardziej, więc tak, wymiana takich doświadczeń i spotkanie towarzyskie również.
15: Targi potrwają do jutra. W ich ramach organizowanych jest ponad 1500 wydarzeń zrzeszających czytelników i wydawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. I zostajemy w stolicy, gdzie rozpoczynają się duże utrudnienia na głównej ulicy. Od dziś przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy zostanie wstrzymany, a utrudnienia dotyczyć będą także kierowców na drogach, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
21: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
15: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomione zostaną autobusowe linie zastępcze. Jutro na termometrach na północy około 18 stopni, także w rejonach podgórskich Karpat, do 25 na południowym zachodzie, a na przeważającym obszarze kraju do 23. We wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i na wschodzie możliwe też burze, a do tego silny wiatr.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Interluda. Zapraszam Państwa na dzisiejszą rozmowę, a gościem jest pan profesor Marek Góra, Katedra Ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, twórca czy współtwórca systemu emerytalnego. Dzień dobry, panie profesorze.
23: Dzień dobry.
22: To jest ten system, który jest w naszym pięknym kraju, do którego odprowadzamy środki, licząc na to, że w momencie, kiedy już nie będziemy chcieli pracować tak intensywnie jak dzisiaj, to te pieniądze do nas wrócą w postaci emerytury. O emeryturze, mam wrażenie, należy zawsze rozmawiać. Po pierwsze dlatego, żeby zrozumieć, jak ten system działa. Bo jeżeli uda nam się zrozumieć, jak system działa, to być może uda nam się inaczej spojrzeć na różne wydarzenia, które wokół systemu emerytalnego się dzieją. Informacja chyba taka najbardziej aktualna to jest informacja dotycząca projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. O co chodzi? Oto projekt ustawy ma wprowadzić dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla tych artystów, którzy mają najniższe dochody. I chodzi o to, że jeżeli te dochody są poniżej pewnego poziomu, to rząd nie ma własnych pieniędzy, czyli podatnicy będą dopłacali na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla tychże artystów. Jakiej grupy to dotyczy? Obliczenia są takie, jeżeli chodzi o w ogóle cały potencjalny zasób, w sumie to jest ponad 62 tysiące osób. Jak wygląda pewnie dola, los artystów? Niektórzy zdają sobie sprawę lepiej niż inni, ale jeżeli ktoś, tak jak pan, jest twórcą systemu emerytalnego i słyszy pan, że podatnicy będą dopłacali twórcom i artystom, to pan sobie myśli, super, świetny pomysł, należało im się, kultura, rzecz ważna, czy?
0: Kilka rzeczy do wyjaśnienia, bo funkcjonowanie systemu emerytalnego jest proste, ale niestety nakłada się na nie ciągłe myślenie w kategoriach nieistniejącego już od 25 lat poprzedniego systemu, który nam bardzo zamazuje obraz. Więc zacznijmy od tego, że trzymanie poza systemem emerytalnym takich grup jak mundurowi czy rolnicy, no jest co najmniej niedobre. Jest to coś, w czym warto w przyszłości jakoś sobie spróbować dać radę. Na razie nikt nie ma dobrego pomysłu. Mundurowi byli w tym systemie, ale ich wydłubano z niego. Rolnicy nie byli z różnych innych powodów. Natomiast co do artystów tutaj, to trzeba jak gdyby trochę inaczej to zobaczyć, bo to nie jest ta sama kategoria, co wyjęci z systemu mundurowi. Pytanie, czy społeczeństwo chce dopłacać do tego, czy nie, no to jest pytanie nie do mnie w gruncie rzeczy, tylko do społeczeństwa, które w swoich decyzjach wyrazi swoją opinię na ten temat, ale tutaj na korzyść tego rozwiązania ja chciałem podkreślić taką rzecz, że po raz pierwszy udało się zrobić coś takiego, co nie jest obiecaniem ludziom, w tym przypadku artystom, gruszek na wierzbie, że ktoś kiedyś coś wam da i się zwiększa dług ukryty, nie zastanawiając się nad tym, z czego to się zapłaci, tylko w tym przypadku są to konkretne dopłaty z konkretnego bieżącego budżetu. Nie jest to zrobione raz na zawsze, tylko jest to zrobione na czas, jaki można to zrobić. Nie jest to dla wszystkich z automatu, prawda? Jak ktoś jest artystą, to dostaje, jak nie jest, to nie dostaje. Tylko są tam pewne dodatkowe kryteria, które są wymagane. Więc jest to zrobione lepiej niż gorzej. A to, czy chcemy jako społeczeństwo dołożyć się do tych składek osób uznanych za artystów, czy też nie, to już nie jest pytanie do mnie w gruncie rzeczy, jest to pytanie do każdego z nas. Oczywiście pamiętając, i tutaj pan to podkreślił, ja to chciałem jeszcze bardzo mocno powtórzyć, rząd przekazuje nasze pieniądze pracujących Polaków, a nie jakieś swoje. Czyli to nie to, że rząd, budżet, państwo, system, ktokolwiek dopłaca, tylko my dopłacamy i możemy to uważać za rzecz dobrą lub złą, ja w to w ogóle nie wnikam. Dla mnie ważne jest to, żeby to nie łamało rozsądnego funkcjonowania systemu emerytalnego, bo te dopłaty są elementem bieżącej polityki społecznej, którą w oczywisty sposób kształtują bieżący politycy, bieżące rządy. Robią to dziś, będą robić jutro, być może dzisiaj tak, jutro inaczej. To nie jest element systemu emerytalnego. To jest system funkcjonowania społeczeństwa. Natomiast to, co jest systemem emerytalnym, tutaj nie zostaje naruszone. Nikt nie został wyłączony z tego systemu, powiedziawszy, że prawda, tu coś on nie musi, albo coś zrobimy dla niego inaczej. To zostało zrobione w sposób generalnie rzecz biorąc racjonalny. A to, czy chcemy obciążyć społeczeństwo dodatkowym obciążeniem, tym właśnie tym kosztem tego, pytanie, jeszcze raz powtórzę, jest nie do mnie.
22: Ale do pana może być pytanie, bo podałem liczby, czyli mamy grupę potencjalnie 62 tysięcy osób. Zdajemy sobie sprawę, że takie dopłaty nie dotyczyłyby całej tej grupy, jakiejś części tej grupy. Dodatkowo te dopłaty dotyczyłyby części tej grupy w jakimś okresie, tak? To nie jest coś, co jest stałe dla całej grupy. Krótko mówiąc, rozumiemy, że praca artysty, praca twórcy polega na tym, że to nie jest stałe wynagrodzenie co miesiąc, tylko raz jest lepiej, raz jest gorzej. Jeżeli artystom jest gorzej i nie mają środków na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, to wtedy inni podatnicy się zrzucają. Czy 62 tysiące osób i jakaś część, na potrzeby naszej rozmowy, połowa, jedna trzecia, jedna czwarta, czyli powiedzmy 15 tysięcy osób, 30 tysięcy osób od czasu do czasu, jeżeli się zrzucimy, to jest duże obciążenie dla systemu, niewielkie.
0: Ja bym na to spojrzał inaczej, bo są dwa zagrożenia, które są w to wplecione i one niestety są bardzo poważne. Pierwsza to jest taka, że trochę zachęcamy ludzi do tego, żeby nie pokazywali dochodów. Prawda? Czyli żeby być tym biednym, który ma dostać. Na pewno znajdą się tacy, którzy będą usiłowali wykorzystać taką sytuację, podszywając się pod tych, którym rzeczywiście jako społeczeństwo moglibyśmy chcieć pomóc. I to jest pierwsze niebezpieczeństwo. Ono jest potencjalnie dość duże. A drugie, jeszcze większe, to jest takie, że zaraz się ustawi kolejka innych grup, które mają nieregularne dochody i powiemy też, my też, my też. No i wtedy leżymy. Prawda? I będzie tak, jak tym daliście, to czemu tym nie dacie? To jeszcze następnym. No i nagle się okaże, że jako społeczeństwo musimy dopłacać do ogromnej rzeszy osób spośród nas w sumie, bo to jest przekazywanie od nas do nas. To nie żaden rząd, jeszcze raz powtórzę, tylko pracujące społeczeństwo finansuje wszystkie wydatki, także tego typu, więc te dwa zagrożenia trzeba mieć w tyle głowy. No i liczyć na to, że kolejne rządy wszystkie w przyszłości będą na tyle racjonalne, żeby umieć się od tej presji uwolnić. To znaczy, żeby dobrze sprawdzać z jednej strony, czy rzeczywiście dopłacamy tym, którzy tego potrzebują. No bo bywa w życiu różnie. Te dopłaty do składek istnieją, ponieważ dopłacamy także kobietom na urlopach wychowawczych, prawda? Możemy pomyśleć o różnych innych rzeczach, które w pewnych sytuacjach możemy uznać jako wartę tego, żeby obciążyć społeczeństwo po to, żeby skierować środki w odpowiednie miejsce. Ale żeby nie było, po pierwsze, oszukiwania na tym. Po drugie, żeby nie było tej kolejki innych, którzy będą próbowali się pod to samo podpiąć. A na koniec jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że cała ta dyskusja jest trochę podkręcona przez różnego rodzaju informacje, które niestety media wykorzystują bardzo chętnie, pokazując różne znane twarze i nazwiska i mówiąc, że o, tam taki, prawda, człowiek super znany i w ogóle, to on dostaje 3,50 na emeryturze. To jest niepoważne. Prawda? Na ogół to dotyczy ludzi, którzy zarabiali jednak odpowiednie środki i mogli odkładać. Jeśli nie odkładali, a teraz chcą, żeby ten system mi coś wypłacił, to jest to nieporozumienie. Ale najgorszy jest komunikat, który płynie do ludzi, którzy potem myślą w ten sposób, no ten system jest zły, no bo wypłaca tak mało. System oddaje nam nasze pieniądze. Jeśli ktoś, tak jak do banku, nie wpłacił pieniędzy, to trudno się spodziewać, żeby bank mu wypłacił te środki. Dokładnie tak samo działa. To tutaj i te wszystkie medialne, to są po prostu niepoważne.
22: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Informacje o 16.20. Gościem jest pan profesor Marek Góra, Katedra Ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
1: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
2: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
1: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna?
4: Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
23: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
24: Codziennie niskie ceny.
25: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
26: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
25: I dla dzieci z rodzicami.
27: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
28: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
29: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wurtersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
30: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
31: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
32: Uwielbiam rysowanie.
33: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętej promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Reklama.
34: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 16.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Dziś poznamy laureata dorocznej nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Przyznawana jest ona od 2010 roku, a ustanowiona przez władze Warszawy przy wsparciu Gazety Wyborczej. Jej celem jest wyróżnienie najlepszych książek reporterskich podejmujących ważne współczesne problemy. Liczba więźniów w zakładach karnych we Francji przekroczyła już 88 tysięcy. Dane te oznaczają rekordowy poziom w kontekście chronicznego przeludnienia więzień. Wskaźnik zapełnienia jest szczególnie wysoki w aresztach śledczych, gdzie przekracza 170%. Francja pod względem przepełnienia więzień jest w czołówce europejskiej wśród innych krajów Unii. Tylko Słowenia i Cypr odnotowują wyższe wskaźniki. 4 kolejnych mężczyzn zostało uratowanych z zalanej jaskini w środkowym Laosie. Byli tam uwięzieni przez 10 dni. Dzień wcześniej uwolniono pierwszą osobę. 2 kolejne nadal są zaginione. Wszyscy zajmowali się poszukiwaniem złota. W działaniach uczestniczyły zespoły z Laosu i sąsiedniej Tajlandii, a także ratownicy z Japonii i Malezji. Ratownicy wyjaśnili, że nurkowanie w jaskini jest wyjątkowo trudne ze względu na niską temperaturę, wąskie przejścia oraz ryzyko paniki wśród ewakuowanych.
34: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Dzisiaj o tym, jak działa system emerytalny. Gościem jest pan profesor Marek Góra, twórca systemu emerytalnego, Katedra Ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Wspomniał pan o tym, że to trochę jak w banku. Jeżeli nie wpłacimy, no to trudno wypłacać. Ale czyż system emerytalny jednak nie funkcjonuje trochę inaczej? To znaczy, dzisiaj wpłacamy, zakładamy, że mamy osobę, która jest zatrudniona na czas nieokreślony, wpłaca składki, połowa tych składek, jak rozumiem, od pracodawcy, połowa to są moje pieniądze i te pieniądze idą. Ale jak rozumiem, te pieniądze nie idą na konto i one tam są i mogę je potencjalnie wycofać, tylko te pieniądze idą na to, żeby wypłacić emeryturę tym, którzy tę emeryturę pobierają. A mnie się tylko zapisuje tę sumę.
0: Tu jest pewne nieporozumienie. Na żadnym koncie nie ma nigdzie pieniędzy. Bank też przecież nie trzyma naszych pieniędzy, tylko coś z nimi robi. Zarządza nimi i za to nam potem płaci jakiś procent. Prawda? I na tym cała ta sprawa polega. Oczywiście porównanie systemu emerytalnego do banku jest pewnym uproszczeniem, no bo bank to bank, jest inna instytucja. System emerytalny to inna instytucja, ale w pewnym zakresie to porównanie jest uzasadnione. I w taki właśnie sposób tego używamy. Pamiętajmy, że pieniądze są zawsze wydane. Co by się z nimi nie chciało zrobić, to na koniec dnia zostają tylko zobowiązania, czyli to, co pan nazwał, gdzieś tam coś jest zapisane. Nie ma innej możliwości. Jak sobie kupujemy obligacje skarbowe, prawda, papier wartościowy, wszystko fajnie, no ale minister finansów potem na przykład może to wydać na bieżące dofinansowanie, nie wiem czego, jakiejś firmy, która upada, a nie chcemy, żeby upadła, bo ona jest ważna albo ją lubimy. Prawda? No i tak samo te pieniądze są wydane. I w rozumieniu, które pan tu powiedział, ich nie ma, ale są zobowiązania. I o te zobowiązania chodzi. I te zobowiązania będą potem przekształcane na wypłaty dla nas. I oczywiście nie są to wypłaty w postaci takiej, jak się z banku pieniądze wypłaca, tylko robimy to w ten sposób, że to się przekształca na produkt ubezpieczeniowy. Chodzi o to, żeby starczyło nam na całe życie, prawda? No bo część z nas będzie żyła długo, część będzie żyła krótko. I żeby wyeliminować sytuację taką, w której ktoś wykorzysta swoje środki zbyt wcześnie, bo jest to system, który ma nam zapewnić możliwość finansowania konsumpcji przez całe nasze życie, niezależnie od tego potem, jak długo żyjemy. Więc o tym, że tych pieniędzy nie ma, nie wspominajmy już, bo to ludziom robi trochę wodę z mózgu, bo to jest tak, jak gdyby w jednym miejscu one tam leżały, taka kupka pieniędzy, prawda, a w drugim ich nie było, ich nigdzie nie ma. Zawsze są wydane. Rzecz w tym, żeby były twarde zobowiązania, które są potem realizowane. Prawda? Jeżeli wierzymy bankowi, że jak wpłacimy, to on nam potem wypłaci, to korzystamy z jego usług. Jeżeli mamy do czynienia z inną instytucją finansową, tak samo. I na koniec mamy ten przypadek, prawda, którym jest system emerytalny. I on jest tak skonstruowany, że tam nie ma żadnych obietnic, są po prostu zobowiązania. I to tym właśnie się różni od poprzedniego systemu, który zlikwidowaliśmy. Tam były generalnie rzecz biorąc obietnice. Prawda? One też były jakoś podpięte pod jakieś zobowiązania, ale te zobowiązania były takie bardzo nieczytelne, niejasne, niedookreślone. W tej chwili jest to konkretna rzecz. Zapłaciłem stówę, ta stówa zarobiła ileś w trakcie mojego życia, wypłaca mi się stówa plus to coś. Prawda? I to jest prosta kalkulacja. Bardzo przejrzysta i bardzo wiarygodna.
22: A co zrobić, panie profesorze, żeby zniknęła taka debata od czasu do czasu, że zabraknie w przyszłości pieniędzy? No bo kiedy się pojawia taki strach w postaci właśnie niewypłacalności systemu, kiedyś tam w przyszłości, to dlatego, że wcześniej przechodzimy na emeryturę, raz, a dwa, że demografia sprawia, że tych wpłacających będzie mniej niż teraz, czyli rozumiem, zobowiązań będzie za dużo i rząd przyszły, nie wiem, za 20, 30, 40 lat będzie musiał sięgać do innych pozycji budżetowych, żeby wypłacać emerytury tym emerytom za lat 20, 30, 40.
0: To jest znowu nieporozumienie, ale już wymagające trochę więcej szczegółów, żeby to wyjaśnić. W tym systemie są automatyczne stabilizatory, które powodują, że jest to, co do tego systemu wpływa, na sztywno spięte z tym, co z niego wypływa. I oczywiście tam trzeba dbać o pewne rzeczy. Tam po to był kiedyś wymyślony fundusz rezerwy demograficznej, który niestety politycy akurat tutaj wykorzystali nie w taki sposób, jak powinni. Jego prawie już nie ma w tej chwili. On był bardzo ważnym elementem. To była taka poduszka finansowa, która łagodzi nie to, że zabraknie, tylko że jak są fluktuacje liczebności tych, co wpłacają i tych, którzy dostają, to wtedy można z tego troszkę podbierać albo troszkę dodawać. I to taka poduszka jest.
22: I jak go nie ma, to jest duże zagrożenie?
0: No to jest problem. To jest oczywiście problem, dlatego że no, mogą się zdarzyć sytuacje, w których trzeba będzie używać no, w sumie budżetu jako rezerwy demograficznej, ale nie w tym celu, o którym pan mówił, bo to nie to, że zabraknie środków, bo ten system tak jest skonstruowany, że w nim nie zabraknie środków, natomiast będzie kwestia wysokości emerytur. Prawda? Czyli jak będzie mało młodych, a dużo starych, no to, co wpłacą młodzi, będzie dzielone przez więcej starych. I to, że mamy zobowiązania zapisane, te, które wpłaciliśmy, to potem pamiętajmy, że ich faktyczna wartość zależy od stopy zwrotu, która w dłuższym horyzoncie, a w przypadku emerytur mówimy o bardzo długim horyzoncie naszego życia, to są dziesięciolecia, ma znaczenie większe niż same kwoty, które są wpłacone, prawda? To, że wpłaciłem stówę, to jest ważne, ale potem ta stuwa się przeturlała wiele razy jak kula śniegowa i się robi z niej dużo więcej. No i teraz to, jak ona będzie rosła, zależy właśnie od tych proporcji ludnościowych, czyli od demografii. No i ale demografii, to tutaj już na to nie ma nikt sposobu. Jest jak jest. I nie ma takiej siły, żeby to zmienić, a przynajmniej żeby to radykalnie zmienić, a na pewno już, żeby to zmienić w krótkim czasie. W związku z tym jesteśmy skazani na to, że mamy konkretną liczbę osób, które będą wpłacały i konkretne liczby osób, które będą otrzymywały te świadczenia. Tu oczywiście ta liczba wpłacających jeszcze w jakiś sposób może być modyfikowana migracjami, prawda? To czas

0: Każdy może to zrobić przecież, prawda? Po co kazać jakim rządom, politykom zwiększać nam to przymusowo, prawda?
1: Ale to się, to się musi odbywać w przestrzeni czasowej. Nie można powiedzieć tak, że mam 64 lata, to wpłacam gdzieś do systemu 20 tysięcy.
0: Ale to w ogóle nie ma żadnego sensu. Wtedy już nic nie zrobimy. Pamiętajmy, że system emerytalny jest dla młodych, w przeciwieństwie do tego, co nam się na ogół wydaje, jak słyszymy system emerytalny. System emerytalny, zapamiętajmy, to jest dla młodych, bo tylko młodzi mają jakiś system. Starzy mają tylko wypłaty. Albo będą, albo nie będą, w jakiej wysokości. I to nie jest żaden system, tylko po prostu prosta kalkulacja. System jest dla ludzi młodych, którzy dzisiaj wpłacają. Potem te środki są przez wiele, wiele lat i dziesięcioleci pomnażane po to, żeby móc wypłacać na koniec, jak będą starzy tym dawniej młodym, jakieś kwoty. Więc pierwsza możliwość to jest zwiększyć oszczędności. Prawda? I to nie jest tak, że jakiś rząd nie chce czegoś zrobić, to się po prostu żaden rząd nie ma możliwości zwiększenia emerytur innego niż dodatkowe obciążenie ludzi. I to można zrobić odgórnie. I wtedy wszyscy płacimy więcej, albo ten, kto chce po prostu to zrobić. Bo opcja druga istnieje. Ta druga opcja to jest uświadomienie sobie, że w dzisiejszych czasach żyjemy dłużej. Jesteśmy zdrowsi niż byli nasi dziadowie. Prawda? A przechodzimy na emeryturę wcześniej. Warto sobie uświadomić, że na początku XX wieku ludzie przechodzili w wieku 70 lat na emeryturę, a żyli dużo krócej, ich stan zdrowia był dużo gorszy, a wykonywali pracę nieporównanie cięższe niż wykonuje się dzisiaj. Te 65 lat to jest późniejszy wynalazek trochę i on dotrwał do dzisiaj, ale gdyby chcieć odtworzyć tamtą sytuację z punktu widzenia relacji długowieczności stanu zdrowia i ciężkiej pracy, która jest wykonywana do dzisiejszych czasów, to trzeba było ten wiek podnieść tak, że ja nawet nie powiem o ile, bo to by ludzie się przewrócili. Prawda? Żeby odtworzyć tamte warunki. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że możemy pracować dłużej. Potem, żeby sobie uświadomić, że to się nam opłaca. Dlaczego nam się to opłaca? Dlatego, że to nie jest odłożenie tego, że ktoś nam da pieniądze, tylko odłożenie tego, że zaczniemy korzystać z własnych oszczędności. To jest zupełnie inna sytuacja. I jeszcze na dokładkę, że to odkładanie ma taki wykładniczy charakter. To znaczy, że każdy kolejny rok opóźnienia rozpoczęcia korzystania z tych środków to jest zwiększająca się kwota, która jest wypłacana. To jest bardzo silna zależność, która powoduje, że jak ktoś opóźni o kilka lat, to może nawet o połowę zwiększyć swoje wypłaty. To jest naprawdę dużo.
1: O połowę to bardzo dużo.
0: Przez pięć lat, tak. Przez pięć lat spokojnie. Można sobie to policzyć, zobaczyć. To jest kalkulacja, która była robiona dla kobiety, która nie przeszła w wieku lat 60, tylko pracowała do 65. To mniej więcej o połowę się zwiększa jej wypłata. Pamiętajmy, że to nie są tylko dodatkowo wpłacone środki, ale są to też środki pomnożone wszystkie z całego wcześniejszego życia. A to jest długi okres, w związku z tym to jest naprawdę dużo. To, co na początku było małą kwotą obracaną i tam przerastało mało, to gdy to już jest duża kwota, to naprawdę dużo przerasta. A jeszcze z drugiej strony, to średnie dalsze oczekiwane trwanie życia. Oczywiście nie konkretnej osoby, tylko całej kohorty wiekowej. No, jest coraz krótsze, w związku z tym na mniejszą liczbę okresów trzeba średnio tę kwotę rozłożyć. To wszystkie te czynniki razem powodują, że ten wzrost jest naprawdę gwałtowny. Odłożenie przejścia, ciągle mówię tym slangowym językiem, który ciągle funkcjonuje, odłożenie rozpoczęcia korzystania z tych środków emerytalnych zaoszczędzonych przez nas w trakcie kariery zawodowej czy trwania aktywności ekonomicznej, to naprawdę jest ogromna korzyść, więc możemy, opłaca nam się to. A poza tym jeszcze na koniec zobaczmy, że po tym 60 którymś roku życia my średnio mamy te 20 lat do przodu jeszcze i coś trzeba z sobą zrobić. Prawda? I takie wieczne wakacje no, są fajne przez rok, a potem nie mamy o czym z ludźmi gadać, których dawniej znaliśmy, no bo funkcjonowanie w jakimś rodzaju otoczenia związanym z naszą aktywnością ekonomiczną jest no, elementem

0: elementem naszego życia. I warto też o tym pamiętać, żeby się nie dać, ja przepraszam za sformułowanie, zbyt wcześnie złomować. Bo naprawdę nasze funkcjonowanie jest czymś, co jest wartością dla nas samych. I oczywiście, jak ktoś ma ciężką pracę, rano musi wstawać, jednym jest łatwiej, drugim jest trudniej. Ja sobie w pełni zdaję z tego sprawę. Ale to nie zmienia tego, co mówię, ale tylko zmienia skalę tego. Czyli dla jednego ta opcja dłuższej pracy jest opcją atrakcyjną, dla drugiego mniej atrakcyjną. I mamy możliwość wyboru, dlatego że zamiast wieku emerytalnego, który w Polsce zlikwidowaliśmy, mamy minimalny wiek emerytalny, który mówi nam od pewnego wieku, który jest wprowadzony wyłącznie z powodów społecznych, mamy wybór. Chcę, pracuję dłużej. Jeśli mogę, uważam, że mi się to opłaca. Jeśli po prostu to w jakiś sposób chcę kontynuować, to robię. Prawda? Czyli na przykład nie można pracownika zwolnić, bo on ma ileś lat. Nie. Ja mam tyle lat, ile mam i to jest moja sprawa. To jest sprawa, która nie powinna w ogóle interesować mojego pracodawcy. Ważne jest to, że ja chcę dłużej pracować. I to jest to wszystko, co ten system wprowadza. Opłaca się, można, warto na wiele sposobów. Oczywiście jak ktoś nie chce, to przechodzi w ten wiek, który jest minimalny.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Te już za kilka minut o godzinie 16.40. Gościem jest pan profesor Marek Góra z Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
2: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
3: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
4: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
7: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
7: Beata Lubecka, Radio Z.
8: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
9: Karolina Lewicka, TOK FM.
8: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
9: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
8: Co piątek o 17.
9: Dzieje się.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca. 18,47,12.
13: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,34.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
2: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
3: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 16.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Magdalinet i Ukrainka Julia Starodubcewa odpadły w drugiej rundzie debla wielkoszlamowego turnieju tenisowego French Open. Przegrały ze Słowaczką Teresą Michalikową i Brytyjką Oliwią Nichols. Już na 80 miliardów złotych opiewają kontrakty podpisane dziś w ramach umowy SAFE w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. W ramach pożyczki będą produkowane specjalistyczne wersje transporterów Rosomak. Wcześniej na kwotę 60 miliardów złotych zawarto umowy z Hutą Stalowa Wola i spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Obejmują zamówienia m.in. na dostawy bojowych wozów piechoty Borsuk, wozów towarzyszących dla wyrzutni Homar i Chałubicka 9 oraz zautomatyzowanych pojazdów minowania narzutowego Baobab. Budapeszt przeżywa najazd piłkarskich kibiców za 3 godziny na Puskas Arena. Finał Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem. Węgierską stolicę ma odwiedzić nawet 250 000 fanów piłki. Nad ranem w stolicy Węgier było niespokojnie. Budapesztańska policja prowadzi śledztwo w sprawie bójki. Wzięło w niej udział prawie 100 kibiców obu drużyn.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Panie profesorze, jak dużym obciążeniem dla systemu są emerytury rolnicze, czyli ten system KRUS i służby mundurowe.
6: Znaczy one nie są obciążeniem dla systemu, bo to są rzeczy poza systemem, są obciążeniem dla społeczeństwa za pośrednictwem budżetu, prawda? Czyli, że każdy z nas musi się zrzucić na to. Część naszych podatków potem idzie na to, żeby to finansować. Ale nie łączmy tego z systemem, bo to są grupy, które zostały wyłączone jak mundurowicze, w ogóle nie byli włączeni jak rolnicy. I jest to gigantyczny problem, zarówno finansowy, i o tym tu mówimy, ale także społeczny, bo to bardzo utrudnia na przykład przechodzenie między tymi grupami, prawda? Jak ktoś jest rolnikiem, ma ten swój KRUS, który może nie jest jakiś strasznie hojny, ale no ale jest tani dla tego człowieka, prawda? I on ma taką pułapkę, jak ja mógł się zająć czymś innym, nie być rolnikiem, tylko przejść do innych sektorów gospodarki, no to co prawda kiedyś tam będę miał lepiej, ale teraz to mnie trochę uderzy. To bardzo wstrzymuje restrukturyzację w wielu przypadkach, która może być dla ludzi bardzo korzystna. Natomiast, czyli innymi słowy, trzymanie ludzi poza tym systemem to nie jest tylko obciążenie dla pozostałych, ale to jest także utrudnianie tym, którzy mają tego typu rozwiązania, w tym, żeby mogli swobodnie, elastycznie wewnątrz społeczeństwa być mobilni. Z służbami mundurowymi teraz to w ogóle jest trudniej, bo wojna za miedzą, prawda, i trochę inaczej patrzymy na to. Tym niemniej trzymanie mundurowych w oddzielnym systemie nie jest rozsądne. No jest i prawdopodobnie nikt tego teraz nie będzie zmieniał, natomiast to rozsądne nie jest. Zarówno z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa, które zamiast na armaty musi, prawda, finansować to, w jaki sposób te wypłaty są robione, jak również dla samych mundurowych. Im się to tak wbrew pozorom do końca nie opłaca, szczególnie, że pamiętajmy, że to, co jest dzisiaj, nie musi się przełożyć na to, co będzie jutro, prawda? Gdy mówimy o systemie, który ma długookresowe zobowiązania, to fajnie, możemy być w miarę, jak powiem, pewni tego, co się dzieje. Ale jeżeli komuś oferujemy specjalne rozwiązania, no to pytanie, czy za 20 lat kolejne pokolenie młode będzie chciało dalej to finansować? Być może nie. I to sobie też warto uświadomić, że ten system powszechny jest bezpieczniejszy. Nawet jeżeli nie wygląda tak ładnie jak to, co jest oferowane ludziom na zewnątrz.
5: Kiedy rozmawiamy o naszym systemie emerytalnym, to są trzy składowe. Czyli ten pierwszy główny filar tego systemu to jest ZUS. O tym rozmawialiśmy. Drugi filar, czyli otwarte fundusze emerytalne. No i trzeci filar to dobrowolne oszczędzanie. Panu się taka konstrukcja trzyfilarowa podoba?
6: Nie, w ogóle to jest konstrukcja bardziej taka propagandowa niż jakakolwiek inna. Radzę wszystkim zapomnieć o tych filarach, bo to jest zawracanie głowy. Tak naprawdę jest system powszechny i system dodatkowy. Powszechny, w którym uczestniczymy wszyscy na jednolitych zasadach, a to jak on jest zarządzany, czy to zarządza ZUS, czy to zarządzają towarzystwa emerytalne, zresztą to zostało gruntownie wypchnięte z tego powszechnego systemu. Źle, ale to już jest przeszłość. Jest dodatkowy, że ja sobie oszczędzam jak lubię, prawda? Są różnego rodzaju programy dedykowane do tego długookresowego oszczędzania. Ale mogę też to zrobić tak, że nie wiem, jak kogoś stać, kupi sobie kamienicę, żeby wynajmować mieszkania. Czy to dobrze, czy źle, to inna sprawa. Czy kogoś stać, czy nie, to też jest inna sprawa. Ale jest to na dodatek, prawda? Tam każdy działa tak, jak lubi i tak, jak może. Natomiast system powszechny jest standaryzowany. Wiadomo, jaka jest składka, wiadomo, kiedy można z niej korzystać, jak jest pomnażana. Ona jest pomnażana jednolicie dla wszystkich. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku, jak to się mówi. To nie jest tak, że jak ja wybrałem dobre rozwiązanie, to będę miał dobrze, jak ktoś inny wybrał złe, to będzie... Stopa zwrotu jest generalnie taka sama dla wszystkich. Notabene stopa zwrotu poza tym jest też taka sama dla wszystkich. W długim horyzoncie rzadko komu udaje się wygrać z rynkiem, a rynek jest podwiązany pod wzrost gospodarczy, więc w sumie tak naprawdę wychodzi na to samo, ale jest to inaczej postrzegane, więc zostawmy to. Te filary odłóżmy na bok jako pewną historyczną pamiątkę lat 90. Wtedy tak to było opisywane, proponowane, ale to jest dalekie od precyzyjnego określenia.
5: Wyobraźmy sobie sytuację, panie profesorze, że oto ktoś zaczyna pracować w wieku lat 20 i decyduje się przejść na emeryturę późno, bo w wieku 75 lat. Jest to osoba nieżonata, niezamężna, mówi fajnie, to teraz podróż dookoła świata, no ale los chciał, że tydzień po decyzji o przejściu na emeryturę umiera. I co się dzieje teraz z tymi pieniędzmi?
6: To jest sytuacja, znaczy system emerytalny obejmuje całe społeczeństwo. Mojego kolega, tego, prawda, osobnika czy osobniczki, którą pan napisał, no może potem żyć lat 100. Prawda? No i teraz, gdybyśmy chcieli każdemu oddać wszystko to, co tam włożył, no to dla tych, którzy żyją ponadprzeciętnie długo, mielibyśmy zero. To jest tak samo jak w ubezpieczeniach wszelkich, prawda? Że rozkładamy ryzyko. Jak ktoś, nie wiem, jeździmy samochodami, pan i ja rozwalam samochód, a pan nie, no to składamy się na naprawianie mojego samochodu. Czyli tu się składamy na finansowanie konsumpcji tego, który przeżył dłużej. I jest to tak zrobione, czyli stan naszego konta, który jest nasz, my wszyscy przekładamy na zakup annuitetu, prawda? Czyli to brzmi to technicznie, ale chodzi o coś takiego, że no, zamiast stanu konta mamy produkt ubezpieczeniowy. Kupiliśmy go sobie, tak w cudzysłowie, bo tej operacji kupna nie musimy wykonywać. Ona się dzieje automatycznie. Czyli mamy annuitet, który po prostu jest strumieniem środków wypłacanych nam do końca życia, niezależnie od tego, czy taka osoba będzie żyła długo czy krótko.
5: Krótko mówiąc, gdybyśmy potrafili przewidzieć datę własnej śmierci, to te zgromadzone środki moglibyśmy podzielić na równą liczbę rat i powiedzielibyśmy,
6: ale
5: proszę bardzo,
6: szczęśliwie pan będzie, nie możemy. Szczęśliwie nie możemy. I lepiej, żeby tak zostało. Funkcjonujemy razem i pan i ja próbujemy się nawzajem ubezpieczyć. Ten, który z nas przeżyje, będzie musiał finansować swoją konsumpcję. I żeby to było tańsze, bo nie pan zwrócił uwagę, że gdyby było tak, że pan swoje pieniądze zabierze, a ja żyję długo, tak jak mam zamiar, prawda? No to musiałbym więcej oszczędzać. Czyli całe przedsięwzięcie byłoby dla mnie dużo bardziej kosztowne. Ale dla pana też, bo pan nie wie, jak pan długo pożyje. W związku z tym pan też musiałby więcej oszczędzać. Chodzi o złapanie balansu między jednym i drugim, czyli żeby oszczędzać tyle, żeby potem starczało i dla tych, którzy będą żyli długo, i dla tych, którzy będą żyli krótko.
5: Z punktu widzenia tych zmian demograficznych, które mają miejsce w Polsce, i na chwilę odkładamy na bok, czy to byłaby popularna decyzja polityczna, czy nie. Także te argumenty odkładamy. Jakie dobre ruchy i kroki byłyby z punktu widzenia całej społeczności? Podniesienie minimalnego wieku emerytalnego, podniesienie składek, czy też powrót do macierzy tych grup specjalnych, wyłączonych albo traktowanych priorytetowo. Czyli przywrócenie wszystkich do
6: tak. Tak jest, w jakimś horyzoncie. I to nie jest do żadnych polityków sugestia, bo oczywiście oni funkcjonują w innych realiach i muszą się wybierać w kolejnych wyborach, więc to jest delikatna kwestia, ale z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa w horyzoncie takim ponadpolitycznym rzędu, prawda, tych 10-15 lat, warto mieć w tyle głowy, że to nieracjonalne rozwiązanie, które ciągle jeszcze istnieje, no trzeba będzie w jakiś sposób zracjonalizować, nazwijmy to, czyli po prostu włączyć do powszechnego systemu. Czyli to nie jest zadanie dla polityków, niech się politycy tutaj nie obruszają i nie krzyczą zaraz, kto podniesie, kto nie podniesie, kto coś tam zrobi. To w ogóle nie jest dla nich, będą kolejni politycy za ileś tam lat, jeszcze nawet nie wiemy kto. Druga rzecz to jest podnoszenie składek. Też jest to niepotrzebne i byłoby to złe. Z wielu powodów byłoby to złe, chociażby dlatego, że ciągle ludzie w tyle głowy mają, że płacą składki na ZUS. To jest sformułowaniem kompletnie bzdurnym, ale niestety powszechnym. Przepraszam za nazwanie tego wprost bzdurnym, ale jest bzdurny, dlatego że składki, przynajmniej w tej części emerytalnej, są to składki wpłacane na nasze indywidualne konta emerytalne. ZUS jest instytucją zarządzającą tym. Nic mu nie płacimy, znaczy płacimy za obsługę, ale to robimy przez budżet i inaczej. Z tego, co wpłacamy, to co, jak ja płacę 100 zł składki, to 100 zł tworzy zobowiązania na moim koncie. Zobowiązania wobec mnie, znaczy dla mnie należności. I ja bym tutaj tego nie ruszał, chociażby dlatego, żeby się ludziom kojarzyło, o, zwiększyli składki na ZUS. No nie, no. Zwiększenie po prostu poziomu oszczędzania, ale to możemy zrobić sami, lepiej zróbmy sobie to na boku, każdy kto może i chce.
5: Podniesienie minimalnego wieku.
6: To jest kwestia taka, wszystkim nikogo do tego nie namawiam. To jest tak, bo znowu jakaś dyskusja się tworzy, nie chciałbym być tutaj...
5: Zostawiamy polityczny...
6: Tak jest. Ja bardziej patrzę na dynamikę tego wszystkiego i system, tak jak wielokrotnie podkreślałem w wielu miejscach, który funkcjonuje w Polsce, jest bratem bliźniakiem systemu szwedzkiego. Działa na tych samych zasadach, w ten sam sposób, mniej więcej ma te same parametry. Parę regulacji jest innych. Tym niemniej w Szwecji wiek emerytalny to jest 64 lata dla obu płci. To ważne, jest absolutnie równe. Im do głowy by nie przyszło, to może być różne, prawda? Bo to byłoby no, poza ich systemem pojmowania tego, co jest racjonalne, tego, co jest zgodne z wartościami i ze wszystkim, co... I także z interesem kobiet, które tutaj są. Ale ten wiek jest wiekiem sukcesywnie podnoszonym. On był wiekiem 63 jeszcze niedawno, teraz jest 64 i są dalsze plany spokojnego podnoszenia co ileś lat. I jest to bardzo racjonalne podejście. Myślę, że moglibyśmy to robić w podobny sposób w Polsce. Ale tutaj jest istotna kwestia, która jest też do wzięcia pod uwagę. W tym systemie szwedzkim, my tego niestety nie udało się tego zrobić, w systemie szwedzkim jest rozłączenie tego, co jest systemem emerytalnym, czyli tworzeniem długookresowych zależności między tym, co wpłacamy i tym, co dostajemy. I to ma być stałe, nie podlegać żadnym, prawda, zawirowaniom. A oddzielnie od tego jest kwestia pomagania różnym osobom w różnych sytuacjach. Tych artystów omawialiśmy, prawda? Jak to jest na dokładkę na jakiś czas dla niektórych? Do dyskusji publicznej, do podjęcia decyzji przez polityków w sumie, ale potem rozliczanej przez wyborców. Albo tak, albo nie. Prawda? I to można zrobić. I w tejże Szwecji to działa tak samo. Tyle tylko, że właśnie to rozdzielenie jest pełne. To znaczy, że czym innym jest minimalny wiek emerytalny. Chcesz, to przechodzisz. W systemie masz tyle i tyle swoich oszczędności. Przekłada się to na annuitet, czyli ten, prawda, dożywotnią wypłatę i tyle. Ale jeżeli chcesz wsparcia od reszty społeczeństwa, bo to jest strasznie mało i w ogóle i tego, no to się chwilę zastanów, bo może jednak powinieneś sam o to zadbać. I popracuj trochę dłużej. A jeżeli rzeczywiście tego potrzebujesz, to dostaniesz wsparcie, bo się nie zostawia ludzi bez wsparcia, ale nie od razu. prawda? I tam, tak jak teraz minimalny wiek emerytalny w Szwecji to jest 64 lata, to wiek wsparcia finansowanego przez resztę społeczeństwa dla osób, które mają tę swoją własną wypłatę niską, to jest 67 lat. 3 lata później. To jest bardzo istotna kwestia. Rozdzielić. Trzeba ludziom pomagać, trzeba to sfinansować. Jedynym, kto to może sfinansować, jest reszta społeczeństwa, ta pracująca. Ale to nie jest tak, że to się ma natychmiast włączać, prawda? Ja mam mało, to mi dajcie. Prawda? Ja mam mało, no to chwila. Damy my społeczeństwo, ale w rozsądnym czasie.
5: Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan profesor Marek Góra, twórca systemu emerytalnego, Katedra Ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dziękuję serdecznie.
6: Dziękuję także.
5: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 17, a po informacjach Karolina Lewicka i powrót do przeszłości.
3: Witam, Karolina Lewicka. Zaraz po informacjach zapraszam na powrót do przeszłości. Dziś opowiemy o tym, jak Józef Piłsudski złożył wniosek o dymisję ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i na kilka lat wycofał się z polityki.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Już na 80 miliardów opiewają umowy zawarte z polskimi zakładami w ramach pożyczki Safe. Co najmniej do poniedziałku na terenie pożaru w lesie w Wołominie będzie trwać akcja dogaszania. Coraz lepsze warunki dla pacjentów kardiologicznych w szpitalu Banacha w Warszawie. Minęła 17. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. 80 miliardów złotych. Tyle są warte kontrakty dla polskiej armii. Zawarte dziś m.in. z Hutą Stalowa Wola i w zakładach Rosomach w Siemianowicach Śląskich. To w ramach unijnego programu SAFE. Polska otrzymała blisko 190 miliardów nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze pójdą m.in. na zamówienie m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk czy wozów towarzyszących dla wyrzutni Homar i chałubic K9. A to wszystko nie podoba się prezydentowi Karolowi Nawrockiemu oraz PiS-owi i Konfederacji. Do tego w Stalowej Woli odniósł się wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wawrzyniec Zakrzewski.
0: Prezydent i prawica uważają, że unijny sejf jest zagrożeniem dla naszej suwerenności, że pożyczone pieniądze nie trafią do polskich zakładów, o czym mówił w TOK FM poseł PiS-u Paweł Szrot.
11: Niemiecka Agencja Handlu Zagranicznego i Inwestycji wprost mówi, że Donald Tusk musi mówić o polskim przemyśle zbrojeniowym na użytek wewnętrzny, ale tak naprawdę skorzystają niemieckie firmy.
0: O tym, że to nieprawda, że jest zupełnie inaczej, mówił za to w Hucie Stalowa Wola wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Nigdy w historii Polski nie zawarto tylu umów na taką masę sprzętu wojskowego, tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego, nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego.
0: Szef MON-u zarzucił także Karolowi Nawrockiemu i opozycji, że w imię interesu politycznego grają bezpieczeństwem Polski. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
14: Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów pod warszawskim Wołominiem. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z ogniem walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Przelewanie pogorzeliska i monitorowanie terenu. Na tym teraz skupiają się strażacy, mówi Waldemar Wysowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
16: Sytuacja od wczoraj jest dość stabilna, ale też dynamiczna. Reagujemy na bieżąco. Generalnie rzecz ujmując jest tak, że nasze działania sprowadzają się do gaszenia zarzewi ognia, które pojawiają się. Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki.
14: Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś poznamy laureata dorocznej nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Przyznawana jest ona od 2010 roku, a ustanowiona przez władze Warszawy przy wsparciu Gazety Wyborczej. Jej celem jest wyróżnienie najlepszych książek reporterskich, podejmujących ważne współczesne problemy, które zmuszają do refleksji i pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur. Stanowi ta nagroda również formę uhonorowania polskiego reportera Ryszarda Kapuścińskiego. Nagrodzone zostaną publikacje wydane w minionym roku. Wśród nominowanych jest Kasper Bajon, Poznań kolonialny, rodzinna historia z Tanzanią w tle, Anna Bikont, nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów, Emily Carrington, nasz mały sekret, Joanna Czeczot, cisza nad stepem, Kazachstan i pamięć o Rosji oraz Peter Pomeratzew, propagandysta, który przechytrzył Hitlera, jak wygrać wojnę informacyjną. W TOK FM czas na temat weekendu. Mówimy tym razem o tym, czy w dzisiejszych czasach łatwo być dzieckiem. Wszechobecna cyfrowa rzeczywistość daje dostęp do szkodliwych treści, potrafi zakłamać rzeczywistość i nałożyć presję ciągłego oceniania. Dorośli, którzy pamiętają bardziej analogowe czasy, nie zawsze wiedzą, jak dzieci chronić, a dodatkowo najczęściej w dobrej wierze zabierają im resztki wolnego czasu na masę dodatkowych zajęć. Jak wygląda życie współczesnego dziecka? Zastanawiamy się w przededniu Dnia Dziecka. Paweł Radzewicz.
17: To, jaką samoocenę będzie miało dziecko, przełoży się na to, jakim będzie dorosłym, mówi psycholog Kacper Dam.
18: Będzie wiedział, że jest wartościowy dlatego, że jest dobrym człowiekiem, a nie dlatego, że ma więcej lajków.
19: To trochę tak nakręca presję. Ja muszę robić wszystko, żeby być ocenionym dobrze.
17: Dodaje szef Fundacji FOSA Dustin Suski.
19: Kiedy zdejmie się czasem tą ocenę, to zaczynają po prostu być.
17: W byciu często nie pomagają rodzice, nie traktując dzieci poważnie.
20: To są rozmowy, co zjesz i jak było w szkole. Czy brakuje większej uważności na to codzienne życie młodego człowieka.
17: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, a psycholożka Marta Szczodrak ostrzega, żeby nie było ono zapchane dodatkowymi zajęciami.
21: Może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, a jeżeli chodzi o nastolatki, no to nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
17: I nic bez szczerego zainteresowania.
22: Nie tylko widzieć, ale też dostrzegać tego młodego człowieka i nie tylko słyszeć, ale też słuchać.
17: Bo młodzi sami powiedzą, czego potrzebują, jeśli tylko dostaną na to szansę. Paweł Radzewicz, TOK FM.
14: Lepsza pomoc i krótszy czas oczekiwania pacjentów kardiologicznych w szpitalu Banacha w Warszawie, a to dzięki zakończonej modernizacji tamtejszego oddziału intensywnej terapii. Nowa infrastruktura umożliwi realizację przez skórnego wszczepiania zastawek aortalnych lub leczenia wad strukturalnych serca, mówi szef oddziału Robert Kowalik.
23: Myślę, że komfort pacjenta w tej chwili leczenia, przebywania w oddziale jest nieporównywalnie większy niż poprzednio, ale również myślę, że poprawiły się znakomicie warunki pracy pielęgniarek, jak i socjal ogólny. Spędzamy tutaj wiele czasu, na dyżurach 24 godziny.
14: W oddziale wyodrębniono także specjalny oddział hospitalizacji krótkich, tak zwanych jednodniowych. W Bydgoszczy trwa sezon koszenia miejskich terenów zielonych, który w tym roku ponownie wywołuje dyskusję wśród mieszkańców. W różnych częściach miasta można zauważyć, że niektóre trawniki są koszone częściej, a inne pozostawiane wyższe, przez co zieleń miejscami jest bardzo gęsta i naturalna, mówią mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy.
3: Nie przeszkadza mi, jest susza, mam działkę, więc niech sobie rośnie. Bo jak się skosi, no to jest jeszcze gorzej.
4: No trochę na pewno gorzej wyglądają te wysokie trawy. I też źle się kosi, jak jest za wysoka.
5: Brzydko. Raczej brzydko.
6: Czy nie podoba się pani?
5: Nie.
6: Lepiej jak było przystrzyżone?
5: Tak.
14: Specjaliści od zieleni miejskiej podkreślają, że ograniczanie koszenia traw tam, gdzie to możliwe, ma swoje uzasadnienie. Wyższa trawa daje schronienie owadom zapylającym i pomaga zatrzymać wilgoć w glebie podczas upałów. Jednocześnie trawniki są regularnie strzeżone w miejscach, gdzie jest to niezbędne, między innymi przy rondach, skrzyżowaniach i innych punktach wymagających dobrej widoczności i bezpieczeństwa. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody.
13: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
14: Niedziela będzie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Najwięcej słońca na południu kraju, we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 18 stopni na północy do 25 na południowym zachodzie.
13: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Gdym był w sztabie, w biurze historycznym, otrzymałem wiadomość o zamordowaniu prezydenta Narutowicza w gmachu Zachęty Sztuk Pięknych. Mord ten będzie przełomem w myśleniu Piłsudskiego o Polsce i Polakach. Gniew i nienawiść wezmą w nim górę. Do Sulejówka przyjeżdża po raz pierwszy półtora roku wcześniej. Działkę z niewielkim domkiem letniskowym kupiła tu Aleksandra Szczerbińska, matka jego dwóch córek, choć jeszcze nie żona. Jest wiosna. Wszędzie błoto. Ze składek żołnierskich powstanie w tym błocie willa w stylu szlacheckiego dworku. Pierwszy od dzieciństwa prawdziwy dom Józefa Piłsudskiego, zajmującego wcześniej wynajmowane klitki, twierdzę magdeburską czy urzędowe gmachy. Będzie w Sulejówku mieszkał chętnie, choć stały pobyt tam zostanie przecież przez okoliczności wymuszony. Będzie reakcją na powstały rząd Witosa, w którym karty rozdają jednak nie ludowcy, a endecja. Wszystko to wielki burdel, kloaka, nie ma tam co robić, trzeba zostawić to świństwo, niech się własnym smrodem udusi. Udusić się musi i przedtem nie wrócę. Piłsudski nie chce współpracy ze środowiskiem politycznym, które ponosi moralną odpowiedzialność za czyn Niewiadomskiego. Nie są już endecy zwykłym przeciwnikiem politycznym. Są wrogiem i to śmiertelnym, zważywszy na fakt, że to Piłsudski miał być pierwszym celem zamachowca. Odchodzi etapami. Najpierw składa dymisję ze stanowiska szefa sztabu generalnego. My, legioniści, napisze później Sławomir Składkowski, byliśmy całkowicie zaskoczenia, mówiąc prawdę, ciężko przygnębieni tą nagłą decyzją komendanta. Rozstawaliśmy się z nim po raz trzeci. Pierwsze odejście jego od nas wywołał legionowy kryzys przysięgowy. Drugim rozstaniem było uwięzienie go przez Niemców w twierdzy Magdeburg. Teraz odbierają go nam nie obcy, lecz swoi, rodacy. Jest 30 maja 1923 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Mariusz Wołos, Polska Akademia Nauk, także Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
25: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
24: I autor książki Józef Piłsudski. Rzecz o nieprzeciętności, od której to książki chciałabym rozpocząć. Od cytatu z niej, jeżeli pan profesor pozwoli, to odczytam. Nie jest prawdą, jakoby Piłsudski latem 1923 roku usunął się z życia politycznego czy nawet publicznego. To przekłamanie, skąd inąd wcale często pojawiające się nawet na kartach poważnych naukowych rozpraw czy podręczników szkolnych. Marszałek zrzekł się funkcji i stanowisk państwowych. Wciąż jednak stał na czele obozu politycznego, wydawał dyspozycje i rozkazy. Po wytyczne pielgrzymowali do niego politycy, dyplomaci i żołnierze. Piłsudski wsłuchiwał się w rytmy bicia polskich serc. Usunął się w cień, ale nie zniknął. Z biegiem miesięcy i lat stawał się coraz bardziej aktywny w działalności publicznej. Publikował teksty historyczne i polityczne. Te pierwsze też miały wymiar polityczny. Nader często wygłaszał publiczne prelekcje, na które niełatwo było się dostać. Chętnych było bowiem więcej niż miejsc. Tak nie zachowuje się człowiek niepubliczny, który zerwał z własnym żywiołem, jakim niezmiennie pozostawała polityka. Koniec cytatu, panie profesorze, a moje pytanie brzmi, czy zatem w 1923 roku Piłsudski po prostu wycofał się na z góry upatrzone pozycje?
25: Bez wątpienia tak właśnie było. To były działania przemyślane, to były działania wykalkulowane i to był ewidentny protest przeciwko powstaniu w końcu maja 1923 roku rządu Hienopiasta, bo tak nazywano gabinet, na czele którego stanął przywódca PSL Piast Wincenty Witos. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że jednym z filarów tego rządu, jedną z najważniejszych partii politycznych, która miała też swoich przedstawicieli w tym rządzie, była Narodowa Demokracja, którą to Narodową Demokrację, podobnie zresztą jak i Chadecję, również wchodzącą w skład tej koalicji, Józef Piłsudski obciążał moralnie, rzecz jasna, za śmierć prezydenta Gabriela Narutowicza. Piłsudski mówił wówczas, że i pisał, że on tych panów, znaczy że członków rządu, ministrów, bynajmniej jako żołnierz nie ma ochoty bronić, po prostu się nimi brzydzi. To jest taki etap, dlatego zrezygnował najpierw ze stanowiska szefa sztabu generalnego, a zaraz potem ze stanowiska przewodniczącego ścisłej Rady Wojennej, które to stanowisko dawało mu możliwość pełnienia funkcji naczelnego wodza na wypadek konfliktu zbrojnego. Więc to było wykalkulowane, wypowiedział to zresztą w sali malinowej w hotelu Bristol, w słynnym przemówieniu, gdzie mówił o karle na krzywych nóżkach, wylęgłym z bagien rodzimych. To są cytaty z Piłsudskiego. Także śmierć Narutowicza była kroplą, która przelała czarę goryczy.
24: Kazimiera Iłłakowiczówna o tych wydarzeniach w Zachęcie pisała tak. U stóp prezydenta siedział na krześle zabójca. Oficer, biały jak papier, trzymał mu łokcie skręcone w tył. Zabójca powiedział, proszę mnie nie szarpać, nie będę uciekał. Miał twarz kamienną, nie patrzył na zabitego. To może jeszcze Kazimierz Wierzyński. Myślałem często o Piłsudskim i usiłowałem wyobrazić go sobie w tych dniach, kiedy zdawało się, że ziemia usuwa się spod nóg. Kula zabójcy ominęła go fizycznie. Strzał ten jednak długo obijał się wewnątrz człowieka, którego całe życie było sporem z Polską. Strzał mordercy trafił nie tylko na Narutowicza. Od tej zbrodni zachwiała się raniona miłość w Piłsudskim. Od tego czasu zaczyna się w nim proces, w którym gniew i nienawiść biorą górę. Na ile zamordowanie Narutowicza zmieniło Piłsudskiego jako człowieka, jako polityka?
25: Bardzo. To była wielka trauma. Myślę, że trzeba by było powiedzieć nawet, że to jest w ogóle zwiększenie do nieprawdopodobnego stopnia krytycyzmu w stosunku do polskiej demokracji. Właśnie zamordowanie pierwszego, przecież demokratycznie wybranego prezydenta. Prezydenta, którego Józef Piłsudski szczególnie cenił. Widział w nim państwowca, widział w nim człowieka, który porzucił wygodne życie w Szwajcarii po to, żeby swoje talenty oddać odrodzonej Rzeczypospolitej. Narutowicz zajmował dwie bardzo ważne funkcje, zanim został prezydentem Rzeczypospolitej. Był ministrem robót publicznych, a później przez ostatnie pół roku przed śmiercią był szefem dyplomacji. Piłsudskiemu niezwykle spodobało się to, co Narutowicz uczynił jako szef resortu robót publicznych. Otóż kiedy ograniczono w bardzo drastyczny sposób środki dla tego ministerstwa, Narutowicz postawił wniosek, i to bynajmniej nie zrobił tego ironicznie, tylko uważał, że tak należy, o likwidację tego ministerstwa, bo nie ma sensu, aby istniało ministerstwo tylko po to, żeby on mógł być jego szefem, a urzędnicy dostawali pensje, skoro nie ma pieniędzy na merytoryczną działalność tegoż resortu. I tego typu takie niekonwencjonalne zagrania Narutowicza bardzo się Piłsudskiemu podobały. Mimo że panowie nie zawsze się ze sobą zgadzali. Bywały takie sytuacje, zwłaszcza wtedy, kiedy Narutowicz był ministrem spraw zagranicznych, że ich drogi, no, czy może nie tyle drogi, ile punkty widzenia dosyć się znacząco różniły. Na przykład w sprawie Kłajpedy, gdzie Narutowicz uważał, że no, rola Ligi Narodów jest czymś dla Polski pożądanym, natomiast Piłsudski niespecjalnie wierzył w Ligę Narodów, ale to nie przeszkadzało mu w bardzo takiej harmonijnej współpracy z Narutowiczem, a przede wszystkim no, wystawienie mu niezwykle wysokiej oceny jako Polakowi, politykowi i państwowcowi. Chociaż, i to dopowiem jeszcze może jako ostatnie zdanie, Piłsudski odradzał Narutowiczowi objęcie funkcji głowy państwa. Uważał, że Narutowicz jest na tę funkcję zbyt delikatny. Uważał, że lepszym kandydatem byłby Stanisław Wojciechowski, a być może nawet Wincenty Witos wtedy jeszcze.
24: 30 maja 2023 roku Piłsudski składa rezygnację z funkcji szefa sztabu generalnego, którą piastował, jak pan mówił, panie profesorze, od pół roku, dokładnie od 16 grudnia 2022 roku. No, objął wówczas tę funkcję, żeby ratować państwo pogrążające się w chaosie po zabójstwie Narutowicza. 13 czerwca zjawia się z rodziną w Milusinie. Dom jeszcze pachnie farbą i świeżością. Do Sulejówka jeszcze się udamy, żeby historię tego dworku prześledzić, ale wciąż jest przewodniczącym ścisłej Rady Wojennej. Czy on z jakiegoś konkretnego powodu odchodzi etapami? Czy chodzi na przykład o wizytę rumuńskiej pary królewskiej, która będzie miała miejsce pod koniec czerwca i właśnie, żeby nie narażać na szwank stosunków polsko-rumuńskich, marszałek będzie brał udział w oficjalnych uroczystościach?
25: Tak, chodzi o to drugie. Tak jak mówiłem, to było wszystko dobrze przemyślane. Józef Piłsudski był jako naczelnik państwa z oficjalną wizytą w Rumunii i no, chciał, aby rewizyta, bo tak traktowano tę wizytę z czerwca 1923 roku, również odbyła się przy jego obecności. Więc tutaj chodziło o tę wizytę. Bardzo cenił rumuńskiego sojusznika w kontekście oczywiście spraw sowieckich. To był defensywny sojusz, to był sojusz obronny, ale stanowiący jeden z filarów w ogóle bezpieczeństwa Polski, więc o to chodziło. Nie chciał też robić afrontu parze królewskiej swoją nieobecnością, bo wyglądałoby to no, co najmniej niepoważnie. Ale doskonale wiedział, że zaraz po wyjeździe rumuńskiej pary królewskiej złoży i tę funkcję przewodniczącego ścisłej Rady Wojennej. I tak się stało.
24: To stało się 2 lipca 2023 roku, ale jeszcze chcę zapytać o wydarzenia z 28 czerwca. To było ostatnie z jego udziałem posiedzenie ścisłej Rady Wojennej. Wówczas zbeszczał ministra spraw wojskowych generała Szeptyckiego. Skomentował bardzo brutalnie objęcie przez niego funkcji w nowym rządzie, bo pan jest jak ta K, co podstawia D to jednemu, to drugiemu. I generał Szeptycki chciał się z Piłsudskim pojedynkować.
25: To jest znana sprawa, chociaż, tak powiem, wyjście z tego konfliktu jest może mniej znane. Konflikt między Piłsudskim a Szeptyckim sięga okresu wcześniejszego. Panowie bardzo dobrze ze sobą współpracowali w pierwszych miesiącach niepodległości, natomiast Piłsudski przestał cenić Szeptyckiego, zwłaszcza w roku 1920, kiedy jego ludzie, między innymi Kazimierz Stamirowski, Józef Beck, byli świadkami załamania generała Szeptyckiego na skutek niepowodzeń w wojnie polsko-sowieckiej, kiedy Sowieci byli ofensywie i te stosunki potem już nie wróciły do jakichś takich bardzo, bardzo dobrych, prawda, relacji. Natomiast źródłem tego konfliktu był projekt najwyższych władz wojskowych, przygotowany przez ministra spraw wojskowych Szeptyckiego, bardzo szybko zresztą przygotowany, dosłownie w ciągu pierwszych tygodni, czy nawet dni po objęciu funkcji, który Piłsudskiemu się nie podobał, ponieważ spychał rolę naczelnego wodza, czy przyszłego naczelnego wodza dalej za plecy ministra spraw wojskowych. I to jest ta przyczyna merytoryczna. Natomiast jeżeli chodzi o samą sprawę honorową, to w literaturze panuje takie błędne przekonanie, że Szeptycki wyzwał Piłsudskiego na pojedynek, a Piłsudski powiedział, że on się z podkomendnymi nie będzie pojedynkował. Tymczasem sytuacja była inna. Obaj panowie zgodzili się, aby konflikt honorowy między nimi rozstrzygnął nie kto inny jak prezydent Stanisław Wojciechowski. I prezydent Stanisław Wojciechowski to rozstrzygnął. Rozstrzygnięcie to się stało w lipcu 1923 roku, Piłsudskiemu się nie spodobało. Piłsudski stwierdził, że Wojciechowski nie docenia honoru żołnierza polskiego, że jeżeli to ma być tak załatwione, to on, Józef Piłsudski, życzy sobie, aby nagana, która mu się za to należy, została mu wpisana do akt. No nie mamy pewności, czy została wpisana, pewnie nie.
24: Dokładnie tego samego dnia, czyli 28 czerwca, Sejm przyjmuje uchwałę, no, która jest niezwykle głośna, a treść jej była następująca. Sejm stwierdza, że marszałek Józef Piłsudski jako naczelnik państwa i naczelny wódz zasłużył się narodowi. No i zaraz, mamy rząd Hieno-Piasta. Wniosek uchwały zgłosili posłowie Piasta. Endeccy są oburzeni. W jaką grę grał Witos?
25: Przede wszystkim to nie był jeszcze czas konfliktu z Witosem. Chyba rację mają ci, którzy mówią, że Witos był taką zawiedzioną nadzieją Józefa Piłsudskiego. Witos był politykiem centrowym. Józef Piłsudski wierzył, że wokół owego centrum można skupić siły konstruktywne. Tutaj rola Witosa była duża. To jest jedno. Proszę też pamiętać o tym, że Józef Piłsudski i Wincenty Witos bardzo dobrze współpracowali w okresie przełomowych chwil wojny polsko-sowieckiej, ponieważ Witos stał na czele rządu obrony narodowej. To jest rok 1920, ale ten rząd trwał wyjątkowo długo, bo jeszcze i w roku 1921, więc tutaj doświadczenia były dobre. Tu jeszcze nie ma konfliktu. To jest ewidentnie taki czas, kiedy głównym przeciwnikiem dla Piłsudskiego są narodowi demokraci, a nie Witos. Witos stanie się przeciwnikiem Piłsudskiego jesienią 1923 roku, kiedy to Wincenty Witos jako premier zgodził się na użycie wojska przeciwko manifestantom, między innymi w Krakowie podczas wydarzeń z 6 listopada 1923 roku, kiedy wojsko strzelało do manifestantów i padli ranni i zabici po obu stronach, dlatego że manifestanci też byli uzbrojeni w broń palną. Wtedy to Piłsudski stwierdził, że wojsko zostało użyte do celów partyjnych. No i jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, wpisał Witosa na czarną listę. Przesunął go wśród tych swoich przeciwników znacznie wyżej. No pozostaje kwestią pewnie już dyskusyjną, to trochę żartem powiem, czy na poziom narodowej demokracji, czy trochę niżej.
24: Czerwiec 1923 roku, jak mówiłam, rodzina osiada w Sulejówku. Piłsudski ma wtedy 55 lat, jego żona Aleksandra 40, córki Wanda i Jadwiga 5 i 3 lata. I to jest pierwszy dom Piłsudskiego od czasów dzieciństwa i młodości. Nowa siedziba zresztą zaprojektowana przez znakomitego architekta Kazimierza Skurewicza, tego samego, który był twórcą budynku Sejmu. Piłsudski we wrześniu 1923 roku mówił tak: odpoczywam po raz pierwszy od lat kilkunastu, odpoczywam prawdziwie. Odpoczywam od państwa, od polityki, oddycham łatwym, czystym powietrzem, podziwiam na tym małym skrawku podarowanego mi ogródka naturę, cieszę się moją zagrodą i chociaż muszę pracować na życie swoje i swoich dzieci, to jednak nie czuję zmęczenia i wydaje mi się to niezmiernie łatwe. No to jak się Piłsudski odnajdował w tym życiu rodzinnym?
25: Wtedy odnajdował się bardzo dobrze. Rzeczywiście las sosnowy, ogród, ule z pszczołami, możliwość doglądania przyrody na co dzień, bardzo ładne położenie Milusina. To jest rzeczywiście pierwszy dom Piłsudskiego od niepamiętnych czasów, w zasadzie chyba od czasów Wileńskich, który, ja to w książce też napisałem, no jako żywo przypomina czasy jeszcze Zułowa, czyli dzieciństwa Faktycznie Józef Piłsudski był człowiekiem, który przez dziesięciolecia był pozbawiony domu, mieszkał tu i tam, a tutaj otrzymał od wiernych mu żołnierzy, on i rodzina, kapitalne warunki mieszkania, jak na tamte czasy bardzo nowoczesne. Przy czym jednak tutaj o gniazdo rodzinne i o dom dbała bardziej pani Aleksandra. To ona zakupiła tam działkę, namawiana do tego zresztą przez przyjaciół mieszkających obok, czyli małżeństwo Zofii i Jędrzeja Moraczewskich. Najpierw to była taka działka, gdzie stał taki dom letniskowy drewniany, prawda? A dopiero później pobudowano na tej działce dworek Milusin. Piękny, zresztą zachęcam wszystkich do tego, żeby ten dwór obejrzeć. Można sobie zrobić piękną wycieczkę. Ja tam też byłem nie tak dawno, po raz już wtóry. Chętnie tam wracam, bo tę atmosferę czuć jeszcze i dzisiaj. Także Piłsudski miał możliwość odpoczynku. Stamtąd ruszał też w różne swoje podróże. No przy czym Milusin tak naprawdę był domem dla Józefa Piłsudskiego tylko przez 3 lata, ponieważ po zamachu majowym bywał tam już rzadziej, bywał oczywiście, ale trudno powiedzieć, że tam mieszkał. Natomiast z Milusinem wiąże się sprawa napisania najważniejszej książki, którą Piłsudski dyktował żonie, pułkownikowi Stachiewiczowi. To jest słynna praca Rok 1920, którą napisał w roku 1924. Tam ona powstała, potem jeszcze była poprawiana i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że znalazł takie szczęście i stabilizację przynajmniej na krótki okres swojego życia.
24: Rok 1920 był też odpowiedzią na dzieło Tuchaczewskiego, pełne przekłamań i manipulacji. Ale w ogóle Piłsudski w tym czasie utrzymuje się z pisania i ponoć słono płacono za jego publikacje. Chwalił się, że pobiera wysokie honoraria, prawie europejskie, że to mu imponuje i że jest wdzięczny panu Witosowi spółce, że dali mu możliwość pracować tu w Sulejówku i tak zarabiać na życie swoje i swoich dzieci.
25: Tak, to prawda. Rzeczywiście otrzymywał honoraria bardzo solidne. On sam mówił, że europejskie, w sensie zachodnioeuropejskie. No, z pisania utrzymać się wtedy było niełatwo, ale to, że pisał różne dzieła jako były naczelnik państwa, były naczelny wódz, to było wydawane też w dużych, jak na tamte czasy, nakładach, to się rozchodziło, to było czytane. Przyjeżdżali też do niego dziennikarze, którym udzielał wywiadów, za niektóre przynajmniej z tych wywiadów też mu płacono. No to rzeczywiście dawało jakąś stabilizację, tym bardziej, że jego marszałkowska pensja nie była szczególnie duża, a przeznaczał ją także na Uniwersytet Stefana Batorego, prawda, na Wydział Sztuk Pięknych, twierdząc, że to jest najbardziej upośledzony pod względem finansowym kierunek studiów i trzeba go szczególnie wspierać. No to ja powiem tak, że każdemu politykowi polecam tego typu postawę wobec źródeł zarobkowania. Przy czym było coś jeszcze. Piłsudski otrzymywał też, to nie były jakieś wielkie pieniądze, ale taki fundusz, który zorganizowali Polacy w Ameryce,

0: czytamy w teksty Piłsudskiego, to ja bym je podzielił najprościej na dwie części. To znaczy te, które były przygotowywane z myślą o druku, one były naprawdę pisane piękną polszczyzną. To się czyta doskonale jeszcze i dzisiaj. Natomiast to, co było wygłaszane, często spisywane przez innych w pośpiechu, no to czasami jest nie tak dobre, to jest delikatnie powiedziane. Czasami nawet tam się pewne wątki urywają, pojawiają się inne. No, natomiast miał na pewno Józef Piłsudski umiejętność posługiwania się piórem i z tej umiejętności korzystał.
1: To ja mam teraz przed sobą taki piękny fragment jego talentu i dowód na jego talent, bo to jest też tak, że Piłsudski, dając wykłady, publikując w Sulejówku, zaczyna pisać własną historię. I on o tym mówi wprost. Z chwilą więc, gdy opuściłem pracę reprezentacyjną, zdecydowałem się przystąpić do słów. Nie mogę bowiem sobie pozwolić na to, by stojąc niedaleko od grobu i widząc, że idzie historia i idzie jej sąd, dać w dziedzictwie dzieciom moim pojęcia innych o pracy mojej bez pojęć moich. Dlatego też mówię, że mówię w interesie osobistym. Tworzenie własnych pojęć, żeby nie pojęcia innych decydowały o tym, jak zostanie napisana jego historia. Bardzo pięknie to ujęte.
0: Panie redaktor, ja w ogóle uważam, że Józef Piłsudski prowadził celowo i świadomie dialog z historykami, którzy dzisiaj po 100 latach czytają jego teksty. To widać wyraźnie. On bardzo chce, on się wręcz zwraca do dziejopisów, prawda, żeby tak spoglądali, żeby brali pod uwagę te kwestie. On namawia też swoich żołnierzy, żeby spisywali wspomnienia, żeby tworzyli swoje własne źródła, bo ktoś im może własną historię ukraść. Więc ten dialog z historykami jest niezwykle ciekawym zabiegiem. Ja ten dialog z Piłsudskim w jakimś sensie w mojej książce podjąłem, co było, no powiem szczerze, takim wyzwaniem bynajmniej niełatwym. Natomiast jest coś jeszcze w tym wszystkim. Po co on to robił? No przede wszystkim robił to dlatego, żebyśmy patrzyli, bo taki był zamysł jego, na działalność Józefa Piłsudskiego tak, jak on sobie tego życzy. I w jakimś stopniu mu się to udało. To widać nie tylko w różnych pracach hagiograficznych poświęconych Piłsudskiemu, które powstawały już za jego życia czy po jego śmierci, ale czasami to nawet i przenika do poważnej literatury naukowej, gdzie autorzy tracą zmysł krytycyzmu i patrzą na wydarzenia właśnie oczami Józefa Piłsudskiego. Tutaj marszałek chyba wygrał w jakimś sensie walkę o pamięć, którą sam podjął. On to zaczął już rozumieć mniej więcej w roku 1921, kiedy coraz to z różnych stron pojawiały się takie spekulacje, sugestie, czy wprost informacje o tym, że nie on jest autorem operacji warszawskiej, nie on jest głównym zwycięzcą w wojnie polsko-sowieckiej. To go bardzo bolało. Właśnie dlatego napisał między innymi książkę Rok 1920, o której już mówiłem, no, najpoważniejsze swoje dzieło, które potem było wielokrotnie przedrukowywane, także było wydawane w językach obcych. Więc to jest celowy zamysł Piłsudskiego. Ów dialog z historykami, ale tak, żeby ustawić to wszystko widziane właśnie z jego perspektywy.
1: Profesor Mariusz Wołos jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. analizy, nie spekulacje.

0: To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: A cappuccino też za siódemkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
13: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama.
15: Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest profesor Mariusz Wołos, a rozmawiamy o Piłsudskim w Sulejówku, czyli o latach 1923-26. W czerwcu 23 roku Piłsudski się do Sulejówka przeprowadza, a już w październiku tego roku wyznawcy marszałka zaczynają sądować, czy nie miałby on ochoty stanąć na czele zamachu stanu. I Władysław Baranowski wspominał potem, że goszcząc w Sulejówku powiedział Piłsudskiemu o planie stworzenia takiej tajnej organizacji antyrządowej z udziałem wojskowych i że komendant miał zareagować niezwykle alergicznie. Tego absolutnie nie pochwalam, nie aprobuję i nawet na to nie pozwalam. Jeśli zapytujecie o moje zdanie i z nim się liczycie, jako politycy, jako zwykli obywatele, robić możecie tak, jak wam nakazuje przekonanie. To sprawa waszego sumienia. Do wojska jednak z tego rodzaju propozycjami zwracać się nie wolno. No i potem też Piłsudski przekonuje, że skoro jest tak fatalnie, to rząd sam się skompromituje i upadnie i że przede wszystkim trzeba zabiegać o to, żeby zjednać sobie opinię publiczną. Czy Piłsudski w ogóle kiedykolwiek dopuszczał taką myśl, że on już nigdy do życia publicznego nie wróci, że na zawsze zostanie w Sulejówku? Czy po prostu to było wyczekiwanie odpowiedniego momentu na powrót?
16: To było wyczekiwanie odpowiedniego momentu na powrót, ale bynajmniej niebierne. To znaczy, jeżeli odnosimy się do ciekawych zresztą przekazów Władysława Baranowskiego, podanych w książce Rozmowy z Piłsudskim, to na pewno Piłsudski był przeciwny, aby wykorzystywać armię do celów konspiracyjnych, do celów politycznych. Sam to potem robił, tylko co innego, jeżeli on sam to robił, bo uważał się za najwyższy autorytet w armii, naczelnego wodza. A co innego, jak próbowali robić to inni. To też trzeba mieć tutaj świadomość, że tak właśnie do tego podchodził. Natomiast kwestia powrotu Piłsudskiego na wysokie stanowiska państwowe, w wojsku raczej. Myślano tutaj o stanowisku szefa sztabu generalnego, myślano tutaj o stanowisku ministra spraw wojskowych. Ona została podjęta zaraz po upadku rządu Hienopiasta, rządu Witosa, który rzeczywiście się skompromitował tym, co się stało jesienią 1923 roku i tymi ofiarami, które padły między innymi w Krakowie, ale też brakiem umiejętności poradzenia sobie z postępującym kryzysem, z hiperinflacją. Już na przełomie roku 23 i 24 były postulaty. One wychodziły od Władysława Grabskiego, reformatora gospodarki, jako premiera nowo desygnowanego na to stanowisko, aby Piłsudski wrócił, ale Piłsudski stawiał kilka warunków tego powrotu. Po pierwsze, musi wrócić na takie stanowisko, które da mu możliwość pełnienia funkcji naczelnego wodza na wypadek konfliktu zbrojnego. Po drugie, chciał, aby wrócić do jego własnego dekretu dotyczącego najwyższej władzy wojskowej z początku 1921 roku, gdzie rola naczelnego wodza właśnie była istotniejsza niż rola ministra spraw wojskowych jako członka rządu uzależnionego nie tylko od rządu, ale także od sił politycznych, które są w parlamencie, czyli od partii politycznych. I na te warunki jego przeciwnicy nie chcieli się zgodzić. Próbował pośredniczyć w tym wszystkim jeden z najbliższych współpracowników Piłsudskiego, generał Kazimierz Sosnkowski, sprawujący zresztą funkcję ministra spraw wojskowych w rządzie Grabskiego, ale to się zakończyło niepowodzeniem. Nawet on nie potrafił przekonać Piłsudskiego do jakiegoś kompromisu. Tutaj marszałek był zdecydowany. Albo wszystko, albo nic. Dlatego też ta próba przywrócenia go na wysokie stanowisko, stanowiska w wojsku i w państwie, co za tym idzie, ona się nie powiodła. A potem od tego swojego stanowiska Józef Piłsudski absolutnie nie odstępował. To się pojawia stale i to będzie trwało aż do roku 1926.
15: Wrócę znowu do życia prywatnego, bo pojawienie się w jego życiu, życiu Piłsudskiego, Eugenii Lewickiej, to jest właśnie ten czas w Sulejówku, choć tę niespełna 30-letnią lekarkę poznał na wczasach w Druskiennikach. Wiemy na pewno, że mieli romans?
16: To jest niemalże pewne. Są różne świadectwa, są różne relacje i ówczesne, i trochę późniejsze. Na pewno Eugenia Lewicka nie była osobą obojętną Józefowi Piłsudskiemu. Kiedy i gdzie ją poznał? Poznał ją w Druskiennikach, w sanatorium, gdzie pojechał razem z rodziną w 1924 roku. Zresztą Aleksandra Piłsudska też ją wtedy poznała. Natomiast tak się akurat złożyło i pewnie to nie był przypadek, że kolejne wizyty w Druskiennikach Józefa Piłsudskiego już były bez rodziny. Pojechał tam także w roku 1925, pisał do żony o tym, że Eugenia Lewicka się nim opiekuje, że prawdopodobnie wyjdzie za mąż, chociaż on nie wie za kogo i tak dalej, i tak dalej. No nie wyszła za mąż, ta historia potoczyła się inaczej, bardzo się z Józefem Piłsudskim związała i pojawiała się potem jeszcze w jego życiu wielokrotnie. Najbardziej znanym epizodem tego wszystkiego jest wspólny pobyt na Maderze. To jest rok 1931, kiedy Lewicka stamtąd wyjeżdża wcześniej. Prawda? Nie wiemy dlaczego. To jest sprawa, która pozostaje tajemnicą. Natomiast osoby bliskie Piłsudskiemu, które patrzyły na marszałka z wyraźną atencją i zaliczały się do grona jego zwolenników, tu chociażby Zofia Zawiszanka, kobiecym okiem na to patrząca, była przekonana, że jest to nowa miłość w życiu marszałka Piłsudskiego.
15: Współpracownicy, ludzie zaufani. Bo to jest tak, że kiedy marszałek odchodzi z tych stanowisk publicznych, to niektórzy z Piłsudczyków też rzucają swoje urzędy, na przykład Wieniawa.
16: Tak, to prawda. Wieniawa był żołnierzem marszałka bardzo wiernym. Wieniawa wrócił ze stanowiska atasze wojskowego w Rumunii pod koniec 1922 roku, zresztą ciążyło mu to stanowisko. Potem był przy Piłsudskim jako szefie sztabu generalnego, natomiast po odejściu Piłsudskiego z tych funkcji, wycofaniu się z funkcji wojskowych, Wieniawa zrzucił mundur i wyszedł z wojska. Po prostu nie chciał służyć pod rozkazami politycznych przeciwników Józefa Piłsudskiego. Podobnie, troszkę później, bo w październiku 1923 roku zachował się Józef Beck, który również wystąpił z wojska, podjął pracę w banku. Więc takich przykładów można by było podać jeszcze kilka. Ci najbliżsi Piłsudskiego byli tak zdeterminowani, że po prostu wybrali taką samą drogę jak ich komendant, wyszli z wojska. Aczkolwiek wrócili do tego wojska, ale za wiedzą i zgodą Piłsudskiego. W 1924 roku generał Władysław Eugeniusz Sikorski powołał ich do Wyższej Szkoły Wojennej na kurs do szkolenia, który był niezbędny, jeżeli chcieli zachować tytuły oficerów sztabu generalnego. Oni obaj, Beck i Wieniawa, popielgrzymowali do Piłsudskiego, do Sulejówka, zapytać, czy komendant się na to zgadza. Komendant się na to zgodził, ponieważ uważał, że jego oficerowie, ci najbliżsi, powinni być możliwie dobrze wykształceni. I faktycznie spora grupa Piłsudczyków była na takim kursie do szkolenia w latach 1924-25 i trzeba przyznać, że na 70 mniej więcej słuchaczy tego kursu Piłsudczycy, Kazimierz Stamirowski, Józef Beck, Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Ignacy Berner, bo tam była cała grupa, zajęła bardzo wysokie stanowiska. To też świadczy o tym, że Wyższa Szkoła Wojenna, prowadzona wtedy zresztą przez oficerów francuskich, no, była tym właściwym miejscem dla nich, że oni potrafili z tej wiedzy skorzystać. Także to są ciekawe przyczynki do całego środowiska wokół Józefa Piłsudskiego, które w ten sposób się zachowuje. No, można tu postawić pytanie, ja je zresztą też stawiam w swoich pracach, czy oni bardziej uważali się za żołnierzy Piłsudskiego, czy za żołnierzy Wojska Polskiego. Oczywiście wtedy, kiedy Piłsudski stał na czele Wojska Polskiego, dylematu nie było. Ale wtedy, kiedy Piłsudski nie stał na czele Wojska Polskiego, a oni zrzucili mundury, to ten dylemat jednak w ich głowach również musiał istnieć.
15: Ja mam wrażenie, że oni byli jednak żołnierzami swojego wodza.
16: Pewnie tak.
15: A kiedy w trakcie tych 3 lat Piłsudski, panie profesorze, zaczyna tak na poważnie myśleć o powrocie, czyli kiedy zaczyna gotować się do czynu, do akcji?
16: To jest stopniowanie napięcia, to znaczy widać to wyraźnie już w roku 1925, kiedy Piłsudski wywiera coraz dalej idącą presję, dodajmy tutaj presję nielegalną, pozakonstytucyjną, nieprawną, na zwłaszcza prezydenta Wojciechowskiego, wymuszając na nim pewne decyzje. Na przykład chodzi o niepowierzanie funkcji ministra spraw wojskowych któremuś z generałów wywodzących się z armii austriackiej. Tutaj w głowie miał oczywiście memento, jeżeli chodzi o Szeptyckiego, o którym już rozmawialiśmy, i Sikorskiego, który również przygotował taki projekt najwyższych władz wojskowych, który dawał przewagę politykom nad wojskiem, co było dla Piłsudskiego nie do przyjęcia. Więc przestrzegał prezydenta, że to mu się nie podoba, i swoje osiągnął jesienią 1925 roku, bo minister spraw wojskowych został bliski wówczas Piłsudskiemu generał Lucjan Żeligowski, wywodzący się z armii rosyjskiej. Na pewno taką próbą wywarcia presji, ale też i adresowania przesłania, powiedziałbym, politycznego do społeczeństwa, do establishmentu politycznego, do elit rządzących, tych właśnie niechętnych Piłsudskiemu była słynna manifestacja kilkunastu generałów i 800, niektórzy twierdzą, że niemalże 1000 oficerów przed Milusinem 15 listopada 1925 roku, doskonale wyreżyserowana przez Piłsudskiego, bo on tym wszystkim bardzo wyraźnie kierował, choć z zapleców to czynił, kiedy to chciał pokazać urbi et orbi, powiedziałbym, że wojsko stoi po jego stronie, że on ma realne wpływy w armii, że z nim się trzeba liczyć. Jeżeli będzie chciał, to może uderzyć pięścią mocniej. No, teraz jest pytanie takie, po co tę presję wywierał? Poza konstytucyjną, powtarzam. No chyba jednak po to, że uznał po pierwsze, że demokracja polska się nie sprawdza, po drugie, że system ten, który istnieje, a bazuje na konstytucji marcowej, jest systemem niewydolnym, nie da się po prostu rządzić, nowe kryzysy gabinetowe, co problem z upadkiem jednego rządu, no to zaraz się pojawiał problem powołania następnego, znalezienia większości, która byłaby w parlamencie, która byłaby zapleczem dla tego rządu. To było dla Piłsudskiego nie do zniesienia i właśnie tę presję wywierał. Co więcej, było coś jeszcze. Otóż równolegle sondowano różne środowiska, to zwłaszcza już na początku roku 1926, to robili zaufani Piłsudczycy, którzy sondowali środowiska niechętne Piłsudskiemu i Piłsudczykom na okoliczność powrotu marszałka na wysokie stanowiska w państwie. To jeszcze nie jest może przygotowanie do zamachu, to tak ja bym tego nie interpretował, natomiast no, znam bardzo dobrze rozmowy, które prowadził z komunistami, co ciekawe, z Adolfem Warszawskim, major Kazimierz Kieszkowski, wybitny Piłsudczyk, dzisiaj zapomniany, bo akurat jemu przypadła działka rozmawiania z komunistami. Wieniawa, wspominany już przez nas, prowadził takie sondaże w środowiskach czy to inteligencji warszawskiej, czy korpusu oficerskiego, tego, który trudno było jednoznacznie kwalifikować jako propiłsudczykowski. Więc tego typu działania były podejmowane. No, pytanie jest po co? Znaczy w ogóle po co Piłsudski to robił? Moim zdaniem chodziło o to, żeby pokazać wszystkim niewydolność systemu polityczno-prawnego istniejącego wtedy w Polsce, żeby ten system po prostu podać na widelcu jako do zmiany. On się nie nadaje do dalszego funkcjonowania. Tak Polska funkcjonować nie może. I ta presja była coraz większa, coraz większa, coraz większa. Aż w końcu ostatnim elementem presji było wejście na czele oddziałów do Warszawy w maju 1926 roku.
15: To jeszcze zapytam o takie wydarzenie z kwietnia 26 roku, kiedy to Piłsudski w kamienicy książąt mazowieckich na Starym Rynku w Warszawie dał jeden ze swoich wykładów. Ten akurat był o wodzu naczelnym i państwie. Generalnie zwykle wykładał o armii. I na tym wykładzie był 19-letni wówczas Janusz Pajewski, później wybitny historyk. Razem z ojcem wybrał się posłuchać marszałka. I kiedy wyszli z tego odczytu wykładu, to Pajewski miał zapytać ojca, czy Piłsudski to już jest człowiek przeszłości, czy on jeszcze może odegrać jakąś ważną, znaczącą rolę. I jego ojciec miał mu odpowiedzieć, ten człowiek tryska energią. My wiemy, że od roku 1930 stan zdrowia Piłsudskiego sukcesywnie będzie się pogarszał, potem już będzie bardzo, bardzo schorowanym człowiekiem. Czy w 1926 roku był jeszcze w pełni sił fizycznych, tak się czuł?
16: Tak, był w pełni sił fizycznych. To była niezwykle celna obserwacja starszego z panów Pajewskich, że ten człowiek tryska energią. Rzeczywiście Piłsudski był wtedy bardzo, w bardzo dobrej kondycji. On zresztą po kilku latach, kiedy oglądał zdjęcia z zamachu majowego, swoje własne zdjęcia z swoją osobą, jako postacią centralną, to powiedział do żony, zobacz jaki zdrowy, silny ziuk. Ale rok 26 to jest Piłsudski w pełnej formie, chętny do przejęcia władzy, któremu fizycznie w zasadzie niewiele dolega. On miał oczywiście problemy ze zdrowiem. Miał na przykład skłonność do popadania w takie przewlekłe przeziębienia. ale to nie było coś, co ograniczałoby jego aktywność na dłuższy okres. No, mimo że miał wstręt do lekarzy i w ogóle leczenia się, to on tego nie znosił. To jest Piłsudski, który robi dobre wrażenie, to jest Piłsudski, który jest świetnym chodziarzem, więc tutaj obserwacja ojca, profesora Pajewskiego, była niezwykle celna.
15: Profesor Mariusz Wołos, pan oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
16: Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję państwu.
15: To była audycja Powrót do przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: Dzień dobry państwu, Ewa Podolska. Jestem w studio po to, by zaprosić państwa na kolejny program z cyklu u doktora. Przypominam, że od kilku tygodni program ten jest w każdą sobotę i niedzielę, nie tak jak poprzednio 16, ale o godzinie 18. W tym tygodniu, czyli dzisiaj, bo tego przecież to chciałam państwu zapowiedzieć, będę rozmawiała z moim gościem o chorobie stwardnienie rozsiane. Jako że dokładnie dzisiaj jest Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Kiedyś choroba straszna, choroba czyniąca z człowieka absolutnie osobę niepełnosprawną, a dzisiaj można żyć i pracować dzięki nowoczesnemu leczeniu, będąc chorym na stwardnienie rozsiane. To po godzinie 18.
11: Reklama.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
21: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
22: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
21: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
22: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
23: ZUS, podatki, czynsz, konto.
24: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
23: Ty nie?
24: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
23: Płacą ci? Dużo?
24: 4000 się uzbierało.
23: No żartujesz.
25: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji Plusy Karty z Plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo z Media Expert taniej masz.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Trwa wspaniała historia Maji Chwalińskiej. W świetnym stylu zameldowała się w ćwierćfinale French Open. Kolejne zatrzymania w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i w mediach. Nieco spokojniejsza sytuacja na światowych rynkach paliw po kolejnym przedłużeniu rozejmu między USA i Iranem. Minęła 18. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Maja Chwalińska znowu sprawiła niespodziankę. Nasza tenisistka wygrała 3 mecz z rzędu w turnieju głównym Roland Garros i zdobyła w ten sposób przepustkę do walki o ćwierćfinał paryskiego turnieju. O czym więcej teraz wysłannik TOK FM na Roland Garros, Przemysław Pozowski.
26: Po pokonaniu mistrzyni olimpijskiej Qin Wenzheng i doświadczonej Belgijki Elise Mertens, Chwalińska wygrała z Greczynką Mario Sakkar 1-6, 6-3, 6-2.
27: Myślę, że poczułam się troszkę lepiej, kiedy miałam tak 3-2 w tym drugim secie. Zaczęłam grać troszkę inaczej, troszkę stanęłam bliżej linii. Jakoś tak bardziej wgrałam się w ten mecz, bo nie ukrywam, że nie czułam się zbyt dobrze w pierwszym secie. I tak naprawdę przez cały mecz walczyłam ze sobą.
26: W kolejnej rundzie Chwalińska zmierzy się z Francuską Diane Parry, mówi jej trener Jarosław Machowski.
28: I warunki są ciężkie, a ona te eliminacje była wymagająca, ale zrobiłem wszystko, aby zawalczyła.
26: A jutro awans do ćwierćfinału Roland Garros zagra Iga Świątek z Martą Kostiuk. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
11: A mecz Świątek-Kostiuk o 11:00 pokaże go Eurosport. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i w mediach. W sumie zatrzymano już 5 osób. 3 z nich są już na 3 miesiące osadzone w areszcie. 5. zatrzymana przez policję osoba to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka. 18 maja miał dzwonić na numer alarmowy, grożąc zdetonowaniem bomby w kilku stacjach telewizyjnych, mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
29: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer.
11: Zatrzymane do tej pory osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Nawrockiego. Służby podkreślają jednak, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Policja zapowiada kolejne zatrzymania, bo sprawa jest rozwojowa. 2 policyjne Black Hawki biorą udział w akcji do gaszenia pożarów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W akcji wciąż uczestniczy też 1300 strażaków i kilkaset pojazdów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wciąż trudno oszacować, jak długo potrwa akcja do gaszenia pożaru lasu. Wiadomo natomiast, że teren jest zabezpieczony i zamknięty. Kolejne przedłużenie rozejmu między USA i Iranem i zapowiedź przywrócenia tranzytu statków przez cieśninę Ormus to czynniki, które uspokoiły nieco sytuację na światowych rynkach paliw. W Polsce tanieją hurtowe ceny, a to przynosi też spadki cen na krajowych stacjach. Średnia krajowa cena diesla jest teraz najniższa od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen przy dystrybutorach, mówi analityk rynku paliw BMW Reflex Urszula Cieślak.
30: To są też dobre informacje, ponieważ przyszły tydzień ze świętem w środku tygodnia powinien przynieść tańsze tankowanie na stacjach i to będzie oznaczało, że mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
11: Tymczasem pakiet paliwowy CPN został przedłużony do połowy czerwca. Rząd zdecydował, że do tego czasu będą obowiązywały niższy VAT i niższa akcyza na paliwa. A wszystko to sprawia, że ceny paliw w Polsce są nadal prawie najniższe w całej Unii Europejskiej. Taniej niż u nas jest, tylko na Malcie. Jeszcze do niedzieli będą trwać międzynarodowe targi książki w Warszawie. To dla tysięcy czytelników okazja do rozmów z innymi fanami literatury. Jak często da się od nich słyszeć, kryzys czytelnictwa może przewrotnie sprzyjać zacieśnianiu więzi między tymi, którzy książki lubią, także wśród młodych.
31: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego, więc w pewien sposób, kiedy wchodziłam w ten świat książkowy już trochę bardziej i poznawałam, że jest dużo więcej osób, które to robi, to po prostu takie miejsca pokazują, to mam wrażenie jeszcze bardziej. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
11: W ramach targów swoje stanowiska ma kilkaset wydawnictw, gdzie autorzy i autorki promują napisane przez siebie książki i rozmawiają z czytelnikami. Wydarzenie potrwa do jutra, a częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu, który zakończy się dziś wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego dla najlepszego reportażu roku. Wśród nominowanych jest 5 autorów, w tym m.in. Anna Bikont czy Kasper Bajon. Jedna osoba została ranna w zderzeniu 3 pojazdów na autostradzie A2 w okolicach miejscowości Toczeń w Wielkopolsce. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Samochody jadące w kierunku Świecka na węźle Nowy Tomyśl są kierowane na drogę krajową numer 92. Z kolei pojazdy jadące od strony granicy są kierowane na drogę krajową 92 na węźle Trzciel. Ulicami Wrocławia przeszedł Marsz Równości. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób. Postuloty środowiska LGBT+ nie zmieniają się od lat. To jest walka o równe prawa, powiedziała Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania. Organizatorem wrocławskiego Marszu Równości jest Stowarzyszenie Kultura Równości. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy hasło Jesteśmy. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: Jutro na termometrach około 18 stopni na północy i w rejonach podgórskich Karpat, do 25 na południowym zachodzie, a na przeważającym obszarze kraju do 23. We wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach mogą się zdarzyć przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i na wschodzie możliwe też burze i dość silny wiatr.
2: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Za chwilę, proszę Państwa, program z cyklu Doktora, a ja chcę także zaprosić na 3 godziny, od 20 do 23. Godzina pierwsza, konflikt wokół, mówiąc delikatnie, hałasu blisko rezerwatu Las Bielański. Godzina 21, program o delfinach, a godzina 23, program o świniach. Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, to nagranie odbywa się poza studiem, a mianowicie jestem w gabinecie mojego gościa. Vis-a-vis mnie pani profesor Alina Kułakowska, neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Pani profesor jest także konsultantem wojewódzkim do spraw neurologii w województwie podlaskim i zastępcą kierownika Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Państwo słyszeli Białystok, to już wiedzą, że ta audycja jest trochę pokłosiem mojego wyjazdu na Podlasie. Pomyślałam, że przecież różne ciekawe rzeczy także dzieją się poza Warszawą. My staramy się jak możemy, by nasze audycje nie były zdominowane tylko przez te osoby, które mieszkają w Warszawie lub które chcą przyjechać. Nie zawsze to nam się udaje. No, nagrywanie zdalne wiele ułatwiło, ale nie ma to jak siąść vis-a-vis, twarzą w twarz, tak jak teraz siedzę właśnie tutaj w gabinecie pani profesor i po prostu porozmawiać. Wybaczą nam Państwo jakieś niedoskonałości ewentualne techniczne, które w związku z tym mogą się pojawić. 30 maja to dzień Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. I ja powiem tak, tę audycję prowadzę od lat już 20 kilku i pojawia się taki element, nie powiem to, że się cieszę na audycję o stwardnieniu rozsianym, ale taki element optymizmu, a mianowicie przez te lata dowiadywałam się dosyć regularnie o postępie, jaki jest w leczeniu tej choroby. Ja, gdy zaczynałam pracę w radiu, to miałam obraz stwardnienia rozsianego, a raczej obraz osoby, to był ojciec mojej koleżanki, który był człowiekiem leżącym, który umarł w wieku 40 kilku lat. Jednym słowem, był to obraz dramatyczny i tragiczny. I potem pracując, dowiadywałam się właśnie, że to jest ta choroba, to jest ta dziedzina, w której dokonał się niesamowity postęp. I Stąd moje takie, to nazwałam właśnie tym optymistycznym podejście do rozmowy. Mam rację, pani trochę kiwa głową, pani profesor.
7: Tak, pani redaktor, ma pani rację. Oczywiście stwardnienie rozsiane nadal jest ciężką, przewlekłą chorobą. Nadal nie potrafimy tej choroby wyleczyć, ale obecnie te osoby, którym stawiamy rozpoznanie stwardnienia rozsianego, mają nieporównywalnie większe szanse na zachowanie sprawności niż było to lat temu 30 czy też 20, kiedy rozpoczynałam swoją pracę, kiedy nie było żadnych leków, które mogłyby wpłynąć, zahamować naturalny przebieg choroby. Teraz dysponujemy takimi lekami, mamy ich kilkanaście dostępnych. Są one również dostępne w naszym kraju, nie tylko teoretycznie, ale są zrefundowane w programie lekowym. I większość naszych nowo zdiagnozowanych pacjentów podejmuje leczenie właśnie tymi lekami, tak jak to być powinno, ponieważ wiemy, że leczenie im wcześniej jest rozpoczynane, tym lepsze efekty przynosi. I my te efekty zaczynamy już powolutku widzieć. Ostatnia analiza, na przykład śmiertelności osób chorujących na SM, pokazała, że długość życia chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce praktycznie zrównała się z populacją generalną, co nie miało miejsca jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Również widzimy, że spada liczba rent pierwszorazowych, że więcej osób zachowuje aktywność zawodową. A jest to bardzo ważne, ponieważ rozpoznanie stwardnienia rozsianego stawiamy zwykle u osób młodych, u młodych dorosłych, u osób pomiędzy 20 a 40 rokiem życia najczęściej, czyli osób, które powinny pracować bądź studiować, pełnić swoje role społeczne. Więc generalnie podsumowując, nie jest źle. Oczywiście te leki, którymi dysponujemy, to są leki dla nowo zdiagnozowanych pacjentów na wczesnym etapie choroby. Wtedy one działają. Niestety te osoby, które zachorowały kilkadziesiąt lat temu, u których choroba niestety rozwinęła się, jest już na zaawansowanym poziomie, nie kwalifikują się do tego leczenia, ponieważ to leczenie zwyczajnie nie przyniosłoby im korzyści po prostu, a oczywiście każdy lek ma również potencjalne działania niepożądane. I nam, my neurolodzy, jak również środowisko naszych pacjentów, no bardzo cieszymy się z tego postępu medycyny. Natomiast z pewnym niepokojem obserwujemy problemy finansowe NFZ-u w ostatnich latach i to, że wysokość kontraktów na leczenie stwardnienia rozsianego jest nieadekwatna do populacji, którą leczymy. I boimy się, że możemy zaprzepaścić te sukcesy, które osiągnęliśmy, a nie możemy sobie na to pozwolić jako społeczeństwo.
6: Zaczęłyśmy nietypowo, ale od rzeczy bardzo ważnej, czyli od leczenia. Zazwyczaj zaczynam od czego innego, ale tu ja muszę panią dopytać. Niech pani to przełoży na taki zwykły język. Wysokość kontraktu nieadekwatna. Co to znaczy, że nie dostaną... Nowoczesne leki nie będą refundowane, że ktoś nie będzie miał badań robionych w celu diagnostyki. Co to znaczy? Albo, że robią to państwo wszystko, tylko szpital się zadłuża, bo co to
7: tak,
6: znaczy?
7: Właśnie, to znaczy tyle, że robimy to wszystko, a szpital się zadłuża. Ponieważ z każdym rokiem w naszym programie lekowym, w którym leczymy pacjentów chorujących na SM, tymi nowoczesnymi lekami, z każdym rokiem liczba pacjentów rośnie. Ponieważ to leczenie jest skuteczne i stosunkowo bezpieczne, więc większość pacjentów cały czas pozostaje w programie lekowym, a co roku dochodzi nam około 2000 nowych pacjentów.
6: W skali Polski.
7: A ponieważ, jak wszyscy wiemy, NFZ boryka się z ogromnymi trudnościami finansowymi, tak w kółko słyszymy, że brakuje środków w NFZ-cie, więc kontrakty zawierane na przyszły rok, tak, są niższe niż to, co wypracowaliśmy w roku poprzednim.
6: A osób więcej.
7: Więc teoretycznie wygląda to tak, że powinniśmy zacząć wyłączać pacjentów w tym roku, tych, których już leczymy, czego oczywiście nie robimy. co jest przyczyną zadłużania się szpitala, który leczy chorych, ponieważ szpital musi zapłacić za leki. Wydajemy je pacjentom bezpłatnie. To też chciałabym podkreślić, że nasi pacjenci otrzymują te leki za darmo, mimo że te leki są to bardzo nieraz drogie, nowoczesne preparaty. I następnie szpital oczekuje na zapłatę z NFZ za to, co już zrobił. I jeżeli to jest do wysokości kontraktu, który jest zaniżony, to oczywiście na bieżąco otrzymuje te środki. Ale to nadwykonanie, które no musimy wykonać, bo przecież nie wyłączymy tych ludzi, którzy dobrze odpowiadają na leczenie, nie zabierzemy im tego leczenia. Szpital czeka. Czeka miesiącami, czeka pół roku na zwrot kosztów leku, który już wydał pacjentom. Szpital się przez to zadłuża.
6: Ale szpital się doczeka? Czy jeżeli ten chodzi ciągle o zwrot, się przyciąga, doczeka się, bo zapłacone będzie sprzed roku, ale nie tak, zapłacone tak, na bieżąco.
7: Tak. Szpital się zwykle doczeka na zwrot kosztów leku. Mhm. W tej chwili nasz szpital, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ma jak gdyby, kończy się wypłacanie należności za leki za rok 2025, a jesteśmy w maju 2026 roku. Natomiast oprócz kwoty za leki, jest jeszcze tak zwana kwota na obsługę programu, gdzie mieszczą się badania dodatkowe, które my musimy wykonywać naszym pacjentom, gdzie jest praca personelu medycznego. I tych nadwykonań, przynajmniej NFZ w naszym regionie, nie zwykł płacić w 100% nigdy, zapłaci nam jakiś odsetek za należności, bądź nie zapłaci po prostu. Czyli my pracujemy za darmo.
6: No ale to jest jakoś uregulowane. Z punktu widzenia prawa powinien zapłacić, tak?
7: Tak, powinien, ale ja nie jestem prawnikiem. Znaczy, powiem tak, pani redaktor, jeżeli jest monopolista, który decyduje o wszystkim, to może więcej. No więc są, nie jestem też dyrektorem szpitala, ale wiem, że to jest trudna funkcja w dzisiejszych czasach, kierowanie szpitalem i walka o płynność finansową szpitala. Szpitale duże, takie jak nasz, jakoś sobie radzą, ale szpitale mniejsze, powiatowe, no przestały sobie radzić i ostatnio mieliśmy taką sytuację w Skarżysku Kamiennej, gdzie niestety szpital musiał zrezygnować z prowadzenia programu lekowego, stwardnienia rozsianego, było tam leczonych około 70 chorych, no, którym trzeba było znaleźć miejsce gdzieś w jakichś innych ośrodkach, bo po prostu szpital na tyle zadłużony, że nie mógł dalej kontynuować tego leczenia. Także takie sytuacje się niestety zdarzają. A chciałam podkreślić, że nasi pacjenci to są głównie właśnie ludzie w wieku produkcyjnym, którzy właściwie leczeni będą w stanie odpracować te pieniądze, które wydamy na ich leczenie, którzy będą w stanie wypracowywać tak zwane PKB, którzy będą też w stanie pełnić swoje role życiowe, czyli rolę rodzica na przykład, rolę małżonka, zamiast być osobą wymagającą opieki, tak? Więc tu jest, dla mnie bilans jest oczywisty i stąd mój apel o to, aby nie stracić tego, co zyskaliśmy już do tej pory.
6: Proszę Państwa, rozmawiamy w tej chwili o stwardnieniu rozsianym, a vis-a-vis mnie siedzi pani profesor Alina Kułakowska, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, a jesteśmy w klinice neurologii właśnie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w którym to pani profesor pełni funkcję zastępcy kierownika kliniki. Za chwileczkę wracamy na antenę.
8: Autopromocja.
9: Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga wymyka się spod kontroli. Setki ludzi zakaził gatunek wirusa, na który wciąż nie ma ani szczepionki, ani lek.
10: Co w tej sytuacji można robić i co to oznacza dla mieszkańców Unii Europejskiej? O to pytamy szefa naukowego Europejskiego Centrum do Spraw Prewencji i Kontroli Chorób.
9: Więcej w audycji Homo Science. Uwaga o nowej porze w każdą niedzielę po 15:20. Zapraszamy Aleksandra Stanisławska
10: i Piotr Stanisławski.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
8: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12.20 w TOK FM.
19: Sponsorem programu jest producent smartwatcha Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
20: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 18.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Systemy sondażowe atmosfery oraz informatyczny integrator systemów rozpoznawczych. To kolejny sprzęt zamówiony przez Agencję Uzbrojenia w ramach programu SAFE. Podpisane umowy dotyczą też m.in. kluczowych elementów systemu przeciwlotniczego Narew i Wisła. To jedna z mniejszych umów, jakie podpisane zostały od czwartku na wyposażenie polskiej armii, które zostaną sfinansowane z pożyczki SAFE. Jedne z większych podpisano dziś w Stalowej Woli i Siemianowicach Śląskich. A ogółem tylko dziś zawarto tych umów 29 na kwotę 78 miliardów złotych. To jest absolutny rekord, powiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło poparcie dla referendum w sprawie odwołania prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego oraz Rady Miejskiej. Szef Okręgu Radomskiego PiS Marek Suski podkreślił, że partia negatywnie ocenia dotychczasową działalność włodarza miasta, a także większości miejskich radnych. Polityk poinformował, że PiS rozpocznie zbiórkę podpisów w przyszłą sobotę. Diane Perry będzie w poniedziałek rywalką Mai Chwalińskiej w 1/8 finału French Open. Francuska tenisistka niespodziewanie pokonała Amerykankę Amandę Anisimową, a Polka wcześniej wygrała z Greczynką Marią Sakkari.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Jestem w klinice neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a vis-a-vis mnie neurolog pani profesor Alina Kułakowska, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Rozmawiamy o stwardnieniu rozsianym, jako że 30 maja to Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Wskazała pani na trudny aspekt, jeśli idzie o finansowanie nowoczesnego leczenia, do którego mają dostęp chorzy, które jednak stawia w trudnej sytuacji szpitale. Ale ja chcę zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo nieraz spotykam się, gdy moi goście mówią o takiej rzeczy. Jest pewien program lekowy i jest tak, że przy pogorszeniu się stanu pacjenta, gdy spełnia on określone kryteria tego pogorszenia, dostaje jakiś nowoczesny lek. Ten lek, gdyby był podany wcześniej, przy pierwszym etapie, gdy człowiek zachoruje, byłby równie skuteczny i by powodował, że później na przykład by wolniej choroba by się rozwijała. Tymczasem on najpierw się wypróbowuje te starsze leki, jak ktoś zachorował, potem on musi być wystarczająco, cudzysłów, chory, by dostał leczenie bardziej nowoczesne. Czy w wypadku stwardnienia rozsianego też tak jest, czy nie?
7: W przypadku stwardnienia rozsianego tak było przez wiele lat, ale na szczęście od kilku lat już tak nie jest. reformy naszego programu lekowego, o które zabiegaliśmy my jako środowisko neurologów oraz środowisko naszych pacjentów, organizacje pacjenckie chorych na stwardnienie rozsiane, no udało nam się osiągnąć, krótko mówiąc, sukces i obecnie te najskuteczniejsze leki są już dostępne dla naszych pacjentów bezpośrednio po rozpoznaniu. Także istnieją obserwacje na świecie, że właśnie takie postępowanie, stosowanie od początku najskuteczniejszych leków daje długoterminowo najlepsze efekty i nasi pacjenci od kilku lat mają taki dostęp. Właśnie tak możemy leczyć i rzeczywiście w tej chwili w Polsce ponad 50% pacjentów, których leczymy w programie lekowym, a leczymy ich już około 28 tysięcy, jest to drugi co do wielkości program lekowy w ogóle z wszystkich ponad 140 programów lekowych w Polsce, więc ponad 50% naszych pacjentów w programie jest leczonych lekami wysokoskutecznymi i teraz najczęściej od takich leków właśnie zaczynamy. Stąd też są to silne leki działające przeciwzapalnie, immunosupresyjnie, wyhamowują bardzo dobrze aktywność zapalną, czyli pacjenci mają bardzo rzadko rzuty, bądź wręcz nie mają rzutów choroby, bo SM najczęściej przebiega jako pod postacią rzutów i remisji. To jest najczęstsza postać, ale ciągle istnieje jeszcze zjawisko tak zwanej cichej progresji, którego też nie możemy przeoczyć. Pacjenci, okazuje się, że mimo iż pacjenci nie mają rzutów, to jednak choroba może progresować, czyli stopniowo może stan pacjenta kliniczny pogarszać się, mogą pojawiać się też nowe zmiany w rezonansie magnetycznym, które nie manifestują się rzutami i na to też musimy zwracać uwagę.
6: Nie ma rzutu, czyli takiego ataku choroby, wzmożone
7: tak,
6: objawy.
7: Takiego intensywnego ataku.
6: Ale jak pani mówi, cicha progresja, ona jest cicha, ale następuje, ale jakieś objawy są. Człowiek może podejrzewać, że
7: no, najczęściej odczuwa to najlepiej pacjent, tak? Więc to jest oczywiście zawsze bardzo ważna relacja pacjenta, ale my też mamy pewne skale oceny pacjenta w badaniu neurologicznym, aby te objawy wychwytywać i staramy się uczulać właśnie kolegów, neurologów także na to zjawisko. Na szczęście te leki najbardziej skuteczne, do których, jak już powiedziałam, nasi pacjenci mają obecnie dostęp, no od początku mogą od nich zaczynać, one także najlepiej wpływają właśnie na tą cichą progresję. Chociaż tutaj na dzień dzisiejszy nie mamy jakichś super optymalnych leków, żeby w każdym przypadku tą progresję zahamować. I bardzo łatwo jest też ją przeoczyć, bo jeżeli ten stan pacjenta tak stopniowo, bardzo powolutku się pogarsza, to pacjent może się do tego po prostu przyzwyczaić. Tak jakby rodzina może tego też nie zauważyć, może tego nie zauważać lekarz, który zapracowany, mający wielu pacjentów, może nie zwrócić dostatecznej uwagi. Stąd też no właśnie uczulamy na to, żeby badać dokładnie pacjentów, rozmawiać z nimi i słuchać ich relacji.
6: A jak wygląda szybkość w postawieniu diagnozy? Bo kiedyś, to wiem, że człowiek chodził od Ajfasza do Gajfasza i jeden lekarz to podejrzewał, jeden to metodą prób i błędów, a na końcu ktoś mówił, a to może stwardnienie rozsiane? I wtedy co? Jest badanie, które jednoznacznie mówi, no ale żeby komuś przyszło do głowy, to trzeba to badanie zrobić. Jak to wygląda?
7: To znaczy tak, nie ma jakichś takich super jednoznacznych testu jednego, który by powiedział zero-jedynkowo. To jest na pewno SM, to na pewno nie jest SM. Ale mamy, oczywiście kierujemy się zawsze kliniką, ale mamy też obecnie doskonałe badania dodatkowe. Takim podstawowym badaniem dodatkowym, które wykorzystujemy i bez wykonania którego w świetle nowych kryteriów nie można absolutnie rozpoznać stwardnienia rozsianego, jest badanie rezonansu magnetycznego z kontrastem mózgu rdzenia kręgowego, tak? Ponieważ stwardnienie rozsiane jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego, czyli zmiany chorobowe umiejscowiają się albo w mózgu, albo w rdzeniu kręgowym, bo to są dwie składowe ośrodkowego układu nerwowego.
6: Ale przepraszam, rezonans magnetyczny robi się już od lat w Polsce. No to co, 10 lat temu nie było oczywistym, że przy podejrzeniu stwardnienia rozsianego robi się rezonans? To nie było takie oczywiste, bo pani mówi teraz to weszło, kanon i tak dalej.
7: Badanie rezonansu magnetycznego do kryteriów rozpoznawania stwardnienia rozsianego weszło w roku 2001, czyli no można powiedzieć, że 25 lat temu i od tej pory jest stosowane. Natomiast kryteria diagnostyczne zmieniały się przez ten czas, były wypracowywane i do roku 2024, tak zupełnie teoretycznie, bo w praktyce to bez rezonansu, bez stwierdzenia zmian chorobowych w rezonansie, myślę, że w Polsce nikt nie rozpoznawał SM-u, ale tak zupełnie teoretycznie można było, opierając się jedynie na klinice,

0: bardzo swoiste dla stwardnienia rozsianego, które stwierdzenie ich, takich jak objaw żyły centralnej w zmianie chorobowej, jak zmiany z pierścieniem paramagnetycznym, no jest kilka takich, takich cech, że stwierdzenie tych zmian w odpowiedniej zwłaszcza ilości, no bardzo przechyla szale ku rozpoznaniu stwardnienia rozsianego, a nie innej choroby dającej wieloogniskowe zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym. Takim także badaniem pomocniczym, które jest ważne przy rozpoznaniu stwardnienia rozsianego, jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, który musimy jednak uzyskać na drodze inwazyjnej, na drodze punkcji lędźwiowej. Chciałabym jednak jako neurolog odczarować tą punkcję lędźwiową, ponieważ to jest naprawdę zabieg bardzo bezpieczny i wcale nie traumatyzujący pacjenta. Oczywiście musimy pamiętać o przeciwwskazaniach, a badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, szczególnie w przypadku starszych pacjentów po 40 roku życia, po 50 roku życia, bo czasami u takich pacjentów też rozpoznajemy stwardnienie rozsiane. Badanie parametrów płynu mózgowo-rdzeniowego pozwala nam różnicować zmiany naczyniopochodne, takie, które z wiekiem u każdego człowieka się pojawiają na tle miażdżycy, drobne ogniska niedokrwienne, pozwala je zróżnicować od zmian zapalnych, takich jak są w stwardnieniu rozsianym.
1: Jak pani mówi płyn mózgowo-rdzeniowy, to ja mam takie skojarzenie, że to jest płyn, który jest w głowie. A potem pani mówi punkcja, ale ta punkcja pobiera tu, gdzie mam lędźwie, tak?
0: Tak, bo płyn mózgowo-rdzeniowy jest w komorach mózgu, tam powstaje, czyli mówiąc krótko w głowie i w mózgu, ale następnie przemieszcza się w dół również, tak, bo to jest, istnieje ciągłość pomiędzy mózgiem a rdzeniem kręgowym i znajduje się także w worku oponowym, ponieważ rdzeń kręgowy człowieka kończy się na wysokości kręgu L1 mniej więcej, a poniżej już nie ma rdzenia kręgowego, są tylko korzenie rdzeniowe, które biegną do odpowiednich otworów międzykręgowych i opuszczają kanał kręgowy.
1: L1 to jest tak zwykły, czy ma plecy, góra, dół.
0: No tak, człowiek ma odcinek szyjny, tak. Odcinek piersiowy, odcinek tak. Lędźwiowy i następnie krzyżowy. L1 jest tak właśnie troszeczkę w niższej części pleców, tak? W okolicach naszych połowa pleców, no trochę niżej, tak? Mhm. A my wykonując punkcję robimy ją w przestrzeni L4, L5, tak? Czyli kilka kręgów niżej niż kończy się rdzeń kręgowy. Więc naprawdę nie jesteśmy w stanie uszkodzić rdzenia kręgowego.
1: Ja pomyślałam przez moment, tak ogólnie rzecz biorąc, bo to jest sprawa indywidualna, to może szybciej i łatwiej zdiagnozować, że to jest stwardnienie rozsiane u osoby młodszej niż u osoby starszej. Bo u osoby starszej to takie dolegliwości, to szukamy innych przyczyn. A osoby młodszej, sprawnej fizycznie, która zaczyna mieć problemy ruchowe, to szybciej lekarzowi do głowy przyjdzie, to zapali się czerwone światełko niż u osoby na przykład 40-kilkuletniej.
0: Ma pani 100% rację, pani redaktor. Tak, oczywiście. Jeżeli pierwsze objawy pojawiają się u młodego człowieka, około 20-30 roku życia, to łatwiej jest pomyśleć każdemu lekarzowi, również lekarzowi rodzinnemu, który przecież ma do czynienia z wszystkimi możliwymi chorobami, łatwiej może pomyśleć o tym, że jest to stwardnienie rozsiane, niż jeżeli zgłosi się do niego pacjent 50-letni, czy nawet 60-letni, bo czasami zdarza nam się takim pacjentom także postawić rozpoznanie rzadko, ale się zdarza. Także tak, najszybciej rozpoznaje się tą chorobę u pacjentów właśnie w klasycznym wieku, pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Jeżeli te objawy są takie naprawdę ewidentne, typu jest to zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego, wystąpi osłabienie którejś kończyny czy kończyn, ewidentne zaburzenia czucia wyraźnie odgraniczone, czy też zaburzenia równowagi, tak? Wyraźne, to wtedy zwykle stawiamy to rozpoznanie dosyć szybko.
1: Proszę Państwa, rozmawiamy o stwardnieniu rozsianym, a moim gościem jest pani profesor Alina Kułakowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Za chwileczkę wracamy na antenę.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na kolejne wydanie audycji Globalne Popołudnie. Razem z Wojciechem Jagielskim wybieramy się do Armenii, która szykuje się do wyborów parlamentarnych. Mogliście już czytać, że to nie są zwykłe wybory, tylko historyczne rozdroże między Rosją a Zachodem. Porozmawiamy o tym rozdrożu, o tym, że stawką jest nie tylko geopolityka, ale ormiańska tożsamość narodowa z herbem kraju włącznie. A ponadto usłyszymy, jak pięknie śpiewa prezydent Francji. Audycja Globalne Popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
0: Zapraszają Krzysztof Story, Wojciech Jagielski. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację Tok FM. Policjant zastrzelił uzbrojonego w noże mężczyznę. Do zdarzenia doszło w miejscowości pod Paryżem. Policja została wezwana do kłótni sąsiedzkiej, gdzie mężczyzna miał zranić dwóch sąsiadów. Po przybyciu na miejsce, po wyjściu z windy, policjanci natknęli się na niebezpiecznie zachowującego się mężczyznę uzbrojonego w dwa noże. Gdy ten rzucił się w kierunku trzech funkcjonariuszy, jeden z nich oddał strzał, trafiając napastnika w brzuch. Pomimo interwencji ratowników medycznych, mężczyzna zmarł w wyniku postrzału. Generalny Inspektorat Policji wszczął śledztwo w sprawie napaści z użyciem broni, która zakończyła się śmiercią. Bada, czy użycie broni palnej przez policjanta było zasadne. Polska jest członkiem sojuszu NATO, co daje nam potężną siłę, a Polskę chroni parasol nuklearny, powiedział podczas strefy społecznej w Gdańsku były szef GROM, generał Roman Polko. Jeszcze lepiej byłoby, gdyby Polska została włączona do programu Nuclear Sharing, dodał. Dziś w Gdańsku odbyło się uroczyste rozpoczęcie Święta Wolności i Praw Obywatelskich. W tym mieście generał Polko występował w panelu pod tytułem Chcesz pokoju? Szykuj się do wojny. Mariusz Pawlak nie jest już trenerem Polonii Warszawa. Pierwszoligowy zespół poinformował o rozwiązaniu umowy. Szkoleniowiec pełnił tę funkcję od końca sierpnia 2024 roku. Dwukrotnie doprowadził piłkarzy do szóstego miejsca, ale w obu przypadkach przegrał półfinał barażowy o awans do Ekstraklasy.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Jesteśmy z powrotem na antenie. 30 maja jest Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego i rozmawiamy o tej chorobie. Moim gościem jest pani profesor Alina Kłakowska, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, a my, proszę państwa, siedzimy w gabinecie pani profesor w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Powiedziała pani o nowoczesnym leczeniu. Powiedziała pani o szybkim, w miarę szybkim rozpoznawaniu. Szybszym niż kiedyś, rozumiem. Tak. Pani ma do czynienia z osobami, którym jest stawiana ta diagnoza. Nie wiem, jaka była świadomość wasza, jaka jest świadomość w ogóle ludzi, na ile to się zmieniło, bo ja spotykam się z lekarzami, którzy mi mówią o tym, prawda? Ale to słowo stwardnienie rozsiane budzi lęk. Ja myślę, że ciągle postawienie takiej diagnozy dla osoby młodej, dla jej rodziców, dla rodziny, dla wszystkich wokół, dla otoczenia, no to jest diagnoza ciągle jeszcze porażająca, prawda? Jest tak.
12: Tak, oczywiście, jest to na pewno trudny moment. Moment postawienia diagnozy jest bardzo trudnym momentem dla pacjenta, dla jego rodziny. To się w zasadzie nie zmieniło. I tak jest, zresztą jest w przypadku większości chorób przewlekłych. Oczywiście wymaga to pewnego przepracowania przez pacjenta tej informacji. Pacjent wymaga wsparcia, czasami psychologicznego, czasami wymaga nawet farmakologicznego wsparcia, żeby przeżyć ten trudny moment. Ale na szczęście mamy co zaoferować temu pacjentowi obecnie. Możemy powiedzieć, że mamy leczenie, że to leczenie u większości osób, jeżeli zostanie szybko włączone, to hamuje, zwalnia, a przynajmniej spowalnia progresję choroby. Tego nie mieliśmy jeszcze 30 lat temu, nie mieliśmy takiej możliwości, więc obecnie jest dużo łatwiej niż było kiedyś i perspektywy są znacznie lepsze. Poza tym, pani redaktor, człowiek generalnie ma taką bardzo dużą zdolność do przystosowywania się do różnych okoliczności, różnych warunków. I wielokrotnie rozmawiam ze swoimi pacjentami, bo przecież postawienie rozpoznania sprawia, że ten pacjent jest już naszym pacjentem przez wiele, wiele lat, więc widzę te osoby, tak, przez te lata. I mówią mi, że oczywiście ciężko jest się pogodzić z taką diagnozą, ale człowiek się przyzwyczaja do tego, uczy się z tym żyć, a jeżeli czuje się dobrze, jeżeli może normalnie pracować, jeżeli może założyć rodzinę, a nasi pacjenci zakładają rodzinę, mam całą grupę pacjentek, którym stawiano, szczególnie pacjentek, bo stwardnienie rozsiane głównie dotyka kobiet, 2/3 to są kobiety, ale też mężczyzn. Pamiętam ich jako młodych ludzi, którym stawiano rozpoznanie, a teraz te osoby są małżonkami, rodzicami, I radzą sobie, prowadzą, starają się prowadzić normalne życie i wielu z nich to się po prostu udaje. Więc dobrym takim zjawiskiem, z którego ja często korzystam w momencie postawienia rozpoznania i takiej informacji, którą się przekazuje młodemu człowiekowi, jest jednak pokazanie tej perspektywy, że nie jest tą perspektywą wózek, który czeka już tutaj właśnie za drzwiami, tylko tą perspektywą jest normalne życie. Oczywiście trzeba się leczyć i pokazanie przykładów innych osób, które były w takiej sytuacji i które żyją normalnie po kilkunastu, kilkudziesięciu latach.
11: Ale praktycznie udaje się to pokazać? Znaczy, żeby ta osoba, która dzisiaj dostała diagnozę, mogła za tydzień, za dwa tygodnie zobaczyć, czy nawet porozmawiać. No bo tak ludzie, tak, po pierwsze może nie wszyscy chcą mówić, że chorują. To jest jeszcze inna kwestia, na ile w zakładzie pracy chcą się przyznać. No bo niektórzy w ogóle nie chcą mówić. Tutaj, gdy myślę na przykład o nowotworach, prawda, gdy powstały Amazonki i tak dalej, no to jedną formą pomocy przede wszystkim była to pokazanie kobiecie, która dostała diagnozę. Przychodzi do niej inna kobieta, która mówi, słuchaj, ja rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu miałam taką samą diagnozę i popatrz na mnie, prawda? Czyli
12: dokładnie tutaj,
11: i udaje się, tak?
12: Udaje się, tak, udaje się.
11: Kontaktować tych ludzi ze sobą.
12: Pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane to są tacy wielokrotnie bardzo prężni, energiczni ludzie, którzy chcą walczyć o siebie, ale którzy są też przyjaźnie nastawieni do innych. Mamy w naszym kraju bardzo silne organizacje pacjenckie, które służą naprawdę pomocą innym pacjentom, również tym ze świeżym rozpoznaniem choroby, którzy borykają się z tą diagnozą. Mamy Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, mamy organizację Stwardnienie Rozsiane Info, SM, Walcz o Siebie. Właśnie w tym miesiącu w Gdańsku będzie się odbywała ogromna konferencja pacjencka, która zgromadzi chyba około 1000 pacjentów i ich rodzin, właśnie organizowana przez jedną z fundacji. I właśnie w takich miejscach można najłatwiej zetknąć się z osobami, które chorują wiele lat, które pomogą, które podpowiedzą. Ale również w takim miejscu jak nasza klinika, gdzie stawiamy rozpoznania, a jednocześnie prowadzimy program lekowy, więc codziennie kilkunastu pacjentów zazwyczaj przychodzi do nas w ramach programu lekowego. I zazwyczaj bez większego problemu możemy znaleźć kogoś, kto zechce porozmawiać. Oczywiście nic na siłę, bo to jest bardzo sprawa indywidualna.
11: Przykład drugiego człowieka jest czymś bardzo silnym. Tak. I powiem pani, na przykład pomyślałam o sobie. Znaczy, spotykam się z lekarzami i lekarze mówią, tak, jakie są postępy i tak dalej. I nikt w moim otoczeniu nie choruje na stwardnienie rozsiane. Natomiast ja pewnego razu dowiedziałam się, że aktorka Karolina Gruszka i mówi o tym, ma stwardnienie rozsiane. Tak, naprawdę trudno było mi w to uwierzyć. I teraz bym też powiedziała, ty popatrz, wrzuć sobie Wikipedię, zobaczysz, znajdziesz ją, popatrz na YouTubie, zobacz, gra w filmach, gra w teatrze, zobacz, ta aktorka ma stwardnienie rozsiane, młoda kobieta, która została matką i tak dalej. No, nic tak nie działa, jak właśnie tak, taki przykład.
12: Taki przykład takiego ambasadora, i to jest właśnie bezcenne, że właśnie na przykład pani Karolina Gruszka chce o tym mówić, że jest przykładem dla wielu osób, którym stawiamy rozpoznanie. Na szczęście, z tego co wiem, jest leczona bardzo skutecznym lekiem, no i bardzo dobrze, i cieszę się z tego. I myślę, że właśnie takie osoby pozwalają, ich przykład pozwala nowo zdiagnozowanym pacjentom z większym optymizmem, mimo rozpoznania, patrzeć w przyszłość.
11: Bo pani mówi o tych osobach, które prowadzą normalny tryb życia. Przynajmniej patrzymy na nich z zewnątrz, ale myślę, że ciągle jeszcze są takie obawy po rozpoznaniu, po postawieniu diagnozy, nie powiem raczej w pracy, tak? Bo mnie przekreślą, bo ludzie mają w głowach to, że to jest choroba nieuleczalna, choroba, która postępuje, prawda? Czyli jakby, owszem, pracuje, tak? Ale to trudno, żeby moi przełożeni myśleli o moim awansie. No, mnie traktują trochę tak, można powiedzieć, schyłkowo, że ja za rok, za dwa, a za trzy to już na pewno będę na wózku, a potem przestanę pracować. Nie, chyba są takie obawy.
12: Z pewnością są takie obawy i z pewnością zdarzają się też takie sytuacje. I też mam pacjentów, co prawda są w mniejszości, takich, którzy nie poinformowali do tej pory swoich pracodawców o tym, że chorują, ale myślę, że tak obserwując środowisko naszych pacjentów, większość z nich nie ma takich obaw, zwłaszcza, że postawienie rozpoznania w niektórych sytuacjach też daje pewne przywileje, tak? Pewne możliwości, dzień wolny na wizytę u lekarza na przykład, ja myślę, że przede wszystkim najważniejsza jest edukacja społeczeństwa generalnie na temat chorób układu nerwowego, chorób mózgu, bo stwardnienie rozsiane jest chorobą mózgu. Ja myślę, że nadal choroby mózgu bardzo stygmatyzują pacjentów i istnieje wiele jakichś nieprawdziwych przekonań na temat tych chorób, z którymi można walczyć jedynie edukacją i szerzeniem wiedzy prawdziwej, prawdziwych informacji.
11: Czy w jakim stopniu jest to choroba dziedziczna, albo mówiąc inaczej, czy prawdopodobieństwa zachorowania na tę chorobę, jeżeli jedno z rodziców ma ją, jest większe u potomstwa?
12: Tak, jest nieco większe.
11: Nieco większe.
12: Nieco, ale nieistotnie większe. Na tyle, nie jest na tyle duże, abyśmy odradzali osobom chorującym na stwardnienie rozsiane posiadanie potomstwa. I w większości przypadków, w zdecydowanej większości, potomstwo nie będzie chorowało na stwardnienie rozsiane. Jest to najczęściej choroba występująca sporadycznie. I tak, na dobrą sprawę, my do końca nie wiemy, dlaczego ona przytrafia się niektórym osobom. Ponieważ tego nie wiemy, nie umiemy także jej wyleczyć nadal, bo nie znamy po prostu do końca jej przyczyny.
11: No i też w ogóle nie możemy stosować profilaktyki, prawda? No bo
12: to znaczy, jeżeli chodzi o profilaktykę, to pewne działania, być może byłyby możliwe. To jest przede wszystkim na przykład unikanie palenia, dbanie o właściwą masę ciała, bo wiadomo, że takie, że otyłość, nikotynizm są pewnymi czynnikami, które jakoby mogą predysponować. Ale generalnie tak. Mówiąc o stwardnieniu rozsianym, rzeczywiście trudno jest nam znaleźć jakieś takie twarde czynniki, których uniknięcie rzeczywiście uchroniłoby osobę od zachorowania na tą chorobę. Pewnie jest jakaś predyspozycja genetyczna, dziedziczona wielogenowo. Pewnie jest też oddziaływanie różnych czynników środowiskowych, o których my nie do końca umiemy je zidentyfikować. Od wielu lat podnosi się rolę różnych infekcji, na przykład wirusowych, która to infekcja mogłaby zapoczątkować niewłaściwą odpowiedź układu immunologicznego, który zamiast zniszczyć ten patogen, który go zaatakował organizm, opacznie zaczyna uszkadzać własne komórki, tak? No, uszkadza osłonki mielinowe nerwów, uszkadza nerwy. Akurat w przypadku stwardnienia rozsianego mamy całą grupę takich chorób, tak zwanych chorób autoimmunologicznych, chorób z autoagresji, kiedy własny układ odpornościowy pacjenta atakuje swój organizm, tak? Więc coś zapoczątkowuje tą nieprawidłową reakcję, jakiś czynnik z zewnątrz, tak, który zadziała.
11: Mało wiemy.
12: Ale ciągle mało wiemy. To właśnie istnieje pilna potrzeba dalszych takich badań podstawowych w dziedzinie neuronauki, czyli neuroscience, żebyśmy znaleźli przyczynę tej choroby. Jeżeli znajdziemy przyczynę tej choroby, będziemy prawdopodobnie w stanie ją wyleczyć. Na razie to jesteśmy w stanie ją leczyć coraz skuteczniej. O takie stwierdzenie, myślę, że oddaje obecną sytuację.
11: Ale czas szybko przeminął. Nie przeanalizowaliśmy kwestii rzutów, przebiegu i tak dalej. No ale cóż, kończy się następnym razem, pani profesor. Proszę państwa, rozmawialiśmy o stwardnieniu rozsianym. Rozmawiałyśmy, jako że 30 maja to Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. A vis-a-vis mnie siedziała pani profesor Alina Kułakowska, profesor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bardzo pani dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
2: Jak głęboki może być deepfake i czy możemy sztuczną inteligencję napuścić na sztuczną inteligencję po to, żeby zwalczała dezinformację, którą sama produkuje? Oczywiście sama, ale z naszym udziałem. Po co i dlaczego? O tym będę rozmawiała z szefową Stowarzyszenia Demagog.pl Małgorzatą Kilian-Grzegorczyk. Po informacjach TOK FM o 19 w wywiadzie pogłębionym Anna Wacławik. Zapraszam.
9: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
13: TOK 4.
14: Pan poseł Maciej Tomczykiewicz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę.
15: Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo, słodko-gorzki moment. Z jednej strony chwila, w której przywracamy prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Z drugiej obraz, jak w akcie desperacji PiS upada jeszcze bardziej. Z jednej strony odpolitycznienie ważnej instytucji, gwaranta niezależności sędziowskiej. Z drugiej konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu. Z jednej strony realizacja nadziei Polaków na wyjście z zapaści sądownictwa. Z drugiej początek kolejnych wykwitów intelektu, prawniczych indolentów w pokroju pana Boguckiego i Nawrockiego. PiS sprawiło, że lekarstwo na chorobę stało się nieznośnie gorzkie. Ale nie jesteśmy tu dla własnego komfortu. Robimy wszystko, żeby odspawać polityków od sądownictwa i przywrócić je obywatelom. A sędzia Piebiak, można godzinami mówić o aferze hejterskiej. Proszę państwa.
9: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga wymyka się spod kontroli. Setki ludzi zakaził gatunek wirusa, na który wciąż nie ma ani szczepionki, ani lek.
2: Co w tej sytuacji można robić i co to oznacza dla mieszkańców Unii Europejskiej? O to pytamy szefa naukowego Europejskiego Centrum do Spraw Prewencji i Kontroli Chorób.
1: Więcej w audycji Homo Science. Uwaga o nowej porze w każdą niedzielę po 15:20. Zapraszamy. Aleksandra Stanisławska
2: i Piotr Stanisławski.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Rekordowe kontrakty dla polskiej armii. Dziś podpisano kolejne umowy w ramach SAFE. Ptasia grypa nie odpuszcza na Lubelszczyźnie. Wybito już ponad 40 tysięcy indyków. To będzie trudne lato dla mieszkańców i turystów w Łodzi. Szykuje się kumulacja remontów. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. To jest absolutny rekord. Tak szef MON skomentował podpisanie dziś w ramach programu SAFE 29 umów na kwotę 78 miliardów złotych. Władysław Kosiniak-Kamysz w Nowej Dębie w województwie podkarpackim dodał, że to historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska. Od czwartku wicepremier wraz z m.in. pełnomocniczką rządu do spraw SAFE Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką i szefem odpowiedzialnej za zakupy sprzętu dla wojska Agencji Uzbrojenia generałem Arturem Kuptelem objeżdżali kraj pod podpisując w polskich zakładach zbrojeniowych kolejne kontrakty. Największe zawarto dziś w zakładzie Dezamet, następnie w niedalekiej Hucie Stalowa Wola, a po południu w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Polska przekazała Islandii prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Ostatnie posiedzenie pod naszym przewodnictwem odbyło się w Sopocie, a głównym tematem obrad były kwestie bezpieczeństwa. Paweł Radzewicz.
15: Polską prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego zakończyło podpisanie deklaracji sopockiej, mówił wicepremier Radosław Sikorski.
16: Jest w niej mowa o sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie, czy zdecydowanych odpowiedzi wobec rosyjskich ataków hybrydowych.
15: Takich ataków, jak wylicza minister, było w krajach bałtyckich kilkadziesiąt.
16: Mamy do czynienia z globalnym zakłócaniem nawigacji satelitarnej, z naruszaniem przestrzeni powietrznej.
15: Zakończenie polskiej prezydencji w Radzie miało też bardzo widowiskowy akcent. W ramach ćwiczeń Orkan komandosi z Formozy i Gromu pokazali, jak odbija się z rąk wroga pasażerski prom. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
14: Ptasia grypa nie odpuszcza. Służby weterynaryjne potwierdziły właśnie na Lubelszczyźnie 13 w tym roku ognisko tej niebezpiecznej choroby. W gminie Międzyrzec Podlaski trzeba było wybić prawie 43 tysiące sztuk indyków. Jak mówi Monika Michałowska, lubelska, wojewódzka lekarz weterynarii, choroba postępuje, a straty są ogromne.
17: Wiązane z i z samym zwalczaniem choroby, czyli z zabijaniem tych ptaków, koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom są ogromne. Powinny być stosowane odpowiednie maty dezynfekcyjne przed wejściem do takich budynków inwentarskich.
14: W tym roku w Polsce wykryto już ponad 140 ognisk grypy ptaków. Łącznie trzeba było wybić prawie 10 milionów sztuk drobiu. To nie będą łatwe wakacje dla kierowców w Łodzi. Miasto zapowiada wakacyjną kumulację remontów dróg. Co warto o tym wiedzieć i gdzie szukać informacji o utrudnieniach? O tym Bartosz Kądziołka.
3: Letnie remonty ruszyć mają na 25 ulicach, niemal w każdej części miasta, mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik z magistratu.
18: Inwestycje będą prowadzone normalnie pod ruchem, będą tylko fragmentami zawężenia. Będziemy pracować również w zmiennych godzinach, tak żeby wykorzystać dobrą pogodę, mniejszy ruch.
3: Gdzie szukać informacji o remontach, mówi Tomasz Andrzejewski z miejskiej spółki Łódzkie Inwestycje.
19: Na stronie lots.pl/remonty już są informacje o placu wolności czy pracach w torowisku, które zaczynają się już w najbliższych dniach.
3: Na stronie Urzędu Miasta dostępna jest też uruchomiona kilka miesięcy temu elektroniczna mapa remontów i utrudnień. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
14: Od poniedziałku zapłacimy za postój na parkingach Kampinoskiego Parku Narodowego. Powodem są zwiększające się koszty utrzymania infrastruktury turystycznej. Na razie zmiana dotknie dwóch parkingów w Granicy i Roztoce, mówi rzeczniczka parku Magdalena Kamińska.
20: Też w ostatnim czasie wzrosła ilość odwiedzających. Jeszcze do niedawna każdego roku park odwiedzało około 1 000 000 turystów. W tej chwili mamy około 1 300 000 osób rocznie.
14: Płatne parkowanie ma obowiązywać pilotażowo do końca roku. Na koniec wracamy do tematu weekendu TOK FM, w ramach którego pytamy ekspertów o jakość życia współczesnego dziecka, nastolatka. I pytamy też o to samych zainteresowanych. Brak czasu na odpoczynek i rozwijanie zainteresowań. Tak młodzi oceniają swoje dzieciństwo. Wynika to m.in. z badania przeprowadzonego na zlecenie Rzeczniczki Praw Dziecka. 44% uczniów uważa, że nauka regularnie pochłania większość ich wolnego czasu. Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę. Nuda jest dzieciom potrzebna? O tym Marta Szczodrak, psycholożka z Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie.
21: Ja sobie myślę, że nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność, umiał ją wykorzystywać, żeby kształtował swoje umiejętności społeczne. I niekiedy rolą nas dorosłych jest tylko być obok i słuchać.
22: Z drugiej strony jest też tak, że wiemy, że prace domowe zostały wycofane ze szkół i dzieci mają więcej tego wolnego czasu, no ale właśnie wykorzystują to dorośli i zapisują dziecko na pianino, konie, nie wiem na co jeszcze. Trochę powinniśmy zluzować.
21: Świat mamy taki, który pędzi teraz. I ci rodzice i te dzieci dostają dużo informacji o tym, co powinny i co robią inni. Więc jest duża presja na to, żeby robić różne rzeczy. Natomiast tutaj warto mimo wszystko starać się być w zgodzie ze sobą, w zgodzie też z potrzebami tego młodego człowieka. My za naszych młodych ludzi nie przeżyjemy życia i to oni będą musieli samodzielnie różne decyzje podejmować.
14: Dlatego, na co wielokrotnie wskazywała rzeczniczka praw dziecka, warto na co dzień słuchać zdania dzieci. W sprawach ważnych, ale też tych mniej ważnych. Również w kwestii tego, na jakie zajęcia chcemy je zapisać. Najbliższa noc z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami, głównie na południowym zachodzie kraju. Przelotne deszcz i burze mogą się pojawić na południowym wschodzie. Na termometrach od 10 do 15 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich około 8.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Dobry wieczór Państwu. Wywiad pogłębiony się zaczyna, jak Państwo słyszeli przed informacjami TOK FM. Teraz w studiu jest już Małgorzata Kilian-Grzegorczyk. Dobry wieczór.
25: Dobry wieczór.
24: Prezeska stowarzyszenia Demagog.pl, Anna Wacławik. Witam Państwa. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska. Zaprosiłam Panią do rozmowy o temacie, który jest też naszą troską jako mediów tradycyjnych, czyli o dezinformacji i o tym, jak bardzo jest to zagrażający nam tak naprawdę temat, mimo że odbywa się bezszelestnie na ogół gdzieś w głębinach internetów. Komu zależy na tym, żebyśmy myśleli bzdury i kto jest nośnikiem tych bzdur tak naprawdę?
25: Tak naprawdę dezinformacja dzisiaj to jest narzędzie. Narzędzie w wojnie informacyjnej i ja to nazywam wprost. Jest to wojna informacyjna. Tak naprawdę nie chodzi tu już tylko o to, co do nas dociera, ale jak to wpływa na nasze postrzeganie świata, jakie decyzje podejmujemy. Czyli jest to tak naprawdę już element wojny kognitywnej, czyli walczymy o państwa umysły tak naprawdę. Są podmioty, i obserwujemy to bardzo mocno w kontekście wojny, którym zależy na tym, żeby pewne przekazy do państwa docierały. I widzimy to w kontekście konfliktu czy ostatniego, który, czyli wojny USA, Izrael kontra Iran, gdzie pewne przekazy docierały do Polski, pewnie zaraz sobie trochę więcej o nich porozmawiamy. Bardzo mocno w Demagogu przyglądamy się propagandzie rosyjskiej i tak naprawdę w każdym tygodniu sprawdzamy przekazy, które są zbieżne z interesem Rosji. Tak możemy to nazwać. Ale oczywiście dezinformacja to jest narzędzie tak naprawdę dzisiaj już każdego z państw, różnych instytucji, które na przykład na dezinformacji chcą zarobić, które chcą w jakiś sposób wpłynąć na wizerunek tego, wizerunek swoich produktów, marek. Więc my dzisiaj tak naprawdę mówiąc i myśląc słowo dezinformacja, myślimy o każdej dziedzinie naszego życia. Zaczynając od klimatu, kończąc na technologii. A zaczęłam o wojnie, dlatego że eksperci już dzisiaj mówią o tym, że jesteśmy w takim momencie, gdzie to AI tak naprawdę jest takim elementem tej wojny, ważnym elementem i to AI trochę toczy dzisiaj już wojnę dezinformacyjną w internecie i myślę, że też musimy być tego świadomi, biorąc pod uwagę skalę tego zjawiska, czyli tak naprawdę tych treści jest po prostu bardzo dużo, jesteśmy nimi zalewani, więc te ostatnie pół roku, rok, gdzie obserwujemy różnego rodzaju konflikty, nam w Demagogu pokazują, że jest to ogromne wyzwanie dla nas, czyli tego jak ludzie też to odbierają, jak na nich wpływają te treści.
24: To AI to sobie zostawimy na później, bo myślę, że to jest niesłychanie ważny temat i że on też inaczej ustawi naszą rozmowę, bo nawet półtora roku temu myślę, że rozmawiałybyśmy inaczej.
25: Tak.
24: Natomiast wracając do pytania, komu na tym zależy, żebyśmy myśleli bzdury? Oczywiście powiedziała pani polityka, wiemy, Rosja. Czy to Rosja jest tym największym graczem, jeśli chodzi o rozsiewanie, o kołysanie naszymi mózgami na świecie? To jest ten krater dezinformacyjny?
25: To jest na pewno ważny element, szczególnie w kontekście konfliktu za naszą granicą.
24: Znaczy, chcę zapytać po prostu to, kto jest najpoważniejszym graczem, jeśli chodzi o tą wielką politykę?
25: Uważam, że to są państwa po prostu. To są
24: Ale
25: państwa,
24: czy możemy wskazać jakieś jedno, czy jakiś region, czy jakieś miejsce, czy każdy?
25: Nie, tak naprawdę dzisiaj każde państwo, w którym jest konflikt zbrojny, wykorzystuje dezinformację jako właśnie element wojny. Czyli to jest takie uzupełnienie tej wojny tradycyjnej, uzupełnienie poprzez różnego rodzaju narzędzia, działania, które, czyli walka o umysły tak naprawdę.
24: Ja dlatego tak mówię. Które nie są w stanie wojny?
25: Tak jak Polska na przykład, bo my przecież nie jesteśmy w stanie wojny, ale ta propaganda do nas dociera. I świetnym przykładem jest na przykład ostatni konflikt właśnie USA, Izrael, Iran, gdzie tych treści znowu również do Polski docierają jakieś ogromne ilości i wojna została wypowiedziana 28 lutego i zaraz po tej informacji, kiedy Donald Trump to ogłosił, w naszej przestrzeni informacyjnej pojawiały się różnego rodzaju dezinformacje i my sprawdzaliśmy. W pierwszym tygodniu ich było tradycyjnie już, bo mam wrażenie, że jak analizowaliśmy wojnę Izrael-Hamas, to tam dokładnie te działania wyglądały tak samo i to były wykorzystywane bardzo proste mechanizmy. Czyli po co robią to państwa? Po to, żeby pokazać słabości lub siłę państwa. Po to dzisiaj się wykorzystuje dezinformację między innymi. Więc te treści, które docierały do Polaków, to były na przykład takie treści pokazujące, że Iran w odwecie zaatakował na przykład Tel Awiw i w polskiej sieci krążyły takie treści pokazujące na przykład zabitych ludzi, jakieś takie zniszczone budynki i na przykład był taki tego typu przekaz sączony. Ale to jest tylko jeden przykład.
24: Ale czego miało to dowodzić? Czemu to miało służyć?
25: Właśnie to jest o tej sile. Czyli pokazujemy, że państwo Izrael jest słabe, że nie radzi sobie z obroną, że Może warto się zastanowić, z kim sympatyzujemy, empatyzujemy, czyli to jest trochę taka gra na naszych emocjach, czyli mamy jakiś obraz danego państwa, sytuacji, wojny i przez te obrazki wydaje mi się, że właśnie tak działa trochę propaganda, próbuje się nam wtoczyć jakiś taki inny obraz, inną perspektywę, albo umocnić jakieś przekonania, albo je podważyć. I zarówno w wojnie obok nas, Ukraina, Rosja, to były dokładnie te same mechanizmy.
24: A kto to wypuszczał? Bo Iran wyłączył internet, jak pamiętamy. No przynajmniej swoim obywatelom.
25: Już dzisiaj działają specjalne agencje, które właśnie tym się specjalizują, ale też przekaz idzie od góry bardzo często. W przypadku Rosji, czyli mamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które wypuszcza jakieś komunikaty i później tak naprawdę media, sieci tak naprawdę, sieć Prawda, myślę, że to jest taka najsłynniejsza sieć, która ten przekaz rosyjski tak naprawdę kolportuje po całym świecie. Na końcu tej drogi bardzo często jesteśmy my, obywatele, nieświadomi, że coś jest prawdą lub nie i też kolportujemy ten przekaz dalej. Na pewno jakimś wyzwaniem są influencerzy, którzy sympatyzują na przykład z Rosją i również tworzą takie prorosyjskie przekazy. My w Polsce mamy nawet polityków, których regularnie sprawdzamy w Demagogu, którzy wprost używają właśnie treści, które pochodzą z tych kanałów rosyjskojęzycznych. I chodzi o to, że to są przekazy, które są nieprawdziwe, bo o to nam głównie chodzi, prawda, że rozprzestrzenianie czy podawanie dalej informacji jest zupełnie okej, ale my tutaj mówimy o informacjach nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających w błąd.
24: Pytałam też o te kraje, które nie są w stanie wojny albo nie chcą tak bardzo kołysać całym światem jak Rosja, dla której wojna z Ukrainą jest tylko częścią wojny z całym światem. Natomiast my, którzy jesteśmy akurat tutaj w strefie przyfrontowej, też jesteśmy w szczególnej sytuacji, więc może Polska nie jest najlepszym przykładem, ale czy dezinformacją posługują się też państwa, czyli powiedzmy władze danego państwa, tak? Nawet nie poszczególni politycy, którzy przekazują sobie fake newsy z Rosji, jako narzędzie dezinformacji właśnie. Państwa, które nie są w stanie wojny, państwa, nie wiem, zachodniej Europy, czy też sięgają po te narzędzia? No nie po to, żeby walczyć z Rosją, ale na przykład, no nie wiem, żeby lokalnie wygrywać wybory w demokratyczne państwa. Tak. Dalej, dobra, jeszcze
25: tak,
24: uściślam.
25: Tak, demokratyczne państwa. Mhm. Myślę, że to jest bardzo niebezpieczne, to o czym...
24: Nikogo jeszcze za rękę nie złapano?
25: Oczywiście, że sprawdzamy wypowiedzi polityków, którzy wprost wprowadzają w błąd i można przejrzeć całą stronę demagoga i od tych fałszy jest naprawdę bardzo dużo, rozpoczynając od premiera naszego kraju, rzecznika i obecnie rządzących. I tak, jest dużo tych przykładów, ale często jednak jest tak, że jak to zdementujemy, to tam jakaś refleksja się pojawia, więc na pewno nie możemy powiedzieć, że tam jest to bardzo intencjonalne z taką myślą manipulacji i wpływania. Choć na pewno tego typu mechanizmy są wykorzystywane przez polityków również w Polsce, żeby przekonać do jakiegoś rozwiązania, programu politycznego, ale myślę, że nie możemy tego nazwać tak wprost.
24: Systemowym jakimś
25: tak,
24: działaniem.
25: To by było niebezpieczne. Dlaczego? Bo w sytuacji kryzysu, powódź, jakiś incydent, atak na naszą infrastrukturę, gdyby politycy udostępniali nam, mówimy o poważnej polityce, nie mówimy o osobach, które notorycznie dezinformują, bo takie w polskiej polityce też są i myślę, że dobrym przykładem jest Grzegorz Braun czy Korwin-Mikke. To są osoby, które na przykład Korwin-Mikke podważa ludobójstwo w Buczy, które jest udokumentowane. Więc jakby też nie chcę rozmawiać o takich osobach, ale kiedy mówimy o tych osobach odpowiedzialnych za to, jak funkcjonuje nasze państwo, to jest ogromna odpowiedzialność, żeby w sytuacji kryzysowej obywatele na tyle ufali tym instytucjom, żeby w sytuacji zagrożenia uwierzyli, że to zagrożenie ma miejsce, że musimy w jakiś taki konkretny sposób zareagować. I dla mnie to jest ciekawe, bo u nas w Polsce co jakiś czas pojawiały się takie fake newsy, które uderzają w instytucje publiczne. Czyli na przykład plany ewakuacji ludności. Ostatnio się właśnie pojawiła informacja o tym i to od razu zostało wykorzystane przez dezinformatorów do tego, żeby pokazać, słuchajcie, tutaj będzie ewakuacja ludności, grafika przerobiona przez AI, zdjęcie gwiazdy Dawida na środku, sugestia, że może będzie jakieś kolejne państwo Polin. I to działa na wyobraźnię, tak? Czyli wykorzystuje się tą wiarygodność tych instytucji do tego, żeby podważać to zaufanie. I takich przypadków my obserwujemy naprawdę bardzo, bardzo dużo.
24: Małgorzata Kilian Grzegorczyk jest państwa i moją gościnią. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz informacje w TOK FM.

0: Autopromocja.
1: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
2: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby nikt się nie dowiedział o tym.
1: Tajemnice Kościoła w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 19.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Ktoś oblał czerwoną farbą pomnik Jana Karskiego oraz drzwi i fragment elewacji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Konsul generalny Mateusz Sakowicz określił zdarzenie jako akt wandalizmu, który należy jednoznacznie potępić. Ławeczka Karskiego odsłonięta w 2000 roku na rogu 37 ulicy oraz Alei Madison na Manhattanie była już wcześniej obiektem zniszczeń. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. 3 osoby zginęły w operacji wojskowej na Pacyfiku przeciwko przemytnikom narkotyków, poinformowała armia USA. Według wojska zniszczona jednostka była zaangażowana w przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych. To kolejny tego rodzaju incydent w ostatnich dniach. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa Radosława Piesiewicza, został złożony w siedzibie tej organizacji. Podpisało się pod nim 82 ze 106 członków PKOL.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: I witamy po informacjach. W wywiadzie pogłębionym dzisiaj Państwa i moją gościnią jest Małgorzata Kilian-Grzegorczyk, szefowa stowarzyszenia Demagog.pl, jego założycielka, ekspertka od walki z dezinformacją. Rozmawiałyśmy przed informacjami o tym, komu zależy na tym, żebyśmy myśleli bzdury i kto je kolportuje i w jakim celu. To intuicyjnie nawet, jak nie wiemy tego dokładnie, to wiemy, tak, komu dokładnie na tym może zależeć. Natomiast ciekawi mnie, jakie są składowe tego trującego koktajlu, który finalnie składa się na jakość świadomości odbiorcy. To jest tak naprawdę pytanie o warunki, jakie muszą być spełnione, żebyśmy potrafili zachować krytyczne myślenie, żeby umieć się przed tym obronić i zachować spokój, podejmować autonomiczne decyzje i podejmować decyzje dobre.
7: Myślę, że to jest bardzo trudne, dlatego że nasze środowisko informacyjne na pewno nam w tym nie pomaga. Myślę, że mogę to powiedzieć, ale nawet na poziomie mediów, takiej misyjności, kiedy opisywaliśmy właśnie dezinformację w kontekście Izrael, USA, Iran, nawet polskie media głównego nurtu podawały informacje fałszywe. I to nie jest pojedynczy przypadek, tylko po prostu na przykład media udostępniały nagranie z gry komputerowej jako przykład lecącego samolotu czy drona. Więc my mamy bardzo dużą lekcję do
6: odrobienia. A co jeszcze było w tej, bo to ciekawe. Proszę podać jeszcze inne przykłady tego, na co się nabrały media głównego nurtu, albo też inaczej, co brały bezkrytycznie i publikowały.
7: Przede wszystkim to są te nagrania. Czyli na przykład nagrania z konfliktu, który, nie wiem, był w 2009 roku, a dzisiaj przedstawiamy to nagranie jako coś realnego. I czasami to są na przykład przerobione przez AI grafiki. To niestety w mediach czasami się pojawia. Czyli tu mówimy już konkretnie o telewizji, gdzie gdzie po prostu na przykład są państwa zaznaczone w zły sposób albo jakiś inny kolor użyty i my wiemy, że to wszystko jest przerobione przez z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
6: No to mamy już pierwszą składową tego trującego koktajlu, a mianowicie niski poziom wiedzy ogólnej o świecie. Jeżeli mamy źle zaznaczone kraje, to znaczy, że nie uważaliśmy na geografii.
7: Tak, tak. I na pewno wiedza nas chroni przed dezinformacją. Czyli kiedy my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czy coś jest realne, czy nie. Czy tak naprawdę ta dana informacja, co z nami robi, czyli jakie emocje w nas wywołuje, czy jest tak absurdalna, że aż nieprawdopodobna, to jest taka emocja, za którą powinniśmy pójść dalej i po prostu sprawdzić taką daną informację, bo dezinformacja bardzo mocno bazuje na takich naszych słabych punktach. I tutaj mogę powiedzieć o poparciu na przykład dla pomocy dla Ukrainy. Ten odsetek spada od jakiegoś czasu i my też obserwujemy, nawet przeglądając właśnie analizy, które czy dezinformacje, które opisujemy na naszym portalu, dementujemy różnego rodzaju informacje, one bardzo często uderzają właśnie w takie nasze słabości, typu wsparcie dla Ukrainy, zadajemy sobie pytania, ale dlaczego mamy im pomagać, a przecież oni się negatywnie wypowiadają o na przykład Wołyniu. I na Demagogu regularnie opisujemy przypadki podszywania się na przykład pod Związek Ukraińców w Polsce. I mówię o tym dlatego, że znowu tam jest wykorzystane fałszywe nagranie, które pokazuje, że ktoś wypowiada jakieś słowa. Naprawdę to jest ogromne zagrożenie. Ciekawym przykładem też bardzo aktualnym w kontekście referendum w Krakowie jest próba podszywania się pod Aleksandra Miszalskiego. I takie rzeczy dzieją się w specyficznym momencie i to jest chyba ten kolejny element, czyli my jesteśmy najbardziej narażeni w takich momentach kryzysowych, czy jakichś wyjątkowych sytuacjach, gdzie tych informacji po prostu jest dużo. I tu w przypadku Aleksandra Miszalskiego, no to wiemy, że mamy ciszę przed wyborami, ciszę wyborczą, no i pojawiają się na przykład fałszywe nagrania, tak? I co na przykład taki kandydat ma z tym zrobić? Fałszywymi podszywaniem się pod niego, kiedy wiemy, że w pewien sposób jest ograniczona możliwość wysyłania komunikatów dla swoich obywateli. Ten mechanizm jest jeszcze ciekawszy, bo często ten fałszywy profil podszywający się, to jest pierwszy element, później mamy fałszywe nagranie, a trzeci element, powiedziałabym, które stanowi ogromne, ogromne niebezpieczeństwo, to jest już wydawanie różnego rodzaju pism oficjalnych, które wyglądają bardzo prawdopodobnie, są bardzo realne i w przypadku Aleksandra Miszalskiego dokładnie tak było, czyli w jego imieniu zostały powysyłane różnego rodzaju fałszywe dokumenty, więc my tu mamy cały...
6: A to miało służyć kandydatowi, czy przeciwnie?
7: To miało nie służyć kandydatowi, czyli... Bazując na tym duchu, o którym mówiłam, jakiejś takiej niechęci do Ukraińców, nie chcę generalizować, bo tak zupełnie nie jest, ale te konkretne przypadki bazują właśnie na tej emocji niechęci pomocy Ukraińcom, więc były też takie treści, na przykład kiedy jakaś przedstawicielka organizacji ukraińskiej wprost popiera kandydaturę, dziękuję za pomoc. To wszystko, co mówię, jest oczywiście nieprawdą, ale właśnie pewni dezinformatorzy, jak tak to nazywam, używają tego narzędzia, żeby stworzyć pewien obraz, że ktoś może komuś jest bliżej do tej strony ukraińskiej i że ten Wołyń to tak naprawdę nie ma znaczenia.
6: A kandydat sparaliżowany ciszą wyborczą nie może się zająć dementowaniem tego tuż przed wrzuceniem kartki do urny wyborczej.
7: Więc tak
6: to ciekawe zagadnienie, tak. Czy na podstawie tego można by było kwestionować wyniki wyborów. I nie mówię o wyborach teraz w Krakowie, tylko o tym, co nas czeka.
7: Tak, no taką sytuację mieliśmy w Rumunii, tak? Kiedy te wybory były powtarzane i tam wprost była wykazana ingerencja Rosji, tak? Więc myślę, że w kontekście demokracji wyborów dzisiaj raczej na taki scenariusz powinniśmy się przygotowywać.
6: Jesteśmy bardzo spóźnieni ze wszystkim. Tak, nie ma pani takiego poczucia?
7: Jesteśmy spóźnieni, bardzo mało edukujemy się w temacie takiej twardej dezinformacji, tego, jak ona może wyglądać. Jak to, ja uważam, że też brakuje takiej wiedzy od strony takiej psychologicznej, co mi jako takiemu zwykłemu obywatelowi to robi. Bo nawet jeśli systemowo moglibyśmy się przygotować, nie jesteśmy przygotowani jeszcze. Działają różnego rodzaju, działa Rada przy MSZ-cie, Ministerstwo Cyfryzacji też, przecież NASK się zajmuje tematem dezinformacji, ale tak naprawdę nadal mówimy o państwie silosowym, w którym dzisiaj nie wiemy, kto tak naprawdę miałby koordynować te działania. W przypadku jakiegoś konfliktu, sytuacji kryzysowej, kto miałby odpowiadać właśnie za to, żeby obywatele byli dobrze poinformowani, tak? I żeby mieli jakąś tarczę przed tymi wszystkimi fałszywymi treściami, które też będą na pewno do nich docierać.
6: Czyli mamy już w tym kotle brak wiedzy, wrażliwe miejsca. Ja sobie myślę, jak ogromnym problemem za chwilę, jak jeszcze większym problemem będzie brak możliwości weryfikacji pewnych rzeczy we własnym zakresie, bez wsparcia na przykład takich instytucji jak Demagog czy innych agencji fact-checkingowych. I myślę o tym również na podstawie właśnie ingerencji sztucznej inteligencji w ogóle w poziom, stan, rozchodzenie się wiedzy i w tym tej niewiedzy osoby ze starszego pokolenia.

0: No i bardzo dużo, 7 na 10 nastolatków korzysta właśnie z różnego narzędzi, z różnych narzędzi bazujących na właśnie sztucznej inteligencji. No ale na przykład, kiedy zapytamy tą samą grupę, czy wie, czym jest deepfake, no to już ta odpowiedź jest negatywna, tak? Czyli ta sama grupa korzysta z tego narzędzia, ale jednocześnie prawdopodobnie nie zna definicji. Tak przynajmniej czuję intuicyjnie, że tam jest problem z definicją, zrozumieniem, czym jest ten deepfake i określeniem, że to dane wideo zmanipulowane jest tym deepfake'em, prawda? Ale to też dużo nam pokazuje, że my zostaliśmy zalani trochę tą technologią, a nie do końca ją rozumiemy, tak? Nie rozumiemy, jak działają algorytmy, czym właśnie są tego różnego rodzaju manipulacje. Dzisiaj to już przecież jest manipulacja nie tylko wizerunkiem, głosem. I te narzędzia są naprawdę coraz bardziej doskonałe, czyli nie ma już takiej różnicy, jak była na początku, że tam usta, to co było, co słyszeliśmy, czy to co widzieliśmy, że tam była jakaś różnica, jakieś przesunięcie. Dzisiaj już tego naprawdę nie ma i każdy z nas może, mając próbkę głosu, wygenerować słowa, których realnie, które nigdy nie zostały wypowiedziane. Więc ja uważam, że to jest ogromne zagrożenie. Już idąc jeszcze dalej, to jest tylko na poziomie próby zaszkodzenia komuś. Ale są też takie sytuacje, w których nauczyciele, to jest świetny przykład, historia nauczycielki, która została w jakiś sposób, nazwijmy to, rozebrana przez sztuczną inteligencję. Myślę, że to uderza bardzo mocno w dane osoby i jest realnie ogromnym problemem, bo konsekwencje dzisiaj są raczej małe, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie dezinformacji. Możemy my jako osoby prywatne zabiegać o to, żeby ktoś poniósł jakąś konsekwencję, ale systemowo to dzisiaj nie działa, nie mamy wdrożonego aktu o usługach cyfrowych, który mógłby nas chronić bardziej przed tymi treściami, które są nielegalne, które są udostępniane w sieci, no ale dzisiaj takich rozwiązań wciąż nie mamy. My dorośli jesteśmy bezbronni, a kiedy sobie myślimy o dzieciach w tym kontekście, to one nie mają żadnej absolutnie ochrony.
1: No właśnie, to jest drugi moment, w którym mam ochotę powiedzieć, jak bardzo w tyle jesteśmy. Brak reakcji, adekwatnej reakcji koniecznej i właściwie chroniącej państwowość gdzieś tam na końcu, bo oczywiście możemy to ignorować, jeżeli to nas nie dotyczy, albo jeśli nas nie dotknie. Osobiście możemy stwierdzić, że to jednak nie jest w sumie nic takiego, bo hejt jest wszędzie, bo wszyscy to mają, to się niewątpliwie będzie rozwijać, dopóki państwa nie zaczną reagować. I teraz pytanie, czy ta reakcja oznacza wejście w sferę no jednak pewnej cenzury i autorytaryzmu? Bo ja już widzę i słyszę, i słyszeliśmy to już wcześniej, jaki krzyk się podnosi w momencie, gdy w ogóle temat potrzeby kontroli treści w internecie zaczyna być przedmiotem dyskusji publicznej.
0: Tak, to jest ogromny problem i my jako organizacja fact-checkingowa, która dodaje kontekst do fałszywych informacji, nie usuwa tych treści, tylko je sprawdza i my przez to, że współpracujemy z między innymi z Metą, możemy dodawać kontekst do fałszywych postów, czyli dodawać wyjaśnienie, linkować do artykułu, żeby osoba, która spotka się z tą dezinformacją, poznała tą drugą stronę. My jesteśmy oczywiście przeciwni usuwaniu treści, które nie są nielegalne. No ale w sytuacji, kiedy istnieje konto, które jest fałszywe i które podszywa się pod daną osobę, to ta osoba realna, która doświadcza jakiejś szkody, nie ma narzędzi, żeby sobie z tym poradzić, więc my tutaj mówimy o takich bardzo konkretnych przykładach, które uderzają w różnego rodzaju organizacje, też wiadomo, osoby publiczne. To jest realny problem dzisiaj, że każdy może stworzyć sobie konto i podszyć się pod nas. Więc myślę, że mamy szereg takich zjawisk, wydarzeń, że to nie powinno być dyskutowane.

0: powalne, tak? W sensie i na tej sferze myślę, powinniśmy się w pierwszej kolejności skupić, a dopiero później rozszerzać o jakieś kolejne wątki właśnie walkę z dezinformacją. Bo my musimy od czegoś zacząć, tak? Dzisiaj nie mamy żadnego narzędzia, więc to jest duże wyzwanie.
1: Małgorzata Kilian Grzegorczyk, Stowarzyszenie Demagog.pl jest Państwa i moją gościnią. Za chwilę po informacjach wracamy do rozmowy.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 3.
4: Jeśli chodzi o wizytę pana premiera Orbana jutro, ze strony pana premiera Orbana będzie dosyć szeroka delegacja.
5: Pytanie dotyczące wizyty pana premiera Maziora. Nie Orbana.
4: Przepraszam. Panie minister spraw zagranicznych, która się nazywa Orban, to
5: tak, chciałbym zapytać, czy znana jest już agenda tego spotkania, w sensie na co też liczycie, jakie macie oczekiwania co do tej wizyty?
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
7: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
6: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Sprawy różne.
9: Najpierw był udawany bunt Lucjana Żeligowskiego. Później pod osłoną wojsk generała powstaje sztuczne państwo o nazwie Litwa Środkowa. Już rok później organizm ten połączy się z Polską, by za jakiś czas stać się województwem wileńskim. Jakie były losy tej ziemi aż do wybuchu II wojny światowej, opowiemy w programie
8: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
8: Rusz się na zdrowie. W niedzielę po 12:20 w Tok FM.
11: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
12: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 19:40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Niemal 80-letni prezydent USA Donald Trump cieszy się doskonałym zdrowiem i jest w pełni zdolny do wykonywania wszystkich obowiązków naczelnego dowódcy oraz głowy państwa, poinformował lekarz prezydenta w notatce opublikowanej przez Biały Dom. Ostatnia wizyta była bacznie obserwowana przez opinię publiczną ze względu na pojawiające się w ostatnich miesiącach zdjęcia prezydenta, na których widoczne były opuchnięte kostki, pośniaczone dłonie oraz plamy na szyi. Na terenie planowanego rezerwatu Długie Bagno w Puszczy Solskiej, która częściowo się spaliła, odradza się przyroda. Leśnicy zapowiadają, że na pogorzelisku nie będą podejmować żadnych działań i pozostawią go naturalnym procesom odnowy. Turyści mogą znów dotrzeć do Morskiego Oka oraz skorzystać z przewozów konnych. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. E-busy wrócą na trasę jutro, jednak jeden z czterech pojazdów pozostaje wyłączony z ruchu z powodu awarii.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Wywiad pogłębiony. Dzisiaj Państwa i moją gościnią jest Małgorzata Kilian Grzegorczyk, Stowarzyszenie Demagog.pl. Rozmawiamy o dezinformacji, o tym, co robi z nami ta wojna informacyjna, która się toczy i co możemy zrobić, żeby się przed tym bronić. I tu z całą pewnością zasadne wydaje mi się pytanie, bo łatwo sobie wyobrażam ten koszmar, tę pudełkową, tę szkatułkową opowieść, w której jeden fake jest demontowany przez drugi fake, oba przez trzeci i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, jak głęboka jest podróż w głąb deepfake'a?
0: To jest bardzo głęboka podróż. My w naszym magazynie Obiektyw przygotowaliśmy właśnie taką analizę Telegrama, czyli jak treści z kont na Telegramie później rozchodzą się w naszym polskim internecie. I to się dzieje szybko, to się dzieje automatycznie i na przykład takie profile, które na co dzień, dajmy na to nazwę olej w głowie, piszą o jakichś takich przyjaznych dla nas rzeczach, o wielorybach, humbukach, jakichś zwierzętach, przemycają do nas też te treści właśnie takie antyukraińskie czy prorosyjskie, zbieżne z przekazem Rosji. I dzisiaj te fałszywe treści to jest po prostu sieć. To jest coś systemowego, coś zorganizowanego. Kiedy mówimy o dezinformacji, już nie możemy mówić o pojedynczych fake newsach, o jakimś przypadkowym działaniu. Musimy myśleć cały czas, że właśnie są to działania skoordynowane i zorganizowane. I też troszkę poruszyliśmy temat narzędzi. To, że AI sprzyja szybkiemu tworzeniu, rozprzestrzenianiu się dezinformacji, to jedno. Ale my też w drugą stronę możemy korzystać z tych narzędzi po to, żeby właśnie pokazywać te sieci powiązań, żeby realnie pokazywać, jak ta dezinformacja działa. Bo dzisiaj wydaje mi się, że dla nas, jak myślimy o dezinformacji, to może być coś abstrakcyjnego. No dobrze, ale czym ta dezinformacja jest? No, jakieś pojedyncze przykłady właśnie, że ktoś udostępnił jakiegoś fake newsa, fałszywą informację, ona była nieprawda. No okej, ale jakby co to oznacza dla nas, dla obywateli? Ja sobie myślę, że kiedy pomyślimy o tym, że to jest cała zorganizowana sieć, często stoją za tym agencje po prostu, które zarabiają na tym, żeby tworzyć różnego rodzaju treści, przekazy, no to wyobrażamy sobie, że to działa w konkretnym interesie, ma na celu wpływ na nasze opinie, na odbiór różnych sytuacji, również tych, które dzieją się w państwie. No i wtedy to wydaje się już realnym problemem, z którym każdy z nas musi sobie poradzić, tak? Indywidualnie, niestety.
1: No właśnie chciałam zapytać o tą sztuczną, o tą dobrą i złą sztuczną inteligencję. Jeśli może być net dobry i może być darknet, to może być sztuczna inteligencja, która rozsiewa deepfake'i i druga wytrenowana do tego, żeby tropić tę pierwszą. I tak po prostu spuścimy je ze smyczy i będziemy patrzeć, co się stanie. Co pani sądzi o takim wniosku racjonalizatorskim?
0: Pytanie, czy coś wybuchnie? Czy dojdziemy do tego momentu, kiedy nie będzie już nic i nie będzie żadnej prawdziwej informacji? Już zupełnie nie będziemy wiedzieć, co jest prawdą,
1: a co nie. Ja myślę, że my zmierzamy trochę w tym kierunku. To znaczy poziom braku zaufania, ja też obserwuję to w swoim środowisku, ale poziom braku zaufania do treści, które do nas spływają, jest już wysoki. Akurat my w Europie Wschodniej jeszcze dodatkowo mamy wrodzony brak zaufania zarówno do władzy, do instytucji. To na pewno jest cecha krajów postsowieckich, więc tutaj jeszcze trudniej, można powiedzieć, ale faktycznie taki odruch kwestionowania wszystkiego, co się słyszy, może doprowadzić do absurdu.
0: Tak, do nieufania nikomu i niczemu. Tak, i to jest chyba największym zagrożeniem w kontekście stabilności państwa. I dezinformatorom właśnie o to chodzi. Nie o to, żebyśmy uwierzyli, czy zmiana klimatu istnieje, czy nie, tylko żebyśmy mieli poczucie, że to w sumie to my już nie wiemy, co jest prawdą. I to bardzo właśnie w dezinformacji o to chodzi, żeby poddawać wszystko w wątpliwość. A odnośnie właśnie AI-a i sztucznej inteligencji, to my dzisiaj, my mamy, należymy do różnych sieci, raportujemy to, co sprawdzamy. Jest między innymi taka właśnie sieć europejska EDMO i tam na przykład już co piąta treść sprawdzana przez fact-checkerów to jest już treść bazująca na sztucznej inteligencji. Więc ta skala rośnie. Dla mnie na przykład bardzo ciekawy raport Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, która zajmuje się właśnie badaniem operacjami wpływu, czyli tymi takimi celowymi, zorganizowanymi. Raport z ostatniego roku na przykład pokazuje nam to, że 1/3 właśnie incydentów, które oni sprawdzali, dotyczyła przede wszystkim Rosji. To jest ciekawa dla mnie informacja. Ale druga ciekawa, że te treści właśnie generowane przez sztuczną inteligencję stanowiło 280% więcej tego rok do roku niż wcześniej. Więc jakby widzimy, że dzisiaj sztuczna inteligencja stała się narzędziem w tej takiej wojnie informacyjnej, tak? Na mnie to robi ogromne
1: wrażenie.
0: Może ona
1: w ogóle po to powstała? Przecież jako narzędzie wpływu.
0: No, myślę, że zamysł był trochę inny, jak z mediami społecznościowymi. One też miały być kiedyś
1: jak
0: społecznościowe.
1: Jak z wynalazkiem Nobla też.
0: Tak, więc chyba tak jest, że niestety czasami dobre założenia prowadzą do złych rozwiązań, ale myślę, że nie ma co generalizować, bo sztuczna inteligencja też nam daje ogromną liczbę możliwości, też takich w kontekście tworzenia, leczenia, więc myślę, że warto też o tym zawsze pamiętać. No ale niestety w obszarze, którym my zajmujemy się w Demagogu, sztuczna inteligencja nam niestety nie pomaga. I istnieje takie ciekawe zjawisko, uważam też, że eksperci bardzo mocno zwracają na to uwagę, że dzisiaj państwa typu właśnie Moskwa wykorzystuje sztuczną inteligencję do zatruwania czatów. To, w jaki sposób my dzisiaj wyszukujemy informacje, trochę się zmieniło. Kiedyś korzystaliśmy z Google'a. Dzisiaj te same pytania zadajemy czatowi. No i wyobraźmy sobie sytuację, że te modele językowe są zainfekowane fałszywymi informacjami. To są zmasowane działania już dzisiaj i my to wiemy. I właśnie dostajemy fałszywy obraz tego, na przykład kto odpowiada za wojnę, wybuch konfliktu Rosja-Ukraina. Na przykład dostajemy sugestie, że Polska czy Szwecja też odpowiada za to, że ten konflikt się tam dzieje. Więc to wszystko, mam wrażenie, że trochę w takim kierunku idziemy jakiejś zagłady ludzkości, ale to zupełnie nie o to chodzi. Po prostu ci, którym zależy na tym, żeby do nas wszystkich docierały fałszywe informacje, oni nie mają skrupułów. Wykorzystają wszystkie możliwe narzędzia do tego, żeby ten fałszywy przekaz infekować w różne miejsca.
1: No, ja bym bardzo chciała, żebyśmy szli w kierunku zagłady internetu akurat. Gdybym miała wybierać z tych dwóch zagład, to, bo powiedziała pani, że idziemy w kierunku zagłady ludzkości, ale na pewno idziemy w kierunku...
0: W naszej rozmowie trochę mam wrażenie, że tak wyszło mało optymistycznie. Bo,
1: tak, ja faktycznie...
0: Bo ja bardzo poważnie traktuję te zagrożenia, tak? I wolę mówić o nich w taki sposób poważny, bo być może dzięki temu osoby, które kształtują politykę w naszym państwie, poczują się zobowiązane do tego, że warto coś z tym zrobić.
1: Ale na razie to narzędzie jest zbyt fajne, żeby próbować je ograniczać, bo trzeba będzie te ograniczenia sobie nałożyć. To wymagałoby jednak większej odpowiedzialności myślenia o wspólnotach, a nie tylko o krótkoterminowym interesie politycznym. To nie jest nasza mocna strona. Niestety, ja też nie jestem optymistką. Tak sobie myślę, jak fact-checkerzy mają za tym wszystkim nadążyć. To jest refleksja, która też mi się pojawiła w odpowiedzi na pytanie, już nie pamiętam czyje i w jakich okolicznościach, o przyszłość dziennikarstwa, powiedzmy, tradycyjnego. Ja jestem przekonana, że dziennikarstwo uprawiane przez ludzi, nie zza biurka, czyli opisywanie rzeczy, które widzi się na własne oczy, a nie bazowanie, taka trochę korespondencja wojenna, tylko w cywilu. Mhm. To jest też, myślę, że jeden z zawodów, który wbrew pozorom stanie się niedługo zawodem bardzo potrzebnym. tak jak fakt czekarzy.
0: No, ja widzę tą drogę, którą my przebyliśmy. Jak Demagog powstawał, to był 2014 rok, takie pierwsze działania, 16 już organizacja fact-checkingowa, oficjalnie zarejestrowana. I wtedy w ogóle nie mówiło się dezinformacji, o fact-checkingu, a dzisiaj mam wrażenie,
1: nie było jeszcze pojęcia deepfake'u, tak, o sztucznej inteligencji tak. Nie wspominam nawet.
0: Ale też widzę, że redakcje zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i rzeczywiście takie osoby weryfikujące treści pojawiają się, więc to jest tak naprawdę dobry dla nas sygnał, że dzisiaj już media też zdają sobie sprawę, że trzeba wszystko sprawdzać, wszystko kwestionować, ale to nie zawsze jest
1: proste. A potem puszczają film z gry komputerowej.
0: Tak, tak, tak. I to są naprawdę ogromne zasięgowe telewizje, dlatego no to jest przykre, ale warto też motywować się, tak, żeby się doszkalać, żeby być na bieżąco z narzędziami, bo my dzisiaj możemy zweryfikować, czy coś jest deepfake'iem, czy nie. Możemy skorzystać z narzędzi, które też bazują na sztucznej inteligencji. My to w Demagogu właśnie robimy. Jak sprawdzamy jakiś deepfake, to opisujemy, jak to zrobiliśmy, jak sami też państwo, słuchacze mogą to sprawdzić. I myślę, że w tym kontekście to jest bardzo ważne, żeby mieć takie poczucie, że chcemy wiedzieć więcej, chcemy się edukować, chcemy się dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości. Kwestionowanie tego, że ten świat tak działa i nam się to nie podoba, tak naprawdę nic nie zmieni. Dlatego my mamy takie podejście, że po prostu warto się rozwijać. Jeśli sztuczna inteligencja może nam pomóc weryfikować informacje, powinniśmy też z tego korzystać, tak? Bo mówimy tutaj o ogromnym napływie różnych rodzajów treści, postów w social mediach. Człowiek nie jest w stanie tego przeanalizować po prostu. Więc ja liczę na to, że sztuczna inteligencja będzie sojusznikiem, a media, myślę, że tutaj dotykamy jeszcze tej kwestii takiego zaufania do dziennikarza, do osoby, która jest po drugiej stronie. I według mnie są projekty medialne, które pokazują, że jeśli po drugiej stronie jest wiarygodna osoba, to ona ma słuchaczy, to jest zainteresowanie treściami, które tworzy. Więc ja myślę, że my dzisiaj potrzebujemy takich dziennikarzy, ekspertów. I kiedy ja myślę, że chcę się dowiedzieć czegoś o klimacie, to właśnie szukam takiego dziennikarza. A kiedy chcę się dowiedzieć o sztucznej inteligencji, to właśnie sobie myślę, że jest ktoś, kto rozumie tą technologię, korzysta z niej, analizuje różne raporty i może tak całościowo trochę nam przedstawić ten świat. Więc dziennikarze, eksperci na pewno będzie bardzo duży popyt na nich, zdecydowanie. Tutaj media workerzy myślę, że mają trochę cięższe zadanie na pewno. No na pewno to jest taka dzisiaj takie wyzwanie jednocześnie, żeby ufać źródłom sprawdzonym, konkretnym, takie, które nas nie zawodzą, które nie podają tych fałszywych informacji i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu nawet myśląc o tym, jak chcemy konsumować informacje, jak chcemy właśnie, jaki obraz świata chcemy mieć, czyli czy tylko jednostronny, czy jednak jesteśmy otwarci na korzystanie z wielu źródeł, korzystanie z ekspertów, to też ukształtuje w nas to krytyczne myślenie, o którym też trochę dzisiaj rozmawiałyśmy. Takie pokazujące nam, że może nie chodzi o to, żeby podważać wszystko, ale w takich sytuacjach, kiedy naprawdę jest coś dla nas ważnego, jak na przykład zdrowie, umieć właśnie skorzystać z takiego sceptycyzmu, może właśnie z kompetencji weryfikowania informacji. To jest też ogromny problem, bo my dzisiaj się skupiłyśmy mocno w rozmowie na wojnie, na AI-u i takich zagrożeniach w kontekście naszego całego państwa, ale w kontekście dezinformacji jest wiele zagrożeń dotyczących bezpośrednio jednostki. Bardzo wielu szarlatanów, którzy udzielają pseudoporad medycznych, psychologów, psychoterapeutów.
1: Samozwańczych.
0: Tak, którzy absolutnie nie mają żadnego wykształcenia i my przez to, że jesteśmy często zdesperowani. Potrzebujemy jakiegoś cudownego leku, który sprawi, że będziemy zdrowi. Idziemy w to po prostu. I niestety są przypadki, kiedy to zakończyło się tragicznie. Dlatego też warto o tym pamiętać, że dezinformacja to nie tylko działania zewnętrzne i różnego rodzaju operacje wpływu, ale to też działania wewnętrzne, konkretne podmioty, konkretne osoby, które realnie zarabiają, szkodząc.
1: To na koniec krótkie pytanie. Co jest teraz, przepraszam za kolokwializm, na propsie? W czym teraz mieszamy najbardziej?
0: Na propsie.
1: Iran?
0: Iran, zdecydowanie Iran. Ukraina niezmiennie. To jest taki temat, który mocno grzeje, mówiąc równie młodzieżowo.
1: Jesteśmy, ja dziecka swojego tak, słuchałam, przepraszam
0: państwa. Jesteśmy obydwie mamami, więc myślę, że musimy być na bieżąco. Ale oczywiście te wszystkie kwestie właśnie związane ze zdrowiem, one też się przewijają. No i taka nasza lokalna polityka, jak to referendum, to myślę, że to też są bardzo ważne wydarzenia.
1: Ten proces postępuje i sztuczna inteligencja go przyspieszyła i jeszcze skomplikowała nam życie. Pielęgnujmy swoje władze poznawcze.
0: Wychodźmy też spoza internetu, tak? Czytajmy książki, szukajmy innych sposobów na spędzanie swojego wolnego czasu niż tylko internet.
1: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Państwa i moją gościnią była Małgorzata Kilian-Grzegorczyk, prezeska Stowarzyszenia Demagog.pl. Anna Wacławik. Na następny wywiad pogłębiony zapraszam w następną sobotę po 19:00. Wydawczynią wywiadu pogłębionego jest Maria Mroczkowska. Teraz zapraszam Państwa na informacje TOK FM o 20:00.
3: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Chcę Państwa zaprosić na mój program, a konkretnie na tę pierwszą godzinę bloku Zielono Mi. Czy słyszeli Państwo takie hasło nie dla delfinarium? A czy słyszeli Państwo o tym, jaką rolę na przykład odgrywają delfiny w terapii dzieci niepełnosprawnych i tak dalej? Czy słyszeli Państwo o osobach, które wyjeżdżały może właśnie po to w miejscach, gdzie są takie prowadzone terapie? A czy byli w ogóle Państwo w delfinarium i co sądzą Państwo o życiu delfinów tam? Będziemy mówić o tym, dlaczego nie powinniśmy kupować biletów do delfinarium. Powiedzą o tym moi goście, którzy znają naprawdę bardzo poważne i poruszające argumenty. To zaraz po godzinie 20:00, ale też po 20:00 powiem Państwu, co będzie do godziny 23:00.
10: Reklama.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Dziś poznamy laureata nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. W Teatrze Nowym trwa uroczysta gala. Lepsze wieści w sprawie kondycji polskiej gospodarki. Spadła liczba firm ogłaszających niewypłacalność. Bydgoszcz rozdzieliła się z Toruniem, bo jak twierdzą władze miasta, jako jeden region miała tylko stratę. Minęła 20:00, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Trwa gala wręczenia nagród imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Do nagrody za najlepszy reportaż literacki roku nominowanych jest 5 laureatów. Chciałam zbadać, jak trauma kształtuje kolejne pokolenia, mówi nominowana do nagrody Joanna Czeczot o swoim reportażu poświęconym zbiorowej pamięci Kazachstanu.
21: Jak przyjechałam do Kazachstanu, to ja nie miałam poczucia, że ktoś sprzedaje mi fałsz. Miałam poczucie, że to jest tak głęboko uwewnętrzniona chęć ocalenia czegoś dobrego, z czego możemy być dumni, że jest to jeden z elementów układanki, ale ta układanka jest dużo bardziej złożona. I to, co mnie ciekawiło, to jest właśnie sprawdzanie, jakie są te inne elementy. Co robimy w sytuacji, kiedy na przykład w ogródku znajdujemy kości? Potem okazuje się, że tych kości nie da się zignorować.
14: Wśród nominowanych jest także Kasper Bajon, autor książki Poznań kolonialny.
4: Ja jestem, że tak powiem, może górnolotnie, ale jeśli chodzi o pisanie gdzieś tam ze szkoły Miłosza i jego rodzinnej Europy, czyli jakby przez swoje doświadczenie, przez swoją rodzinność, swoją rodzinę próbuję dotrzeć do tej historii większej, szerszej. Jednocześnie dowiaduję się wtedy też czegoś o swojej rodzinie i o sobie samym. Jest coś takiego, że mi się wydaje, że trudno wyabstrahować coś takiego jak historię, socjologię, kulturę i pisać o niej jakby jako spreparowanym, powiedzmy, obiekcie.
14: Pozostali nominowani to Anna Bikont, Emily Carrington i Peter Pomerancew. To już 17. edycja nagrody. W tym roku zgłoszonych zostało 137 książek, z czego 5 tytułów dotarło do dzisiejszego finału. Pierwszy raz od lat w Polsce spadła liczba firm ogłaszających niewypłacalność. W pierwszym kwartale było ich niespełna 1300, czyli o 10% mniej niż rok temu. I na tym w zasadzie dobre wieści dla polskiego biznesu się kończą, bo w tym samym czasie wybuchła wojna w Zatoce Perskiej, której skutki z tygodnia na tydzień coraz mocniej uderzają w finanse przedsiębiorstw. Mówił w TOK FM w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem współautor opracowania Mateusz Dadej, główny ekonomista COFAS w Polsce.
5: Ceny surowców pozostają na wysokich poziomach i to rozleje się bardzo szeroko na gospodarkę, zwiększając presję na koszty przedsiębiorstw, no i również na ich marże.
22: Czyli ta liczba niewypłacalnych firm właśnie z tych powodów musimy się liczyć z tym, że będzie tylko rosła w dalszej części roku?
5: Spodziewamy się faktycznie, że w 2026 roku dalej jednak będziemy widzieć rosnące niewypłacalności wśród przedsiębiorstw.
22: Ale jeszcze nie teraz firmy mają poduszkę finansową na taką czarną godzinę?
5: Faktycznie ten sektor przedsiębiorstw, tam poziom płynności został kumulowany od jakiegoś czasu i ta poduszka faktycznie będzie w pierwszych kwartałach, w pierwszych miesiącach raczej bardzo sprzyjać sektoru przedsiębiorstw. Natomiast oczywiście z każdym dniem, gdy ten szok trwa, z każdym dniem, gdy rosną ceny różnych komponentów, materiałów, no to ta poduszka zaczyna maleć.
14: Przy czym niewypłacalność firmy nie oznacza jej likwidacji, ale najczęściej bolesną dla pracowników i kontrahentów restrukturyzację. Największy problem ze swoimi finansami mają firmy z branż usługowej i budowlanej. Wkrótce przez drogie paliwa dołączy do nich transport. Tężnie solankowe powstające w miastach, na przykład w ramach budżetu obywatelskiego, nie będą już tężniami. Są wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który zlecił zmianę nazewnictwa. Chodzi o to, by nie sugerować, że są instalacjami uzdrowiskowymi. GIS wydał jeszcze kilka wytycznych dotyczących ich funkcjonowania i kontroli, ale one w zasadzie niczego nie zmieniają. Katarzyna Młynarczyk.
23: W solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
24: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
23: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
24: Oczekiwałam, że będzie tam jasno napisane, w jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
23: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
25: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
23: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
14: Bydgoszcz wzięła statystyczny rozwód z Toruniem. Miasto złożyło wniosek do Eurostatu, czyli Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, o nowy podział statystyczny na 2 podregiony, toruński oraz bydgoski. I dostała decyzję pozytywną. Jak tłumaczy rezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, do tej pory obydwa miasta były przez Eurostat ujmowane w jednej statystyce, NUTS-3, co obniżało potencjał miasta.
26: Takie działanie jest możliwe raz na kilka lat, ponieważ Eurostat, ja to tak nazywam, okienko transferowe, otwiera co kilka lat, kiedy można składać wnioski. Uzasadnienia wniosku dotyczyły oczywiście pomiaru rozwoju gospodarczego, monitorowania uwarunkowań ekonomicznych, społecznych.
14: Przeciwko wnioskowi Bydgoszczy protestował zarówno prezydent Torunia, jak i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Decyzja Eurostatu wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że zamiast koncertów z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, sam wystąpi z przemówieniem. Wcześniej z występów podczas okolicznościowego festiwalu w Waszyngtonie zrezygnowała część artystów. Trump w sobotnim wpisie skrytykował wykonawców. Rozumiem, że artyści dostają tremy w związku ze swoim występem, dlatego zastanawiam się nad sprowadzeniem największej atrakcji na świecie, człowieka, który przyciąga znacznie większą publiczność niż Elvis w szczytowym okresie swojej kariery i robi to bez gitary. Człowieka, który kocha nasz kraj bardziej niż ktokolwiek inny, a następnie wskazał, że mówi o sobie. Najbliższa noc będzie bez przymrozków. Przelotny deszcz i burze mogą się pojawić na południowym wschodzie. Na termometrach od 10 do 15 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich około 8.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w tym programie wieczornym. Przypominam, od kilku tygodni spotykamy się już o godzinie 20, a nie o 21, jak to przedtem bywało. Nasz program się kończy, mówię nasz, czyli ten mój, gdy ja spotykam się z gośćmi i z Państwem, o godzinie 23. Wydawcą tego programu dzisiaj jest Jakub Żebrowski, a realizuje program Adam Brzeziński. Ja zapowiem króciutko, czego mogą się Państwo spodziewać. Zacznę od tej godziny najpóźniejszej, czyli godziny 22. Czy słyszeli Państwo takie hasło matki poza klatki? Matka i klatka, takie zdarzenie. A tutaj chodzi o świnie matki, o lochy, które nie to, że są trzymane w klatkach, nie, one są trzymane jakby w dybach, uwięzione totalnie w momencie, gdy mają urodzić prosięta i także później. O akcji Compassion Polska rozmawiam z Agatą Więcis. To będzie po godzinie 22. To wszystko wpisuje też się w całe działania, które ma tytuł Koniec epoki klatkowej. Bardzo ważne działania na poziomie europejskim. O godzinie natomiast 21 rozmawiać będziemy, czy taka impreza, jak toczące się w tej chwili juwenalia, że tak to określę, na terenie kampusu AWF-u szkodzą przez swój hałas przede wszystkim ptakom, innym zwierzętom z rezerwatu Las Bielański. Jak to pogodzić? Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie wydała zgody na tę imprezę. Natomiast impreza się rozpoczęła i impreza się toczy. O tym będę rozmawiała z przedstawicielką fundacji, która wnosiła stosowne pisma i protesty, no ale ostatecznie to RDOŚ nie wydał zgody. Jak to godzić? Czy to jest w ogóle możliwe? Jak powinno wyglądać? To po godzinie 21. A teraz za moment, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o delfinach. Witam w studio, obecni są goście. Przypominam, nawet tego nie powiedziałam, program jest programem na żywo, a więc będą mogli Państwo do nas zadzwonić. W studio trójka gości, pani Katarzyna Kozak, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Pan Edwin Radzikowski.
6: Dzień dobry.
3: Obydwoje Państwo reprezentują polski oddział, i ja tu powiem po polsku, Fundacji Paula Watsona. Cóż to takiego jest, czym, jakim to istotą jest ta fundacja?
6: Fundacja kapitana Paula Watsona jest to kolejna fundacja właśnie założona przez kanadyjskiego aktywistę morskiego kapitana Paula Watsona i zajmuje się ona szeroko rozumianą ochroną ekosystemów morskich i zwierząt oceanicznych. Warto na przykład wspomnieć o ostatniej kampanii, która była przeprowadzona na Oceanie Południowym. Była to kampania przeciwko połowom kryla arktycznego, który jest tam podstawą ekosystemu, i kampania przyniosła skutek taki, że prawdopodobnie Unia Europejska będzie rozpatrywać 5-letni zakaz połowów kryla przez następne 5 kolejnych lat.
3: Bo jeżeli rozumiem, się wyłowi kryl, to zwierzęta nie będą mogły...
6: Tak, kryl jest podstawą...
3: Będzie to miało wpływ na co?
6: Jest podstawą żywienia właśnie tamtych ekosystemów, jest podstawą żywienia dla wielorybów, fok, pingwinów.
3: A trzecią osobą w studio jest pan Jakub Banasiak, koordynujący z ramienia Wiwy akcję Nie dla Delfinarium.
2: Dzień dobry, witam.
3: Dobry wieczór. Ja państwu coś przeczytam na początek. Znalazłam to teraz. Delfinoterapia to forma zooterapii wspomagająca rehabilitację i rozwój osób z zaburzeniami neurologicznymi, na przykład autyzm, MPD, zespół Downa. Sesje obejmują zabawy w wodzie z udziałem ssaka oraz relaksację przy użyciu jego naturalnego sonaru. Choć wzbudza kontrowersje w świecie nauki i budzi debaty etyczne, turnusy cieszą się sporym zainteresowaniem. Jak to wygląda w praktyce? Zajęcia odbywają się w basenie pod okiem terapeuty, trenera i delfina. Terapia polega na wspólnym pływaniu, stymulacji zmysłowej oraz oddziaływaniu ultradźwiękami. Cel? Wsparcie w nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem, redukcja stresu, poprawa komunikacji, w tym mowy, oraz rozwój motoryczny. Dostępność i koszty. Z uwagi na klimat terapia nie jest dostępna w Polsce. Polskie fundacje, nie będę tu wymieniać jaka, organizują wyjazdowe turnusy terapeutyczne m.in. w Turcji czy Maroku. Przykładowe koszty w delfinariach kształtują się: pakiet podstawowy około 850 euro, pakiet 5 sesji 2450 euro, pakiet 10 sesji 3990 euro. Można znaleźć takie oferty. Ja tutaj poszukałam to, co ukrywa się pod słowem delfinoterapia, bo pamiętam kilka lat temu robiłam na centrum, to było dosyć dawno, no chyba w rejonie 10 lat temu, robiłam audycję na ten temat. Nie robiłam żadnej audycji, która by namawiała do delfinoterapii, ale rozmawialiśmy i potem jakoś takie miałam poczucie, że to wszystko jakoś tak ucichło. I teraz tak, państwo, może nasi słuchacze są troszkę zdezorientowani, no bo przeczytałam coś, co stanowi zachętę i teraz muszę wprost powiedzieć, państwo są absolutnie przeciwni delfinoterapii. No, to już można było troszkę, nie troszkę, tylko w ogóle wynikało z hasła, które już powiedziałam, Nie dla delfinarium, prawda? Delfinarium to jest miejsce, gdzie przychodzimy jak do cyrku i patrzymy się, jak delfiny sobie podają na przykład piłkę. Przeciwko temu też państwo są przeciwni i cała ta kampania Nie dla delfinarium ma na celu to, by nas zniechęcić do kontaktu z delfinami, mówiąc najogólniej. Dlaczego?
2: Dodałbym, że ta kampania w tym roku, kampania Nie dla delfinarium, ona jest obliczona przede wszystkim na to, żeby przekonać polskie biura podróży, żeby nie promowały i nie sprzedawały wycieczek do delfinariów. Ale oczywiście docelowo chodzi o to, żeby zakończyć erę trzymania tych niezwykłych morskich ssaków w więzieniach, w niewoli. Z delfinoterapią mamy o tyle duży problem, że po pierwsze sama semantyka tutaj się kłania. Słowo terapia sugeruje, że to jest metoda leczenia, czy usprawniania. Jest to, myślę, absolutnie nieuzasadnione, bo nie ma żadnych badań naukowych, dosłownie badań naukowych, które by potwierdzały, że delfinoterapia przynosi jakiekolwiek efekty. Jest na pewno atrakcyjną formą spędzania czasu w wodzie z bardzo charyzmatycznym zwierzęciem. Przynosi też pewne efekty, ale niekoniecznie przez to, że jest tam delfin i używa sonaru, tylko przez szereg innych czynników, począwszy od efektu placebo, poprzez to, że jest to zmiana warunków dla funkcjonowania na przykład chorego dziecka czy jego rodziny, zupełnie nowe otoczenie. Jest rzeczywiście istotny bodziec, który skłania dziecko do pewnych ćwiczeń, na przykład nad nawiązywaniem kontaktu, czy pracą aparatu mowy, ale równie dobrze mógłby to być pies wodołaz albo zupełnie inny, bardzo ciekawy, nowy bodziec, bo to jest kwestia efektu nowości.
3: Ale czy pan powiedział jedno bardzo ważne zdanie, bo tutaj, nie wiem, może słuchacze do nas zadzwonią, nie ma absolutnie naukowego potwierdzenia skuteczności pani?
7: Tak, właśnie. Nawet wycofał się z tej terapii jej założyciel, Nathanson. To jest tylko uzupełnienie tego, co powiedział Jakub. Delfinoterapia jest ściemą.
6: David Nathanson, który wymyślił tą metodę, później się z niej wycofał i przeprowadził doświadczenia, gdzie zamiast delfina używał delfina sztucznego i były efekty takie same, więc jakby
3: To rzeczywiście jest przekonujące. Ale nawet gdyby delfinoterapia przynosiła jakieś pozytywne skutki, no to byśmy ważyli, prawda, co jest ważniejsze, co stanowi dla nas większą wartość. Czy cierpienie zwierzęcia, czy ewentualne te skutki, skoro można by to uzyskać, tak jak pan powiedział, nie powiedziała z psem.
2: Powiem o swoim podejściu. Ja nigdy bym się chyba nie odważył, rozmawiając z rodziną, która posiada, która ma chore dziecko albo ma problem zdrowotny. Nie chciałbym, nie odważyłbym się rozmawiać o dobrostanie zwierzęcia, chociaż absolutnie jest to mega ważny temat. Dla mnie, a ponieważ zajmuję się dosyć długo delfinoterapią jako problemem i zjawiskiem, dla mnie bardzo istotne jest to, że delfinoterapia drenuje budżet rodziny w bardzo istotny sposób. Drenuje budżet rodziny, bo jest to potężny wydatek, a później ciężko też mieć te fundusze na bieżącą terapię, której delfinoterapia nie zastąpi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że delfinoterapia powoduje, czy zapewnia czasami pewne efekty, chociażby przez to, że dziecko pracuje w wodzie, a woda ma absolutnie dobroczynny efekt. I dla rodziców jest to sygnał, że rzeczywiście delfinoterapia sama z siebie i pewnie delfin przyniósł jakiś efekt. Jest to argument, żeby w kolejnym sezonie wydawać kolejne pieniądze. I często jest to droga donikąd, bo oczywiście fundacje, które zajmują się delfinoterapią, pokazują sytuacje, gdzie rzekomo delfinoterapia pomogła, ale mało kto mówi o rodzinach, które wydały mnóstwo pieniędzy, przeżyły bardzo duże rozczarowanie i frustrację, przeżyły też szok ze strony dziecka, który po prostu bał się dużego zwierzęcia, a poniosły też olbrzymie wydatki.
3: No tak, ale tu oczywiście można odpowiedzieć, no tak, ale zaryzykujemy, zrobimy zbiórkę, chwytamy się wszystkiego, prawda, i możemy zrozumieć wtedy rodziców. Pani?
7: Jeśli ktoś chce zobaczyć efekty, to na pewno je zobaczy za wszelką cenę, taka jest prawda. Chciałabym tutaj nawiązać jeszcze do tej echolokacji stosowanej w basenie. Bardzo jestem ciekawa, jak to jest możliwe, skoro w basenie delfiny nie stosują echolokacji, bo od takiego zjawiska interferencji fal zwariowałyby po prostu, krótko mówiąc. Także wydaje mi się, że cały ten kłamliwy marketing, o którym pani tutaj powiedziała na samym początku, cały ten kłamliwy marketing to jest po prostu kwintesencja delfinoterapii.
3: Ty postawy, może chyba, że pan coś
2: wielokrotnie były takie sytuacje, że w krajach, gdzie jest zakaz odłowu delfinów w ogóle z wód przybrzeżnych, rządy czy odpowiednie urzędy zgadzały się na to, żeby delfinarium odławiało te delfiny na użytek swojej działalności, właśnie ze względu na to, że delfinarium operowało takim argumentem: my potrzebujemy delfiny do oferowania terapii potrzebującym rodzinom. Często delfinoterapia jest takim listkiem figowym dla tego krwawego biznesu trzymania w ogóle delfinów w niewoli.
3: A ktoś popatrzy się na to w ten sposób, zresztą to było słychać, bo widziałam ten filmik, w którym to pani dzwoniła do biura podróży, prawda? Bo to była pani, dzwoniła do biura podróży i to chodziło o Teneryfę i tam jest taki park, jak go nazwę, rozrywki. I pani, która rozmawiała, powiedziała, no ale to tak jak w zoo te zwierzęta tam są. I rzeczywiście idę do zoo. Czasem w zoo są zwierzęta, są foki, prawda? Są zwierzęta, które też wchodzą do wody, czasami kąpią się, no bo takich zwierząt, które oglądamy tylko w ich tym naturalnym środowisku, takich miejsc jest mniej niż zoo i tak dalej. I ktoś powiedział, a czymże to się tak różni? Delfin jest w basenie, w dużym basenie, a to, że on robi różne sztuczki, to właśnie dobrze, bo w ten sposób nie popada w apatię, prawda, dostarczane mu są pewne bodźce i tak dalej.
7: Tak, co widzi turysta, a jaka jest rzeczywistość? Może od tego trzeba by było zacząć. Turysta widzi uśmiechniętego delfinka, którego budowa anatomiczna w ogóle, cały pysk świadczy o tym. I widzi, że on się dobrze bawi, a nie widzi, co za tym stoi i jak na początku wyglądała jego droga do tego delfinarium. Otóż nie porównywałabym bardziej tego do zoo, tylko raczej do cyrku. Delfinarium powinniśmy nazywać to po imieniu, czyli to jest wodny cyrk. Tam, gdzie zwierzęta są specjalnie tresowane, łamane psychicznie, deprywowane pokarmowo, to jest cyrk.
3: To jest cyrk. I tutaj jest dla nas dosyć oczywistym od lat, bo przecież sama też takie programy chyba zaczęłam prowadzić 20 lat temu, nie dla zwierząt w cyrku, prawda? Nie dla zwierząt w cyrku, ale tak dla delfinów w delfinarium.
2: Z delfinami mamy jeszcze taki problem, że są pewne gatunki zwierząt, które potencjalnie można trzymać na mniejszej przestrzeni, zamkniętej przestrzeni. Wydaje się, że nie szkodzi to tak bardzo ich dobrostanowi. Natomiast są zwierzęta, które predestynowane są do tego, żeby pokonywać wielkie przestrzenie, i to są właśnie delfiny. Potrzebują pływać czasami do 100 kilometrów w ciągu dnia, nurkować nawet na kilkaset metrów. Żadne delfinarium, żaden ogród zoologiczny takich warunków im nie zapewni. Poza tym potrzebują życia społecznego w zgodzie ze strukturą stada, a nie ma stad delfinów w delfinariach. Tam są grupy przypadkowych osobników, a więc też jest agresja, brak zrozumienia, bo mówią innymi dialektami, frustracja związana z niezaspokojonymi kluczowymi potrzebami, a więc stres i wszystkie choroby związane ze stresem. No i cała seria zdarzeń, która powoduje, że dobrostan takich zwierząt jest absolutnie naruszony.
3: Mamy słuchaczkę. Ja bardzo Państwa proszę o włożenie słuchawek. Jest z nami pani Natalia z Warszawy. Halo? Halo?
0: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jestem mamą dziewczynki, 8 lat. Jak miała 4 lata, pierwszy raz korzystaliśmy z delfinoterapii. I ja bym chciała powiedzieć o trochę innej strony, nie marketingowej, o delfinoterapii. Po prostu jako obserwatorka delfinów, które byli w tym delfinarium. Przede wszystkim korzystaliśmy z delfinoterapii w Truskawcu w Ukrainie. I delfinoterapia tam, to były delfiny, które w 14 roku byli przywożone z Krymu, tak, żeby nie zostali wykorzystane jako delfiny bojowe. Bo natomiast wielu delfinów, które były jako delfiny terapeuci, po rozpoczęciu wojny w 14 roku zostali były przećwiczone na delfinów bojowych. I o tym nam opowiadali właśnie weterynarze i terapeuci z delfinarium. Ale o czym chciałam powiedzieć? O tym, że ktoś z Państwa wspomniał, że to jest ściema. Może dla kogoś tak. Natomiast jak odbywała się ta terapia? Była trójka dzieci i czwórka delfinów. I w pewnym momencie, kiedy był ten moment, że dziecko jest w wodzie i delfin podpływa do jest ta sonacja, tak, że trzyma przy głowie dziecka swoją głowę, to wśród tych trójki dzieci było jedno bardzo z głęboką niepełnosprawnością i intelektualną, i fizyczną. I w tym momencie ta trójka delfinów podpłynęli do tego chłopca, pozostawili moje dziecko, było też w wodzie, ale widocznie te delfiny zadecydowali w tym momencie, że mają być przy tym dziecku. I wtedy u mnie jest pytanie, jaka to jest wtedy ściema, jeżeli delfiny odczuwają?
2: Pełna zgoda. Rzeczywiście delfiny są po pierwsze bardzo ciekawe, po drugie używając sonaru są w stanie wykryć pewne, nazwijmy to kolokwialnie, pewne anomalie, jeśli chodzi o budowę ciała człowieka, czy stan zdrowotny człowieka. I to oczywiście, tak jak pani mówi, to jest faktem. Pytanie tylko, czy jest tak, jak twierdzą fundacje, które sprzedają sesje delfinoterapii, czyli pytanie jest, czy rzeczywiście delfiny używają sonaru po to, żeby dzieci leczyć i że są efekty tego leczenia, bo to, że podpływają, to, że są ciekawe, to, że nawiązują kontakt, to oczywiście jest to prawda. Natomiast czy uzasadnione jest to, żeby twierdzić i brać za to pieniądze, że delfiny używają właśnie swojego biosonaru, żeby leczyć dzieci i robią to intencjonalnie i robią to jak w zgodzie z tym, o czym mówi medycyna. To tutaj mamy bardzo poważny problem.
0: Okej, no na pewno zaprzeczę to, że wzmacnia mięśnie, bo nie, bo to bardziej emocjonalnie i sensorycznie działają, tak, ale na pewno nie jako fizjoterapia w wodzie. Z drugiej strony, jeżeli jest inny kompleks różnych zajęć, no to może to sprzyjać. Natomiast czy to było drogo, no wtedy to kosztowało 3000 zł, może teraz jest 4-5, to nie jest aż tak drogo, tak? No na pewno 10 tysięcy złotych wydawać na 10 sesji, to nie jest adekwatna cena do tego, co uzyska pacjent.
2: Do rekreacji w wodzie ze zwierzęciem, to prawda.
3: Wyzdrowiało pani dziecko?
0: Nie wyzdrowiało, bo z takich rzeczy się nie wyzdrowieje, ale na pewno poprawiła się funkcja komunikacji i na czwarty dzień ona już potrafiła rozróżnić trzech delfinów po imionach, co dla nas, dla dorosłych było dziwne, bo my nie potrafiliśmy, a ona potrafiła.
3: Ale o tym samym też mówiliśmy na samym początku, to wszystko
7: klimat wakacyjny, ciepła woda, wakacje ogólnie, to wszystko ma wpływ na to. I tak naprawdę rehabilitacja.
0: No to nie były wakacje, bo to była zima. To była zima i miała 3 dodatkowe zajęcia, więc to nie były wakacje. To był bardzo ciężki czas.
17: No, tu raczej chodziło o wakacje w sensie takim, że zmiana środowiska, wyjazd i tak dalej. Bardzo serdecznie pani dziękujemy, pani Natalio. Ja bym chciała, byśmy postawili tutaj kropkę nad i, jeśli idzie kropkę, nie nad i, ale kropkę, jeśli idzie o kwestię delfinoterapii i wrócili do spraw delfinów. Proszę powiedzieć taką rzecz, bo jeżeli... ktoś porównuje z zoo i tam też pani zadała pytanie osobie, która reprezentowała biuro podróży, skąd się te delfiny tam wzięły? I pani powiedziała, no jak to, tak jak zwierzęta w zoo, skąd się biorą? No, jest to dla nas takie oczywiste, prawda, że widzimy zwierzę w zoo, specjalnie się nie zastanawiamy, skąd się wzięło. Chcielibyśmy usłyszeć odpowiedź, że ono się urodziło w niewoli, tak? Że to nie było zwierzę dzikie, tylko że się urodziło. Jak tutaj rzecz wygląda?
7: Część zwierząt jest urodzona w niewoli. Oczywiście, że część delfinów jest urodzonych w niewoli. Natomiast też znaczna część jest odławiana z natury właśnie, z tych krwawych polowań, które trwają między innymi w Taiji, bo tak jak ostatnio z ostatnich wiadomości wiemy, na Wyspach Salomona zablokowano te polowania na 50 delfinów, które miały być właśnie komercyjne.
6: Tak, właśnie część delfinów pochodzi z takiego miasteczka w Japonii, w prefekturze Wakayama. To miasteczko się nazywa Taiji i można powiedzieć, że Taiji jest takim punktem zero całego światowego przemysłu delfiniarskiego, bo większość delfinariów właśnie kupuje delfiny tam bezpośrednio porwane z natury od japońskich myśliwych. Teraz obecnie największym skup odbiorcą delfinów z Japonii są Chiny, bo w Chinach jest bardzo duży boom na delfinaria. Tam budują olbrzymie obiekty. Widziałem filmy, gdzie w jednym basenie mieści się 10 orek. To są naprawdę bardzo wielkie baseny. Oni w ogóle mają taką tendencję do wszystkiego dużego. No i ta Japonia, tak jak mówiłem, to jest bardzo trudny okres. To jest 6 miesięcy każdego roku. Codziennie są polowania. Mamy tam bezpośrednie właśnie wiadomości od tamtejszego aktywisty Kunito Seko, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy i wspieramy go jak zawsze. On jest tam sam i od 12 lat bodajże dokumentuje każdy dzień polowań, każde pół roku tych polowań, opowiadając właśnie, pokazując, jak wyglądają te polowania, ile delfinów jest porwanych. Stąd wiemy po prostu w momencie, kiedy sezon polowań się kończy, praktycznie tego samego dnia wiemy, ile delfinów w tym sezonie zostało zabitych, ile zostało porwanych i zniewolonych, czekają na swój transport. Właśnie tam w okolicy miasteczka Taiji są takie klatki po prostu w oceanie, gdzie te delfiny są przetrzymywane, trenowane i na samym końcu sprzedawane i przetransportowywane w przeróżny sposób. Jeżeli to jest delfinarium w Japonii, to wiezie się te delfiny ciężarówkami, ale też są takie sytuacje, gdzie delfiny są po prostu transportowane samolotem, chociażby do Europy, tam delfiny do tureckich delfinariów też pochodzą właśnie z Taiji, więc wszyscy tacy ludzie, którzy jeżdżą na delfinoterapię do Turcji, mogą być pewni, że pracują z delfinami, które były porwane z natury, oderwane od swoich rodzin. No, traumatyczne przeżycia.
17: A czemu delfiny są zabijane?
6: W Japonii w ogóle cała ta historia z polowaniami w Japonii jest jakby trochę takim procederem. Japończycy od lat polują na delfiny, bo po prostu je kiedyś jedli.
17: A kiedyś? No
6: tak. Obecnie procentowo to jest jakieś 2% społeczności je mięso delfina w Japonii. Młode pokolenie Japończyków w ogóle nie chce tego robić. W ogóle łapią się za głowę. Oni nie wiedzą na przykład, że takie rzeczy dzieją się w ich kraju. Mówię o tych polowaniach w Taiji. No i Japończycy po prostu zabijają część delfinów, pokazując, że jest zapotrzebowanie na to mięso na rynku spożywczym, a mówią, że tylko przy okazji część delfinów jest wyłapywana właśnie do tych delfinariów. A to zupełnie jest na odwrót. To właśnie przemysł delfiniarski, światowy ten biznes generuje te polowania i prowadzi do tego, że one faktycznie rok w rok przez 6 miesięcy mają miejsce.
17: Ale czy ja dobrze pamiętam, czy to na pana stronie, na Facebooku, a może na stronie kampanii, był taki makabryczny film, które pokazywały, właśnie kręcone chyba przez...
6: Kulito.
17: Tak, przez aktywistę, o którym pan mówi, pokazujące takie polowania. To się, one się odbywają stale? To jest jakiś okres? To
6: tak,
17: jest...
6: od września do marca każdego roku, przez 6 miesięcy, to polowanie trwa. Myśliwi mogą...
17: Znaczy trwa codziennie?
6: Codziennie, tak. Oni codziennie wypływają na ocean, chyba że jest jakieś święta, ale tak naprawdę... Ponad 180 dni jest objętych tym polowaniem.
17: To ile takich delfinów zabitych?
6: W tym sezonie 25-26 zabito około 400 delfinów, a 101 zostało porwanych do niewoli. Ale to i tak są dużo mniejsze liczby w stosunku do poprzednich lat.
17: Pani chciała?
1: Chciałam jeszcze uzupełnić tutaj tę informację o taki film oscarowy, który powstał w The Cove, właśnie opowiada o tym miasteczku Taiji. Od premiery tego dokumentu

0: Skoro Japończycy już praktycznie tego mięsa nie jedzą, po co te delfiny równocześnie zabijać?
1: No bo właśnie oni pokazują, że jakby głównym powodem jest jednak rynek spożywczy, a nie to, że oni wyłapują...
0: To wobec tego, jak odpowiadają na pytanie, po co wyłapują, no przecież pieniądze biorą za to, co złapali.
1: No właśnie na tym polega...
0: A nie za to, co zabili.
1: Na tym polega cały w ogóle paradoks tej sytuacji w Japonii i w tym miasteczku Taiji.
0: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy na naszą antenę.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama. 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: tak się zastanawiam nad tym, czy nastąpił jakby wzrost wiedzy, wzrost empatii, zaciekawienie dla tej sprawy, czy ktoś z Państwa na przykład zmienił zdanie, mówię tak po prostu zmienił zdanie, ale to znaczy, że kiedyś był ze swoim dzieckiem albo sam delfinarium, teraz by już z wnukiem nie pojechał, bo więcej się dowiedział. Na ile ta wiedza jest faktycznie rozpowszechniona, oprócz tego, och, jak to fajnie, jest tam delfinarium, to pójdziemy z dziećmi do delfinarium. A czy może być, a przypomnę nasz numer telefonu, właściwie go dopiero podam, 22 44 44 044. Zadałam pytania, nie powiedziałam numeru telefonu. Jeszcze raz, 22 44 44 044. A czy pewnym argumentem może być to, bo Państwo powiedzieli, że niektóre z tych delfinów urodziły się w niewoli, a więc nie znały tego swojego naturalnego środowiska. Zostały tam od maleńkiego przyzwyczajone do tych małych basenów i tak dalej. Czy ich sytuacja psychiczna, czy ich cierpienie, czy ich deprywacja, czy ich życie i ich dobrostan, że użyję tego już bardzo popularnego określenia, się zmienia w takim wypadku?
1: To jest bardzo istotne pytanie, dlatego że niezależnie od tego, gdzie delfin się urodził, on potrzebuje żyć w warunkach, do których przygotowała go natura, a delfiny, które urodziły się w niewoli, cierpią tak samo jak delfiny, które zostały odłowione i przywiezione do delfinarium, więc jeżeli słyszymy ze strony marketingu danego delfinarium albo ze strony biura podróży informację, spokojnie, tutaj w tym delfinarium są delfiny, które nie znają wolności, nie znają oceanu, urodziły się w tym miejscu i jest im tutaj dobrze, to powiedzmy sobie wprost, one cierpią tak jak każdy inny delfin, bo również u tego delfina zostały naruszone wszystkie kluczowe potrzeby, od lokomotorycznych, społecznych, po te związane z odżywianiem, z potrzebami funkcjonowania właśnie w społeczeństwie, uczenia się poszczególnych ról społecznych, spełniania poszczególnych zadań, które w

0: są naturalne. No i oczywiście hałas, stres, choroby, one dotyczą każdego zwierzęcia, niezależnie od tego, czy zostało odłowione i przywiezione, czy takiego, co się urodziło w niewoli.
1: Mm-hmm. A jakie argumenty, czy są argumenty, które mówią o tym, że życie takiego delfina, jakkolwiek możemy się tutaj zgodzić z tym, zgadzam się z tym, co pan powiedział, ale on jest bezpieczniejszy, on jest narażony na różne choroby, na które są narażone delfiny te dzikie. Jednym słowem, może jego życie nie jest lepsze, ale przez to będzie dłuższe.
2: Wcale nie jest dłuższe, o czym świadczą kolejny raz fakty, bo my nie mówimy tutaj o aktywistycznym jakimś skowycie właśnie ludzi broniących zwierząt, tylko o twardych faktach, które są ogólnie dostępne. Słuchajcie, to nie jest tak, że my nie wiemy, co tam się dzieje, bo dzisiaj naprawdę trudno już udawać, że nic się nie wie. Te filmy z polowań w Taiji, raporty naukowców, zachowania stereotypowe delfinów w niewoli, to wszystko świadczy właściwie o tym, jest publicznie dostępne i świadczy wszystko o tym, że te delfiny nie są tam szczęśliwe. Długość życia zresztą tych zwierząt jest nieporównywalnie niska, więc jeśli nawet gdyby była taka sama, no to tutaj nasuwa się takie pytanie, to dlaczego w takiej bezpiecznej przestrzeni nie żyją dwa razy, trzy razy dłużej niż na wolności?
1: Zadzwonił do nas pan Andrzej ze Szwecji. Halo?
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Proszę pani, ja bym te wszystkie delfiny puścił. Ja widziałem z delfinami w różnych państwach, bo ja dużo podróżowałem.
1: No i?
3: To widać było, że one tak, najpierw są w takich klatkach, bo później jak ludzie się schodzą, to oni pokazują i zdążą do tych klatek. Ja bym je wszystkie wypuścił. Ja jestem przeciwnikiem tego, że się te delfiny tak męczą. Halo?
1: Tak, tak, słuchamy pana. Ja po prostu się tak zamyśliłam.
3: Ale proszę pani, ja kocham wszystkie zwierzęta. I nie jak pokazali w telewizji, jak dzika postrzeli, a później puścił psa, to bym tego faceta powiesił. A po drugie, jak się nazywa, a ten, pani, byłem na safari w Kenii, znaczy ja z aparatem fotograficznym, no tak. Tam para holendrów puścili, wie pani, starego tego bawołu, a oni go postrzelili i w płuca chyba dostał, bo strasznie pluł krwią, wymiotował krwią, a oni się cieszyli, że go postrzelili. Przecież ja bym też tych ludzi, wie pani, po tego. Ja już więcej nie chodzę ani na koridę. Korida to samo. Wie pani, w Maladze wbił już tą szpadę temu bykowi w kręgosłup i on sparaliżowany został. No to on go dobił. No i później konie go wywiozły. Ja jestem wrogiem tego. Ja bym wszystko wypuścił. Te zwierzęta, również delfiny.
1: Panie Andrzeju, bardzo dziękuję panu. Wie pan, myślę, że tutaj osoby obecne w studio, więc je reprezentują podobne postawy. Jak pan, mogę tylko westchnąć, jest z nami pan Piotr z Warszawy. Panie Piotrze.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Ja chciałbym powiedzieć, że ja jestem przeciwnikiem ogromnym tego typu, nie wiem, atrakcji czy tego typu rozrywek jak delfinaria. A to dlatego, że jakby przeżyłem to z własnej autopsji jakieś 35 lat temu. Byłem w Odessie w Ukrainie pierwszy raz. No i tam zobaczyłem, że tam jest delfinarium. No więc, ponieważ uważałem, że to będzie jakaś wspaniała atrakcja, więc się tam wybrałem. No i cóż się okazało, że widziałem, to była chyba orka, która tam jakby taką główną rolę rozrywkową pełniła i po prostu basen, w którym to się odbywało, był na moje oko laika, był po prostu za mały. Dla tego stworzenia i według mnie to ono się tam męczyło bardzo.
2: A one są po pokazach zaganiane do jeszcze mniejszych basenów na całą noc. To nie jest tak, że one tam sobie żyją.
4: Znaczy, wie pani, być może, ja wtedy jakby nie zajmowałem się, nie wnikałem w te sprawy, to po prostu myślałem, że to będzie jakaś niesamowita atrakcja i liczyłem, że to bardziej jest jakby położone na na wolnym, nie wiem, na wolnym powietrzu, a to było w budynku, prawda? Był budynek i tam, no i tam to się odbywało, no i od tej pory właśnie jestem ogromnym przeciwnikiem tego typu spraw. No a co do terapii z delfinami, to nie będę się wypowiadał, bo po prostu nie wiem, jak to jest tak naprawdę, bo nigdy nie próbowałem. Chociaż myślę, że ze względu na jakby moje schorzenia neurologiczne, to mogłaby to być dość przyjemna rzecz, ale jakby nie będę próbował. Także tylko tyle chciałem powiedzieć i chciałem zaapelować do wszystkich, żeby nie korzystali z tego typu rozrywek, bo to one są po prostu bez sensu. Zwierzęta się męczą i tyle.
1: Dziękuję bardzo panu. Panie Piotrze, czas biegnie, my chcemy jeszcze o kilku rzeczach porozmawiać, bo państwo mówią, że teraz ta odsłona tej kampanii, zwracają się państwo do biur turystycznych, by przestały reklamować jako atrakcję dodatkową wizyty w delfinariach. No i jaka jest reakcja tych biur?
0: Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni i zbudowani tym, co reprezentuje polska branża turystyczna, bo skupiliśmy się przede wszystkim na top 10, na tych największych turoperatorach plus multiagentach i w tej chwili trzy biura potwierdziły, że absolutnie rezygnują i mówią stop wycieczkom do delfinariów. Jeśli mogę wymienić, to jest to Exim Tours, to jest Best Risen i to jest Sky Group, cała grupa kapitałowa. Oprócz tego Rainbow Tours zadeklarowało, że będzie cyklicznie, stopniowo wycofywać się właśnie z tej oferty z wycieczek do delfinariów i również dwóch największych multiagentów, czyli wakacje.pl i travelplanet.pl również zadeklarowało, że chce przystąpić do rozmów z biurami podróży, które sprzedają na ich platformach swoje oferty, żeby też absolutnie wycofać się właśnie z wycieczek do delfinariów. Także jest to naprawdę potężny krok i można by powiedzieć, że jesteśmy albo za chwilę będziemy absolutnie przodującym krajem europejskim, jeśli chodzi o postawy biur podróży.
1: Pani Katarzyna Kozak.
2: Tak, ja chciałam jeszcze tutaj tylko uzupełnić, że klienci coraz częściej pytają nie właśnie dokąd jadą, ale też czy za tą wycieczką stoi cierpienie zwierząt. Także naprawdę, branża turystyczna w Polsce ma szansę być pionierem na rynku europejskim.
1: Miło to słyszeć.
0: Przynajmniej w tej skali.
2: No
1: tak, zbliżają się wakacje, ale cierpią nie tylko delfiny, także różne inne zwierzęta, z których korzystamy wyjeżdżając. Myślę, że wrócę do tego tematu, ale teraz zadzwonił do nas pan Adam z Łodzi. Proszę o włożenie słuchawek. Halo?
5: Dobry wieczór. Kłaniam się państwu bardzo serdecznie.
1: Dobry wieczór.
5: Ja mam dosłownie króciutkie, że tak powiem, przemyślenia. No. Ja jestem przeciwny wszelkim wykorzystywaniom zwierząt do jakichkolwiek terapii, w tym znaczeniu terapii dla zabawy człowieka. Bo kontakt, powiedzmy, dzieci chorych ze zwierzęciem, czy powiedzmy osób, no nazwijmy to z niepełnosprawnościami, mogą być w starszym wieku, to oczywiście może przynieść dobre skutki. Natomiast ja obserwuję taką tendencję, nie wiem, może się mylę, że niestety w tych wielu przypadkach te zwierzęta są znowuż tresowane tak jak do cyrku.
0: Oczywiście, dokładnie tak.
5: I to jest wbrew ich naturze, bo owszem, mówi się, że pies na przykład jest najwierniejszym przyjacielem człowieka i ja się z tym zgadzam, bo ja w całym swoim życiu miałem psy, od szczeniaka do ich śmierci naturalnej bądź nie, kiedy już trzeba było je niestety, no ratując, tak powiem wprost, no pozbawić tego życia w cudzysłowie i to była dla mnie katorga. Ale to były, powiedzmy, mój kontakt ze zwierzętami polegał na tym, że ja wiedziałem, że skoro je mam, to muszę się im poświęcić. Natomiast nie wolno w żadnym wypadku poświęcać zwierząt człowiekowi, ani żadnej innej istocie, bo one nie mają prawa głosu. Zwierzęta wszystkie, nie tylko psy, delfiny, ale każde inne. To jest moje prywatne zdanie.
2: Nasze też.
5: I jeszcze mam drobną prośbę do pani redaktor. Bardzo króciutko. Ja bym panią bardzo prosił, żeby może doktor Sumińska wróciła razem z panią do audycji o zwierzętach. Może jakąś wspólną. Naprawdę. To jest moja prywatna prośba. I już nie zajmuję czasu na antenie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i słuchaczy również.
1: Dziękuję bardzo panu, panie Adamie. Dobrze, a co każdy z nas może zrobić? Jest fantastyczna strona, nie dla delfinarium.
0: Gorąca prośba właśnie, żeby wejść na tą stronę i przejrzeć te materiały, bo tam staramy się przekazać informacje, dlaczego nie powinniśmy odwiedzać delfinariów, dlaczego też powinniśmy dzielić się tą wiedzą ze znajomymi, z rodziną, żeby ona stała się wiedzą powszechną, ale też mega ważna kwestia to jest podejmowanie właściwych, etycznych, odpowiedzialnych wyborów w czasie wakacji. I to nie jest też tak, że my, mówiąc nie dla delfinarium i namawiając innych do tego, chcemy kogoś pozbawić marzeń. Wakacyjnych marzeń, czy nawet życiowych marzeń. Jest wspaniała alternatywa, jeżeli chcemy spotkać delfiny i mieć prawdziwe spotkanie z dziką przyrodą. Zachęcamy do korzystania z rejsów Whale and Dolphin Watching. W zasadzie w prawie każdej miejscowości, czy w każdej destynacji, gdzie są delfinaria, też prawdopodobnie oferowane są takie rejsy. Jeżeli się wybierze dobrze, jeżeli wybierze się odpowiedzialnego organizatora, który dba o dobrostan, tym razem dzikich zwierząt w morzu, to będzie to 10 tysięcy razy lepsze przeżycie, a na pewno bardziej etyczne i bezpieczne dla zwierząt.
2: Tak, właśnie mam tutaj taki troszeczkę apel. Turystyka właśnie może inspirować do kontaktów z naturą albo uczyć dzieci, że zwierzęta istnieją tylko po to, żeby robić sztuczki za martwą rybę. No naprawdę wybór należy do branży i bardzo liczymy na to, że pochylą się nad tym, tak jak pochyliły się te trzy biura, które już w tak krótkim czasie powiedziały, że nie będą sprzedawać cierpienia.
6: A ja też bardzo Państwa zapraszam na stronę niedladelfinarium.pl, na którym możecie Państwo pobrać sobie raport, na którym w ogóle zbudowany jest tak naprawdę ta nasza kampania. Jest to raport przygotowany przez tutaj siedzącego obok Jakuba. Jest to, można powiedzieć, swojego rodzaju Biblia, jeżeli chodzi o zwierzęta, delfiny przetrzymywane w niewoli. Jest to raport oparty na faktach i nauce, a nie na jakichś anegdotach, więc naprawdę możecie go Państwo przeczytać i wiedzieć, co te delfiny czują i co możemy właśnie, co powinniśmy zrobić, wszystko powinniśmy zrobić, żeby one się właśnie tak nie czuły, jak w tym raporcie.
1: Zaraz panu oddam głos, ale mam jeszcze jednego słuchacza i nasz słuchacz jest fizjoterapeutą, pan Tomasz z Wrocławia. Halo?
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: Ja miałem pacjenta, dorosłego chłopaka, ponad 20 lat, który był w zasadzie to dwaj bracia, dziecięce porażenie mózgowe. I oni sobie chwalą naprawdę bardzo postępy. Jeden zrobił po takiej terapii w Odessie z delfinami. I bardzo żałują rodzice, że nie mogą dzieci pojechać jeszcze raz. Natomiast interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Gości w studiu, bo są przeciwnikami, z tego co wywnioskowałem, tresury w cyrkach. A co powiedzą na temat zawodów sportowych dla psów? Pewnie powiedzą, że to lubią, ale też to jest tresura. I
6: jakie ich jest zdanie? Proszę pana, jesteśmy przeciwko.
7: Za takimi zawodami, czy to się im nie... zawodami dla psów, czy to się im trochę nie kłóci?
2: Proszę pana, jest taka różnica podstawowa między... Istnieją zwierzęta udomowione i zwierzęta dzikie, które należy do tego, żeby pracowały, zmusić. Złamaniem właśnie psychicznym. Rozumie pan różnicę między właśnie dzikimi a udomowionymi zwierzętami?
0: Ale też niezależnie od tego, jeżeli jakaś dyscyplina sportowa z udziałem zwierząt typu wyścigi konne wymaga właśnie agresywnej tresury i narażania zwierzęcia na urazy, na utratę zdrowia i życia, to oczywiście, że jesteśmy przeciwni, bo chodzi o dobrostan każdego zwierzęcia. Tutaj delfiny, nawet w tej kampanii skierowanej do biur podróży, delfiny są tak naprawdę, można by powiedzieć, takim czubkiem góry lodowej i reprezentują te 550 tysięcy osobników bardzo różnych gatunków zwierząt wykorzystywanych w ogóle w turystyce, bo chodzi tak naprawdę o każde czujące zwierzę, każdą czującą istotę.
1: A powiedzcie państwo takie drobne rzeczy. Znaczy ludzie mają takie poczucie, że delfiny się uśmiechają, że delfiny szukają tego kontaktu z nimi, że delfiny się cieszą, a to jest nieprawda. To wyraz tego pyska delfina, po prostu taki jest.
2: No, delfiny mają pecha, że tak wyglądają niestety.
1: A, właśnie, delfiny mają pecha, że tak wyglądają. A jakie są najczęstsze, spotykacie się z najczęstszymi właśnie, myśmy o tutaj części pewnie powiedzieli, mitami dotyczącymi naszej wiedzy na temat delfinów. Co byście chcieli może na koniec jeszcze podkreślić?
0: No właśnie, to może zabrzmi dosyć pesymistycznie, no, albo obalimy jakieś mity, ale wiele ludzi uważa, że delfiny to są przyjaciele ludzi. No, od tysięcy lat tak uważali i starożytni żeglarze, ale też
1: ludzie, delfin podpłynie tonącego, weźmie na ciebie,
0: no właśnie,
1: otoczą że go, jest... inne wyniosą i tak dalej, nie?
0: No właśnie, to jest mylenie pewnych pojęć i to jest pielęgnowanie pewnych mitów, które krążą w kulturze, w literaturze. To, co jest istotne, delfiny są bardzo ciekawskie, bardzo lubią eksplorować, eksplorację mają wpisaną, można powiedzieć, w genotyp, ale eksploracja, a przyjaźnienie się z ludźmi, czy łaknienie kontaktu z człowiekiem, to jest coś zupełnie innego. One są otwarte rzeczywiście na kontakty międzygatunkowe, mało tego, zdarzało się też po ludzku mówiąc, że ratowały na przykład inne istoty, małe wieloryby, czy foki, psa, gdzieś tam, to też jest dobrze udokumentowane, ale to nie znaczy, że one chcą się przyjaźnić akurat z tymi gatunkami, czy z ludźmi. Takim ciekawym przypadkiem jest to, mówię o tym teraz jako nurek, że kiedy jesteśmy pod wodą z delfinami, to delfiny są ciekawskie, przypływają sprawdzić, kto zaczy, co to za dziwna istota, ale to jest w zasadzie tyle. One nie łakną kontaktu z człowiekiem, nie chcą być dotykane, nie lubią być dotykane, uciekają tego dotyku, starają się unikać właśnie takiego nadmiernego kontaktu z człowiekiem. Natomiast my gloryfikujemy to, co jest dla nas wygodne, bo to podkreśla znowu taką naszą megalomanię i szowinizm gatunkowy, że my jesteśmy tutaj panami sytuacji, panami świata i wszystkie istoty są dla nas i powinny nam służyć. Mhm. Nawet to ratowanie tonących przez delfiny to też jest pewien mit i nieporozumienie, bo to wynika z pewnych odruchów, być może bezwarunkowych nawet u delfinów, które wynoszą na powierzchnię swoje noworodki po to, żeby zaczerpnęły pierwszego oddechu. Też pomagają sobie, kiedy któryś z zasobników jest słabszy, ale kiedyś rosyjscy marynarze udokumentowali w dzienniku pokładowym jednego ze statków taką sytuację, kiedy dosyć bez sensu wyrzucali jakieś nasączone smarami kłody drewna, bo po prostu były niepotrzebne i delfiny, które wtedy pływały wokół tego statku, wynosiły te tonące, ciężkie, nasączone olejami kłody drewna na powierzchnię. Któryś z Rosjan wtedy rzucił nawet jakiś wielki ochłap mięsa i to mięso też zostało wypchnięte na powierzchnię z powrotem przez delfina. No i teraz czy to świadczy o tym, że delfiny chcą przyjaźnić się z kłodami drewna i z mięsem?
1: Pan chyba chciał coś dodać, albo bym się zdawał?
6: Nie. Znaczy ja bardzo bym chciał, żeby po prostu to, co widziałem na własne oczy, czyli te polowania w Taiji.
1: A był pan w Japonii?
6: Byłem w Japonii w tym roku, w lutym i razem z Kunito pomagałem mu dokumentować to straszne zjawisko tam. No jest to bardzo trudny widok i właśnie wiem, że delfinaria generują to, że to ma miejsce. Jakbyśmy je po prostu przestali odwiedzać, to te polowania po prostu też by się skończyły.
1: No, jeszcze zostają Chińczycy z ich zapotrzebowania.
6: Tak. No, trzeba zacząć od własnego podwórka, a później będziemy działać też tam. Wiem, że jest super organizacja w Chinach, która też działa właśnie na rzecz zniewolonych delfinów.
1: Czy powiedzieliśmy? Powiedział pan o podpisaniu?
6: Petycji. Nie powiedziałem.
1: No to właśnie, to powiedzmy, to jest bardzo ważne.
2: Tak, podpiszmy petycję dostępnej na stronie niedladelfinarium.pl. Mamy nie tylko do pobrania raport tej niewoli, Biblii niewoli, ale też petycję do podpisania. Zachęcamy bardzo serdecznie do udostępniania szerokiego, do mówienia o tym głośno, bo im dłużej branża będzie ignorować temat, tym głośniej będzie mówić o tym społeczeństwo.
1: Jeszcze na króciutko ostatni telefon. Pani Mariola z Wrocławia. Halo?
8: Halo?
1: Momencik. Pani Mariolu?
9: Dzień dobry.
1: Bardzo krótko, proszę.
9: Do pana Tomasza a propos wyścigów psów i tak dalej. Pęk w tym, że każda zwierzęca impreza, kiedy robi się atrakcją turystyczną i robi się modna, robi się krwawa. Czytałam ostatnio taki artykuł o wyścigach, znaczy o przejażdżkach zaprzęgami psimi. Psy są potwornie eksploatowane i bezlitośnie zabijane, jak nie mają siły pracować. Po prostu to się stało modne. Państwo se przyjeżdża i chce se pojeździć zaprzęgiem psim i to się odbywa kosztem zwierząt, więc naprawdę stop dla delfinarium.
1: Chyba, żeśmy ten sam bardzo tekst czytali, dobrze. To był reportaż Ilony Wiśniewskiej, przynajmniej ten, który ja właśnie czytałam. Aha. Bardzo serdecznie Aha. dziękuję pani Marielu. Trzeba też zrobić program na ten temat, korzystając może, gdy pani Ilona Wiśniewska będzie w Polsce. Ale krótkie pytanie. Państwo zbierają podpisy i co dalej z tymi podpisami?
6: Tak, chodzi o to, że mamy petycję, którą bardzo byśmy chcieli, żeby jak najwięcej ludzi podpisało, bo ona tak naprawdę pokaże tym tur operatorom, jak turystom zależy na etycznej turystyce. Po prostu.
1: Czyli odsyłamy do jakiej strony?
0: Strona niedladelfinarium.pl i tam jest zakładka Powiedz Nie i tam macie państwo dostępną petycję. Gorąco prosimy o...
1: I tam znajdą państwo bardzo dużo ciekawych materiałów. Jakie filmy polecamy? Bo sam można zobaczyć.
6: No, dwa lata temu też stworzyliśmy film o delfinariach i o polowaniach na delfiny w Japonii, właśnie tutaj z Kubą, jeszcze z Robertem Maślakiem. Film nazywa się Rejwa. Jest dostępny na platformie YouTube pod tytułem Rejwa Dokumentary. Jest to 30-minutowy film właśnie dotyczący tego, co robimy tutaj z tą kampanią i dotyczący po prostu wolności delfinów.
0: Także delfinoterapii.
1: Bardzo serdecznie państwu dziękuję. W studniu obecnie byli pani Katarzyna Kozak, pan Edwin Radikowski. Obydwoje państwo reprezentują Fundację Paula Watsona, kapitana Paula Watsona, polski oddział, i pan Jakub Banasiak, od wielu lat zaangażowany w rzecz na... jeśli idzie o protesty przeciwko korzystaniu z delfinów. Ta kampania z ramienia Vivi, nie dla delfinarium, pan koordynuje. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
1: A ja państwa zapraszam po godzinie 21:00. Rozmawiać będziemy o tym, czy mogą odbywać się blisko rezerwatów wielkie, bardzo głośne imprezy. Czy w naszym kraju obowiązuje prawo? Czy ono jest egzekwowalne, bo to do tego się sprowadza. Właśnie w tej chwili trwają juwenalia na tym kampusie AWF-u na Bielanach. A po godzinie 23:00 rozmawiamy o kampanii Stop Epoki Klatkowej, a mów konkretnie teraz o akcji Matki Poza Klatki z przedstawicielką Fundacji Compassion Polska. Za chwilę informacje Radia Tok FM, spotykamy się po nich.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
11: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
12: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
11: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, Tok FM.
12: Beata Lubecka, Radio Z.
13: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
14: Karolina Lewicka, Tok FM.
13: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
14: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji Tok FM.
13: Co piątek o 17:00.
14: Dzieje się.
10: Autopromocja.
15: Reklama. 18,47,2.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
16: To ja też chcę.
15: 24,30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Peter Pomierancew, laureatem Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, jest kolejna sensacja na kortach w Paryżu. Broniąca tytułu Coco Gauff odpadła z turnieju. Od 1 lipca mają wzrosnąć pensje lekarzy. Minimalna stawka ma wynieść prawie 13 tysięcy brutto. Minęła 21. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Peter Pomierancew z Nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, brytyjski dziennikarz, reporter i komentator polityczny, został laureatem 17. edycji za książkę Propagandysta, który przechytrzył Hitlera. Bohaterem nagrodzonego reportażu jest Sefton Delmer, niezwykły dziennikarz, który w czasie II wojny światowej kierował brytyjskimi stacjami radiowymi nadającymi propagandowe audycje dla niemieckich obywateli. Pozycję w przekładzie Aleksandry Paszkowskiej wydała Krytyka Polityczna. Poza książką Kamińską, Pomierańcewa. W finale znalazły się Poznań Kolonialny, rodzinna historia z Tanzanią w tle Kaspra Bajona. Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów Anny Bikont, Nasz mały sekret Emily Carrington i Cisza nad stepem, Kazachstan i pamięć o Rosji Joanny Czeczot. Broniąca tytułu Coco Gauff odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Amerykańska tenisistka przegrała z reprezentującą Austrię Anastazją Potapową 6-4, 6-7, 4-6. Tak szybkie odpadnięcie będzie miało dla Gauff konsekwencje rankingowe. Spadnie co najmniej na szóste miejsce. Są propozycje podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Od 1 lipca pensja minimalna dla lekarza specjalisty to prawie 13 tysięcy złotych brutto. Wzrost o ponad 1000 złotych. Ostateczną decyzję podejmie Ministerstwo Zdrowia, które chciało przesunąć podwyżki na przyszły rok. Medycy z roku na rok zarabiają coraz lepiej, dzięki czemu coraz mniej lekarzy chce wyjeżdżać do pracy za granicę, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
16: To tak naprawdę, trzeba powiedzieć, ograniczyło w znacznym stopniu zjawisko wyjazdów. Liczba wniosków, które my jako samorząd wystawiamy, które lekarz musi zdobyć, żeby móc pracować za granicą, po prostu znacząco spadła na przestrzeni ostatnich lat.
18: Z danych zebranych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że połowa lekarzy zarabia powyżej 25 tysięcy złotych. Mieszkańcy bydgoskiego Sierniczka zmagają się z fetorem z pobliskiego składowiska bioodpadów. Jego właściciel, firma Remondis, zbudował co prawda za 48 milionów złotych hermetyczną halę do przetwarzania bioodpadów, ale zdaniem mieszkańców niewiele to dało. Agnieszka Wynarska.
19: Odór nadal się unosi, zwłaszcza w ciepłe i wietrzne dni, skarżą się mieszkańcy.
20: Właściwie efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest i on jest odczuwalny, w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru.
21: Dowiedzieliśmy się, że taki znakomity pomysł jest nasadzenie krzewów i krzaków. Proszę Państwa, Sierniczek w lesie mieści się. No nie oszukujmy się, jakie nasadzenie drzew.
19: Zimą problem z odorem wynikał z awarii bram w halach, tłumaczy Małgorzata Gotowska, członek zarządu Remondisu.
22: Wszystkie hale są podciśnieniowe, w związku z tym one wciągają powietrze do środka i na ten moment uważamy, że zostało zrobione bardzo dużo. No i cały czas się przyglądamy tej sytuacji na naszej instalacji.
19: Remondis musi przeprowadzić badania powietrza pod kątem odoru, a także występowania pleśni i bakterii. Analiza potrwa od kwietnia do października, a raport, który może być podstawą ewentualnych dalszych działań, ma być gotowy pod koniec roku.
18: W Warszawie ruszyła wielka przebudowa torowiska w Alejach Jerozolimskich. To oznacza brak tramwajów w samym sercu Warszawy i to na 2 miesiące. Stan torów jest tak zły, że trzeba je wymienić. Błażej Kulesza.
23: Remont, co ciekawe, zbiega się z mistrzostwami świata w koszykówce 3x3, a Aleje Jerozolimskie sąsiadują z placem centralnym, gdzie mecze będą się odbywać, tłumaczy rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
24: Tylko jako spółka Tramwaje Warszawskie mamy w tym roku 36 zadań remontowych.
25: Albo teraz, albo nigdy.
24: Tak, i to wszystko jakoś trzeba ułożyć. Bierzemy pod uwagę to, że na placu centralnym się odbywają te mistrzostwa koszykarskie. Prace będą zorganizowane w taki sposób, by te uciążliwe roboty nie przeszkadzały w spotkaniach, meczach.
23: Część radnych z lekką zgryźliwością przypomina, że wielkie imprezy i wielkie remonty to powoli domena władz Warszawy.
26: Przypomnę Państwu tutaj, naszym słuchaczom, co działo się rok temu podczas konkursu Chopinowskiego, gdzie okolice Filharmonii Narodowej były rozkopane, pomnik Chopina był rozkopany.
23: Tramwaje na Aleje Jerozolimskie wrócą z początkiem sierpnia. Do tego czasu na ulicę wyjadą zastępcze autobusy. Błażej Kulesza, TOK FM.
18: Aby remontowy rachunek zysków i strat był w Warszawie, drogowcy otwierają wiadukt trasy Łazienkowskiej. Tam remont przeciągnął się o rok. Wielkie remonty także w Krakowie. Wstrzymano ruch tramwajów na odcinku Kombinat Kopiec Wandy. Rozpoczęła się bowiem przebudowa węzła przy centrum administracyjnym Huty. Dla pasażerów szykują się spore utrudnienia. Samochody pojadą po jezdni północnej od strony ulicy Ujastek. Prace zakończą się na początku lipca. Profilowane nie tylko szkoły, ale już nawet przedszkola, mnóstwo zajęć dodatkowych w szkole i poza nią, a w efekcie brak czasu na nudę. Dzisiejsze dzieciństwo nie jest łatwe, przyznają psychologowie. I to jest temat tego weekendu w TOG FM i w przededniu Dnia Dziecka. Na wszechobecne przeciążenie nakłada się dodatkowo internet i media społecznościowe. Stąd kampanie, ale też praca nad zmianami w prawie, by z jednej strony ograniczyć najmłodszym dostęp do sieci, a z drugiej wesprzeć ich rozwój. Franiu chodzi do czwartej klasy, chodził chodził na szachy i do klubu sportowego, ale zrezygnował. Rodzice posłuchali jego zdania. Dziś ma więcej czasu na zwykłą nudę i bycie z kolegami.
2: Dużo masz czasu wolnego po szkole?
3: No, kilka godzin.
2: I co wtedy na przykład robisz?
3: Idę grać w piłkę z kolegami na boisko.
2: Chyba też przed komputerem trochę.
3: Już mniej.
2: No, ale na przykład na boisku, jak gracie w piłkę, to co? Zdarza się strzelić gola?
3: No, często strzelam.
18: Tymczasem narzucanie dzieciom zajęć dodatkowych, a tak robi część z nas, to przysłowiowy strzał w kolano, bo dzieci są przemęczone i brakuje im czasu na zwykłe pobycie ze sobą, mówi psycholożka Marta Szczodrak.
4: Warto zapytać ich o to, czy chcą brać udział w takich dodatkowych zajęciach i wziąć ich zdanie pod uwagę. My dorośli mamy prawo i obowiązek pokazywać świat, różne alternatywy, natomiast my za naszych młodych ludzi nie przeżyjemy życia.
18: Dzieci mają prawo do własnego zdania, a Konstytucja mówi wprost, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Jutro na termometrach około 18 stopni, maksymalnie do 25 we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i na wschodzie możliwe burze.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Proszę Państwa, jestem z Państwem na żywo, także i tę godzinę. Przypominam, ten program wydaje Jakub Żebrowski, a realizuje Adam Brzeziński. Powiem może to, co będzie po godzinie 22. Spotykam się z przedstawicielką organizacji Compassion Polska, Agatą Wincis, a mówić będziemy o ich akcji, którą teraz organizacja zrobiła w Dzień Matki. A chodzi tutaj o matki lochy, o matki świnie, które są przez nas trzymane, no to się mówi klatki, ponieważ hasło było matki poza klatki, ale jeżeli ktoś sobie wyobraża, że po prostu zwierzę jest trzymane w klatce, gdzie może przejść kilka kroków, obrócić się i tak dalej, to się myli, to zwierzę jest po prostu unieruchomione. My sobie z tego nie zdajemy w ogóle sprawy, jak wygląda nowoczesna, przemysłowa hodowla świń. A więc o akcji Matki Poza Klatki, a także o szerszej kampanii, ponieważ ona jest tylko elementem kampanii, która się nazywa Koniec Epoki Klatkowej, która ma także swój wyraz na płaszczyźnie europejskiej. O tym będzie po godzinie 22, a za moment rozmawiać będziemy no także o zwierzętach, o tych zwierzętach, z którymi mamy w przeciwieństwie do świń do czynienia, bo są bardzo blisko nas, o tych zwierzętach, które żyją w miastach, w parkach, wśród tej zieleni, która jeszcze na szczęście w miastach jest. I tak, witam, może najpierw przedstawię osoby, które są wraz ze mną w studiu. Pani Marta Szczepańska, dzień dobry.
5: Dobry wieczór.
1: Radna Miasta Stołecznego Warszawy, a także reprezentuje pani organizację Miasto jest Nasze. Oraz pani Izabela Dittmajer-Sklepowicz.
5: Dzień dobry.
1: Ja mówię stale dzień dobry, bo a nie, już jest ciemno, panie mają rację. No tak się cieszę, że takie długie dni, to tak właśnie dzień dobry o godzinie 9:00. Pani jest prawniczką i mieszkanką Starych Bielan. Proszę Państwa, mam przed sobą dokument, który chcę Państwu tutaj przynajmniej początek przeczytać, ale bardzo proszę, czy mamy już naszego gościa telefonicznego? Mamy gościa, ponieważ...
7: Tak, mamy.
1: O, gość się odezwał. Skoro...
7: Dzień dobry.
1: Tak, też dzień dobry. Już zaraz przedstawiam. Agnieszka Gołębiowska, noga w łapę. I ja przeczytam taki początek informacji. Przyrodnicy chcieli zablokować juwenalia mające odbywać się w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Las Bielański. W dzień wydarzenia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie odmówiła wydania zezwolenia na jego organizację. Pomimo braku zgody, impreza odbyła się, a raczej się odbywa, bo jeszcze ciągle trwa. To pani reprezentuje, pani Agnieszko, tych przyrodników, reprezentując Fundację Noga w Łapę, którzy to chcieli zablokować juwenalia. Dlaczego? Proszę nam opowiedzieć, co takiego Noga w Łapę zrobiła, o co się starała i co z tego wyszło? No coś wyszło, ponieważ RDOŚ nie wydał zgody na organizację. z pewnego powodu, no ale juwenalia tak czy owak się odbyły. O co chodzi?
0: No więc ja przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że reprezentuję nie tylko fundację, ale również szerokie grono mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, bardzo zaniepokojonych tym, co się dzieje wokół imprez odbywających się na Akademii Wychowania Fizycznego, ale też innych imprez, więc jesteśmy głosem większej społeczności. Jeśli chodzi o kroki formalne, o które pani zapytała, to w pierwszej kolejności próbowałyśmy dołączyć do postępowania na prawach strony, do postępowania, które dotyczyło wydania zezwolenia na organizację imprezy masowej. To postępowanie jest prowadzone w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. Niestety nie dopuszczono nas do tego procesu, argumentując to tym, że cele statutowe naszej fundacji, czyli ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona zwierząt, nie są zbieżne z przedmiotem postępowania. Myśmy napisały oczywiście odwołanie przy pomocy naszej pełnomocniczki Karoliny Kuszlewicz, no ale to odwołanie jest jeszcze rozpatrywane.
1: No tak, bo się
0: dołączyłyśmy też. Dołączyłyśmy też do postępowania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, tego postępowania, które dotyczy zezwoleń na odstępstwa od zakazów, które obowiązują wobec zwierząt przyrody środowiska. I tutaj zostałyśmy dopuszczone na szczęście i miałyśmy szansę się obszernie wypowiedzieć na temat przedmiotu tego postępowania, na temat tego, jakie zagrożenia czyhają na rezerwat, na zamieszkującą go faunę.
1: Halo?
0: Tak, jestem.
1: No i co dalej?
0: Zostałyśmy przyjęte do tego postępowania. Nasz głos został też uwzględniony w decyzji, którą dostałyśmy jako strona, którą oczywiście też każdy może przeczytać, ubiegając się o dostęp do informacji publicznej. Są fragmenty z naszego opracowania, przygotowanego również przez panią mecenas Kuszlewicz. Także no, czujemy, że byłyśmy w pewnym sensie siłą sprawczą tego, aczkolwiek tej odmowy, aczkolwiek doświadczenia ubiegłych lat i stanowiska, które wygłaszał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w różnego rodzaju mediach, no w zasadzie nie pozostawiały złudzeń, że ta decyzja będzie odmowna. Więc skorzystałyśmy tutaj z naszego prawa jako organizacji, żeby być aktywnym uczestnikiem tego procesu. No niemniej jednak Regionalny Dyrektor stoi twardo na stanowisku, że nie ma możliwości zorganizowania imprezy masowej bez naruszenia przepisów, które obowiązują w rezerwacie. I tu jeszcze należy dodać, że organizator wystąpił wyłącznie o odstępstwo od zakazu naruszania ciszy w rezerwacie, natomiast całkowicie pominął odstępstwa związane z ochroną gatunkową, czyli tymi wszystkimi zakazami, które mają chronić ptaki przed szkodliwym wpływem, przed antropopresją, przed szkodliwym wpływem człowieka. I tutaj mamy w szczególności do czynienia w takiej sytuacji jak ta, mamy do czynienia z płoszeniem, niepokojeniem w miejscach rozrodu, no i lęgów. No, zwróćmy uwagę, że jesteśmy naprawdę w szczycie sezonu lęgowego. To jest naprawdę najbardziej wrażliwy okres w życiu ptaków, w ogóle w życiu wszystkich zwierząt. Nasza przyroda w tej chwili jest najbardziej aktywna. I w tym okresie odbywa się impreza, która bez żadnych wątpliwości będzie brzemienna w skutkach dla tej fauny.
1: A proszę powiedzieć, jaka organizacja, no bo RDOŚ odmówił wydania zezwolenia na organizację. Możliwa byłaby organizacja, gdyby teoretycznie ten poziom hałasu był mniejszy od pewnej konkretnej jego wymiaru, od pewnej konkretnej liczby, tak? Ale to było niemożliwe. Przynajmniej tak uważają osoby takie jak pani, ci, którzy protestują, i na zdrowy rozum to jest niemożliwe po prostu. ale jaka czy była inna instytucja, inny podmiot, który mógł rzeczywiście spowodować to, by ta impreza się nie odbyła? Zgodnie z prawem mógł. Miał do tego, był do tego prawomocny.
0: No jest takie narzędzie. W ustawie Prawo ochrony środowiska mamy taki artykuł, on ma numer 364, jeśli dobrze pamiętam, który daje kompetencje wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony środowiska wstrzymania działań, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na środowisko naturalne. I myśmy się oczywiście zwróciły za pośrednictwem naszej pełnomocniczki do WIOŚ-u, przy czym dopiero w przededniu imprezy dostałyśmy informację, że z tego artykułu będzie nasz wniosek rozpatrywany w najbliższych dniach, natomiast odniesiono się tylko do kwestii zagrożeń związanych z hałasem, z hałasem dla ludzi. I przekazano nasze pismo prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, więc jeśli jakiekolwiek rozstrzygnięcie zapadnie, no to ono oczywiście już będzie post factum, nie będzie miało takich możliwości sprawczych, no niemniej jednak będzie jakimś komunikatem, że do organizatorzy dopuszczają się tutaj działań w sposób szkodliwy oddziałujących na środowisko.
1: No dobrze, została wydana decyzja, odmowa na powodowanie hałasu. Mimo to ten hałas powstał. No i co dalej? Co dalej? Jak dalej ma działać prawo, instytucje? Jakąś karę ponosi sprawca?
0: No, bo prawo oczywiście tutaj nakazuje powiadomienie organów ścigania o naruszeniach tych przepisów i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w ubiegłych latach składał takie zawiadomienia. Organizator imprezy, właściciel firmy Mexis został już w trybie nakazowym ukarany taką grzywną za naruszenia przepisów i zakłócanie ciszy, przepisów obowiązujących wobec przyrody i środowiska. Ten wyrok nie jest prawomocny, ale już wiemy, że sądy traktują poważnie to i dostrzegają tutaj nieprawidłowości. Regionalny dyrektor też deklarował w swoich wystąpieniach publicznych w ostatnim czasie na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych, że również tym razem z takim zawiadomieniem wystąpi.
1: Pani powiedziała kara grzywny.
0: Tak, to jest niestety kara grzywny.
1: No to co to jest? To jest kilka tysięcy złotych może?
0: W tamtym przypadku, o którym mówiłam, to było 2000, więc to z punktu widzenia tego, jaki jest zysk, czy jaki może być zysk organizatora z takim imprezą, to jest oczywiście kwota śmieszna. I w żaden sposób nie powstrzymująca przed zrealizowaniem tego zamysłu. No więc same widzimy, prawo nie jest specjalnie tutaj po stronie przyrody, pomimo tego, że ma narzędzia, które powinny ją chronić.
1: Tak, to się widać na różnych polach. Praktyka nie jest po stronie przyrody, działanie nie jest po stronie przyrody, mimo że prawo chroni. Ja bardzo serdecznie pani dziękuję. Razem z nami była pani Agnieszka Gołębiowska z Fundacji Noga w Łapę. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: No właśnie, odbył się wczoraj koncert, tak. Dzisiaj też koncert, jutro zakończenie, tak? Pani Mieszka, zwracam się do pani Izabeli Dietmajer-Sklepowicz tam. Tak. Była pani na tych koncertach?
5: Uczestnik, nie kupiłam biletu i nie poszłam tam z tym biletem. Gdzieś po prostu bokiem. Poszłam na, można tam wejść, to nie jest jakaś duża impreza. W związku z tym weszłam wczoraj chyba trzykrotnie, dzisiaj byłam przed południem, zanim zaczęły się te wszystkie koncerty. No jak będę wracała do domu dzisiaj, to też tam wstąpię. I słuchałam dzisiaj i wiadomościach, odsłuchiwałam na mediach społecznościowych informacji, jaką przekazał burmistrz Bielan, mówiąc o tym, że on też tam był do godziny 22.30 i nie zauważył on i pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska jakichś specjalnych przekroczeń. No ja też tam
1: ale byłam. Znaczy jak można zauważyć przekroczenie? To trzeba zbadać poziom dźwięku, nie? No co, jak to tak, można zauważyć przekroczenie?
5: Powiem, że lojalnie poinformował, że to badanie się odbywa i za kilka dni dowiemy się, jak to wygląda.
1: Ale ma wrażenie, nie zostało przekroczone tak. 60 decybeli, tak?
5: A ja mam zupełnie inne wrażenie, że jednak zostało przekroczone, bo to 60 decybeli to jest bardzo mało. To jest jakieś urządzenie domowe, wydaje takie dźwięki. Głośniejsza rozmowa też może sięgać 60 decybeli. Na pewno nie jest możliwe, żeby koncert odbywał się w tych parametrach.
1: A mierzyła pani może tak chałupniczo?
5: Tak, zrobiłam to właśnie. Dobrze pani powiedziała, chałupniczo zrobiłam to przy użyciu takiej aplikacji, którą można ściągnąć na telefon. Oczywiście to nie jest nic specjalnego. Nie ma to jakichś walorów takich, gdzie można było się tym posłużyć w jakimkolwiek postępowaniu na to, ale to pokazywało znaczne przekroczenie. To 70 powyżej. Ta aplikacja pokazała najwyższa parametr to było 86 decybeli. Dzisiaj jak jechałam tutaj do państwa, to 60 decybeli to było takie jakieś 100 metrów od wejścia na WF. Czyli no nie wiem ile to jest metrów od samej sceny, ale scena jest usytuowana dokładnie w narożniku. To jest taki poligon lekkoatletyczny się nazywa, najdalej wysunięty fragment jakby od strony ulicy Marymockiej, najbliżej rezerwatu i obszaru Natura 2000. Wybór najgorszy z możliwych. I tak to się odbywa. I to, co powiedział jeszcze burmistrz, że bardzo się dziwi, że decyzja RDOŚ, na którą myśmy czekali, naprawdę, i cieszymy się niezmiernie, to o czym mówiła pani Agnieszka, te wszystkie perturbacje, to jest naprawdę, ja to oceniam jako ogromny krok naprzód i niezmiernie się cieszę i jestem bardzo wdzięczna i pani Mecenas-Kuślewicz, i pani Agnieszce, i dyrekcji, że postawiła taką zdecydowaną kropkę. Pokazała nam, że to jest ten kierunek i myślę, że dodała nam też no, takich skrzydeł do działania.
1: A burmistrz się dziwił, że...
5: A burmistrz się dziwił, że tak na ostatni moment została wydana decyzja. Dziwiłem, myślę, że trzeba zapytać organizatora, kiedy wniosek ten złożył.
1: Zdaje się, na początku maja już wniosek został złożony z tego, co widziałam.
5: Ja nie znam tej daty, więc trudno mi się...
6: To miasta, ale niekoniecznie do RDOŚ-u.
5: Tak.
1: Widziałam chyba w mediach społecznościowych Karolinę Kuślewicz, która zrobiła jakby tutaj tą pierwszą stronę i chyba tam było 4 maj. Fundacja Noga w Łapę ustami Agnieszki Gołębiowskiej tłumaczyła mi, że włączyli się do sprawy dopiero dwa tygodnie później, ponieważ czekali na to, co zrobi RDOŚ, nie byli pewni, czy już nie została podjęta jakaś decyzja i tak dalej.
5: Trzeba jednak pamiętać, że to jest ten sam organizator, który w ubiegłym roku przeszedł tą procedurę, więc on ją znał i wiedział, że jest mnóstwo zastrzeżeń ze strony różnych podmiotów, tak? Wiedział również to, że w ubiegłym roku dostał zgodę na odstępstwa i drastycznie poziom hałasu był przekroczony. W związku z tym...
1: No, ale miał zgodę, to mógł przekroczyć.
5: Nie wiem, na ile miał zgodę. Może można go zapytać o to, na ile miał zgodę, ale przekroczenia były rzędu, z tego co pamiętam, chyba 14 ponad tą normę taką 60, to było w rezerwacie.
6: 15 decybeli.
5: Tak? No, około 15. To jest
1: a czy taka zgoda na odstępstwo mówi, że hałas może być hulajdusza? Czy tam też jest jakieś, czy pani się orientuje, do pani radnej się zwracam, że jest ograniczenie jakieś, jeżeli RDOŚ wyraża zgodę na odstępstwo?
6: Myślę, że to jest przede wszystkim pytanie do RDOŚ-u, jak te decyzje podejmuje. Myślę, że w dużej mierze pod wpływem też presji społecznej i stąd w tym roku tak mocno zmienił zdanie, za co ja jestem bardzo wdzięczna, bo w zeszłym roku to stanowisko RDOŚ-u było bardziej ogólne, mówiące o tym, że w tym miejscu nie da się po prostu osiągnąć normatywu 60 decybeli. No ale to, co się wydarzyło w Wilanowie, Circo Loco, ten impreza, która poruszyła wszystkie media i mieszkańców Warszawy i Polski, spowodowała, że RDOŚ ostrzej już zareagował na kolejne imprezy. Natomiast ten sam organizator, który dzisiaj hula na AWF-ie tydzień wcześniej, hulał na SGGW i tam RDOŚ również powiedział, że nie uzyskał zgody i również zawiadomił policję o możliwości popełnienia.
1: Może tam nawet nie występował o zgodę, orientuje
6: się pani. To jest ten sam organizator i ten sam system.
1: Czyli występował o zgodę, ale nie dostał. A tam tegoś nie było tak nagłośnione. Dopiero teraz.
6: To zależy, gdzie się mieszka i na co się zwraca uwagę. Do mnie się zwracają mieszkańcy z różnych stron Warszawy i ci, którzy przeżyli w pierwszym tygodniu imprezę na Wilanowie, no to potem mówi, ale zaraz my mamy przecież Ursynalia na SGGW. No i w tym momencie ja się zwróciłam po prostu do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, że tutaj państwo rektorzy z obu uczelni no postępują w zadziwiający sposób, bo po prostu intencjonalnie doprowadzają do sytuacji, w której będzie łamane prawo.
5: Myślę, że to nie tylko są rektorzy tych dwóch uczelni, ponieważ akurat ta impreza na AWF-ie to jest wspólna impreza kilku uczelni. W związku z tym ta liczba tych zainteresowanych uczelni i organizujących jest większa. Myślę, że powoli zaczyna się ta impreza w Wilanowie, pokazała, że można to, że można przyjąć to inaczej, bo dotychczas myślę, że była duża taka przestrzeń takiej akceptacji.
6: Nielegalnie, ale zwyczajowa.
5: Tak, zwyczajowo. I to jest właśnie, że się studenci bawią, na przykład, że tak zawsze było, no przecież ludzie się muszą bawić i tak dalej. A teraz, tak jak ja czytam, to coraz więcej się pojawia rzeczy. Czytam między innymi, że osoby, które opiekują się końmi na Służewcu, też zaczynają mówić o tym, że ten Orange Festival, no te konie bardzo ciężko przeżywają. Też oczywiście są gładkie słowa, bo wszędzie jest pełno tych gładkich słów, że zadbamy, dołożymy starań. To
6: są puste słowa.
5: Puste słowa, dokładnie. My to wiemy. I tak samo wczoraj się pojawił też taki post gdzieś tam, że w ramach właśnie tego juwenaliów na AWF-ie, że ja nie powinnam używać słów juwenalia, bo to nie są juwenalia. To jest impreza komercyjna, biletowana, organizowana przez podmiot zewnętrzny. Dokładnie takie okrągłe słowa, cała lista, że o co oni nie zadbają. No ale efektywnie o nic nie dbają. Więc
6: a z patronatem miasta stołecznego Warszawy, pomimo, że nie jest dostępna dla wszystkich.
1: A czy nie jest tak, że któraś z tych instytucji, o których rozmawiamy, ona powinna prowadzić, jeżeli już tylko skupiamy się na tym hałasie, prawda, a nie mówimy o ochronie gatunkowej, ona powinna prowadzić, monitorować ten poziom hałasu?
6: To WIOŚ jest od monitorowania, natomiast ja uważam,
1: ciekawe,
6: że równie dobrze na terenie miasta stołecznego Warszawy za ochronę przed hałasem odpowiada prezydent, więc stąd ja postulowałam o to, żeby miasto stołeczne Warszawa przy każdej imprezie masowej prowadziło przy zabudowie mieszkaniowej pomiary hałasu. Tak,
1: żeby postulowała pani, czyli w jakiej trybie pani występowała?
6: Jako radna miasta stołecznego Warszawy razem z moim klubem złożyłam poprawkę do budżetu na przykład.
1: Żeby znaleźć środki na to.
6: Tak, dokładnie. No i wiele razy interpelowałam, czyli pisałam interpelacje, pisma do prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Natomiast prezydent uważa, że nie musi tego robić. On uważa, że przepisy prawa polskiego są po prostu dziurawe i on jedyne co robi, to apeluje do Ministerstwa Środowiska o uzupełnienie zapisów prawa.
1: Żeby przepisy były takie, żeby miasto nakazywało?
6: Tak,
1: no bo skoro mówi, dziurawe jest, nie muszę na razie.
6: Tak.
1: W moim interesie to leży, ale jeżeli myśli w moim interesie, nie leży zajmowanie się tym, więc to się cieszę z dziurawego prawa właściwie. Gdybym była prezydentem, bym się cieszyła, że prawo jest dziurawe i pozwala mi tak obchodzić.
6: Musimy sobie zdać sprawę, że ta wymiana pism i apeli trwa od wielu lat. Ja mam z maja pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym byłam w kontakcie a propos imprezy w Circo Loco, ale też i wszystkich innych kolejnych, bo uważam, że imprezy masowe łamią prawo człowieka, warszawiaka do tego, żeby normalnie mógł się wyspać. Jego dobra osobiste są naruszane, w związku z tym jest to sprawa dla rzecznika. I rzecznik odpisał, że on od dekady próbuje z różnymi rządami wypracować lepsze rozwiązania prawne.
1: No dobrze, ale jak to sobie panie wyobrażają? Imprezy masowe zaburzają normalne życie mieszkańców. No czyli co, rezygnujemy całkowicie z imprez masowych, z wielkich koncertów?
6: Możemy się wzorować na sąsiadach, na Niemcach, Anglikach, Hiszpanach, gdzie zapisy prawa dotyczące imprez masowych są ostrzejsze i bardzo mocno dbają o interes zarówno mieszkańców, jak i przyrody. I na przykład, jeśli organizator chce zorganizować imprezę, to on przede wszystkim musi uzyskać licencję. Czyli tak jak na przykład taksówkarz u nas. nas. Jest wiadome, że to jest podmiot, który spełnia odpowiednie wymogi. Następnie musi dokonywać ciągłego pomiaru hałasu w trakcie imprezy, a uprzednio, jeśli impreza jest lokowana w takim adresie jak na przykład AWF albo SGGW przy Skarpie Ursynowskiej, no to musi wykonać operat akustyczny pokazujący, że to ustawienie głośników, które proponuje, nie będzie szkodzić przyrodzie. I wiem, że na AWF-ie tego typu działania były realizowane w przypadku festiwalu Zorza, czyli też komercyjnej imprezie, która była na terenie AWF-u. Natomiast tam i tak były przekroczenia ostatecznie wykazane.
1: Ale ciekawe, ponadto, jak to wykazuje, że nie będzie szkodzić przyrodzie. To znaczy, może tylko powiedzieć, że poziom hałasu będzie mniejszy. Znaczy, to w ogóle jest możliwe przy takich masowych imprezach?
6: Na pewno lokowanie imprez masowych w otulinie rezerwatów jest błędem. Po prostu tu się kłania planowanie przestrzenne. Powinniśmy mieć do tego dedykowane odpowiednie przestrzenie. I otulina rezerwatu nim nie jest, bo albo bawimy się w ochronę przyrody i uznajemy, że mamy ustawę o ochronie przyrody, albo wrzucamy ją do kosza i uznajemy, że lepsza jest, ważniejsza jest zabawa.
1: Niby mamy, ale ważniejsza jest zabawa. No.
6: Ale też było podnoszone to, że na przykład w innych krajach jest coś takiego jak cisza nocna i godzinie 23, jeśli jest impreza plenerowa, to ona się po prostu kończy. I jeśli przekraczasz normatyw hałasu, to nieważne, czy jesteś Bruce'em Springsteenem, czy Lana Del Rey, po prostu się głośnik wyłącza, jeśli przekraczasz normatyw.
1: A co państwo na ten temat sądzą? Na ten temat, no...

0: Polaków. Myślę, że dlatego, bo nie było firm, które po prostu zarabiały na tym, bo po prostu to organizowali.
1: Czyli nie było środków tak wysokich, nie było,
0: tak
1: żeby
0: jest. Tak, to
1: nie
0: tak. Nie było firm, które na tym zarabiały, bo trochę się zdziwiłam, że studenci na własne wynajęcie muszą kupić bilet na taki konkurs, ale jest firma, która organizuje i tak dalej.
1: Ale kiedyś tak nie było i nawet za moich czasów.
0: No, to jak było za pani czasów?
1: Ja byłam współorganizatorką juwenaliów uczelni artystycznych.
0: Tak.
1: I jako studentka w porozumieniu też nawet z firmą organizującą imprezy, razem z Akademią Teatralną, Akademią Muzyczną i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.
0: No, ale
1: organizowaliśmy to na terenie na krakowskim przedmieściu w siedzibie ASP. Natomiast kwoty, które my jako uczelnie artystyczne mieliśmy dostępne, były na tyle skromne, że musieliśmy się wykazać wielką kreatywnością i z dużą zazdrością patrzyliśmy na Uniwersytet Warszawski, który zaprasza największe polskie gwiazdy na koncerty. Niemniej było coś w tym niezwykłego w porozumieniu pomiędzy studentami. Uczyliśmy się współpracy, gospodarowania dużymi środkami pieniężnymi, publicznymi i było to doświadczenie, z którego ja do dnia dzisiejszego mam przyjaźnie i osoby, z którymi jestem w stanie różne dziwne rzeczy załatwić i pociągnąć tematy.
0: Tak, teraz studenci, chcę pani powiedzieć, przychodzą na gotowe, zapłacić za bilet i masz juwenalia, prawda?
2: Taka impreza organizowana przez uczelnię, łącznie ze stowarzyszeniami studentów, nieodpłatna na terenie uczelni, nie jest imprezą masową. I ona nie wymaga tam tych wszystkich zabiegów. I ja pamiętam, że przecież mieszkam koło WF-u od 18 lat, w związku z tym tam były słyszalne, że są jakieś imprezy, ale one były, to było, te koncerty były krótkie, kończyły się szybko, to nie były całonocne imprezy tam do którejś godziny, do pierwszej czy do drugiej, tak, po których jeszcze całe masy ludzi wracają gdzieś tam do siebie, tak, i to po prostu się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat, tak jak rozrósł się...
1: Rozrósł się
2: rynek tych wszystkich koncertów plenerowych, czy festiwali dwu, trzy, czterodniowych i one...
0: No ale jest zapotrzebowanie, więc może do nas zadzwonią ci, którzy powiedzą, ale my chcemy takich imprez, my chcemy się bawić. Dlaczego my mamy wyjeżdżać z miasta? My tu mieszkamy. Co więcej, do naszego miasta przyjeżdżają z okolic jeszcze, by się bawić. To dotyczy nie tylko Warszawy.
1: Bawmy się, ale nie krzywdźmy innych, czyli zwróćmy uwagę na to, że ja się bawię, ale ktoś nie może spać, ktoś musi opuścić swoje mieszkanie na czas imprezy, bo na przykład nie jest w stanie tego znieść. Bawmy się, ale nie krzywdźmy ludzi, którzy są w szpitalu obok. Bawmy się, ale dbajmy też o to, że...
0: Ja przypomnę tylko numer telefonu, bo tu namawiam państwa, aby państwo zabrali głos w tej sprawie, się wypowiedzieli, a numeru telefonu nie podałam. 22 44 44 044. Przypominam jeszcze raz. 22 44 44 044. Przyroda, spokój, cisza czy zabawa na całego? Oddaję pani głos.
1: No jest coś takiego, że jakby brakuje nam tej wrażliwości i bardzo często niestety brakuje jej decydentom i myślę, że warto jest podkreślić, że tak jak w przypadku Muzeum w Wilanowie doszło do zmiany dyrektora, tak tutaj w przypadku uczelni nikt nie zwrócił uwagi poszczególnym rektorom, że łamią prawo i że powinni postępować inaczej. I jest jednak jakaś różnica w tym, jeśli by to zrobił ktoś z rządu, jeśli by to zrobił prezydent miasta, nieźli pojedynczy mieszkaniec, bo warto podkreślić, że to mieszkańcy pozywają z powództwa cywilnego organizatorów imprez, a nie miasto. Mhm. Mamy informację o tym, że RDOŚ zgłasza przekroczenie prawa, natomiast te sprawy nie są nagłaśniane, nie mamy informacji na bieżąco, więc oczekiwałabym po prostu od liderów polityki lokalnej, żeby jednak pomogli mieszkańcom nagłośnić ten problem. I ewidentnie pokazuje się, że jeśli Rzecznik Praw Obywatelskich nie daje sobie rady z tematem, jeśli prezydent miasta nie daje sobie rady z tematem, no to jest to też zadanie dla mediów, mówić o tym głośno, że imprezy są za głośne, że scena muzyczna w Warszawie, aby się rozwijała, to potrzebne są dodatkowe regulacje.
0: Zadzwoniła do nas słuchaczka, ja przypomnę jeszcze raz numer telefonu 22 44 44 044. Pani Barbara z Wilanowa, halo?
3: Dobry jest pani Ewo, bardzo dziękuję za ten program, ponieważ mieszkam w Wilanowie. Mhm. I tak powiedziałam tutaj panu, który odebrał ode mnie połączenie, że jestem w zasadzie świadkiem imprezy, która odbywa od

0: odbyła się na zamku, znaczy przepraszam, w Pałacu Wilanowskim. I bardzo jestem zdziwiona i zszokowana tym, jak pan mi powiedział, że nikt z Wilanowa jeszcze nie dzwonił. To było naprawdę coś strasznego. Dzwoniłam najpierw do informacji miejskiej. Powiedziano mi, że najprawdopodobniej jest to impreza organizowana przez SGGW. Ale to, wie pani, wydawało mi się troszkę dziwne. W każdym razie ponowiłam połączenie z policją. Wówczas powiedziano mi tak, że jest to impreza w Pałacu Wilanowskim. To był tak potworny huk, ponieważ była to impreza techno. Więc ona się odbywa na troszkę innych warunkach. Poza tym nagłośnienie było straszne. I rzeczywiście, ja wcześniej byłam świadkiem rozmowy pani, która prawdopodobnie zajmuje się ochroną przyrody i ona, rozmawiając z kimś telefonicznie, powiedziała, że jest zdumiona, bo ostre światło stroboskopowe, ostre lampy, bardzo głośny, o dużym natężeniu dźwięk działa bardzo niekorzystnie, jeżeli chodzi o rejon Pałacu Wilanowskiego, z uwagi na to, że jest to w sąsiedztwie rezerwatu przyrody.
1: Rezerwat Marysin.
0: I powiedziała, że po pierwsze ptaki, dlatego że ptaki to jest okres lęgowy w tym momencie. I dlaczego tutaj nikt na to nie zwrócił uwagi? Już nie mówiąc o innych zwierzętach, bo my tutaj zwierząt mamy dużo. Było to bardzo zdumiewające. Ale dziwne było to, potem następnego dnia oczywiście była to ogromna awantura o zniszczenia, które niestety dotknęły Pałac w Wilanowie, o których wcale nie mówiło się o wszystkich zniszczeniach, bo one bardzo rzucały negatywne światło na ówczesnego dyrektora, który na szczęście się zmienił i mam nadzieję, że to bezpłatne wejście do Parku Wilanowskiego może jednak zostanie utrzymane. Nie wiem. Ale najdziwniejsze jest to, że po tej całej burzy, po tej wielkiej awanturze, praktycznie w ciągu niemalże 2 tygodni odbyły się ursynalia, gdzie natężenie hałasu wcale nie było mniejsze. Tam były straszne światła, tam w tym techno rzeczywiście z uwagi na charakter imprezy oczywiście dźwięk był dużo ostrzejszy i głośniejszy. Natomiast mówię, jak gdyby cała ta dyskusja po tym, że jest to impreza, która bardzo negatywnie oddziaływuje na środowisko, ale też i na mieszkańców, o których się w zasadzie mówi dopiero na końcu. Pierwsza jest przyroda. Ja rozumiem, ja też kocham przyrodę. Ale niestety, proszę państwa, tak jak tutaj panie zaproszone do studia, powiedziały bardzo słusznie, że tutaj są też ludzie, którzy mieszkają. Ja na przykład w niedzielę rano szłam do pracy na 12 godzin. I takich osób na pewno było wiele, które musiały po prostu rano wstać. A impreza skończyła się dopiero o 2 w nocy. Miała trwać do 4. Nie wiem, ja słyszałam bardzo silne, bardzo głośne dźwięki do godziny 2, więc być może skończyła się troszkę wcześniej, ewentualnie wyciszono głośniki. Natomiast okazuje się, że tam, gdzie wchodzi pieniądz, to jak gdyby dobro ludzi mieszkających wokół, dobro przyrody, schodzi na plan dalszy. A potem nikt nie chce się przyznać do tego, że była to jego decyzja. Także tyle chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że jednak ktoś się nad tym bardzo pochyli. Dziękuję paniom, że działają w tym kierunku, bo ja mówię, no jest to straszna historia. Zresztą bywa się rzeczywiście już od wielu lat, bo się okazuje, że jednak jest to bardzo dochodowy interes. Po prostu, nie oszukujmy się, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Także bardzo dziękuję za uwagę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, pani Barbaro. To była pani Barbara z Wilanowa. Przypomnę nasz numer telefonu 22 44 44 044. Ja tu zadałam pytanie pani Agnieszce Gołębiowskiej, co dalej? Jedną, no niestety taką smutną konkluzją jest to, że w takim wypadku przekroczenie prawa, działanie niezgodnie z prawem jest śmiesznie karane. No więc nie możemy bazować nawet na tym, że ukażemy, prawda? Bo każdy, kto to organizuje, każdy roześmieje się nam w twarz, może zapłacić spokojnie 2, 3, 4, 5 i pewnie i więcej tysięcy. Czyli tutaj musiałoby nastąpić jakby blokada na poziomie takim administracyjnym.
2: Tak, dokładnie.
1: Zwyczajniej.
2: Stąd my ciągle apelujemy do prezydenta Trzaskowskiego, żeby przy wydawaniu podejmowaniu decyzji uwzględnił też zapisy ustawy o ochronie środowiska i nie negował tego faktu, że może, a przynajmniej spróbował, bo nawet jeśli wystawi negatywną opinię dla danej imprezy i organizator się odwoła, to przynajmniej już ruszy procedurę odwoławcza, gdzie zobaczymy, jak sąd opiniuje dalej tego typu sprawy.
1: Dobrze, ale to jest jakby tutaj jest decyzja prezydenta, nie jest to uregulowane prawnie, jeśli idzie o zgodę miasta wyżej? Prezydent jednego miasta może uwzględniać aspekty środowiskowe, przyrodę, prezydent drugiego nie?
2: Dział prawny prezydenta Trzaskowskiego uważa, że nie musi stosować przy wydawaniu zgód na imprezy masowe zapisów ustawy o ochronie środowiska.
3: Dokładnie. Ja zapytałam o to właśnie, czy nawet zapytałam konkretnie, czy dysponują jakąś opinią prawną. Chciałam się dowiedzieć, kto się pod tym podpisał. Że z tego, co ja pamiętam, w ustawie o imprezach masowych jest taki odnośnik o zasady porządku publicznego. Uważam, że jest tym takim elementem, który wprowadza do tego systemu zezwoleń na imprezy masowe taki element również spoza tej ustawy. Czyli wszystko, cały ten system
1: prawny,
3: który mamy.
1: Ale porządek publiczny, a tutaj ochrona środowiska to troszeczkę o dwóch różnych rzeczach mówimy. No,
3: ale skoro mówimy o sytuacji takiej, gdzie jakby są naruszane przepisy jakieś, to moim zdaniem to jest naruszenie tego porządku publicznego. Bo jakby ten system prawny nie funkcjonuje w oddzieleniu, że osobno mamy system, który dotyczy ochrony przyrody, osobno, nie wiem, tego jak się poruszamy na drogach. To jest jeden wielki system. Była też taka sytuacja wczoraj, że organizator w jakimś poście napisał, że on zaprasza, żeby przyjeżdżać komunikacją miejską, ale jak już ktoś przyjedzie taksówką, to miejsce do zawracania jest pod budynkiem Straży Pożarnej, gdzie jest w ogóle zakaz parkowania, a samochody w ogóle mają się zatrzymywać na ulicy Marymąckiej. Więc ja od razu zadałam pytanie zarówno Straży Pożarnej, jak i KRP 5. Czy rzeczywiście oni mają zgodę, nie wiem, na zatrzymywanie się na pasie ruchu albo na zawracanie. To ten post przy Straży Pożarnej, to ten post się od razu zlikwidował i zniknął po prostu. A oczywiście padła informacja, że oni nie mają wiedzy, żeby taka sytuacja miała miejsce. Więc trochę jesteśmy w takim systemie takiej szarości, że ktoś sobie coś robi, ale czy to oznacza, że jak ktoś sobie sam sobie robi, coś sobie wymyśla, czy to on żadnych przepisów nie narusza? No to są właśnie te zasady. Jeżeli jest hałas w rezerwacie, a tam są zwierzęta, bo nawet na facebookowej na profilu AWF-u są filmiki, jak biega tam łoś, dzik. Jeżeli te zwierzęta mieszkają tam za płotem i one w takim stanie pod wpływem hałasu i tych błyskających dźwięków, no nie wiem, zdenerwują się po prostu, coś się wydarzy. Czy mogą wyskoczyć z tego lasu, wybiec tak, jakimś ferworze. Czy to nie jest jakiś element zagrożenia bezpieczeństwa? No jest. No, to jest po prostu system naczyń połączonych. To nie jest tak, że ja mam lewą rękę i prawą rękę i
2: to też nie jest tak, że to tylko chodzi o środowisko, jeśli chodzi o na przykład normatyw hałasu, czyli to też przepisy są środowiskowe, które to określają, to przy zabudowie wielorodzinnej w nocy powinno być 45 decybeli maksymalnie.
3: A przy szpitalu 40. Przekroczenia przy szpitalu są non-stop w okolicach 20, więcej o 20. To jest ogromne przekroczenie. Tak, to jest skala logarytmiczna.
1: Chciałabym, by weszła nasza słuchaczka, pani Katarzyna z Warszawy. Halo?
4: Dzień dobry, witam. Dobry wieczór, panie. Witam wszystkie panie, witam wszystkich słuchających. Ja jadę sobie z działki właśnie, jechałam przez las, właśnie przebiegł zdenerwowany łoś, ale to chyba bardziej tak humorystycznie. Proszę państwa, mieszkam na Ursynowie. Z przerażeniem obserwuję organizowanie imprez masowych na torze wyścigowym Służewiec. Nie wiem, kto i jakim prawem wydaje tam pozwolenie na organizację koncertu. I mam takie przemyślenie, oczywiście masowe organizowanie koncertów, które w jakikolwiek sposób naruszają dobro mieszkańców czy zwierząt, które nie mają głosu i się nie poskarżą i nie poproszą przycisz, wyłącz, przejedź, nie wiem, cokolwiek, jest skandaliczne i naganne. Ale moje spostrzeżenie jest takie, że my, nie tylko pewnie w Warszawie, tak ogólnie mówię o Polakach, bo trochę świata miałam okazję zwiedzić, my mamy ogromną tendencję do przyzwolenia na łamanie wszelakich przepisów. Wszelakich przepisów prawa. To się zaczyna od rzeczy bardzo prozaicznych, typu niesegregowanie śmieci. Od łamania przepisów drogowych. Moja córka mieszka w Warszawie przy klubie studenckim Stodoła. Tam są organizowane praktycznie non-stop cały tydzień, weekendy, jakieś pojedyncze dni. Tam są organizowane koncerty. Proszę Państwa, to co dzieje się tam z parkowaniem, to samochody, ja jestem sama kierowcą, rozmawiam w tej chwili jadąc do domu. To jakby mogły, to by stawały jeden na drugim na trawniku, na miejscu dla inwalidy i tak dalej. My po prostu pozwalamy na łamanie przepisów. My nie jesteśmy konsekwentni, bo gdyby taka organizacja masowej imprezy wymagała, tak jak panie słusznie mówią i podkreślają z całym szacunkiem, w ogóle z podziwem dla wiedzy osób zaproszonych, przedstawienia norm, operatów akustycznych i po prostu niezaakceptowania tej imprezy w wyniku niespełnienia wymogów, to może następny organizator by się pochylił i skoro rządzi większością pieniądz, to może powiedział, no dobra, to ja wydam na ten operat, zrobię, bo i tak, bo nie zarobię w ogóle, tak? My po prostu przez palce patrzymy na wszelkie przepisy, które łamiemy, to jest nie do pomyślenia, w Niemczech, w Anglii, w Hiszpanii, naprawdę, tam jak się służbom odpowiednim, odpowiedzialnym, powiedzmy tak jak u nas jest Straż Miejska, zgłasza cokolwiek, reakcja jest natychmiastowa. U nas tego nie ma, u nas służby nie reagują. Ja nie mówię, żeby wzywać policję, bo policja ma co robić i pewnie nie jest od może takich rzeczy. Ale łamiemy przepisy nagminnie. Nagminnie pozwalamy na to, to się dzieje w zasadzie. No jest macie prawa, no to jest bardzo przykre i takie mam przemyślenie, że gdyby może bardziej się przyjrzeć wszelkim organizatorom, może byłoby trochę lepiej. Mówię, ja mieszkam na Ursynowie, mieszkam przy Centrum Onkologii. Jak jest impreza na torze z Górzewieckim, to ja na swoim balkonie mogę słuchać koncertu.
2: No i będzie pani to mieć w tym miesiącu nadchodzącym w czerwcu. Będzie tam.
4: Tak, wiem. I wie pani, ilekroć przejeżdżam przy tych biednych koniach, bo muszę tam przejechać, to z przerażeniem myślę sobie, jak te biedne zwierzęta tam wytrzymują. No przecież ich nie wywiozą stamtąd.
1: Bardzo pani dziękuję, pani Katarzyno. I westchnęłam w tym momencie, bo... No bo cóż innego można zrobić, gdy mówi pani o tym, że po prostu nie przestrzegamy prawa. Ale tutaj pani powiedziała o tej imprezie, która będzie na Służewcu. No to tam jest kwestia hałasu, że jest tam też kwestia zezwoleń ze względu na przyrodę?
2: Tam rezerwatu nie ma.
1: No właśnie.
2: Są konie, to prawda. Tak. Po takim głośnym festiwalu, który był parę lat temu, nie będę tu wymieniać nazwy.
1: Tak.
2: Faktycznie pewna przerwa na wyścigach była, jeśli chodzi o imprezy masowe i teraz powraca festiwal, który będzie w czerwcu. I co ciekawe, organizatorzy tych imprez bardzo dobrze się rozgościli w Warszawie i potem w momencie, kiedy jedna miejscówka jest już spalona, bo po prostu już drugi raz nie zorganizują imprezy na wyścigach, bo już po prostu mieszkańcy mają nastawione uszy, że ten konkretny organizator, no niestety dał im popalić i nie dał spać, to przenoszą się do kolejnej lokalizacji. Aha. I tak było w przypadku jednego z festiwali, który się przeniósł właśnie z wyścigów na teren AWF-u. Aha. A potem w kolejnej edycji na teren lotniska Babice. Mhm. I to są takie trochę adresy, które po prostu wymieniają się tymi imprezami. No i jeśli faktycznie media i mieszkańcy nie będą głośno mówić, że to jest patologia, że nie mogą spać do trzeciej nad ranem, albo i to przez 3 dni często, bo to nie jest tak, że to jest tylko hałas w dniu imprezy, tylko to są przygotowania. Jest jeden dzień, drugi dzień i to są 3 dni bez snu. Jeśli jesteś osobą, która na przykład ma zaburzenia pracy serca albo jakieś stany lękowe, depresyjne, no to to już w ogóle są bardzo poważne zdrowotne konsekwencje tego typu wpływu basów na organizm człowieka.
1: Ja tu chciałam właśnie namówić osobę, ponieważ tak naprawdę ten program był zapowiadany, tak zapowiadałam go moim kolegom i koleżankom, że będziemy mówić o proteście wobec narodowego, planowanego ewentualnego Narodowego Centrum Sportu przy rezerwacie Las Bielański. I pani, z którą rozmawiałam, doskonale zorientowana w temacie i należąca do grupy protestującej, powiedziała mi, ale skąd mnie? Absolutnie nie będzie. Ja po prostu wyjeżdżam. Nie będzie mnie wtedy, bo nie dałabym zupełnie rady. Na ile społeczność otaczająca rezerwat, społeczność Bielan, tu się zwracam do pani, pani tam mieszka, pani Izabelo, jest zdeterminowana, a przede wszystkim zorganizowana, żeby protestować.
3: Myślę, że jeszcze zorganizowana.
1: Bo pani to jest, widzę, aktywistką pełną gębą.
3: No nie czuję się tą aktywistką.
1: No ale jest pani, bo pani tu działania tu wysłałam, tu do, tutaj do policji, tu do prokuratury, tu i tak dalej. Pytanie do miasta i tak dalej. No jest... łatwiej jest pani, bo jest pani prawniczką.
3: Może to jest... Mam takie poczucie... takiej niemocy w tym momencie, no bo my faktycznie reagujemy dopiero post factum, w sensie takim, że dostajemy, nie mamy wcześniej, to co pani Marta mówiła, powinniśmy mieć wcześniej ramy tego, co nas czeka i wtedy miasto daje zgodę albo nie. A my dzisiaj jest tak, że my się dowiadujemy, że będzie jakaś impreza, w ogóle nie mamy na to żadnego wpływu.
1: To w trybie dostępu do informacji poprosić RDOŚ, no nie, bo RDOŚ-u są tylko ci, którzy się zwrócili o zgodę na odstępstwo. Niektórzy się w ogóle nie zgadzają o zgodę na odstępstwo.
2: Prawda? Nie mam wglądu do takich dokumentów jako radna. Mogę się udać i zajrzeć.
3: W ramach dostępu do informacji publicznej dostajemy, kiedy już ta decyzja jest wydana. Czyli
1: za późno.
3: Tam
1: za
3: czasie, późno. Dokładnie. Więc my reagujemy dopiero na skutki tego wszystkiego. I wydaje mi się, że trochę jesteśmy w takim oczekiwaniu. Tak z mojej perspektywy...
1: Ale rzeczy są cykliczne, także możecie trochę przewidywać. No rzeczy są cykliczne, Juwenalia nie znikną, prawda?
2: Ale pojawiło się coś nowego, czego nie było. Presja medialna. Myślę, że to wydarzenie w Wilanowie troszeczkę zmieniło optykę, bo my walczymy i wysyłamy te pisma i jakby nawet pod petycjami podpisy, bo w sprawie NCS-u, czyli Narodowego Centrum Sportu, taka petycja jest. Jest tam na razie 4000 podpisów, ale zbieramy dalej. I podpisów 80 super ekspertów od ochrony przyrody. Mm-hmm. I autorytet tych osób oraz gremialna presja lokalnej społeczności nie zadziała tak dobrze, jak nagłośnienie sprawy przez media.
1: Ja miałam o tym mówić, tylko zrobiła
2: ale chodzi też o hałasie. Tak samo o hałasie. Po prostu nagle się przestawiły drzwi w ogóle w drugą stronę, bo my o tym patologii imprez masowych mówimy od dawna, nawet byliśmy w Sejmie, w Podkomisji Zdrowia do spraw hałasu. No jakby wszystkie różne instytucje publiczne zostały zaalarmowane i dobrze wiedzą, co należy zrobić, ale bez presji medialnej i bez skarg od mieszkańców dalszych, no nic się nie zmieni.
3: Ja trochę mam wrażenie, że w mojej bańce informacyjnej ta presja jest, ale rzeczywiście wokół mnie, no może ja tego nie doceniam, jest rzeczywiście grono osób, które się aktywizują, pytają, dopytują, żądają i tak dalej. No trochę się czujemy zbywani, szczerze mówiąc, i tak mam wrażenie, że władze dzielnicy są przeciwko nam. I nie bardzo tego rozumiem tej całej sytuacji, bo mówię, mamy niesamowity skarb. Las Bielański jest naprawdę rezerwatem, gdzie są 300-letnie drzewa.
2: Na skalę światową.
3: Dokładnie. W centrum miasta, 7 kilometrów od centrum, to się nie zdarza.
2: Piękne dęby.
3: My traktujemy trochę ten las jako taki park, ale to nie jest park. To jest coś naprawdę ekstra. W związku z tym żebyśmy odwrócili może sposób myślenia o tym. I tak pomyślałam sobie, że dobrze byłoby może edukować trochę bardziej, bo skoro 7 tysięcy studentów podpisało się pod petycją, żeby jednak były te gwanalia, to coś tu nie gra.
1: I tak? Bardzo króciutko pan Wiktor z Bielan, halo.
5: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo krótko.
5: No. Dobrze, ja mam tylko taką sprawę, ponieważ miał być ONC, się nie było, ale to też jest związane z hałasem. Ja miałam być na okazję na spotkaniu, które Urząd Dzielnicy przygotował z mieszkańcami a propos właśnie tejże inwestycji i tam rektor AWF powiedział bardzo ważną rzecz, która też odnosi się do tej imprezy, a mianowicie powiedział, że jeśli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda jakąkolwiek opinię, która neguje, która potwierdza, że inwestycja będzie wybrzeże szkody środowiskowe na Las Bielański, to on na pewno wstrzyma budowę, czyli on się będzie słuchał RDOŚ. No i właśnie, mamy teraz przykład idealny, kiedy widać, jak rektor AWF-u posłucha tak, regionalnej dyrekcji, bo powiedzmy o jednej rzeczy. My mówiliśmy o decyzji, która zapadła dzień przed imprezą, tak. Ale nie zapominajmy o tym, że miesiąc wcześniej RDOŚ napisał pismo apelujące o zaprzestanie i wskazujące, że chodzi również o festiwal na Bielanach, czyli te karty już były rozdane trochę wcześniej, więc tyle chciałem powiedzieć i chciałem bardzo panią w studiu podziękować i pani, która wcześniej też się wdzwaniała za pracę, za walkę o to, bo też jako mieszkaniec.
1: Dziękuję panu, bardzo cenny tak, głos. Bardzo. Audycja będzie o tej planowanej inwestycji. Tym razem musieliśmy porozmawiać o tym, co tu i teraz. To był pan Wiktor z Bielan, a ja panią bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pani Marta Szczepańska, radna miasta stołecznego Warszawy, miasto jest nasze. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I pani Izabela Dittmajer-Sklepowicz, prawniczka, mieszkanka Bielan.
2: Dziękuję.
1: A państwa zapraszam teraz po godzinie 23. Rozmawiamy o kampanii Matki Poza Klatki. O co chodzi, dowiedzą się państwo już za kilka minut. Program wydawał Jakub Żebrowski, a realizował Adam Brzeziński.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o sytuacji kobiet.
2: Tak naprawdę to dopiero XX wiek przynosi jakąkolwiek większą emancypację kobiet w kościele. Jeszcze na początku XX wieku kobiety nie mogły na przykład śpiewać w chórach kościelnych. Pewne rzeczy się zmieniają, natomiast jest to proces bardzo powolny i na razie nie obejmuje kwestii święceń. Kościół nie przetrwa tak naprawdę bez święceń kobiet, bez kobiet w stanie duchownym.
1: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja. Radio tok.fm. Pierwsze radio informacyjne.
3: Na propagandę jest popyt, ludzie pragną autorytarnego przywódcy, mówi laureat tegorocznej nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Amerykańskie wojsko wystrzeliło pocisk kierowany na jednostkę Lian Stan w Zatoce Osmańskiej. Wirus Ebola dotarł do Brazylii, do szpitala zgłosił się mężczyzna, który przebywał w Demokratycznej Republice Konga. 22. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Peter Pomierantsev i jego książka Propagandysta, który przechytrzył Hitlera, został uhonorowany nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszy reportaż literacki roku. Książka opowiada historię Seftona Delmera, propagandysty, który walczył z dezinformacją III Rzeszy, kreując satyrę wymierzoną w nazizm. Współcześnie potrzebujemy odpowiedzi na narastającą propagandę, tym razem ze strony Rosji, mówi laureat tegorocznej nagrody.
4: Trudna prawda, na którą zwraca naszą uwagę Delmer, to fakt, że istnieje popyt na propagandę. Ludzie pragną autorytarnej propagandy, pragną autorytarnego przywódcy. Dopóki nie skonfrontujemy się z psychologicznymi potrzebami, które zaspokaja propaganda, nie będziemy w stanie z nią walczyć.
3: Wśród nominowanych do nagrody byli także Anna Bikont, Joanna Czeczot, Emily Carrington i Kasper Bajon. 17. edycja nagrody to także zwieńczenie tegorocznego Dnia Reportażu. Lotnictwo USA unieruchomiło masowiec Lian Star w Zatoce Osmańskiej. Atak na statek był w nocy, po tym gdy odrzucił wezwania do zmiany kursu i próbował przedrzeć się przez amerykańską blokadę morską. Do jednego z irańskich portów poinformowało dowództwo centralne USA. Amerykański samolot wystrzelił pocisk kierowany Hellfire bezpośrednio w maszynownię statku, całkowicie pozbawiając go napędu i pozostawiając dryfującym. Amerykańscy żołnierze nie weszli na jego pokład. Jak dotąd siły USA unieruchomiły 6 statków handlowych i przekierowały lub zawróciły 116 innych jednostek próbujących wpłynąć do Iranu lub go opuścić. Władze sanitarne brazylijskiego São Paulo prowadzą dochodzenie w sprawie podejrzenia zakażenia wirusem Ebola. Do medyków zgłosił się mężczyzna po niedawnej wizycie w Demokratycznej Republice Konga, w którym wybuchła epidemia. Pacjent przebywa w izolacji w szpitalu specjalizującym się w opiece nad pacjentami z podejrzeniem bądź potwierdzoną chorobą wirusową. W afrykańskim kraju odnotowano ponad 900 prawdopodobnych przypadków zakażenia wirusem Ebola. W ponad 200 przypadkach istnieje podejrzenie, że zakażenie doprowadziło do śmierci chorych. Ebola zabiła w Afryce ponad 15 tysięcy osób w ciągu ostatnich 50 lat. Jak polskie władze powinny zareagować na decyzję Wołodymyra Zełenskiego? O to spierali się dziś goście programu Wybory w Toku. Ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek sił specjalnych imię bohaterów UPA. MSZ wezwał w związku z tym ambasadora Ukrainy i wyraził głębokie niezadowolenie, a Karol Nawrocki zapowiedział, że chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższe polskie oznaczenie, czyli Order Orła Białego. Poseł PiS-u Paweł Szrot, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, który wręczył ukraińskiemu przywódcy order, popiera teraz jego odebranie i zauważa przy tym, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego szkodzi nie tylko Polsce, ale i Ukrainie.
5: Stanowisko Ukrainy dotyczące UPA, ono tak naprawdę leży w zgodzie z linią wrogiej Ukrainie propagandzie rosyjskiej, która bez przerwy mówi o jakichś neonazistach, o ukraińskich faszystach. Ukraina powinna się od tego odciąć we własnym interesie.
3: W naszym wspólnym interesie jest powstrzymywanie się od zaogniania sporu o przeszłość, a Wołodymyr Zełenski ma świadomość, że dla Polaków UPA to są zbrodniarze, a nie bohaterowie, podkreślała Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
6: Natomiast odpowiedź też powinna być adekwatna i uważam, że decyzja prezydenta o odebraniu tego orderu jest nadmiarowa.
3: Obaj prezydenci, zdaniem polityczki, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny, powinni raczej patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość. padł rekord turystów w Amsterdamie. Liczba noclegów turystycznych w stolicy Holandii wzrosła w tamtym roku do rekordowych prawie 24 milionów. To około 800 tysięcy turystów więcej niż rok wcześniej i powyżej miejskiego limitu 20 milionów noclegów. Władze Amsterdamu od lat próbują ograniczyć masową turystykę, między innymi poprzez zakaz budowy nowych hoteli, zakaz palenia marihuany w centrum oraz wysoką opłatę turystyczną. Mimo to liczba noclegów ponownie przekroczyła ustalony przez miasto pułap. W związku z ciągłym przekraczaniem limitu grupa mieszkańców Amsterdamu pozwała gminę do sądu. Inicjatorzy pozwu chcą między innymi dalszego podwyższenia podatku turystycznego, który już teraz należy do najwyższych w Europie. Na koniec sport. Piłkarze Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu triumfowali w Lidze Mistrzów. W dzisiejszym finale w Budapeszcie pokonali po rzutach karnych Arsenal Londyn 4-3. Po regularnym czasie gry był remis 1-1. Niedziela w ciągu dnia na północy i na wschodzie kraju, miejscami z przelotnymi opadami deszczu i lokalnie burzami. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni na północy, na wschodzie i w centrum kraju i od 22 do 24 na południowym zachodzie. Chłodniej będzie miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich Bieszczad od 15 do 17 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, to ostatnia godzina wieczoru, który spędzam razem z Państwem. Przypominam, że od kilku tygodni spotykamy się godzinę wcześniej, czyli o 20:00 i kończymy także godzinę wcześniej, czyli o 23:00. Proszę Państwa, w tym tygodniu, na początku tego tygodnia był Dzień Matki. A równocześnie ta ostatnia godzina, ona ma taki wątek tematyczny, opowiedz mi swoją historię. I tak pomyślałam, jaką historię opowiedziałby nam matki zwierzęce. Matki zwierzęce, i tu myślę o zwierzętach hodowlanych. Matki te, które przecież czują, cierpią i są przez nas tak okrutnie traktowane. Ja wiem, że organizacja Compassion Polska od dobrych kilku lat w ten dzień przypomina o losie tych matek, o tym jak żyją, przypomina o losie matek świń. I tego roku też tak było. Chcę o tym porozmawiać z przedstawicielką Compassion Polska, panią Agatą Wieńcis. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Ale zacznijmy może od takiej rzeczy. Ja tylko powiedziałam Compassion Polska. To jest skrót pełnej nazwy, która niech pani przypomni i nam wyjaśni, czym jest, czym się zajmuje organizacja.
8: Tak, jest to skrót pełnej nazwy Compassion in World Farming Polska. Jesteśmy częścią dużej międzynarodowej organizacji o tej nazwie, która zajmuje się poprawą dobrostanu zwierząt hodowlanych. Naszym celem jest to, żeby zwierzęta, które są hodowane na cele ludzkiego talerza, takie, które są hodowane na mięso, mleko, na jaja, nie musiały cierpieć, tylko mogły być, żyć w takich warunkach, które są dla nich odpowiednie.
7: No właśnie i w ten dzień, ten koniec maja, Państwo robią akcję, wychodzą Państwo nieraz na ulicę. Z czym? Jak było w tym roku?
8: W tym roku wyszliśmy na ulicę z wielkim sercem ryjkiem. To jest symbol naszej akcji Matki Poza Klatki, który ma zwracać uwagę na fakt, że świnie matki też są matkami, a wciąż zamyka się je w ciasnych klatkach na fermach. I pojawiliśmy się w centrum Warszawy na placu Pięciu Rogów, gdzie zachęcaliśmy przechodniów do tego, żeby w imię solidarności z świńskimi mamami sfotografowali się z naszym wielkim serduszkiem oraz nosili naklejki z tym symbolem. Odbyliśmy bardzo wiele rozmów z przechodniami. Często były to rozmowy pełne zaskoczenia. Przechodnie okazywali duże zainteresowanie tym tematem, chociaż albo może dlatego, że nie mieli świadomości, że w taki sposób wygląda hodowla świń w Polsce. Były też z nami znane osobowości. Tę akcję wsparła i wspiera od pierwszej edycji aktorka Magdalena Popławska. A na samym placu dołączyły do nas modelka Zuza Kołodziejczyk i aktywistka Karolina Skiba.
7: Czy to było tak, że wyście jakoś podchodzili do ludzi, czy ludzie podchodzili do was, czyście musieli ich zaczepiać, czy patrzyliście, a co to za ryjek i was zagadywali?
8: Dokładnie działo się to wszystko, to znaczy my byliśmy otwarci na wszelki kontakt, widzieliśmy osoby, które przyglądały się z ciekawości akcji, ale nie miały odwagi podejść i wtedy bardzo chętnie z nimi rozmawialiśmy. Były też osoby, które przyszły specjalnie na akcję, bo dawaliśmy wcześniej znać w mediach społecznościowych i w naszych innych kanałach, że coś takiego będzie się odbywać. To było bardzo miłe, że osoby wygospodarowały czas we wtorek, w środku dnia, żeby przyjść i sfotografować się z tym wielkim sercem.
7: Były takie osoby, powiedziałabym, kpiąco negatywnie nastawione do Was, do sprawy i tak dalej. Zetknęliście się z takimi reakcjami?
8: Zupełnie szczerze, przy tego typu akcjach jest to normalne. Zawsze takie osoby się trafią i zawsze takie osoby spotykamy. Natomiast w tym roku było bardzo, bardzo spokojnie pod tym względem i właściwie jako chyba nasze drugie spotkanie pojawił się pan, który twierdził, że nasze działania nie mają sensu. Poza tym mieliśmy bardzo wiele pozytywnych interakcji, również z osobami, które albo znały samą akcję i wiedziały od niej wcześniej, albo były po prostu otwarte na rozmowę.
7: A co to znaczy, nasze drugie spotkanie pojawił się pan, bo nie bardzo rozumiem, w jakim sensie drugie spotkanie?
8: Czyli nasza druga rozmowa, którą odbyliśmy.
7: A, rozumiem, ktoś podszedł. A uważał, że nie ma sensu, ponieważ... Co, jakoś tak, coś głębsza argumentacja była? Czy
8: w takich sytuacjach bardzo rzadko słyszymy głębszą argumentację. Aha. Najczęściej jest to jakaś litania żali.
7: Żali? Ale o co żal?
8: Na przykład o to, że trzeba zajmować się ludźmi, a nie zwierzętami.
7: Aha, bo dziećmi przede wszystkim.
8: Albo dziećmi, tak.
7: I co wy wtedy mówicie?
8: Mówimy, że każdy zajmuje się tym, co jest kluczowe i najważniejsze akurat w jego spojrzeniu i zwierzęta cierpią tak samo jak ludzie i tak samo wymagają naszej uwagi i opieki, a nie mogą same za siebie mówić.
7: Ja teraz chcę wrócić do jednego słowa, które pani użyła, a mianowicie do słowa zaskoczenie, bo wiecie, ja się tym zajmuję i prowadzę te programy od wielu lat i po prostu wiem. Wiem, jak wygląda hodowla kur w klatkach. Sama miałam kury, które chodziły po dużym ogrodzie. Wiem, o co chodzi właśnie z tymi lochami i tak dalej. Ale myślę, że wiele osób, czy się wcale nie dziwię, że ludzie byli zaskoczeni, bo wiele osób w ogóle nie łączy pojęcia klatki ze świnią po prostu. Bo ludzie wiedzą, i to było bardzo głośne, prawda? Mówimy, kury z chowu klatkowego, prawda? To jajko jest oznaczone trójką, tak? I ludzie wiedzą o tym, już przez te lata się dowiedzieli, jak wygląda taka ferma, taka wytwórnia jajek, bym to nazwała. Że kury tam są stłoczone, że nie mają miejsca, nie ma tam tego, co jest naturalną potrzebą kury, czyli możliwości grzebania w czymś tak dalej. Kura jest w klatce, ale wiedzą, że mogą być w klatce i tutaj też były audycje na ten temat, tu jest wiedza znacznie mniejsza. Króliki. Ludzie nie wiedzą o tym, że cielęta są trzymane w pewnego rodzaju klatkach. Zaraz po urodzeniu, bardzo szybko, w takich kojcach, w takich rodzajach namiotach. Ale ludzie wreszcie nie wiedzą, jaki ma związek świnia z klatką. Jakoś nie wyobrażają sobie, no ci, którzy kiedyś tam widzieli na wsi u babci, dziadka i tak dalej, świnie w chlewiku, no to ona była w chlewiku, ona czasem chodziła po polu, tu mówię z Krakowska oczywiście, wychodziła na zewnątrz, ale ona nie była w klatce. Dlaczego świnia miałaby być w klatce? Jakoś jesteśmy bez zaskoczenia. Możemy przyjąć informację, że nie wychodzi na zewnątrz. No tak, jest w jakimś, prawda, pomieszczeniu te świnie, ale dlaczego świnia w klatce? Jak nam to pani wyjaśni?
8: Świnie w klatkach zamyka się z wielu powodów. Pierwsza rzecz, którą warto wiedzieć o klatkach, to, że świnie nie są zamknięte tylko w jednym rodzaju klatki. Istnieją dwa rodzaje klatek, w których świnie matki, stricte lochy, te, które są odpowiedzialne za dostarczanie prosiąt do tuczarni, spędzają czas swojej ciąży, porodu i opieki nad dziećmi w dwóch rodzajach klatek. matek. W pierwszym są zamknięte na początku ciąży, spędzają tam 5 tygodni. W drugiej są zamykane tydzień przed porodem i później na okres 3-4 tygodni opieki nad dziećmi. Łącznie...
7: Ale zaraz. Aha, pani mówi o tych częściach, mówi pani, bo pani powiedziała o dwóch formach klatek, ale teraz cały czas mówimy tak. O tej jednej. Że 5 tygodni po zapłodnieniu i potem po porodzie. Przed porodem i po porodzie, tak?
8: Tak, są dwa różne rodzaje klatek.
7: A w pierwszej, tym sensie, że one inaczej wyglądają, te klatki.
8: Tak, tak. Tak.
7: Ja pomyliłam się, myślałam, że dwa różne jakby sposoby i style trzymania tych świń w klatkach.
8: I powody dla trzymania świń w tych dwóch rodzajach klatek są bardzo różne. Pierwszym i prawdopodobnie kluczowym jest to, że takie trzymanie zwierząt pozwala na większe ich stłoczenie, ponieważ lochy, kiedy są odgrodzone od siebie, nie ma wtedy ryzyka jakichś negatywnych interakcji między nimi, a takie mogą się zdarzyć w przypadku, kiedy one zostałyby stłoczone grupowo w tych najbardziej wrażliwych okresach ciąży, porodu i połogu.
7: Ale to znaczy, że zaraz, skoro świnia jest trzymana przez pierwszy więcej 5 tygodni po zapłodnieniu, to znaczy co, w 7., 8. tygodniu, w 2. miesiącu już to zagrożenie mija, że one nie są agresywne?
8: To zagrożenie jest mniejsze, tak. Mhm. I wtedy też świnie nie wymagają ich jakby ciąża i okres porodu nie wymaga aż takiej ścisłej ingerencji ze strony hodowców.
7: No ale właśnie na okres porodu są zamykane, prawda?
8: Tak, właśnie wtedy, ponieważ to jest jeden z takich najbardziej wrażliwych momentów tego całego cyklu klatkowego.
7: Czyli podsumujmy, jeżeli ciąża, myśmy o tym rozmawiały i tutaj sobie to wałkowało przed audycją, od razu Państwu powiem, jeżeli ciąża u świni trwa ile?
8: 114 dni.
7: No, 114 dni, gdyby trwała 120 dni, to byłoby przez 34 miesiące, prawda?
8: Przez 4 miesiące.
7: Tak. No niecałe 4 miesiące, czyli zaraz na początku ciąży przez ponad miesiąc świnia trzymana jest w klatce, potem wypuszczona, żyją na jakimś obszarze razem z innymi, tak? I tak. Potem ile czasu przed porodem jest znowu zamykana?
8: Później jest zamykana na tydzień przed porodem. To jest taki wrażliwy czas, w którym świnia dąży do zbudowania gniazda i szykuje się na poród. I później po porodzie dalej spędza czas w klatce przez 3 albo 4 tygodnie, kiedy opiekuje się swoimi dziećmi.
7: Ale proszę mi powiedzieć, bo my sobie wyobrażamy zwierzę w klatce, prawda? Miałam kota w klatce, czasami psa się trzyma w takim kennelu, to jest takie miejsce, gdzie to zwierzę może przejść kilka kroków, obrócić się, no, ma ograniczoną powierzchnię, ale może się tam ruszać, a tutaj to chyba inaczej wygląda.
8: To nie są takie klatki. Jak myślimy o klatkach kennelowych, one zostały wymyślone po to, żeby dać psom możliwość odpoczynku i wyregulowania się. Te klatki, o których my tutaj mówimy, to są klatki, które są tak ciasne, że locha nie może się w nich nawet obrócić, nie może wykonać kilku kroków, nie może chodzić, nie może wchodzić w prawidłowe interakcje z innymi lochami, ale też ze swoimi dziećmi. W końcu nie może też wypróżniać się w miejscu, które jest innym miejscem niż miejsce, w którym ona śpi i odpoczywa. Powoduje to mnóstwo nie tylko stresu i frustracji, ale też określonych rodzajów okaleczeń i infekcji.
7: Ale pani powiedziała, przed porodem locha jest zamykana, to jeszcze czas może sobie tworzyć gniazdo. Jakie ona gniazdo sobie może tam tworzyć, skoro ona de facto jest unieruchomiona?
8: Ona pragnie tworzyć tam gniazdo, ale ona nie może tego zrobić. Lochy, które żyją w naturze, właśnie tuż przed porodem, mają taką tendencję do budowania gniazda i bardzo silną potrzebę, żeby to zrobić. To gniazdo budują z różnych patyczków, traw, liści i wyznaczają takie określone miejsce, które będzie miejscem ich odpoczynku i opieki nad dziećmi, tak żeby to było wygodne i dla nich, i dla jednych, i dla drugich. W hodowlach alternatywnych jest taka możliwość budowy gniazda ze słomy, natomiast w hodowlach klatkowych niestety zdecydowanie najczęściej jest tak, że tej słomy lochy nie mają i nie mają przez to też możliwości zbudowania gniazda.
7: No ale jak się zwierzę nie może obrócić, to jakże ono ma zbudować to gniazdo w ogóle? Ale tak samo pani powiedziała, locha się opiekuje. No ona, ja zrozumiałam, że ona cały czas jest w pozycji stojącej, leżącej, może wstać. Jak ona się ona może opiekować? One przechodzą, bo ta klatka jest taka, że te nowonarodzone świniaki małe, prosięta, one mogą przechodzić, prawda, przez te otwory między prętami tych klatek. Czyli one mogą przechodzić, a ona w środku jest taka zamknięta, ujarzmiona.
8: Dokładnie tak to wygląda. To są jakby takie boksy, w których jest umieszczona klatka. W tej klatce znajduje się locha. Ona ma możliwość tego, żeby usiąść, położyć się, ewentualnie zmienić pozycję z prawej na lewą, ale nie może wykonać kilku kroków do przodu, nie może też się obrócić wokół własnej osi. I prosięta mogą przechodzić do swojej matki, trącać ją pyszczkiem, mogą się pożywiać, ale taki sposób interakcji nie zapewnia w ogóle takiego naturalnego doświadczenia macierzyństwa, jakie powinny mieć świnie.
7: No, jaka jest argumentacja tych, którzy to wymyślili i stosują? Bo powiedzmy wprost, nie wszędzie produkcja, że użyję tego słowa, prosząc, tak wygląda. I tak nie wszędzie te lochy są tak unieruchomione na okres porodu.
8: Argumentacja dotyczy przede wszystkim tego, że łatwiej takie zwierzę się obsługuje, kiedy jest zamknięte. Pracownicy mogą wtedy swobodnie na przykład wejść do takiego boksu, w którym znajduje się locha i jej prosięta i zająć się prosiętami bez ingerencji lochy i bez obawy, że locha będzie zachowywać się względem nich agresywnie. Natomiast głównym takim mitem wokół klatek, zwłaszcza tych klatek porodowych, jest to, że klatki mają służyć zmniejszeniu ryzyka przygniecenia prosiąt przez lochę, kiedy ona próbuje się położyć. I jest tak, że w systemach bezklatkowych, które są dobrze zaprojektowane i które są dobrze prowadzone, śmiertelność prosiąt wcale nie wzrasta. Widzieliśmy to na przykład w Szwajcarii, gdzie pod koniec lat 90. zakazano w całości klatek porodowych i ściśle sprawdzano, czy faktycznie jest tak, że lochy przygniatają swoje prosięta w tych sytuacjach, w których próbują się położyć. I tak wcale nie było. Ta śmiertelność nie wzrosła i jest to jeden z głównych mitów, który narósł wokół klatek.
7: No ale jak widać, te doświadczenia szwajcarskie to za mało, żeby przekonać tych, którzy hodują te zwierzęta w tym systemie.
8: Na ten moment tak, ale nie jest to tylko Szwajcaria. Tych zakazów jest więcej. Niedozwolone są już od lat 80., czyli 50 lat. Nie można stosować takich klatek w Szwecji. Jednego z rodzaju klatek nie można stosować w Wielkiej Brytanii. W Norwegii oba są zakazane. Inne kraje dążą do tego, żeby ograniczać czas, w którym lochy mogą spędzać w klatkach, najczęściej do kilku dni, na przykład po porodzie albo kilku dni po inseminacji. Więc te sytuacje się dzieją, dzieją się też poza Europą. W kilku stanach Stanów Zjednoczonych klatki są zakazane, w kilku stanach indyjskich i wygląda na to, że to, co zapoczątkowała Szwecja w latach 80. będzie niebawem dotyczyć całej Unii Europejskiej.
7: Natomiast jeśli chodzi o świat, ja przeczytałam, że są kraje, w których lochy cały okres ciąży, tych 114 dni, spędzają w klatkach takich.
8: I dokładnie tak samo było w Unii Europejskiej jeszcze do 2013 roku. Aha. W 2013 roku udało się wprowadzić takie właśnie czasowe ograniczenie hodowli świń w klatkach. Wcześniej było tak, że one przez cały okres ciąży również u nas mogły być w zamknięciu.
7: A, czyli tak było, także i u nas. Te 114 dni. Aloha była w ten sposób unieruchomiona, bo tak to trzeba powiedzieć.
8: Dokładnie tak było i w 2013 roku weszła dyrektywa unijna, która zabroniła tego.
7: Mhm. Czyli ta dyrektywa powiedziała, ile maksimum, czego nie można przekroczyć, tak? Ile dni, poczynając od zapłodnienia, po odebrania prosiąt losze, ona może być unieruchomiona.
8: Dokładnie tak. Ona wskazała, że od momentu zapłodnienia 5 tygodni i później tydzień przed porodem i 21
7: tygodni. Nie, od momentu zapłodnienia nie 5 tygodni, chyba. 5 tygodni? A tak, 5 tygodni. To ja się pomyliłam.
8: Tak,
7: 5 tygodni, ponad miesiąc. Mhm. No tak, dokładnie. Bo ta ciąża trwa niecałe 4 tygodnie. A proszę powiedzieć, jaka jest skala w Polsce tego zjawiska?
8: Ono jest tak nieznane, że też jest to bardzo szokujące, ponieważ mogłoby się wydawać, że jest to tylko część gospodarstw, ale wcale tak nie jest. W Polsce każdego roku hoduje się 650 tysięcy loch, z czego 95% z nich jest zamkniętych w klatkach. Czyli niemal wszystkie lochy, niemal 620 tysięcy każdego roku zamykane są w Polsce w klatkach.
7: Bo ja sobie wyobraziłam, że wszędzie tam, gdzie jest tak zwana hodowla wielkotowarowa, prawda, gdzie przekracza to, że to nie są 2, 3, 4, 5 win, tylko zdecydowanie więcej, one są właśnie w ten sposób traktowane. Natomiast lochy chodzące, mające miejsce i tak dalej, gdzie klatek nie ma, to są tylko w takich gospodarstwach, które na własne potrzeby to zwierzę hodują, ewentualnie sprzedają, ale na upój, ale to 1, 2, 3, 5 zwierząt. Tak sobie wyobraziłam, ale może się mylę. Może są też gospodarstwa w Polsce takie wielkotowarowe, gdzie tych świń jest zdecydowanie więcej niż kilka, a nie ma tego systemu.
8: Jest tak, że w systemach wielkotowarowych dominuje ten system klatkowy. No. Istnieją gospodarstwa, które w opłacalny ekonomicznie sposób funkcjonują, prowadząc takie bezklatkowe hodowle świń. W Polsce mamy takie przykłady, chociaż jest ich bardzo mało.
7: Jakiś margines chyba stanowią tak naprawdę, nie?
8: Jest to wciąż margines, natomiast mamy świetne przykłady hodowców z Holandii czy z Finlandii, którzy mają większe gospodarstwa z dużą ilością świń i świetnie prosperują w systemach bezklatkowych. No i nie można zapominać o tym, że kraje takie jak właśnie Wielka Brytania, Szwajcaria to są kraje, które zakazały tych kojców, a wciąż tam funkcjonuje hodowla świń i ma się ona bardzo dobrze.
7: Wy protestujecie przeciwko temu.
8: My protestujemy przeciwko temu.
7: To znaczy uważacie, że tak jak w tych krajach, gdzie jest to zakazane, powinno być zakazane. Nie liczycie na to, że w sposób dobrowolny hodowcy się z tego wycofają. Pomogą się wycofać, prawda? To nie ma nakazu. Powiedzmy wyraźnie, tak? Zresztą to wynikało z całej naszej rozmowy, gdy pani mówiła, co Unia, że Unia po prostu tutaj przeciwstawiła się temu, że przepisy, prawda, zmieniły to, że świnia była cały okres ciąży w takiej klatce. Powiedziała, nie, tak nie wolno, to jest zmęczenie zwierzęcia. Oczywiście to upraszcza argumentację. Ale w tej chwili, to co pani powiedziała wyraźnie, każdy może to zrobić, ale nie musi. Ale to ja rozumiem, że nie ma co liczyć na, że tak powiem, powolną ewolucję i wycofywanie się naszych producentów z tego systemu.
8: My działamy
7: państwo na Unię raczej.
8: My działamy wielotorowo tak naprawdę, ponieważ jakby widzimy, że ta transformacja może przyjść z różnych stron. No. Zmiany prawne są jednym z najskuteczniejszych sposobów wprowadzania tego typu zmian i są bardzo często trudno odwracalne, dlatego inwestujemy bardzo wiele czasu i energii, żeby do takiej zmiany doprowadzić. Ale jest też tak, że współpracujemy z hodowcami i z firmami spożywczymi i pomagamy w dokonywaniu takich zmian w produkcji na fermach albo podpowiadamy, w jaki sposób zmieniać łańcuchy dostaw tak, żeby uwzględnić produkty bezkładkowe.
7: Ale to, czy to nie jest tak, że to chodzi głównie o kury i o jajka? Bo z jakimi firmami spożywczymi możecie współpracować i co to daje? Jak to wygląda, jeśli idzie o świnie?
8: Jeśli idzie o świnie, współpracujemy z hodowcami i wspieramy ich, tych, którzy hodują zwierzęta bez
7: klatek. A jak ich wspieracie?
8: Wspieramy ich przez dostarczanie informacji, wiedzy i przez dostarczanie im też platformy. Oni bardzo często towarzyszą nam, kiedy rozmawiamy z politykami, kiedy rozmawiamy z mediami, po to, żeby pokazywać, że taka hodowla faktycznie jest możliwa.
7: A pani Agato, z ręką na sercu, ile macie takich hodowców, z którymi w ten sposób współpracujecie?
8: Jest to grupa hodowców i przede wszystkim są to hodowcy z zagranicy.
7: No właśnie, ja cały czas mówię o Polsce.
8: To ja myślę z perspektywy jednak organizacji, która działa na terenie całej Unii Europejskiej i to jest nasz rynek i nasz cel.
7: No tak, ale jesteście w Polsce, rozmawiamy w Polsce i co się dzieje w Polsce? Tutaj właśnie, bo ile na przykład o wiele wydaje mi się, i to rzeczywiście jest pewien sukces, prawda? Na przykład, czy to jakieś restauracje, czy sklepy wielkotowarowe rezygnują na przykład z jajek trójek, prawda? To faktycznie. Natomiast tutaj nie spotkałam sklepy, gdzie było napisane, a my sprzedajemy mięso ze świń, wieprzowinę i w tej hodowli świnie nie były tak traktowane w okresie ciąży i połogu. Czegoś takiego nie spotkałam.
8: I w przypadku jajek to była duża sprawa związana z wprowadzeniem systemu, który w jasny sposób znakował wszystkie jajka mówił, że jaja trójki to są jaja z chowu klatkowego. W przypadku innych produktów odzwierzęcych nie mamy takiego jasnego ogólnoeuropejskiego systemu. Istnieją systemy krajowe, na przykład we Francji czy w Niemczech, ale one są często dobrowolne, najczęściej są dobrowolne. I hodowcy nie muszą oznakowywać swoich produktów w taki sposób. Gdyby konsumenci wiedzieli, w jakim systemie hodowane są zwierzęta, jaki jest poziom ich cierpienia,
7: mieliby jakiś wybór, ale nie wiedzą.
8: Mogliby wybierać lepiej, ale nie mają tej informacji na sklepowej półce, która jest bardzo łatwo dostępna, kiedy widzimy trójkę na jajku, a też coraz rzadziej ją widzimy, bo coraz więcej sklepów rezygnuje faktycznie ze sprzedaży jajek trójek, czyli jajek klatkowych.
7: No tak, jak się nad tym zamyśliłam, bo na przykład, żeby kupić, jeżeli ktoś lubi mięso drobiowe i chce kupić zwierzę pochodzące z gospodarstwa, gdzie to zwierzę żyło w takich warunkach, powiedziałabym, naturalnych, to może, i tutaj może się jakoś dowiedzieć, bardziej pójdzie do sklepu eko, upraszczam też oczywiście, z żywnością organiczną czy coś, ale pójdzie i ewentualnie dostanie, zakładam. Jest to łatwiejsze, prawda, jeśli idzie o drób. Natomiast jeśli idzie o mięso, to

0: zdecydowanie ułatwić. Co dużo mówi w ogóle jakby na specyfikę tego towaru, a zresztą, skoro pani sama powiedziała, że to jest margines w ogóle takich hodowców w Polsce, którzy w ten sposób traktują świnie, no to nie byłoby za bardzo czego sprzedawać. Chyba, że byłoby to jakoś w sposób absolutnie specjalny, promowany i tak dalej. Ja już nie mówię, żeby komuś dopłacać za taką hodowlę, prawda? Chociaż takie pomysły też, bo też robiłam audycję, jak to się będzie dopłacać rolnikom, się dopłaca za tak zwany dobrostan zwierząt. Unia o tym też jakby mówi. Nie?
1: Tak, jak najbardziej. I Unia dotuje i wspiera też rolnictwo ekologiczne. Równie dobrze może wspierać rolnictwo bezklatkowe. Natomiast jeśli chodzi o dostępność tych produktów, to ona faktycznie jest bardzo niewielka i ograniczona. I tak jak pani mówi, najczęściej jest tak, że znamy tego rolnika, który jest w stanie nam dostarczyć takiej jakości mięso od zwierząt, które żyły w dobrych warunkach na półkach sklepowych. Na ten moment tego nie możemy doświadczyć. Ciekawe jeszcze jest to, że konsumenci szukają takich produktów i widzieliśmy to przy tej całej transformacji związanej z rynkiem jaj. To, że z roku na rok rośnie udział sprzedaży jaj bezklatkowych w Polsce i z badań Eurobarometru sprzed kilku lat ostatniego okresu, czyli takiego narzędzia badania opinii publicznej w całej Unii Europejskiej, wynika to, że konsumenci są nawet gotowi płacić więcej za wyższy dobrostan i to deklaruje większość Europejczyków, tylko że nie mają właśnie dostępu do niektórych rodzajów produktów, które byłyby z lepszych hodowli.
0: Ja to wysyłam, tak. Unia może dopłacać do produkcji ekologicznej, ale równie dopłaca do produkcji przemysłowej mięsa, produktów zwierzęcych, niestety. Proszę Państwa, rozmawiam z panią Agatą Wieńcis z Compassion Polska. Punktem wyjścia naszej rozmowy to po pierwsze był Dzień Matki, po drugie los matek świń, którym przepisy, co do których pozwalają, by były przez długie tygodnie unieruchomione w tym okresie w ciąży i gdy rodzą się młode. Taka świnia jest w klatce, przy czym to nie jest tak, że świnia jest w klatce 2 metry na 2, sobie chodzi po tej klatce i tam jest zamknięta z prosiętami. Nie, to jest po prostu, ta świnia jest włożona w dyby, czyli w coś, co totalnie unieruchamia. To małe prosiaki mogą przechodzić przez między plętami tego takiego ogrodzenia i ewentualnie i ssać ją. Natomiast ona nie może ani zrobić tego gniazda, które by robiła, gdyby naturalnie żyła, ani przecież zajmować się nimi, bo ona ledwo może się obrócić tylko z boku na bok. Pani Agato, ja powiem tak, refleksja natury ogólniejszej, ale to też pani może coś tu pogłębi tę kwestię. Ja robię te programy od wielu lat na temat tego, jak wziąć zwierzęta hodowlane. Ja już od wielu lat słyszę to hasło koniec epoki klatkowej. Koniec epoki klatkowej. A tu zbieraliśmy podpisy, a tu złożyliśmy w parlamencie przed komisją. Robimy sukces i tak dalej. Tylko, że realnie mam poczucie, że się nie zmienia. Jak wygląda sprawa w tej chwili, koniec epoki klatkowej na poziomie europejskiego prawa, zmiany tego prawa?
1: Kampania Koniec Epoki Klatkowej to jest kampania, którą faktycznie prowadzimy od bardzo dawna i dążymy do tego, żeby zakazać hodowli klatkowej w całej Unii Europejskiej, w Polsce i we wszystkich krajach członkowskich.
0: O jakie zwierzęta chodzi, jeśli mówimy koniec epoki klatkowej?
1: Mówimy o wszystkich zwierzętach, które są hodowane na cele ludzkiego talerza i które są przetrzymywane w klatkach.
0: No to jest definicja, ale pani Agato, przepraszam, czyli konkretnie jakie? Wymieńmy.
1: Już wymieniam. Konkretnie kojarzy nam się to przede wszystkim z kurami nioskami, które dostarczają jajka, ale mówimy też o świniach matkach, mówimy o cielętach, mówimy o innych ptakach, o przepiórkach, kaczkach, gęsiach i mówimy o królikach, które są hodowane na mięso.
0: No i co dalej z tymi kampaniami? Kampanią, która trwa już tyle lat.
1: Dążymy do tego, żeby zakazać takiej hodowli.

0: I faktycznie jakby nasza Europejska Inicjatywa Obywatelska, którą złożyliśmy w 2019 roku, była pierwszą inicjatywą, która przyniosła taki sukces, ponieważ 5 lat temu Komisja Europejska jasno zobowiązała się do podjęcia działań w odpowiedzi na tę inicjatywę.
1: Czyli w 2021 roku. Złożyliście to 7 lat temu, w 2019, czyli były wtedy zbierane podpisy w całej Europie, tak?
0: Były zbierane podpisy w całej Europie. Zebraliśmy łącznie 1,4 miliona podpisów obywateli i obywatelek. Tak. Podpisało się też pod tą inicjatywą 170 organizacji pozarządowych.
1: I w 2019 roku składacie to.
0: W 20, tak.
1: No tak, w 19 zebrali, składacie w 20 i w 2021 co się dzieje?
0: W 2021 Komisja Europejska deklaruje, że popiera tę inicjatywę i zobowiązuje się do tego, żeby przedstawić takie wnioski ustawodawcze, które wycofają klatki z hodowli. Obiecała nam to do końca 2023 roku, ale tej obietnicy nie dotrzymała.
1: A w 2021 to jeszcze na głowie Europejczycy mieli COVID.
0: Jeszcze wtedy był COVID, a potem na głowie pojawiła się kwestia wojny w Ukrainie. Dużo geopolitycznych innych zamieszań wokół tego. W tych momentach bardzo często jest tak, że zwierzęta trafiają na dalszą listę w agendzie. Natomiast my nie zaakceptowaliśmy tego, że Komisja Europejska nie dotrzymała tej obietnicy i nie przedstawiła przepisów zakazujących klatek. Postanowiliśmy wesprzeć Komitet Obywatelski Koniec Epoki Klatkowej w pierwszym tego typu pozwie Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. I w tym roku w marcu odbyło się wysłuchanie przed Trybunałem, w którym uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Koniec Epoki Klatkowej i przedstawiciele Komisji. Próbowaliśmy dowieść tego, że Komisja jest odpowiedzialna za dowiezienie tych przepisów i musi to zrobić i czekamy na wyniki i na ogłoszenie wyroku. Jeżeli ten wyrok będzie dla nas i dla zwierząt korzystny, to może pociągnąć Komisję Europejską do odpowiedzialności i nakazać jej publikację przepisów zakazujących klatek.
1: Czyli jakby chcecie zmusić Komisję Europejską, by się w ogóle tą sprawą zajęła.
0: Na ten moment
1: Bo tutaj nie mówimy, jaki mają mieć kształt te przepisy. Bo my nie chcemy klatek, dosyć ogólnie, tak? Ale czy te przepisy już jakieś, gdy wyście pisali, to już była to propozycja tych zmian?
0: Tak, mówimy tutaj już o jasnej propozycji zmian z jasnym harmonogramem tego, kiedy poszczególne rzeczy wycofania określonych rodzajów klatek mogłyby się wydarzać.
1: Czy z harmonogramem?
0: Tak, na to liczymy. Natomiast jest też tak, że Komisja Europejska obiecywała w zeszłym roku, obiecuje w tym roku, że do końca tego roku, w jego ostatnim kwartale, ma opublikować te przepisy niezależnie od tego, co powie Trybunał Sprawiedliwości. I tutaj też działamy po to, żeby pociągnąć ją do odpowiedzialności i zadbać o to, żeby te przepisy faktycznie się pojawiły. Jest więc szansa, że do końca tego roku zobaczymy w końcu to, jak takie przepisy zakazujące klatek mają wyglądać.
1: Jednym słowem tak, z jednej strony oczekujecie, że Trybunał Sprawiedliwości jakby tutaj nakaże Komisji Europejskiej zrobienie tego, a z drugiej strony sama Komisja Europejska mówi przepraszamy, wiemy, że zwlekamy, ale już teraz obiecujemy, że na pewno to zrobimy, tak?
0: Dokładnie tak. Działamy wielotorowo i działamy wszędzie tam, gdzie widzimy największe szanse na powodzenie i na to, żeby uratować zwierzęta przed cierpieniem.
1: A co, czyli ten koniec roku, czyli pani mówi tak, powinniśmy już dużo wiedzieć z końcem roku.
0: Liczymy na to, że będziemy dużo wiedzieć z końcem roku, ale teraz jest też to moment dużej mobilizacji i liczymy też na dużą mobilizację osób, którym los zwierząt jest bliski i ważny. Będziemy z pewnością organizować różne akcje, których naszym celem będzie bycie widocznym i wywieranie nacisku na Komisję Europejską, żeby faktycznie te zakazy się pojawiły.
1: Jak zwykły obywatel może wywrzeć nacisk na Komisję Europejską? Czy w ogóle może jakoś?
0: Do końca roku będziemy prowadzić bardzo różne działania i różne akcje, do których będziemy zapraszać zwykłych obywateli. Na ten moment najgoręcej zapraszam do dołączenia do naszego newslettera albo obserwowania naszych działań w inny sposób, bo tam właśnie informujemy o tym, co każdy z nas może zrobić, żeby pomóc zwierzętom.
1: Ale to proszę powiedzieć teraz, korzystając z jego okazji, co każdy z nas może zrobić, jeśli chce pomóc tym zwierzętom, chociażby tym matkom świniom?
0: Coś, co może zrobić z pewnością, to kontaktować się z politykami i informować ich o tym, że temat jest obywatelom i wyborcom bliski. I mówię tutaj zarówno o politykach krajowych, lokalnych, jak i unijnych.
1: No ale przecież krajowi politycy tutaj nic do powiedzenia nie mają w tej materii.
0: Jeśli chodzi o unijny zakaz, mogą mieć o tyle, że będą ten zakaz konsultować i Ministerstwo Rolnictwa będzie mogło mieć wpływ na to, w jaki sposób ten zakaz będzie wyglądał, więc jak najbardziej będą mieli na to wpływ.
1: To ciekawa jestem, jaką postawę zajmie Ministerstwo Rolnictwa. Już pesymistycznie to widzę.
0: Będziemy walczyć o to, żeby ta postawa była neutralna albo pozytywna.
1: I co jeszcze oprócz tego, że mogę się zwracać do polityków, mogę zrobić?
0: I możliwe są też wybory indywidualne, takie jak ograniczenie spożycia mięsa albo dbanie o to, żeby mięso, które spożywamy, pochodziło z tych lepszych hodowli, jeżeli mamy do niego dostęp. Polska jest krajem, które spożywają więcej mięsa niż powinniśmy według standardów diety planetarnej. Takiej diety, której z jednej strony dbamy o swoje zdrowie, ale z drugiej strony dbamy też o zdrowie planety i nie obciążamy za bardzo ekosystemów. Więc wybór ograniczenia mięsa jest jak najbardziej dobrą rzeczą, jeśli chodzi o poprawę życia zwierząt. Rolnicy, którzy byli obecni na tym wydarzeniu, zapewniali nas, że rolnicy są chętni i gotowi po to, żeby inwestować w poprawę dobrostanu zwierząt, ale na ten moment nie mamy żadnych konkretnych narzędzi finansowych ze strony Unii Europejskiej czy ze strony krajów członkowskich, które mogłyby im w tym pomóc.
1: Ja chcę teraz troszeczkę wrócić do wcześniejszej części audycji, gdy to się tak dosyć naiwnie dziwiłam, że skoro gdzieś wykazano, że to nie jest tak, że taka locha dusi, przytłacza, przygniata swoje prosięta i są straty, jeżeli się chowają na wolnej przestrzeni, no to przecież dlaczego, zadałam pytanie, dlaczego, skoro to takie oczywiste, nie chcemy tego zmieniać. Powody są różne, ale pewnie jednym z podstawowych to są pieniądze, bo może ta zmiana, może ta hodowla, gdzie taka locha chodziłaby po całej przestrzeni, by sobie gniazdo zbudowała, może to jest z jakichś powodów droższe, a więc trzeba by ponieść koszty tej zmiany. Dobrze myślę?
0: Dokładnie tak jest. Koszty tej zmiany będą realne, ponieważ aby usunąć klatki i zmienić system i świń, niezbędne będą inwestycje w budynki, w nowe systemy i w nowe ich wyposażenie. I my realnie tym tematem się zajmujemy i rozmawiamy o tym, jak sfinansować tę transformację. W maju, na samym początku, organizowaliśmy takie spotkanie w Parlamencie Europejskim, gdzie zaprosiliśmy różne organizacje, hodowców, rolników, ekspertów i polityków i razem rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób takiej transformacji dokonać. I prezentowaliśmy raport Instytutu Europejskiej Polityki Środowiskowej, który jasno wskazuje, że transformacja na hodowlę bez klatek jest wykonalna, natomiast wiąże się z nakładem inwestycyjnym i musi być ona sfinansowana przez połączenie środków unijnych, w tym środków ze wspólnej polityki rolnej, ze środkami funduszów krajowych, bo nie chcemy, żeby ta transformacja była opłacana przez hodowców rolników i nie chcemy, żeby to konsumenci musieli płacić ze swoich portfeli w trakcie zakupów. Taka zmiana powinna być finansowana przez pieniądze publiczne.
1: Tak, czyli rozumiem, że byłaby to na końcu dopłata dla hodowcy. Ale, bo tutaj nie do końca pewnie i słuchacze, bo ja nie zrozumiałam, więc pewnie część słuchaczy też nie. Dlaczego to jest droższe? Dlaczego taki chów jest droższy? Bo tutaj ja rozumiem, że jakieś pomieszczenia trzeba. Bo ktoś powie tak, no ale o co chodzi? Po prostu ludzie, wyjmijcie te klatki, wyjmijcie te dyby. Ona jest w takim kojcu, ta świnia, w takim boksie, jak pani słusznie zauważyła, o, to jest dobre słowo, w boksie. No i już. A dlaczego to ma być droższe?
0: Są realne koszty prowadzenia hodowli bezklatkowych. Po tym już momencie, w którym zainwestujemy w zmiany na poziomie naszego gospodarstwa, musimy na przykład zadbać o odpowiednie wyszkolenie pracowników, którzy muszą mieć większą wiedzę z zakresu tego, jak dbać o dobrostan zwierząt, co oznacza, że mogą się również zwiększyć koszty pracowników, ponieważ będziemy potrzebować osoby bardziej wykwalifikowane.
1: A ktoś to już policzył, tak? Dla takiego jakiegoś przykładowego gospodarstwa, które w ten sposób hoduje teraz świnie, ma prosięta, a gdyby dokonało zmiany, to jest już liczone?
0: Nie spotkałam się z takimi wyliczeniami. Natomiast wiemy, że takie gospodarstwa istnieją, więc działają w sposób opłacalny.
1: To co? To jednym słowem czekamy. Czekamy z niecierpliwością i śledzimy Was, co, jakie to działania Compassion Polska podejmie i w związku z tym będziemy, ja tutaj ze strony mediów deklaruję, Radio Tok FM, że będziemy śledzić, co Komisja Europejska do końca roku wymyśli w tej kwestii.
0: Bardzo miło mi to słyszeć, a my w tym czasie działamy po to, żeby ten okrutny i przestarzały system hodowli zwierząt w klatkach zakończyć.
1: Ja Państwa odsyłam do strony, to jest strona compassionpolska.pl czy cif.pl?
0: To jest strona civf.pl.
1: Bardzo Pani dziękuję. Pani Agata Wieńcis była naszym gościem, menedżerka do spraw kampanii reprezentująca Compassion Polska. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Już na 80 miliardów opiewają umowy zawarte z polskimi zakładami w ramach pożyczki SAFE. Co najmniej do poniedziałku na terenie pożaru w lesie w Wołominie będzie trwać akcja dogaszania. Coraz lepsze warunki dla pacjentów kardiologicznych w szpitalu Banacha w Warszawie. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. 80 miliardów złotych, tyle są warte kontrakty dla polskiej armii, zawarte dziś m.in. z Hutą Stalowa Wola i w zakładach Rosomach w Siemianowicach Śląskich. To w ramach unijnego programu SAFE Polska otrzymała blisko 190 miliardów nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze pójdą m.in. na zamówienie bojowych wozów piechoty Borsuk czy wozów towarzyszących dla wyrzutni Homar i haubic K9. A to wszystko nie podoba się prezydentowi Karolowi Nawrockiemu oraz PiS-owi i Konfederacji. Do tego w Stalowej Woli odniósł się wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Prezydent i prawica uważają, że unijny sejf jest zagrożeniem dla naszej suwerenności, że pożyczone pieniądze nie trafią do polskich zakładów, o czym mówił w TOK FM poseł PiSu Paweł Szrot.
6: Niemiecka Agencja Handlu Zagranicznego Inwestycji wprost mówi, że Donald Tusk musi mówić o polskim przemyśle zbrojeniowym na użytek wewnętrzny, ale tak naprawdę skorzystają niemieckie firmy.
5: O tym, że to nieprawda, że jest zupełnie inaczej, mówił za to w Hucie Stalowa Wola wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Nigdy w historii Polski nie zawarto tylu umów na taką masę sprzętu wojskowego. Tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego, nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego.
5: Szef MON-u zarzucił także Karolowi Nawrockiemu i opozycji, że w imię interesu politycznego grają bezpieczeństwem Polski. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów pod warszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z ogniem walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Przelewanie pogorzeliska i monitorowanie terenu. Na tym teraz skupiają się strażacy, mówi Waldemar Wysowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
8: Sytuacja od wczoraj jest dość stabilna, ale też dynamiczna. Reagujemy na bieżąco. Generalnie rzecz ujmując jest tak, że nasze działania sprowadzają się do gaszenia zarzewi ognia, które pojawiają się. Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki.
4: Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. W TOK FM czas na temat weekendu. Mówimy tym razem o tym, czy w dzisiejszych czasach łatwo być dzieckiem. Wszechobecna cyfrowa rzeczywistość daje dostęp do szkodliwych treści, potrafi zakłamać rzeczywistość i nałożyć presję ciągłego oceniania. Dorośli, którzy pamiętają bardziej analogowe czasy, nie zawsze wiedzą, jak dzieci chronić, a dodatkowo najczęściej w dobrej wierze zabierają im resztki wolnego czasu na masę dodatkowych zajęć. Jak wygląda życie współczesnego dziecka? Zastanawiamy się w przededniu Dnia Dziecka. Paweł Radzewicz.
9: To, jaką samoocenę będzie miało dziecko, przełoży się na to, jakim będzie dorosłym, mówi psycholog Kacper Dam.
10: Będzie wiedział, że jest wartościowy dlatego, że jest dobrym człowiekiem, a nie dlatego, że ma więcej lajków.
11: To trochę tak nakręca presję. Ja muszę robić wszystko, żeby być ocenionym dobrze.
9: Dodaje szef Fundacji FOSA, Dustin Suski.
11: Kiedy zdejmie się czasem tą ocenę, to zaczynają po prostu być.
9: W byciu często nie pomagają rodzice, nie traktując dzieci poważnie.
12: To są rozmowy, co zjesz i jak było w szkole, że brakuje większej uważności na to codzienne życie młodego człowieka.
9: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, a psycholożka Marta Szczodrak ostrzega, żeby nie było ono zapchane dodatkowymi zajęciami.
13: Może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, a jeżeli chodzi o nastolatki, no to nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
9: I nic bez szczerego zainteresowania.
14: Nie tylko widzieć, ale też dostrzegać tego młodego człowieka i nie tylko słyszeć, ale też słuchać.
9: Bo młodzi sami powiedzą, czego potrzebują, jeśli tylko dostaną na to szansę. Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Lepsza pomoc i krótszy czas oczekiwania pacjentów kardiologicznych w szpitalu Banacha w Warszawie, a to dzięki zakończonej modernizacji tamtejszego oddziału intensywnej terapii. Nowa infrastruktura umożliwi realizację przezskórnego wszczepiania zastawek aortalnych lub leczenia wad strukturalnych serca, mówi szef oddziału Robert Kowalik.
15: Myślę, że komfort pacjenta w tej chwili leczenia, przebywania w oddziale jest no nieporównywalnie większy niż poprzednio, ale również myślę, że poprawiły się znakomicie warunki pracy pielęgniarek, jak i socjal ogólny. Spędzamy tutaj wiele czasu, na dyżurach 24 godziny.
4: W oddziale wyodrębniono także specjalny oddział hospitalizacji krótkich, tak zwanych jednodniowych. W Bydgoszczy trwa sezon koszenia miejskich terenów, który w tym roku ponownie wywołuje dyskusje wśród mieszkańców. W różnych częściach miasta można zauważyć, że niektóre trawniki są koszone częściej, a inne pozostawiane wyższe, przez co zieleń miejscami jest bardzo gęsta i naturalna, mówią mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy.
16: Nie przeszkadza mi, jest susza, mam działkę, więc niech sobie rośnie. Bo jak się skosi, no to jest jeszcze gorzej.
17: No trochę na pewno gorzej wyglądają te wysokie trawy. I też źle się kosi, jak jest za wysoka.
18: Brzydko. Raczej brzydko.
4: Czy nie podoba się pani?
18: Nie.
4: Lepiej jak było przystrzyżone?
18: Tak.
4: Specjaliści od zieleni miejskiej podkreślają, że ograniczanie koszenia traw tam, gdzie to możliwe, ma swoje uzasadnienie. Wyższa trawa daje schronienie owadom zapylającym i pomaga zatrzymać wilgoć w glebie podczas upałów. Jednocześnie trawniki są regularnie strzeżone w miejscach, gdzie jest to niezbędne, między innymi przy rondach, skrzyżowaniach i innych punktach wymagających dobrej widoczności i bezpieczeństwa. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody. Niedziela będzie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Najwięcej słońca na południu kraju, we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 18 stopni na północy do 25 na południowym zachodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
19: Słuchamy Radia Tok FM i przyszedł czas na program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik w naszym studiu. Laszlo Kalman Noć. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór Państwu.
19: Chyba nie do końca dobrze wypowiedziałem Pana.
20: Laszlo. Imię to Laszlo.
19: Laszlo. Pewnie Pan będzie zdziwiony moim pytaniem, ale my w tym programie zawsze od wielu, wielu lat pierwsze pytanie mamy takie samo. Gdzie się Pan urodził?
20: Urodziłem się na Węgrzech, w Debreczynie.
19: Debreczyn.
20: Tak.
19: I pan tam mieszkał całe dzieciństwo do szkoły średniej? Jak to wyglądało?
20: No tam spędziłem też lata studenckie i cały czas tam mieszkam w zasadzie. To jest stałe miejscem mojego zamieszkania.
19: Debreczyn.
20: Debreczyn, tak.
19: A jak pan sięga pamięcią do czasów, kiedy pan był dzieckiem, to Debreczyn to było dobre miasto, fajne miasto do bycia dzieckiem?
20: To znaczy, ja tam dzieckiem nie byłem, bo moi rodzice mieszkali pod Debreczynem, 20 kilometrów tam na wsi. Tam był dom dziecka, gdzie tato był dyrektorem, a mama nauczycielką. A ja przeprowadziłem się do Debreczyna dopiero wtedy, kiedy poszedłem do liceum ogólnokształcącego w wieku 14 lat.
19: Czyli pan to najwcześniejsze dzieciństwo spędził w takiej jakiejś małej miejscowości?
20: Małej miejscowości pod Debreczynem.
19: O! Tak. Jak wyglądały wtedy małe miejscowości? Jak to...
20: No, to wyglądały jak zupełnie normalnie, ponieważ była to miejscowość, przez którą przebiegała droga krajowa numer 4, więc wcale nie była to zapadła wieś. Mm-hmm. A poza tym tam mieszkaliśmy w takim dworku po hrabim, więc moje dzieciństwo to było zupełnie ciekawe, zabawne, w pięknym parku.
19: No i tak się zastanawiam, co słuchacze mają w głowach. Ci, którzy przeczytali Krasnohorkajego, na przykład Szatańskie Tango, mogą pomyśleć, aha, to jest taka mała miejscowość, gdzieś resztki jakiegoś pałacu tam też, pamiętam, w książce były, że to może być to, a ktoś może pomyśleć, że to jest jednak co innego.
20: No na pewno nie była to taka głęboka prowincja, jak ma znam z książek Laszlo Krasnohorkajego. Raczej była to wieś bardzo cywilizowana. Z koleją, z autobusem, z łatwym dojazdem do Debreczyna akurat.
19: Pytam o to tak dokładnie, dlatego że wydaje mi się, że szczególnie po otrzymaniu Nagrody Nobla część ludzi sięgnęła po książki węgierskiego noblisty i ten obraz prowincji, który tam jest pokazany, ludzie zaczynają konfrontować z tym obrazem polskiej prowincji, czasami też przedstawionym. I nie wiem, jak z pana perspektywy to wygląda. Czy pan miał tu w Polsce takie pytania, że ludzie mówili, to skąd ten obraz? Czy to jest realistyczna proza? Czy jak mamy sobie to, jak mamy traktować w ogóle to pisarstwo? Pytali pana?
20: No nie pytali, akurat tego pytania nikt nie zadawał. Nie jest to tak na dobrą sprawę proza realistyczna, ale dużo, dużo oczywiście jest realnych elementów w prozie naszego węgierskiego noblisty. Ale moje wiedzy wyglądała zupełnie inaczej, ponieważ był tam przemysł. No, na tej wsi produkowano akurat pralki, odkurzacze Hojdu, marki Hojdu. Był to przemysł zbrojeniowy, ale oczywiście z profilem też cywilnym.
19: No tak. Jak się potoczyło dalej pana życie? Jak to się stało, że pan się znalazł w Polsce, proszę powiedzieć?
20: W Polsce znalazłem się przypadkowo, chociaż zawsze o tym marzyłem, ponieważ skończyłem polonistykę na Węgrzech. Jestem pierwszym absolwentem polonistyki debreczyńskiej na Uniwersytecie Debreczyńskim. Właśnie w 1974 roku otwarto polonistykę i poszedłem na studia polonistyczne. Od razu po liceum ogólnokształcącym.
19: A dlaczego na studia polonistyczne właśnie?
20: Absolutnie przypadkowo. Moja koleżanka, nieżyjąca już niestety, przyjaciółka, uczyła się języka polskiego przypadkowo. Na Poddaszu znalazła rozmówki polsko-węgierskie i zachciało jej się uczyć języka polskiego. Akurat znalazła się w Debreczynie pani, też już nieżyjąca, nauczycielka, do której moja koleżanka Agnieszka chodziła na język polski, więc przed studiami ona bardzo porządnie się nauczyła tego języka i ona była pierwszą moją nauczycielką. Zacząłem się uczyć polskiego w zasadzie 3 miesiące przed egzaminem wstępnym na uniwersytet, wiosną 1974 roku.
19: Ale to, co pan mówi, Poddasze, książka...
20: Tak, zupełny przypadek, tym bardziej, że w tym roku polonistyka została otwarta. Więc gdybym się urodził rok wcześniej, to nie mógłbym pójść na polonistykę.
19: Rozumiem, niesłychana jest ta historia, ale proszę powiedzieć tak, z tego, że skończył pan polonistykę, no nie wynikało od razu, że ma pan jechać do Polski. Jak to się stało, że pan przyjechał?
20: Zawsze o tym marzyłem, muszę panu powiedzieć, odkąd jestem związany z Polską. Już jestem związany od ponad 50 lat. Mhm. I zawsze Polskę kochałem, naprawdę od samego początku. Bardzo mi odpowiadało życie w tym kraju, nawet w tych latach tak zwanych trudnych, za czasów realnego socjalizmu. Chociaż to wymagałoby szerszego omówienia, dlaczego akurat zakochałem się w Polsce, bo to jest, nie jest to typowa sprawa. Oczywiście filmy Andrzej Wajda, Polska Szkoła Filmowa, literatura, to są te fakty bardzo łatwo dokumentowalne. Ale w moim przypadku historia jest po prostu inna. I zawsze o tym marzyłem, chociaż nie miałem takiej możliwości. Ja zatrudniłem się na Uniwersytecie Debreczyńskim. Prawie od razu po studiach. Po studiach poszedłem do szkoły średniej pracować, do tej szkoły, do której chodziłem, do liceum ogólnokształcącego. Potem odbyłem służbę wojskową i po wojsku już zostałem zatrudniony na uniwersytecie, na polonistyce, więc tam pracowałem aż do 2012 roku. Cały czas na polonistyce debreczyńskiej. No, jako asystent, adiunkt, docent, jako kierownik później katedry polonistycznej, jako dyrektor Instytutu Slawistyki, więc moje życie było związane z Debreczynem, aczkolwiek w 2002 roku zostałem po prostu zaproszony na Uniwersytet Jagielloński, na hungarystykę i w ten sposób trafiłem do Polski, zupełnie przypadkowo. Moim losem, na mój los zawsze przypadki miały ogromne znaczenie. Przypadki i może z mojej strony umiejętność skorzystania z tych przypadków, z tych niespodzianek. Nie bałem się po prostu pewnych zadań.
19: Ludzie, którzy chcieli się w Debreczynie uczyć języka polskiego albo chcieli poznać polską kulturę, w ogóle byli zainteresowani. Dlaczego byli zainteresowani? Jak pan pamięta te osoby, to co ich przyciągało? Czy to był w ich mniemaniu Polska była krajem właśnie bardzo innym, bardzo egzotycznym? Czy też nie? Może oni czuli, że istnieje jakaś relacja, jakiś związek między tymi kulturami?
20: Na pewno każdy kandydat na studia czuł jakiś związek, emocjonalny związek z polską kulturą, a dużo było takich studentów, którzy nie odnieśli sukcesu z innych przedmiotów na przykład i zaczęli się uczyć języka polskiego tak egzotycznego. Też może przypadkowo, też może przez to, że zapoznali się z Polakami i przypadł gustu język polski. Były to rzeczywiście przypadki, ponieważ do Debreczyna rzadko zgłaszali się kandydaci z zaawansowaną znajomością języka polskiego, z rodzin mieszanych. No, mieliśmy kilku z takich studentów z rodzin mieszanych, ale to by, albo z takich rodzin, ale rzadko to bywało. To było specyficzne dla Budapesztu. Do tamtejszej polonistyki bardzo często zgłaszali się kandydaci z rodzin zmieszanych rodzin albo z takich rodzin, gdzie rodzice pracowali w Polsce, ewentualnie na placówce dyplomatycznej. A ta dla Breczyna, dla prowincji nie było to charakterystyczne.
19: Czy kiedy pan mówi o Polsce, ma pan na myśli kraj, który z jednej strony pan wymienił literaturę, kino, ale z drugiej strony te pierwsze wizyty w Polsce, rozmowy tu z ludźmi, czy były dla pana takim momentem, że pan był tu czymś zadziwiony, czy jednak to było właśnie rodzaj zdziwienia, czy okazało się, że ta Polska faktycznie, ona jest w wielu aspektach po prostu bardzo podobna do Węgier?
20: No, byłem zdziwiony i pozytywnie zaskoczony podczas pierwszych kontaktów z Polską. To były to lata, to była to właśnie druga połowa lat 70., kiedy jako student polonistyki zacząłem przyjeżdżać, no jako tłumacz. Była to praca czasami wykonywana bezpłatnie, tylko po to, żeby uczyć się języka. Mhm. Przyjeżdżałem często z różnymi grupami tanecznymi, z różnymi delegacjami. Wtedy bardzo ożywione były kontakty między na przykład Lublinem a Debreczynem na każdym szczeblu państwowym, partyjnym, związkowym i przyjeżdżałem do Polski bardzo często i byłem bardzo mile zaskoczony właśnie zachowaniem Polaków. I nie wiem, czy nam mogę tutaj powiedzieć o tym, że to połowa lat 70. to jest ten okres, kiedy na najwyższych stanowiskach, na stanowiskach dyrektorów, kierowników, prezesów byli ludzie mający no 50 kilka lat. Więc byli to ludzie należący do legendarnego pokolenia w Polsce Kolumbów, a na Węgrzech ożywczych wiatrów. I ci ludzie urodzeni w latach 20. XX wieku diametralnie się różnili, jeżeli chodzi o Polaków i Węgrów. Diametralnie. Ponieważ Polacy wychowywali się w Polsce międzywojennej, w państwie demokratycznym, natomiast Węgrzy w reżimie Hortiego. Ten reżim w żadnym wypadku nie był krajem demokratycznym, przynajmniej ja nie mogę uważać za kraj demokratyczny Węgry przedwojenne.
19: A proszę więcej opowiedzieć, to jest bardzo ciekawe, co pan mówi o tej różnicy, to była różnica w mentalności, w tym, jak mówili o różnych rzeczach, czym się wyrażało?
20: Oczywiście mentalność ludzi wychowywanych w państwie demokratycznym i mentalność ludzi wychowywanych no, zupełnie w innym reżimie. No, mogę panu podać taki przykład, że kiedy chodziłem do pierwszej klasy licealnej, pewnego dnia, był to poniedziałek we wrześniu, pamiętam, byłem w pierwszej klasie, raptem pojawiła się nauczycielka, dyrektorka, wicedyrektorka szkoły i zapytała, kto to jest Lastrunoj. No, zgłosiłem się, że ja zupełnie naiwnie. Okazało się, że naruszyłem przepis regulamin szkolny, ponieważ przebywałem w miejscu publicznym po godzinie 20. Oczywiście z rodzicami szliśmy w Debreczynie, w centrum miasta, na parking do samochodu. Byliśmy u znajomych. Zostaliśmy wylegitymowani. Mój tata był bardzo zdziwiony, no ale przeszliśmy do porządku dziennego nad tym faktem, ale następnego nie zostałem wywołany na dywanik z tego powodu. I to nie było regulowane przez żadne dyrektywy partyjne, ani państwowe. Po prostu to jest mentalność ludzi, którzy stworzyli ten regulamin szkolny. Mentalność ludzi, którzy urodzeni byli w latach 20. na Węgrzech i wychowywani byli właśnie w tym reżimie. W Polsce nie było nic takiego, przynajmniej mój przyjaciel, najlepszy przyjaciel, któremu wiele ja zawdzięczam, mieszka w Warszawie, no nic takiego nie pamięta, żeby na przykład wyjazd do domu z internatu stanowiłby nagrodę, że nie można było swoich rodziców odwiedzić co sobotę. Nic takiego nie pamięta. Chociaż on jest nawet o 3 lata starszy ode mnie.
19: Czy pan pamięta rozmowy między Polakami, Węgrami o w sumie niedalekiej przeszłości? W Polsce nawet w czasach PRL-u jednak w wielu środowiskach, nawet w rodzinach mówiono o tym, że podczas powstania węgierskiego Polacy udzielili pomocy, albo przynajmniej bardzo chcieli udzielić pomocy, różnej. Ludzie szli oddawać krew, dawać jakieś, przekazywać jakieś przedmioty. I była to jakaś pamięć, która dotyczyła relacji polsko-węgierskich, bo wielokrotnie opowiadano o tym w następujący sposób. Oto łączy nas z Węgrami taki rodzaj porozumienia, że my świetnie nawzajem się rozumiemy, że jesteśmy skłonni w odpowiednich warunkach dokonać jakiegoś zrywu niepodległościowego, nawet jeśli on rzeczywiście jest skazany na porażkę. Tylko czy pan wtedy, w latach 70., czy później w 80., słyszał te opowieści, czy one właśnie tak brzmiały, taka figura właśnie tej relacji?
20: Słyszałem te opowieści. Ta pamięć wtedy jeszcze była bardzo żywa. I Węgrzy też pamiętali o tym, że Polacy okazali nam wszechstronną pomoc. No nawet dzieci w Warszawie zanosili swoje zabawki pod ambasadę węgierską, żeby przekazać węgierskim dzieciom. Polacy rzeczywiście oddawali krew i Polska była jedynym krajem, która okazała pomoc ze strony obywateli, od cywili, od cywilów, a nie od różnych organizacji państwowych. Więc ta pamięć była bardzo żywa i rzeczywiście nasza mentalność była bardzo zbliżona i nigdy nie miałem w Polsce problemów, jeżeli chodzi o codzienne kontakty z Polakami. Polacy też odbierali jako swojego.
19: To jest niesamowite, że ta figura właśnie dziwnej bliskości, mówię o dziwnej, dlatego że kiedy położymy na stole te obiektywne argumenty, no my jesteśmy, Polska jest w kręgu kultury słowiańskiej. No Węgry jednak nie. Jednak Polska też była pod niezwykle silnym wpływem kultury rosyjskiej. W zasadzie Węgry aż tak silny chyba nie. Można by popatrzeć na te argumenty i powiedzieć, tu się nic nie zgadza.
20: No nie byliśmy pod zaborem rosyjskim w XIX wieku, to prawda. Ale jednak no, w pewnym sensie wspólna religia, katolicyzm tutaj ma dużą rolę, chociaż Węgrzy są podzieleni pod względem religijnym, bo dużo jest też Kalwinów. Ale nasza kultura jest bardzo zbliżona mimo wszystko. W Polakach żyje oczywiście pewien mit o powstaniu węgierskim, ponieważ Polacy zawsze podkreślali ten fakt, że no to był zryw przeciwko Sowietom, przeciwko komunizmowi. I no Polacy w małym stopniu zdawali sobie sprawy z faktu no wojny domowej, która wtedy na Węgrzech rzeczywiście zachodziła.
19: To jest właśnie ciekawe w pamięci, że pamięć wybiera pewne wydarzenia, tworzy, albo spycha je w niepamięć, albo zostawia i tworzy z nich coś, co jest ma formę mitu czasami i to ląduje na pomnikach, na obrazach i tak dalej. W Polsce ten mit powstania węgierskiego, kiedy pan o nim słyszał, to co jeszcze pana uderzyło? Poza tym zrozumiałem brakiem naszej szczegółowej wiedzy w Polsce na temat tego, co się dokładnie wydarzyło, z czego to wynikało. To co jeszcze pana uderzyło, kiedy pan słyszał o tym, że Polacy mówią, no to Węgrzy postawili się Związkowi Radzieckiemu. Poza co jeszcze w tym jest takiego, co pan by na przykład zwracałby pan uwagę na to i że to nie pasuje do tego mitu jednak?
20: No Polacy używają swojego terminu powstanie węgierskie 1956 roku. Tak my nie mówimy, to jest rewolucja. Rewolucja i walka narodów wyzwoleńcza. Forodalomi sobocza korc po węgiersku. Pierwsza była w XIX wieku podczas Wiosny Ludów, a druga właśnie w 1956 roku, ale Polacy wychodząc właśnie ze swoich doświadczeń historycznych używają tego terminu powstania, jak powstanie listopadowe, styczniowe, no powstanie węgierskie. Przeciwko jakby automatycznie, przeciwko Rosjanom, przeciwko Sowietom.
19: To upraszcza, bo jedni powstają oczywiście przeciwko drugim, którzy ich jakoś tam okupują, czy i to prosta sytuacja, ale z rewolucją już nie.
20: Tak, no, to my nazywamy rewolucją.
19: Ale to z XIX wieku też jest rewolucją nazywane?
20: Igen, tak, tak.
19: O, to rzeczywiście jest różnica zasadnicza.
20: Tak, rewolucja 1848 roku i potem walka narodowa wyzwoleńcza. Fora dalomiejsze sobotczakos po węgiersku.
19: Zastanawiające jest teraz pewnie z punktu widzenia słuchaczy i słuchaczek jest to, co się dzieje ze społeczeństwem, które no właśnie nie przechodzi powstania, ale przechodzi rewolucję i ta rewolucja się kończy tak, a nie inaczej. Znaczy, na ile ta polaryzacja wtedy, a już później w latach 70., 80., czym ona się wyrażała w węgierskim społeczeństwie? Znaczy, pewnymi przemilczeniami, czy też jakimiś takimi gestami, które wszyscy rozumieli, kto tu był, po której stronie? Jak to wyglądało?
20: To powstanie, ja pozostaję przy tym polskim nazewnictwie, czyli powstanie węgierskie było jednak otoczone no, przemilczaniem na Węgrzech. Nie przypominam z mojego dzieciństwa, żeby ktoś za bardzo chciał utrzymywać pamięć o powstaniu. No, moja rodzina akurat nie była, nie została dotknięta powstaniem, chociaż mojego tatę chcieli powiesić najpierw powstańcy, potem komuniści, czy na odwrót, nieważne, ale oczywiście na szczęście nic złego się nie stało. I w ogóle był to krótki okres, mieszkaliśmy na wsi już wtedy, więc wszystkie te ważniejsze wydarzenia wydarzyły się przede wszystkim w stolicy, a w dużych miastach. Ale przemilczenie było to otoczone powstania.
19: No tak, ale jak ludzie mieli takie doświadczenia w rodzinach, jakąś pamięć rodzinną, jakoś, to może w rodzinach o tym mówiono jakoś? Czy też to była taka rzecz spychana zupełnie?
20: Była to rzecz spychana na dalsze plany. Węgrzy są jednak dosyć konformistyczni pod tym względem, że ten socjalizm wydawał się bardzo stabilny na Węgrzech. Wydawało się, że nie warto po prostu wracać do przeszłości. Ten system będzie istnieć. Na uniwersytetach również pomijano twórczość na przykład pisarzy emigracyjnych. Twórczość Marojego absolutnie nie była, Sándora Marojego absolutnie nie była, mało tego, że jej omawiana nie była. Po prostu była zupełnie przemilczana w nauczaniu akademickim. W odróżnieniu od tego, co słyszałem w Polsce jako student 5 roku o pewnych pisarzach emigracyjnych, zakazanych wtedy w Polsce, ale jednak na Uniwersytecie Warszawskim niektórzy wykładowcy no, coś tam przekazali na temat tej literatury.
19: Ale czy myśli, bo nie mogę przestać myśleć, jestem pewien, że słuchacze i słuchaczki również, po krwawej rewolucji spolaryzowane społeczeństwo, które nie rozmawia o tym, jak rozumiem, jest to rodzaj takiego no, traumatycznego przeżycia. Czy pan by postawił taką tezę, że po tym, co się wydarzyło, to społeczeństwo, bo pan mówi o konformizmie, ja się szybko myślę o tym, co jakby to w Polsce wyglądało, że to jest taka szczepionka przeciwko przemocy, to znaczy co by się nie działo, to lepiej nie doprowadzać do sytuacji, która może skończyć się wybuchem przemocy, bo pamiętamy, co się działo wtedy.
20: Tak, ponieważ to powstanie było bardzo krwawe. No i potem te wszystkie represje były niesamowicie okrutne. No, Imre Nagya powieszono dopiero w 1958 roku. Te represje trwały no, 3 lata co najmniej. 3-4 lata do początku lat 60. I większość społeczeństwa uważała, że nie warto do tych spraw wracać. W obronie młodych ludzi, w obronie najmłodszego pokolenia, w obronie dzieci. A poza tym ten realizm-socjalizm nie bez powodu nazywa się socjalizmem gulaszowym, socjalizmem lodówkowym, bo stopa życiowa na Węgrzech naprawdę była najwyższa w tym naszym tak zwanym obozie socjalistycznym, może poza NRD i poza Czechosłowacją, ale jednak te sprawy wolnościowe lepiej wyglądały na Węgrzech niż w innych krajach. No, w Polsce było najwięcej swobody obywatelskiej. To mi się bardzo podobało. To mnie po prostu dotknęło. I ta swoboda mnie dotknęła lata 70. Właśnie ze strony tych ludzi, którzy należeli do tego samego pokolenia, ale inaczej się zachowywali.
1: Ciekawe.
20: W Polsce wszystko było wolno, co nie było zabronione. Nie, mogłem spokojnie chodzić po ulicach, nikt mnie nie zatrzymywał.
1: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi. Czy to by oznaczało, że społeczeństwo, które ma niepisany kontrakt z władzą, to znaczy nie chcemy wrócić do tych strasznych rzeczy, które miały miejsce, krwawych wydarzeń, mamy trochę wyższą stopę życiową i nie mamy aspiracji politycznych, bo w polskiej publicystyce bardzo często się w ten sposób społeczeństwo węgierskie opisywało, że jest to taka niepisana umowa, że rząd mówi społeczeństwu: nie jesteście aktywni politycznie, nie krytykujecie nas, my wam zapewnimy jakiś trochę wyższy poziom życia. I ten układ był... I wielu publicystów w Polsce mówi, że tak to działa. Ale pan by to potwierdził?
20: Oczywiście, w pełni potwierdzam. Ma pan absolutnie rację. Tak wyglądał system Janusza Kadara. No, oparty był na takiej umowie, że dajemy wam wszystko, w sklepach niczego nie brakuje. Możecie nawet pracować dodatkowo w miejscu pracy, żeby więcej zarobić, ale za to żądamy, żebyście byli lojalni wobec władzy. I oczywiście ten taki pewien, to był pewien typ populizmu oczywiście, i ten populizm przeżył. Dlatego też potem społeczeństwo miało taki wielki sentyment do systemu Orbana i na tym bazował między innymi reżim Viktora Orbana.
1: Ale
20: na takim populizmie.
1: Tak, ale on jak rozumiem, na ten populizm by się dało opisać w jaki sposób? To znaczy właśnie, że rząd mówi: dajemy wam dobra konsumpcyjne albo jakiś przyzwoity poziom życia, i właśnie tak jak za Kadara, nie angażujcie się politycznie, to byłoby dokładnie to?
20: No coś podobnego, ponieważ ten system Orbana polegał na tym, że każdy, kto nie popierał Fideszu, to już stał się powolutku wrogiem.
1: Ale nie popierał, czy był przeciwny?
20: No
1: właśnie.
20: Trudno to powiedzieć, gdzie są te granice. Granice były bardzo płynne i reżim stał się coraz bardziej ostry z biegiem lat. Chociaż niektórzy jasno widzieli, do czego to kiedyś doprowadzi. Niektórzy jasno widzieli. Ja osobiście nigdy na Fidesz nie głosowałem. Inni zauważyli dopiero później. Mój brat zauważył dopiero przed ostatnimi wyborami, kilka miesięcy temu. Więc różnie to bywało. Jak stopniowo ten reżim zajął całe społeczeństwo, wszystkie media i stał się po prostu czymś nieznośnym dla wielu ludzi, chociaż ja osobiście nie byłem poszkodowanym tego reżimu. Ja nie miałem, prowadziłem działalności gospodarczej, nikt nie odebrał mi firmy, nikt nie zmuszał mnie do tego, żeby płacić tak zwane koszty konstytucyjne z uzyskanych grantów.
1: A co to jest koszty?

0: ale broniliby się przed określeniem reżim. Czy to nie jest zbyt ostre?
1: No, osobiście uważam, że nie. No, już wiele lat temu, nawet po polsku, została wydana książka dawnego ministra Balinta Modiora o państwie mafijnym. To działanie państwa węgierskiego było podobne właśnie do działania państwa mafijnego. Ja uważam, że był to reżim. Inni uważają, że był to właśnie system nieliberalny albo illiberaliści, jak mówił Orban po węgiersku. Historycy kiedyś wyjaśnią do końca, jak można to nazwać. Ale uważam, że był to reżim, ponieważ był to system praktycznie jednopartyjny. Parlament stał się po prostu parodią i cyrkiem na kółkach. Dlatego też Peter Modior nie uczestniczył w wyborach samorządowych. No jak jakiś poseł na przykład zrezygnował, zmarł, trzeba było przeprowadzić kolejne wybory w jakichś miejscowościach. Partia TISA w ogóle tym nie uczestniczyła, bo uważała, czyli Peter Modior uważał, że to jest zabawa po prostu, a nie parlament. I ponieważ był system jednopartyjny i media zostały w pełni opanowane przez Fidesz, ja uważam, że był to reżim właśnie nieliberalny.
0: Dość zaskakujące w Polsce było to, że w zasadzie trudno było przeczytać taką pogłębioną analizę, przynajmniej na początku, jak doszło do zmiany władzy. W Polsce mamy bardzo dużo tekstów mówiących o tym, jaką część elektoratu, jakiej partii stanowi, jaka grupa. Można by, czasami czytając gazety, można by zostać politologiem po prostu tylko od czytania codziennie gazet. Ale co do węgierskich wyborów i przegranej Viktora Orbana, to pojawiały się najczęściej takie proste hasła w polskiej prasie. Pamiętam najczęściej takie. Młodzi poszli do wyborów. Dwa, społeczeństwo węgierskie głównie nie chciało dłużej państwa, które jest państwem skorumpowanym. Tam nie było wiele więcej jakichś bardziej odcieni, analizy zazwyczaj. Ale czy pan przynajmniej te dwie rzeczy by potwierdził, że to był ruch młodego pokolenia, którzy poszli masowo do wyborów i ten wątek właśnie korupcji?
1: Tak, na pewno. Młodzi ludzie, którzy byli bardzo apolityczni wcześniej, to wreszcie poszli do wyborów. I zajmowanie się polityką stało się modne wśród przedstawicieli młodszego pokolenia. Widać było to w Budapeszcie w noc po wyborach, tę wielką radość, właśnie taniec, zabawę budapeszteńczyków, przede wszystkim przedstawicieli młodego pokolenia. Ale nie tylko. Nie tylko. A korupcja rzeczywiście była rzeczą straszną. Węgry stały się najbardziej skorumpowanym krajem w Unii Europejskiej i prawie najbiedniejszym krajem. No to już ścigamy się ewentualnie z Bułgarią, to jest biedniejszy.
0: No to rzecz, właśnie,
1: ale Bułgarzy, ale...
0: O tą rzecz chciałem w kolejnym kroku pana zapytać, na ile właśnie społeczeństwo, które pamięta, na przykład starsza część społeczeństwa, władza powinna mówić nam: dobrze, nie angażujcie się politycznie, ale zapewniamy wam poziom życia. To, o czym rozmawialiśmy na początku. I taka jest pamięć. I czy społeczeństwo może tak sobie pamiętać, że na takie układy z władzą idziemy? Ale tu tak jakby władza złamała ten układ, bo powiedziała: nie angażujcie się politycznie, ale nie była w stanie już zapewnić tego poziomu.
1: Już nie, to znaczy dla niektórych, dla wybranych. Dla niektórzy stali się bajecznie bogatymi ludźmi, jak na przykład przyjaciel Orbana z dzieciństwa, tak zwany hydraulik narodu, bez wyższych studiów, bez znajomości języków obcych. Rzeczywiście hydraulik z zawodu, ze wsi Orbana, i stał się najbogatszym Węgrem, kilkakrotnie bogatszym niż rodzina królewska. Węgrzy już zaczęli mieć tego dosyć, naprawdę.
0: A co, jeszcze wróćmy do tego poziomu życia, bo to jest o tyle istotne, że trzeba się do czegoś odnieść. I w przypadku kraju, który przez nas, ludzi z Polski, był traktowany jako zamożniejszy, no bo ludzie mieli takie wrażenie. Pamiętam te wyjazdy na Węgry i to pierwsze takie wrażenie było w latach 80. na pewno, ale nawet w 90. to było takie, no, że to jest po prostu bogatszy kraj. I na ile to było istotne w tych wyborach i co teraz z pana perspektywy nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy, może lat, właśnie jeśli chodzi o tą zasadniczą rzecz, czyli koszty życia?
1: No było to oczywiście istotne, bo jednak Węgrzy podróżują i

0: jak rozwija się Polska na przykład, jak rozwija się nawet Rumunia, którą przez pewien czas Węgrzy tak historycznie i tradycyjnie gardzili.
1: Aha.
0: I tam też zmieniło się życie na lepsze, bo Węgrzy zaczęli już jeździć do Rumunii do pracy, a nie obywatele rumuńscy przyjeżdżać do nas do pracy. Bo zarobki stały się w niektórych regionach nawet wyższe niż jakie mogli Węgrzy uzyskać na Węgrzech. Teraz to pożyczyła, bo oczywiście znaczenie stan dróg, stan służby zdrowia, stan pociągów. Wczoraj wykoleiły się w ciągu jednego dnia aż dwa pociągi. Bez przerwy się spóźniają te pociągi. Tydzień temu miałem dojechać do Budapesztu na OT, czyli do Stowarzyszenia imienia BEMA. Nie dojechałem, ponieważ zerwał się przewód i Intercity stanął w szczepym polu, więc wszyscy Węgrzy to widzą, czują i przeżywają na co dzień.
1: Ale to pierwsze oczekiwanie po zmianie władzy według pana dotyczy właśnie ekonomii? Albo to jest najczęstsze oczekiwanie teraz po zmianie władzy? Czy to jest to podstawowe zadanie dla nowego rządu?
0: Ekonomia, czy ja wiem... Korupcję przede wszystkim, z korupcją trzeba skończyć. Oczekiwania społeczeństwa są ogromne w tej chwili, żeby z tym raz na zawsze skończyć i żeby posadzić do więzienia wszystkich, którzy za to odpowiadali, którzy zbili ogromne majątki, prywatne majątki kosztem pieniędzy publicznych.
1: W Polsce właśnie teraz, od czasu zmiany władzy w Polsce, no podobny proces następuje. Wysokie oczekiwania społeczeństwa wobec rozliczenia winnych korupcji czy innych nadużyć, a jednocześnie wolno działająca struktura demokratycznego państwa, gdzie od wyroków sądów można się odwołać, gdzie wyroki powinny być sprawiedliwe, czyli niekoniecznie krótkie i szybkie. Jak pan widzi spotkanie tych dwóch emocji? Tą chęć rozliczenia tych, którzy robili źle, no z taką praktyką demokratycznego państwa, gdzie takie rzeczy po prostu muszą trwać.
0: No na Węgrzech mamy rząd dopiero od kilku dni, ale zmian jest bardzo dużo i te zmiany są dosyć istotne. Uważam, że są ważniejsze i poważniejsze niż nawet w 1989 roku.
1: O.
0: Natomiast no, w Polsce jest sytuacja bardzo skomplikowana ze względu chociażby na istnienie dwóch krajów, polski prezydenta i polska premiera, i polski premiera. I tutaj pewne weta pana prezydenta oczywiście starają się zwalniać ten proces, przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż nie jestem ani politykiem, ani politologiem, ani do końca przyzwyczajony do tej rozmowy, ponieważ nie byłem w zasadzie przygotowany, o czym będzie mowa.
1: To wspaniale, odpowiada pan spontanicznie.
0: No spontanicznie odpowiadam, tylko nie wiem, czy moja wiedza jest wystarczająca w tej dziedzinie i oczywiście mogę się mylić, więc to są tylko moje odczucia.
1: Ale wie pan, ja pytam o tą prostą rzecz. Zmienia się władza. Ludzie są przeszczęśliwi. Sam pan mówi, że w Budapeszcie jest święto całą noc. No, ale później przychodzi rzeczywistość i trzeba to skonfrontować z takim powolnym działaniem państwa, które ma struktury demokratyczne, procedury demokratyczne.
0: No, na razie te zmiany są bardzo szybkie na Węgrzech, naprawdę. Zresztą Peter Madziar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski i do Wiednia również, i do Brukseli niebawem, więc szybkie są te zmiany na Węgrzech. Ci, którzy z poprzedniej ekipy mają dostać jeszcze duże pieniądze, oczywiście na podstawie przepisów prawnych. Jak 6 miesięcy przepracował jakiś minister, to otrzymuje 3 pensje jeszcze. No to już dochodzi do tego, że oni dobrowolnie z tych pieniędzy rezygnują na rzecz na przykład domu dziecka na Zakarpaciu. Przynajmniej takie wiadomości podała wczorajsza prasa. Więc pewne dostosowywanie się do nowych władz widać nawet ze strony dawnego, poprzedniego rządu.
1: Chciałem w ogóle zakończyć ten wątek, czy te wątki i zapytać pana zupełnie inną rzecz. A mianowicie, kiedy pan w Polsce słyszy jakieś fragmenty dyskusji o tym, że społeczeństwo się starzeje, czy ma pan wrażenie, że na Węgrzech podobna dyskusja, albo nawet rozmowy zwykłych ludzi, jakoś funkcjonuje, to ma bezpośredni związek oczywiście z pewnym lękiem, szczególnie narodów w naszej części Europy, że oto jest nas mniej, będzie mniej, więc to oznacza dla wielu osób, że zagrożona jest kultura, państwowość. Czy ma pan wrażenie, że społeczeństwo węgierskie podobnie myśli jak społeczeństwo, czy część społeczeństwa polskiego, że to jest nasz największy problem, bo to jest demografia, czyli coraz więcej starszych osób, coraz mniej osób się rodzi. To jest takie zagrożenie już z tej sfery przetrwania w ogóle państwa. Czy podobnie się o tym myśli na Węgrzech?
0: Sądzę, że podobnie, chociaż nie jest to problem numer jeden, jeżeli chodzi o codzienne życie obywateli. Rząd oczywiście starał się być prorodzinny, poprzedni rząd, i nic z tego nie wynikło, bo rodziło się dużo mniej dzieci niż wcześniej. Ale jest taki lęk i ten lęk podsyca też kultura węgierska. Przecież w XIX wieku, w czasie romantyzmu, już wtedy pojawiła się wizja śmierci narodu. Tak jak Wyrszmarty opisał w wierszu Sursa, czyli wezwaniu, że Węgrzy znikną w grobie, w dużym grobie, i ten grób otaczany będzie przez ludy inne niż węgierskie. A Węgrów jest faktycznie coraz mniej, więc jest to problem, chociaż w ostatnich latach wysunęły się na plan pierwszy zupełnie inne problemy gospodarcze, polityczne, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny. Naprawdę nie był to problem numer jeden.
1: Ale ta idea z XIX wieku, jak rozumiem, że naród może zniknąć. No w Polsce w XIX wieku jednak najsilniejszym prądem był taki szeroko rozumiany patriotyzm z okolic romantyzmu, spod znaku Mickiewicza, Słowackiego, czyli my cierpimy jako naród teraz, ale podobnie jak Chrystus, my, to jest jakiś plan długofalowy. I w tym planie to nasze cierpienie ma sens, no bo prędzej czy później nastąpi jakiś rodzaj odrodzenia. I to nawet inne narody będą nam zazdrościły tego. A tu u Węgrów nie było takiej opowieści, narracji, gdzie...
0: To jest właśnie fenomen kultury polskiej, właśnie ten mesjanizm mickiewiczowski. W kulturze węgierskiej mamy raczej taki antymesjanizm, taki hungaropesymizm w ciągu całego romantyzmu, a nawet później, ponieważ kultura węgierska w pełni przeoczyła okres pozytywizmu. Węgrzy płakali nad skutkami powstania węgierskiego aż do wieku XX. Romantyzm przetrwał w kulturze węgierskiej do XX wieku. Pierwszym realistą był Kálmán Mikszáth, który w pewnym sensie jest nawet jeszcze kontynuatorem romantyzmu reprezentowanego przez Maurycego Jókaiego. Więc pozytywizmu nie było w kulturze węgierskiej, tylko płacz i rozpacz i bardzo, bardzo lekki taki optymizm, że może to się zmieni i przede wszystkim zmieni się w sferze prywatnej. No, życie rodzinne musi być po prostu ratunkiem przed nieszczęściami, ale ten pesymizm polityczny istniał aż do ugody z Austrią do 1867 roku, no i nawet później prawie do pierwszej wojny światowej.
1: To jest ciekawe jeszcze, kiedy zastanawiamy się nad podobieństwami i różnicami, to ciekawe jest spojrzenie na Węgry i na Polskę jako na kraje, które mają pamięć o własnej wielkości. Znaczy w przypadku Węgier jest to niezaprzeczalnie, to jest widoczne po prostu i w historii, ale w przestrzeni publicznej, pomniki, kto jest na tych pomnikach i tak dalej. A w przypadku Polski, czy pan miał wrażenie, zapoznając się z kulturą polską, będąc tu, rozmawiając z ludźmi, że jest analogiczna pamięć własnej przeszłości, która była przeszłością wielką, wręcz imperialną?
0: Nie miałem takiego odczucia. Polacy zawsze w codziennych kontaktach byli zawsze bardzo bezpośrednio, zawsze bardzo skromni. Nigdy nie podkreślali na przykład wielkości własnego kraju, własnej ojczyzny. Ja nigdy od Polaka nie słyszałem, że ty mieszkasz w małym kraju, a my w dużym. To zawsze słyszałem od Rosjan na przykład. kiedy jechałem pociągiem z Warszawy do Moskwy, Rosjanka zapytała, gdzie mieszkam, powiedziałem, że no, pochodzę z Węgier. Oj, wasze strony łociej Marenka, ja. No co jej mogłem powiedzieć, ale wysoka. Od Polaka nigdy nie słyszałem tego, że Węgry są małe. Mhm. A Węgrzy no, mają tę pamięć oczywiście wielkich historycznych Węgier. Mhm. To moja serdeczna znajoma, nie Węgierka zresztą, zwerbalizowała, że Węgrzy mają sobie manię wielkości połączoną z kompleksem mniejszości, wynikającą z Trianą i nadal nie dajemy sobie rady z tym ciężarem trianońskim i w tym jest duża dawka prawdy.
1: Do tego jeszcze komplikuje całą sytuację fakt, że bardzo wielu Węgrów żyje poza granicami Węgier. W związku z czym sytuacja jest niezwykle skomplikowana. Gdzieś w tyle głowy te powidoki, no jednak kraju, który był wielki, jak na skalę tej części Europy, to był swoistym imperium w pewnym momencie. To z tyłu głowy i świadomość, że w bardzo wielu krajach żyją Węgrzy, tak? Więc to tworzy jakąś taką mieszankę do myślenia o tym, że to nie jest stan, który jest stanem, nie wiem jakiego słowa użyć, że to jest jakaś nierównowaga, która powinna zostać naprawiona, czy tego rodzaju emocje.
0: No te słowa skomplikowane, ponieważ są do grania ościenne. I jeżeli po węgiersku mówimy Hota Runtuli Mojo, czyli Węgrzy mieszkający poza granicami Węgier, to zawsze mamy na myśli Węgrów z Siedmiogrodu, z Serbii, ze Słowenii, ze Słowacji, a bardzo rzadko Węgrów mieszkających na terenie Austrii na przykład, albo broń Boże w Niemczech, czy w krajach skandynawskich. To jest jakoś jednoznaczne dla nas, że to są nasi Węgrzy, dostali zresztą obywatelstwo. Powiem, że na szczęście, ale nie, są nadal komplikacje wynikające z tego szczególnego statusu tamtejszych mniejszości narodowych należących akurat do mniejszości węgierskiej.
1: Jeszcze 20 lat temu, gdybyśmy odbywali naszą rozmowę, to nie wiem czy pan, ale ja bym mówił, na szczęście mamy Unię Europejską, strefę Schengen, granice znikają, my będziemy tworzyli jeden wielki europejski byt, gdzie takie drobne problemy, że ktoś mieszka na terenie Siedmiogrodu albo ktoś mieszka w Debreczynie, to nie ma znaczenia. Teraz ja mam wrażenie, że ten ruch w kierunku granic swego rodzaju nacjonalizmów on jakoś przyspieszy albo jest bardziej widzialny w Europie. Nie ma pan takiego wrażenia?
0: Ja jestem mimo wszystko optymistą i wydaje mi się, że idziemy ku lepszemu. No przynajmniej na Węgrzech zmiany są najlepsze. Ale faktem jest, że ten skrajny nacjonalizm wszędzie stanowi pewną przeszkodę. Z tym, że no nigdy tak naprawdę nacjonaliści nie będą mogli się porozumieć i nie dojdzie między nimi do jakiejś ugody, ponieważ jak na Słowacji mówią, że na słowensku, po słowenski no i precz z Maniarami, no to jak nacjonaliści węgierscy mogą się porozumieć ze słowackimi nacjonalistami albo z rumuńskimi, chociaż w Rumunii też ta partia nacjonalistyczna teraz no, ma bardzo, bardzo pokaźną poparcie i niedobrze to rokuje, ale mimo wszystko jestem optymistą, ponieważ jednak w ramach Unii będą zanikać te różnice i będzie mniej ważne, kto gdzie mieszka.
1: No właśnie, będą zanikać te różnice według pana, czy te, może nie konflikty, ale te różnice pozostaną, ale z jakiegoś powodu my sobie wyobrażamy, że one nie będą nigdy rodziły jakichś skrajnych postaw politycznych. Ale być może, pan powiedział, że pan jest optymistą, ale być może właśnie niestety jest jakieś żelazne prawo, które mówi, zawsze posłuch jakiś będą mieli ci, którzy mówią, my jesteśmy dobrzy, wszyscy inni są źli.
0: No nie wiem, faktem jest, że tak zwanych Węgrów, którzy deklarują się jako Węgrzy, niestety jest coraz mniej, zarówno na Słowacji, jak też w Rumunii i dochodzi do pewnej asymilacji społeczeństwa wszędzie. Zresztą, jeżeli chodzi na przykład o Słowację, takich bardzo ostrych konfliktów między Słowakami a Węgrami, między tak zwanymi normalnymi ludźmi, no nie było, albo nie były takie bardzo ostre. Oczywiście polityka zawsze wybuchiwała pewne konflikty, że zdjęto węgierskie napisy w jakiejś tam miejscowości, zamknęli szkołę węgierską tu i tam. Nie można używać języka węgierskiego jako urzędowego, ale w kontaktach na przykład na terenie dawnej Czechosłowacji te konflikty były dużo, dużo łagodniejsze niż na przykład na terenie Rumunii. Bo i polityka była jednak mimo wszystko inna. I Węgrzy teraz na terenie Siedmiogrodu też jednak czują się normalnie. Mało kto deklaruje, że chciałby wyjechać z tego kraju. Nie tak jak za reżimu Ceauszesku.
1: A to jest bardzo ciekawe, czyli z pana perspektywy to, że naród jest rozsiany w tych różnych miejscach, to będzie w przyszłości prowadziło do tego, że część z tych osób będzie tworzyła jaki rodzaj tożsamości? Znaczy pamięć o tym, że ma się węgierskie pochodzenie, ale te podstawowe, codzienne atrybuty już kraju, w którym się mieszka, tak? Język i tak dalej, tak?
0: No tak. Sumując te...
1: Pytam, bo to są bardzo różne społeczności pomiędzy aktywną politycznie, jak pamiętam, społecznością Węgrów w Serbii, w Wojwodinie, którzy tworzą tam lokalne władze i tak dalej, swoje media. Jest to jakaś z perspektywy mediów serbskich, przynajmniej jakaś taka silna, energiczna wspólnota. To widać, że oni są tam aktorem, tak?
0: Tak.
1: No to właśnie, to jest pytanie...
0: Serbii nie znam osobiście, nie znam dobrze, bo bardzo rzadko tam jeżdżę i nie mam tam znajomych Węgrów, natomiast spotykam się z Węgrami na terenie Siedmiogrodu, gdzie często jeżdżę, na terenie Słowacji, gdzie również często jeżdżę, zresztą tamtejsi Węgrzy popierają w 90%, popierali w 90% Viktora Orbana ze względu na korzyści finansowe, które bez przerwy otrzymywali. Więc bardzo ostre potyczki słowne przeprowadzałem z rodakami z Rumunii, ale też uważają, że oni, że mieszkają w normalnym kraju i nie chcą wyjechać z Rumunii. A jak wyjechać, to w żadnym wypadku nie na Węgry, to raczej do Austrii, do Niemiec. Ten węgierski paszport wykorzystywany był przez obywateli rumuńskich właśnie w tym celu, żeby łatwiej dostać się do Niemiec, do Austrii, do Anglii, do pracy właśnie w tych czasach, kiedy jeszcze w Rumunii było dużo gorzej pod względem finansowym niż na przykład na Węgrzech. Ale nikt się nie prał na Węgry, akurat raczej do krajów zachodnich.
1: Na koniec proszę powiedzieć, czy pan ma wrażenie, że w Polsce z powodu wizyty premiera Węgier teraz w Polsce będzie się dużo pisało, będzie się mówiło o tym, ale też z powodu tych wyborów, którym poświęcono bardzo dużo uwagi w Polsce. No musi pan przyznać, że pisano
0: o tym. Niesamowite było zainteresowanie Węgrami.
1: No właśnie chcę pana zapytać, czy będą tego jakieś skutki, to znaczy, że ludzie się zainteresują sztuką, kulturą, życiem na Węgrzech, a może się węgierskiego zresztą uczyć. Sądzi pan, że będzie taki...
0: Mam nadzieję, że to będą pozytywne zmiany, zresztą mi zależy na tym, ponieważ pracuję w Krakowie na hungarystyce, o tym właśnie nie rozmawialiśmy, ale ostatnio osłabło zainteresowanie studiami hungarystycznymi właśnie przez ten obecny stan Węgier. Przez to, że Węgry nie są już tak pociągającym krajem dla Polaków jak wcześniej. Drogi są dziurawe, w restauracjach same ceny bez jakości, więc nie jest to już to, co żyło w Polakach o ulicy Wacji w latach realnego socjalizmu. Ale sądzę, że wzrośnie zainteresowanie kulturą węgierską, nawet samym językiem. Zresztą to zainteresowanie hungarystyką i w ogóle kulturą węgierską spadło także na Zachodzie w ostatnich latach, we wszystkich krajach. To mówią hungaryści we wszystkich krajach Europy Zachodniej, więc ja czekam na to, żeby ta sytuacja się zmieniła.
1: Bardzo dziękuję za to, że poświęcił nam pan swój czas. Profesor Laszlo Kalman Naja. Źle znowu.
0: Nojnie.
1: Musi pan mi kilku lekcji udzielić jednak, jeśli pan będzie miał czas. Ale bardzo chciałem podziękować za to, że pan się zjawił tutaj i w Radio Tok FM. I dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja serdecznie dziękuję za rozmowę, za możliwość.
2: To jest powtórka.

0: Autopromocja.
1: W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Peter Pomierancew, laureatem nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, jest kolejna sensacja na kortach w Paryżu. Broniąca tytułu Coco Gauff odpadła z turnieju. Od 1 lipca mają wzrosnąć pensje lekarzy. Minimalna stawka ma wynieść prawie 13 tysięcy brutto. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Peter Pomierancew z nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, brytyjski dziennikarz, reporter i komentator polityczny, został laureatem 17. edycji za książkę Propagandysta, który przechytrzył Hitlera. Bohaterem nagrodzonego reportażu jest Sefton Delmer, niezwykły dziennikarz, który w czasie II wojny światowej kierował brytyjskimi stacjami radiowymi nadającymi propagandowe audycje dla niemieckich obywateli. Pozycję w przekładzie Aleksandry Paszkowskiej wydała Krytyka Polityczna. Poza książką Pomierańcewa w finale znalazły się Poznań kolonialny, rodzinna historia z Tanzanią w tle Kaspra Bajona, Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów Anny Bikont, Nasz mały sekret Emily Carrington i Cisza nad stepem, Kazachstan i pamięć o Rosji Joanny Czeczot. Broniąca tytułu Coco Gauff odpadła. W trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open amerykańska tenisistka przegrała z reprezentującą Austrię Anastazją Potapową 6-4, 6-7, 4-6. Tak szybkie odpadnięcie będzie miało dla Gauff konsekwencje rankingowe. Spadnie co najmniej na 6. miejsce. Są propozycje podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Od 1 lipca pensja minimalna dla lekarza specjalisty to prawie 13 tysięcy złotych brutto. Wzrost o ponad 1000 złotych. Ostateczną decyzję podejmie Ministerstwo Zdrowia, które chciało przesunąć podwyżki na przyszły rok. Medycy z roku na rok zarabiają coraz lepiej, dzięki czemu coraz mniej lekarzy chce wyjeżdżać do pracy za granicę, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
6: To tak naprawdę, trzeba powiedzieć, ograniczyło w znacznym stopniu zjawisko wyjazdów. Liczba wniosków, które my jako samorząd wystawiamy, które lekarz musi zdobyć, żeby móc pracować za granicą, po prostu znacząco spadła na przestrzeni ostatnich lat.
5: Z danych zebranych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że połowa lekarzy zarabia powyżej 25 tysięcy złotych. Mieszkańcy bydgoskiego Sierniczka zmagają się z fetorem z pobliskiego składowiska bioodpadów. Jego właściciel, firma Remondis, zbudował co prawda za 48 milionów złotych hermetyczną halę do przetwarzania bioodpadów, ale zdaniem mieszkańców niewiele to dało. Agnieszka Wynarska.
7: Odór nadal się unosi, zwłaszcza w ciepłe i wietrzne dni, skarżą się mieszkańcy.
8: Właściwie efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest i on jest odczuwalny w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru.
9: Dowiedzieliśmy się, że taki znakomity pomysł jest nasadzenie krzewów i krzaków. Proszę Państwa, Sierniczek w lesie mieści się. No nie oszukujmy się, jakie nasadzenie drzew.
7: Zimą problem z odorem wynikał z awarii bram w halach, tłumaczy Małgorzata Gocowska, członek zarządu Remondisu.
10: Wszystkie hale są podciśnieniowe, w związku z tym one wciągają powietrze do środka i na ten moment uważamy, że zostało zrobione bardzo dużo. No i cały czas się przyglądamy tej sytuacji na naszej instalacji.
7: Remondis musi przeprowadzić badania powietrza pod kątem odoru, a także występowania pleśni i bakterii. Analiza potrwa od kwietnia do października, a raport, który może być podstawą ewentualnych dalszych działań, ma być gotowy pod koniec roku.
5: W Warszawie ruszyła wielka przebudowa torowiska w Alejach Jerozolimskich. To oznacza brak tramwajów w samym sercu Warszawy i to na 2 miesiące. Stan torów jest tak zły, że trzeba je wymienić. Błażej Kulesza.
11: Remont, co ciekawe, zbiega się z Mistrzostwami Świata w koszykówce 3x3, a Aleje Jerozolimskie sąsiadują z Placem Centralnym, gdzie mecze będą się odbywać, tłumaczy rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
12: Tylko jako spółka Tramwaje Warszawskie mamy w tym roku 36 zadań remontowych.
13: I to albo teraz, albo nigdy.
12: Tak, i to wszystko jakoś trzeba ułożyć. Bierzemy pod uwagę to, że na Placu Centralnym się odbywają te mistrzostwa koszykarskie. Prace będą zorganizowane w taki sposób, by te uciążliwe roboty nie przeszkadzały w spotkaniach, meczach.
11: Część radnych z lekką zgryźliwością przypomina, że wielkie imprezy i wielkie remonty to powoli domena władz Warszawy.
14: Przypomnę Państwu tutaj, naszym słuchaczom, co działo się rok temu podczas konkursu Chopinowskiego, gdzie okolice Filharmonii Narodowej były rozkopane, pomnik Chopina był rozkopany.
11: Tramwaje na Aleje Jerozolimskie wrócą z początkiem sierpnia. Do tego czasu na ulicę wyjadą zastępcze autobusy. Błażej Kulesza, TOK FM.
5: Aby remontowy rachunek zysków i strat był w Warszawie, drogowcy otwierają wiadukt trasy Łazienkowskiej. Tam remont przeciągnął się o rok. Wielkie remonty także w Krakowie. Wstrzymano ruch tramwajów na odcinku Kombinat Kopiec Wandy. Rozpoczęła się bowiem przebudowa węzła przy centrum administracyjnym Huty. Dla pasażerów szykują się spore utrudnienia. Samochody pojadą po jezdni północnej od strony ulicy Ujastek. Prace zakończą się na początku lipca. Profilowane nie tylko szkoły, ale już nawet przedszkola, mnóstwo zajęć dodatkowych w szkole i poza nią, a w efekcie brak czasu na nudę. Dzisiejsze dzieciństwo nie jest łatwe, przyznają psychologowie. I to jest temat tego weekendu w TOK FM i w przededniu Dnia Dziecka. Na wszechobecne przeciążenie nakłada się dodatkowo internet i media społecznościowe. Stąd kampanie, ale też praca nad zmianami w prawie, by z jednej strony ograniczyć najmłodszym dostęp do sieci, a z drugiej wesprzeć ich rozwój. Franio chodzi do 4. klasy, chodził na szachy i do klubu sportowego, ale zrezygnował. Rodzice posłuchali jego zdania. Dziś ma więcej czasu na zwykłą nudę i bycie z kolegami.
15: Dużo masz czasu wolnego po szkole?
16: No, kilka godzin.
15: I co wtedy na przykład robisz?
16: Idę grać w piłkę z kolegami na boisko.
15: Chyba też przed komputerem trochę.
16: Już mniej.
15: No, ale na przykład na boisku, jak gracie w piłkę, to co? Zdarza się strzelić gola?
16: No, często strzelam.
5: Tymczasem narzucanie dzieciom zajęć dodatkowych, a tak robi część z nas, to przysłowiowy strzał w kolano, bo dzieci są przemęczone i brakuje im czasu na zwykłe pobycie ze sobą, mówi psycholożka Marta Szczodrak.
17: Warto zapytać ich o to, czy chcą brać udział w takich dodatkowych zajęciach i wziąć ich zdanie pod uwagę. My dorośli mamy prawo i obowiązek pokazywać świat, różne alternatywy, natomiast my za naszych młodych ludzi nie przeżyjemy życia.
5: Dzieci mają prawo do własnego zdania, a Konstytucja mówi wprost, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Na termometrach około 18 stopni, maksymalnie do 25 we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie i na wschodzie możliwe burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
18: Sobotni poranek TOK FM. Będziemy z Państwem od 7 do 9 w składzie wydawczyni Magdalena Sikoń. Program realizuje Jana Lech, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Dziś 30 dzień maja. Wciąż przybywa nam światła. Dzień jest tylko nieco krótszy od najdłuższego dnia w roku, czyli od przesilenia letniego, które nastąpi w czerwcu, zaledwie o 24 minuty. A co dziś w poranku? Za chwilę tradycyjnie przegląd prasy zagranicznej. I na początek zaglądam do Financial Times. Tam tytuł: Ukraina przewraca stolik i pokazuje, jak masowa produkcja dronów wspiera wysiłek wojenny. Pomimo mniejszego wsparcia ze strony USA, Kijów przeniósł wojnę na stronę wroga, jednocześnie spowalniając postępy Rosji na polu bitwy. Kilka miesięcy po tym, jak morale w Ukrainie sięgnęło dna, a sojusznicy desperowali, obecna zmiana na Ukrainie podważa opinię, że rosyjska armia, liczniejsza i lepiej wyposażona, wygra wojnę z Kijowem. Dziś pewność siebie Ukraińców rośnie do poziomu niespotykanego od lat, pisze Financial Times. W tym miesiącu nastąpiły zmiany w dynamice na naszą korzyść, mówi też prezydent Wołodymyr Zełenski. Zajmujemy więcej pozycji i zadajemy więcej ciosów. Dodał, że ataki zadawane w głębi Rosji były szczególnie znaczące. Rzeczywiście, ukraińskie drony przeleciały przez rosyjskie systemy obrony powietrznej i spadły spadły na rafinerię ropy naftowej, wzniecając kule ognia i kłęby czarnego dymu widoczne z kosmosu. Ukraińscy wojskowi i zachodni eksperci zgadzają się, że ukraińska armia jest dziś najsilniejsza od czasu powrotu Trumpa do władzy. A Ukraińcy załatali luki pozostawione przez USA dzięki zwiększonej pomocy europejskiej i coraz większej samowystarczalności. Kreml wciąż ma nadzieję na pokonanie sił ukraińskich w tym roku i postępuje powoli naprzód. Jednak nowa faza wojny stanowi dramatyczny kontrast z początkiem roku, kiedy Moskwa przejęła inicjatywę na polu bitwy, a rosyjskie ataki powietrzne zniszczyły znaczną część ukraińskiej infrastruktury energetycznej, stawiając Kijów na skraju katastrofy. W Rosji narasta niechęć do wojny, pisze FT. Ukraińskie ataki dronowe są częstym zjawiskiem nawet w rejonach tak odległych od linii frontu jak Ural. Według Państwowego Ośrodka Sondażowego SIOM wskaźnik potencjału protestacyjnego, czyli takiej gotowości respondentów do udziału w demonstracjach, wzrósł w kwietniu do 25%, czyli najwyższego poziomu od początku wojny. Wszyscy są wściekli. Ludzie w rosyjskiej elicie są zgodni, że to katastrofa, mówi Financial Times, wysoko postawiony rosyjski biznesmen. Trzeba to jakoś rozwiązać, dodaje, że Władimir Putin, który rządzi Rosją od przełomu wieku, jest przytłaczająco niepopularny, ale także, tu cytat, stary i uparty. Niektóre raporty wywiadowcze wskazują, że od lutego 22 roku zginęło lub zostało rannych aż 1 200 000 rosyjskich żołnierzy. Tylu ofiar nie poniosło żadne mocarstwo w żadnym konflikcie od czasu II wojny światowej, przypomina Financial Times. W środę szefowa brytyjskiej agencji wywiadu cybernetycznego Ann Kist Butler powiedziała: Putin cofa się na polu bitwy. Na razie, kończy gazeta, ukraińscy żołnierze na froncie informują, że morale jest najwyższe od roku. Szefowa misji NATO przy NATO, Aliona Gyćmanczuk, mówi, że w społeczeństwie istnieje szerokie przekonanie, że najtrudniejsza faza wojny już za nami, i dodaje: Ukraińcy coraz bardziej wierzą, że będą w stanie stawić czoła temu, co przyniesie przyszłość. I zostajemy przy Financial Times, bo tu kolejny bardzo ciekawy tekst, którego tytuł brzmi: Papież zakłóca Dolinę Krzemową. Jak zauważa gazeta, w przeciwieństwie do prezydenta Trumpa, papież Amerykanin postanowił zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie sztuczna inteligencja. Papież Leon XIV w encyklice i liście, takim liście do wiernych i biskupów pod tytułem Magnifica Humanitas, czyli Wspaniałe Człowieczeństwo, koncentruje się na ochronie człowieka w epoce sztucznej inteligencji. Papież zauważa, że każdy musi odnieść korzyści z cyfrowej transformacji i nikogo nie należy sprowadzać do produktywności, wydajności ani czystych danych. Sztuczna inteligencja powinna zatem zostać rozbrojona, aby nie stała się narzędziem dominacji, wykluczenia lub śmierci. Jak pisze FT, cała encyklika warta jest lektury, jednak trzy punkty szczególnie rzucają się w oczy. Po pierwsze, papież nie jest wrogiem technologii, wręcz przeciwnie, popiera ją. Gazeta przypomina, że jest fanem Duolingo i Wordle, a Watykan wykorzystuje AI do tłumaczenia papieskich homilii na 60 języków. Papież zdaje sobie sprawę, że AI może przyspieszyć postęp naukowy i poprawić życie ludzi, jednak twierdzi, że nie jest ona neutralna moralnie i musi być od samego początku projektowana w oparciu o ramy etyczne. Nie bójmy się brudzić sobie rąk na placu budowy naszych czasów, napisał papież. Po drugie, niezależnie od tego, jak nowatorska jest technologia, ludzkość powinna zawsze dążyć do zachowania wartości ludzkich. Systemy sztucznej inteligencji mogą prezentować się jako obiektywne, ale odzwierciedlają i wzmacniają uprzedzenia ideologiczne i struktury władzy. Biorąc pod uwagę koncentrację władzy korporacyjnej i możliwość wykorzystania danych osobowych do tworzenia nowej formy kolonializmu cyfrowego, papież obawia się, że innowacje mogą się stać katalizatorem niesprawiedliwości. I po trzecie, zauważa złośliwie Financial Times, ten najbardziej wpływowy amerykański przywódca duchowy na świecie, sprawujący władzę nad 1,5 miliarda katolików, zmaga się z problemami związanymi ze sztuczną inteligencją w sposób, w który najpotężniejszy świecki przywódca, czyli prezydent USA, postanowił zignorować krótko po tym, jak papież opublikował encyklikę. Donald Trump wycofał się z rozporządzenia, które miałoby chociaż w minimalny sposób kontrolować nowe modele AI. Wydaje mi się, i to już mój komentarz, że ta encyklika udowadnia, że Kościół, który, no to jest instytucja, która ma 2000 lat, nadal potrafi dobrze odpowiadać na aktualne problemy ludzkości. I Financial Times, tekst Rebeki Winthrop, szefowej Centrum Edukacji Uniwersalnej przy Brooklyn Institution, który wydaje mi się takim ciekawym przypisem do dyskusji, która właśnie toczy się w Polsce, po słowach Olgi Tokarczuk, która przyznała, że w pracy twórczej wspiera się sztuczną inteligencją. Tytuł tekstu: co 370 tysięcy prac dyplomowych mówi nam o wpływie sztucznej inteligencji na kreatywność. Od 8 lat Adam Green, neurobiolog z Uniwersytetu Georgetown, wraz ze swoim zespołem badawczym śledzi ilość nowatorskich pomysłów, jakie uczniowie szkół średnich przedstawiają w swoich esejach aplikacyjnych na studia. Tuż i przed i po wprowadzeniem czata GPT. Green i jego zespół przeanalizowali listy motywacyjne ponad 370 tysięcy studentów i odkryli, że po udostępnieniu czata GPT ich eseje zaczęły być pisane różnorodnym i barwnym językiem, ale brakowało w nich prawdziwie kreatywnych pomysłów. I co ciekawe, to językowe maskowanie zadziałało. Eseje napisane po wprowadzeniu czata GPT były oceniane je przez nauczycieli jako bardziej kreatywne, nawet jeżeli ich treść poruszała znane tematy. W oddzielnym badaniu zespół odkrył, że eseje napisane przez ludzi oferowały nawet 8 razy więcej nowych pomysłów niż te napisane przez sztuczną inteligencję. Jak pisze New York Times, w innym eksperymencie przeprowadzonym przez inny zespół badawczy porównano opowiadania napisane przez ludzi z tymi napisanymi przy wsparciu sztucznej inteligencji. Podobnie jak w przypadku esejów studentów w badaniu Greena, prace wspomagane sztuczną inteligencją charakteryzowały się ciekawszym słownictwem i zostały ocenione jako przyjemniejsze w lekturze, ale fabuła była bardziej jednorodna. Wyraziste i niekonwencjonalne pomysły z zaskakującymi postaciami lub nietypowymi scenariami często schodzą na dalszy plan, gdy w grę wchodzi sztuczna inteligencja. I jeszcze New York Times, który też donosi o tym, że Europa zbliża się do wojny handlowej z Chinami. Gazeta tłumaczy, że w obliczu zalewu tanich towarów z Chin, które zagrażają wszystkim branżom produkcji, szukanie rozwiązań staje się coraz pilniejsze. Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, zasugerowała, że zakończenie zależności Europy od Chin jest jak próba wyleczenia choroby. Powiedziała nawet, że może być potrzebna chemioterapia i że prawdopodobnie leczenie będzie bolesne. Jej komentarz jest przykładem tonu, w jaki Europa coraz częściej przyjmuje wobec Chin, drugiego po Stanach Zjednoczonych partnera handlowego Unii Europejskiej. Jak pisze New York Times, niepokój w Brukseli spotyka się często z wrogością w Pekinie, gdzie urzędnicy ostrzegają, że Chiny odrzucają wszelkie środki osłonowe Unii. Przepychanki prawdopodobnie zaostrzą się w nadchodzących tygodniach, przewiduje amerykańska gazeta. I przypomina, że światowi przywódcy będą rozmawiać o globalnej nierównowadze gospodarczej na spotkaniu grupy G7 w Evian we Francji, które odbędzie się w przyszłym miesiącu. Oczekuje się, że wkrótce potem w sprawie Chin, ta sprawa Chin znajdzie się w centrum uwagi na spotkaniu liderów 27 premierów Unii Europejskiej. To był sobotni przegląd prasy zagranicznej. Za chwilę rozmowa z Henryką Bochniarz o tym, jak Polska może walczyć o swoje interesy w Brukseli. Sobotni poranek, to KFM, Aleksandra Karasińska. Polak Maciej Witucki, wieloletni prezydent Konfederacji Polskich Pracodawców Lewiatan, został szefem Business Europe, największej organizacji zrzeszającej firmy w Unii Europejskiej. To 25 milionów firm. Jak to się udało? Zapytam Henrykę Bochniarz, prezydentkę, założycielkę Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry pani.
13: Dzień dobry pani redaktor. Po pierwsze nic się nie udaje.
19: No właśnie.
13: Nic się nie udaje, tylko wszystko się robi i czasami robi się to bardzo długo. I myślę, że właśnie ten nasz niewątpliwy sukces, jeśli chodzi o nominację Maćka Witockiego na prezydenta biznesu, jest takim ewidentnym dowodem, jak trzeba konsekwentnie i z wielką determinacją realizować swoje cele, żeby je w końcu osiągnąć. I nam się po 25 latach, tak powiem, ta praca, jak widać, została właśnie nagrodzona. Ale ta nagroda to jest po prostu dalsza, ciężka praca, więc tutaj niestety żadnych odznaczeń, nagród nie będzie, tylko walka o przyszłość gospodarki unijnej.
19: 25 lat temu Lewiatan założył pierwsze biuro polskie w Brukseli. Te początki były dosyć trudne, jak widziałam pani wpisy na LinkedInie. Jak to wyglądało?
13: Otóż to był po pierwsze jeszcze czas przed naszym wejściem do Unii. My byliśmy bardzo młodą organizacją i muszę powiedzieć, że ogromnego wysiłku wynikało, żeby przekonać naszych członków, wymagało, żeby do tego, żeby po prostu na otwarcie tego biura i na podjęcie decyzji dotyczących wejścia do, wtedy to się nazywało UNICE, ta organizacja, to po prostu wymagało sporych środków i wielu przedsiębiorców uważało, że nas po prostu na to nie stać, że to nie jest rzecz istotna. Natomiast ja absolutnie byłam przekonana i członkowie zarządu, że to jest ta nasza droga. Zresztą nie bardzo mieliśmy wyjście, dlatego że w tym procesie akcesyjnym dominowały, jeśli chodzi o gospodarkę, przede wszystkim sprawy związane z firmami państwowymi. Natomiast sektor prywatny praktycznie nie miał swojej reprezentacji i my musieliśmy po prostu szybko wziąć się do roboty, żeby po pierwsze zidentyfikować, jakie ewentualne problemy mogą być związane z wejściem do Unii dla właśnie tych nowych sektorów prywatnych w Polsce i w jaki sposób włączyć się w ten proces negocjacyjny, żeby tych naszych interesów bronić, często wcale nie mając wielkiego wsparcia w naszej administracji, która też dopiero uczyła się tego, że ten interes polskiej gospodarki to nie jest tylko interes firm państwowych, a również i firm prywatnych. Mhm. Więc to był taki wielki, wielki proces uczenia się i bardzo się cieszę, że myśmy mimo tych wszystkich trudności po pierwsze podjęli tą decyzję. No i potem się okazało już w samym procesie negocjacyjnym, że na przykład jeden z negocjowanych rozdziałów dotyczących farmacji, który już był zamknięty praktycznie i wynegocjowany, zmusiliśmy praktycznie administrację i unijną, i polską do tego, żeby go otworzyć i wprowadzić tam okresy przejściowe, bo ten nasz przemysł farmaceutyczny prywatny się właśnie rodził i ewidentnie wymagał ochrony i to się też udało. Także naprawdę to był bardzo trudny czas, ale na pewno warto było to ryzyko i ten trud podjąć.
19: Tak jak pani mówi, te 25 lat temu Polacy dopiero uczyli się, jak poruszać się w ogóle po tych korytarzach brukselskich. Ale dziś Polak jest właśnie na czele największej organizacji zrzeszającej firmy w Unii Europejskiej. Czy to, co to oznacza w ogóle? Czy teraz głos Polski będzie bardziej słyszany w Europie?
13: Ja myślę, że to nie o to chodzi. My często postrzegamy te struktury unijne jako, że jeżeli tam wejdzie Polak, jest jak Tusk jest przewodniczącym Rady, czy profesor Buzek przewodniczącym parlamentu, to że wtedy te nasze interesy będą lepiej reprezentowane. Ja myślę, że oczywiście, że pochodząc z tego właśnie kraju lepiej się rozumie, jakie on ma problemy, no ale Unia to jest jednak ten wspólny interes. interes i wydaje mi się, że ciągle jeszcze jest małe zrozumienie tego, że oczywiście to jest gra interesów. Każdy kraj walczy o swoje, ale trzeba też uwzględniać, że te inne kraje mają te swoje interesy. Trzeba dążyć do zawierania kompromisów, wybierać właśnie priorytety, zastanawiać się, co naprawdę jest w danym czasie istotne. To jest naprawdę wielka wiedza i my mimo tych 25 lat ciągle tak powiem, uczymy się tych korytarzy, tych różnych, tak powiem, negocjacyjnych sztuczek i uważam, że no, to jest po prostu nasz obowiązek i wydaje mi się, że jeżeli naprawdę chcemy bronić interesów polskiej gospodarki, to nie poprzez machanie wspaniałą flagą biało-czerwoną, tylko przede wszystkim przez właśnie pilnowanie tych naszych interesów, przez nasze umiejętności negocjacyjne, przez tak powiem dochodzenie do różnych kompromisów i wtedy, jeżeli mamy takie osoby, które właśnie są na tych najwyższych szczeblach, to rzeczywiście one wspierane i działalnością swojej administracji i struktur takich jak chociażby Organizacja Pracodawców, na pewno mają większe szanse na to, żeby te nasze interesy zostały zauważone i w końcu też gdzieś tam wygrywały. Więc to jest po prostu cały czas wielka, wielka bitwa. Przy czym trzeba pamiętać, że Business Europe to nie są tylko kraje Unii Europejskiej, ale są tam też również kraje, które nie są w Unii, takie jak chociażby czy Norwegia, czy Szwajcaria, co robi proces jeszcze bardziej trudny, ma teraz też Wielka Brytania, ale myślę, że to jest właśnie taka świetna szkoła i bardzo cieszę się, że mam okazję uczestniczyć w tym i oczywiście, że nasze koleżanki i koledzy, oni się starają dzielić tą naszą swoją wiedzą z nami, ale też z drugiej strony, no wiadomo, że często są po zupełnie innej stronie i my musimy po prostu uczyć się tego języka rozmowy, negocjacji i wydaje mi się, że to jest właśnie taka fantastyczna szkoła dojrzałego uczestniczenia w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.
19: Zaczęłyśmy dzisiaj od sukcesu, ale z jednej strony rzeczywiście znaczenie Polski rośnie w Europie, a z drugiej, no niestety coraz więcej Polaków narzeka na Unię i coraz częściej kupuje taką narrację polexitową. Co pani na to?
13: No cóż, ja myślę, że najlepszym dowodem na to, że to jest droga donikąd i że może na niej tylko stracić. To po pierwsze są, ja zdaję sobie sprawę, że te dane statystyczne niekoniecznie akurat muszą tutaj przekonywać. Natomiast no jednak jak popatrzymy na to, gdzie dzisiaj jest Polska, to jest oczywiste, że bez uczestnictwa w Unii, bez wszystkich tych projektów, bez przeskakiwania tych poszczególnych etapów rozwoju, dzięki właśnie temu, że mogliśmy się uczyć od tych, którzy już tam są i wiedzą lepiej po prostu wiele rzeczy, nie bylibyśmy w tym miejscu. My na naszej konferencji EFNI, która będzie w październiku, jak zwykle w Sopocie, będziemy robić specjalne panele, zaprosimy przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii, ale również z krajów, które współpracują z Wielką Brytanią i chcemy, żeby oni powiedzieli, tak, ile naprawdę stracili przez to, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, bo wydaje mi się, że takie prawdziwe historie ludzi, którzy po prostu stracili swoje biznesy, stracili swoje rynki i w tej chwili mają ogromne problemy, które są takim najlepszym argumentem i stąd też uważam, że trzeba jak najwięcej takich rzeczy pokazywać, żeby ludzie po prostu zobaczyli w Polsce, że naprawdę Unia to oczywiście nie jest kraj szczęśliwości, czy obszar szczęśliwości, bo nikt jej nie gwarantował, ale że to jest miejsce, w którym naprawdę my możemy bardzo wiele wygrać, ale to przede wszystkim zależy od nas. To się samo nie dzieje i nam nie możemy oczekiwać, że ktoś będzie, tak powiem, siedział i mówił, słuchajcie, tu wam chcemy pomóc. Jak możemy zrobić, żeby wam było lepiej? Po prostu trzeba o te swoje interesy, wszystko jedno, jakie one są, czy to są interesy dotyczące gospodarki, czy to są interesy społeczne, czy to są interesy polityczne, po prostu walczyć i to walczyć w sposób profesjonalny. I dlatego wydaje mi się, że po prostu nasze w tej chwili to stanowisko Maćka Witowskiego w Business Europe jest właśnie właśnie takim kolejnym dowodem, tak, że właśnie w ten sposób, popierając ludzi, którzy są przygotowani do pełnienia tych funkcji, którzy będą mogli właśnie świetnie reprezentować tak powiem, naszą wiedzę i gdzieś tam dokładać swoją cegiełkę do tego, w którym kierunku Unia będzie szła, to jest ta droga, którą powinniśmy na różnych szczeblach, bo to nie dotyczy tylko gospodarki. To jest miejsce i dla NGO-sów, to jest miejsce i dla samorządów i myślę, że są już tacy, którzy potrafią, nauczyli się tego, potrafią to wykorzystać, a są tacy, którzy wolą siedzieć, być sfrustrowani i mówić, no niestety, ale po prostu znowu jakieś tam interesy wygrały, prawda?
19: Mówimy dzisiaj o rosnącej roli Polski za granicą. Jesteśmy 20. gospodarką świata, ale ciągle dzieje się tak, że kiedy cudzoziemcy przyjeżdżają nad Wisłę, to dziwią się, że jest to inny kraj niż im się stereotypowo wydaje. Jak powinniśmy promować Polskę, polskie firmy za granicą? Jak tworzyć taką soft power?
13: Ja myślę, że znowu po prostu trzeba patrzeć na to, jak to robią najlepsi, tak? I jest faktem, że dzisiaj statystyka, autentyczne nasze osiągnięcia, one się najlepiej bronią, ale to, co do ludzi przemawia, to jest właśnie to, co dla nich jako przeciętnych obywateli jest jakimś dowodem na to, że dany kraj jest bezpieczny, że w nim ma się jakąś perspektywę rozwoju, że ma się pracę, że produkty, które tam są produktami zdrowymi i stąd myślę, że ta rola mediów społecznościowych, ona w tej chwili jest ogromna i my patrząc na całą promocję Polski, której niestety przez te wszystkie lata transformacji, dla mnie to jest taki właśnie jeden z tych niezrealizowanych projektów, kiedy jest bardzo wiele instytucji, o tym z kolei rozmawialiśmy na naszym wiosennym EFNI tutaj w Warszawie, że jest kilkadziesiąt instytucji, które starają się w jakiś sposób w miarę merytoryczny promować Polskę, natomiast ponieważ to jest nieskoordynowane, ponieważ nie ma tej wspólnej narracji i nie jest to rozpisane na role i niestety skuteczność wtedy jest bardzo ograniczona. I to nie jest kwestia pieniędzy, bo jak ja podliczyłam budżety tych wszystkich organizacji, to jest to mniej więcej ponad miliard złotych, więc to nie jest kwestia pieniędzy. Natomiast po prostu jeżeli chce się być skutecznym, to właśnie niestety bez skoordynowania tych działań, tak żeby potem ten chór śpiewał sobie, tak powiem, różne piosenki, ale żeby one mniej więcej trzymały się w tym samym tonie, to jest to, co jest przed nami. I myślę, że jest tego świadomość i mam taką nadzieję, że właśnie jedna z tych rzeczy, która właśnie została niedomknięta w trzecie naszej transformacji, że teraz ma szansę, właśnie wykorzystują, że to jest nasz moment. My widzimy, że to jest te 5 minut, które nie wiadomo, jak długo będą trwały, bo za chwilę będzie jakiś kolejny kraj, który okaże się właśnie takim odkryciem i wszyscy będą mówić, o właśnie, zajmuj się, to może to będzie Ukraina, jak się wojna skończy. Mamy rosnące kraje, tak powiem, w Afryce, w wielu regionach, w Azji, w związku z tym po prostu my musimy te 5 minut wykorzystać, bo tak ten świat dzisiaj wygląda, że wszystko jest właśnie albo na rolce tiktokowej 10-sekundowej, albo właśnie w takim wykorzystaniu tej chwili. My mamy tą chwilę. Ja myślę, że to ta pozycja Maćka Wituskiego to przecież jest nie tylko kwestia oczywiście uznania dla jego tak powiem, osobowości i pracy, ale również właśnie pozycji Polski, tego jak ludzie nas tutaj widzą i jak uznają to, że po prostu jesteśmy krajem, którego, jak powiem, przedstawiciel może być szefem największej organizacji biznesowej w Europie.
19: To pani prezydentko, to jeszcze krótko na koniec. Gdyby zabrała pani obcokrajowców na taką wycieczkę kilkudniową po Polsce, to dokąd by pani ich zabrała i co byście robili?
13: Ja myślę, że my naprawdę mamy niewiarygodne bogactwo. Ja w tej chwili wyglądam tutaj przez okno u siebie. Ja jestem, mieszkam pod Olsztynem, właśnie zakwitły rododendrony. Ja mówiąc szczerze, no jestem wielką patriotką tego regionu. i na pewno bym ich tutaj zabrała, bo po prostu to jest tak fantastyczne miejsce. Zwłaszcza teraz, kiedy czytam o tych coś o tym, co się dzieje w Europie, prawda, o tej fali upałów i tak dalej, że to jest taka świeżość, tak fantastyczna zieleń. Ale ja myślę, że tutaj każdy prawdopodobnie, kto mieszka w jakimś innym regionie Polski, mówiłby nie, tylko i wyłącznie na Podlasie. A może naprawdę jest właściwie każdy może dla siebie coś fajnego znaleźć i widzę, jak moi przyjaciele, znajomi, którzy przyjeżdżają, też właśnie jadą do jakichś zupełnie nieznanych miejsc i mówią niesamowite. Nigdy nie miałem pojęcia, że coś takiego właśnie w Polsce istnieje. Dlatego mówię, mamy te 5 minut i również właśnie w turystyce, kiedy widzimy w tej chwili, że jest takie załamanie rynku w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, to też jest te 5 minut, żeby wykorzystać, mówić, słuchaj, nie musisz lecieć gdzieś tam, możesz wykorzystać i po prostu przyjechać pociągiem czy samochodem do Polski i zobaczyć, jak tu jest fantastycznie. Więc mówię, no, musimy się nauczyć wykorzystywać te swoje chwile.
19: Bardzo dziękuję. Przyznam, że niedawno zadałam to samo pytanie

0: rząd są Polacy. Porozmawiam z Katarzyną Burdą z Newsweek Polska. Zostańcie z nami.
1: To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza obowiązek czipowania psów i kotów. Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że rejestr obejmie około 8 milionów psów i kotów. Takie koty wolno żyjące w gospodarstwach rolnych mają być zwolnione i wyłączone z czipowania. Opiekunów zwierząt czeka więc jednorazowy wydatek około 50 zł. No i ten system ma być taki zintegrowany z bazą PESEL i aplikacją M-Obywatel, co ma przypominać na przykład właścicielom o obowiązkowych szczepieniach przeciwko wściekliźnie. Teraz ustawa trafiła na biurko prezydenta. Zobaczymy, co dalej z nią będzie. A w studiu ze mną Katarzyna Burda, dziennikarka działu Nauka Newsweek Polska, autorka książek Psie Story, historia niezwykłej przyjaźni człowieka z psem i drugiej książki Kocie Story, miłość i fascynacja i trudna sztuka wspólnego życia. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry.
1: Celem tej ustawy, jak tłumaczy ministerstwo, jest ograniczenie bezdomności zwierząt i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie schronisk. Zresztą podobne przepisy są w całej Unii Europejskiej, właśnie po to, żeby walczyć też z nielegalnym handlem i pseudohodowlami, ale też, żeby po prostu łatwiej było znaleźć zaginione zwierzęta. Czy to według ciebie jest dobre prawo?
2: Zdecydowanie tak. W tej chwili jest taka sytuacja, że nawet jeżeli zwierzę się zgubi, a to się bardzo często zdarza, tak naprawdę zwierzęta gubią się właścicielom, czy to wychodzące koty, czy psy. Bardzo często zwierzę trafia wtedy do schroniska i zanim się ten właściciel odnajdzie, to czasami mija tydzień, zwierzę potrafi się mocno oddalić od swojego miejsca zamieszkania. Właściciele też nie zawsze są w stanie tak dotrzeć do wszystkich schronisk w pobliżu. I to szukanie zwierzęcia trwa bardzo długo. Czasami zdarza się, że w ogóle jest bezskuteczne. Chipowanie to po prostu jest taki dowód osobisty zwierzaka. Każdy będzie mógł, każdy czy w schronisku, czy lekarz weterynarii będzie mógł sobie z tym specjalnym skanerem odczytać dane właściciela, szybko się z nim skontaktować i zwierzę trafi do domu. Ale ja myślę, że tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo bardzo kibicuję tej ustawie, bo to jest ustawa, która wreszcie ograniczy też wyrzucanie zwierząt, bo to wcale nie chodzi tylko o zwierzęta, które się gubią, ale też chodzi o te wszystkie zwierzęta, które są po prostu wyrzucane gdzieś z samochodu w lesie, gdzieś na jakichś bezdrożach, czy ja mieszkam na wsi, bardzo często jest tak, że ludzie przyjeżdżają i myśląc o tym, że na wsi to zawsze się ktoś zaopiekuje, po prostu otwierają samochód, wyrzucają zwierzaka i odjeżdżają.
0: Okropne, ale niestety to się często zdarza. A co to są pseudohodowle, bo właśnie też ta ustawa ma walczyć i z nielegalnym handlem zwierząt, ale też z pseudohodowlami.
2: Pseudohodowle to jest, no cóż, jest to biznes. Jest to biznes, który polega na tym, że na bardzo intensywnym rozmnażaniu zwierząt rasowych. Oczywiście te zwierzęta nie mają żadnych dokumentów na to, że są rasowe. One po prostu mówi się na to, że są w typie rasy. Ale de facto są to zwierzęta nie do odróżnienia dla laika od takich zwierząt z certyfikatem pochodzenia, z profesjonalnych hodowli. Problem jest tylko taki, że w pseudohodowlach po pierwsze suki czy kotki, które rodzą młode, robią to dwa razy do roku, co roku. To jest strasznie wyniszczające. Po drugie, problemem jest też to, że dopuszczane do rozmnażania są zwierzęta, które w profesjonalnych hodowlach nigdy dopuszczone być nie powinny.
0: Dlaczego?
2: Czyli na przykład z różnymi wadami. To w zależności od rasy to różne są wskazania do tego, że dane zwierzę nie powinno być rozmnażane. To są na przykład zwierzęta ze skłonnościami do wad kręgosłupa, które potem żyją całe życie w bólu. Są to zwierzęta, teraz mamy bardzo dużą modę na różne takie pieski mopsowate, czyli z bardzo tak zwanymi czaszkami brachycefalicznymi, które mają spłaszczone nosy i te spłaszczone nosy sprawiają, że tym zwierzętom się po prostu strasznie ciężko oddycha. One mają bardzo często problemy z płucami, z sercem też, bo to też prowadzi do niewydolności serca i w profesjonalnych hodowlach takie zwierzęta, które tę cechę mają już bardzo nasiloną, nie są rozmnażane. a w pseudohodowli nie

0: zarejestrowanych, gdzie nie ma żadnej kontroli. One mogą produkować mioty szczeniaków jeden za drugim i powielać te wady, które potem sprawiają, że zwierzęta cierpią.
1: Ja przy okazji tego programu i tej ustawy poczytałam sobie, jak jest też w Unii Europejskiej, i unijne prawo generalnie dba o dobrostan zwierząt i coraz częściej jest tak w Polsce. Unia ma też zasady traktowania psów, całkowity zakaz obcinania ogonów czy uszu, czy dla celów estetycznych. Zabroniono w Unii stałego wiązania psów i kotów na łańcuchach. U nas, jak wiemy, prezydent się na to nie zgodził. Jest też taki zakaz handlu zwierzętami dotyczący tego, że bardzo często koty i psy były wcześniej sprzedawane na witrynach gdzieś sklepowych i po prostu w bardzo trudnych warunkach tam przebywały. Ale też dowiedziałam się, że około 60% zwierząt w Unii kupuje się przez internet, co oznacza, że potem po prostu może ktoś zmienić zdanie i, tak jak mówisz, porzucić tego zwierzaka. Co robi w sprawie tej ustawy prezydent, nie wiemy. Wiemy, że lubi wetować. Chociaż kilka miesięcy temu prezydent sam zaangażował się w akcję przeciwko patologii w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, więc być może jest tutaj szansa, że podpisze. I zapowiedział też, że może będzie negocjował w sprawie ustawy łańcuchowej, której nie podpisał. Czy według ciebie to są z jego strony działania takie wizerunkowe, bo po prostu traci popularność?
0: Prawdę mówiąc, jest mi wszystko jedno. Niech one będą wizerunkowe, niech on sobie dba o swój wizerunek. Jeżeli podpisze ustawy, które są generalnie dobre, właściwe, takie jak powinny być, które pomogą zwierzakom, to motywacje prezydenta to już, powiedzmy, jest sprawa drugorzędna.
1: To prawda. Takie obowiązkowe oznakowanie i rejestracja zwierząt są powszechnie przez osoby, które się zajmują tym tematem, uznawane za najskuteczniejszy sposób ograniczania właśnie bezdomności psów i kotów. Ty jesteś autorką książek o życiu ludzi z psami i kotami. Powiedz, jak wydaje ci się, jakimi my, Polacy, jesteśmy opiekunami?
0: To myślę, że bardzo, bardzo trudno jest tak generalizować, ale myślę, że jesteśmy bardzo dobrymi w gruncie rzeczy opiekunami. Bardzo kochamy zwierzęta. Jesteśmy bodajże, ja nie do końca pamiętam te statystyki, ale wydaje mi się, że jesteśmy bodajże na drugim czy na pierwszym miejscu pod względem posiadania liczby zwierząt domowych na gospodarstwo, więc mamy tych zwierząt mnóstwo. Oczywiście jest to bardzo różne. Ja mieszkam na co dzień na wsi, gdzie tych zwierząt jest oczywiście bardzo dużo, ale są to zwierzęta trzymane tak, jak to są trzymane zwierzęta na wsi, chociaż uważam, że też tutaj się bardzo poprawia. Mamy na przykład akcję darmowych sterylizacji w naszej gminie. Jest to gmina Sarnaki, jeszcze końcu sam koniuszek województwa mazowieckiego tuż przy białoruskiej granicy. Nasza gmina finansuje sterylizację psów i kotów bez żadnych ograniczeń dla właścicieli zwierząt, więc to bardzo poprawiło sytuację, zwłaszcza kotów, bo jak przeprowadziłam się na wieś już 8 lat temu, to naprawdę tych kotek rozmnażających się 2-3 razy do roku było mnóstwo i te kocięta ginęły pod kołami samochodów, traktorów. Umierały na koci katar, bo koci katar to jest coś, co tam dziesiątkowało populację tych kociaków, więc to było jedno wielkie chodzące nieszczęście. Teraz właściwie to niekontrolowane rozmnażanie się kotów skończyło się. Właśnie dzięki darmowej sterylizacji. I myślę, że ludzie z tego korzystają. Oczywiście w idealnym świecie byłoby fajnie, gdyby nawet nie trzeba było takich programów, żeby wszyscy dbali, mieli pieniądze na to, ale też wiadomo, że usługi lekarza weterynarii nie są tanie. I ja wierzę, że czasami gdzieś jak tych kotów się namnoży 15, to sterylizacja wszystkich nie jest ich dużym obciążeniem, żeby to po prostu zacząć. No i tutaj te programy darmowej sterylizacji bardzo ładnie załatwiają sprawę. I myślę, że bardzo wielu z nas traktuje po prostu zwierzęta jak członka rodziny. Coraz bardziej, coraz częściej. To akurat widzę w tym moim drugim miejskim życiu, że te zwierzęta są strasznie ważne. Mm-hmm. Trochę już właśnie aż te, no, te, też czasami widzę takie przegięcie w drugą stronę, jak tutaj się śmiejemy ze znajomymi, czy ze znajomych nawet o tym, że ktoś ma psiecko, ktoś ma kociecko. Mhm. To jest oczywiście urocze i te zwierzaki są chyba najbardziej zadbane od dzieci czasami.
1: Słuchaj, a czy pisząc książki, zastanawiając się nad tym wspólnym życiem i towarzyszeniem ludziom przez zwierzęta, zastanawiałaś się, czy są jakieś naukowe argumenty, które wskazują na korzyści posiadania psa lub kota?
0: Jest ich mnóstwo. Jest ich mnóstwo, poczynając od tych psychologicznych, kończąc na stricte zdrowotnych, takiego zdrowia fizycznego. Bardzo są badania, które pokazują, że posiadanie psa wydłuża życie, na przykład poprawia zdrowie układu krążenia z bardzo prostego powodu, bo trzeba pochodzić psieskiem na spacer. I nie tylko dla starszych osób, ale i dla młodszych. Generalnie to jest korelacja pomiędzy tym, że człowiek ma psa, wychodzi z tym psem na spacery i że ma zdrowsze serce. Jest też, oczywiście, no, nie wspominając o tych wszystkich korzyściach, no jakby po prostu z ruchu, dla narządu ruchu. Jest też bardzo dużo badań, które pokazują, jak zmniejsza się poziom kortyzolu po kontakcie ze zwierzęciem. Kortyzolu, hormonu stresu, którego dzisiaj, to oczywiście jest jakoś tam w organizmie niezbędny, ale którego dzisiaj wszyscy mamy w nadmiarze. I właściwie bardziej rzecz w tym, żeby właśnie nim dobrze administrować, go obniżać, bo on leży u podłoża bardzo wielu chorób, w tym różnych stanów zapalnych, które jeszcze tam powodują nam kaskadę złych zmian w organizmie. Więc przytulenie się do kota czy do psa obniża kortyzol, obniża poziom stresu, sprawia, że jesteśmy zdrowsi i po prostu szczęśliwsi.
1: I jesteśmy mniej samotni.
0: Zdecydowanie.
1: Piszesz w książce Psie Story. Robiąc coś w domu, nieustannie spotykam ich wzrok, który śledzi każdy mój ruch. Wciąż ogromne wrażenie robi na mnie ich koncentracja na człowieku i to wcale nie tylko na tym, który napełnia ich miski. Czuję, że moje psy mnie kochają i jest to jedna z najpewniejszych rzeczy w moim życiu. Dlaczego psy tak potrzebują ludzi? Jak to się stało, że ten gatunek jest tak dobrym towarzyszem człowieka?
0: Ja myślę, że tutaj zadziałało bardzo wiele, już teraz najnowsze badania mówią o 30 tysiącach lat, bardzo wiele lat wspólnego przebywania i ewolucji. No, jak wiemy, psy są krewniakami, wyewoluowały, bardzo trudne słowo, z wilków. Też jest wiele badań, które pokazują, jak bardzo psy właśnie pod względem kontaktu podejścia do człowieka różnią się od wilków, jak bardzo na przykład łapią kontakt wzrokowy tam, gdzie wilk w ogóle tego kontaktu z człowiekiem nie łapie. Jak psy szukają na przykład u człowieka pomocy w trudnych sytuacjach albo stresowych, właśnie poszukując tego kontaktu wzrokowego. To jest bardzo, bardzo taki znany uniwersytet w Budapeszcie, który mocno te różnice między psami a wilkami bada. Ale myślę, że to jest też kwestia tej właśnie ewolucji, że przez te tysiące lat bycia z człowiekiem psy nauczyły się, wykształciły w sobie cechy takiej koncentracji na człowieku, bo też wiedziały, że to ewolucyjnie działa, że ten pies, który będzie łagodny, który będzie skoncentrowany, który da człowiekowi do siebie podejść i nie będzie wobec niego agresywny, łatwiej przetrwa, bo tutaj no właśnie będą te resztki z ludzkiego stołu, tak jak to było kiedyś dawno temu u zarania dziejów przy ogniskach, ale też ludzie dobierali psy w pewnym momencie do różnych czynności i wybierali bardzo, bo dowody na to, że psy były sztucznie, była sztuczna selekcja, czyli ludzie z rozmysłem je krzyżowali, żeby uzyskać jakieś cechy, są bardzo stare, są też tysiące lat.
1: Tak było w Egipcie na przykład, właśnie, o czym piszesz.
0: Tak, i tutaj po prostu po prostu robiono tak, żeby pewne cechy uwypuklić i bardzo często tymi cechami była łagodność, wesołość, taka właśnie przyjaźń i nastawienie na człowieka.
1: Jeżeli ktoś chce więcej dowiedzieć się, to zapraszam do czytania książek Katarzyny Burdy, która była gościnią poranka w TOK FM. Kasiu, bardzo, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to wymieniam jakieś pieniążki.
2: Skanuję opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
0: Opakowanie? Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Już na 80 miliardów opiewają umowy zawarte z polskimi zakładami w ramach pożyczki Safe. Co najmniej do poniedziałku na terenie pożaru w lesie w Wołominie będzie trwać akcja dogaszania. Coraz lepsze warunki dla pacjentów kardiologicznych w szpitalu Banacha w Warszawie. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. 80 miliardów złotych, tyle są warte kontrakty dla polskiej armii, zawarte dziś m.in. z Hutą Stalowa Wola i w zakładach Rosomach w Siemianowicach Śląskich. To w ramach unijnego programu SAFE. Polska otrzymała blisko 190 miliardów nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze pójdą m.in. na zamówienie bojowych wozów piechoty Borsuk czy wozów towarzyszących dla wyrzutni Homar i haubic K9. A to wszystko nie podoba się prezydentowi Karolowi Nawrockiemu oraz PiS-owi i Konfederacji. Do tego w Stalowej Woli odniósł się wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wawrzyniec Zakrzewski.
13: Prezydent i prawica uważają, że unijny sejf jest zagrożeniem dla naszej suwerenności, że pożyczone pieniądze nie trafią do polskich zakładów, o czym mówił w TOK FM poseł PiSu Paweł Szrot.
14: Niemiecka Agencja Handlu Zagranicznego i Inwestycji wprost mówi, że Donald Tusk musi mówić o polskim przemyśle zbrojeniowym na użytek wewnętrzny, ale tak naprawdę skorzystają niemieckie firmy.
13: O tym, że to nieprawda, że jest zupełnie inaczej, mówił za to w Hucie Stalowa Wola wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Nigdy w historii Polski nie zawarto tylu umów na taką masę sprzętu wojskowego. Tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego. Nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego.
13: Szef MON-u zarzucił także Karolowi Nawrockiemu i opozycji, że w imię interesu politycznego grają bezpieczeństwem Polski. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
12: Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów pod warszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z ogniem walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Przelewanie pogorzeliska i monitorowanie terenu. Na tym teraz skupiają się strażacy, mówi Waldemar Wysowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
16: Sytuacja od wczoraj jest dość stabilna, ale też dynamiczna. Reagujemy na bieżąco. Generalnie rzecz ujmując, jest tak, że nasze działania sprowadzają się do gaszenia zarzewi ognia, które pojawiają się. Chcemy oczywiście iść w kierunku takim, aby robić dodatkowe przecinki.
12: Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. W TOK FM czas na temat weekendu. Mówimy tym razem o tym, czy w dzisiejszych czasach łatwo być dzieckiem. Wszechobecna cyfrowa rzeczywistość daje dostęp do szkodliwych treści, potrafi zakłamać rzeczywistość i nałożyć presję ciągłego oceniania. Dorośli, którzy pamiętają bardziej analogowe czasy, nie zawsze wiedzą, jak dzieci chronić, a dodatkowo najczęściej w dobrej wierze zabierają im resztki wolnego czasu na masę dodatkowych zajęć. Jak wygląda życie współczesnego dziecka? Zastanawiamy się w przededniu Dnia Dziecka. Paweł Radzewicz.
17: To, jaką samoocenę będzie miało dziecko, przełoży się na to, jakim będzie dorosłym, mówi psycholog Kacper Dam.
18: Będzie wiedział, że jest wartościowy, dlatego że jest
7: dobrym człowiekiem, a nie dlatego, że ma więcej lajków.
9: To trochę tak nakręca presję. Ja muszę robić wszystko, żeby być ocenionym dobrze.
17: Dodaje szef Fundacji FOSA Dustin Suski.
9: Kiedy zdejmie się czasem tą ocenę, to zaczynają po prostu być.
17: W byciu często nie pomagają rodzice, nie traktując dzieci poważnie.
2: To są rozmowy, co zjesz i jak było w szkole. Że brakuje większej uważności na to codzienne życie młodego człowieka.
17: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, a psycholożka Marta Szczodrak ostrzega, żeby nie było ono zapchane dodatkowymi zajęciami.
18: Może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, a jeżeli chodzi o nastolatki, no to nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
17: I nic bez szczerego zainteresowania.
7: Nie tylko widzieć, ale też dostrzegać tego młodego człowieka i nie tylko słyszeć, ale też słuchać.
17: Bo młodzi sami powiedzą, czego potrzebują, jeśli tylko dostaną na to szansę. Paweł Radzewicz, TOK FM.
12: Lepsza pomoc i krótszy czas oczekiwania pacjentów kardiologicznych w szpitalu Banacha w Warszawie, a to dzięki zakończonej modernizacji tamtejszego oddziału intensywnej terapii. Nowa infrastruktura umożliwi realizację przez skórnego wszczepiania zastawek aortalnych lub leczenia wad strukturalnych serca, mówi szef oddziału Robert Kowalik.
19: Myślę, że komfort pacjenta w tej chwili leczenia, przebywania w oddziale jest no nieporównywalnie większy niż poprzednio, ale również myślę, że poprawiły się znakomicie warunki pracy pielęgniarek, jak i socjal ogólny. Spędzamy tutaj wiele czasu, na dyżurach 24 godziny.
12: W oddziale wyodrębniono także specjalny oddział hospitalizacji krótkich, tak zwanych jednodniowych. W Bydgoszczy trwa sezon koszenia miejskich terenów, który w tym roku ponownie wywołuje dyskusję wśród mieszkańców. W różnych częściach miasta można zauważyć, że niektóre trawniki są koszone częściej, a inne pozostawiane wyższe, przez co zieleń miejscami jest bardzo gęsta i naturalna, mówią mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy.
20: Nie przeszkadza mi, jest susza, mam działkę, więc niech sobie rośnie. Bo jak się skosi, no to jest jeszcze gorzej.
21: No trochę na pewno gorzej wyglądają te wysokie trawy. I też źle się kosi, jak jest za wysoka.
22: Brzydko. Raczej brzydko.
23: Czy nie podoba się pani?
22: Nie.
23: Lepiej jak było przystrzyżone?
22: Tak.
12: Specjaliści od zieleni miejskiej podkreślają, że ograniczanie koszenia traw tam, gdzie to możliwe, ma swoje uzasadnienie. Wyższa trawa daje schronienie owadom zapylającym i pomaga zatrzymać wilgoć w glebie podczas upałów. Jednocześnie trawniki są regularnie strzeżone w miejscach, gdzie jest to niezbędne, między innymi przy rondach, skrzyżowaniach i innych punktach wymagających dobrej widoczności i bezpieczeństwa. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody. Niedziela będzie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Najwięcej słońca na południu kraju, we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na wschodzie możliwe burze. Na termometrach od 18 stopni na północy do 25 na południowym zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
24: Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Sejm przyjął właśnie ustawę, która ma chronić dziennikarzy, aktywistów i różne organizacje społeczne przed nękaniem ich, przed pozwami sądowymi. Polska przoduje, jeśli chodzi właśnie o liczbę tego rodzaju spraw nazywanych slapami. A w studio jest dr Kamil Stępniak, autor książki Masz prawo, jak zachować rozum i godność człowieka w Polsce. Prawnik, który prowadzi też profil konstytucjonalista na Instagramie i ogląda go tam 83 tysiące ludzi. Dzień dobry.
25: Dzień dobry pani redaktorko, dzień dobry państwu.
24: Jest pan przykładem takiego prawnika, który stara się mówić i pisać ludzkim językiem o prawie i systemie prawnym w Polsce. Dlaczego to jest dla pana ważne?
25: Bo prawo nie jest dla elit. Prawo oczywiście jest pisane przez prawników, prawnicy lubią interpretować prawo, zarabiają na tym pieniądze, natomiast de facto prawo reguluje stosunki społeczne. No i chciałbym, żebyśmy my mieli świadomość poczucia takiej sprawczości, jeżeli chodzi o prawo. I to nawet nie chodzi o to, żebyśmy my społecznie prawo znali co do joty, bo biorąc pod uwagę, że my w zeszłym roku uchwaliliśmy ponad 14 tysięcy stron aktów normatywnych, to nawet prawnik tego nie czytał. Umówmy się, bo tego się nie da. Zajmujemy się jakimiś swoimi małymi działkami. Natomiast fajnie by było, gdybyśmy znali taką swoją podstawową bazę, jeżeli chodzi o prawa człowieka właśnie. Dlatego też się tym zajmuję. I to też nie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, z czego wynika godność, który to jest przepis i tak dalej, tylko żebyśmy mieli takie poczucie, taką gdzieś taką lampkę z tyłu, że jeżeli słyszymy jakiś przekaz, to żebyśmy wiedzieli, oho, to może trzeba w jakiś sposób skontrolować, albo tutaj jest jakiś taki przekaz populistyczny, który nie jest do końca zgodny z prawdą.
24: Bardzo mi się ta książka spodobała. Są takie rozdziały, przeczytam Państwu kilka, na przykład listonosz zawsze puka dwa razy, chyba że akurat zostawia wizo o podmiotach praw człowieka i obywatela, albo czy się stoi, czy się leży, tyle samo się należy, o równości w prawie i równości wobec prawa, albo tylko bez macania, czyli nietykalni, o nietykalności i wolności osobistej, czy sądy muszą być jak żółwie, wolne, o prawie do sądu i inne bardzo fajne rozdziały, więc bardzo też Państwu tą książkę polecam, ale dzisiaj porozmawiam i uznałam, że jest Pan świetną osobą, żeby porozmawiać o trudnym temacie, czyli o slapach. SLAP to jest akronim od angielskiego określenia, które oznacza strategiczne postępowanie sądowe przeciwko udziałowi społecznemu, zwane czasami po polsku jako pozew zastraszający. Proszę trochę wyjaśnić tą definicję, ten pojęcie slapa. Jak w ogóle, co to jest i jak się to mierzy?
25: To jest takie narzędzie, czy wykorzystanie instytucji prawnych do tego, żeby po prostu kogoś uciszyć, kogoś niewygodnego. Ja się trochę czasami śmieję, że to jest taka sytuacja, w której używamy instytucji prawnych trochę jak młotek, żeby zabić komara. Mhm. To znaczy mamy pewnego na przykład dziennikarza czy aktywistę, który chce w sposób rzetelny, tak domniemamy, opowiedzieć o jakiejś istotnej społecznej sprawie, a z drugiej strony mamy na przykład korporację, w której, czy polityka, w której dobra to godzi i ten wykorzystuje instytucje prawne, jak chociażby zniesławienie, jak chociażby ochronę dóbr osobistych z kodeksu cywilnego, po to, żeby niekoniecznie wygrać ten proces, bo to nie zawsze chodzi wcale o wygranie procesu, to chodzi o to, żeby zastraszyć.
24: I zamknąć usta.
25: Zamknąć usta, żeby powiedzieć, zobacz, nie opłaca ci się to. Zobacz, będziesz miał problemy. Codziennie ranek będziesz, wstawał, to będziesz myślał o tym, że możesz stracić wszystko. To o to chodzi. Czyli de facto przestań zajmować się tym tematem. I rzeczywiście dla wolności słowa to jest niesamowicie groźne zjawisko, więc cieszy mnie uchwalenie tej ustawy. Zobaczymy, co z nią zrobi prezydent.
24: Ja też myślę, że nie chodzi tylko o dziennikarzy, bo jak sobie myślę o tym prawie i o tej w ogóle sytuacji, to chyba tu chodzi właśnie o taką nierównowagę władzy i siły, żeby właśnie uciszyć krytyków, który zabiera głos czy krytykę w sprawie jakiejś w interesie publicznym. I sobie przypomniałam taki film z Erin Brockovich z Julią Roberts. Jeżeli Państwo oglądali, to wiecie, o jakiej sytuacji chodzi. Na przykład jakaś lokalna społeczność czy mała firma prawnicza pozywa ogromną korporację, na przykład o zatrucie wody albo jakieś środowiskowe problemy, nie? To są tego typu sprawy.
25: Tak jest, to na pewno ta nierówność stron jest istotna w slapach. To znaczy to jest ta sytuacja, w której ktoś ma środki i zasoby, a ktoś, kto chce zaalarmować o jakiejś istotnej sprawie, ma zdecydowanie, najczęściej zdecydowanie mniejsze te środki i zasoby.
24: No i zdarzało się w Polsce, co ja pamiętam, że można oskarżyć dziennikarza czy dziennikarkę czy redakcję, że jego audycja albo tekst uderza w wartości chrześcijańskie. No i to jest po prostu bardzo pojemne oskarżenie, tak? Właściwie wszystko można podciągnąć pod takie oskarżenie.
25: Oczywiście, dlatego też te przepisy, które mają, to zmieniają ciężar dowodu na to, że pozywający musi udowodnić, że to nie jest slap, to jest bardzo dobre rozwiązanie, chociaż, pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać, są też zmiany w prawie karnym potrzebne, bo mimo wszystko te kwestie dotyczące zniesławienia, to jest ta najtańsza i najprostsza droga do tego, żeby komuś zamknąć usta i powiedzieć, zobacz, tobie grozi też odpowiedzialność karna, nie tylko majątkowa, ale także karna.
24: Trochę już zaczął pan o tym mówić. Co ta nowa ustawa o tych pozwach, slapach zmieni? Jakie mechanizmy wprowadza?
25: Ona przede wszystkim ma dążyć do tego, żeby chronić wolność słowa w tym kontekście, żeby te slapy, czyli te instytucje prawne, jak na przykład kwestie dotyczące ochrony dóbr osobistych, które są często wykorzystywane w procesach cywilnych, jeżeli chodzi właśnie o slapy, zminimalizować. Czyli jeżeli mamy ochronę dóbr osobistych, to na przykład pozwany może wnieść o zabezpieczenie w postaci kaucji tego postępowania, żeby nie było takiej sytuacji, że my pozywamy kogoś i tylko ta jedna osoba się boi, że że straci pieniądze. Mhm. Sąd może oddalić albo odrzucić pozew, który jest oczywiście bezzasadny i który zmierza do slapu, więc...
0: To jest to nowe narzędzie, że sąd może zdecydować, że to jest bezzasadne i od razu oddalić, nie bojąc się, że będzie druga instancja na przykład i że tutaj popełni błąd.
25: Tak? Tak, przede wszystkim ma przyspieszyć to postępowanie. W Polsce średnio postępowanie z zakresu ochrony dóbr osobistych trwa między 8 a 12 lat.
0: To bardzo, bardzo długo i ta osoba pozwana też przechodzi bardzo trudne chwile. Rozumiem, że też takim mechanizmem są sankcje, czyli grzywny.
25: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Jak ktoś niesłusznie pozwie drugą stronę, właśnie tą stronę społeczną, czy dziennikarza, no to po prostu musi liczyć się z
25: sankcją.
0: Z ogromną sankcją. W skrajnych przypadkach nawet stukrotność minimalnego wynagrodzenia. To jest prawie pół miliona złotych. Czyli też tak, chociaż pamiętam przez 8 lat rządów prawicy, gdzie tych slapów pojawiło się bardzo dużo i dotyczyły, ja pamiętam, bo dotyczyły dziennikarzy, więc to w naszym środowisku bardzo, bardzo często, ale nie tylko, bo też organizacji feministycznych, na przykład tam Strajku Kobiet i innych tego typu organizacji, które protestowały na ulicach, to po prostu często były to pieniądze publiczne, to znaczy z jednej strony była to wielka firma, na przykład państwowa, albo organizacja, która dysponuje pieniędzmi na prawników i...
25: Świetnymi prawnikami też,
0: tak, dodajmy. A z drugiej strony właśnie jest mała organizacja, na przykład feministyczna.
25: Tak, no i to ma doprowadzić do sytuacji po prostu strachu, no bo chyba tak to trzeba nazwać. To jest tak troszeczkę, jakbyśmy porównali do sytuacji rodzinnej, gdzie na przykład wnuk mówi, że babcia źle traktowana, a przychodzi kuzyn, który mówi, słuchaj, jeżeli będziesz dalej o tym mówił, to się spotka za to przykra kara i po prostu będę się na tobie mścił. I to jest sytuacja, w której niestety ta dysproporcja środków, a jeszcze powiedzmy też o tym, że w przypadku polityków to jest wyjątkowo groźne, w przypadku tego, co się dzieje z sądownictwem. Dlatego też mówimy, że sędziowie muszą być niezawiśli, że w momencie, kiedy idziemy do sądu z politykiem, partią polityczną, z jakimkolwiek ugrupowaniem władzy, to że my musimy mieć pewność tego, że ten sędzia jest niezawisły, a nie, że to jest ktoś wsadzony na stołek, na stanowisko przez kogoś, kto gdzieś tam kogoś zna. No i jakie mamy wtedy prawa do obrony? No po prostu pozorne. I wtedy dodatkowo człowiek musi się bać, taki alarmista, taki, kto chce nagłosić jakąś sprawę publiczną, a pamiętajmy, że takie kwestie, które są nagłaśniane, to często są właśnie kwestie po prostu z obszaru życia publicznego. Oczywiście często mówimy też o tym, że te slapy są przez firmy, korporacje wykorzystywane, ale najbardziej pewnie bolesne są dla polityków.
0: Tak, tak, tak. Czyli to jest też fajnie, że pan o tym powiedział, bo to jest też ustawa, która dotyczy każdego z nas i chroni nas, a nie tylko dziennikarzy czy aktywistów.
25: Oczywiście. Pewnie są gdzieś tam takie wygłosy. Dlatego też powiedziałem, że zastanawiam się, co z tym zrobi prezydent. Czy to nie zagraża wolności, znaczy dobrom osobistym, ta wolność słowa? Bo tutaj pod kątem konstytucyjnym mamy te dwie wartości, które ważymy. Tą ochronę dóbr osobistych, a z drugiej strony ochronę wolności słowa. Natomiast rzeczywiście te pozwy, które są na pierwszy rzut oka bezzasadne, dobrze, że będziemy zmierzać do ich wyeliminowania z obrotu prawnego. Jeszcze pytanie, jak będzie wyglądała praktyka stosowania przez sądy tego, bo to od tego też zależy. Dlatego warto walczyć o niezawisłe i wolne sądy.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Będziemy śledzić losy tej ustawy i zobaczymy, co zrobi pan prezydent w tej sprawie. Naszym gościem był dr Kamil Stępniak. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
25: Dziękuję bardzo.
0: Za chwilę polityczne podsumowanie tygodnia. Piotr Pacewicz z Oko Press i Dominika Długosz, Newsweek. Zostańcie z nami w sobotni poranek TOK FM. W studio komentatorzy Dominika Długosz, Newsweek Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: I Piotr Pacewicz, Oko Press. Bardzo
3: dzień dobry,
0: witam.
3: Dzięki za zaproszenie.
0: Ja też dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do poranka. No myślę, że takim tematem, który teraz elektryzuje klasę polityczną i sprawy polityczne, jest kwestia Ukrainy i kwestia decyzji czy zapowiedzi pana prezydenta Nowrockiego odebrania medalu, który nadał prezydentowi Zełenskiemu prezydent Andrzej Duda, no w związku z celebracją UPA na Ukrainie. Jak wy odbieracie tą całą awanturę, Piotr Pacewicz?
3: No, to jest niefortunne wydarzenie, głęboko niefortunne, bym powiedział. To znaczy, ja rozumiem, patrząc ukraińskimi oczami, decyzję prezydenta Zełenskiego, prawda, ponieważ To, co w tej chwili jest tym najbardziej kluczowym elementem w wojnie z Rosją, to jest morale armii. Ja miałem okazję obserwować tę armię z bliska w obwodzie zaporowskim i tam jest silny element tradycji nacjonalistycznej, prawda? Posługiwanie się czerwono-czarną flagą, odwoływanie się do bandery i tak dalej, ponieważ tak jak mówiliśmy sobie przed wejściem na antenę, że to jest ten ich mit założycielski i oni patrzą na banderę, na ukraińską powstańczą armię zupełnie inaczej niż my, tak? To znaczy sprawa Wołynia w ogóle nie jest szeroko znana w Ukrainie.
0: Tak, szczególnie na wschodzie albo w centrum.
3: Tak, i lekceważony jest ten wątek zbratania z Niemcami, prawda? Tej takiej dziwnej koalicji, którą Bandera próbował zawrzeć z Niemcami. No, skończyło się tak, że siedział w więzieniu w Berlinie, potem siedział w obozie koncentracyjnym, co prawda na prawach, powiedziałbym, hotelowych, no ale był w czasie, kiedy był Wołyń, to on jednak siedział w tym obozie i tak dalej. No i to jest bohater narodowy w tym sensie, że on te narodowe aspiracje, choć w radykalnej, faszyzującej formie, wyraził w sposób niezwykle mocny. No, był skazany na śmierć, przypomnijmy sobie, przez polski sąd. Potem to zostało zamienione na dożywocie. Jest po prostu tym bohaterem narodowym. Jest masa ulic jego, placów i tak dalej. I dla żołnierzy on jest tym symbolem. W związku z tym myślę, że decyzja Zełenskiego, choć nieroztropna z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich, no bo to jest jednak prowokacja dla polskich środowisk nacjonalistycznych, ale też no, kłopot dla rządu. No, była kierowana tym, żeby wzmacniać to morale armii. Jeszcze ostatnia tylko uwaga, to znaczy w sprawie zabierania tego orderu. No tutaj będzie za chwilę spór kompetencyjny, prawda? Bo artykuł 144 Konstytucji wśród prerogatyw prezydenta, czyli tego, co nie wymaga podpisu premiera, wymienia nadawanie orderów, ale nie odbieranie. No ale oczywiście za chwilę, zresztą już to powiedział prezydent Nawrocki, że uważa, że to jest jego kompetencja, odbieranie również, bo jak ktoś nadaje, no to może też odebrać.
0: Tak? No pan prezydent znany jest z tego, że lubi poszerzać swoje kompetencje. Tak. Dominika Długosz, czy...
1: I zgadzając się ze wszystkim, co mówi pan redaktor Pacewicz, wszystko jest polityką. I również Ukraińcy powinni sobie zdawać sprawę ze zmiany, jaka nastąpiła w Polakach przez ostatnie 4 lata. Nastroje antyukraińskie w Polsce, które właściwie nie występowały albo były marginalne na początku tej wojny, w tej chwili przybierają na sile. I powinien sobie zdawać z tego sprawę zarówno prezydent Zełenski, jak i generalnie władze Ukrainy. Ja rozmawiałam kilkukrotnie z ukraińskimi dziennikarzami, którzy mówili, że oni trochę sprawy odpuścili. Oni odpuścili sprawę, użyję słowa propaganda, ale w tym znaczeniu pierwotnym, czyli tej proukraińskiej propagandy w Polsce, bo oni byli pewni, że w Polsce to się nigdy nie wydarzy, że nigdy nie będzie nastrojów antyukraińskich, że one nie będą rosły, że Polska jest przyjacielem na zawsze. No nic nie jest na zawsze. Po pierwsze, Ukraińcy trochę nie zadbali o to, również, żeby Polacy trochę lepiej znali tę trudną historię i wiedzieli to, co pan redaktor Pacewicz przed chwilą powiedział, że to w całej historii Ukrainy, oni też mi to mówią przez ostatnie 4 lata, w całej historii Ukrainy w tej chwili jesteśmy w momencie mitycznym dla nich. Mhm. To jest moment, kiedy tworzy się naród ukraiński i był wtedy. Mhm. I oni patrzą na to zupełnie inaczej niż my. Ale wracając do tego, że wszystko jest polityką. To, co się wydarzyło wczoraj w social mediach, pokazuje, jak bardzo nastroje antyukraińskie w Polsce są gorące w tej
0: chwili.
1: Powiedz,
0: co się wydarzyło, w sensie wybuchu.
1: W momencie, kiedy pan prezydent Karol Nawrocki napisał, że odbierze order Orła Białego Zełenskiemu, nagle okazało się, że 98% komentarzy jest pozytywnych i wspierających Karola Nawrockiego. To nie są już tylko polscy konserwatyści, to nie są polscy nacjonaliści, to nie jest skrajna prawica. To są po prostu wszyscy Polacy, którzy używają social mediów, bo to też jest pewna bańka, ale jest ich coraz więcej, są w różnym wieku. Mhm. I widać, że ta decyzja Zełenskiego po prostu naprawdę zirytowała wszystkich. Wszyscy Polacy, którzy wzięli udział w tej debacie w mediach społecznościowych, poczuli się dotknięci.
0: Ja tylko dodam może, Dominika, bo pewnie trudno zmierzyć, ile jest w procentach w tej debacie osób, które są zirytowane, czy wzięły udział, jaki to jest procent społeczeństwa, a ile na przykład jest tam ruskich botów i jednak propagandy podsycania tego.
1: Oczywiście, ale takie, i to też Ukraińcy powinni sobie zdawać z tego sprawę, że podsycanie takich nastrojów przy takiej decyzji Zełenskiego jest niezwykle proste.
0: No dobrze, ale to słuchajcie, czy ta antyukraińska narracja będzie paliwem na kolejne wybory, jak uważacie?
3: No, uzupełniając trochę, oczywiście, że ta reakcja, taka odruchowa, narodowa reakcja jest taka właśnie, jak pani redaktor powiedziała, tak? Natomiast pamiętajmy o tym, że to się wpisuje w działania propagandy rosyjskiej. Anna Mierzyńska u nas opisała działania takiej agencji, która obsługuje propagandę Kremla i Social Design Agency się nazywa po angielsku właśnie.
0: Ale wbrew pozorom jest rosyjska.
3: Ale jest całkowicie rosyjska. Ma budżet ponad 2 miliardy dolarów, czyli to jest tak mniej więcej jedna piąta budżetu na naukę w Polsce. I ich jednym z zadań jest po prostu wzniecanie antyukraińskich nastrojów i konkretnie dezawuowanie Zełenskiego. Z drugiej strony mamy amerykańską strategię, zrobię taki wielki rozkrok, czyli National Security Strategy, ogłoszono tam w listopadzie chyba zeszłego roku, czy w grudniu, w listopadzie, gdzie rozdział o Europie nazywa się promowanie europejskiej wielkości. I prezydent Trump, czy też razem z Vance'em pewnie i ze swoim otoczeniem, zachęcają Europę do tego, żeby właśnie wzmacniać odrodzenie ducha narodowego. Cytuję, doceniają rosnące znaczenie europejskich partii patriotycznych i tak dalej, i tak dalej. I to jest język, który całkowicie pasuje do tej narracji prawicowej, Nawrockiego i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym sensie decyzja Zełenskiego jest prezentem zarówno dla propagandy rosyjskiej, jak i dla czegoś w rodzaju propagandy antyeuropejskiej, bardzo silnie propagandy amerykańskiej.
0: Mhm.
3: No bo ona stawia w tym kłopocie Tuska i była taka charakterystyczną oś reakcji, prawda, od Nawrockiego. Możemy sobie wyobrazić, jak to wygląda. W jednym i drugim pałacu się zbierają, no i u Nawrockiego jak mu przywalić, tak? Jak tutaj odpowiedzieć? No i sięga po największą armatę, jaką tam ktoś wymyślił, ktoś podrzuca. A może zabrać order? No nie, order, tak. No dobra, zabieramy order, tak? Kapituła w tym obecnym składzie z całą pewnością będzie za, tak? Tam jest pan Bujak, tam jest jest takie grono osób. Profesor Kleiber, który jest może najbardziej taki neutralny.
0: Środkowy taki.
3: Ale już on też powiedział dość enigmatycznie, że to będzie wielkie wydarzenie.
0: A drugi pałac,
3: co z tym, Boże kochany, zrobić? Co my mamy teraz zrobić? Dlatego, że Tusk wie, mam nadzieję, że wie, że przynajmniej tak mówi, że jednym z zadań, które on sobie stawia, jest odpowiedź na antyukraińską narrację prawicy.
0: To prawda.
1: No ale przepraszam, ale to jest głównie w sferze narracji Donalda
0: Dominika
1: Tuska.
0: Długosz.
1: To nie jest w sferze działań Donalda Tuska. Donald Tusk bardzo patrzy na sondaże i jestem absolutnie przekonana. Oczywiście, że te badania, o których Aleksandra mówisz, są bardzo istotne, sprawdzenie, ile tam było botów i tak dalej, ale Res Futura też dostarcza mniej więcej, przynajmniej na oko to tak, jak to tam się rozkłada. Dla Donalda Tuska to jest niezwykle istotne. Popatrzmy, co się wydarzyło w kampanii rok temu, w kampanii prezydenckiej. Jedną z obietnic Rafała Trzaskowskiego było odebranie 800+ dla części Ukraińców w Polsce. To się nie wydarzyło, nie zrealizowało wtedy, ale już wtedy było widać, że również koalicja rządząca widzi te antyukraińskie nastroje i na razie z nimi nie walczy, tylko idzie, może trochę delikatniej, może trochę ładniej, może trochę mniej ostrym językiem, ale idzie zgodnie z nimi.
3: Nie, ja się też dodam tylko, że ja się oczywiście całkowicie zgadzam, wielokrotnie to o tym pisałem i tak dalej, że to był jeden z bardziej skandalicznych pomysłów kampanii, w którym Trzaskowski próbował na zasadzie tej mimikry takiej udawać prawicowca. Skończyło się tak, że przegrał wybory, nikogo nie zachęcił, a sprawa żyje i została, przypomnijmy, wycofanie 800+ dla ukraińskich dzieci, których rodzice nie pracują w Polsce i nie płacą podatków, nastąpiło jeszcze przed ustawą wygaszeniową, jako jedna z pierwszych takich represji skierowanych wobec uchodźców.
0: To prawda, to
3: więc,
0: prawda.
3: I oczywiście, jeszcze ostatnie zdanie w tej sprawie, oczywiście ja się zgadzam, że Tusk tutaj nie potrafi wykorzystać, moim zdaniem, ja bym to nawet tak ujął, nie potrafi wykorzystać tej szansy, jaką jest otwarte przeciwstawienie się antyukraińskiej narracji i zawsze mówię o poparciu dla Ukrainy i tak dalej, jak my jesteśmy hubem, jak my tam ich wzmacniamy i ten, ale jak mówię o uchodźcach, to mówi w kategoriach ciężarów.
0: Nie ma tej, nie ma przejęcia jakby narracji, nie ma wyjścia z inną narracją,
3: tak,
0: to
3: a
0: prawda.
3: Przecież ona leży na stole.
0: Jest,
3: no.
0: Słuchajcie, gotowa filozofia Giedroycia, który wypracował to jeszcze w czasach kultury paryskiej, który mówił o takiej filozofii podejścia starszego brata, tak, trochę, że my musimy jako Polacy być mądrzejsi, zachęcać do dialogu Ukraińców, że Ukraina jest naszym strategicznym partnerem, że to w interesie Polski jest zasypanie tego konfliktu.
3: To
0: i pojednania. To samo mówił Piłsudski. Ten dialog ponad sporami jest w naszym polskim interesie i właśnie patrząc na to, że ten nacjonalizm ukraiński jest młodszy, że ta kulturotwórcza w ogóle, że w ogóle państwowa historia Ukrainy jest krótsza niż nasza po prostu, należy jednak być mądrzejszym. I ta cała awantura niestety pokazuje, że nie nauczyliśmy się wiele z historii Giedroycia.
1: I Piłsudski i Giedroyć mówili to w czasach, kiedy nie istniały social media. I ja naprawdę nie istniały boty ruskie, nie istniała wojna hybrydowa i w tej chwili te emocje są znacznie większe właśnie dlatego, że są nakręcane przez social media i stamtąd się wydostają do mediów tradycyjnych, stamtąd się wydostają na zewnątrz i bardzo trudno je zatrzymać, natomiast niezwykle łatwo jest się do nich dopasować.
0: To jeszcze tylko króciutko, bo mamy minutkę. Chciałam ciebie, Dominika, dopytać, czy ta antyukraińska narracja, bo już to pytanie zadałam, ale jeszcze chciałam dopytać, dla kogo, dla jakich konkretnie partii będzie to paliwo w kampanii? Czy to będzie
1: Braun, Konfederacja, PiS w tej kolejności. To będzie dla tych partii absolutnie najważniejsze, bo jak żeśmy już powiedzieli, trochę Donald Tusk nie umie, trochę nie chce wyjść z tej antyukraińskiej narracji. Lewica będzie oczywiście próbowała, ale też będzie w tym raczej mało skuteczna, bo po prostu nie ma narzędzi, nie ma umiejętności. A partie prawicowe będą na tym zyskiwać. Konfederacja wykorzystała to już w poprzednich wyborach parlamentarnych i naprawdę całkiem nieźle sobie poradziła z tą narracją. Braun poradzi sobie jeszcze lepiej, bo powie jeszcze więcej rzeczy naprawdę strasznych. One padną w tej kampanii na 100%.
3: To już,
1: ale będzie jeszcze gorzej. Jestem w stanie się założyć, że on nas jeszcze zaskoczy tutaj i będą na tym zarabiać, zdecydowanie.
0: Czyli będziemy wracać do tego tematu na pewno. Mija dokładnie rok od wyborów prezydenckich i w wielu redakcjach, też w Polityce, ale też w Onecie, są podsumowania tego roku i myślę, że drugą część audycji właśnie spędzimy na tym podsumowaniu. W studio Dominika Długosz-Niuskik Polska i Piotr Pacewicz OKO.press. Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska i w studio komentatorzy Dominika Długosz-Niuskik Polska. Jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry raz
0: i Piotr
1: jeszcze.
0: Pacewicz OKO.press. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Po przegranej Rafał Trzaskowski zniknął z krajowej polityki. Mija teraz dokładnie rok od wyborów prezydenckich właśnie przegranych przez Rafała Trzaskowskiego. W Polityce, w tygodniku Polityka, Rafał Kalukin pisze tak. Rok temu Trzaskowski przegrał. Nic się nie stało, to może prosta droga do powtórki. Zgadzacie się?
1: To oczywiście są zupełnie inne wybory. Mhm. Wybory prezydenckie, po pierwsze nie ma drugiej tury, tak? To jest chyba oczywiste. W wyborach prezydenckich Karol Nawrocki wygrał głosami wyborców Konfederacji. a raczej wyborców, którzy w tej chwili są u Brauna i Konfederacji. Więc nie jest to takie zero-jedynkowe jak w wyborach prezydenckich, co wydaje się oczywiste. Prawo i Sprawiedliwość też wygrało wybory w 2023 roku. Tylko Prawo i Sprawiedliwość nie miało z kim stworzyć rządu. Mhm. I teraz sytuacja na dzisiaj oczywiście, na rok po wyborach prezydenckich, półtora prawie roku przed wyborami parlamentarnymi, jest taka, że nikt nie może stworzyć rządu. Dlatego, że sondaże mówią, wejdzie Prawo i Sprawiedliwość, wejdzie Konfederacja, wejdzie Braun, wejdzie Tusk z Koalicją Obywatelską, wejdzie Lewica. Jarosław Kaczyński i na razie ja na potrzeby tej rozmowy wyłącznie uwierzę w to, że Jarosław Kaczyński z Grzegorzem Braunem nie chce mieć nic wspólnego. Jeśli prezes Jarosław Kaczyński rzeczywiście nie będzie miał, chciał mieć nic wspólnego, no to mamy pad po obu stronach sceny politycznej, no i wybory co pół roku powtarzane do momentu, kiedy nie uda się stworzyć koalicji. Ale na dziś ja widzę wszystkie możliwe scenariusze, że Koalicja Obywatelska w tym sensie formalnym wygra, albo że przegra, bo rząd nie jest w najlepszej kondycji.
0: No właśnie, słuchajcie, opiszmy sobie jakąś tą sytuację od roku. Piotrze, ty mówiłeś, że ta narracja prawicowa jednak dominuje, że strona demokratyczno-liberalna ma trudność z przebiciem się z własną narracją, czyli tak trochę jest, wygląda, że od wygranej Nawrockiego ten mecz polityczny toczy się na wyjeździe.
3: Tak, zgoda. No, patrząc na sondaże, to pamiętajmy, że jak porównujemy wynik wyborczy z prognozą wyborczą opartą na sondażach, bo to nie jest to samo, co wynik sondażowy. Nawiasem mówiąc, niektóre sondażownie podają, tak jak OGB, podają swoje wyniki przeliczone na prognozę wyborczą, to znaczy sumuje się do 100%. Mhm. Więc to już od razu, ale nie mówią tego wyraźnie ludziom. W związku z tym wynik w OGB nie oznacza tego samego, co wynik w jakimś Ibrisie.

0: największą siłą opozycyjną. Więc koalicja się trochę wzmocniła. PiS stracił dobre, jakieś mniej więcej nawet może i 10 punktów procentowych. 15 punktów procentowych zyskała Konfederacja. I to jest ta zasadnicza zmiana. Mhm. Bo pamiętajmy, że Konfederacja miała tam 7 z kawałkiem procent w wyborach 2023 roku, a dzisiaj w prognozie wyborczej koalicja Konfederacji Wolność i Niepodległość i Konfederacji Brauna Korony Polskiej ma 22% razem mniej więcej, tak? To jest plus 15 punktów procentowych. To jest ta zasadnicza
1: główna zmiana. Ale myślę, że jest jeszcze druga zmiana, Dominiko. To znaczy, rzeczywiście Konfederacja urosła, ale spadła też trzecia droga.
2: No trzeciej drogi nie ma. Znaczy nie ma w tej układance, o której mówi pan redaktor Pacewicz, nie ma trzeciej drogi, bo PSL jest pod progiem, a Polska 2050 po prostu nie istnieje. I naprawdę nie ma co liczyć na to, że ona się nagle odbije, zdobędzie 7% w sondażach i pójdzie jak burza, będzie języczkiem uwagi przy następnej układance parlamentarnej. Więc rzeczywiście trochę jest Koalicja Obywatelska w tej sytuacji, w której było Prawo i Sprawiedliwość w 2023 roku, bo wygra i nie ma z kim. Mhm. Nie ma z kim rządzić, nie ma z kim stworzyć rządu.
1: Rafał Kalukin pisze tak w polityce. Rząd jakoś rządzi, koalicja jakoś stoi w sondażach, fala prawicowego populizmu może i podtopiła kraj, ale nie wszystko zalało pod wodą. Z nowym prezydentem faktycznie nie ma lekko, ale wprowadzane przez niego ciosy właściwie przestały boleć. A dodajmy jeszcze, że jego polityczny obóz właśnie przechodzi kryzys. No właśnie, czy to jest ten kryzys na prawicy, czy w Prawie i Sprawiedliwości jest takim elementem uspokajającym dla strony rządowej.
2: Pytanie, co jest obozem politycznym prezydenta? Bo ja nie mam pewności, że jest to Prawo i Sprawiedliwość. Jest jego zapleczem kampanijnym, zrobiło mu kampanię. Oczywiście wspiera go i będzie wspierać, bo też trochę nie ma wyjścia, kogo innego ma wesprzeć w tej chwili. Mhm. Karol Nawrocki ewidentnie jest postacią centralną polskiej prawicy. I Karol Nawrocki ma nieograniczone możliwości polityczne w tej chwili. Ten rok, ja się nie zgadzam, że te ciosy przestały boleć. Ten rok pokazał nam, że Karol Nawrocki ma jakiś pomysł na siebie. Tak jak powiedział już poprzednio pan redaktor Pacewicz, poszerza cały czas swoje kompetencje, próbuje wyrwać wszystko, co może. Te jego weta, te jego pomysły ustawowe, to nie jest tak jak w przypadku Andrzeja Dudy, że on tam coś sobie wetował, a potem nikt się właściwie nie interesował tym, co się z tym wetem stało. One sobie tam leżały. No i to takie było ciamajdowate trochę. U Karola Nawrockiego nic nie jest ciamajdowate. I one bolą, bo rząd przez 3 lata, my jesteśmy rok przed wyborami, nie ma ani jednej wielkiej reformy, nie ma ani jednej wielkiej zmiany, nie ma niczego, co by powiedziało wyborcom Koalicji Obywatelskiej, warto na was zagłosować. I teraz problemem będzie frekwencja, bo wyczerpie się paliwo pod tytułem byle nie PiS, a nie ma żadnego argumentu, nie ma. Ja uważam, że na przykład niezwykle istotna jest ta dyskusja, która toczy się w tej chwili między Polską 2050 a Andrzejem Domańskim głównie, o podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy. Uważam, że to jest zmiana, która pokazałaby wyborcom właśnie koalicji rządzącej, że warto. Że warto jeszcze oddać głos na tę koalicję. Nie ma podwyższenia kwoty wolnej od podatku, nie ma tej zmiany.
1: Nie ma kwestii aborcji.
2: Nie ma, no tu wiadomo było od początku, że z PSL-em się nie da.
1: Ale te środowiska feministyczne są strasznie rozczarowane.
2: Oczywiście, rozczarowana jest społeczność LGBT, bo to, co żeśmy dostali zamiast związków partnerskich, no jest po prostu jakimś ochłapem, jeszcze w dodatku prezydent tego nie podpisze. Więc całe 2 lata dyskusji i kłótni są naprawdę psu na budę.
1: Zgadzam się, że prezydent Nawrocki wyrasta na taką centralną postać. Zobaczcie, że ta kwestia wojsk USA w Polsce bardzo go wzmocniła i też wydaje mi się, że ta decyzja, nominacja Zbigniewa Karpińskiego na prezesa Sądu Najwyższego, to też jest sygnał polityczny, że on podejmuje decyzję niezależnie. Piotr Pacewicz?
0: Tak, to prawda, że Nawrocki próbuje pokazać się jako lider całej prawicy. No i ostentacyjnie zlekceważył Kaczyńskiego w sprawie nominacji, w sprawie wyboru
1: sędziego Sądu Najwyższego,
0: prezesa SN. Nawiasem mówiąc, to co jest bardziej jeszcze może uderzające, to jest to, że w tej sprawie poparły go takie osoby jak Andrzej Duda, ale również pani sędzia Przyłębska, więc eks, tak? szefowa

0: Trybunału Konstytucyjnego, czyli te osoby z najbliższego nawet zaplecza Jarosława Kaczyńskiego. Więc to pokazuje, że ten Kaczyński po prostu staje się trochę takim papierowym tygrysem, który sobie może tam gadać, że na przykład trzeba w ogóle zlikwidować bitcoiny w Polsce i tak dalej, ale to nie ma żadnego znaczenia. Więc to jest ta nowa konfiguracja faktycznie. No i teraz pytanie, które zadaje Kalukin, to znaczy jak na to odpowiedzieć, prawda? Jak strona liberalno-lewicowa mogłaby na to odpowiedzieć? No i wydaje się, że tutaj brakuje, przede wszystkim brakuje jakiejś silnej narracji, bo w ogóle pamiętajmy, że jest niezwykle trudno wygrać wybory broniąc swoich dokonań. Nastroje wyborcze, zwłaszcza w erze mediów społecznościowych, trochę przypominają rzekę. Znaczy rzeka musi płynąć i nieść jakieś obietnice, jakąś nadzieję, a przede wszystkim nadzieję na zmianę.
1: Ideę.
0: Nadzieję na zmianę. W ogóle tymczasem narracja Tuska i w ogóle liberałów w tej chwili to jest narracja tamy. Że my zatrzymamy nacjonalizm, my zatrzymamy Kaczyńskiego, prawda?
1: Rosję, tak.
0: My zatrzymamy i jesteśmy też tamą w sensie budowania bezpieczeństwa narodowego. Oczywiście ten argument bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza gdyby się okazało, że sytuacja się zaostrza i takie wypadki jak w Rumunii teraz, ten atak dronów, pomyłkowy z całą pewnością, ale jednak zaczną się powtarzać, to kryterium bezpieczeństwa zacznie ważyć coraz bardziej, ale sądzę, że to jest o wiele za mało.
1: Dominika, nie uważasz, że trochę to jest niesprawiedliwe, że tam nie ma żadnego narzucania narracji, bo ja jednak widzę próby takie, chociażby w przypadku SAFE. I wydaje mi się, że ten program i to, co robi na przykład Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, jednak są jakąś próbą narzucania własnej narracji i pokazania sukcesów rządu.
2: I akurat użyłaś jedynego przykładu, w którym im się to udaje. Mhm. To jest jedyny przykład, w którym coś się udało, ale wyłącznie, po pierwsze dlatego, że Magda Sobkowiak jest osobą w miarę nową w polityce.
1: Bardzo pracowitą.
2: Magda nie była znana. Ja przepraszam, ja mówię o niej po imieniu, dlatego że my się znamy jeszcze z czasów, kiedy Magdalena była dziennikarką. Muszę się od tego odzwyczaić, ale to mi chwilę zajmie. I ona nie była powszechnie znana, jest nowa, ludzie spojrzeli na nią, pomyśleli, no nieźle mówi. Mówi dobrze, w sensie językowym,
1: komunikacyjnie.
2: Nie boi się chodzić do prawicowych mediów, staje naprzeciwko nich i się z nimi bije. Jest kobietą w trochę niekobiecej, tak, wiem, że mamy XXI wiek, ale to nadal funkcjonuje. Jest w Polsce. Jest to trochę niekobieca rola, mówienie o tych zbrojeniach, mówienie o przemyśle zbrojeniowym i to wszystko jest po prostu dla wyborcy interesujące.
1: Plus,
2: to po pierwsze.
1: Jest
2: po
1: bardzo
2: drugie,
1: tą osobą.
2: Tak. Po drugie, sam temat SAFE wymagał tylko pchnięcia. Polacy bardzo chcieli dostać te pieniądze, chcieli, żebyśmy je wydali w Polsce i właściwie nie rozumieli, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość stawia opór. Więc to wszystko razem doskonale zagrało, ale to jest jedyny przykład. Naprawdę.
1: Pracowicz, zgadza się?
0: Częściowo się zgadzam, ale wejdę tu w rolę Rafała Kalukina, który tak lubi ponarzekać i tak dalej. I powiem, że uważam, że to jest też niewykorzystana narracyjnie sytuacja. Dlaczego?
1: Do końca.
0: Dlatego, że to przekaz, który idzie, to jest taki. SAFE wzmocni nasz przemysł. Będziemy budować. Będą miejsca pracy. To jest cały czas postrzegane w kategoriach narodowych i w kategoriach polskich czysto. Tymczasem SAFE, istotą SAFE przecież, jako fragmentu tego wielkiego europejskiego zamierzenia Rearm Europe, jest właśnie to, że to jest program integrujący różne kraje i różne przemysły. To jest najważniejsze. I to jest niewykorzystywane narracyjnie. W ogóle, niestety dzieje się tak, że rząd tego nie rozumie, że żeby wygrać wybory, musi trochę wyjść poza sferę własnego komfortu. Najlepszym tego przejawem jest to, że kiedy Donald Tusk powołał tę dziesiątkę, która ma, że tak powiem, tworzyć linię na wybory, to tam jest 7 ministrów lub wiceministrów.
1: Jesteśmy dokładnie rok po wyborach prezydenckich. Komentowali w studio Dominika Długosz, Newsweek Polska.
2: Dziękuję, miłego weekendu.
1: I Piotr Pacewicz, OKO.press. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Program wydawała Magdalena Sikoń, realizowała Jana Cech i ja się z Państwem żegnam, Aleksandra Karasińska.
3: To jest powtórka.

0: chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Peter Pomierancew, laureatem nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, jest kolejna sensacja na kortach w Paryżu, broniąca tytułu Coco Gauff odpadła z turnieju. Od 1 lipca mają wzrosnąć pensje lekarzy, minimalna stawka ma wynieść prawie 13 tysięcy brutto. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Peter Pomierancew z nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, brytyjski dziennikarz, reporter i komentator polityczny, został laureatem 17. edycji za książkę Propagandysta, który przechytrzył Hitlera. Bohaterem nagrodzonego reportażu jest Sefton Delmer, niezwykły dziennikarz, który w czasie II wojny światowej kierował brytyjskimi stacjami radiowymi nadającymi propagandowe audycje dla niemieckich obywateli. Pozycję w przekładzie Aleksandry Paszkowskiej wydała Krytyka Polityczna. Poza książką Pomierańcewa w finale znalazły się Poznań kolonialny, rodzinna historia z Tanzanią w tle Kaspra Bajona, nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów Anny Bikont, nasz mały sekret Emily Carrington i cisza nad stepem, Kazachstan i pamięć o Rosji Joanny Czeczot. Broniąca tytułu Coco Gauff odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Amerykańska tenisistka przegrała z reprezentującą Austrię Anastazją Potapową 6-4, 6-7, 4-6. Tak szybkie odpadnięcie będzie miało dla Gauff konsekwencje rankingowe. Spadnie co najmniej na szóste miejsce. Są propozycje podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Od 1 lipca pensja minimalna dla lekarza specjalisty to prawie 13 tysięcy złotych brutto. Wzrost o ponad 1000 złotych. Ostateczną decyzję podejmie Ministerstwo Zdrowia, które chciało przesunąć podwyżki na przyszły rok. Medycy z roku na rok zarabiają coraz lepiej, dzięki czemu coraz mniej lekarzy chce wyjeżdżać do pracy za granicę, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
5: To tak naprawdę, trzeba powiedzieć, ograniczyło w znacznym stopniu zjawisko wyjazdów. Liczba wniosków, które my samorząd wystawiamy, które lekarz musi zdobyć, żeby móc pracować za granicą, po prostu znacząco spadła na przestrzeni ostatnich lat.
4: Z danych zebranych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że połowa lekarzy zarabia powyżej 25 tysięcy złotych. Mieszkańcy bydgoskiego Sierniczka zmagają się z fetorem z pobliskiego składowiska bioodpadów. Jego właściciel, firma Remondis, zbudował co prawda za 48 milionów złotych hermetyczną halę do przetwarzania bioodpadów, ale zdaniem mieszkańców niewiele to dało. Agnieszka Wynarska.
6: Odór nadal się unosi, zwłaszcza w ciepłe i wietrzne dni, skarżą się mieszkańcy.
7: Właściwie efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest i on jest odczuwalny, w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru.
8: Dowiedzieliśmy się, że taki znakomity pomysł jest nasadzenie krzewów i krzaków. Proszę Państwa, Sierniczek w lesie mieści się. No nie oszukujmy się, jakie nasadzenie krzew.
6: Zimą problem z odorem wynikał z awarii bram w halach, tłumaczy Małgorzata Gotowska, członek zarządu Remondisu.
9: Wszystkie hale są podciśnieniowe, w związku z tym one ściągają powietrze do środka i na ten moment uważamy, że zostało zrobione bardzo dużo. No i cały czas się przyglądamy tej sytuacji na naszej instalacji.
6: Remondis musi przeprowadzić badania powietrza pod kątem odoru, a także występowania pleśni i bakterii. Analiza potrwa od kwietnia do października, a raport, który może być podstawą ewentualnych dalszych działań, ma być gotowy pod koniec roku.
4: W Warszawie ruszyła wielka przebudowa torowiska w Alejach Jerozolimskich. To oznacza brak tramwajów w samym sercu Warszawy i to na 2 miesiące. Stan torów jest tak zły, że trzeba je wymienić. Błażej Kulesza.
10: Remont, co ciekawe, zbiega się z mistrzostwami świata w koszykówce 3x3, a Aleje Jerozolimskie sąsiadują z placem centralnym, gdzie mecze będą się odbywać. Tłumaczy rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
11: Tylko jako spółka Tramwaje Warszawskie mamy w tym roku 36 zadań remontowych i to albo teraz, albo nigdy.
12: Tak, i to wszystko jakoś trzeba ułożyć. Bierzemy pod uwagę to, że na Placu Centralnym się odbywają te mistrzostwa koszykarskie. Prace będą zorganizowane w taki sposób, by te uciążliwe roboty nie przeszkadzały w spotkaniach, meczach.
10: Część radnych z lekką zgryźliwością przypomina, że wielkie imprezy i wielkie remonty to powoli domena władz Warszawy.
13: Przypomnę Państwu tutaj, naszym słuchaczom, co działo się rok temu podczas konkursu Chopinowskiego, gdzie okolice Filharmonii Narodowej były rozkopane, pomnik Chopina był rozkopany.
10: Tramwaje na Alei Jerozolimskiej wrócą z początkiem sierpnia. Do tego czasu na ulicę wyjadą zastępcze autobusy. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Aby remontowy rachunek zysków i strat był w Warszawie, drogowcy otwierają wiadukt trasy Łazienkowskiej. Tam remont